nie przyjęło. No, u nas się nawet nie spodziewali, że to tak pyknie. Sami aktorzy byli sceptyczni, mówili, a to po paru odcinkach zlikwidują. To znaczy Polsat faktycznie to zlikwidował, ale ludzie się domagali i wznowili. No i okazało się to wielkim sukcesem, a na Ukrainie nie. Nie spodobało się to bardzo, ale to było biedne strasznie. Gorsi o wiele aktorzy. Gorsze żarty. Zrobili błąd, że zaczęli od pierwszych odcinków, które były takie sobie, nie? Nie było tych perełek takich, bo kiepscy są strasznie nierówni. Wiele jest odcinków totalnie nudnych, beznadziejnych, mało śmiesznych, wymuszone żarty, ale są i takie, które są po prostu, no, mistrzowskie. Są oparte na pomyśle świetnym, bardzo zabawne, świetnie zagrane. To wynika trochę z tego, że scenariusze do polskich kiepskich pisało bardzo wiele osób z 10 różnych scenarzystów na zmianę, więc no jedni są lepsi, drudzy gorsi. No. A wracając może jeszcze do tematu szkolnej na moment, zamknęlibyście ostatecznie Krzysztofa w DPS-ie? Czy zostawilibyście go? No, jak mówiłem, ja byłem zdania, że zdecydowanie nie zamykać, że dobrze jest tak jest, że on uschnie, jak nie będzie miał tych swoich redaktorków, jak się nie będzie nic działo wokół niego. Ale teraz, jak to zaszło już tak daleko, że ludzie przez niego giną, przez tego knura, że jak on się tak zachowuje już skandalicznie, że nikt z nim nie może wytrzymać dosłownie, to może faktycznie trzeba go zamknąć. Zawraca dupę policji, donosi na wszystkich, awanturuje się, ciągle chce kogoś bić, wyrzuca ludzi, niewdzięczny, taki parszywy po prostu człowiek totalnie. Więc pytanie, czy jest sens to takie coś tego. Ale złośliwi powiedzieliby, no póki kaska jest, to warto, nie? To warto. Być może Sławek się teraz nie odzywa, nie odpowiada mi, bo usłyszał, co ja mam do powiedzenia na ten temat. Może liczył, że ja tu będę jakimś wsparciem, że pomogę mu jakoś naprostować pewne sprawy, że przedstawię to bardziej kolorowo, nie? Że jest fajnie, super, a ja tutaj marudzę. No i dlatego Sławek zrezygnuje. No ale ja nie robię, nie działam inaczej niż właśnie tak, że to, co myślę, to mówię. Jak ktoś chce zapytać, to zapytam. Nie będę tu robił szopki jakieś i komuś właził w dupę, nie? I cukrował i pytką po szyjce się miział. Nie ma takiej opcji. Jakoś tam w miarę na poważnie biorę do siebie tą profesję pseudodziennikarza, amatora. No psychiatra się przydał. Chrzano tu pisze, że powinien mieć opiekę odpowiednią, najlepiej psychiatrę. No opiekę niby ma, bo ci ludzie się nim jakoś w miarę fajnie opiekują, tylko że to nie są specjaliści też, nie? To są często tacy zwyczajni ludzie, którzy trochę się pośmieją, trochę porobią jaja, nagrają to wszystko. Nie są to psychologowie ani psychiatrzy. A dodatkowo, no faktycznie, jak jest biznes, jak to wszystko się kręci, dobrze kanał zarabia, to jest bardzo popularny w Polsce obecnie kanał. Gdzieś może w pierwszej dziesiątce by się nawet gdzieś to plasowało pod względem popularności. Każdy wie, kto to jest Kononowicz już dzisiaj w Polsce też, nie? Ale to jest pewna klątwa, bo jak ktoś jest tak popularny, no to właśnie wiadomo, że będzie się dużo wokół niego działo, także tych niekorzystnych rzeczy, czyli właśnie to wysyłanie gówna, sików, które on pije niechcący, tak jak wam puszczałem dzisiaj, no walnął se gula sików, powiedział, tfu, niedobre i zaczął znowu w paczce grzebać, nie? Gdyby wam się coś takiego przytrafiło, to pewnie byście zwiali do kibla gdzieś, pukali gębę, przejęli byście się, nie? Wkurzyli, a po nim to spłynęło po prostu. Napił się szczochów i zaczął dalej grzebać w paczce, tak więc no to już jest tragedia z tym człowiekiem, no. Gdzie go nie wiozą, to się tam zesra, zsika w samochodzie, no. To już nie jest zdrowy, normalny człowiek od dawien dawna. Kiedyś, mi się wydaje, że choroba się u niego posunęła, ponieważ on się nie leczył po prostu nigdy. Na nic. I u niego się jeszcze pewnie łączy niepełnosprawność umysłowa, lekka niepełnosprawność umysłowa z paskudnym charakterem, strasznie paskudnym. Geremek teraz właśnie opowiadał, a

została też taka teza, że ta zmiana nazwiska z Kananowicz na Kononowicz to po prostu próba odcięcia się od jakby od niego, coś takiego, ale to już jakieś farmazony. W każdym razie no straszny człowiek, okropny, ciężki, nic się nie da z nim zrobić praktycznie, nawet łazienki wyremontować, ten remont trwa już miesiące. 10 różnych fachowców zwiało stamtąd z podkulonym ogonem. Także... Także dramat. Po co oglądać takie obrzydlistwa? Wiesz co, Eurynom, to jest dobry temat też, dobre pytanie. Czemu to oglądać i dlaczego ja czasami to oglądam, się tym interesuję i o tym gadam. Ktoś ostatnio się wypowiedział, sierżant Bagieta, znany youtuber, gliniarz, który opowiada o różnych właśnie, o policyjnych sprawach, o tym, co policjant może, co czego nie może. To on wsiąknął w to uniwersum i mówił sam na nagraniu, że ja gardzę sobą, że to oglądam, nie? I że to jest marnowanie czasu, ale oglądam, no i choroszcz się zbliża, choroszcz się zbliża. Po prostu ludzie oglądają rzeczy, które są strasznie wyraziste, jajcarskie, jest dużo emocji, dymów, to tego się chce oglądać, tak? No nie można wiecznie słuchać audiobooków, oglądać programy naukowe, wykłady profesorów i co tam jeszcze, nie? Człowiek się chce rozerwać trochę. No więc włącza sobie, nie wiem, wiele osób pewnie ogląda jakieś walki uliczne, albo nawet wpisze jakieś wypadki samochodowe. Ja ostatnio staram się walczyć z tym, oglądam więcej zwierząt sobie, więcej jakichś spokojniejszych rzeczy, normalniejszych. Ale to jest jak taki podły narkotyk po prostu. Ćpa się tą szkolną, nie? I to troszkę uzależnia. To jest troszkę takie uzależniające właśnie. Stąd taka popularność, bo to jest też coś, co każdy może oglądać. Nie potrzeba do tego... Nic tu nie trzeba, nie? Lepiej sobie włącz Papa Smurfika, ale to nie to jak już żule. No ja wiem, zobaczyłem tego Papa Smurfika, to jakieś żule są, bezdomni. No to ja już wolę Kononowicza, no. Kononowicza już wolę. Dla Maharadży się Kononowicz skończył, jak kandydował. No to bardzo na wczesnym etapie, bo to, co mówisz Maharadża, to początki są, nie? Właśnie jak w telewizji Yard Białostockiej nagle pojawił się dziwny pan w dziwnym sweterku tureckim i zaczął mówić trochę inaczej niż reszta kandydatów. Bardzo, bardzo prosty człowiek. Nazywam się Krzysztof Kononowicz. Mieszkam w mieszkaniu i co się stało się? Od czego jest policja? Czy oni powinni łapać tych, co piją alkohol, a oni nic nie robią? No i takie przemówienie wygłosił, nie? I ludzie się zakochali, powiedzieli, bo ludzie lubią, jak ktoś wyskoczy, tak właśnie jak Filip z Konopi, śmieszny jakiś, zupełnie inny i zaraz powiedzą, o, w końcu jakiś normalny człowiek, nie? No okazało się, że wręcz przeciwnie, no, bardzo nienormalny. No ale to początki było właśnie. Redaktor Czeczotkiewicz, chyba dobrze wymawiam nazwisko, wpadł na pomysł, żeby wystawić takiego kandydata. To miał być pewien happening, pewna szydera, pewne jajco takie. Nikt raczej nie wierzył, że Kononowicz wygra wybory na prezydenta Białegostoku, nie? Dobra, bo widzę, że was ten temat trochę, co po niektórych tutaj, albo nie interesuje, albo drażni. Dobra, nie będę was już męczył tą szkolną. Coś czuję, że to niekoniecznie może być dobry pomysł, żeby tutaj te tematy ciągnąć faktycznie. Ja tak gadam o tym, bo to znam, nie? A ktoś słucha i jaki Kononowicz, o co chodzi w ogóle? Głosujcie na mnie, nie będzie niczego. No właśnie, słynne słowa, że nie będzie niczego. Z takim mem, nie? Co tu jeszcze mamy za tematy?

Kurde. Dobra, no tak z grubsza to tyle, co na dzisiaj miałem. No, dużo różnych tematów było, ja też nie jestem studnią bez dna, nie? Jeszcze o Krzysztofie Krawczyku się dowiedziałem, że bardzo wierzący był do tego stopnia, że nie zgadzał się na in vitro. On i jego żona mieli problem, jak się okazuje, z poczęciem dziecka, ale kategorycznie się nie zgadzał na in vitro, bo bardzo wierzący był. Też ciekawy człowiek, nie? Tu se wciąga kreski, nawet przyłapano go raz, gdzieś tam ktoś wszedł do baraku, gdzie się przygotowywał do występu, a Krawczyk tam przyłapali go, jak krechy wciąga, ale in vitro to nie, bo to grzech, szatan. I dzieci się ze znamieniem szatańskim rodzą od tego. No cóż, o zagryzionych przez psy też już było, o chaosie na lotniskach też było. Nie wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć. Bill Gates ma nowy pomysł na biznes. W klimatyzatory inwestuje. Stwierdził, że można je zrobić tak, żeby były o wiele bardziej energooszczędne. Won komarze. Won. Poszedł mi stąd. O. Kościelny zabił księdza. Wyobraźcie sobie. Rozwalił mu łeb cegłą. Po prostu. Kościelny. No, to pokazuje, że katolik to faktycznie wyższe standardy moralne. A zabił księdza kościelny, bo się wkurzył, ponieważ wiele, 15, znaczy, nie, nie 15, 15 lat to pójdzie do więzienia za zabójstwo. Dlatego dostał tak mało, nie 25, tylko 15, bo nieposzlakowana opinia i katolik, wspaniały w ogóle. No, przyszedł, bo chciał po wielu latach pracy w końcu podpisać umowę normalną o pracę, nie jakąś śmieciówkę. Chciał mieć ubezpieczenie zdrowotne, chciał mieć normalną pensję i walczył o to latami. W końcu się doczekał i dostał jakąś umowę, tylko przyszedł z nią do domu i zobaczył, że tam nadal nic nie ma, bo tam wykreślone, tu nie będziesz miał jednak ubezpieczenia, coś tam, no da się tak jakoś zrobić, tak, że komuś dasz niby umowę o pracę, ale mu wszystko, co się tylko da, poobcinasz. No wiadomo, ksiądz chętnie wyda lekką rączką na kurwy, na dragi, na alkohol, ale żeby tak zapłacić komuś godnie za pracę, to on jest do tego nieprzyzwyczajony, bo on żyje w takim świecie, gdzie wszyscy się wręcz proszą, żeby za darmo móc coś zrobić dla księdza, nie? Bo to ksiądz. No więc tak już na odczepnego dał tą nieatrakcyjną umowę. No i ten kościelny tak przyszedł, tak się wkurzył, walczył ze sobą całą noc, wkurwiony, siedział w końcu, z rana poszedł i rozwalił księdzu łeb kamieniem. Tak biblijnie trochę, nie? I chwycił za kamień i rozbił czaszkę kapłana, chciwca. Co do Sandmana nadchodzącego, już w piątek będzie na Netflixie serial Sandman. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. No, ale bardzo się zawiodłem. I chyba jestem rasistą, słuchajcie. Bardzo was przepraszam, ale wyszło, że jestem rasistą, bo jestem bardzo niezadowolony, że śmierć, sama śmierć, tak, ta śmierć, która po nas przychodzi, która w komiksie Neila Gaimana jest pokazana jako taka bardzo ładna gotka, bardzo urodziwa, aczkolwiek białoskóra, taka, no, bardzo, bardzo blada gotka ciemnowłosa, w cylinderku czasami, w koszulce, no taka laska, no bardzo ładna, to tu będzie ją grała Murzynka. Murzynka będzie grała. Może kościelny był bez grzechu i pierwszy rzucił kamień, pisze Evie Place. No, w komentarzach się natknąłem na taki komentarz, że to głównie tragedia tego kościelnego przede wszystkim. Tak pisali ludzie. Ludzie już no, nie przepadają dzisiaj tak za księżmi za bardzo. I ktoś napisał, to głównie wielka tragedia tego kościelnego. Biedaczek, no.
Słuchajcie, znam w takiej miejscowości, w której mieszka moja rodzina, to tam był przez lata taki zaprzyjaźniony ksiądz, taki, o, taki równiacha, słuchajcie, no taki po prostu wesoły, taki w ogóle. Okej, no ja go tam gdzieś przelotnie widziałem. Ja jak widzę księdza, to odchodzę, bo mi ręce chodzą. I jak widzę klechę, to po prostu idę gdzieś tam sobie na bok, znikam szybko. Ale ten ksiądz, jak wrócił do parafii swojej, go tam... No, kazali mu wrócić do parafii. Jego, on przyjechał i trafił na moment, że zarąbano siekierą po prostu jego kolegę księdza. Przyszedł i zobaczył rozpierdolone w ogóle siekierą ciało, nie? Ktoś się włamał i z siekierą zabił księdza innego. Bardzo to przeżył. No cóż... Takie życie. Do mnie, Chrzano, z kolei przychodzą powiadomienia cały czas jakieś z bankowej aplikacji, że jakieś weź to, weź tamto. Już dzisiaj nawet chciałem do nich dzwonić i powiedzieć, skończcie z tym spamem, ludzie. Ile można spamować człowieka? Co ja mam dwa razy dziennie lukać na telefon, bo coś mi wysyłacie? Przepraszam, co tyle pieniędzy z człowieka zdzierają i jeszcze muszą go spamować? Zrobię awanturę. Jak mi jutro przyjdzie jakieś powiadomienie, to dzwonię do banku. Nagram jeszcze i puszczę wam. Na następną audycję możesz odrobinę zmniejszyć czułość mikrofonu. Za głośno jestem, tak? No, wiem, że to jest problem właśnie. Ja nie mogę tego ustawić, żeby być cicho. Nie wiem, czy mi się psuje mikrofon, czy coś. Wiem, że jestem głośniej niż inni. Nie mogę tego ustawić. No, zawsze jestem trochę za głośno. Nie wiem, dawajcie mi wskazówki, bo to jest bardzo cenne, tak? I piszcie śmiało. Krawiec, jesteś trochę za głośno. Weź się trochę przycisz, nie? Nie wiem, czy teraz jest troszeczkę lepiej? Czy taka głośność wam odpowiada? Jest trochę lepiej. Ja mam też taki głos, taki trochę wpijający się chyba w mózg, nie? Nie mam takiego fajnego głosu, który by się przyjemnie słuchało. Niektórzy mają taki gruby, tego, taki porządny, radiowy głos. Na przykład Wódz ma taki, jak dzwoni, zawsze się przyjemnie słucha, bo on tak jakoś szeptem mówi zawsze lekko. A ja nie umiem. Ja to tak... Dzień dobry! Jeszcze jak coś wrzasnę, coś śpiewam. Ja wiem, że to może być czasami upierdliwe trochę. Tym bardziej, że to ciężko może być ściszyć, bo ktoś dzwoni i ktoś jest... To jak mnie ściszycie, to i tamtego będzie słabiej słychać. Dobrze jest teraz. Dobra, to sobie zapamiętam ustawienia na mikserze. Okej. Okay. Dobra. I trochę gębę muszę oddalić od mikrofonu. Za bardzo zbliżam. Lucyfera, nie wiedzieć czemu gra ta aktorka, która grała w Grze o Tron, tą rycerkę, niespecjalnie urodziwą wielce, blondynkę taką. Nie wiedzieć czemu znowu. Tu śmierć Murzynka, tak więc jestem zdruzgotany. Jedno z najwybitniejszych dzieł komiksowych wszechczasów, jeśli nie najwybitniejszy komiks. Zdaniem niektórych najwybitniejszy. Wiele osób marszczy Freda przy głosie Emarcinsa, twierdzi Maharadża. Ale to może Maharadża tak po swoich reakcjach osądza innych i myśli, że jak on marszczy, to wszyscy, bo oni są jakoś związani ze sobą, cholera. Nie wiem, czy to nie są geje. Ja oczywiście akceptuję, nie mam tu nic przeciwko, nie dyskryminuję. Może to będzie pierwszy taki duet gejowski wśród radiowców, który w końcu dokona coming outu, właśnie Maharadża z brzegu i Emarcins. Ja bym się zupełnie nie zdziwił i nawet tak fajnie by było, nie? Mielibyśmy tu takich gejów swoich w tych naszych uniwersach. Ja kibicuję, chłopaki. Naprawdę, to dziś to już nie jest to, co kiedyś. Dziś można śmiało, co chwilę jakaś znana osoba dokonuje coming outu, ujawnia się. Żaden wstyd.
Też mam takie podejrzenia. No są takie, no coś może być na rzeczy. No. No ale no aktor, który gra sam sen, samośnienie, samego Sandmana, też mi jakoś tak nie do końca przypasował. Nie wiem, jeśli to nie będzie naprawdę rewelacja. Z aktorów, którzy się w trailerze przewijają, to Koryntczyk mi się tylko w miarę spodobał i pasował mi. Fajny taki cwany wyraz twarzy, te okularki zakrywające koszmarne, kryjące pewną tajemnicę oczy. I to jest jeden z koszmarów, który się uwolnił po tym, jak ludzie uwięzili Władcę Snów w magicznym więzieniu takim, siedział tam przez długi czas, to nie mógł pilnować Krainy Snu i uwolniły się różne koszmary najstraszniejsze i przeniknęły do świata ludzi. I to są straszliwe demony, jakby psychopaci, którzy tutaj są na ziemi. I Władca Snów musi się z tym uporać. Pierw musi odzyskać swoje artefakty. Hełm, magiczny hełm, sakwę z magicznym piaskiem i coś tam jeszcze chyba. No, ale i amulet. Ale to wszystko się gdzieś rozeszło. Amulet był chyba w posiadaniu Johna Dee. John Dee to jest postać inspirowana jakimś okultystą angielskim chyba. Coś czytałem, to jakiś taki znany satanista, okultysta. Hełm chyba wylądował właśnie w piekle samym, więc Władca Snów musi się udać do samego piekła, co jest bardzo ryzykowne, ponieważ jest pozbawiony swojej mocy z grubsza. No i nawet jakieś co silniejsze demony mogłyby go spokojnie po prostu rozszarpać. No, jeśli to nie będzie naprawdę scenariuszowo, pod względem efektów scenariusza, mistrzostwo, to klapa. No. Sama, nie wiem, śmierć była jedną z moich ulubionych bohaterek tam. Była świetna bohaterka, bo śmierć nie jest jakaś mroczna, nie jest jakaś straszna. To jest taka pogodna właściwie dziewczyna, młoda dziewczyna, nie? Pod taką postacią się objawia, takiej właśnie gotki młodej. Bardzo fajna postać. Ja zwracam uwagę na to, jak postać wygląda. I fani, którzy bardzo się oburzyli, że znów Murzynka, tak? No super, dziękujemy, ekstra. Niech żyje polityczna poprawność. No to zostali oskarżeni o rasizm. Są oskarżani często o rasizm. Nawet na Filmwebie sprawdziłem wczoraj i osoba, która właśnie też jej się to nie spodobało, została zwyzywana od rasistów, że nie podoba się, że Murzynkę dali. No ale czy fani komiksu nie mają prawa oczekiwać, że będzie wierność oryginałowi? Że będzie wierna adaptacja? No nie wiem. Gdyby Luke'a Skywalkera nagle zaczął grać Chińczyk i ludzie by się sprzeciwili, no gdzie Mark Hamill? To też rasiści? No, to są pierdolnięci ludzie po prostu. Pierdolnięci ludzie. Zachłysnęli się tą polityczną poprawnością i ona im zryła beret chyba po prostu, bo inaczej, ciężko to nazwać inaczej. Nie wiem, może wy też uważacie, że jestem rasistą, że mi Murzynka w roli śmierci nie odpowiada, bo była biała. Nie wiem, często nie mam nic przeciwko, jak Nick Fury, jak ten, kto tam grał, Samuel Jackson, czy kto? Nick Fury. Jak się nazywa ten aktor? Nick Fury był początkowo biały, normalnie. A nagle stał się czarny, nie? I wielu aktorów, tak. Heimdall w świecie Thora też czarnoskóry. No, cywilizacja przypominająca Wikingów bardzo mocno. No, będąca jakby cywilizacją Wikingów, tylko że to są kosmici, mieszkańcy planety Asgard, tak przedstawieni, no to gdzie tam Murzyn też, nie? Wikingowie nam się kojarzą z białymi, ale nie przeszkadzało mi to zupełnie. Okej, dobra, to są kosmici, mogą być tam różne kolory skóry, ale no bez przesady też, nie? Czemu to zrobili? Cholera jasna.
Krawiec, co zrobiłeś swojej konkurencji? Twój kolega zaczął się malować i wygląda teraz jak mała dziewczynka. Aha, to wiem, o czym mówisz, Tomisiu. Ma wymalowane usteczka, włosy mu urosły też, nie? Długie włosy mu urosły też. I pseudonim sobie zmienił nawet. Z Enki na Mira. To ja też nie wiem, jak to się stało. No może jakaś transformacja, może transgender, jakieś coś takiego. Nie wiem, o co tu chodzi dokładnie. No właśnie, Murzyn, gdzieś ty się nie był. No, że zacytuję tutaj ojca dyrektora, słynną wypowiedź. No, no ja nie chcę, żeby był Murzyn, no, Murzynka, no. No nie jest, nawet to jest ładna Murzynka, no, ładna Murzynka i może nawet zdolna Murzynka, może nawet fajna Murzynka, no, ale ja nie chcę Murzynki, ja chcę białą, śmierć. Jesteś tak piękna jak śmierć, potem róże w martwe wargi włożył jej.

Ta konkurencja sporo zainwestowała w ceratę jako tło transmisji. O, czyli taki zamiast green screena cerata, to spoko. Cerata, dobra rzecz. To jest bardzo praktyczne. Żałuję, że sobie tu nie podłożyłem ceraty, bo mam już trochę zaorane biurko. Trochę już takie wyskrobane. Oj, da mi właściciel popalić. A ja nie, też. Pan Zenon jest bardzo miłym człowiekiem. Pan Zenon jest bardzo miłym człowiekiem. Takim dorany przyłóż, bardzo kulturalny, grzeczny. Jak widać, są różne Zenony. Tak więc już w ten piątek Sandman. Spodziewam się czegoś na poziomie serialu Lucifer albo Kaznodzieja, czyli gówna, którego mi się nawet nie chce oglądać. Trochę pooglądałem tego Lucifera, ale wolałbym też oryginał, coś co nawiązuje chociaż trochę do oryginału, a nie, że biorą sobie imiona, bo tam już w ogóle zrobiono parodię Rambo trochę, bo Lucifer z mrocznego blondyna, takiego wręcz z innego świata trochę istota, to się czuje, że to nie jest człowiek, tylko to jest jakaś istota boska, małomówny. Zrobiono z niego wygadanego bawidamka iluzjonistę, który szczerzy ząbki i podrywa panienki. Co to ma wspólnego z oryginałem? No tyle, co piernik z wiatrakiem mniej więcej, czyli coś tam ma, bo w młynie, który ma wiatrak, robi się mąkę, z mąki robi się piernik, ale to bardzo takie luźne konotacje. Cerata dobra do przewozu Konona. No tak, jakby go chcieć gdzieś zawieźć i nie uświnić sobie samochodu, żeby nie wietrzyć potem tego samochodu dwa tygodnie, no to faktycznie trzeba by go zawinąć, trzeba by Krzyśka w jakąś ceratę zawinąć, żeby go zawieźć do Choroszczy na przykład. A coś czuję, że Choroszcz to nas wszystkich czeka w końcu. Jak chcesz serial zgodny z komiksem, to polecam Hansa Klossa. Co, jest serial Hans Kloss? Aha, no jest serial, tak. Ten stary Hans Kloss, myślałem, że jakiś nowy. Ciągle tym samym... Myślałem, że się już twórcy nauczyli po różnych niewypałach, bo było tych niewypałów dużo już w historii, że się w końcu nauczyli, że fanom zależy jednak na wierności w stosunku do oryginału. Wszyscy, którzy czarowali coś, wiedzieli lepiej, a ja zrobię po swojemu, bardzo potem gorzko tego żałowali, bo fani byli wściekli, film mało zarobił, ale nie, widać ta chęć zaangażowania Murzynki, żeby pokazać, że jest równość i tolerancja, i nie ma rasizmu, to niektórzy mają pierdolca już po prostu, nie? Dla nich to jest ważniejsze niż sam film, żeby ta Murzynka była po prostu, nie? To jest smutne i to zniechęci tylko ludzi po prostu do tego, do całej tej inicjatywy. Nie odniesie żadnego skutku, wręcz przeciwnie. Film jeszcze dodatkowo zarobi mniej, ludzie nie będą tego chcieli raczej oglądać, bo to niby są detale, ale to nie są znowu takie detale, ponieważ śmierć jest bardzo ważną postacią tam w tym Sandmanie. To jest siostra snu, władcy snów. To jest rodzeństwo. No i fajne, świetne rodzeństwo. Ona Murzynka, on Biały, nie? To tak się kojarzy świetnie, że rodzeństwo właśnie, bliźniaki. No, zobaczymy, co to będzie. Chyba
dobre przynajmniej to, że nie pozmieniają tak dużo, że będzie ta wycieczka do piekła, będą ci magowie na początku, którzy uwiężą Sandmana. Oni właśnie chcieli uwięzić samą śmierć, ale coś poszło nie tak i uwięzili Władcy Snów. Gdyby uwięzili śmierć, to tak twierdził Władca Snów, że ich los byłby o wiele, wiele straszniejszy niż czeka ich z jego strony. Zemsta byłaby o wiele okrutniejsza. No, więc scenariuszowo wydaje się, że będzie to wierne komiksowi. No, ale... Może dobrze, że zagra ta kobieta przypominająca trochę takiego jakiegoś transa, taka hemafrodyczna trochę, nie? No bo Lucyfer taki był. On, jak był pokazany, to on pindola nie miał na przykład. On miał tam po prostu takie gładkie, bo gdzieś tam był nago pokazany raz czy dwa. No on był taki hemafrodyczny, jeszcze takie blond włoski, kojarzył się trochę może z jakimiś greckimi bóstwami czasami, nie? Lucyfer, no te przepotężne istoty różne, bo tam jeszcze jest Maligna, śmierć, Maligna, sen, no nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, no to są potężne istoty i one sobie teoretycznie mogą wyglądać jak chcą. Władca Snów też zmienia trochę swoją powierzchowność, bo on się przewija przez wieki, w różnych czasach się pojawia, nie? Są różne retrospekcje. No i on się czasami różni. Zmienia mu się kształt twarzy, zmienia się jego sylwetka, trochę strój, wszystko, ale zawsze jest taki właśnie blady, ciemnowłosy. No takie potężne istoty mogą zmieniać sobie. Czasami Lucyfer w filmach jest pokazywany, że on jest pod jakąś postacią. Tak było bodajże w Adwokacie Diabła, że szatan wyglądał jak przeciętny starszy człowiek, no w tej roli Al Pacino. Ale kiedy coś poszło na końcu nie tak, nie? Keanu Reeves strzelił se w łeb, nie doszło do spełnienia, do odprawienia tego rytuału, nie złączył się z tą ladacznicą, jakąś tam nie spłodził antychrysta, wszystko przerwał, strzelił se w łeb, nie? To Al Pacino nagle zmienia całkowicie powierzchowność, zmienia się w jakiegoś innego aktora, takiego właśnie długowłosego blondyna, umięśnionego, i zaczyna się drzeć, nie? Bo jest wkurwiony, że wszystko zaprzepaszczone. To fajnie zostało pokazane, że taki szatan to on może wyglądać jak chce. Albo ma różne postacie, zmienia sobie te awatary, ale ma jedną jakąś postać taką, która jest jego postacią defaultową, jakby jego defaultową powierzchownością. No, nie bardzo mogli też wziąć tego przystojniaczka, pięknisia, bawidamka z serialu Lucyfer. Co ciekawe, na dobrą sprawę, to jest wszystko uniwersum DC. Ale w ogóle się tego nie czuję, zupełnie się tego nie czuję, bo tam nie ma żadnych superbohaterów, w ogóle się nie pojawiają. To znaczy, nie wiem, gdzieś tam szczątkowe jakieś informacje, nie? Świadczące o tym, że to jest to samo uniwersum, ale to jest zupełnie inna bajka, inny jakby świat, tylko no te postacie są po prostu za potężne, żeby w ogóle gdzieś obok nich stawiać nawet najpotężniejszych superbohaterów, bo to są tacy przedwieczni, to są istoty, które były przed początkiem świata, nie? Mają niewyobrażalną moc. Więc zestawianie ich z jakimś Batmanem czy Supermanem nie ma najmniejszego sensu, ale to jest ten sam świat jakby.

patrzę sobie tutaj na bohaterów różnych. Był taki wątek, że przyszli raz, a nieważne, nie będę tu już zanudzał, tym bardziej, że nie dokładnie to sam pamiętam. Jak się nazywał ten specjalista od czarów w długim prochowcu, taki blondyn z zarostem kilkudniowym z uniwersum DC, do którego przychodzą zawsze, jak są magiczne jakieś sprawy. Wyszło mi z głowy, starzeje się, zapominam imiona bohaterów, to niedobrze. Na pewno w Sandmanie pojawia się przez chwilę, przez moment w samym piekle Władca Snów. Sandman spotyka demona tego, Atrigena, nie? Który z kolei ma związek z legendami arturiańskimi. Jason Blood to jest taki człowiek, który ma klątwę, zmienia się, ma w sobie tego demona. Muszę sobie przypomnieć, jak się nazywa ten specjalista od czarów, cholera jasna. Bo on też się przez moment tam pojawia. Pojawiają się bardzo nieliczne postacie i to takie, które bardzo są kompatybilne z magią, z mrokiem, ale żadne supermeny, żadne tam green lanterny, żadne flesze, nic z tych rzeczy. To będzie bardzo mroczny serial pewnie. Nie Doctor Strange, właśnie, bo Doctor Strange jest z Marvela, a to jest tak, trochę taki odpowiednik w uniwersum DC właśnie, nie? Kurde, jak on się nazywał, jak ja nienawidzę nie pamiętać czegoś. Autentycznie, to jest dręczące, jak nie można sobie przypomnieć. Ale wiecie, dzisiaj świat DC to są przeróżne opowieści. Teraz wyszła bajka dla dzieci z Supermanem i tym psem Krypto. Bardzo fajnie jest zaanimowana, dosyć śmieszna, sądząc po trailerze. No ja już raczej nie oglądam takich rzeczy w całości, tylko se patrzę na trailer, jak to jest zrobione. A z drugiej strony mamy w tym samym świecie bardzo mroczną opowieść, nawiązującą do religii chrześcijańskiej, do judaizmu, nie? Jest magia bardziej przypominająca taką magię, jaką znamy, nie wiem, od Laveya, od Crowleya, wiecie, takie klimaty. Właśnie ciekawi mnie, czy tego też nie wykastrują, bo teoretycznie to się powinno wszystko pojawić w serialu Lucifer, ale zrobili z tego parodię Rambo, jak już mówiłem. Bardziej parodia Rambo. No jak się nazywa ten wyszczekany, bezczelny, dosyć w długim prochowcu blondyn od czarów? Kolega z Zatany, czarodziejki. Spojrzałem na Filmweb, ale nie ma go wymienionego. Dobra, kij z nim, kij mu w nery. Nie Shazam, też nie Shazam. Shazam to inny bohater. Ale też magiczny jest Shazam, tylko że to jest bardziej śmiechowe, nie? Shazam jest właściwie dzieciakiem, który dostał moc, która pozwala mu uzyskać maksimum swoich człowieczych możliwości, jakie kiedykolwiek zdobędzie, i staje się przez to superbohaterem i dorosłym superbohaterem. Z dzieciaka zamienia się w dorosłego. Pierwszy Shazam jest bardzo fajną komedią. Drugi, który teraz wychodzi, nie polecam. Już po trailerze widać, że już nie jest to wcale takie śmieszne. Nie jest to tak dobre. Pierwszy był świetny, ponieważ to dopiero co wszystko się zaczynało i nie Reaper, nie Dumbledore. Kurde. Chrzano woli bardziej rzeczywiste filmy. No, jak najbardziej. No, różne rzeczy lubimy. Ja tam lubię w miarę DC i Marvela niezmiennie. Może jestem trochę stary, malutki, może jestem zdzieciniały, może jestem infantylny, ale lubię. Zresztą Sandman, jeśli uda się go zrobić tak jak komiks, to może być, teoretycznie to może być najmroczniejszy serial roku, nie? Ale obawiam się, że tutaj
ciekawe, czy Kościół będzie protestował i znów wyjdzie jakiś ksiądz i powie, przedstawianie szatana jako postaci pozytywnej znów. No może nie pozytywnej, ale oswajanie z tym szatanem. To właśnie może sam szatan nakręcił. Będzie, no, będą przestrzegać, będą mieli tyle roboty, już zakasają rękawy i będą ględzić.

0: Ja to muszę znaleźć, bo po prostu nie zasnę, jak nie znajdę. Też nie Black Adam. Black Adam. Black Adam jest przeciwieństwem, jest jakby antyszazamem. Wygląda troszkę podobnie, też ma taką błyskawicę, ale on dostał swoje moce od bogów egipskich. Szazama, moce tam, mądrość, siła.
1: 10 zł. Kapitan, nadawaj do końca po nocach i jedną noc dłużej.
0: No widzicie, jedyna osoba, która mnie tu szanuje, to pijak. I dał 10 zł pijak. Dziękuję pijaku, dziękuję szlachetny pijaku, szanowny mości pijaku, imć pijaku. Ja to znajdę. Wiem, że on się pojawiał na pewno w Justice League Dark. Po angielsku, kurwa. John Constantine. Kurwa, no znalazłem w końcu. O! Jakub Czarodziej. Przerwij audycję, jak wróć, jak sobie przypomnisz. No, już sobie przypomniałem, no. John Constantine. Wyobraźcie sobie, że Keanu Reeves nawet grał Johna Constantina. Jest film o Johnie Constantinie, nie? Może widzieliście. John Constantine, panie paździoch, mówi to panu coś? No. Specjalista właśnie od czarów. No to tyle musiałem dumać, żeby właściwie bez powodu, bo nic nie mam już więcej do powiedzenia za bardzo w tym temacie. No chciałem tylko powiedzieć to, że John Constantine się epizodycznie tam przez chwilę pojawi. Właśnie, że przyjdzie do niego po pomoc sam Władca Snów, no bo szuka tych swoich artefaktów magicznych, a John Constantine potrafi tutaj pomóc, zlokalizować, no. I to jest postać, którą gdzieś tam indziej zobaczycie, gdzie się buja, gdzieś tam być może z jakimiś superbohaterami nawet, ale no nie należy patrzeć zupełnie na Sandmana jako na film superbohaterski, mimo że ten sam świat i bohaterowie czasami wspólni trochę. Ale to zupełnie co innego, zupełnie. No, chyba, że zrobią z tego właśnie cyrk. No, ja właśnie zapomniałem, że go Keanu grał. Keanu, boski Keanu, którego wszyscy uwielbiają. Jakie dramaty byś polecił? Zobacz sobie dramat, na przykład, może w ogóle chciałbyś melodramat. Mistrz na przykład, zobacz sobie, o bokserze, który ma synka i schorowany jest, ale musi walczyć. No i. Trochę mi się zapalniczka rozregulowała i mam taką zapalniczkę jak w Głupim i Głupszym, że włączam płomień taki na 20 centymetrów, nie? Głupi i głupszy, ale to do mnie pasuje właśnie. John Constantine. No Keanu Reeves zupełnie niepodobny. Znowu dano bohatera, który zupełnie nie przypomina. Ale już w niektórych serialach w uniwersum DC zrobiono dosyć wiernie go tworzono. No tak więc podsumowując, ja osobiście czekam z zaparciem na Sandmana. Na pewno zrobię recenzję. Myślę, że Ola też może zrobi. Ola, żona Zenona, bo też jest wielką fanką tego komiksu. Prawdopodobnie też sama, nie wiem czy teraz, ale kiedyś przypominała trochę tą śmierć. Tak wizualnie, nie? Trochę podobna uroda. Jest bardzo lubi i kaznodzieje, i Sandmana. No, ogólnie komiksy dobre. No więc też na pewno będzie oglądała z zaparciem i może też zrobi jakąś recenzję, na przykład przy projektorze jest taka audycja, trochę taka jak spoiler, coś w tym stylu. No, ja też zrobię. Zobaczymy, kto lepszą zrobi. kurde, jakieś komarzyska tu fruwają, nie mogę się ich pozbyć. A myślałem, żeby kupić spray na robale, taki uniwersalny widziałem, ale tak patrzę, 5 zł, nie będę szastał, nie? Trzeba oszczędnym być. Melodramat to dramat z Melem Gibsonem? Tak, Tomisiu, tak, właśnie. Jutro będzie audycja Oli. Przy projektorze, tak? No to dobrze, to wpadajcie na kanał przy mikrofonie. Tego typu seriale są w ogóle ciężkie do zekranizowania, ponieważ jeśli trzymać by się wiernie scenariusza komiksu, to potrzeba by potężne pieniądze włożyć w efekty, w scenografię, miejsca, dużą liczbę aktorów, strojów, ponieważ tam akcja się potrafi nagle cofnąć do, nie wiem, do starożytności. I w starożytności mamy jakieś dziwne opowieści, gdzie pojawiają się mistyczne istoty nawet, nie? Tu jakiś Bożek Pan, tu jakiś centaur się pojawi, tu jakieś demony. Weź to wszystko zrób, nie? Weź zrób te wszystkie mitologiczne postacie, ponieważ to uniwersum przedstawia różne historie, które nawet znamy z różnych poematów znanych, z różnych dzieł wielkich, epopei epickich, no to tu jest to przedstawione trochę inaczej, od innej strony, tak? Trochę jakby na zasadzie, jak to naprawdę mogło być, nie? I o co tam chodziło głębiej w tym wszystkim. No, i nagle się wszystko cofa do starożytności, a potem może coś w renesansie, nie? Więc no, tutaj jest żonglerka czasem i przestrzenią. Czas i przestrzeń nie ogranicza za bardzo tych potężnych istot. No, przynajmniej w takim sensie, że możemy zobaczyć sobie retrospekcję, co się u nich działo 500 lat temu, 1000 lat temu, nie? Nagle stary Indianin dawno temu opowiada swojemu synkowi jakąś historię, nie? I tak dalej. To jest niesamowicie barwny komiks. Ale też bardzo mroczny i bardzo drastyczny. I obawiam się, że wykastrują go z tego wszystkiego. Trochę. Że Lucyfer, demony, różne, to będą śmieszki takie. I zrobią z tego komedię, bo pieniądz dzisiaj rządzi wszystkim, a wiadomo, że humor się dobrze sprzedaje, no to trzeba dać trochę humoru, nie? A tam nie było za bardzo humoru w komiksie. To jedno z nielicznych dzieł, gdzie nie ma humoru. Tak po prostu. Co, pijecie coś? Tu mi jakiś pijak coś wpłaca. Tutaj coś piją, zdrówko. Co to ma być? Ja wprowadzam zakaz picia. Jak Kononowicz, nie będzie picia mnie tutaj. Wynocha mnie stąd. Będę banował. Jak ktoś napisze zdrówko, to ban od razu. Wywalam. Słuchajcie, czy mógłby ktoś zadzwonić, bo ja muszę Poletkiemu, szczerze mówiąc. Muszę Poletkiemu i... Czy tak naprawdę to też i po ciężkiemu bym w sumie mógł, ale już... Wystarczy mi na dobrą sprawę, że Poletkiemu. I no ale coś bym tutaj musiał albo jakąś muzykę puścić, albo coś. Znajdzie się odważniak, który tu chwilę z wami posiedzi. Ze słuchaczami. A ja piję orężadę. Orężadę piję. Zamieniłem się w lemoniadowego Joe. I zachęcam was, żebyście zamiast tego piwska i zamiast tego alkoholu, który jest niezdrowy, sięgnęli po dobrą, pyszną orężadę. Cóż za orzeźwiający smak! As, nasz jeden z niewielu polskich superbohaterów, As, też był wielkim wrogiem alkoholu. To alkohol! Największa trucizna i kopnął nogą, tam przewrócił szklanki. I bardzo dobrze. Być może to był właśnie, to była pięta achillesowa Asa. To było to, co mogło zniszczyć Asa, odebrać mu jego siły.
1: Marihuanista. 5 zł. Alkohol szkodzi zdrowiu. Pozdrawiam.
0: No, toś mi brat, marihuanisto. Jak najbardziej, ja się zgadzam z tym. Alkohol to jest przyczyna znakomitej większości tragedii, które nas dotykają. Nawet kiedyś taką teorię miałem, że kiedyś było tyle różnych bitew, walk, bo ludzie po prostu pili masowo alkohol. Był problem z wodą zdatną do picia. Robienie alkoholu było jakimś sposobem na uzdatnianie wody. No więc wszyscy pili jakieś piwo, wino, rozcieńczali, trochę słabszy, trochę mocniejszy, ale chlali. No a jak człowiek się nachleje, to się do bitki rwie. No, można go na wojenkę wyciągnąć, hamulce puszczają, chce se poruchać, pogwałcić, komuś łeb cegłą rozwalić po alkoholu. No... Jak tak wszyscy chlali cały czas, no to się tłukli. Popatrzcie na ruskich. To też się zatrzymali gdzieś w rozwoju. Kilkaset lat i wstecz. I bo właśnie chleją może cały czas. Ciekawe, czy tam ci żołnierze to są pijani na przykład na froncie. Ura, oh my god! Chwiejąc się gdzieś tam zapierdala. Dziękuję bardzo za tego zacnego donata. Pochwalam. Masz moją aprobatę, marihuanisto. Lepiej być marihuanistą niż alkoholikiem. Marihuanista to sobie siądzie, nic mu się nie będzie chciało. Słuchajcie, może mi się tak nic nie chce właśnie przez jaranie, ale ja nie jaram dużo. Ja teraz na przykład nic. Nie piję, nie jaram. Nie palę, nie piję, a chodzę i żyję. No. Jasne, no też nie chcę tutaj gloryfikować marihuaniny, przedstawiać jej też jako sposób na całe zło tego świata, lekarstwo na wszystkie choroby, chociaż na wiele chorób tak, na wiele chorób. A przynajmniej łagodzi bardzo mocno objawy i może by to nie było nic takiego wielkiego, gdyby nie to, że jest problem z tym, żeby złagodzić te objawy, nie wiem, stwardnienia rozsianego, chemioterapii, że ci się żygać chce i nie jesz nic. Różne takie zaburzenia właśnie, łaknienia. O Jezu, tam cała lista jest, ja nie pamiętam teraz, ale no cała lista jest rzeczy, na które pomaga bardzo mocno. Jak coś jest lekiem, to nie może być z gruntu złe. No ale wiadomo, wszystko kwestia dawki. Ale taki marihuanista to się co najwyżej rozleniwi, długi mu się trochę porobią, bo nie będzie pracował, będzie muzyczki słuchał i grał w grę, albo się opierdalał. Wyda trochę kasy na tą marihuanę, trochę sobie tam kisiel w bani zrobi. Zrobi się taki... No, ale to lepsze to niż napierdalanie, rozwalanie komuś cegłą głowy, wyrzucanie żony przez okno, nie? Czy taranowanie samochodem niewinnych ludzi na przykład, to lepsze trochę, nie? Mówiłem już o wynikach testu, który przeprowadził kolega psycholog. Do tego psycholog jazdy, który bada kierowców i sprawdził, jak marihuana ogranicza człowieka w przypadku jazdy samochodem i ogranicza go nieznacznie. To jest nieporównywalne z alkoholem. Właściwie to wszystkie testy były nawet często na plus, czyli większa koncentracja na jeździe, ale na przykład no, większa podatność na oślepienie. Ktoś was jedzie naprzeciwko was, światła i to was oślepia bardziej, no i to wszystko. Więc od biedy no, nie polecam, bo nie polecam jeżdżenia po żadnej używce, ale jak miałbym wybierać, czy na drogach mają być ludzie zjarani, czy nachlani, Teraz jechało sobie kilku jegomościów, dokładnie 6 osób samochodem sobie jechało. No i tu policja już zwróciła uwagę na kierowców. Samochód błyskawicznie skręcił w jakąś drogę, to już policjanci się zaniepokoili i ruszyli za samochodem, żeby przeprowadzić standardową, rutynową kontrol. Zobaczyli, jak tam się zamieniają kierowca z bocznym pasażerem miejscami. I okazało się, że pan, który prowadził, ma promil alkoholu we krwi, rzucił się na policjantów, szamotał się, zaatakował ich. Potem jego laska wpadła na komisariat, zaatakowała policjantów i się z nimi tam szamotała. Trzeba było ją spacyfikować, unieszkodliwić. No i tak się właśnie zachowują pijaki. Tak się właśnie pijaki zachowują. Ja też po alkoholu wielokrotnie się robiłem odważniak. Potrafiłem się rzucić na kilka osób i się naparzać. Oczywiście dostałem bęcki srogie wtedy. Do dziś pamiętam, jak mnie kopano w kilku. No, ale odwaga była, nie? Także alkohol nie jest dobrym doradcą. No i dziury masz w głowie po trawie. No tak, kłopoty z pamięcią krótkotrwałą. Nie polecane jest też osobom, które mają skłonności, które są predysponowane do schizofrenii jakieś mają, bo to jest tak, że można mieć zaczątki jakieś, nie? I to gdzieś tam balansujemy. Albo to się rozwinie, albo nie. No to marihuana jako wzmacniacz także tych umysłowych różnych naszych stanów. Ponoć tak twierdzą niektórzy. Niekoniecznie jest to prawda, ale tak czytałem, że może wzmagać te stany i może wywołać schizofrenię na przykład, lub schizofrenię, jak niektórzy mówią. No, ale wiadomo, że z niczym nie można przeginać. Kurczę, jak zaczniesz się cukrem opychać, to się też rozchorujesz mocno. Jak się wody opijesz, to też se możesz zaszkodzić. Ludzie, zlitujcie się, bo już mi oko wypycha normalnie. I chyba popuszczę zaraz. Wentrotomi twierdzi, że właśnie to jest mit, to co mówię. Ale zaznaczyłem, że nie wiem, czy to jest prawda. Też jestem tu ostrożny, bo wiem, że na temat używek, na temat marihuany, ogólnie substancji wypowiadają się bardzo często osoby, które nigdy tego nie próbowały i sobie coś tam roją w głowie na podstawie badań i coś, no to wiecie, to nie do końca wierzę, nie do końca ufam w opinie ludzi, którzy w ten sposób podchodzą. Z kolei ktoś, kto jest miłośnikiem, jaran, może być też stronniczy mocno, nie? W takiej sytuacji, bo będzie bronił swojej ukochanej używki. Więc nie wiem. Krawiec, czy to prawda, że groziłeś po alkoholu użyciem paralizatora przeciwko słuchaczom? Tomisiu pisze tutaj takie rzeczy. Wpisujemy na YouTubie krawiec grozi.
2: Pokażę wam jedno. Paralizatora jebnę. Pokażę wam jedno. Paralizatora jebnę.
0: Tak. Przepraszam, tu się musiałem podgłośnić ogólnie. Systemową głośność. Nie. To nie ja, to jest fake, to nie jest krawiec na tym filmiku. To sobie tak robili jajca ludzie i wrzucili taki filmik, ale to nie. Ja nie używam takiej broni jak paralizator. Ja to bardziej pałka, miecz, nóż, ale paralizator nie. Właśnie bardzo zachorowałem na pałkę i muszę sobie kupić pałkę, ale dobrą pałkę chcę sobie kupić. Taką, która jest z hartowanej stali, taką, która ma przycisk, który uwalnia chowanie się tej pałki, żebym nie musiał o beton ciągle nią przypierdalać, żeby ją schować. Trochę większa i z futerałem, żebym sobie nosił przy paseczku gdzieś i będę napierdalał. Będę tłukł buców. Wyjdę z taką dumą, będę tylko czekał, aż mnie ktoś zaczepi. A ja wtedy pałeczkę i jak Liam Neeson. Ciach, ciach, ciach, ciach, fu, fu, fu. I 10 leży. Przynajmniej tak sobie to wyobrażam. Propozycje, może Gambi zadzwoni. No to co wypychacie do przodu tutaj kogoś? Sam zadzwoń, a nie tu wytypowujesz. Ciekawe, czy można by dwoma takimi pałkami. Kurde, no lepsza, jeszcze lepsza by była policyjna tonfa, bo tonfa jest, wydaje mi się, ciekawszą bronią trochę. Pałka jest prosta. Ale tonfę ciężej schować, no i tonfę widać. Pałka teleskopowa jest fajna, bo się ładnie składa, robi się malutka. Kurde, czkam, sapie, co się dzieje w ogóle? A dobra. Dobra, już mi się nie chce. Już nie musicie dzwonić, już mi się nie chce. Tylko będę musiał fotel wyprać, cholera jasna. Ale co to dla mnie? No, tak więc pierwszy radiowiec, który się zsikał na antenie. Woohoo, to ja. Czy jest za to jakaś nagroda? Za zsikanie się? No, kto pobije? Kto pobije? Teraz, żeby pobić ten rekord, trzeba się i zsikać, i zesrać. Inaczej nie będzie to uznane. Gumball. Zadzwonił Gumball i to zadzwonił za darmo. Halo.
3: Halo, halo, na ratunek dzwonię.
0: Jednak za darmo zdecydowałeś się zadzwonić.
3: No, widzisz, dzisiaj mam dobry humor. Poszło zielone w ruch raz na ruski rok. To jestem zadowolony z życia, to mogę.
0: No proszę, czyli gra w zielone chłopak. No ładnie. Nasłuchał się nocnego radia. Nasłuchał się nocnego radia i teraz.
3: Nie, myślę, że to już przed nocnym radiem.
0: O proszę. Dobra, to fajnie, że jesteś. Bardzo się cieszę, że jesteś. Idę po lekkiemu. No.
3: Ja sobie na czat luknę, co tu się dzieje. Kurde, z telefonu w ogóle dzwonię. Mógłbym normalnie, ale mam to gdzieś. Na tonfę trzeba mieć. Co to tonfa? To jakaś. Aż się zagugluję, czekajcie. Tonfa. A, to taka pała policyjna. No mówcie, że pała policyjna, ta gumowa. No, jakaś tonfa, kurde. A, to, znaczy gumowa, to zwykle plastikowe jest. Te gumowe to jeszcze nie bolą. Kurwa, taką plastikówką dostać z twardego pożywa.

0: Ja. Chyba nie piszą. Wszystko piszą, ale nie piszą z czego. O, pierwsze były z drewna. No, z drewna to gówno się zrobi. Aha. Nie, no ale serio, z czego w sumie to jest zrobione, to by mnie interesowało, bo zawsze tak myślałem, że to gumowe jest, no ale chyba guma by nie pierdolnęło tak mocno. Z drugiej strony plastik, no to jest lekka strasznie rzecz. Tak relatywnie, nie? Że to znaczy chyba nie ma takiego tego. To chyba musiałby być, nie wiem, jakiś metal, no ale metal z drugiej strony to właśnie czymś takim nie napieprza, bo wtedy na rękę schodzi, nie? Że jak pieprzniesz w czymś metalowym, to ci wróci taka obuchowa, nie? Że chyba to wtedy też dostaniesz jakby. Czyli że no, fizycznie poczujesz na ręce, ale nie wiem, że ja się nie znam. Drewno księżycowe, ebonit. Kurwa. To rzadka produkcja, to ten. Raz to ma na ile mogą produkować. To jest na pełni, nie? Że musisz mieć drewno w pełni zrobione, tak? Jak jest księżyc w pełni. Chyba, że jest jeszcze jakiś inny warunek. Nie wiem, że musi być czerwony księżyc albo innego koloru. To żywo sztuczne. Ta, z ekoskóry, kurwa. O Jezu. Tomfa jest nudna. Sprawdź rotaczkę, a przed koniec treningu można wybierać. Ja sprawdzę, czekaj za dobre pytanie. Rotaczka. A to jak te co ci ninja mają, nie? Gwiazdka, trochę wygląda jak czeski scyzoryk. Czemu ja się z tego śmieję? Ale naprawdę, tutaj ktoś to nazywa nóż komandosa i czeski scyzoryk. No ja nie wiem, to się chyba nie zamyka, raczej jako scyzoryk nie może być. Bo to takie, właśnie taki plusik, nie? No gwiazdka, no. No gwiazdka, tylko bo gwiazdka ma więcej rogów, to ma tylko, znaczy to ma cztery, nie? A gwiazdka ma sześć? A chuj go wie.
1: Nie przeklinaj! No, przejebany, jak to mówił major.
0: Słuchaj, ja się tu zastanawiam z widzami, z czego jest zrobiona tonfa.
1: No właśnie, ciekawe, co to za materiał.
0: No bo chyba nie guma, nie? Plastik to za lekki, no a metal, no to raczej wtedy jak jebniesz, to na rękę ci zejdzie.
1: Ja przyznam się, że nie miałem nigdy tonfy w ręku.
0: No.
1: Takiej normalnej, współczesnej przynajmniej, bo chyba taką jakąś...
0: A czeski scyzoryk miałeś?
1: Czeski scyzoryk?
0: Rotaczka.
1: Rotaczka?
0: Nie, trochę wygląda trochę jak gwiazda ninja. Takie wiesz, jak się rzucali, co nie? Mm.
1: A takie shurikeny, to też jest ciekawa broń. Widziałem kolesia, który zbiera takie gwiazdki, jest wielkim fascynatem tych klimatów i pokazywał, jak rzuca nimi. W praktyce to się sprowadza do tego, że skuteczne są te większe shurikeny. Im macie większe, tym lepiej one się wbijają, lepiej lecą. To musi ważyć po prostu. Jakieś takie małe gwiazdki za $2, to sobie możecie tam... Wiecie, dla dziecka, nie? Może się skończyć, tak jak w South Parku, jak sobie pokupowali broń dzieciaki w sklepie dla ninjów. No ale właśnie te małe są słabe strasznie, a taka już taki... Są nawet takie wielkie shurikeny, takie, które mają wielkość talerzyka, nie? I rzucasz tym i jeb, i to się wbija niesamowicie w cel, fajnie. Skuteczna, myślę, broń. A taka tonfa, kurde, no też myślę, może jakaś taka twarda guma, gumotworzywo jakieś, nie? No nie wiem, cholera jasna.
0: Gumolit.
1: Gumanoidy.
0: Nie wybieraj tego, to gumolit.
1: Gumanoidy.
0: Ale powiem szczerze, kurde, z tymi gwiazdkami, tak teraz patrzyłem na to, to czemu to scyzoryk się w sumie nazywa? W sensie tego nie złożysz, nie? Raczej chyba się nie składa, nie? No co, że masz taki jeden jakby nożyk z czteroma i naciskasz i to się składa w jedno? Czy w locie?
1: Nie wiem, cholera jasna. Chyba nie widziałem nawet takiej broni.
0: Dobry byłby taki nożyk, pomyśl sobie, rzucasz nożyk i on w locie się roztwiera i cztery są takie końcówki.

0: Sówki, że zawsze trafisz.
1: Rzadki czeski scyzoryk rotaczka, faktycznie jest, no widzę, przypomina trochę takie, no takie dziwne ostrze, trochę takie shurikenowate i faktycznie to się rozkłada na shurikena, to jest shuriken po prostu.
0: No, czyli tak jak myślałem, że to się. Aha, no to
1: No tak,
0: spoko. To...
1: bo są też takie shurikeny, które się składają, faktycznie, tak jak ten scyzoryk, czyli to jest shuriken normalny.
0: Kurde, jeszcze fajne były to takie małe nożyki, co taką diamentową końcówkę mają. To znaczy, one jak diament wyglądają, nie? Że mają taki szpikulec na końcu. To nie jest diamentowe, tylko w kształcie diamentu, nie? O, może tak.
1: Może to są noże do rzucania, bo wiem, że noże do rzucania się różnią nieco od
0: No tak, one
1: standardowych.
0: są szpiczaste, wiesz, w każdą stronę. To znaczy, no, no walec i na końcu trójkąt, wiesz o co chodzi, czy tam inne coś.
1: Fajne są też noże motylkowe, nie? Też takie szpanerskie trochę, bo tym się ćwiczysz w wywijaniu tym i tam robisz różne triki.
0: CS-ie są popularne, te nożyki.
1: Taki mógłbym mieć w sumie, ale nie chciałbym nosić ze sobą noża teraz, bo boję się, że w przypadku konfrontacji mogę zabić człowieka łatwo. To jest duża odpowiedzialność, trzeba się umieć bardzo dobrze tym posługiwać.
0: No i słuchaj, obrona konieczna i tyle.
1: No ale to nawet, znaczy co ja mówię, nawet jak się umiesz tym posługiwać, no to co, to poprzecinasz komuś punkty witalne, ścięgna, przetniesz mu czoło, żeby mu krew zalała oczy i tak dalej, no bez sensu, no. Takie akcje. A pałką można kogoś, wiesz, w kolanko, w główkę, pyk, i padnie
0: Pamiętaj,
1: sobie.
0: że dobre pieprzynięcie w głowę z odpowiedniego narzędzia może spowodować krwotok i śmierć.
1: No, niby tak. Ja
0: To znaczy,
1: polecam
0: u kogoś
1: walić w nogi.
0: zależy, bo ktoś ma
1: Polecam.
0: szczęście.
1: Ja polecam celować komuś w łapę, jak coś trzyma, żeby mu wypadło. Po nóżkach, w nerę, może jak się uda jakoś pierdolnąć taką pałką teleskopową. Muszę się nauczyć tym walczyć, bo w sumie nie wiem, jak się walczy pałką teleskopową. Widziałem fajne techniki, wiesz, że zakładasz jakąś dźwignię tym, tak dalej. Fajnie. Fajnie, fajnie. Kiedyś, pamiętam, byłem jeszcze
0: Bez rury
1: dzieciakiem i
0: można by.
1: nosiłem ze sobą sprężynowca, bo dostałem od wujasa i nosiłem no normalnego takiego sprężynowca. Klik i sobie wyskakiwał. I jak matka innego kolegi zobaczyła, bo pożyczyłem mu tam na jeden dzień, to zabrała tego i ciężko mi było to odzyskać. Trzeba było się dużo starać, żeby to odzyskać. Bardzo zbulwersowało matkę kolegi, że z jakimiś no nożownikami się zadaje kolega.
0: Zjadli, no.
1: No i miałem w ogóle taką opinię czarnej owcy, takiej trochę na osiedlu czasami.
0: Mnie narkoman nazywali, bo mam kumpla, który rzeczywiście trochę pewne rzeczy bierze, a ja byłem ostatnią osobą, która by robiła to często. Zresztą ja robiłem to, mówię, raz na rok mi się zdarzyło, jak to się mówi, od święta, a wszyscy myśleli, że ja tam chodzę codziennie i się narkotyzuję.
1: No, o mnie też, jak mówiłem ostatnio, myśleli, że narkoman, bo odpływałem trochę, szedłem i nie widziałem świata i nie odpowiadałem tam dzień dobry ani nic, bo sobie dumałem nad czymś, nie? I myśleli, że naćpany chodzę po osiedlu.
0: No, ale mówię, jak chcesz pałę, to weź sobie gazurkę albo coś takiego i już możesz jebnąć kogoś.
1: Gazurą to zabije. Poza tym, jak gdzie to schować? No, a teleskopówka to wiesz, do futerału potem i przy pasku gdzieś, nie? Można też szybko wyciągnąć, bo to nie jest sztuka nosić w plecaku, bo ktoś cię
0: Ale
1: napadnie,
0: to
1: to nie
0: może ci
1: zdążysz
0: się
1: wyciągnąć.
0: zniszczyć szybko.
1: Słucham?
0: Zniszczyć ci się to może szybko, bo chyba te teleskopowe potem się gną.
1: No gną się faktycznie, ale to właśnie ponoć są dużo lepsze te z hartowanej stali. Nimi można w cegły i pustaki napierdalać. Nawet i jakoś to przetrwa. No.
0: Ja widziałem takie kijki do podpierania, jak ten właśnie teleskopówka. To jest takie cienkie blaszki i gościu pytał się sprzedawcy, czy ten może to zużywać do walki. Kurde, taka laska rozkładasz jak pimp. Kojarzysz takie laski pimpów, co mają takie jakby rączkę na górze?
1: Tak,
0: Naciskasz,
1: tak, tak.
0: wiesz, no.
1: A wiesz, że taka broń jest w Polsce nielegalna? Bo jakakolwiek broń, która jest ukryta, taka wiesz, sprytna, jakieś schowane ostrze w bucie, jakaś laska z ostrzem, to jest niedozwolone, ponieważ ty masz tą broń ukrytą. No, tak jest jakoś, takie są zapisy, nie wiem. Dziwne. Ale taka laseczka, fajna, taki dżentelmen, niekoniecznie pimp. Czemu od razu Alfons?
0: No, ale to się tak kojarzy z pimpami, nie?
1: Pimp my ride. No, też te teleskopowe pałki się dzielą na takie, które mają zwykłe tam trzy rury, która jedna wchodzi w drugą i się chowa, albo sprężyna jest, nie? Tylko nie wiem, te sprężynowe to się chyba właśnie nie chowają. To już nie jest teleskopowa wtedy, nie? Muszę się
0: Znaczy
1: wywiedzieć tym,
0: ten.
1: jak.
0: Najlepiej to mieć, kurde, nóż taki, nie wiem jak on się cholera nazywał, to trochę jak scyzoryk, tylko ma duże ostrze. Nie jest gówniane, tak jak scyzoryki, w sensie, no zabić możesz kogoś ładnie. Znaczy scyzorykiem niby też, ale jednak co większe ostrze, to większe ostrze.
1: No, zależy wszystko też od tego, jak jesteśmy wyszkoleni. Nasz kolega Etam to zabija ołówkiem dzika, wbija mu ten ołówek
0: Czy to nie
1: w
0: jest takie
1: oko.
0: głupie, jeżeli jest twarde i wiesz, gdzie wbić?
1: No tak, ale on to wiesz, on to opisywał tak, że jak dzik zacznie na niego szarżować, to Etam wyskoczy w górę, przeskoczy nad tym dzikiem i jednocześnie zadając cios. To od razu sobie jakiegoś Jackiego Chana wyobraziłem, czy innego. To nawet nie jest Jackie Chan, to jest Jet Li komputerowo wspomagany. To Etam, ja nie
0: Na
1: wiedziałem,
0: pasy.
1: że Etam jest tak wyszkolony po prostu.
0: Może tam jest jak Ezio, on się uczył na tych jednonożówkach, nie? I on tak wyciąga tą nożówkę.
1: Tylko on ma też taką rękawicę, sam sobie zrobił, tylko że nie wyskakuje ostrze, tylko ołówek właśnie. Taki asasin Etam.
0: Kurwa, tak nabijasz tam kreta na końcówkę tego nożówka, wiesz, odpowiednia siła. No i masz ten ołówek z czymś, no. No, w sumie, kurde, taka niegłupia broń. Wiesz, masz na końcówce jakieś coś, co może zabić ładnie, po, wiesz, wejściu w krew i taka cicha broń do morderstwa. Znaczy
1: Padła.
0: cicha, no nie tyle cicha, co po prostu łatwo z nią wejdziesz, no bo już cię raczej zobaczą, jak coś takiego odjebujesz.
1: A pałka teleskopowa jest całkowicie legalna i nie jest nawet opisana jako broń do tej pory, więc nie mogą się do was w ogóle
0: No dlaczego
1: przyczepić.
0: miała być jako broń?
1: No bo to jest broń, no. No ale nie ma zapisów.
0: A czy nóż to broń?
1: Nóż jest opisany, myślę,
0: No a
1: jako broń.
0: jak masz nóż do, nie wiem, obierania ziemniaków? Albo do filetowania?
1: No nie wiem, jak to jest dokładnie, ale no tyle wyczytałem właśnie wczoraj, że pałka teleskopowa to jest jak najbardziej na legalu, nie ma w ogóle, wiesz, zapisków, które by to regulowały, więc nie jest to traktowane jako broń i policjant może ci skoczyć i obtoczyć.
0: Dlaczego mieliby to zabronić? No, jak ktoś by nie miał tego, to by sobie coś innego wymyślił. To nie jest trudna jakaś rzecz. A teleskopówka jedyne co, no to łatwo, że schowasz. No ale nie wiem, jak ktoś chce komuś wpierdolić i to raczej ma zamiar taki. No za kurwa mówię, nawet gazurką to byś wpieprzył, więc to, że teleskopówka nie jest opisana jako broń, no to mnie raczej nie dziwi, bo to po prostu chodzi o to, że i tak ktoś by sobie to zrobił, nawet jakby miało większe restrykcje, nie?
1: Bardziej pewnie chodzi, że się po prostu jeszcze nie wzięli za to i tyle, no. Tyle jest różnych rodzajów broni. Tworzone są różne dziwne nowe rodzaje broni, typu pistoleciki, które strzelają z nabojów hukowych, ale ten napój hukowy wywala kulkę gumową taka. Były takie pistolety Zoraki, tam K1 czy K10, jakoś tak się to nazywało. No, ale to słabe jest, jak traficie na kogoś w kurtce grubszej, jeszcze jakiegoś dresa, to tylko go wkurwicie tym, jak do niego se postrzelacie. Poza tym, jak parę razy strzelicie, to nie wymienicie sobie tak łatwo tych kulek. No i jeszcze w międzyczasie się inne różne dziwne, bo producenci starają się oszukiwać troszeczkę, tak jak było z dopalaczami, nie? Że jak dana substancja była zabroniona, to tworzono nowe jakieś substancje z innym tam wzorem chemicznym. No i oszukiwano w ten sposób prawo i trochę na tej samej zasadzie z bronią jest, że pojawiają się czasem od czasu do czasu nowe rodzaje broni. Maczeta by mi właśnie odpowiadała, Lucroy, wiesz, bo z maczetą dobrze bym se radził, bo walczyłem w sumie czymś, co bardzo maczetę przypominało przez długie lata, no taki ścięty, skrócony trochę langsax.
0: To z czym ty walczyłeś? Z komuchami?
1: Z kolegami w sumie.
0: Kurwa, maczetą? Znaczy, na treningach. Kurwa, biegłeś i kurwa szlachtowałeś?
1: Nie no, się napierdalaliśmy na treningach i to dosyć ostro i z tarczami też. No, ale ja miałem najkrótszy mieczyk właśnie. Ze wszystkich kolegów miałem najkrótszy mieczyk.
0: Kurde. Wiesz, ja to mam tak, że jak kupuję małe parówki, ja mówię, nie są małe parówki, one są całkiem normalnych rozmiarów, wręcz powiedziałbym całkiem duże. No, więc tak to jest.
1: No, nie mów o parówkach, bo się KGB uaktywni zaraz i cię
0: ale
1: na przykład...
0: Ale ja lubię parówki. Kto...
1: No, to dobrze.
0: Kupuję
1: to dobrze.
0: Wino, parówki, agrorydzyny.
1: O, zabiłem komara.
0: Nie wiem, czym jest agrorydzyna, ale jest w rydzyny. W rydzynie.
1: Rydzyna?
0: No, znaczy rydzyna, taka firma agrorydzyna jest w Rydzynie. Mięso robią i podroby z mięsa. Czy w sumie robią mięso. W sumie to tak ten, no, mięso to robi świnie, a potem zdych albo krowa i też umiera.
1: A ty wiesz na przykład, o, jakby był tutaj Bierut, to proszę o wytłumaczenie mi fachowe, czym jest tłuszcz, znaczy czym jest mięso nakładcze, o, mięso nakładcze, o którym tyle mówi Bustowski. Bierut chyba nie poważa. No to jest z pewnością jakieś gorszej jakości mięso, bo Bustowski zarzuca, że używają właśnie tego mięsa tej świniny nakładczej, czy tam mięsa nakładczego, do robienia właśnie parówek, różnych takich rzeczy i że to jest takie podłe, nie? To jakieś takie gorsze jakości. No nie wiem, może coś w stylu mom, mięsa oddzielonego mechanicznie, nie? Takie
0: to gorsze. To trochę mylna nazwa, bo ono jest niby mechanicznie, a w praktyce tam się kuwa chemię leje.
1: Aj? No proszę.
0: Czy chyba dlatego, no bo przecież jakby to było tylko oddzielane mechanicznie, to wiesz, no, to nie byłby problem, no bo co, oddzielasz, tam jest jakieś coś, co oddziela, no i tyle, nie? No to tak jakbyś rękę oddzielił, nic się nie dzieje, ale tam coś jest dodawane, żeby to jakoś miało w cudzysłowie ręce i nogi.
1: No dodawane, to wiadomo, ale wydaje mi się, że można mechanicznie powrzucać jakieś takie gnaty i wiesz, i kotłuje się gdzieś tam w jakiejś maszynie i te kości potem już takie gołe wylatują, a oddzielone zostały właśnie jakieś...
0: No, ale gdyby to była sama woda, no to też nie jest jakiś problem, no bo wiesz, gotować mięso może, raczej nic się złego w nim nie stanie.
1: Ścięgna, pazury, skóry, podroby ewentualnie, jakieś takie... rzeźnicy też... W dawnych czasach na przykład jak dzielili mięso na różne lepsze kąski, gorsze, to były, wiesz, takie fragmenty, które nie za bardzo się nadawały do sprzedaży z jakichś powodów. I na przykład mięsień przepony, wiem, że mięsień przepony i rzeźnicy potrafili sobie z tego całkiem fajne frykasy zrobić, z tego co ludzie niechętnie raczej kupowali, a rodzina rzeźnika często jadła gorsze teoretycznie rzeczy, bo ja na przykład nie uważam, że podroby są złe, są właśnie zdrowe. Fajne zwierzęta w naturze, często to są takie frykasy, jakaś wątroba, nie?
0: No powiedz mi, dlaczego ja, jak tylko czuję wątróbkę, to mi się niedobrze robi. Nawet ugotowano, nawet usmażono.
1: Bo jesteś dzieciatkiem
0: jestem dzieciatkiem.
1: I dzieciaczki tak mają się. Fu, nie będę jadł tej wątróbki.
0: Jak ciebie, no siama ci
1: Ale
0: będzie.
1: jak
0: Jak ja
1: dorośniesz, to ci się
0: ciebie.
1: tak jak mi zmieni smak. Też kiedyś nie lubiłem wątróbki, też mi śmierdziała, a dzisiaj uwielbiam.
0: No ja nadal nie lubię grzybów i nadal ich nie jem. A mówili mi, że się zmieni. Gówno się zmienia. Jedyne, co mi się zmieniło, to, że polubiłem, powiedzmy, nie czosnek, tylko musztardę. Bo czemu czosnek? Bo czosnek też miałem, ale czosnek to szybko polubiałem, jak zacząłem wpieprzać sos czosnkowy i bagietki. Ale musztarda, nie? Bo kiedyś nienawidziłem musztardy, a teraz tak, nie, jak gdyby mi dalej, okej.
1: No, zmienia się smak nam. Ja se z kolei kupiłem mleko i zamierzam spróbować sobie musli. Muslimów będę jadł z
0: A takie
1: mlekiem.
0: z kawałkami czekolady, czy takie najgorsze, gdzie są otręby?
1: Takie całkiem niezłe, bo przynajmniej sądząc po opakowaniu, bo takie ładne bardzo opakowanie, ładnie zapakowane, wyglądające na takie premium trochę, nie?
0: Jakby gówno ci
1: Ale
0: premium
1: to takie
0: opakowali.
1: standardowe, czyli orzechy, rodzynki, bo były do wyboru inne, jakieś przeróżne tej firmy, ale wybrałem standardowe, klasyczne musli z mlekiem. Spróbuję, zobaczę, czy będę tolerował to mleko, bo też się może tak z wiekiem zmieniać, że nabierzesz nietolerancji na większej na mleko. Tak jak mówiłem, mleko nie jest raczej dla dorosłych osobników, jest dla małych, dla
0: Można
1: dzieci.
0: pić mleko, tylko trzeba je pić, bo jak przestaniesz, to ci się nietolerancja robi. To znaczy dobrze sobie wypić raz na jakiś czas mleko, żeby organizm potem nie miał problemu z trawieniem tego.
1: Aha, czyli tak przyzwyczaić, trochę nauczyć, tak?
0: Dokładnie,
1: Organizm.
0: no jak zaczniesz pić mleko, na początku będzie kibel często, ale potem już nie, bo organizm będzie miał te bakterie, które potrzebuje. Bo to się głównie chyba tego tyczy, że nam po prostu flora pewna obumiera, nie? No bo nie jest karmiona.
1: Biedna flora. Może tam ta flora to przechodzi taki Armagedon, jest taki jeden właśnie florek, który przepowiada i nadejdą dni, że nas nie będzie, a wszyscy się śmieją. Co ty tam gadasz? A potem kataklizm, nie ma tego mleka, nie jest karmiona ta flora i umiera. Jak mi szkoda tej flory. Biedna flora.
0: Mówi się na to żywe kultury bakterii, ale czemu kultury? Co oni mają kulturalnego?
1: Może mają swoje kina, księgarnie, takie odpowiedniki jakieś.
0: Tu w Yogo Belli, kurde, mam całą cywilizację?
1: No.
0: O kurde. I mikroświat, nie? Tam też krawiec sobie nadaje w wersji bakterii.
1: No. Pij mleko, będziesz karateką. Tak, było kiedyś takie hasło, ale za PRL-u to bardzo też cukier zalecano i w ogóle cała kampania była, plakaty, cukier krzepi i tam pokazany taki chłop, że się nażar cukru i ciągnie sam tam pług, jakieś inne takie. I statystyki pokazywano, które miały udowadniać, że im więcej cukru w danym kraju jedzą, tym dłużej żyją, że to się po prostu przekłada na długość życia.
0: Cukrzyca to nie istnieje. Nie, cukrzyca to jest mit.
1: I tak zachęcano. A cukier kiedyś był podobno bardzo drogi. To było dla, wiesz, dla szlachty, dla jakichś możnych. A biedota to taki biedak musiałby cały dzień pracować na kilogram cukru, na przykład. No to dosyć sporo, nie?
0: Słodkie rzeczy ogólnie to problem kiedyś był, wiesz. Desery, no to raczej był taki frykas dla elity, dla tego zaścianku, czy jak ktoś, nie wiem, jak to się na tych mówi, wiesz, na cała burżuazja, to oni wpieprzali różne właśnie galaretki, jakieś inne rzeczy i kiedyś galaretka to była delicja, inne tam biszkopty. W sumie ciekawe, czy kremówki, no ale no, różne rzeczy słodkie były właśnie, no prawie niedostępne dla zwykłego człowieka, więc faktycznie, no to, że mamy te wszystkie rzeczy tak naprawdę masowo produkowane, no gdzieś podniósł nas się stan życia.
1: Pod tym względem zdecydowanie. To znaczy, no wiesz, no pytanie, czy mamy się cieszyć, że żremy ten cukier i we wszystkim ten cukier jest. To jest bardzo niezdrowe, nie? Że wszędzie ładują ten cukier, żeby nas oszukać trochę, tak? Żeby nam bardziej smakowało wszystko. Już w chlebie nawet ten cukier będzie. dodawany na potęgę do wszystkiego. No i pytanie, czy to takie dobre. Ty, ale no bo wiem, że taka sytuacja, że cukier był bardzo drogi dla zamożnych, to jeszcze była w przedwojennej Polsce. No to, to faktycznie czasami są pokazywane takie obrazy, że jakiś tam ktoś daje dziecku cukierasa i ten dzieciak taki, o, cukierek, nie? Może cukierki były też takim rarytasem trochę i jak mama kupowała dla dziecka cukierki, to on na urodziny na przykład trzy dostawał, trzy cukierki i się cieszył jak głupi. Biegał po prostu i pokazywał innym, że ma cukierka.
0: A potem go bili w kiblu i zabierali. Spłukiwanie. W sumie nigdy tego nie doświadczyłem na moje szczęście, ale słyszałem, że to gdzieś się działo.
1: No otwórz się przed nami, Gumball, przyznaj się, no to nie, to, to nie wstyd.
0: Nie,
1: doświadczyłeś bullyingu.
0: Bullyingu tak, ale nie spłukiwanie.
1: Nie spłukiwali cię.
0: No, no dziwo mnie nie spłukiwali, właśnie się zastanawiam czemu, bo tak w sumie to chujowa moja klasa była. Od podstawówki do gimnazjum. Miałem tych samych ludzi. Miałem takich frajerów, co to w ściany wjeżdżali. W sensie, nie wiem, gościu chyba 100 kilo miał. Jak wjechał w ścianę, no to ją rozbił. Bo to był jakiś regip z tym karton. Czy co. No. Ja się trochę bałem ich, bo wiesz, taki gruby jak ci wjedzie, no to nie wiem, czy przeżyje.
1: No, jak taki gruby upadnie już na ziemię, to z wielkim hukiem i może mieć problem, żeby wstać w ogóle, a wtedy go kopa w głowę, pyk i żegnamy. A ty mówisz, że doświadczyłeś jakiegoś tam bullyingu, ale ty nie wydajesz się osobą jakąś taką inną, czy jakąś taką, wiesz, która by się nie odnalazła. No nie wiem, takie zainteresowania jak masz, to też teraz dzieciaki mają tam gry, anime.
0: Nie, to... Właśnie to jest powód, dla którego jestem taki, a nie inny, bo zauważyłem, mnie nigdy nie spotkałeś w prawdziwym życiu, jak powiedziałem w internecie, to ja bardzo jestem medialny. Wręcz można powiedzieć, że moja osobowość, taka prawdziwa, jak to się mówi, no to jest dosyć stonowana. Jakbyście mnie zobaczyli, no to pewnie raczej bym bardzo spokojnie mówił, nie byłbym taki porywczy, chociaż to też zależy, w jakim pyrkonie, to inna sprawa. No i mówię, to się wzięło z tego, że ja, nie wiem, cholera, chyba miałem 4 lata, jak pierwszy raz na komputerze siadłem. No może przesadzam, 5.
1: 4 lata?
0: 4 albo 5, pierwszy raz na komputerze.
1: Jeszcze gaga, gugu.
0: Dokładnie, ja pisać nie umiałem, a już szukałem rzeczy w internecie. Jakieś gry klikałem. No, także no, ja pamiętam Worms Blast, taka pierwsza gra, którą pamiętam. To mój brat grał, ja go oglądałem. Także no, to się wszystko bierze z tego, bo rzeczywiście w szkole miałem przejebane przez to, że byłem takim nerdem. Bo ja byłem w zasadzie najbardziej jego osobą, która garnia kompy, bo ja potrafiłem hasła usuwać z Windowsa XP. To nie jest jakimś fenomenem, bo w praktyce działało to na tym, że zgrywałeś Linuxa. Na tym Linuxie był taki program, który kasował hasło. To proste było, czy proste. Nie wiem, jak to działało. Tam jakiś plik w Windowsie kasowało chyba, albo coś tam robiło. I w zasadzie tyle. Nie było trudne, a takie rzeczy mnie gdzieś stawiały na piedestał, że wow. Paweł, ty to jesteś informatyk. 6 miałem w podstawówce. Nie, takie XD.
1: Kurczę, to się pozmieniały czasy, bo na przykład jak ja byłem dzieciakiem w podstawówce, to właściwie nie funkcjonowało jeszcze takie pojęcie jak nerd, geek, zupełnie nie. I ja byłem mocno komputerami zainteresowany, moi kumple też w sumie. Szałpał, bo to było coś nowego, coś fajnego, wiesz, wszyscy się tym jarali i nikomu by nie przyszło do głowy, żeby nazwać kogoś ty komputerowcu, nie? Jakoś tak nie było takiego zwyczaju za bardzo i nie było to tak widziane, że to jest jakiś, że ten sportowiec, ten gra w kosza, a ten komputery, zupełnie nie, jakoś nie kojarzę tego. I wiesz, ja tam byłem trochę też i zadymiarzem, i jakimś tam, nie miałem problemu, żeby się tam odnaleźć w paczce, a byłem komputerowcem i geekiem w zasadzie, nie? Też trochę, więc lepsze miałem czasy niż ty, bo dzisiaj się bardziej ludzi młodych tak, ci ludzie się dzielą, nie? Sami jakoś tak na grupy, nie? Że ty
0: Chyba
1: geek.
0: zawsze się działo. Myślę, że
1: No
0: to
1: właśnie ci
0: tak.
1: mówię, że za moich czasów nie.
0: Nie wiem, to zawsze były grupy i kliki. To nawet kojarzę tutaj z rozmów mojego ojca czy innych osób, które gdzieś znałem. No to ty miałeś jakiś naprawdę albo wyjątkowa szkoła, albo jakaś wyjątkowa sytuacja, jeżeli czegoś takiego nie było. Bo to raczej od dawien dawna tak się dzieliło. Ja pamiętam, że była zawsze ta grupa, która próbowała być cool. Były dziewczyny, które gadały o pierdołach, i to już mówię tak bardziej gimnazjum niż podstawówkę. I były też blachary, w sensie, znaczy blachary ciężko nazwać gimnazjum, ale już w trzeciej klasie się tak jakby, wiesz, pokazywały blachary takie. I jeszcze byli ci sportowcy, o, sportowców to najbardziej, ci co napierdalali wszystko co mogli, wychodzili na dwór, wiesz, jak tylko możliwość, to coś tam robili. No.
1: Może u nas był bardziej podział na klasy, po prostu tak się jakoś złożyło, że na przykład była taka klasa, gdzie sportowców było dużo. Grali w kosza, w piłę, wiesz, to nie sądzę, żeby oni się komputerami jakoś tam więcej interesowali, a może w mojej klasie po prostu było tak, że nie było ani sportowców, ani jakichś takich wielkich komputerowców. Znaczy, no ja tam chyba byłem najlepszy z komputerów, nie? No bo inny level trochę, no jak przerabiasz gry i wiesz, i programujesz już troszeczkę, i grafiką się zajmujesz, i jesteś na bieżąco tam z komputerami. Byłem zagorzałym amigowcem, nie? Dostałem nawet nagrodę za jakieś osiągnięcia w kółku komputerowym na zakończenie roku, takie tam, ale nikt mnie nigdy nie
0: Znaczy,
1: traktował,
0: kurwa, w
1: wiesz,
0: kółku
1: jako jakiegoś
0: komputerowym.
1: geeka czy nerda, bo nie było takiego zwyczaju, po prostu wydaje mi się. Bardziej za moich czasów się ludzie dzielili w takiej klasie na przerąbane mieli ci, to chyba zawsze tak było, ci, którzy byli biedni, nie?
0: A to tak, ja pamiętam, że sam nawet wpierdoliłem biednemu, a on miał,
1: Bo był biedny.
0: nie, bo on był chujem jebanym. To znaczy on wpierdol wszystkim spuszczał, pamiętam, za podstawówki. W sensie on był jedyny, który potrafił bić się, bo u mnie w podstawówce to raczej nikt się nie bił. Taka spokojna była szkoła. I bany jedyny umiał się bić, pewnie przed ojcem musiał się kurwa chować, albo robił sparring z nim. Mam w dupie, będę się z niego śmiał, bo on w zasadzie nigdy nie zrozumiał swoich błędów, a dużo ludzi mu próbowało to pokazać. Typu na takie psy zszedł. Wiedział, że może lepiej, a szedł zaparte. Dzisiaj to jest no, człowiek, który powiedzmy chyba już nawet w pierdlu siedzi, ale wracając, typo zawsze mi kurwa miejsce to już się w gimnazjum działo. Pierwsza chyba klasa zajmował miejsce w autobusie. I to mnie wpływało, bo zawsze mi zajmował miejsce w taki sposób, że ja musiałem stać, a on, bo on nie dał usiąść sobie, co nie, w sensie zajmował dwa miejsca i już wtedy dostał wpierdol za to, a praktycznie to mu się zebrało za całą podstawówkę, jak mnie napieprzał inne osoby, więc wtedy tak już byłem wkurwiony jego istnieniem, że po prostu dostał w mordę, przez co prawie powiedzmy tak, nie miałem problemu, bo ja byłem bardzo pokojowym człowiekiem, jak na to, jak brzmię, bo wyglądam. Ale rzeczywiście byłem bardzo pokojowy, byłem słaby. Znaczy, tamtemu dzieciakowi się wpierdolił, bo po prostu był słaby jak ja już wtedy w gimnazjum. On się tylko w podstawówce kozaczył, więc udało mi się, jak to się mówi, znaleźć swojego. No ale mówię, za swoje grzechy dostał. I się bardzo cieszę z tego.
1: Ja tak trochę przesadziłem, bo powiedziałem przed chwilą, że byłem zadymiarzem, ale to gruba przesada, bo nie byłem taki skory do bitki, raczej żeby do silniejszego startować. Raczej mogłem zaczepić ewentualnie słabszego kogoś, co czułem, że mam z nim szansę. Rzadko się w podstawówce w sumie biłem. Z kolegami z klasy czasami się biłem, bo wkurzył mnie ktoś w klasie, to potem to chodź na ten, po lekcjach chodź, idziemy się, trachamy. I się, to niefajne, bo powinienem się bić raczej z tymi z innych klas, a ja się potrafiłem ze swoimi bić, nie? Więc to nie było spoko, ale raz na przykład się pobiłem i tam gdzieś kopnąłem coś, koleżkę z innej klasy i potem się dowiedziałem, że ten koleżka jest z takiej specjalnej klasy, gdzie sami najgorsi są, jacyś tacy, co problemy stwarzają, była taka klasa w mojej podstawówce. I do tej klasy chodziła największa zakała w mojej szkole i to był Rusek. Genadi, Gienek. I ten Gienek chciał mnie lać. Ja się wystraszyłem i spękałem. I jak taki frajer mnie, nauczyciel dowiedział, że ja podpadłem temu Gienkowi, bo pobiłem jego kolegę, to mnie odprowadzał do domu, taka siara. Ja się bałem potem przyjść do szkoły, ale jako, że miałem taką paczkę całą kolegów, którzy wszyscy byli starsi tam o parę lat, bo się wkręciłem tam, graliśmy w RPG, oni mnie lubili, nie? To byli moi przyjaciele świetni potem przez wiele, wiele lat, jeszcze po szkole. Niestety, no, rozjechało się towarzystwo po świecie. To... Ci starsi koledzy mówią, co, ta ruska szmata? No to co, kurwa, zaraz powiem, że jak ruszy ci krawiec, to ma wpierdol, kurwa, mu powiedz, tam, te, tu. I przestałem się bać, bo to mnie trochę uratowało, że miałem starszych kolegów i coś tam zagadali, bo tam się na osiedlu się wszyscy znali po prostu. To były takie czasy, że się wszyscy znali. Ja potem tak nieśmiało potem na drugi dzień w ogóle nie poszedłem do szkoły, nie? Ale tam na trzeci idę ostrożnie, rób tup tup i widzę, że stoi tam paczka z tym, ten Gienkiem, że pod szkołą, ale tak popatrzył się tylko na mnie tam srogo i wiesz, ale nic nie zrobił, chyba coś były jakieś tam działania ze strony starszych kumpli.
0: Nic, musiało być grubo, ja miałem akurat takie też szczęście, że udało mi się jedno lubić. W sumie to dwie osoby mieć u swojego boku. W pierwszej i drugiej klasie gimnazjum jeden typa, a w trzeciej, kiedy już były największe bitki, to dało mi się typa, jak to się mówi, przekabacić. Przez to, że ja mu pomagałem, on mi pomagał, jak to się mówi. Czasem mu jakieś rzeczy tłumaczyłem, bo byłem całkiem dobry z polskiego, tam z informatyki i innych pierdół. No on wiadomo, robił swoje, potem już w ogóle się zakumplowaliśmy, to już inna sprawa. Ale gościu był tak mocny, że on kurwa po pijaku już był nie raz, nie dwa i kurwa traktorem jeździł po pijaku jeszcze po głównych ulicach i na dodatek nieletni. No typo miał hardą banię, jeśli chodzi o odwagę, więc miałem typa, którego każdy się bał w swojej ekipie w trzeciej klasie, gimnazjum.
1: No, to warto takiego mieć. Warto. Ale też byłem taki hop siup do przodu, ale często się okazywało, że jestem cienias, no bo na przykład przyszedł do nas nowy kolega kiedyś do klasy, Tomek, z innej szkoły go tam przenieśli, czy coś, wstąpił do naszej klasy i ja sobie od razu myślę, to pokażę mu, kto tu rządzi w tej klasie. I tam go tak coś tam, skąd to jesteś tamtego, coś tam... go tam lekko pchnąłem, czy coś, a okazało się, że on trenuje sztuki walki i coś tam i z pięściami od razu garda tego, pach, pach, pach. I wiesz, i wyszło, że ja nie mam z nim szans, nie? I musiałem się uspokoić. Ale szybko się zaprzyjaźniliśmy i to był bardzo dobry mój kolega też klasowy, ale musiał po prostu... Słuchajcie, no to jest... Jak macie dzieciaki, to powiedzcie im, że... Wytłumaczcie im, że tak, ja uważam przynajmniej, nie wiem czy zgodzicie się, ale jak przychodzi ktoś nowy do szkoły, to musi bardzo szybko pokazać, że nie daje se w kaszę dmuchać i nawet kosztem, nie wiem, wybitego zęba czy lima jakiegoś, bo to może go uratować na następne lata. Jak zostanie zaszufladkowany jako ofiara klasowa, jako jakiś cieniasz, to mogą go potem dręczyć przez wiele, wiele lat. A jedno danie komuś w ryja może sprawić, że się zaprzyjaźni z tymi wszystkimi typami z klasy. I czy to jest taka wysoka cena? Jakieś limo, czy coś, czy siniaki? Jednak warto.
0: Teraz tak patrzę rzeczywiście, że ten typ, co w gimnazjum miałem, to dobrze pasuje, jak właśnie to nazwa, Spaceon. Typowym chłopiekarkiem, który mógł spierdol wpuścić każdemu. Ale najlepsze było to, że był głupi, więc no, dało się z nim zagadać, jeżeli wiedziało się jak.
1: Legia Warszawa to najlepszy klub.
0: No, dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że też był nawet kibolem, bo no powiem tak, no co odwalał, to jego chłopa, dobrze wspominam. Mam nadzieję, że teraz jakoś mu się układa w życiu, że już nie chleje i nie jeździ traktorami. Mam nadzieję. Ale jak jeździ, to chociaż nie po pijaku i robi na roli, a nie tylko na pokaz.
1: No... Kurczę, chyba powoli będziemy kończyli. Tu patrzę, w pół do trzeciej się nagle zaraz będzie w pół do trzeciej.
0: No, sezonka sobie jeszcze będę robił. Zrobiłem hamburgera, ale to chyba za mało. Na duży głód, jak to się mówi.
1: Kiedy zjadasz hamburgera, wysiada ci nera.
0: A to chyba po soli. Ale po soli to się w głowie pierdoli.
1: A jak pijesz mleko, to będziesz kaleką.
0: O Boże.
1: Dziś to najlepiej się odżywiać nie wiem czym, bo wszystko jakieś jest niezdrowe.
0: Proszkiem. Najlepiej ci pojedzą. Wpierdalaj w proszkowane jedzenie. Nie no, oczywiście żartuję sobie, ale jak patrzyłem się na siłownie jakieś tam, co sprzedają, to takie opcje w proszku, że cały obiad, no to z czego oni masę będą robić? Bo ja nie wiem.
1: No, to się dowiedzieliście dzisiaj, widzicie, o dzieciństwie Krawca i Gambola, jak to bywało. No, i to może być ciekawe dla niektórych, bo to różne czasy też inna, myślę, była szkoła Gambola, inna szkoła podstawowa, inna szkoła podstawowa Krawca. Nie wiem, czy dzisiaj jest w ogóle tak, że są jakieś takie większe bitki na osiedlu dalej wśród takich młodszych. Ja nie mówię już o jakichś tam starszych dresiarzach czy coś, ale ja pamiętam, że u nas bywało tak, że jeszcze w tej szkole podstawowej to były takie bitki między osiedlami. O tym, jak przyszli skini na imprezę, to wam opowiadałem, ale ci skini, to oni tak od czasu do czasu jakoś do nas przyjeżdżali, nie wiem czemu. Ja byłem trochę za młody, żeby w takich bójkach jeszcze uczestniczyć, ale koledzy mi opowiadali, którzy chodzili czasami gdzieś tam albo coś wiedzieli. Były czasami, słuchajcie, takie komiczne sytuacje. Jeden taki tam znajomy, nie mój, ale gdzieś tam, no wiedziałem, kim on jest mniej więcej, wołali na niego Mosiek, no to Mosiek zasłynął z tym, że dowiedział się, że skini przyszli i w lasku są. I tak, wyobraźcie sobie taki widok, nie wiem, czy Mosiek był wypity, zabrało mu się na odwagę i biegnie w kierunku tego lasku sam, bo wyskoczył do przodu, biegnie sam, się drze, bić łysych, i widać jak na kreskówce, jak wylatuje z tego lasku, po prostu pę. Dosłownie jak na kreskówce. Albo jak w Asterixie jakimś.
0: On nie napity, on jest smakołyszem.
1: Smakołyszem, tak?
0: Ja pijakiem? Ja smakołyszem jestem.
1: Nowe słowo się nauczyliśmy. Smakołysz.
0: To ten, Papa Smurf tak gadał.
1: Jaki Papa Smurf?
0: To taki YouTuber, znaczy YouTube, może
1: no to inaczej, ten Papa Smurfik, tak?
0: Smurfik, no ten, Smurfik. Ten taki dziado, co chleje i leje.
1: A jakoś to uniwersum zupełnie się od tego odbiłem, nic tam ciekawego nie widziałem, to już wolę tą szkolną. W ogóle słuchajcie, major się oświadczył napotkanej po raz pierwszy dziewczynie, jakiejś, i pierścionek jej dał za 2000 czy za 3, wygłosił jakieś tam przemówienie na kolanko i będziesz ogółem moja wybranka.
0: Czy zaakceptujesz żądło Boże?
1: I dał jej ten pierścionek, a ona mu potem SMS-a wysłała, że go wciula zrobiła i ha, ha, ha, i nie oddam ci tego pierścionka i spierdalaj. I major jest znowu zły i smutny i chyba będzie szedł do lasu po lepszą wiadomość, coś czuję, bo taki zawód.
0: On wrócił do Konona, no bo przecież żądło trochę już suche było, to przecież musiał przyjść partnera.
1: Wrócił do swojego wybranka, no.
0: Wiesz, tam odpowiednie ten Kononowicz ma piersi, tam wiesz, rozmiar jest. To dla, jak to się mówi, szura wodnego to wystarczy.
1: Coś czuję, że Krzysiek zostanie sam, bo już go wszyscy mają tak dość serdecznie, że pomimo kasy, pomimo jakichś tam perspektyw, to po prostu go ciapną w kąt i pójdą sobie, bo to ile można z takim człowiekiem, to się nie da wytrzymać. Nie da się żyć.
0: Tym bardziej nie dałbym rady, szczególnie jak widziałem te opcje, jakie on płotowe robił. To jeszcze stare są te rzeczy, ten płot wyższy od ludzkiego, ale jak to widziałem, że trochę mi się żal sąsiadów zrobiło, że no, kurwa, żyć w takim miejscu, gdzie Konon, no to jest masakra.
1: Masakra, bo to bajzel, smród i dodatkowo jeszcze wrzaski, bo on, przecież on nie mówi, tylko on się żre, bo jest przygłuchy i... Wiesz, a osoby przygłuche jeszcze dodatkowo się właśnie bardziej drą, a on jest taki ogólnie jest, że się drze, więc przerąbane mieszkać koło takiego sąsiada ciągle. Wrzaski, kłótnie, krzyki. No niestety.
0: Dramat, nie powiem, że nie, bo tak.
1: I donosy. No coś się nic nie pojawia właśnie na kanale Mleczny Człowiek po wypowiedzi Geremka, gdzie podsumował tą śmierć tej kobiety, którą właściwie Knur doprowadził prawdopodobnie do zawału. No ja się śmieję, ale to straszne, nie? No kurwa. I to widzisz,
0: nie,
1: to taka...
0: Ja się nawet nie śmieję, bo dla mnie to jest... No. Wiesz, ja powiedziałem, że dopóki Kononowicz robi rzeczy i to tylko wpływa na niego, ewentualnie na ludzi, którzy dobrowolnie do niego przyjeżdżają i się z nim kontaktują, no to w dupie, no to jest jego życie. Jak chce się jakby stoczyć, no to nie się toczy. Tylko ja zawsze myślę, żeby to nie dotykało ludzi pośrednich albo nawet w ogóle niezwiązanych.
1: No a w tym przypadku dotknęło i to w najgorszy możliwy sposób. No Kononowicz wywiesił jakiś donos, czy jakieś dokumenty, coś tam i babka się przejęła, skoczyło jej ciśnienie, serducho nie wytrzymało i to jest matka człowieka związanego z uniwersum, tego Rafała, ekologa, który woził Kononowicza w różne miejsca i pomagał mu i taki właściwie bardzo spokojny człowiek, nie? Grzeczny. Dużo tam zrobił dla Kononowicza i dopadła go klątwa warmiańska. Widzisz, to coś w tym jest, że jest coś takiego faktycznie jak klątwa warmiańska. Wcześniej czy później, co byś nie robił dla Kononowicza? Nie wiem, możesz mu mieszkanie swoje oddać, samochód, pieniądze, wszystko co masz, głaskać go po główce i wozić po Polsce, a on cię
0: mało,
1: i tak
0: mało.
1: Zniszczy.
0: Mało. Mało.
1: A on cię w podziękowaniu zniszczy albo ci doprowadzi matkę do śmierci. Cholera wie, co to teraz będzie, bo to naprawdę gruba sprawa jest, nie? To już nie jest, to już
0: ja bym
1: nie
0: na
1: jest.
0: Miejscu tego ekologa, jeżeli by to było, przynajmniej co ja bym zrobił, jeżeli to byłaby moja matka i coś takiego by się stało przez osobę, którą znam, to pierwsze co, wziąłbym jak najszybszą możliwą opcję dotarcia pod dom tego delikwenta, wpierdolił mu się do domu i tak mu najebał, że odechciałoby mu się żyć.
1: No to poszedłbyś do więzienia być może wtedy.
0: Ale miałbym przynajmniej honorowe więzienie.
1: Lepiej wtedy, już w takiej sytuacji, to lepiej założyć kominiarę na łeb i zaczekać gdzieś na niego, wiesz. Na taką osobę, na takiego delikwenta. Tak se myślę, bo nie wiem, bo nie robiłem nigdy takich rzeczy.
0: Jedno to jest personalny atak, jeżeli personalnie by atakował ekologa, czy tam, ja nie wiem, kim on jest w zasadzie, ja tylko tak odnoszę się. A drugie, gdyby, no, znaczy to, co zrobił, nie? No to, co zrobił, no jest kurwa naprawdę pojebane.
1: Jest tu pytanie, czy to wiatrak, czy burza u mnie. Słuchajcie, i jedno, i drugie, bo leci sobie w tle burza, a jednocześnie wiatrak chodził, który teraz wyłączyłem, więc możecie powiedzieć, czy lepiej jest trochę teraz, czy już nie słychać tego wiatraka. Powinno być troszeczkę lepiej, ciszej, bo obawiam się, że ten prąd powietrza mógł tutaj dochodzić do mikrofonu jakoś i powodować lekki szumik. No ale spoko, już nie ma takiej duchoty.
0: Szumie woda.
1: No dokładnie, no wiesz, no są pewne granice i teraz została bardzo wyraźnie przekroczona granica. Coś się zmieni, myślę teraz, bo to nie zostanie tak chyba po prostu bez odpowiedzi.
0: No, ja się też zgadzam, że coś się zmieni. Pytanie, czy na lepsze, czy na gorsze?
1: Straszny człowiek, to właściwie ciężko, nigdy nie widziałem chyba człowieka, który był takim jednym wielkim zbiorem wszelkich możliwych wad. Może dlatego to jest taki ewenement, nie? No bo to się fajnie ogląda, tylko ciężej pewnie się żyje z takim człowiekiem. To jest śmieszne nawet, no też do czasu, no teraz trochę przestało być śmiesznie. Stąd mam takie też opory trochę, czy ciągnąć ten temat teraz ze Sławkiem, czy tego, bo to coś się złego bardzo stało, myślę, i wiesz, to już nie jest śmieszne.
0: No, ja ci nie mogę odpowiedzieć na pytanie, czy powinieneś robić ten wywiad ze Sławkiem. Ja go nie znam, bo ja na tyle znam szkolną, że znam Majora, Konona, Meksikano i tego, co to na niego mówił, Oregano. Oregano, wiem.
1: Oregano. No, Sławka nie jest łatwo znać, bo on jest taką szarą eminencją, jest trochę w tle, on, wiesz, montuje filmy, załatwia różne rzeczy dla Krzyśka, no, tak więc, no, był wywiadzik ze Sławkiem, możesz sobie posłuchać, jest, wpisz Speluna i tam Sradek na przykład, to powinno się znaleźć.
0: Może zobaczę, chociaż nie wiem, czy jestem wielkim fanem takich rzeczy. Ja raczej lubię sobie oglądać jakieś rzeczy typu, jak to się mówi, Big Brother, czyli na lajcie, jak trafię. No tak oglądać z powtórek to jakoś mnie nigdy nie śmieszyło. W sumie nawet oglądanie tych live'ów nie jest jakieś śmieszne, ale lubię sobie puścić w tle i jak to, czasem coś się zdarzy, no tak myślę, śmieszne.
1: Jak przyjdą tutaj jakieś staro- i nowoszkolniaki, to pewnie mi zarzucą, że zerżnąłem tytuł audycji z Peluna, bo od tych tam żuli z Niemiec, nie? No ale prawda jest taka, że miałem to grubo, grubo wcześniej przed nimi wymyślone, więc proszę mnie nie oskarżać, jeśli już to ktoś ode mnie zerżnął.
0: Pewnie tak było. Dobra, słuchaj, Krawiec, bo ja to w sumie nie wiem już, jak to się mówi, jakie tematy poruszać, a też, jak to się mówi, jestem w stanie ojebania całej lodówki.
1: No, to idź tam, nie walcz z gastrofazą.
0: Nie, myślę, że nie jest tak źle, po prostu będę sobie pichcił, bo w sumie i tak miałem coś zrobić do żarcia, a przypominam moje piękne eskapady, kiedy o czwartej, a już jest 2:30, szkoda, że nie czwarta, to bym robił frytki.
1: No to trzymaj się, to smacznego i tak dalej, no.
0: No, dobra, dzięki. Cześć, na razie.
1: Cześć. Plum. Wbija więc na swój wiec prezes Janusz Korwin-Mikke. Chyba nieprzychylne były komentarze pod wypowiedzią Geremka, gdzie podsumował to właśnie, to wydarzenie, bo zablokowane komentarze. No to Sławkowi się znowu dostanie, że cenzura, że coś za tą cenzurę właśnie, o cenzurę go oskarżają bardzo. To jedno z takich mocniejszych oskarżeń, że cenzuruje komentarze. No też ostatnio ocenzurowałem i dzisiaj ocenzurowałem troszkę. Czasem trzeba, no nie da się prowadzić jakiegoś kanału, czy radia, czy coś, nie blokując czasami czegoś. Dobra, to co, żegnamy się. Śliczne dzięki dla darczyńców dzisiejszych, dla marihuanisty, dla pijaka, dla ja, dla Evie Place, dla pana prezesa, dla Grzegorza. I jeszcze raz pan prezes. I biedny dzidek. I Menel. Nie, to pijak był. Przecież pijak był tu, ale pijaka w minie chyba. Menel, pijak. No, to klientela nasza. Czy będzie jakiś afterek? No nie. Szanowny druhu. Tutaj już w pół do trzeciej. Wiem, że u ciebie inna pora zupełnie. Czy będę w piątek? Jak zawsze będę. Może jutro nawet wpadnę. Jak wpadają takie donajciki jak dzisiaj, to mi to wystarcza. Jestem bardzo happy jakby, nie? I czuję, że i miło spędziłem z wami czas i jeszcze mi coś wpadło konkretnego do kieszeni. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki. I w takich sytuacjach zwykle czuję się jakby zobligowany, żeby na następny dzień też wpaść i wyciągać tu łapy. Prawda. Sroka mi opowiadał, jakie patenty ma. Bierzesz krawiec, idę se, zakupuję, znaczy ten, ściągam protezę, no nie, to zakupuję nogę ten, kto ma, nie? A sroka nie musi zakupywać nogi, bo ma uciętą, ma protezę, no to ściąga tą protezę, chowa i siedzi sobie taki bez nogi i w kilka godzin może sobie 300 na przykład zarobić, nie? Ja myślę, że stąd często ci bezdomni albo różne osoby nadużywające alkoholu, żebracy mają taki w zasadzie dobry humorek i się nie przejmują, bo wiedzą, że w razie czego to siądą sobie gdzieś na chodniku, posiedzą trochę i wpadnie im nawet właśnie takie 300, nie? Za parę godzin. I już, zbierze sobie te 300 i ma na żarcie, ma na piwko, ma na wszystko. No, możemy do trzeciej posiedzieć. Co prawda nie mam już o co gadać. Siedzi sroka koło drogi, nie ma ręki ani nogi. Tak, tutaj przerobił znany wierszyk wódz z liskiem, bo to normalnie lisek był. Lisek. No proszę, jeszcze w wódzu jest nawet, że on jeszcze nie śpi. Przecież on musi do pracy iść jutro. Do czwartej. Nie, do czwartej nie dam rady. Już nie wiem, o czym gadać, ludzie. Tak, nie chcę na siłę też, nie? Nawet jak ktoś zadzwoni, to może już mi się tak niekoniecznie chce już gadać, siedzieć, no bo tak po 5,5 godziny gadania to już tak się bardzo nie chce. O, a to ci dopiero zaskoczenie. Janko Muzykant jest, witam.
2: No pochwalony. Witam pana, co tam słychać?
1: Stara bida, no stara bida. A u pana dobrze, co tam? Nowy. Jak leci?
2: A u mnie, no... Urlop się skończył, panie. Trochę się tutaj narobiło, no ale no, nieźle, nie ma co narzekać. Ja tak włączyłem, włączyłem tak naprawdę wcześniej, ale zadzwonił Gumball, to od razu przełączyłem i teraz mówię, może poszedł i włączyłem w momencie, jak mówiłeś o Sławku, że tam mówisz, że Sławka nie lubią, chyba że o usuwanie komentów. Stary, nie ogarniasz tej szkolnej w ogóle, nie? Sławek to jest pierdolona kurwa. Rozumiesz? On zniszczył tą szkolną. Wiesz, że jest teraz sprawa. Kiedyś ci podałem, ten kanał został usunięty, bo teraz się chłopaki będą sądzić, więc tam dużo zostało usunięte. Jest inny kanał tego chłopaka, kto rozliczał Sławka. Rozumiesz? Pamiętasz, co ci kiedyś mówiłem o nadajnikach? Dlaczego na Grandem potrafili znaleźć majora w lesie? Pamiętasz?
1: Tak, przypominam sobie, że kiedyś mi chyba starałeś się na to zwrócić uwagę jakby i,
2: tak.
1: mi
2: I mówiłeś
1: udowodnić. A ja nie chciałem, bo jakby no, nie chciałem jakichś tam dymów, coś, żebyś tego. Machnąłem ręką.
2: Nie,
1: trochę.
2: To nie było w sensie dymów. Nie, nie, mówiłeś, że to wymyślona historia, tak mi to mówiłeś, stary. Były filmiki, jak Sławek sam nagrywał, że jest podpięty. Rozumiesz, on się sam o to wysprzęglił, że przy plecaku jest podpięty pajączek, podawał koordynaty. Rozumiesz, ta kurwa Kononowiczowi jest hakowane, stary, telefony, on ich podsłuchuje, kamery, to wszystkie kamery, co to są, idzie przez niego. Rozumiesz, wykorzystuje. Teraz niby zaczęli, bo tam Olgierdano sprawy się zaczęły robić, stary, rozumiesz? Sprawy zaczęli robić Sławkowi i nagle zaczęli pomagać. Wcześniej nie było tej pomocy, kilka miesięcy temu. Nagle Kononowiczowi, stary, bo oni grube siano na nim koszą i go ruchają w dupę, rozumiesz? Zaczęły się sprawy robić, Sławuś zaczął, kurwa, ten, nagle pomagać. Stary, największe kurwy to jest Sławek i Meksikano, nie? W tym tam, z tej całej szkolnej. Zachęcam cię, żebyś pogrzebał więcej. Kanał jest usunięty.

0: Major poszedł do lasu się naćpać, siedział w zimie w nocy i dzwonił do niego Sławek. I tam rozmowa była nagrana i opublikowana. I Sławek mówi do majora: Major, gdzie jesteś? A on: no, w lesie jesteś. A to wiesz co? To nie idź, to może poczekaj do jutra, tylko weź tam nie zamarznij, bo tam sobie inni redaktorzy będą cię nagrywać. Rozumiesz? Ta kurwa ma w dupie, że tam dla dobra. W chuju by miał, jakby major zamarzł, tylko nie idź, żeby inni redaktorzy cię nie nagrali. Wiesz, czemu Meksikano został wyjebany ze szkolnej?
1: On jak...
0: Sławek na niego napierdalał, stary, zgłaszał go, że jak były te, że on bez maseczek tam chodzi. Rozumiesz? Sławek go wypierdolił, przejął sam stary i zrobił się jeszcze większą kurwą. Mało wiesz o tej szkolnej, stary, nie?
1: Możliwe, możliwe, że trochę, że powinienem trochę zweryfikować być może pewne rzeczy.
0: Jasne, zweryfikuj Meksikana. Mówię ci, stary, był ten stary kanał Olgierdano. On zniknął, on jest ukryty teraz, bo te sprawy się tam toczą. Jest nowy kanał, jakbyś stary zobaczył, tam było wszystko. Wszystkie nagrania i na Meksikana, bo ten Olgierdano TV powstał dlatego, żeby prostować kurwa Meksikana. Ale potem doszedł jeszcze do tego Sławek i ten Olo, chłopie, to jest równy gość, nie? Nie wiem, czy wiesz, ale Olgierdano już się spotkał, napierdolił temu psowi Jareczkowi. Bo tam się do niego pruł, Jareczek kozaczył, to Olo się z nim spotkał, najebał mu. Olo tam ich wszystkich porozkurwiał, wyjaśnia ich, porozkurwiał i ostatnio Pato TV zaczął koksować, spompował się, stary, nie wiem, czy widziałeś ostatnie filmiki.
1: No
0: I
1: widziałem,
0: się pruł.
1: że jest przykoksowany, no.
0: No i się właśnie pruł, i się pruł do Ola, zobaczymy, zobaczymy. No i Olo powiedział, dobra, spoko, spotkamy się. I jest ostatnio wrzucony filmik na światłach, jak kurwa, wiesz, Pato TV kozaczył na internecie, a spotkali się na światłach i spierdalał, rozumiesz? Stary, jedyna najprawdziwsza osoba w tym całym uniwersum, chociaż on się od tego odcina, on to chciał zrobić, wiesz, tak humorystycznie rozliczał tych ludzi, to jest ten Olgierdano, stary, nie? A wydaje mi się, że nie trafiłeś na ten kanał wcześniej. Dlatego mówię ci,
1: Byłem na
0: Sławek to jest.
1: kanale Olgierdano. Akurat ostatnio trafiłem na jakieś takie niekorzystne dla niego nagranie, gdzie on, a może to nie był on, tylko było to opublikowane, że to ktoś inny mówi. Widzisz, no ty lepiej być może znasz faktycznie to uniwersum, ale było coś takiego, że strasznie się pruł do ludzi, że komuś dali 7 tysięcy, a jemu tylko 200 złotych. I to było na kanale
0: No co
1: tego
0: ty,
1: Olgierdano.
0: to nie, nie, nie, to nie, nie, to on się nie prół, stary, to on zrobił zbiórkę, to do niego się pruli, dla jakiejś
1: Aha.
0: dziewczynki, chłopie, jak on organizował
1: Aha.
0: zbiórki, to tam ci ludzie organizowali, chłopie, tam takie siano wpadało, czekaj, była akcja na przykład z Meksykanem, przytoczmy jedną akcję, dostał pieniądze i na lajcie, jak to się mówi, tak, każdy wie o co chodzi,
1: No.
0: na lajcie było, wysłali mu tam, że jakiś z jego stałych tam oglądających, wysłał mu tam, nie wiem, 200 czy 300 zł i napisał, że to ma być dla dzieci na ten. Już nie pamiętam dokładnej kwoty, tak strzelam koło 200 zł, nie? Ale wiesz, nie rozliczaj mnie z tego, nie? Bo to już dawno było, dokładnej
1: Aleol,
0: kwoty nie pamiętam, ale to była jakaś znaczna
1: 99
0: suma.
1: złotych
0: I miało to,
1: 99
0: normalnie
1: groszy.
0: było napisane, żeby to
1: Praesa
0: przekazać na
1: Jamaja
0: dzieci.
1: Shrotara
0: I
1: Paxa Dekeyana
0: oczywiście ta
1: Badari Ewantara
0: kurwa
1: Shroteidera
0: meksykańska,
1: Shapseka.
0: tak, przekażę stary. I tam minęło, nie wiem, rok czy dwa i nie było nic. I ten Olo go za to męczył w końcu. I nawet ktoś napisał, ten co przekazał to siano, rozumiesz? I w końcu po roku tam męczenia tego Meksykana przez Olgierdana, w końcu wpłacił na dom dziecka czy gdzieś i coś tam się pruli do niego, to Olo mówi, dobra, to zrobimy zbiórkę. Chłopie, na wakacje wysłali, nie wiem, 5, 10 dzieci z Bidula, chłopie, na kolonie, na tydzień czy na dwa, rozumiesz? To taka społeczność tam jest. Oni jak robią zbiórki, koszą grube siano i serio wpłacają na te dzieci, nie?
1: No
0: Mówię ci.
1: a propos grubego siana, to właśnie wpadła
0: No.
1: stuwa bez jednego grosza, bo 9,99,99, a Laol wpłacił i po arabsku, znaczy myślałem, że to jest po arabsku, ale to jakiś tłumacz Google mi tego nie tłumaczy w ogóle, nie wiem. Wiesz, jakiś no,
0: Żebyś nie wybuchł.
1: jakiś bogaty szejk chyba tu wpłacił. Domyślam się, że nie jest to Maharadża z brzegu, bo on raczej innymi kwotami operuje. Ale no, kurde, dzięki milionkrotne. No to ja jeszcze posiedzę trochę, to koniecznie jak takie kwoty tu padają. Widzisz, przyciągasz, Janko, pieniądze, jesteś pieniężny.
0: No to do podziału. Znaczy już taki pieniężny nie jestem, stary. Przez ten miesiąc, co ja przypierdoliłem pieniędzy, to nawet nie wiem, stary, ten urlop mnie zniszczył, powiem ci.
1: A gdzie byłeś?
0: Ale znaczy byłem tutaj w sumie. Nie wyjeżdżałem nigdzie, no ale bawiłem się tu na grubo, nie? Wiesz, Dania, Kopenhaga, te okolice. Jest tu gdzie wydawać pieniądze, nie?
1: Dania chyba droga, nie? Byłem kiedyś w Danii
0: Strasznie,
1: w
0: strasznie
1: Legolandzie.
0: droga jest, nie?

0: jest strasznie droga, nie? Jeszcze wiesz, w Kopenhadze tam masz tą ulicę, ta główna taka ulica, nie? Co tam są sklepy, to parę lat temu czytałem, nie wiem, czy to dalej jeszcze jest, ale pewnie się w czołówce dalej plasuje, że to najdroższa ulica w całej Europie, że jak idziesz na zakupy, wiesz, te firmowe, to najdroższa ulica w całej Europie, nie? Idzie tu, gdzie przepierdolić siano, stary, idzie, oj. A ja wiesz, ja mam tak, że jak czasem zacznę, no to jak się worek prosto otworzy, to potem wiesz.
1: To język Bangla chyba. Kurczę, no chciałbym wiedzieć, co tam było napisane. Tu ktoś sugeruje, że po gruzińsku może. Kurczę, Janko, ja ci wkleję, może ty będziesz wiedział, tu ci na czacie wkleję, może ty rozpoznasz, co to za alfabet w ogóle, co to za język.
0: To czekaj, bo ja zostawiłem telefon w sypialni, muszę iść, wyszłem ze szlugiem na balkon. W ogóle chciałem iść spać, leżę od półtorej godziny, kręcę się z jednej strony na drugą, spać nie mogę.
1: Tak, może przez tą duchotę. Też,
0: no jest duszno, jak chuj.
1: Wkleiłem na czacie, może ktoś rozpozna. Chciałbym wiedzieć, ciekawi mnie, co tam było napisane.
0: Czekaj, a to na czacie na YouTubie, tak? A nie, tu mi wrzuciłeś.
1: No i na YouTubie, i na Skype'owym.
0: To z jakimś indyjskim mi się kojarzy.
1: Indyjski mówisz.
0: To nie jest coś takiego, te Punjabi, czekaj. Ja tu, teraz mi to znikło, a tu jest na czacie, no.
1: Spróbuję przełączyć.
0: To jakoś z Indiami kojarzy. Przetłumacz z języka bengalski. Pozdrowienia od tajemniczego słuchacza dla pana Krawca i jego słuchaczy. Z bengalskiego.
1: Bengalski.
0: To chyba się dużo nie pomyliłem.
1: A jest, faktycznie. No teraz przetłumacz. Pozdrowienia od tajemniczego słuchacza dla pana Krawca i jego słuchaczy. Ale miło, fajnie. Kurde, jeszcze taki donate. Elegancko. Elegancja Francja, jeżeli popą. Yes.
0: No. Więc tak radzę, wiesz, radzę tam się przyjrzeć temu Sławeczkowi. Ja też zauważyłem, że masz taką tendencję, że... Ale to jest z jednej strony normalne, że tam, wiesz, z kimś robiłeś wywiad czy coś, to już tak bardziej się czujesz, jakbyś go znał i że on ze sobą był szczery. Dużo razy w chuja ci walą, tak jak ze Sławkiem miałeś. Meksykana też chyba miałeś, co? Czy tylko Sławka?
1: Nie, właśnie Meksykana nie. Chociaż ktoś kiedyś wysyłał donaty do Meksyka, że może byś padł do nocnego radia i Meksyk odpowiedział wtedy, że czemu nie? Bardzo chętnie. Jakby kojarzył to nocne radio troszkę, bo był zainteresowany.
0: To jest taka rura z niego, stary, że...
1: Chyba znowu zaczął chlać, nie? Nie, niestety.
0: No, jak... on cały czas chlał, tylko on ściemniał, stary. Były filmiki, jak z opuchniętym ryjem mówił, że nie pije, rozumiesz, tam go przyjebali nieraz. Ten Olo, wszystko, stary, tam było wszystko. Szkoda, że ten kanał zniknął. Wszystko było... Nie szło się wytłumaczyć, a mimo to jest paru takich ludzi, nawet znam sam, że wiesz, pokażesz im dowód na pysk, że lecieli w chuja, a on dalej ci będzie kłamał. Nie? Ty mu pokażesz, mam dowód tutaj, proszę mnie okłamać, a on dalej ci będzie czarował. Olgierdano też tak, znaczy Olgierdano, Meksikano też taki jest, nie?
1: Całe to uniwersum jest jakieś takie w gruncie rzeczy parszywe trochę, nie? Tak jak patrzysz.
0: Jest. Ale to, wiesz, ja lubię to popatrzeć. Nie? Wiesz, czasem człowiek potrzebuje takiego odmurzenia, nie? Zamiast włączyć jakiegoś pojebanego Netflixa czy coś, no to włączam sobie, co tam się dzieje u tych, kurwa, pojebańców.
1: Ja też wolę niż jakiś dobry film na Netflixie, bo to trzeba się skupić, trzeba celebrować, trochę siąść, nie? A tutaj możesz to tak, robiąc coś innego, włączyć, w tle se gadają i to jest w pewien sposób pociągające, no bo mamy te intrygi, różne, wiesz, pałacowe intrygi, ten na tego napierdala, ten na tamtego, ten się okazuje jednak złym charakterem, ten z kolei nie taki zły. A masz jakiegoś swojego, bo widzę, że nieźle znasz uniwersum, masz jakiegoś swojego ulubionego redaktora?
0: No, oczywiście niemiecki.
1: Niemiecki ma dobre tekściory i dopowiada tam czasami coś w tle, nie?
0: I fajnie się dusi, jak się
1: no.
0: No, Niemiec, czekaj, kto tam był jeszcze? Oczywiście te wszystkie tam, od ten Meksikano, ten Jacek, wszystko do hand chuja. Czekaj, kto tam się jeszcze przewijał.
1: Ale co właściwie chcesz od Arona, od psa Jacka?
0: No to jest piesek od tego. Piesek od... od Sławka.
1: Sławka,
0: nie?
1: Znaczy oni współpracują, no to jest jakby ich projekt, wydaje mi się, ten Mleczny Człowiek cały, no to współpracują, znają się, są może kumplami. Wiesz, mi ten Jacek jakoś odpowiada nawet, bo on jest spoko, no i zabawny, i robi dużo dla tego Krzyśka, i no wiem, że powiesz za Wardęgą, że kanał zarabia 30 koła, a Kononowicz dostaje 400 zł, tak? No ale to niekoniecznie tak jest. 400 zł to on wydaje jednego dnia na taksówki, jak se jeździ do Zodiaka po jedzonko, nie? I sprawy załatwiać.
0: Jasne, ale zauważ, kiedy się zaczęło takie naprawdę pomaganie Krzyśkowi, nie? Wcześniej tego nie było, stary, oni go nagrywali i tak naprawdę on chuja z tego miał, nie? Tam dostał mleczko czy coś mu przynieśli i tyle. Jak zaczęło się palić koło dupy, sprawy zaczęli im wytaczać, nagle zaczęło się pomaganie, stary, remont, łazienki. Rozumiesz, tego nie było wcześniej. Jeszcze chciałbym powiedzieć od tego, tam często było gadane, że tam jakiś guilty pleasure, ta szkolna czy coś, wiesz o co chodzi. Nie rozumiem tak, nie chcesz, nie oglądasz, stary, nie? Ludzie się tak jakby tego wstydzą. Nikt nie każe oglądać. A co, ja jestem jakiś gorszy, że to lubię czasem obejrzeć, stary? Wcale się nie uważam za gorszego. Wiesz, jak takie jakieś, nie wiem, niektórzy mają podejście, o, ta szkolna. No nie, lepiej sobie pooglądać jakieś popierdolone seriale na Netflixie.
1: W sumie też może przesadzam, że może nie powinniśmy się czuć, a nie powinniśmy mieć moralniaka wielkiego, bo to jakaś taka tania rozrywka też jest potrzebna, no kurde, no czy każdy musi łazić do teatru i czytać książki cały czas, kurwa, to też by było nudne życie. Ja też się nie uważam za jakiegoś intelektualistę czy coś. Lubię tanią rozrywkę, lubię nawet te różne walki w klatkach sobie pooglądać czasami i tak dalej.
0: Stary, każdy to lubi tak naprawdę, rozumiesz? Tylko ludzie się czają, lubią grać takich, że co to ja nie jestem, a potem połowa, wiesz, ukradkiem, kurwa, ogląda. Tak to jest. No.
1: Tak. Janko detektyw. No, Janko lubi tak drążyć, analizować różne właśnie czasami rzeczy i wyjaśniać. O, to dobre słowo.
0: Powiem ci, że w życiu prywatnym też tak mam, nie? Jak, kurwa, ustawię sobie, że muszę wiedzieć, to ja jak pies, kurwa, ja się dowiem wszystkiego, nie? Jaki jestem, że ja będę kopał, kurwa, nie wiadomo, ile mi to siły czy pieniędzy będzie kosztować, jak chcę się czegoś dowiedzieć, się prędzej czy później dowiem, nie?
1: To na detektywa tak, może to powinieneś pójść, może się minąłeś z powołaniem, może być dobrym detektywem. Prochowiec, słuchaj, tego, zatrudnij się w agencji detektywistycznej.
0: No to trzeba mieć pewnie, wiesz, jakieś wykształcenie w tym kierunku czy coś. To, nie?
1: Chyba nie.
0: Ja też już nie pierwszej świeżości jestem. Znaczy, wiesz.
1: To często są byli gliniarze, myślę.
0: Na pewno, w dużej mierze. Albo po szkołach są szkoły detektywistyczne jakieś, nie?
1: Tak? Nie słyszałem nawet.
0: Są takie. Ale to też z jednej strony jest dobre, a z drugiej, wiesz, to łatwiej się żyje, jak nie wiesz pewnych rzeczy, nie? Bo się dowiesz czegoś i potrafi ci to, kurwa, siąść na głowę, nie? Ale ja wychodzę z tego założenia, że jakie złe to by nie było, to ja wolę wiedzieć, nie? Wolę wiedzieć i tyle. A trochę się przecierpiałem w życiu przez... No, przepraszam, że przerywam znowu.
1: Nie, to ja ci przerwałem, a ty przepraszasz, że... Jaki się grzeczny Janko zrobił. Ja mu przerywam, a ten... Przepraszam, że przerwałem. Słuchajcie, jaki człowiek wspaniały, kulturalny. Nie, bo chciałem się zapytać, czy może coś o tych ostatnich wydarzeniach. No wiesz, to co tak na grubo już poszło, na gęsto, z tą śmiercią tej mamy Rafała Kosno, nie? Powinienem powiedzieć Rafała K. Borodo, ale co tam, wiesz, jego mama na zawał zmarła w ten sam dzień, gdzie Kononowicz polasł tam i wywiesił jakąś kopię donosu, czy coś takiego, gdzieś tam na drzwiach, czy na bramie i ona się tym przejęła i w ten sam dzień, wiesz, zawału dostała, no to już tak na grubo trochę, nie?
0: Skandal, stary, ja nie wiem, jak gdzieś tak z tydzień, powiem ci z tydzień, teraz jak miałem to wolne.
1: Nie na bieżąco jesteś.
0: Pokomplikowała, tak tydzień, dwa jestem w plecy, nie? Więc nawet nie słyszałem, stary, że jego mama zmarła. No to już teraz nie będzie miał mu kto OC opłacać.
1: Ja taki lekko złośliwy komentarz już widziałem na wykopie dzisiaj, gdzie... Tak. Wszyscy tam, to jest jednak straszne to środowisko, bo wiesz, jednak zmarła matka, gościa, którego można nie lubić, można lubić, ale wszyscy tam mają z tego, wiesz, zabawę i używanie, to jest jednak takie toksyczne uniwersum dosyć.
0: No, jest jak jest, no ale chłop, wiesz, tam matka nie jest winna, ale ten koc no też ma swoje za pazurami, nie?
1: No taki jeden z grzeczniejszych chyba tam. Co on no, komu
0: jest,
1: zrobił?
0: Jest grzeczniutki, stary, ale on wałki kręci, on tam się z tym zielonym eko, przecież takie machloje go wyczaili, stary, ten Olo wyczaił, on ma zarejestrowane biuro podróży gdzieś w jakiejś szopie, wysyłał tam o dotacje jakiej, że on ma, jest prezesem fundacji, ma około 100 osób pod sobą. Stary, on jest bezrobotny, mieszka u rodziców, ma tam, nie wiem, 40-50 lat, utrzymują go, mama mu opłacała OC, ojciec stary komunistyczny aparatczyk, rozumiesz, on chodził do sklepu i robił zdjęcia gazetą, powypierdalali go do już tam, do wielu sklepów z gazetami, ma ten zakaz wstępu, powstał, zdjęcia robił, rozumiesz, jeździł pod Biedronkę, też go nagrali, ze śmietnika wyciągał jedzenie i ogłaszał potem, że jestem friganem i sprzedaję jedzenie za darmo, znaczy po taniości, tam jakieś jajka podacie, stary, no. Proszę cię.
1: Jakby tak drążyć, to by się okazało, że jeden wart drugiego i to takie powierzchowne, że ktoś się może tam wydawać miły, tego. Ja słyszałem z tą szopą, że faktycznie wyrwał jakąś kasę unijną, tak? Na jakieś tam dofinansowanie na działalność, coś takiego i to taka lewizna trochę, no bo jak robisz szopę i tam rejestrujesz biuro podróży, kurwa, gdzieś na zadupiu, to tak, to wiadomo. Znaczy,
0: kwestia
1: wałeczek.
0: Jest, czy dostał, czy nie dostał, tego nie wiem. Czy dostał, wiem, że składał, rozumiesz, składał papiery, nie?
1: No to już nawet nie takie ważne, czy dostał, czy nie, ale jak ktoś robi no takie tak, numery, no to ciężko o nim powiedzieć, że porządny, uczciwy człowiek, nie? I do rany przyjął się w ogóle.
0: Wegetarianin, a tam wpierdalał babkę od tego, grochówkę wpierdalał, stary. No komedia.
1: No to chyba mnie Sradek, jak przypadkiem słucha, to mnie znienawidzi, bo tu takie grube rzeczy poszły, to już się nie zjawi chyba Sradek.
0: A chciałeś go ten zaprosić, tak?
1: No miał być teraz właśnie, co prawda mi teraz przestał trochę odpowiadać, tam z 3 dni temu coś napisałem, czy aktualne, czy coś się nie odzywa, ale może coś tam robi, może zajęty, no ale... może by się zjawił, ale ja też miałem wahania, czy jakby w nocnym radio powinniśmy takie tematy ciągnąć. Wiesz, też zwłaszcza pod kątem tego, co się wydarzyło właśnie, bo to już jest naprawdę taka niefajna bardzo sprawa. Można powiedzieć, że Kononowicz dosłownie doprowadza do grobu, czy jak to się mówi tam, że ty mnie wciągniesz do grobu, nie? Może ci powiedzieć jakaś tam ciocia czy babcia, no to się stało dosłownie, no wciąga ludzi do grobu, już zaczyna się trup ścielić, co jest straszne.
0: Ale ty jesteś pewny, że w ten dzień, co Kononowicz tam przykleił jakiś donos, ona umarła? Ty jesteś pewny, że to się w ten dzień stało?
1: Wszystko na to wskazuje, ponieważ w tym samym dniu Geremek opublikował filmik, który zobaczysz, jest ostatni film, najnowszy właśnie, i mówi o tym, że to w ten sam dzień i że to dzisiaj właśnie zmarła, a wczoraj Kononowicz tam był i wywiesił. No nie wiem, czy w ten sam dzień, czy na następny, czy wiesz, no ale to wszystko wskazuje na to, że Kononowicz tak wkurzył tą starszą kobiecinę, że na nią jakiś donos, mało że donos, to jeszcze wywiesił go gdzieś tam, żeby wszyscy zobaczyli, bo wiesz, jaki on jest. Że sprawiedliwość on tu zaprowadzi, i kobieta się przejęła, skoczyło jej tam, nie wiem, ciśnienie czy coś, i jako że sercem miała, jako że z serduchem miała wielkie problemy i leczyła się na to już od dłuższego czasu, no to nie wytrzymało to serce, wkurzyła się i wiesz, i zmarła, nie? I widziałem, faktycznie są tam, latają po wykopie zdjęcia, tablice już przygotowali, tam msza, tak dalej, no to wszystko się stało jakby w przeciągu 2-3 dni, nie? A Geremek się wypowiedział tak strasznie obelżywie, wiesz, ta śmierdząca, ten knur, jakoś przeżył tą śmierć, on się chyba przyjaźnił jakoś troszeczkę z tym zielonym, nie? Z ekoludkiem, i strasznie wkurwiony Geremek był. Nie widziałem go jeszcze, żeby się tak o knurze wypowiadał, nie? Knur śmierdzący, parszywy, żałuję, że poznałem go w ogóle, nie? I tak dalej, więc...
0: Aż tak.
1: No więc to jakaś gruba sprawa. Nowe filmy się nie pokazują. Pod tym filmem Geremka komentarze zablokowane, wiesz. No. Ostro.
0: A to wszystko na Mlecznym, tak? Ja muszę nadrobić, kurwa. No. No ale Geremek też narzeka, narzeka. Jest, dzięki Kononowi ma gdzie mieszkać, nie? Krzyś morderca nie ma serca, no ale widzisz. Teraz oni tam we trzech. Major nie spierdolił znowu?
1: Major no siedzi tam, przebywa, jak kręcą filmiki, to jest major. Trochę taki nieswój, widać, że już nie jest to, co było, że jakby ciężko mu się tam chyba trochę odnaleźć, ale siedzi z nimi. No ale też już deklaruje, że się wyprowadzi. Znowu się zacznie grożenie, że o, ja, to trzeba się mnie pozbyć, o, i będzie...
0: Ja mogę wszędzie mieszkać.
1: Mi mówiła dzielnicowa, że ja mogę wszędzie mieszkać. Pozwoliła mu, że... I uświadomiła go, że może mieszkać wszędzie, bo wcześniej to nie wiedział.
0: No, 50-letniego chłopa uświadomiła, że może mieszkać gdzie chce. No, super. A pamiętasz, że ten... było teraz... No nie wiem, z 2 tygodnie temu to było jeszcze, jak oglądałem, co major wracał z tych Niemiec, nie? I potem było, wiesz, że major był u Pawła z Warszawy, nie? Paweł.
1: No był, załatwił. Tak.
0: Chata była opłacona, major tam pomieszkał, zapłacił depozyt, zapłacił za miesiąc, pomieszkał na chacie tam 1 czy 2 dni i chuj, przyjechał do Krzysia, nie? A chłop miał chatę tam w tej Warszawie, czy pod Warszawą. Ten Paweł chciał mu załatwić robotę, wszystko mu tam chciał ogarniać. Przyjechał, posiedział 2 dni i wrócił do Krzysia, nie? Zostawił tam wszystko i... Ten Paweł wziął go na sprawę w ogóle, wiózł Krzycha i Majora, wiózł na tą sprawę. I tam Sławek miał być, a Sławek w dzień sprawy niby powiedział, że o, serce mnie boli, serce bolesne, do szpitala poszedł i swoją kobietę wysłał, nie, na sprawę. To wiesz czy nie wiesz?
1: Coś tam 5/10 wiem, no była ta sprawa, nie wiem dokładnie o co w niej chodzi w tej sprawie. Ty wiesz o co była ta sprawa sądowa?
0: Ja nie wiem, który to, czy to była teraz sprawa, czy to Sławuś ją założył, bo wiem, że jeden chciał zakładać i drugi. Tak dokładnie nie wiem, czy to jeden, czy drugi ją założył. A potem Olo się nie chciał wypowiadać o tym, bo wiesz, sprawa jest w toku i nie może mówić o takich rzeczach.
1: No tak, nie wolno. Kurde, no coś się tam zaczyna się chyba rozpadać, może ta szkolna, bo jak już są sądy, śmierć, to wiesz, to już wiem, że społeczność chciała zorganizować się i jakby zlikwidować kanał, tak? Napisać gdzieś do YouTube'a, żeby zablokowali całkowicie Kononowicza i wysłać tego Kononowicza do DPS-u. Jak byłem przeciwny temu, to teraz się zaczynam zastanawiać, czy on faktycznie nie powinien wylądować w DPS-ie, nie?
0: No może i tak, bo powinien mieć, wiesz, powinien mieć stary, tam był, nie wiem jak to było, 1-2 miesiące, był taki moment, że tam Olo wpadł, powiedział Kononowiczowi wszystko i że założą mu kanał i sobie kręć na siebie, kurwa, wiesz, będzie siano wpadało na twoje konto, a Kononowicz jest, wiesz, kto tam u niego jest, to on taka chorągiewa, jak jest u niego Olo, on gada dobrze do Ola, potem za chwilę przyjechał Kosno i cała reszta, już się odmieniło, nie?
1: Tak.
0: On mógłby stary, on miałby zajebiste życie, gdyby to rozkminił, rozumiesz? Miałby skanał na swoje konto, wszystko by miał popłacone. Stary, żyłby jak pączek w maśle, nie? A tak chłopak w Bielsku, kurwa, żyje, fury kupuje, kurwa, za granicę na wakacje jeździ. On nawet tam gdzieś miał w Spider's Web, miał wywiad i tam płakał, że jest słaby, że jest bezrobotny, że szkolna to jego jedyne utrzymanie, wiesz, robił z siebie ofiarę. Stary.
1: Sławek?
0: No, Sławek. On jest bezrobotny i on tylko z tego żyje. On się do tego przyznał w artykule.
1: No popatrz,
0: rozumiesz, byłem... to wszystko na jego konto, stary, przychodzi, te całe siano. Rozumiesz? A on nie ma tylko jednego. Jest tam Mleczny Człowiek, Mleczne Szoty, tam jakieś inne szoterskie kanały też do niego należą. Chłopie, tam jest grube siano robione.
1: No trochę chyba... Faktycznie tak to jest, no bo ciężko, żeby było inaczej. Pytanie, ile faktycznie kanał zarabia, czy te wyliczenia w Wardęgi nie są zupełnie o kantupy rozbić, że 30 koła, nie? A jak to jest na przykład 8 tysięcy, z czego trzeba na Konona wydać 5, nie? To już nie robi się tak słodko, nie?
0: No tak, ale nie wierzę, że to jest 8 tysięcy. Wydaje mi się, że jak, szczególnie jak się zaczęły te paczki, pamiętasz, jakie tam były wyświetlenia, stary, on na tych, kurwa, zależy od miesiąca, niektóre miesiące mają takie grube, że chłop się nie musi niczym przejmować, nie, niczym, a jeszcze potem pierdoli, on niszczy tą szkolną, on to wszystko zniszczył, stary, dzięki niemu jest, jak jest jakieś, kurwa, wiesz, cenzury, w chuja walenie, to wszystko Sławuś.
1: No ale co, ale za kogo było lepiej? Za Czeczetkowicza, za Meksikana, albo może lepiej było, jak major tylko psznie jadł, obiad przez ty i to były tylko takie filmy. No, mi się wydaje, że Jacek i Sławek tak wszystko to rozhulali pięknie, wiesz. Ten kanał Mleczny Człowiek to tam chyba najatrakcyjniejszy content, jaki kiedykolwiek był, nie? Więc od tej strony to chyba dobrą robotę robią.
0: Znaczy dużo cenzury jest, nie? Wiesz, to było kiedyś takie bez cenzury, nie? Nawet jak ten kurwa Meksikano tam przychodził, to więcej się działo. No to się, szczerze, to się ogląda tak, żeby jakieś dymy były, czy coś śmiesznego najczęściej, nie? Wiesz, a teraz to takie, no, oglądam jeszcze, bo oglądam, ale wiesz, trochę mnie czasem boli, jak wiem, że kurwa, wiesz, jeszcze będą mieli siano z moich wyświetleń, nie? Tak sobie nieraz myślę, no ale ogląda człowiek, no co, wyjebane, no.
1: Też pytanie, ile z tych oglądających wszystkich ma adblocka, nie? Ja na komputerze mam adblocka, się mogę przyznać. Na telefonie nie mam, więc czasem im daję zarobić, ale czasem nie. Pytanie, ile osób... No, tutaj Rogal tłumaczy, że sprawę założył Sradek o stalking, a przeobraziła się w sprawę przeciwko Sradkowi.
0: Tak. No. Tak, przybijam to. I właśnie to było tak, że Sradek ją założył, przyszedł dzień sprawy, a do niego doszło, że tam już Olo ma na niego dużo materiałów i w dzień sprawy on się obstał i że do szpitala musiał iść i wysłał Mariolę, swoją żonę, rozumiesz? Tak to było. I oczywiście jak jechali, Kononowicz tam gadał z tym, z Pawłem, wszystko było, miał powiedzieć całą prawdę, a zobaczył Mariolę, ponoć się popłakał na korytarzu i same dobre rzeczy mówił na Sławka, nie? Ale wiesz, to jest jego zeznanie, a dowody będą wskazywać co innego, nie? Bo tam Olo dużo dowodów miał, chłop się za to wziął ostro i... No nie wiem, zobaczymy, jak to się skończy, ale fajnie z jednej strony, jakby Sławuś zadzwonił, też bym może parę pytań zadał, zadzwonił.
1: Tylko go tam, wiesz, tak nie niszcz to od razu, całkiem jakoś tam, może przynajmniej, wiesz, trochę, żeby tego go tam nie wdeptać w ziemię od razu.
0: Bez lipy.
1: Psznie jadł major na swoim kanale, a nie Konona. No tak, racja, ale ogólnie mi chodzi, że ten content na Mlecznym Człowieku w porównaniu do dawniejszego contentu bardzo dobrze wypada. Tam się dużo dzieje, dużo różnych rzeczy, różne akcje, raz paczki, raz coś innego, nie ma monotonii. Sam nie wiem, wiesz... No...
0: Wkrada się ta monotonia, nie? Wiesz, co by nie mówić, no za każdego z tych redaktorów bywały takie okresy, że było monotonia, nie?
1: Ale też mi się wydaje, że chyba z tych wszystkich redaktorów to najlepiej się dzieli Sławek i Jarek, bo mówisz, że to nie jest Jacek, tylko Jarek, tak? Bo...
0: Jarek, czekaj, nawet nazwisko gdzieś.
1: Nie, to nazwisko tam nie, już w sumie nie jest takie istotne, ale w każdym razie no właśnie by było tak, że jednak nie Jacek, tylko Jarek się naprawdę nazywa, tak Jarek, przynajmniej tak. Knur twierdził, mówi, jaki ty Jacek, Jarek jesteś.
0: To jest Jaruś.
1: No to niech sobie będzie Jarek, no to wiesz, oni tam się dzielą z tym Kononem całkiem nieźle, to jest projekt wspólny, więc no wiesz, jak Mel Gibson gra w filmie, to nie bierze całych zarobków z filmu, nie? Tylko ma swoją dolę, tak samo Konon ma swoją jakąś dolę, nie trzeba mu wszystkiego oddawać, nie widzę takiego obowiązku jakby. Szczególnie, że powiedzmy, że Sławek montuje te filmy dzień w dzień, jaka to robota jest. Montowanie filmów to jest bardzo ciężka robota, wiem coś o tym, bo montuję czasem, wiem ile to wiele godzin siedzisz. Jak montowałem filmy tam z działek, ze Sroką czy coś, to mi to parę godzin zajmowało nawet zmontowanie takiego filmu, 3 godziny na przykład, nie? No więc te filmy nie są w sumie tak bardzo pomontowane, bo tam nie ma cięć, więc jest trochę mniej tej roboty. No ale wiesz, rób to dzień w dzień przez kilka lat, to jest normalna robota. Zajmowanie się Kononowiczem to jest tak naprawdę robota na cały etat, bo musisz mu ciągle coś załatwiać, doglądać go, pilnować, montować filmy, wrzucać, komentować, wiesz, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc czemu nie mają mieć swojej doli, nawet całkiem przyzwoitej? Czemu mieliby dostawać tam 100 zł za fatygę, jakieś grosze? Niech dostają sobie po 1000, czy po 2 nawet, czy po 3 sobie biorą, nie? Jak to jest ich wspólny projekt. Założyli ten kanał. Kononowicz jest aktorem. Fakt, że na jego plecach wszyscy właściwie jadą, tu akurat jest trochę racja.
0: Krzysiu, to co mówi zawsze, na moich plecach się wybiliście, kurwa, nie? Nie jeden na jego plecach się zarobił.
1: Ale taka jest prawda w sobie, nie? Bo no bez niego nie ma niczego, nie ma niczego bez niego.
0: Tak jest.
1: Nie będzie niczego bez niego. Jak Conan kiedyś odejdzie, to właściwie to się skończy wszystko. To się nie da już ciągnąć za bardzo wtedy chyba nic. Ewentualnie Major jeszcze, no ale Major jest... Nie oszukujmy się, no Major... Można sobie Majora pooglądać, ale prawdziwa siła i power, no to jest Knur,
0: Krzysiu,
1: nie?
0: Krzysiu, no, Krzysiu. On to jest centrum tego wszystkiego. A Sławek... pamiętasz, co kiedyś gadał, że on chciał... jak Krzysiu umrze, to szkoda, żeby to miasto przejęło, on by chciał to przejąć, on by tam zrobił muzeum dla ludzi. Sławuś. Kurwa, jaki on dobry. A nie wiem, czy wiesz, Paweł z Warszawy ma ten, nie? Testament od Krzysia, przepisaną chatę na siebie.
1: No takie chodzą pogłoski, ale ty myślisz, że to jest prawda, że faktycznie Kononowicz w chwili słabości jakiś przepisał domek na Pawełka z Warszawy, na Barneya?
0: Tak, i Barney mu to mówił w samochodzie, ja oglądałem tego lajta. Te lajty, jak oni jechali, to ja sobie, wiesz, do snu, bo tam spokojnie gadali, tam akurat tak na spanie sobie to puszczałem i Barney mu to przypomniał, Kononowiczowi to wstydź powiedział, nie? Przecież ty mi zapisałeś. A Krzysiu chyba już o tym zapomniał, to tak się zbulwersował, jak to usłyszał, wiesz, co chodzi, mój domek. Krzysiu już, kurwa, połowie Białego Stoku zapisał tą chatę, nie? Oni potem będą, on umrze, to będą się zabijać. Pewnie na końcu i tak miasto to weźmie i tak. Wiem, że ta chata była wcześniej zadłużona w chuj, nie wiem, czy oni to spłacają, czy co.
1: No właśnie, słuchaj, może my po prostu o niektórych rzeczach nie wiemy, może duży pieniądz poszedł na spłacenie długów jakichś. Przecież Kononowicz przez lata nie płacił za różne rzeczy, więc może o czymś nie wiemy, może jesteśmy czasami trochę, wiesz, niesprawiedliwi, nie? Albo coś.
0: Na pewno nie wiemy wiele, ale czy jesteśmy niesprawiedliwi w stosunku do Sławka czy Meksikana, to jesteśmy niesprawiedliwi, jak mówimy o nich dobrze, nie? Ja tego jestem pewny, stary, już tyle rzeczy widziałem na temat tych dwóch gagatków, na temat Kosno to samo, nie? To są, kurwa, ludzkie śmieci. Taka
1: no,
0: prawda, nie?
1: Mocno powiedziane.
0: Przynajmniej moja opinia taka, nie? No, mocno powiedziane, ale chyba mam prawo, nie? W swojej opinii.
1: Wiadomo. No. Jacek mi się taki poczciwy trochę wydaje, znaczy Jarek, no bo jak Kononowicz nawet tam pyta, czy coś tam... Chcesz, znaczy jak stanęło na tym, co Jarek oczekuje, to tylko ten sweter. Po śmierci on chce ten sweter Krzyśka tylko.
0: No, taki, wiesz, on taki dobry chłopak.
1: Dobry chłopak.
0: Też kolejny Elkus, no. On się napinał, dostał tam w tryby, się skończyło panoszenie. Ten Olo dobry, stary, on tam ich wyjaśnia i oni mu tam kozaczą potem, a on potem chuj. No to się spotykamy, pach, spotkał jednego, rozjebał go, spotkał drugiego, rozjebał go, spotkał Kosno. Kosno tam chyba dostał liścia, okulary mu spadły, Kosno po policję zadzwonił, stary. No i tak się, kurwa, prężą, a potem dostają po liściu i jest spokojny. Tak to wygląda, mówię ci, ten Olo poczciwy chłop, chuj poczciwy chłop, nie?
1: No podoba ci się, to... że wszystkich bije, że wszystkich bije.
0: Nie, o to chodzi. No, zaczął się tam bić z nimi to dopiero niedawno, a ja jego kanał śledzę od dawna, stary. I to było tak z humorem pokazane, tak im wytykał te błędy. Nie wiem, tutaj od ciebie słyszałem od paru osób, że ja jestem taki, że może dlatego mi się to podobało, bo on to robił tak samo jak, wiesz, ja mam takie, nie wiem, tak mnie kuje, jak słyszę, że ktoś coś pierdoli, jakieś głupoty czy coś i zaraz się tam, wiesz, pcham na afisz i muszę swoje 3 grosze. Widziałem, Olo robił to samo, nie? I na wszystko, stary, było dowody. Co on mówił, wszystko było potwierdzone nagraniami, rozumiesz, screenami. Więc za tego chłopa jestem pewny, nie? Kiedyś myślałem, że ten Pato nawet taki w porządku, nawet jak przychodził na początku, ale to też się okazała rura. I teraz się skoksował, stary, i tam grozi, nie? Przydził trochę teścia, rączki spuchły, kurwa, i nagle wojownik się zrobił.
1: Rogal pisze, Sradek ma filmy niepublikowane na późniejsze dni. No to wiadomo, to wielu twórców tak robi. Na kartce mu napisał i podpisał, ale bez notariuszy. No to ciekawe, czy to ma moc, nie? Jakąś. Ale Barney faktycznie coś takiego powiedział jakiś czas temu w nagraniu. Mówi, no to jest moja chatka, zaraz będziecie mi płacić czynsz tutaj. Co to za mieszkanie za darmo? Wygonić to wszystko żeby czyż mi płacić coś. Kurwa. Ale ja tego Barneya nie lubię, bo dla mnie to jest farmazoniarz i szur, i spiski ciągle, i histeryk, i tak. Ja gadałem z nim przez telefon, wydał mi się spoko. Chciałem go tu nawet zaprosić. Trochę się rozmyło, bo musiałbym mu, nie wiem, Skype'a pokazać, jak się instaluje i dzwonić do niego przez miesiąc czy coś. A potem sobie zdałem sprawę, że to w sumie nie jest też aż... Wtedy przynajmniej nie był aż taką szychą. Jak ja go zapraszałem, to jeszcze był mało znany w ogóle Barney, a no dzisiaj ma swoje 5 minut, można powiedzieć, od czasu, kiedy wiózł Jajora, to ma dużo, ma odsłon i donaty dostaje, ty tu 5 dych stówa, i w dupie to ma, tam nawet nie komentuje tego. I wiesz, mnie trochę w nim wkurwia, że on strasznie złorzeczy wszystkim, on wszystkich nienawidzi, uberowców, ukrów, czarnuchów, pedałów, lewactwo, wszystkich po prostu nienawidzi. No tak. Też nie przepadam z takimi osobami.
0: Jest specyficznym gościem, to mu trzeba przyznać. A to mu, te subskrypcje mu tak przybiły wtedy, jak on ich wiózł na tą sprawę, co tego Lighta zrobił, nie? Oni tam całą noc przecież, kurwa, on jechał w jedną stronę, do Bielska jechał z Białegostoku i cały czas był Light włączony i potem jak wracali, to samo. I wtedy mu urosło maksymalnie, nie? To czekaj, 2 tygodnie temu była ta sprawa, czy jakoś tak. Jeszcze jak tam oglądałem.
1: No, jakoś tak. To jest, w sumie to jest w sumie najprężniejsze uniwersum chyba z tego świata pato różnych celebrytów, bo tam jest najwięcej bohaterów różnych, najwięcej wydarzeń, najwięcej twórczości przede wszystkim, nie? Popatrz, ile ludzie robią różnych piosenek, przeróbek, montują coś, nie? Powstały przynajmniej 2 serie kreskówek, czy nawet 3. Który youtuber może się poszczycić, że o nim robią bajki, nie?
0: No tak, no to jest ta siła, że wiesz, Krzysia zna cała Polska, nie? Co by nie było. Powiesz Kononowicz, wydaje mi się, że każdy zna to nazwisko, nie? No. Już niezależnie od tego, że wiesz, tam wiek, znaczy może jacyś tam najmłodsi to nie znają, nie? Tam starsi, młodsi, przecież to było głośno o Krzysiu, nie? A chłop też jest bardzo specyficzny, może właśnie dlatego, że to jest ich siła, nie? Że to są takie specyficzne charaktery, nie?
1: Też chodzą takie słuchy, że wszyscy się że wiele osób by chciało wejść na miejsce tam Sławka i Jarka, Jacka, Arona, ale są tak jakby wypychani, oni bronią tego terytorium, wiesz, że nasz ci on, knur jest nasz i no wynocha, nie?
0: Jasne, no. Jasne, że tak. Wiesz, każdy by robił to samo tak naprawdę, jakby ci dobra pęga, kurwa, platywała, wiesz, tylko za to, że tam przychodzi jeden typ, nagrywa. Każdy by tego bronił, nie? Taka jest prawda.
1: I to jest
0: wiesz, takie zagrywki, że on im podsłuchy na telefony wrzucał, rozumiesz, na laptopy. Taki Sławek jest, chłopie, te kamery, co tam na chacie, wszystko idzie najpierw do Bielska, rozumiesz, wszystko jest transmitowane. To jest taki jebany stalker, a nie wiem, czy widziałeś filmik Sławka, jak nagrywał, jak miał, nie pamiętam, to jakieś ciuchy były stare ze szkolnej. U siebie w domu już w Bielsku pokazał jakaś koszulka czy coś, trzymał ją zapakowaną w tej koszulce plastikowej. I otwierał i mówi, no wiecie, to ma ten charakterystyczny zapaszek szkolny, ja to tu trzymam, żeby mi się to kurwa nie ulotniło. To jest jakiś zwyrol, co on sobie otwiera, wącha i się brandzluje do tego, stary.
1: No. Może tak w żartach, no wiesz, no tak w żartach.
0: On to tak na serio, nie? Tak, przynajmniej dla mnie to tak brzmiało. Swoją kobietę potrafił zamknąć, kobieta mu tam mówiła dość, a on jej stary napchał do pokoju w cukierków, naniósł jej, zamknął ją w pokoju, żeby mógł se kurwa tam lajta robić i szkolną napierdalać. Chłopiec nieźle
1: zrywa. Znaczy, Sławek sam się przyznał na którymś nagraniu. Widziałem takie nagranie, gdzie on przyrównuje to swoje upodobanie do szkolnej do uzależnienia od heroiny czy coś takiego. Więc jakby on nie zaprzecza temu, że jest w tą szkolną wkręcony, że to go kręci. Nie wiem, czy zostały udowodnione ostatecznie to, czy zostało udowodnione, że to tam gdzieś idzie ten obraz z kamer przez niego. Niby jak to miałoby iść? Znaczy... W sumie to wystarczyło.
0: Wysyła się online przez serwery. Przecież masz kamery i możesz mieć kamerę zainstalowaną, nie wiem, kurwa, w Gdańsku, być sobie przecież w Krakowie i sobie oglądać tych kamer. To jest żaden problem, nie?
1: Czy ja wiem, czy to tak się da? Wiem, że kamera ma swoje IP, tylko na takie IP można zdalnie, można chyba zdalnie się połączyć, jak masz dostęp, tak? Przez IP-ka kamery, czy coś takiego. Ja nie wiem w sumie, jak to tam działa, ale... Nie wiem, no właśnie, wiesz, ta audycja ze Sławkiem ma być... Po to, on chce wszystkie sprawy możliwe wyjaśnić, chce pytania od widzów, zero cenzury, czyli jakby tak pod tym względem bardzo uczciwie podszedł do roboty. Wie, że ja też nie będę się jakoś strasznie z nim cackał i tak dalej, więc wiesz, bo on powiedział mi, że on już nie chce każdemu z osobna wyjaśniać pewnych spraw, chciałby to zrobić raz, a dobrze. I to jest jakby główny cel, nie? Więc od tej strony to jakby okej, chyba, nie?
0: No to jeszcze chętniej bym usłyszał taką audycję, nie?
1: No.
0: Dobrze by było, ja może spróbuję się z tym Olem skontaktować i zapytam się, czy on by też nie wystąpił, nie? On by przedstawił swoje stare akcje, tamtego kanału nie ma. Też byś usłyszał wiele rzeczy od niego, nie? Na temat tych gadatków. Olo jest dobry wariat.
1: Tam wszyscy dobre wariaciki są w tym uniwersum.
0: Tak, niektórzy to dosłownie wariaciki, nie?
1: Choroszcz już się zbliża, już puka do mych drzwi.
0: Choroszcz, oczywiście, że tak.
1: Nawet nasza koleżanka radiowa Ewa Lipka, no, wniknęła swego czasu w to uniwersum na chwilę.
0: No i Krzysiu chciał ją wyrwać na mebelki, pamiętasz to?
1: No, ważne te mebelki, to wszystko może być twoje. I meblościankę jakoś pokazuje.
0: Ona z Wornestem tam przyjechała, nie?
1: Tak, tak, tak.
0: Właśnie tego Wornesta nie przepadałem za nim, ale te telefony na kanale jak robił, to były dobre. To mu wychodziło, nie? Szkoda, że już tego nie ma. Nie wiem, czy słuchałeś.
1: Coś tak kojarzę. To jest, on chyba jest ten, którego nazywają też pan biznesmen, tak? Biznesmen, no.
0: Dokładnie.
1: Fajne jest w szkolnej bardzo to, że tam jest słowotwórstwo takie, że powstają, że powstało coś, co można by nazwać językiem bombaskim, nie?
0: Tak, jest. No dokładnie, no live jest, z czego to funkcjonuje, nie? Że chyba wielu ludzi używa, że nie robimy live'a, tylko lajka, nie?
1: No, to już przeszło do języka, weszło. Nie? Nawet. No.
0: Jasne, weszło pod strzechy, dokładnie.
1: Także jest to ewenement jakiś, no.
0: Jasne, że tak. Ja nigdy nie uważałem, że tam, kurwa, mam się wstydzić tego czy coś. Każdy sobie ogląda, co chce, stary. Więc wiesz, mógłbyś się wstydzić, jakbyś, kurwa, niczym się nie interesował, znaczy wstydzić. Z drugiej strony nawet jakbyś się tylko tym interesował. Czemu masz się wstydzić, stary? Jak ci to sprawia radochę, rozumiesz, to cię interesuje. To czemu masz się wstydzić i, nie wiem, czaić się przed innymi, że ja to oglądam, stary? Nie wiem, co, jakiś gorszy jesteś? Kurwa.
1: No, masz rację w sumie, no. Nie ma co tak asekurancko, kurwa, się cały czas... tłumaczyć. Oglądam, udało. To oglądam i już, no.
0: No sorry. Chuj komu do tego, nie? Gorsze rzeczy oglądamy.
1: A jakie?
0: No. Może nie mówmy.
1: Też się dziwne rzeczy czasami oglądało.
0: Tak to jest, panie. A ty mógłbyś w końcu, kurde, brakuje mi tych twoich starych audycji, co się przygotowałeś i coś zrobiłeś, nie? Od dłuższego czasu tylko te luźne gadki są.
1: Zrobię coś.
0: Zrób coś, kurde. I tak jak cię prosiłem, fajnie by było, nie wiem, czy też znaleźliby się na to chętni, ale ja lubiłem te twoje czasy ostateczne, nie? Wiesz, i to już nie chodzi o to, że tam, o, czy wierzysz w to, czy nie, no to tak akurat fajny dzień na to był, fajnie się tego słuchało. Można było zapomnieć o wszystkim i posłuchać. I no, ja ci to kiedyś mówiłem, niektóre tematy to nawet wolałem, jak ty to zrobiłeś, niż jak Klot, nie? A no, chłop siedzi tyle lat w tym, nie?
1: Muszę koniecznie, bo już sam jestem znudzony tymi luźnymi gadkami i nie chce mi się już tak, coś szukam jakiejś odmiany, więc jutro się biorę za przygotowanie, może mi się uda na piątek coś przygotować, to zrobiłbym, może się uda zrobić właśnie audycję jakąś, a potem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też sobie był afterek luźniejszy, więc
0: no jasne, że
1: jedno,
0: tak,
1: jedno
0: jasne.
1: I drugie.
0: Im dłuższa audycja, tym lepiej, nie? Ja tam nigdy też nie rozumiałem tego narzekania, że tam ludzie, o, za długa audycja, no to sobie kurwa obejrzyj ile, posłuchaj ile chcesz, zrób sobie pauzę, potem do tego wrócisz, nie? Co za problem. Ja zawsze sobie ceniłem, nie? Im dłużej, tym lepiej. Jeszcze jak człowiek jest w pracy, wiesz, tam te 8 godzin czy coś, włączam jedną audycję, chłopie, i leci przez cały czas, nie?
1: Faktycznie chyba lepiej oglądać taką szkolną niż jakiegoś zjebanego Lorda Kruszwila, nie? Gdzie wszystko jest wyreżyserowane. Oni się ostatnio przyznali na patogali kolejnej, że wszystko mają... Znaczy to było wiadome, ale że po prostu, że wszystko to jest ustawione, wyreżyserowane, opłacone, jak narobią jakiś szkód, to opłacone. I po cholerę takie coś oglądać, takie sztuczne, zakłamane... udawane i wiesz, i akcje typu tam wykorzystywanie niepełnosprawnego umysłowo i kazanie mu jeść gówna, no prześmieszne. to do Krzyśka przysyłają gówno, co prawda, przepraszam, miód ludzki.
0: Ludzki, rozdrobniony.
1: No, ale to jest trochę inna sytuacja, to jest śmieszne jak, no, znaczy dziś puszczałem filmik, jak Kononowicz łyknął sobie tak zdrowo z buteleczki, tak, szczocha mu wysłał ktoś w butelce od Tymbarga.
0: On to powąchał, nie? On to powąchał, zanim się tego napił.
1: Powąchał, przypasowało mu, łyknął sobie zdrowo, potem tfu, siki, ale w ogóle się nie przejął i zaczął grzebać dalej w paczce, nie?
0: Jasne, a była też całkiem niedawno. To w tych momentach, co dużo tych paczek przychodziło, przyszło mu takie okrągłe jakieś puzderko, on to odkleił, tam była sraka z wodą rozcieńczona i to mu się wylało na spodnie, trochę po rękach mu się podało. On, o kurwa, zakręcił to, nawet nie poszedł rąk nie umył. Paczki otwierał, stary.
1: No ale wiesz, on był kiedyś hodowcą świn, nie? No to jest przyzwyczajony do syfu, brudu może.
0: Ja się tak zastanawiam, czy to jego chrumkanie to nie jest jakieś tam, wiesz, nie wiem, na psychę siadło od tych świn. No nie wiem, skąd mu się zrobiło. No typowo jak knur czasem chrumka, nie?
1: No chrumka, on twierdzi, że to z nerwów i wydaje mi się, że może to być na tle nerwowym jakieś takie odruchy, taki tik nerwowy, że wiesz, on jak wkurzony jest, to zaczyna chrumkać. Jak się zdenerwuje.
0: Krzysiu, to jest alien. No.
1: Też to mówienie takie, że to jest takie też właśnie wykorzystywanie niepełnosprawnego czy coś, no ale znowu wracamy do tego, że gdyby tego nie było, to on już mógłby, wiesz, jakoś podłupaść w ogóle, nikt by się nim nie interesował, zmarniałby i tak dalej, a tak coś go napędza, coś się dzieje, nie?
0: Oczywiście i wydaje mi się, że najbardziej, czego on się boi, to samotności, dlatego tak za tym majorem latał, rozumiesz? Siedzi tam sam w tym domku, tak przynajmniej ktoś go odwiedza, coś się dzieje, nie? A tak jak on byłby sam, to mu dopiero by siadło, nie? On nie może być sam, tak mi się przynajmniej wydaje. On się tego boi panicznie.
1: Bardzo, bardzo, tak. I jak jest sam, to płacze, przejmuje się, jest wystraszony. On musi być z kimś, bo on się chyba boi, że umrze i nikt go nie znajdzie. No, takie normalne lęki ludzkie. W sumie to teraz tak sobie myślę, że to taka hybryda telenoweli z Big Brotherem i jeszcze może z różnymi innymi paroma rzeczami, nie? Takie bardzo współczesne, to taki współczesny wynalazek tego typu show, nie?
0: No, tak, no i tam jest wszystko, tak jakbyś poszukał, to tam znajdziesz wszystko, nie? Intrygi, wiesz, tutaj jakieś, nie wiem, kurwa, tu romanse, tu coś tam, no wszystko tam znajdziesz. To jest taki, nie wiem, ciekawy socjologiczny przypadek, mi się wydaje. Nie? No to można było, kurwa, pracę magisterską na to pisać, mi się wydaje. Nie? Czy kurwa... Serio, to jest na grubą rozkminkę, nie? I to nie jest tak, że oglądają to tylko jakieś, wiesz, kurwa, patusy czy coś. Ja wiem, znam ludzi, poważnych ludzi, co też lubią sobie to obejrzeć czasem, nie?
1: Też znam. Więc... No, to jest ciekawe zjawisko socjologiczne. No, na pewno ktoś o tym kiedyś napisze książkę. Może film powstanie i będzie ktoś grał różnych tych bohaterów, nie? Różni aktorzy. To by było też ciekawe. Niewykluczone, że powstanie to takie coś.
0: A była opcja ten, czekaj, jak on się nazywał, to chyba był Paweł Sknyszyna. Który z tych gości kiedyś próbował Krzyśkowi odkupić od niego, bo on tam ma całe zeszyty zapisane donosami jeszcze niedostarczonymi i ktoś chciał od niego te donosy przejąć, żeby książkę wydać, nie? To też byłby hit, mi się wydaje. Tak? No, było dobre. No ale ciekawe, jak to się wszystko zakończy, nie?
1: W sumie to smutno by było, gdyby teraz to wszystko przez jakieś właśnie wydarzenie nieszczęsne, gdyby to zniknęło. Czegoś by nam brakowało, nie? Na tym YouTubie.
0: No na pewno by brakowało, ale zależy jakby się to skończyło, nie? Jakby tam centrala zbiorska została odcięta. Ja bym się nawet cieszył. Nie? Może ktoś by to przejął, ktoś inny by tam przychodził, ktoś na miejscu stary jakby tam był. Udałoby się przejąć tego Krzycha, tylko ktoś by musiał się, wiesz, poświęcić temu, a mało kto jest w stanie się poświęcić tak, wiesz, w całości. I to jeszcze użerać się z tym Krzysiem, każdy wie, jaki on jest, nie? Stary, to jest naprawdę ciężki przypadek, nie?
1: Waligura, którego kiedyś posądziłem o to, że być może jest Janko muzykantem, ale się okazało, że jednak nie. Pisze, rozumiem krawiec, że za pieniądze chciałbyś być nieświadomym internetowym pośmiewiskiem, tak jak Kononowicz. Ja jestem pośmiewiskiem za pieniądze, więc co mi tu piszesz? Nie no, wiesz, no, chodzi o to, że ciężko kogoś ratować na siłę, jak i szkodząc mu przy tym, bo tak jak mówimy tutaj, no, my z Janką jesteśmy raczej pod takiego zdania, z tego tak wynika, że Kononowicza to stymuluje mocno, że on, jemu to daje w sumie szczęście. Bez tego nie miałby ani pieniędzy, ani nikt by się nim nie interesował. Gdzieś by tam zmarniał w jakimś DPS-ie. A tak to go podtrzymuje. To jest jego całe życie. To jest jedyny... On się stał celebrytą i to też jest jakieś osiągnięcie, być celebrytą. To, że cię rozpoznają, że jesteś kimś. Ludzie dlatego go traktują tak, że mu ustępują, że wiedzą, jaki on jest. Dobra, machają ręką. On obraża tych tam, przyjadą jacyś goście do niego, on ich naobraża, wypierdoli. Oni wiedzą, że on taki jest i tak może być dzięki temu, że on jest kimś, że wszyscy go znają. Takiej osobie wolno więcej, nie? Więc ma dużo bardzo korzyści z tego, że jest jak jest. A to, że się z niego śmieją, no przepraszam, no są tacy ludzie, no nie zostanie aktorem grającym amantów. Nie zostanie biznesmenem, nie zostanie policjantem, chociaż może by chciał i marzy mu się. Nie zostanie, ciężko mu zostać kimkolwiek znaczącym. Jedyna jego szansa na wybicie się, na bycie znanym, na zarabianie, to bycie takim komikiem trochę, no śmiesznym człowiekiem, z którego się śmieją. No, co innego mu zostaje? Każdy wykorzystuje to, co ma, nie?
0: W obecnej sytuacji to on nie miałby szansy zostać kimkolwiek, nie? Jego przecież ten... Pamiętasz, że dostał robotę tam gdzieś w tym komisie. Przez jakiś czas był tam jeden dzień czy dwa i skończyła się robota. On się nie nadaje już do niczego, stary, a wydaje mi się, też gdyby nie te kanały, gdyby nie ta jego popularność, to możliwe, że on już by nie żył. Przecież ile dwa razy mu ratowali życie już, jak te miał po 500 syprukcji cukru. Tego do szpitala, stary, no gdyby nie miał tych, wiesz, nie miał tego kanału, to nie byłoby tych Pawłów z Warszawy, tej całej reszty i nigdy go do tego szpitala, wiesz, za fraki nie wysłał, nie?
1: No,
0: a
1: on,
0: pamiętasz,
1: właśnie.
0: Jak już wtedy wyglądał, w głowie się kręci się, nie? I chłopcy się odłożył, nie? No, tak było.
1: W głowie się kręci się, w głowie się kręci się.
0: No, i potem major mówi, no on miał 500 syprukcji cukru.
1: Ale trzeba przyznać, że on ma talent komiczny, bo to, jakie on robi miny, jak gestykuluje, nie? Ty zauważasz, że coś w tym jest, nie? To nie jest taki zwykły jakiś Żul czy zwykły Menel. To jest człowiek, który ma w sobie coś z aktora, tak jakby. Taki nieświadomy do końca swojego talentu naturszczyk jakby.
0: Taki, nie wiem, gwiazdor, nie?
1: On ma w ogóle głos jak Buchaj, jak on ryknie, to też jest jakiś, wiesz, no talent. Jak on ryknie, to go pół okolicy tam słyszy. Podśpiewuje sobie coś. To jest, wiecie, no flip i flap. No, ci ludzie, Major i Konon, powiedzmy, to są tacy flip i flap trochę, nie? Współcześni. Big Brotherowi, flip i flap, youtuberzy. I oni, zauważcie, co by nie robili, to robią to odwrotnie niż trzeba. Zawsze zrobią źle, nie? Wiadomo, że jak Kononowicz będzie się chwalił, że organistą byłem, tam gram, jak zacznie grać, to zacznie tak rzępolić, że z uszu ci poleci krew, nie? Wiadomo, że jak Major się oświadczy, to oświadczy się pierwszej napotkanej kobiecie, którą spotka, daje jej pierścionek za 3000, a ona go zrobi w ciula i zabierze mu ten pierścionek. Po prostu no flip i flap, no.
0: No tak, a z drugiej strony Major też nie wiadomo, czy by dzisiaj żył, stary, gdyby nie to uniwersum, nie? Przecież on był bezdomny, walił ten rozpuchol.
1: No.
0: Że co chodzi? Gdyby nie to wszystko przez te lata, nie wiadomo, czy on by dzisiaj żył, nie? A tak chłop też swoje zarobił, wiesz, o co chodzi? To swoje, potem znowu nawąchał się. Ale wydaje mi się, że jakby zrobić bilans zysków i strat, to oboje grubo na plus są dzięki temu, nie? I to nie mówię tylko o pieniądzach, nie?
1: No bo mogliby nie żyć. Jest to bardzo prawdopodobne, że już by ich nie było, nie? No, to, że Majora stać, żeby dać jakiejś przypadkowej dziewczynie pierścionek za 3000, No to ma to tak to by nie było go stać może na bułkę, nie? Bo spałby gdzieś w krzakach jako bezdomny i byłby nikim. Nikt by o nim nie wiedział, a tak to on się cieszy, przecież jak on jest zadowolony. O, ja gwiazd, te Jupiter, jestem gwiazdor, mnie lubią, znają mnie. No to i on jest dumny z tego, to coś osiągnął w życiu. To, że sam z siebie jest dumny tak bardzo i zadowolony, to też jest coś, nie?
0: Jasne, że tak. Jasne, że tak. Ja zawsze mówię, oni dla obydwu to jest gruby plus, nie? To, że to się tak wszystko potoczyło. Jasne, że tak. Dlatego też no, nigdy nie rozumiałem takiej z jednej strony tej krytyki, o, że jak możesz to oglądać, a z drugiej, że o, że się tam z niego śmieją. No dobra, są tacy, co się pośmieją, ale z drugiej strony tyle korzyści, co z tego ma, że wiesz, a myślisz, że takiego Krzysia, czy no Krzysiu jest taki, że jego dotyka, co kto mówi, nie? On tam czyta te listy, on w to wszystko wierzy i go to dotyka. Major z jednej strony sobie wyrobił to już, nie? Na początku łykał wszystko, ale ten jego przewąchany mózg jednak zatrybiło do niego, że często jest robiony w chuja, chociaż do płci pięknej dalej ma słabość. Wystarczy, że usłyszy głos kobiety i jest gotowy dać pierścionek zaraz, nie? Albo jechać do Niemiec. Przecież on do Niemiec zrobił ten wyjazd, bo tam Natalka niby miała być.
1: Też te walki MMA, nie wiem, czy widziałeś, jak Major się bił,
0: Widziałem.
1: widziałeś?
0: Proszę cię. Ale to było, co by nie powiedzieć, ta gala to też było coś takiego innego, nie?
1: No.
0: Ciekawe, ciekawe. Nie oglądało się tam, oczywiście, nie szukałeś tam, że oni technicznie jakoś będą. No takie ciekawe wydarzenie, no stary, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, nie? Te ich treningi się oglądało. No, ciekawie. Odkąd Major wyjechał stamtąd, to rzadko tam wchodziłem na tą spelunę, co tam się dzieje. I też poznałem ten kanał, też tylko dzięki Majorowi. Wcześniej nie wiedziałem, co tam się działo, nie?
1: Ja też. Oni naprawdę mocno ciągną w górę wiele innych patostreamów, streamów. Takiego nocnego radia to raczej nie pociągną. No, wywiad ze Sławkiem jakoś nie przysporzył tutaj widowni. Mimo, że tam te kilkanaście chyba tysięcy zebrał, no to tak nie odbiło się to w żaden sposób. Ale to dobrze, bo nie chciałbym, żeby tu się szkolna zrobiła. Dzisiaj sobie wyjątkowo gadamy trochę więcej o tej szkolnej. Bo trafił się akurat Janko, który też się interesuje i zna, i na czacie parę osób tu też kojarzy i informacje różne, no to sobie gadamy. No, się wypstrykamy, nie będzie o czym gadać ze Sratkiem, jeśli jednak dojdzie do tego spotkania. Zobaczymy, czy się. No, ja coś mam takie przeczucie dziwne, że Sradek się zniechęci chyba trochę.
0: A rozmawiałeś z nim, pytałeś się, czy słucha tego radia, czy zdarzało mu się słuchać tam od tamtej pory, jak ten wywiad był?
1: Wiem, że słuchał, tak sporadycznie chyba. Raz na jakiś czas, zresztą nie wiem, może sobie słucha częściej niż mi się wydaje. No ale w każdym razie ma być niby w sobotę jak coś, o 21:00 myślę. Zobaczymy, czy nie zostanie to odwołane, przełożone. No, ja myślę, że. Tak, że przekucie pewnego wrzoda byłoby dobre. No, nie ma co kisić, nie ma co ukrywać, zamiatać pod dywan, tylko dobrze by było właśnie tak raz, a dobrze z grubej rury pojechać i pogadać szczerze, bez jakiegoś tam owijania w bawełnę, bez coś, no.
0: A to mógłbyś jakoś, bo to jest tak wstępnie dogadane, nie?
1: No wstępnie, znaczy wstępnie. Tak. No.
0: Datę już ustaliliście, jeszcze miał potwierdzić, tak? I się przestał odzywać, tak?
1: Tak, jakby no. Ale wiesz, no, człowiek też ma prawo tego Skype'a. Może on nie używa Skype'a tak na co dzień, może jutro włączy i
0: Jasne, jasne.
1: przeczyta. No, zobaczymy, co to
0: To ja.
1: będzie. Byle nie na ostatnią chwilę, bo to też tak, no, jak on się odezwie w piątek wieczorem, że robimy, to kiedy ja mam przygotować planszę, kiedy mam pytania przygotować? No, wypadałoby wcześniej coś się odezwać. Nie wiem, może wiesz, Sławka wzięło tak pod wpływem impulsu, że ktoś mu gdzieś tam coś przeczytał, wkurzył się, może sobie jeszcze coś dźwięknął i do Krawca napisze, robimy tu audycję, trzeba wyjaśnić, a potem mu może przejść, nie? Albo mu przeszło. Zobaczymy, no nie chcę tu krakać, bo zobaczymy, co tam jeszcze będzie.
0: A jakbyś się dowiedział tak na dniach na pewno, że on by to potwierdził, mógłbyś tam na przykład na społeczności napisać, że będzie, nie? Wiesz, na przykład, nie wiem, powiedzmy, że on ci się pojutrze odezwie, to jakbyś na przykład, nie czekaj, co jest dzisiaj? Środa, tak? Teraz już jest czwartek? Już mi się stary dni
1: No,
0: pojechały,
1: już
0: stoi dzisiaj.
1: czwartek, już czwartek. Napiszę, jasne, jasne. Trzeba, no, trzeba trochę poreklamować, jakby co.
0: No, ja może spróbuję nagarnąć tego Ola, żeby zadzwonił, może by się skonfrontowali, nie? Tylko nic tam nie mów. To by był hit, jak oni by sobie porozmawiali na antenie, jeden z drugim, Olo by zadzwonił, to ci mówię, że to byłaby gruba rozmowa, nie?
1: Pewnie tak.
0: No to by były, wiesz, punktowanie chłopa i on by się musiał odnosić do konkretnych spraw, nie? A wydaje mi się, że Olo tam wie najlepiej ze wszystkich, co tam, jak tam. Chłop zbierał materiały, szykował się do tych spraw, więc to by było całkiem niezłe, nie?

0: ludzi się śmieją. Są oczywiście takie hardkorowe sytuacje, jak z tym, jak z tymi sikami, z piciem sików. No to są już takie sytuacje, no najbardziej może hardkorowe, które stawiają pod znakiem zapytania, czy to powinno tak wyglądać, ale no wiadomo, że zawsze się zdarzy coś. Ale generalnie popatrzcie, są też osoby, które bardzo lubią Krzyśka, piszą, odwiedzają go, są dla niego mili. On ma też dużo sympatii, na którą w zasadzie nie zasługuje, bo jest, jak mówiłem, zbiorem wad wszelakich. Co se nie wymyślisz? Nie wiem, skąpy, mściwy, kurwa, zazdrosny, dziecinny.
1: Zakłamany.
0: Zakłamany. Mitoman, przecież on tak zmyśla, jak z nut, nie? Co on to nie robił? Jakie to sukcesy nie odnosił w ogóle wszędzie. Jak go wszyscy lubili. A inne dzieci bardzo go szanowały, lubiły, był liderem i wołali na niego gruby miś. Kurwa, tak sobie wymyśla sobie. Prędzej na niego wołali konfident, bo od małego donosił. To Geremek jakby wyjawił, chyba się dowiedział. Krzysiek mu się może pochwalił, bo uznał, że to jest coś super, że warto się tym pochwalić. Że jak dzieci przychodziły w brudnych butach gdzieś do klasy, wchodziły, czy ktoś się spóźnił, to Kononowicz już jako dzieciak zapisywał się w notesiku i szedł z tym tam do dyrektorki, do nauczycielki.
1: No to już grubo, to tego nie słyszałem. Ja słyszałem, tam major mu kiedyś też cisnął, że ty od dzieciaka konfident, ty mówiłeś, ale to, że nawet dzieciaki jak w brudnych butach przyszły do szkoły, to już serio. A odnośnie tego, co tam kto napisał, że odbieranie godności człowieka to są... Wiesz, jakieś przypadki tam stary, no tam to, że mu na przykład tą chatę gównem obrzucają czy coś, no jasne, no nie popieram takich rzeczy, nie? Ale to wiesz, no ilu takich ludzi jest na całą tą społeczność, co to ogląda, co się tym interesuje, to ilu znajdziesz takich? Jest to jakiś pewnie znaczny procent, ale wiesz, wydaje mi się, że nie wiem, 5-10% na pewno nie więcej jest takich, wiesz, co tak chamsko do tego podchodzą, nie? Przecież tam nieraz widać, podjeżdżają dorośli ludzie poważni, tam na motorach jakieś kurwa rodzinka na wakacjach podjeżdżają, wiesz, i tylko zdjęcie zrobić, a Krzysiu, no 200 zł, nie? Większość ludzi jest przychylna jemu, nie? Tak obłażliwie na to patrzą.
2: Jamila, 5 zł 41.
1: Jeszcze pewien taki nadający, co by nie powiedzieć, znaczy nadający, no z byłych nadający, co widzę bardzo dużo wspólnych cech z Krzysiem Kononowiczem, ale może już nie wchodźmy w ten temat, ale co słyszę pewnego pana, często mi się Krzysiu przypomina. No widzę te cechy tak typu mitomania, problemy z higieną i można by wymieniać.
0: Pozdrowienia od nowego ucznia, znów po bengalsku, donejcik. Pozdrowienia od nowego ucznia z Etiopii. Słucham twojego gównianego radia i muszę powiedzieć, że jestem zdumiony umiejętnościami radiowymi chyba gospodarza, który prowadzi programy. Pozdrowienia. No to gówniane czy zdumiony? To tak jedno z drugim ciężko pogodzić. No chyba, że zdumiony in minus, że takie gówniane. Że, no ale...
1: A może wiesz, że zdumiony, że w takim gównie znalazł taki diament jak Krawca?
0: No, czy ja
1: gówniane
0: wiem, czy...
1: radio, a nadający... No, tak to mówię, wiesz, nie? No to tak się tylko mówi, te gównoradyjka, te wszystkie takie małe się nazywa gównoradyjka, nie? To raczej bym nie brał tego tak pejoratywnie za bardzo, nie? Przynajmniej tak, ja to tak odbieram. No to,
0: oczywiście, że tak. Gównoradyjka, czyli mało znaczące, malutkie, małe główienko, tak? Coś bardziej w tym stylu. Kurde, prysz mi się na plecach zrobił, że tak się z wami podzielę tą informacją i nie mogę wycisnąć.
1: No, to jest nieprzyjemne. Kobietę se musisz znaleźć, to ci będzie wyciskać.
0: Właśnie głupio by mi było, jakby mi kobieta pryszcze wyciskała na plecach.
1: Czy ja wiem, mi się zdarzyło swojej parę razy, jak mi coś wyskoczyło, żeby je tam cisła.
0: A po wyciskaniu byłeś jak tygrys. To było ten, w Alubandim to mówiła tak Peg. Al po wyciskaniu jest jak tygrys.
1: Bandiego się oglądało dawno temu. No też, no, fajne było, ale nie uważałem tego za jakieś. Tak samo jak nigdy nie rozumiałem podniecania się tymi kiepskimi, nie? Naprawdę, no, aktor dobry, aktorzy dobrzy, ale ja to pamiętam jeszcze, nie wiem, w podstawówce czy w gimnazjum, jak to oglądałem, no to tam, nie wiem, do jakiegoś tam

0: 13 lat, 14, to tak też oglądać, a potem to już mi się takie kurwa denne wydawało. Mój ojciec to do dzisiaj ogląda. Ty słyszałem nieraz, jak się wypowiadasz, jakby to było nie wiadomo jakie dzieło. No, strasznie tanie, straszne, no. Nie wiem, nie rozumiałem tego fenomenu kiepskich nigdy, nie?
1: Może nie trafiłeś to... na te perełki po prostu, bo tam są takie odcinki wyjątkowo dobre i wyjątkowo kiepskie. Tak jak dzisiaj tłumaczyłem, że to tam 10 różnych scenarzystów pisze te scenariusze i z tego wynika bardzo, wynika to, że ten serial jest niesamowicie nierówny, nie?
0: Może tak, nie wiem, no ale... I to ten Okił Kamidow, tak? To on był scenarzystem, czy...
1: On był początkowo tam chyba pisał pierwsze scenariusze i producentem był tak dalej, ale potem to się rozwinęło i widziałem całą listę scenarzystów, to chyba z kilkanaście osób było, nie?
0: No i to też mi się takie wydawało zawsze, że wiesz, to jakiś, z jakiego on kraju jest ten Okił.
1: No właśnie, bardzo. On jest, czekaj, ja wiedziałem skąd on jest, cholera jasna, zaraz ci powiem. A już, nie, zapomniałem, ale... On tu już, jego rodzina chyba to dosyć dawno do Polski przyjechała, bo on jest z jakiejś rodziny artystycznej w ogóle. Okił Kamidow, a sprawdźmy skąd on jest. Nie Białoruś, nie... tadżycko-polski reżyser telewizyjno-filmowy.
0: Tadżycko? Tadżykistan.
1: Tadżykistan.
0: No to nie wiem. A on długo w Polsce? Bo to tak mi się jakoś, nie wiem, dziwne wydawało. Jakiś chłopek, roztropek przyjechał sobie do Polski i zaczął kręcić, pokazywać Polaków tak jak, że niby on zna nasze wady. Nie wiem, no chyba, że on tu długo jest w tej Polsce, poznał nas tu. Może poniekąd, ale takie nieraz tłumaczenia słyszałem, że o, to pokazuje te nasze wady, coś tam. No stary, ja nie znałem takich ludzi. Nie wiem, gdzie się kurwa ludzie mówią, że to tak nas pokazuje, gdzie oni się wychowywali, jakich oni ludzi znali. Nie?
1: Myślisz, że nie ma w Polsce takich ludzi jak w tym świecie według kiepskich?
0: Takich fertków? No ja takich nie znam, stary.
1: Ja myślę, że jest cała masa takich ludzi. Myślę, że w każdym kraju znajdziesz takich ludzi. Takich, którzy się, nie wiem, tam nie garną do roboty, tacy troszkę są, wiesz, prości, no wieśniaccy, śmieszni.
0: Ale że to jest stary margines, a to się pokazywało tak, jakby to były, wiesz, jakby tak większość ludzi w Polsce taka była, nie? To jest jakiś margines, chłopie, tacy ludzie, nie?
1: Mi się wydaje, że to
0: jednego takiego.
1: Mi się wydaje, że wśród naszych, nie wiem, mówię naszych w sensie, no tak ogólnie jakbyśmy wśród różnych wujków, ciotek poszukali, to dużo by się takich ludzi znalazło i takiego świata też właśnie, wiesz, gdzie z kiełbasą w ręce gadasz, a ten to się nakradł, cholera, menda jedna... I pyk, kielonka, wiesz, no to przecież normalne, to nie wiem, nie spotkałeś nigdy takich ludzi, to w jakich ty się środowiskach obracasz, Janko, wśród jakichś intelektualistów z wyższych sfer, czy co?
0: Nie, no ja obracam się we wszystkich, wiesz o co chodzi, ja nie klasyfikuję ludzi, tak, znam ludzi intelektualistów i znam ludzi naprawdę, kurwa, bandziorów i rozumiesz, znam, no, bardzo szeroki przekrój, tak. Też już, no może nie jestem jakiś stary, do 40 się powoli zbliżam, ale już poznałem dużo ludzi i przekrój mam naprawdę duży, nie? Też w kilku krajach mieszkałem i no i dogadywałem się naprawdę, stary, z intelektualistami, z nauczycielami, i kurwa, i z przekrętasami. Po prostu zawsze traktuję ludzi, wiesz, z czystą kartą, nie patrzę, kim jesteś, jaki jesteś, znaczy jaki jesteś, to jest właśnie ważne, ale w sensie, wiesz... Nie wiem, jak się ubierasz, czy co tam, takie jakieś kurwa płytkie rzeczy. Ja nie klasyfikuję ludzi i nigdy nie patrzałem, że tak, a Polacy tacy. Pamiętasz, dużo razy cię strofowałem za to, jak mówiłeś, a Polacy tacy. Zawsze mnie to kurwa bolało i sobie myślałem, to gdzie wy tych ludzi mówicie, że wszyscy Polacy, że większość Polaków, że my mamy. Ja te wady, o których wy mówiliście, ja to widziałem wśród ludzi z całego świata, nie? I to na przykład miałem kolegę Bułgara, czy kolegę, nie wiem, i to gadałem o nich, wypytywałem się o te wady, jak oni mówią o swoich krajach, czy w ich kraju, jakie wady są. Wymieniali mi dużą część tych wad, co my mówimy, że Polacy tacy są. W innych krajach oni też mówią o sobie, że tacy są, rozumiesz? To jest potem takie powielanie. Wydaje mi się, że to jest szkodliwe, nie? Wiesz, powinniśmy, nie wiem, jak ty teraz ubrać słowa, szerzyć dobre imię, a nie, wiesz, pluć, kurwa, z każdej... Wiadomo, nie jest to Eldorado, ta Polska, dlatego też wyjechałem stamtąd, tak? Ale jeżeli chodzi o ludzi, o charaktery,
1: No różnie to można do tego podchodzić. No,
0: różnie, ale...
1: Tu w środzie, stary, wiesz, już zostałem parę razy w chuja zrobiony w samej środzie śląskiej. Też, ale też inna sprawa, że Polacy się zmienili. Ja też podkreślam to, parę razy już o tym mówiłem na antenie, że moim zdaniem Polacy się zmienili bardzo na plus, się rozwinęli, ucywilizowali. To jest normalne, że PRL zrobił z nas trochę prostaków, często z wielu ludzi i trzeba było się od tego odbić, trochę bardziej pójść w kierunku zachodu, z tego wschodu, zmienić nasze zwyczaje i wiele rzeczy. I urzędnicy się zmienili na lepsze, są milsi, bardziej profesjonalni i policjanci się lepiej odzywają do obywatela. Dosyć oczywiste jest to, że współczesny gliniarz to jest zupełnie inna bajka niż milicjant z dawniejszych czasów i tak dalej, więc to nie jest tak, że jest cały czas tak samo i że trzeba, można to podsumować jakoś, że Polacy są tacy i tacy, bo jesteśmy zmienni też, przechodzimy pewną ewolucję, nie? Ale jasne, staram się trochę z tym walczyć, z szerzeniem stereotypów, z generalizowaniem, ale to nie mam takiego super zdania, że Polacy to są kryształowi najlepsi w ogóle, ale rozumiem, że też nie do końca o to ci chodzi, bo zmierzasz do tego, że na całym świecie znajdziesz pełen przekrój społeczeństwa i przeróżnych ludzi, ale jednak pewne różnice są. To tak jakbyś powiedział, że czarni i biali to nie ma różnicy, tacy sami są. No nie powiedziałbyś tak, prawda? A twierdzisz, że ludzie na całym świecie są generalnie tacy sami, no.
0: Tak, ludzi można podzielić na dwie kategorie, dobrzych i źli. Tak?
1: No nie, koniecznie tylko takie dwie.
0: Jeden z moich, no jak już kategoryzować, no to wydaje mi się, no na co więcej podzielić tych ludzi, szczerych, nieszczerych, dobrych.
1: Oczywiście, na przeróżne kategorie. Uczciwy, nieuczciwy, szczery, nieszczery, mściwy, niemściwy, histeryczny i spokojny i tak dalej, i tak dalej. 100 tysięcy kategorii i można zrobić jakiś tutaj przekrój.
0: A mówisz, że czarni też, że mieszkałem w Londynie, bujałem się tam z Jamajczykami, z dużą ekipę znałem tam w ogóle z Karaibów. Tutaj jeden z, no, też jest czarny z Afryki. Stary. Wiesz, są różnice. Jeżeli chodzi o intelekt na przykład, mogę powiedzieć, no ten tutaj mój ziomek, jasne, no. Tam nie miał jakiejś edukacji czy coś, ale charaktery, no ludzie to ludzie, tak?
1: No to zobacz, co we Francji się dzieje teraz, gdzie czarnoskórzy z Afryki, wiesz, właśnie palą samochody, płonie wszystko, rzucają kamieniami się z policją i tak trochę z nudów, bo są na tym socjalu cały czas, nie mają chyba co robić. Czy jest Michał? Czy Michał się połączył?
2: O, siema.
1: O, jest Michał, cześć. Cześć, Michał.
0: Siemasz, grubasie.
2: Siemasz, frajerze.
0: Ty, frajerze.
1: Ja bym uważał z takimi tekstami do Janka.
2: No, co tam?
0: No, co tam, kurwa?
2: Obudziłem się dopiero i słyszę, że nocne radio nadaje. To tak mówię, a...
1: Zadzwonię sobie, bo mi się nudzi, nie mam co robić. A jaki temat dzisiaj?
2: Kononowicz, to słyszałem jeszcze. Jeszcze słuchałem, jak o Kononowiczu gadaliście, no.
1: No, było pytanie od Tomisia, co to za screeny. No, to na początku audycji była z kolei dyskusja o posiłkach w szpitalach i wkleiłem tutaj takie różne ciekawe posiłki z takich, z których się śmiejemy, tak, że bułka posmarowana nożem i chrupki kukurydziane tutaj ktoś dostał na obiad i tak dalej. No, takie straszna bieda. Ale też mówiłem, widzisz, bo Janko, mógłbyś powiedzieć, że szerzę tutaj, że generalizuję, a wspomniałem o tym, że są szpitale, które są chlubnym wyjątkiem i można w nich bardzo dobre jedzenie dostać w Polsce, zależy jak trafisz do jakiego szpitala. Bo to dyrektor ustala ceny za posiłek i może to być 2 złote, a może to być kilkanaście złotych, w zależności od tego, ile pieniędzy ma szpital. Nie ma żadnych norm prawnych, dyrektor sobie robi, co chce, a w więzieniu już nie, w więzieniu już obowiązują pewne zasady, nie? I tak dalej, o tym była rozmowa, więc są to posiłki szpitalne dzisiaj. No.
2: Jak można ludziom taki shit wciskać? Tylko tam widzę kanapeczka, dwie kanapeczki, kawałek masełka i plaster jakiejś tam habaniny. I to jest posiłek.
1: Powtórzę za ministrem zdrowia Niedzielskim. To nie restauracja.
0: Tak powiedział?
1: Tak.
2: Też powiedział, żeby na zimę się zbierać, nie?
0: No to słyszałem. To słyszałem, nie? Powiem szczerze, że ja się trochę obawiam tej zimy, jak to będzie, nie?
1: Ja też.
2: Tak. Ja myślę, że będzie. No? Wesoło.
0: To będzie, będzie, nie? Się zaczyna, te ceny, wszystko rośnie do góry, kurwa, nie wiem. Zobaczymy, nie? Zobaczymy. Jeszcze nie przypierdolą znowu te lockdowny. To... Nie wiem, no może być ciekawie tej zimy, nie? Ta wojna, to wszystko, kurwa, no stary, wszystko się tak zwaliło na raz. Teraz braki tego wszystkiego. No ciekawe, ciekawe, do czego to dojdzie.
2: Czy bez ogrzewania będzie śmiesznie. Fajnie będzie, no. Trzeba będzie w grube jakieś kurtki inwestować, albo jakieś, nie wiem...
0: Parę... Komu będzie fajnie, temu fajnie, ty tam w tej Irlandii, to tam takich zim chyba za konkretnych nie ma, nie?
2: No nie wiem, ostatnio właśnie się tu pogorszyło normalnie, śnieg już pada, nie?
0: Tak, w zimie?
2: No, w zimie się...
0: Ale to pewnie tak parę dni, co?
2: No może i parę dni, ale to jest, wiesz, temperatura jak ci spada tutaj poniżej, wiesz, na minus, to tu
0: ja
2: jest...
0: Ja wiem,
2: jak...
0: przez tą wilgoć, nie? Przez tą wilgoć.
2: No to tu jest jak stan klęski żywiołowej, słuchaj, ludzie normalnie do roboty przestają chodzić, sklepy są, wiesz, zamykane...
0: Stary, ja w Londynie mieszkałem 5 lat, to wiem, tam troszkę śniegu spadło, kurwa, i paraliż Anglii był, nie?
2: O, więc... to coś takiego jest, nie? Wiesz, tam żywności nie dowożą na przykład, wiesz, do sklepu, bo ciężarówka nie ma jak dojechać, bo tu, wiesz, o czymś takim jak opony zimowe to nie słyszeli.
0: Tak, tak, tak. No, wiem. Chociaż tam widziałem też, jak mieszkałem tam jeszcze polscy mechanicy jacyś, to tam szło jeszcze wymienić na te polskie, nie? Ale to była rzadkość, że ci Angole tutaj wymieniali opony, nie? A ja, wiesz, tutaj w tej Danii, tutaj te zimy, chociaż ostatnia zima, dwie ostatnie, to takie chujnie zimy były, ale wcześniej, jak znowu takie coś przypierdoli, nie wiem, ogrzewanie, nie będzie czy coś, wiesz, tam jeszcze jak samemu człowiek, to tam co innego, nie? Nawet jakby trzeba było iść, kurwa, gdzieś walczyć o swoje, wiesz, a tak jak masz rodzinę na głowie i musisz się tym wszystkim zająć, no to no trochę strasznie, jak się o tym zacznie myśleć, nie?
2: No, przerobanym. Wiesz, będą siedzieć ludzie i zamarzać w zimie, nie będzie
0: tak, prądu. Jeszcze, no tak, a wyobraź sobie jeszcze, że nie będzie prądu, wiesz, będą jakieś lipy z sianem, będzie, nie wiem, z kurwa z dostawami, nie będzie jedzenia czy coś. I, no co, jakieś ekipy czy coś zaczną wychodzić na miasto, no i kurwa stary, ludzie będą, wiesz, może nieźle odpierdolić ludziom. I co będzie wtedy, nie?
2: Ja nie wiem, czy jak tak porządnie przemarzną, to im się będzie chciało na miasto wychodzić. Ja kiedyś mieszkałem, tam była taka sytuacja, że miasto zalegało elektrowni z prądem, znaczy z opłatami za prąd i elektrownia losowo, wiesz...
0: Halo.
2: Była sytuacja taka...
1: Jakieś samochodziki tam śmigają?
0: No na balkonie jest ten kir przejechał, przepraszam.
2: Minus 20 na przykład, wiesz, śniegu w cholery, zamarzasz praktycznie. Jeszcze, wiesz, jeszcze ci prąd odłączają w chacie, nie? Wiesz, woda w kiblu zamarza.
0: Takie... No, ale mówisz, że nie wiesz, czy by im się chciało, stary. Wyobraź sobie, że nie będzie, jakby ludzie nie mieli jedzenia, stary, nie będzie prądu. Myślisz, że ludzie będą siedzieć w domach? Ja tego nie widzę, nie? Się wydaje, że ludzie wyjdą na ulicę i będzie rozpierdol, będą się napadać, nie wiem.
2: Jest na tyle głupia, że po prostu...
1: Halo?
0: To u mnie tak zrywa, czy...
1: Chyba u Michała coś chwilowo, jakieś problemy. Słyszymy się, Michał?
0: Jakiś orzeł może przeleciał tam.
1: I chwycił za router i rzucił nim o skałę. Michał, jesteś? Coś ucichło. No nic, może zaraz się naprawi. Faktycznie na kanale Olgierdano są nowe jakieś filmy. Olo na żywo, dwa słowa, pewnie komentarz. Spotkamy się prędzej czy później. Jakaś nerwowa zmiana pasów. Ktoś pewnie przed nim właśnie spierdala, za kimś
0: pato,
1: tam jedzie.
0: To jest pato.
1: A, to jest pato właśnie.
2: Halo.
1: No jest, teraz się słyszymy. Teraz tak. Coś przerwało.
2: Trzeba by wyłączyć w takim razie.
1: No najwyraźniej.
0: Albo mówiliśmy, że może orzeł jakiś przeleciał i router chwycił i rzucił nim o skałę.
2: No ej, czy weź się już. Tak się, naprawdę.
0: Stary, przykleiło się to teraz do ciebie, nie uciekniesz od tego.
2: Bo chcecie, żeby się przykleiło, to się przykleiło. No co, kozła weźmie i rzuci, a co, a wilka nie może. Waga podobna.
0: Kozła rzuca? No ja nie wiem, stary, ja to wiesz. Tylko słyszałem, że jakaś afera z tego wynikła.
1: No mem, po prostu mem, no chwytamy się różnych memicznych rzeczy, ludzie to lubią. Jest to zabawne potem wymyślanie różnych kolejnych wariacji na temat orłów i wilków. A Zenona to zainspirowało wręcz, żeby zaprosić gościa, specjalistę od orłów i jastrzębi i tak dalej, i całą audycję nagrał dzięki temu. Więc widzisz, dzieje się, no coś się tworzy.
0: No widzisz, też dużo tam, długo tam nie byłem na tym kanale, to jest coś nowego, tak?
1: No tam co jakiś czas nowe rzeczy się pojawiają w miarę regularnie na kanale,
0: Jaca,
1: przy mikrofonie.
0: Jaca coś tam nagrywa?
1: Jaca?
0: Tylko ze mną.
1: A, masz na myśli Jacka z Australii. Tak, wrócił do nadawania ostatnio Jacek. Nawet do nocnego radia zadzwonił. Okazało się, że nie jest na mnie jakoś obrażony czy coś.
0: A to słyszałem, no.
1: No także bardzo fajnie, spoko. I pojawia się tak. Coś zaczął znowu nagrywać. Myślę, że nie będzie tak często znowu nagrywał, ale coś tam nagrywa.
2: O czym jest audycja dzisiaj w ogóle?
1: O różnych rzeczach, no. Dużo tematów było. Mam wymienić wszystkie w kolejności i wybierze pan sobie ewentualnie jakiś, czy co?
2: Tak.
1: No nie wiem, no, było o emigrantach, o jedzeniu tym szpitalnym, parę newsów.
0: A o emigrantach co było?
1: Mówiłem o tym, co we Francji się dzieje przykładowo. Bardzo dużo tematów w sumie było, bo cały folder ze swoimi tu linkami z ostatnich tam paru dni. Było o progu kradzieży, że PiS znowu podwyższa z 500 na 800 na przykład, że można więcej ukraść i będzie to wykroczenie i dostaniesz w najgorszym wypadku 30 dni aresztu albo mandacik. O kościele, o śmiesznym księdzu było, który poucza, jak kapłanowi głupia baba powinna kawę przynosić w cichości, ty głupia babo. I że do toalety ksiądz ma pierwszeństwo, ponieważ jest kapłanem Bożym. Jest
0: i
1: taki ksiądz.
0: Się długo ściągę.
2: Chodzi o ten filmik z tej pielgrzymki, tak? Co idzie ksiądz i on tam mówi, że on ma pierwszeństwo do kibla przed starą babą, to o to chodzi.
1: Tak. No i a potem dawał jeszcze instrukcję, jak podawać mu kawę należy kapłanowi, że w cichości, bez trajkotania, bo on może mieć połączenie z Bogiem akurat.
2: Także,
1: no już im całkiem odpierdala, już chyba żyją na innej planecie sobie. Ale to dobrze, bardzo mnie to cieszy.
0: Znam. Już lata nie znam, ale kiedyś znałem to środowisko bardzo dobrze, nie? Miałem dwie babcie, które gotowały tam u księży i gdzieś tam mieszkały na plebanii stary, w różnych parafiach. Odwiedzało się tam babcie nieraz na tych parafiach. Widziałem, co się działo, stary, nie? Więc trochę poznałem to środowisko od środka, powiem ci. Jest grubo.
1: Domyślam się.
2: Co się takiego działo?
0: No, wałki. I to nawet znam. No nie wiem, czy on dalej jest. Czekaj. Hotel Monopol we Wrocławiu, tak? Jest taki, nie?
1: Chyba
0: Monopol.
1: Jest, no.
0: No i obok tego hotelu jest taki kościół. On ma dachówkę, wymieniali ją parę lat temu. Jest taka dachówka i na tej dachówce jest krzyż zrobiony. Chyba to jest czerwona dachówka i czarny krzyż z tych dachówek jest ułożony. To jest ten kościół blisko tego hotelu. I za tamtych czasów, co ja tam byłem, proboszcz jak zbierał na przykład na wymianę tego dachu, bo tam takie wałki odchodziły, że proboszcz wymienił auto, drugie kupił, jakieś pedały tam do niego przychodziły, stary do proboszcza, odwiedzali go tam na prebanii, zamykali się tam u niego. On jak najebany chodził po tym z rana, to że włosy go, no kurwa stary, takie machloje odchodziły, że to pedały, kurwa, krętacze. Ale też nie powiem, że poznałem też kilku takich prawdziwych. Ty się zawsze z tego śmiejesz, że grają na gitarze, że porządny ksiądz. Wielu takich nie poznałem, ale kilku było takich normalnych z powołania, nie? Tylko ja... No dobra, ale to może ludzie...
2: Daleko nie dochodzę w hierarchii krzyżowskiej. W sensie...
0: No właśnie, to miałem powiedzieć, tak.
2: W ja słyszałem tu opowieść księdza jakiegoś, znaczy to był były ksiądz w sumie, nie? Tam jest taki program na YouTubie, chyba 6 metrów pod ziemią, chyba tam to leciało. Gość mówi, że normalnie jest, wiesz, mowa, spisek, wiesz, siedzą ci wszyscy księża, nie? Trzech jest, wiesz, skorumpowanych, dwóch jest, wiesz, takich z powołania, nie? No i oni się już, wiesz, gestami normalnie porozumiewają między sobą, żeby, wiesz, ci normalni, żeby nie wiedzieli, o co chodzi, a tamci doskonale wiedzą, że tu, wiesz, łup jest do zgarnięcia, do podziału, wiesz, że oni tam tylko doić przyszli, nie? Ja znam historię taką, jak tu w Dublinie, to mi koleżka taki opowiadał, mówi, że przed świętami to akurat było, a jemu ktoś ten, wywalili go z chaty, jeszcze mu w mała wycie takiego, wiesz, że tam bez pieniędzy został na ulicy, wiesz, przed samymi świętami. No i ktoś mu tam mówi, wiesz, idź tam, jest polska parafia, idź tam, polski ksiądz jest, on ci na pewno pomoże, nie? Poszedł tam, wiesz, do księdza, opowiedział swoją historię, że tam, wiesz, że go okradli i tak dalej, że na ulicy jest, nie wie, co ma robić, nawet na bilet do Polski nie ma, nie? A ksiądz do niego mówi, a co ty myślisz, że co ja tu na dorobku jestem normalnie, co ty, wiesz, tu żebrać przyszedłeś, idzie stąd, nie? Tak by ksiądz zajebiście potraktował, kurwa, wiesz, polski ksiądz w Dublinie, kurwa.
1: No, żeby oddać sprawiedliwość, słyszałem sam o takich przypadkach, że pomogli akurat jeszcze księża właśnie komuś w takiej sytuacji. Bardzo różnie się zdarza, ale myślę, że większość księży jednak nie jest w porządku, zdecydowana większość. Ci z misją, ci jacyś prawi, fajni, to jakiś promil może być. A no, hierarchia tuż...
0: Że większość z nich sama nie wierzy w to, rozumiesz? Sama nie wierzy w to, co głoszą.
1: No,
0: gruba większość mi się wydaje, że to jest, oni wiedzą, że to jest wszystko, kurwa, wiesz, bajeczka, kurwa, do kontrolowania ludzi. Oni to wiedzą, ale i w to idą. I potem weź od takiego człowieka, wiesz, oczekuj, żeby on był, kurwa, prawdziwy, żeby, wiesz, był porządny. Jak on sam wie, że to jest jedna wielka ściema, mimo tego to robi, kurwa, wiesz, wypiatala oczy w górę na ołtarzu, wiesz, a potem idzie się ruchać z jakimś facetem czy coś, nie?
2: Ja żałuję, że nie poszedłem tak się.
0: Czujesz powołanie?
2: Że kiedyś czułem, ale później sobie tak uświadomiłem, że stary, gdybym ja był księdzem na jakiejś, nawet na wsi, na jakiejś, wiesz, parafii, na jakiejś mojej wiosce.
0: Ty, ale ty serio teraz gadasz? O? Czułeś powołanie kiedyś?
1: No potrzeba, ja też czuł, przecież też się pochwalił, że miał takie plany, ale mu się odwiedziło.
0: Potrzeba, to stary miał plany o wszystko, to kolejna z jego bajek była, znając potrzebę.
2: Oj, tam, byłem bardzo wierzący. Jakim chciałem ogólnie człowieku ludzi wszystkich nawracać i tak dalej. Kiedyś.
0: A to co się stało, że zboczyłeś z tej drogi?
2: Zobaczyłem kurestwo tego świata, nie? Znaczy tego, jakby to powiedzieć, tego kościelnego. Znaczy to nie tylko instytucji, bo ja się tam przez różne instytucje przewinąłem, nie? Ale zobaczyłem, że kurwa, no, to nie jest tak jak myślisz, nie? To nie jest tak, jak myślisz, no to jest jak zegar, wiesz, jest na zewnątrz, jak patrzysz na zegar, to widzisz, jak jest wskazówki tylko poruszają i ci się wydaje, że to tak działa, a za tym zegarem, za tą planszą zegara jest cały, kurwa, mechanizm, który tym wszystkim kręci, nie?
0: Tak, no ale tak jest ze wszystkim, nie?
2: No, ale wiesz...
0: Po czym byś nie powiedział, wiesz, jak fasada zawsze jest inna, co się w środku dzieje, to można by przytoczyć do instytucji, do firmy, wiesz, o co chodzi. Jeszcze dzisiaj jest takie zakłamanie, że...
2: No tak, ale wiesz, ja młody jeszcze byłem, to też inaczej myślałem, nie, wiesz.
0: No jasne. Ty też stary, chyba nie jesteś młody, byłeś, ty tam mówisz, że coś masz 32, czy jakieś 33 i że jakiś małolat się źle, no to też mnie trochę rozjebało wtedy, tak mówisz, że ja mam 33 lata, jak jakiś małolat do mnie powie siema, czy coś tam, to bym mu zajebał, to myślę, kurwa chłopie, co się tak spinasz ty?
2: Tak?
0: Wiesz, ja jestem parę lat starszy od ciebie, stary, a też wiem, jaki ja byłem za małolata, jak mi ktoś tam powie siema, czy coś, wiesz, dopóki nie przekracza się jakichś tam, wiesz, granic, to, kurwa, co mi to szkodzi, co ja jestem, jakieś panisko? Nie, to trochę rozwaliło wtedy, tak to do tego podeszłeś, no ale wiesz, każdy ma swoje...
2: W dzisiejszych czasach młodzi ludzie mają w ogóle, nie mają szacunku do starszych.
0: No tak, ale ty tak wtedy opowiadałeś, że tam
2: tak?
0: Ciebie wychowywali, ty masz tyle lat, zasady, stary, mam tu więcej lat, też znam te zasady, kurwa, wiesz, Niepotrzebna spinka, mi się wydaje. Niepotrzebna spinka, no ale każdy patrzy to, wiesz, po swojemu, nie?
2: Nie pamiętam tego. Ale chodzi o to, że po prostu w dzisiejszych czasach młodzież w ogóle nie ma szacunku do starszych od siebie, wiesz. Dlatego...
0: Znaczy, no nie możemy też generalizować, wiesz.
2: Filaktycznie, wiesz, tam jakiegoś wiesz, w łeb komuś tam, wiesz, tak wychowawczo dać, to nie jest, myślę, zła rzecz, nie?
1: No tutaj, jak się kręciłem trochę tutaj w towarzystwie nam swego czasu odrobinkę w tej środzie, no to mówiłem wam o sytuacji, że siedzimy sobie tam w lasku, pijemy i przyszli młodzi jacyś i do pirani tam, do tego właśnie pirani, który jest takim menelem w sumie, no ci młodzi, pirania, idź tam coś kup nam, nie? A człowiek, którego tak po powierzchowności oceniałem, że to może jakiś dresik, coś, huknął na tych dzieciaków, zwrócił im uwagę, mówi, jak wy się zwracacie do starszego od siebie? Może i pirania jest jaki jest, ale to jest starszy od was i wypierdalać z tą ich takich, i zaczął ich jebać, tak, że po prostu zwiali, nie? I dobrze no, zrobił.
0: To jest co innego, wiesz, mówisz do starszego gościa, żeby ci zapierdalał na zakupy, wiesz, żeby ci coś szedł kupić, no to proste, nie? Ale tam, że się odezwie do ciebie, że o, siema ci powie, albo stary, nie, ty się obruszyłeś wtedy chyba, że mordo, że ktoś ci powie, to mówisz,
2: mordo, od razu, właśnie, no. Mordo. To jak podchodzi mi 10 lat młodszy gówniarz ode mnie i mówi do mnie mordo, to coś we mnie strzela normalnie.
1: Nie, no to już jest jakaś faktycznie dziwna sytuacja. Karolina u Etama też zwróciła na to uwagę, no bo pracuje w tej żabce, jak wiadomo, i też przychodzi gówniarzeria i tam do siema, elo, dzięks, no to wiesz, no kurwa, do kobiety to nie mówi się elo, siema, dzięks, tylko się mówi dzień dobry, poproszę, dziękuję uprzejmie, do widzenia, tak się powinien młody człowiek zachowywać.
0: To ona też jest jakaś mało lata, stary, do czego...
1: No, może tak, ale jednak już to jest to dorosła kobieta, no tam 20 parę lat, wiesz, czy ile. Nie jest to koleżanka dla gówniarza. Nie wiem, to ja zawsze staram się z szacuneczkiem do tego, do sprzedawczyń.
0: No
1: do...
0: ja też, ale wszystkich. Że ktoś tam powie do jakiejś 20-paroletniej dziewczyny siema, elo, stary, no, czy to jest coś takiego złego? Nie wiem. No nie wiem, ja mam takie inne spojrzenie na to, nie? Może każdy ma swoje.
1: Ja też staram się raczej luźno podchodzić w sumie, ale czasem trochę przeginają ci młodzi być może.
0: Jasne, że oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że się nie zdarza tak, no. Przeginają, oczywiście, to wtedy jak przeginają, ale znaczy to też każdy ma gdzie inaczej granice ustawione, nie? Też można patrzeć indywidualnie, co kogo boli. Tylko jak wtedy tak usłyszałem, że tak o mordo się spinasz, bo masz 33 lata, to tak parskłem śmiechem trochę, kurwa, no. Ale z drugiej strony, no, wiesz, ty sobie myślisz po swojemu, ja sobie myślę po swojemu, nie?
2: Co innego, wiesz, dzień dobry powiedzieć na swój sposób, tak jak się mówi, elo, siema, coś tam, to jest jeszcze w porządku, ale wiesz, jak podjeżdża do ciebie, jak do kolegi swojego, wiesz, jakiegoś, nie wiem, co tam, mordo i w ogóle, to już jest... No, nie podoba mi się to słowo mordo generalnie, bo jest jakoś tak dziwnie weszło w użycie w ogóle, wiesz. To mnie zastanawia, jak to mogło wejść w użycie. Skoro jeżeli więcej ludzi miałoby o to problem, to na pewno takie słowo nie byłoby w powszechnym obiegu. A jednak jest, to znaczy, że ludziom to jakoś nie przeszkadza. Co uważam,
0: że... Kiedyś mi się to kojarzyło z komuchami, nie? Oni się tam często do siebie, mordo tam, eseldowcy, często było słychać, tam mordo do siebie mówili. Nie?
1: Serio?
0: No, tam Kwachu, chyba, nie wiem, czy Miller nie używał tego... Ten gruby, kurwa, z SLD.
1: Kali.
0: Zawsze, a teraz to już tak weszło, już na to tak nie patrzę, ale tak parę lat temu mi się to zawsze z komuchami kojarzyło, nie?
1: Dziwne. W życiu nie przyłapałem ich na tym jakoś, że komuchy tak do siebie mówią mordo.
0: Ja to pamiętam od dziecka. Tak samo jak pamiętam. Ja jeszcze tego nie rozumiałem, ale pamiętam te czasy przemian, jak się zaczęło i zaczęła się ta dzika prywatyzacja. I pamiętam odmienianie. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, stary. Ja byłem dzieckiem. Ale pamiętam, kurwa, w wiadomościach, w tych wszystkich programach, tam jak rodzice oglądali, to, kurwa, na każdym kroku mówili ludziom kapitał, powtarzali kapitał. Do dzisiaj mi to w głowie zostało. Kapitał nie ma narodowości i potem, wiesz, przy jakichś, kurwa, urodzinach czy coś tam, rodzinka siedzi, tam flaszka czy coś, gadają i tam mój ojciec na przykład najebany czy ktoś powtarzają, gadają o tej ekonomii, co się dzieje w Polsce. I, no, kurwa, usłyszał w Polsce w telewizji i powtarza, no, bo kapitał nie ma narodowości, kurwa. Pomyśl sobie teraz, stary, kapitał nie ma. No, jacy ci ludzie byli głupi, kurwa. usłyszeli w telewizji, bo im miętolili, kapitał nie ma narodowości, i potem to powtarzali, kurwa, wyprzedali ten kraj, bo kapitał nie ma narodowości. A tu gdzieś nie trzeba być gdzieś specyficznie inteligentny, żeby wiedzieć, że kapitał ma narodowość. To ma znaczenie, z jakiego kraju, rozumiesz, są wykupywane, nie wiem, jakbyś na przykład elektrownię przejmuje ci, kurwa, nie wiem, jakiś kraj, i potem chce z tobą w chuja iść, może ci, nie wiem, podnosić ceny prądu czy coś. Jasne, że to ma. Albo wykupują ci fabrykę, zamykają ją, żeby zniszczyć konkurencję, stary. Nie ma kapitał narodowości? Oczywiście, że ma. A to wszystkie mądre głowy w latach 90. kurwa powtarzały. I potem ludzie bezmyślnie, tak to działa właśnie telewizja. Powtarzają te kurwa hasła, potem ludzie bezmyślnie to powtarzają, no i robią nas w chuja non stop.
1: Albo to, co robią teraz sklepy wielkopowierzchniowe, że faworyzują swoich zagranicznych dostawców ze swoich krajów, a naszych chcą tak stopniowo wyniszczać i wolą nawet zapłacić 90 groszy za kilogram czegoś tam obcemu, temu swojemu dostawcy z zagranicy, niż naszemu 50, żeby tego naszego tak stopniowo niszczyć i żeby ostatecznie już nie było dylematu, od kogo brać, bo będzie tylko ten zagraniczny, bo naszego już nie będzie.
0: No i właśnie, no i to jest kolejny dobry przykład, że kapitał ma narodowość, nie? To nie trzeba być wybitnie inteligentny, ja się dziwię, stary, nie? Bo to, kurwa, no... Naprawdę, ludzie na poziomie, nie? I nawet mój ojciec, pamiętam, nam siedzieli przy flaszce i tam gadali o tej ekonomii. Pamiętam, mój ojciec, no bo kapitał nie ma narodowości. Ja sobie wtedy myślałem, o, jaki tata mądry, kurwa, coś tam. A potem sobie myślałem, jakie to kurwa kretyny były.
2: A ja się ostatnio dowiedziałem, że we Francji elektrownie są w rękach, znaczy w rękach, są niby prywatne, w sensie prywatne, są państwowe, ale leżą nie w prywatnych rękach, tylko jakby należą do ludu. Do ludzi. Są elektrownie, które po prostu są we Francji, są francuskie, produkują elektrykę dla Francuzów i Francuzi płacą tylko jakieś śmieszne pieniądze za ten prąd, właśnie żeby po kosztach tylko płacić, a całą resztę, całą nadwyżkę energii sprzedaje się do innych krajów już po normalnych.
1: No, a nasze wodociągi zostały sprzedane izraelskiej spółce, to super.
0: No właśnie, wszystko się wyprzedaje, nie? Wszystko się wyprzedaje.
1: No, cukrownie powyprzedawali i mamy teraz 8 zł za cukier. Słucham?
0: Kiedyś byliśmy potentatem, jeżeli chodzi o produkcję cukru, nie?
1: No jakoś tak.
0: W Polsce, stary, ja pamiętam, kurwa. Na każdym kroku były cukrownie, stary. Teraz też słyszałem, węgiel, kurwa, nie wiem, przyjechał skądś do Polski, stary. No co to ma być, chłopie, nie? Ja to naprawdę, ja tego
2: słucham. Jeśli do Unii Europejskiej, to nam kazali kopalnie zamykać w ogóle, bo za
0: no
2: dużo.
0: Tak, i dalej każą zamykać. I teraz ściągają węgiel, stary, nie? Ostatnio czytałem, że przyjechała jakaś dostawa, to tak jakbyś, nie wiem, przywozić węgiel do Polski, to tak, kurwa, jakbyś do Kolumbii przywoził kokainę, nie? No tak, stary, no tak jest.
1: Dobre, no. Nie, no dziwne się rzeczy dzieją, bo faktycznie ten węgiel, owoce, ziemniaki przywożą do nas, do krainy ziemniaki przywożą. Super, no.
0: I to pomyśl, stary, i to się mówi, że tam, a kurwa, spiski czy coś tam. I myślisz, że ci ludzie, co o tym decydują, nie, oni mają taki plan. Tak mi to wygląda. Myślisz, że oni nie wiedzą, że takie skutki będą? Myślisz, że naprawdę są takie debile, że pozamykamy i że będzie brakować węgla? Myślisz, że oni nie wiedzą? Muszą to wiedzieć, stary. A mimo tego to robią, nie? To są spiski? Nie, to kurwa, ktoś ewidentnie działa na szkodę, nie?
2: Tak, ktoś respiratory zabawia, wiesz, kurwa, nie wiadomo.
1: Słuchajcie, to... jak taki doświadczony dziennikarz jak Żakowski, co by o nim tam nie myśleć, jakby go nie oceniać? Koleś pracuje...
0: A ja tej kurwy nienawidzę. Stary.
1: No dobra, ale słuchaj, on jest dziennikarzem dłużej niż ja żyję na świecie, bo 50 lat.
0: Ale to jest stary komuch, aparatczyk pierdolony, stary, i kiedyś tego mu nigdy nie zapomnę, jak powiedział, że ten... agitował za tym, żeby jakieś prawo spadkowe, rozumiesz, to jest pierdolona, czerwona kurwa. Naplułbym kurwie w twarz, jakbym go spotkał, stary. Kiedyś agitował za tym, że jakieś prawo spadkowe, ty umierasz, dziedziczysz po ojcu, on był za tym, żeby tego nie było, stary. Umiera twój ojciec, wszystko przechodzi na skarb państwa.
1: Pamiętam tą skandaliczną wypowiedź. No wiesz, ale generalnie teraz na przykład rozmawiając z drugim doświadczonym dziennikarzem, zwrócili obaj uwagę na to i byli tu dosyć zgodni, że nasz rząd to nie jest tak naprawdę nasz rząd, że służby nasze to prawdopodobnie ktoś inny tym steruje, więc może się naprawiają, wiesz, no i...
0: Ale czy oni odkryli Amerykę, to chyba
1: no nie, ale wiesz, ale jak padnie coś takiego z ust, no jakby nie było uznanego i doświadczonego bardzo dziennikarza, który od dziesięcioleci obserwuje scenę polityczną polską, to ma dużą wagę i ludzie powinni sobie to bardzo mocno wziąć do serca, takie słowa, jak ktoś taki mówi, że jego zdaniem to nie jest nasz rząd i nasze służby.
0: Stary, po upadku komuny, oczywiście w cudzysłowie, bo komuna, jak wszyscy wiemy, upadła na cztery łapy. Który rząd był polski, co? Wałęsa to był polski rząd? No nie, to był kurwa ich człowiek. Potem Kwachu to był polski rząd. No ciężko. Potem PO to był polski rząd. Stary, od kurwa upadku komuny, zresztą za komuny to też nie był polski rząd, tak? To wszystko byli za kurwa aparatczycy.
2: Tutaj, za SLD to my weszliśmy i do Unii Europejskiej, i do NATO. I nie było.
0: Ale bo tak miało być, stary. Oczywiście. I Kwaśniewski odpowiada za to, że komputery się w szkołach pojawiły, jasne, ale to by był każdy inny rząd, byłby na tym miejscu, to by się stało. To się miało stać w tamtym czasie, rozumiesz? To nie jest tak, że my im zawdzięczamy, oni dzięki nim to się miało stać w tamtym czasie. Rozumiesz? Taki był plan, trzeba było nas dopuścić, kurwa. Unia potrzebowała taniej siły roboczej. Jak weszliśmy do tej Unii, stary? Jak jakieś kurwa Rumuny, taka jest prawda, rozumiesz? Zawiedzony kraj, pojechaliśmy tam jako tania siła robocza. Jak to wszystko wyglądało, nie?
2: Kiedy... Ale to wszystkie kraje, co przychodzą do Unii Europejskiej, to w ten sposób, wiesz, wyglądają. To są po prostu słabsi i chcą się do silniejszych przyłączyć, no. A Chorwacja, jak wchodziła do Unii Europejskiej, to tak samo było. Dokładnie.
0: No, ale to, co my porównajemy, stary, wszystko to, co na wschodzie, Chorwacja, Rumunia, to wszystko, wyszliśmy na tym samym poziomie, nie?
1: Ale już taka... Ukraina, która pretenduje teraz, żeby wejść do Unii, musi też, jest przed nimi jakaś droga i muszą spełnić bardzo dużo różnych wymogów, żeby się dostać tam do Unii.
2: No. To też nie jest, wiesz, to też nie jest tak, że nie wydaje mi się, żeby to tak miało być akurat, wiesz, że to jakiś był plan spiskowy czy coś takiego. No, ciężko mi w to uwierzyć, wiesz.
0: Nie tyle, że spiskowy, stary, potrzeba było, kurwa, to była... Potrzeba chwili, trzeba było tej taniej, trzeba było zastrzyku taniej siły roboczej, rozumiesz? O to tylko chodziło, to nie chodzi o żadną, to jest takie potem zawsze pierdolenie, że równość, że coś tam, używa się takiego taniego pierdolenia, ludzie to chwytają, bo ludzie najpierw działają emocjonalnie, rozumiesz? A potem dopiero rozsądek wkracza, często jest za późno.
1: A często w ogóle są... często w ogóle są tylko emocje, a do rozsądku w ogóle nie dochodzi do tego etapu, żeby rozsądek się aktywował. Mówiłem, to mówiłem ostatnio odnośnie tego wtórnego analfabetyzmu w Polsce troszeczkę, że ludzie nie czytają i emocjonalnie do wszystkiego podchodzą. Stąd to takie, że właśnie, bo ci to są Boży, ci nie Boży, a temu tak z oczu jakoś, ja to tego Tuska nie lubię, jak mu z oczu patrzy, brzydki, wstrętny taki.
2: Są ludzie, którzy...
0: No to jak ktoś tak podchodzi... No dawaj.
2: Mówię, że są ludzie w Polsce, którzy przez całe życie nawet jednej książki nie przeczytali, nie?
0: No. A się wypowiadają. Ale znasz kogoś takiego, że nie przeczytał ani jednej książki?
2: No myślę, że jakbym tak pomyślał chwilę, to znalazłbym.
1: Zależy, czy mówimy jeszcze o lekturach, czy wiesz, no masz powiedzmy kogoś, kto czytał ostatnio lektury w szkole i albumy z Janem Pawłem. Czy to jest ktoś, kto czyta książki? No ciężko powiedzieć.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, był kiedyś taki mem, tylko że to był filmik takiego chłopa, jakiegoś psioka, zapytał, czy czyta pan książki? A czytam. A jakie pan czyta? A to w zależności. A nie powiem. Pamiętacie coś takiego?
1: Było. Taki śmieszny koleżka taki, nie? Taki jakiś z wąsem, tak.
0: Taka polewa z tego była, że chuj.
1: Tak, to tak, to się czasem coś tam, może tego, jak się coś tam trafi, to czemu może
0: jakby
1: by
0: się
1: tego...
0: dało, to w zależności autorów, a pisarzy, tak. A jakie pan czyta, może coś pan powiedzieć? A no z tych lepszych lektur, a to chłop taki 30-40 lat, chuj.
2: Co, naprawdę nie widziałem nic takiego.
0: No stary, to...
1: Znany mem.
0: Nie wiem. Z 15 lat temu, chłopie, to taki krótki filmik, wiesz, podchodzili i robili jakąś sondę na ulicy, nie?
2: Aha.
1: A czekajcie, może no, to znajdę, czy czyta pan...
0: Wpisz może mol książkowy na YouTubie albo coś takiego.
1: Chyba jest. Czy pan lubi czytać książki? No to się wyciszmy na chwilę, bo to jest chyba to posłuchamy sobie.
0: To jest to.
1: Czekajcie, bo coś jest za cicho, nic nie słychać, nie wiem, czy mi się tu wyciszyło. Tak, miałem wyciszone jeszcze raz. Ach, kurwa. Źle klikam.
3: Które? Proszę powiedzieć, czy pan lubi czytać książki?
4: Znaczy ja wiem. Nie bardzo, ale jak się dało. Zależy. To zależności od tego jest.
3: A jeżeli już pan czyta, to najczęściej jakie to książki są?
4: Przynajmniej jakichś tych lepszych lektur, lepszych takich znanych aktorów. Pisarzy, znaczy pisarzy znanych.
3: A ile książek w roku jest pan w stanie przeczytać?
4: No zależność, ja wiem, zależny, czy będę kupował, czy bym pożyczał, nie.
3: No więc właśnie, najczęściej pan kupuje, czy pan pożycza?
4: No średnio, tak, a kupować to rzadko, by pożyczać najpierw prędzej, najwięcej.
3: A dlaczego pan niechętnie kupuje książki?
4: Nie wiem. Nie, bo nie powiem panu czego. Nie powiem.
1: No, to taki znany mem właśnie z panem.
0: Ja to stary, jak kiedyś z tego płakałem, nie? Myśmy z chłopakami, jakśmy to oglądali kiedyś. To było, nie wiem, 10-15 lat temu. Kurwa, myśmy płakali z tego gościa, nie? No, przechuj inteligent.
2: Ale wiesz, żeby tak kręcić, to też trzeba umieć, nie?
0: No tak, no. A to ewidentnie widać, wiesz, no właśnie chcesz kręcić, to trzeba umieć, a to ewidentnie widać, że wiesz, chłop nie umie, kurwa. Chciał zabłysnąć, no, ale nie poszło.
2: Typowo kombinator taki.
1: Mi się tutaj przypomina ciekawą sprawę z Jankowskim, który bronił, Gabriel Jankowski bronił tych polskich cukrowni. Nie tyle zrobili
0: z niego... Świra z niego zrobili, nie?
1: Wiesz co?
0: Co skakał tak w Sejmie, co mu chyba dali jakieś kurwa narkotyki czy coś, tak? To było to, nie?
1: Tak, to, no to właśnie strutko. Wiesz, nie tyle nawet świra, co po prostu to już jest taki sabotaż, bo wrzucasz komuś psychoaktywne środki, że on robi z siebie totalnego debila i kica i krzyczy. I już potem on jest jakby...
0: Spalony, nie?
1: Spalony, tak.
0: Powie, potem to już świr. No. No to o tym mówię, że zrobili z niego świra, nie? Nagrzali chłopa i potem zrobili z niego świra i po wszystkim. Tak, pamiętam, że on walczył na korzyść tych cukrowni. To było wtedy, co do Unii weszliśmy, nie? I zaczęli zamykać to.
1: I ja pamiętam, że ja też się z niego śmiałem. Nie miałem jeszcze za bardzo, wiesz, wiedzy. Byłem... no taki bardzo prosty w tych sprawach, wiesz, czy polityka, czy coś, bo to dawno już było. Co no innego ja mnie
0: samo,
1: interesowało.
0: Z Leperem, stary,
1: i się śmiałem, się śmiałem, też się śmiałem, ale patrz jaki głupek, jak skacze, ale skacze. I wiesz, czyli zadziałało, ale to świetnie pokazuje, o co się toczyła gra, skoro się posunięto aż do takich działań, nie?
0: Tak samo było z Leperem, stary, też się, cała Polska się śmiała, ja też się śmiałem, jak mówił o talibach w plewkach, nie? No. Myślałem, co ten gościu pierdoli, nie? Jaki wstyd, kurwa. A tu potem wyszło, że chłop miał rację, nie?
1: Tak. No.
2: Ciekawe, że nikt za to nie beknął w ogóle, nie?
0: Ale co, za jego śmierć?
2: Nie, no za to...
0: Za to cukrownię, czy?
2: Nie, za to tajne więzienie, bo się okazało, że więzienie było, wiesz, ale na czyją odpowiedzialność to było w ogóle? Kto to zorganizował, wiesz? Tam były w sumie łamane prawa człowieka tak de facto, nie?
0: No ale po co się robi, stary, po co się robi właśnie takie tajne bazy? Tak samo po co jest Guantanamo, nie? W Stanach nie mogą na przykład torturować na terytorium Stanów Zjednoczonych, rozumiesz? Nie mogą ich torturować tam, robią sobie eksterytorialną bazę i to już nie podlega jurysdykcji tego kraju i tam mogą robić wszystko, nie?
2: No ale rozumiesz? O tej właśnie w Polsce tak to działa. Myślę, że prezydent nie wiedział albo ktoś.
0: To Kwaśniewski, przecież to za Kwaśniewskiego było, on wiedział, to Kwaśniewski to podpisał. To potem wyszło, nie?
2: No ciekawe to jest, nie? Ale ciekawe to jest właśnie, że wiesz, w tajemnicy przed całym narodem, wiesz, ktoś gdzieś sobie zadecydował, zrobił co chciał i już, nie?
1: Ale wytłumaczcie mi, panowie, czemu właściwie takie USA robi sobie tajne więzienia do tam, do trzymania, do torturowania w takiej Polsce? Czemu nie mogą tego zrobić u siebie? U siebie to bezpiecznie chyba.
0: Ja ci o tym mówię, że takie jest prawo, stary, że oni nie mogą tego, rozumiesz? Mogłyby być sprawy wytoczone, nie mogą na terytorium swojej ziemi, a te bazy są, rozumiesz, nie podlegają jurysdykcji.
1: Okay.
0: Tak samo jak masz ta organizacja, nie wiem, czy to można nazwać organizacją, to stowarzyszenie, Five Eyes się nazywa, nie? Jest w tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, jeszcze jakieś dwa kraje, no Five Eyes, pięć krajów. I jest tak, że w Ameryce oni nie mogą szpiegować swoich, według prawa, nie mogą podsłuchiwać, szpiegować, wiesz, bez żadnych nakazów swoich obywateli. A zrobili to organizację, to stowarzyszenie Five Eyes i na przykład jak Stany chcą kogoś podsłuchać, To mówią na przykład chłopom z Australii, okej, my nie możemy, wy podsłuchujcie tego typa. Rozumiesz? I to się wtedy rozmywa. Oni nie podsłuchują, oni robią to legalnie. Hmm. Podsłuchiwany jest przez gości z Australii. Tak samo jest z tymi więzieniami, no. Wiesz. Prawo nie jest oficjalnie łamane, jest, wiesz, obchodzą to naokoło i tak to potem wygląda. Jesteśmy robieni w chuja na każdym kroku tak naprawdę. Niby, że prawo, w telewizji ci mówią te kurwa mordy, wszystkie politycy, tak, przestrzegać prawo, prawo. To jest łamane, prawo jest tylko dla nas, oni mogą robić co chcą.
1: Tak powiedział chyba generał Jaruzelski, że prawo jest dla ludzi głupich.
0: A to nie wiem.
2: Zasady są dla głupich ludzi.
1: Aha, coś takiego, no. No ale to na jedno wychodzi w sumie, prawo, zasady, nie?
0: Całkiem możliwe.
1: I tak to wygląda od zawsze.
2: Jak to też niektórzy mówią, to nie jest przestępstwo, jeżeli cię nie złapali, nie?
0: No tak, niektórzy mówią, jak cię złapią za rękę, to mów, że nie twoja ręka. Nie? No,
2: dokładnie, nie? Uprzywilejowany, a jest po prostu ludzi. Rządzi krajem i sobie robią, co chcą. No, a ty, Kowalski, się nie wychylaj, bo ci zaraz cię tu ukrócimy, nie? Jak za wysoko podskoczysz. Tak jak Kleppera na przykład.
1: Tyle jest u nas tych niewyjaśnionych spraw. Jakby to podsumować, napisać książkę o wszystkich rzeczach typu śmierć Leppera, te zagadkowe śmierci ludzi, którzy się interesowali katastrofą smoleńską, sprawa Olewnika, burdele organizowane przez ukraińskie służby, gdzie haki zbierano na polityków.
0: Jeszcze wcześniej morderstwo Papały, chłopie, główny komendant kurwa, tak. Całego kraju, rozumiesz? Odpierdalają typa i beka za to chłop jakiś, że niby mu Deu Espero chcieli zajebać. I kto by w to uwierzył, stary? A ludzie to łypili, nie? Kurwa, chcieli komendantowi. Przecież tam wszyscy wiedzieli, ci co rąbali te auta, wiedzieli, kurwa, że to jest komendant, rozumiesz? Myślę, że tam ktoś się zjawił tak, o, i chciał odjebać, kurwa, ten, chciał zajebać mu Espero i go odpierdolili. No co ty, to było wszystko ustawione. Do dzisiaj niewyjaśnione, tam komuś przybili to, ale potem się to rozeszło po kościach. I...
2: Potem się okazało, że chłop w ogóle ściemniał, wiesz, że mu kazali, nie? To było, przecież wyszło, że tam z jakichś tych pruszkowskich, nie? Się okazało, że to fałszywe zeznania w ogóle były i on też w zamian za to, że to wziął na siebie, to komuś tam uchylili coś tam, nie?
0: A ten Papała, jak się go widziało wcześniej, to on w oczach już było widać, nie? Że on jakby się czegoś bał, nie? Wydawał mi się taki, że on, wiesz, nie dało się go, kurwa, przekręcić, dlatego go musieli odpierdolić. Tak mi się wydaje, nie?
1: Może coś wiedział, coś czuł trochę, no.
2: Jeszcze to mi się wydaje, że był po prostu jakiś wewnętrzny układ i on nie chciał w tym układzie brać udziału, więc...
0: No właśnie.
2: Przeszkodą, no i tyle.
0: I tak to się u nas robi, nie, stary? Nie pasujesz, to znikasz, kurwa, nie?
1: No ale może się coś tak zmienia na lepsze. Ale może się coś trochę zmienia na lepsze, bo mi się wydaje, że tego typu rzeczy to bardzo mi się kojarzą z Rosją taką, nie? I z takim wschodnim modelem władzy. A jednak Zachód też ma swoje wały, też ma swoje przekręty, też ma swoje tajemnice i skrytobójców i tak dalej. Wszystko to samo ma, tyle że... W innym wymiarze, w innej skali i trochę w bardziej cywilizowany jakby sposób. No można załatwiać sprawy też na czarno, znaczy wiesz, po cichu, po kryjomu, kogoś nawet zlikwidować, ale no w takiej Rosji to się nie pierdolą. Jak podpadniesz, to cię otrują gdzieś. Wiecie, o co mi chodzi, że to jednak jest różnica, ten wschód i zachód jakby, nie?
0: Znaczy, wiesz, o co chodzi? Ja nie widzę tak naprawdę różnicy. Ja widzę różnicę po tym, jak to jest przedstawiane, rozumiesz? Robi się to samo i na wschodzie, i na zachodzie, tylko że mają lepszą propagandę i lepiej potrafią to potem upudrować na zachodzie, rozumiesz? No, tak. A wydaje mi się, że dokładnie te same metody są używane z jednej i z drugiej strony. I my jesteśmy, wiesz, potem podatni na propagandę jednej i drugiej strony, tak? Wszędzie się tak ludzi niewygodnych załatwia. Tylko, że tam ci to potem ładnie, wiesz, przypudrują, że o, to się stało, coś tam, historię się dorobi, a w Rosji po prostu ktoś znika i nikt się nie tłumaczy.
1: Nie robią PR-u ładnego, potem tylko mają to w dupie, zginął chuj.
0: Ten człowiek nie ma człowieka, ale tam na przykład...
2: Chciałem coś powiedzieć. Nie zastanawia was fakt, że z Leppenem ta sytuacja co była, nie? Przecież on te dokumenty niby dostał od Ukraińców i to też nie byle Ukraińców, tylko to są jakieś jakieś służby ukraińskie działające na terenie Polski pod płaszczykiem tam jakiegoś zakonu tam świętego Michała, czy świętego Andrzeja, czy Zygfryda, jeden ten, nie? Jest sobie jakiś zakon, który sobie funkcjonuje, składa się, wiesz, z byłych tam jakichś agentów, oni na terenie Polski funkcjonują, dostarczają do Leperowi takie, a nie inne dokumenty, Leper znika, nie? Znikają dokumenty, a zakon sobie dalej działa, nie? I nikt problemu nigdy z tego nie zrobił, wiesz. Tym, którzy te dokumenty przekazali Leperowi.
5: Ale potem nie było potem, że jakiś ten prawnik od Lepera też zginął? Bo on tam miał gdzieś zdeponowane jakieś dokumenty i to chyba nie tylko Leper zginął, potem jakiś jego prawnik też coś było.
2: A to nie wiem tego, ale dziwi mnie to, że
5: tak mi się wydaje,
2: że Leper zginął, a ci, którzy mu dali te dokumenty, są dalej cali i zdrowi i sobie dalej, wiesz, pod legendą zakonu sobie działają, wiesz, w Polsce, nie? To jest...
5: Nie słyszałem o tym zakonie. Tak, w tej śmierci było wiele dziwnych rzeczy, stary. To rusztowanie, pamiętacie? Rusztowanie było podstawione i tam nie było robione nic, żadnego malowania. Tylko pod tą klatką, tylko w tym pionie, gdzie było to biuro. I ja pamiętam, kiedyś taki gość pojechał po tym morderstwie, znaczy, no dobra, po tym samobójstwie, pojechał tam pod to i nadkręcił jeszcze to parę dni po tym rusztowanie stało. Stary, tylko w jednym pionie było rusztowanie postawione, żeby było dojście do okna w tym biurze. Nigdzie indziej. I potem żadne prace tam nie były wykonywane.
2: No to...
1: te, nie wiem, te służby niby takie sprawne, niby takie tego, ale dużo z tych spraw to jest tak, jakby ktoś był taki nieporadny i chujowo to wszystko zorganizował, nie? Także potem ktoś się przygląda i widzi, no kurwa, jaka podpierdolka.
5: Albo wiesz, albo są tak pewni z tego, że chuja im można zrobić, że mają to w dupie stary.
1: Może.
2: No jest też taka możliwość. Że sobie wiedzą, wiedzą, że mogą sobie na wszystko pozwolić. No i co im ktoś zrobi? No co im zrobisz? No.
1: Będą pismaki szczekać, będą pismaki, ludzie się wkurwią, a się rozejdzie po kościach, wiesz, z dzisiaj.
5: Jak zawsze.
2: Co im zrobisz? Co ty im krawiec zrobisz? Albo ty, Janko, albo co no. Ja im mogę zrobić? Nic.
5: No nic, no.
1: Ja zrobię film, w którym ujawnię i wrzucę na YouTube'a.
2: No, wrzucę na YouTube'a do audycji ze spiskami. O, ale daję mały znak. Przygiąłeś to już.
5: Mi się wydaje, że ten kraj już dawno jest, nie wiem, sprzedany.
2: Mi się wydaje, że ten wpływ nie istniał.
5: Że ten kraj co?
2: Nigdy nie istniał, tak de facto. Tylko, że to jest takie, wiesz, pole bitwy, takie trochę pole bitwy, wiesz, na którym się agenci różnych tam służb ze sobą, wiesz, ścierają.
5: Ścierają, no.
2: Poligon. Taki poligon trochę to jest. No takie mam wrażenie czasem, nie?
5: Ja też mam. Może nie tyle, że nigdy nie istniał, ale na pewno od długiego czasu wiesz, ten kraj jest, kurwa, sprzedany, nie? To już...
2: No to jest komuny, powiedzmy, nie? Wiesz, byli...
5: Ja bym powiedział nawet wcześniej, stary, nie? Bo pamiętasz, nawet bym powiedział, nie wiem, po rozbiorach, jak kraj znika i potem to się wszystko, kurwa, wiesz, należały no. do trzech różnych krajów, stary, i potem niby nam oddali, to myślisz, że oni nie zostawili sobie swoich wpływów tutaj? Mi się wydaje, że to może być nawet od tamtej pory, jak Polska odzyskała, wiesz, wróciła po rozbiorach. To te wpływy, kurwa, wydaje mi się, że one były tam i potem jest toczony przez wieki, kurwa, ten rak przez ten kraj.
2: Przecież to na Śląsku, tam jak jest, no, to jest Dolny Śląsk, tam gdzie jest Wrocław, Ślęża i
5: te.
2: To jest Dolny Śląsk, tak? No przecież tam na Dolnym Śląsku cały czas żyją ludzie, którzy, wiesz, mają polskie paszporty, mówią po polsku, nie? A są Niemcami i nie wiadomo, co jest tak naprawdę, co tam się dzieje do końca. Nie wiem, czy kojarzycie Dariusza Kwietnia, nie? Goś kiedyś mówił, że normalnie są, wiesz, są jakieś tam depozyty pochowane, są, wiesz, w tych podziemiach jakieś, wiesz, różne rzeczy poukrywane i nawet dochodzi do tego, że wiesz, że ktoś, kto tam jest burmistrzem, załóżmy, czy jakimś radnym, czy czymś, wiesz, generalnie podejmuje decyzje, które są, wiesz, w interesie Niemiec. Niemcy czegoś tam nie zdążyli wywieźć, nie? No to oni, wiesz, odszczelili tam jakiś korytarz, żeby nie było dojścia po prostu i pilnują, żeby tam nikt nie przyszedł i, wiesz, się nie kręcił i nie próbował się nawet domyśleć, co tam może być, tam, nie wiem, złoto, czy broń czy cokolwiek, nie? Że podobno pozostawiali Niemcy swoich ludzi tam, bo oni są pewni, że oni pewnego dnia na te tereny wrócą z powrotem, bo to jest ich, nie? Oni są tego pewni, nie? I tam mają swoich jakichś strażników, nie strażników, nie? Ludzi, którzy w interesie niemieckim cały czas działają. I to nie są nawet jacyś superagenci, tylko wiesz, to jest wujek Zenek, co tam mieszka w sobie w starej chatce. 10 lat, nie? I wejdziesz do niego do domu, otworzysz mu szafę, on będzie miał tam mundur SS-mana, nie?
5: Wiesz, to, że tak jest, to bym się wcale nie zdziwił, nie? Ale to też, co tam Dariusz Kwiecień opowiadał, to też nieraz trzeba dzielić przez trzy, nie?
2: A to też ten... Potrafił
5: polecieć, nie?
2: Ale to samo ja też... ten, Kazek ten, jak on się nazywa, nie wiem, czy kojarzysz, ten z History Hiking.
5: No tak, Kaska lubię, tak, no.
2: No, on to samo też mówił, jest tam normalnie, wiesz.

0: jakby taka coś jak strefa 51 w tym w Ameryce. Nie?
1: Mam wiesz, pytanie to do słuchaczy.
2: Kompleks Rize, nie?
1: Mam pytanie do słuchaczy. Czy nie wydaje wam się, że Michał i Janko za dużo wiedzą? Za dużo wiesz jeden z drugim.
0: Drodzy słuchacze, czy nie wydaje wam się, że ja jestem tutaj agentem, który dzwoni i ten tutaj sprawdza wiedzę różnych osób na antenie? Co oni tam wiedzą, czym się interesują? Może jakieś spiski, może coś? Głosujcie na czacie.
1: Ja to radio założyłem, żeby takich jak ty wyłapywać i dawać znak, gdzie trzeba. Jak się pojawi taki zadzwoni taki mądrala na antenę i zacznie szpanować, co on to nie wie, a ja od razu daję sygnał, taki i owaki. Mam specjalnego takiego Skype'a, który sprawdza, jest specjalnie przygotowany, że sprawdza IP-ki, wszystko i daje sygnał. No, także Michała już możecie nie usłyszeć w następnej audycji.
2: Mnie tam byś jeszcze oszczędził, ja mam dziecko, kurwa.
0: Głosujcie, w czyim interesie ja działam. Czy polskim, niemieckim, żydowskim, rosyjskim, czy może amerykańskim, czy jeszcze jakimś innym.
2: Irlandzkim może ty.
0: Irlandzkim szpiegiem, no. Dokładnie, możecie ten tu głosować na czacie.
2: MI6, ty tam z Claude'em w MI6 jesteś. Ja cię wywąchałem, kurwa. Nie masz czasem firanek ten London Underground i obrazów Banksy'ego na ścianie?
0: Nie wiem, może mam.
2: No właśnie.
0: Nie no, jak obrazy masz,
2: jesteś?
0: Banksy na
2: to Claude kiedyś mówił, że służby do niego przyjechali i myśleli, że on jest z MI6, bo ma te reprodukcje Banksy'ego na ścianach i ten. I firanki London Underground. I mówił, że to pewnie myśleli, że ja jakiś MI6 jestem. Okej, okay, to ty pewnie też, kurwa, firanki masz, to mówisz, że...
0: Jestem z MI7. My jesteśmy tak tajni, że nikt o nas nie wie, nie?
2: Tak. Nawet królowa nie wie, nie?
0: Tak. Nikt o nas nie wie, jesteśmy tak tutaj...
2: Rowan Atkinson jedynie wie o was.
0: Co?
2: Rowan Atkinson jedynie wie o MI7.
0: O, dokładnie. A widzieliście nowy film z Rowanem Atkinsonem? Man vs.
2: O tej osie? O tej osie?
0: O pszczole, no.
1: Fajny?
2: Obejrzałem nie wszystkie odcinki, no ale ty, ciekawe, fajnie się oglądało. Do końca nie obejrzałem.
0: Prześmieszne.
2: Takie krótkie. No, dobrze. Taki Jaś Fasola, nie? W nowej wersji.
0: Jest naprawdę kozak, nie? Jest, tak się śmiałem na nim, że nie mogłem wytrzymać normalnie, nie? Takie jajas.
2: To jest dobre.
0: Polecam, krawiec, obejrzyj sobie, nie?
1: A obejrzę.
2: A jeszcze jak gadaliśmy o tych dziwnych morderstwach, nie? To jeszcze te Jaroszewicze, nie? To też była przecież afera jak skurwysyn, też niewyjaśniona, nie? I też takie grube wałki wychodziły w tym dochodzeniu potem. Tam pozacierali ślady. Pamiętacie to?
1: Ja już nie kojarzę, ale coś mi tam świta.
2: Małżeństwo Jaroszewiczów, gościu był za komuny premierem? Czy kimś grubą szychą był stary? I on był dziadkiem, to kurwa, to były lata 90. jak go zamordowali. On już był dziadkiem w chuj. Wyciągnęli go przed chatę, torturowali go, jego żonę zamordowali, przeczepali chatę. I potem różne teorie spiskowe chodziło. No nie słyszałeś Jaroszewiczów małżeństwo? Stary, to była gruba afera. A potem wyszło, że tutaj pozacierali, kurwa, te psy jakby chłopie, jak robili śledztwo, to jak specjalnej troski. Tutaj zadeptali, tutaj nie pobrali, kurwa, jakieś DNA czy czegoś. Tu coś powycierali, kurwa. No ewidentnie to wyglądało, jakby ktoś specjalnie zamazywał ślady, nie? I na każdym kroku takie śmierci u nas, kurwa, się działały. Lepiej się w tym, kurwa, kraju może nie wychylać.
1: To może se pogadajmy o czym, nie wiem, o kanapeczkach.
2: O pogodzie. Ty jak tam pogodzie? Słońce zaczyna świecić?
1: No, zaraz będzie wschodzić.
2: Ja miałem i spać, tym się rozgadałem tutaj z wami, panowie. No,
1: kończymy powoli.
0: Stało nawet, że tak długo audycję prowadzisz w środę.
1: Zawsze jak donejciki są, to przedłużam. Miałem wcześniej kończyć, ale wpadło parę donejcików, to siedzę, czuwam. Czuwaj.
0: No to widzę, że dla pieniędzy to robisz, a nie z pasji.
1: Oczywiście, że tak.
2: Ty, ale jak się coś robi, no to wiesz.
1: Wiesz co, jak się ma wir...
2: Gratyfikacja się należy, nie?
1: Jak się ma wir w baku taki, jak teraz mam, to tak, to się robi dla pieniędzy. Bo nie ma innego wyboru. Trzeba coś, kurde, zarobić, bo się zdechnie. Ale już się trochę podreperowało.
2: Każdy, kto...

0: by to robił, tak? By liczył na jakieś siano, nie? Bo ja ci kiedyś tam przytyknąłem, nie, po prostu nie podoba mi się takie, wiesz, chcesz siano proste, każdy by chciał, mówisz o tym wprost. I zauważyłem, że teraz już się tak nie czaisz, mówisz wprost. A kiedyś takie było, że a kurwa, chciałabym, jak cnotka taka, chciałabym, ale nie chcę takie proste, stary, robisz, to należy ci się, kurwa, jak psu uda, mówisz konkretnie, wpłacajcie, bo nie będzie i tyle, po co jakieś czajenie. Albo kurwa, jak łysy dojebał ten licznik, nie? To mnie rozpierdoliło, stary. Chłop daje licznik i mówię, no będziecie wpłacać, to będę przedłużał audycję. Wpłacili mu tam, kurwa, nie wiem, na 3 godziny, on po 1,5 godziny kończy audycję. Stary, zrobiłeś licznik, żeby ci wpłacali, taki chciałeś być, wiesz, to ci wpłacili teraz na te 3 godziny, to kurwa sieć i pierdol teraz przed tym. Nie, on zrobił licznik, wpłacili mu, on posiedział połowę tego czasu i poszedł. No, to mnie rozjebało wtedy, nie?
1: Może się źle poczuł, no.
0: A to nie Enki było za jednak. Jednym razem, stary. To nie było za jednym razem.
2: O kim ty mówisz?
1: No, pewnie o Enkim, no. A.
0: No też nie. Ma takie dziwne zagrywki, chłop.
2: Tego Enkiego. No, nie wiem, kto to jest. Kto to jest ten Enki?
0: No, to jest taki ma kanał prowadzący.
1: YouTuber.
0: Dużo fajnych rozmów jest, nie?
1: Tak.
2: Bóg sumeryjski to jest jakiś, czy co? Ten Enki?
1: Nie, to pseudonim Enki, tylko taki, był... ale on...
0: No, ale to z Sumeru chyba, no? Z Sumeru.
1: Tak. Enki i Marduk byli, nie? Ale to ten, to takie te rozmowy jak u nas trochę, tylko trochę bardziej może spiskowe odrobinę, tak dalej.
2: Prawie to się przestraszyłem ciebie, bo mówisz, że mnie może już nie być ten...
0: Ciebie już nie ma. Ty
1: ciebie już jest... nie ty już nie żyjesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz.
2: Tak właśnie myślę, no. A to poważnie, ten, to ja tu zaraz, wiesz, wrzucę jakąś tam, nie? Jakąś czujkę, nie? Sprawdzą cię, jakbyś doszło do tego. Niepotrzebnie to mówiłeś.
1: Jestem tak bezczelny, tak pewny swego, że i tak się rozejdzie po kościach.
2: Nie,
0: tak no... masz przejebane i tak.
2: Jeszcze mnie straszą.
1: Rzucę tobą jak wilk kozłem o skałę i się skończy.
2: Ej, ale
0: tak, wilk
2: to jest możliwe, że podleci orzeł i weźmie wilka i pierdolnie nim o skały. Skoro kozła może, ile kozioł waży? Weź sobie, bo się zastanów, a kozła uniesie.
1: Kozioł taki, powiadasz.
2: No kozioł powiadam, no powiadam. O, to ile kozioł może ważyć, no.
0: To zależy, czy lubi jeść dużo, no.
2: No, jeżeli psa dorosłego, takiego jak, nie wiem, owczarek niemiecki, który, kurde, jest do wilka gabarytami dość bardzo podobny, zbliżony, no.
0: A jak orzeł podniesie takiego owczarka?
2: No normalnie na pędzie, to nie jest tak, że on podlatuje i startuje z miejsca. Z
1: jak Harrier.
2: Ale w momencie, słuchaj, taki orzeł w momencie, jak on zapieprza ileś tam na godzinę, wie, podleci, złapie i leci dalej, no. Rzuci nim, wiadomo, że on go nie niesie tam kilometrami, tylko rzuci go, wiesz, żeby go sparaliżowało. I jeszcze go zaczyna, wiesz, na żywca wpierdalać, że ten wilk, powiedzmy, wiesz, on ruszyć się nie może, ale jeszcze żyje, nie? A orzeł go zaczyna już, wiesz, wydziobywać mu wątrobę, no. No są takie rzeczy. No,
1: straszna śmierć.
2: Jakiś chłop zadzwonił i powiedział, a ty jesteś debil, bo gadasz takie rzeczy. No to nie wiem, może to o nim świadczy, że jest, wiesz, może...
0: A to słyszałem to furiat, ale to wiesz, to furiata nie ma co się wkurwiać.
2: Nie, furiat to z kolei mówi, że lizi dupcem jestem, nie? Bo tam...
0: Aha, faktycznie.
2: Furiat to, wiesz, on to jest taki, że on z nim się nie da rozmawiać, tylko, wiesz, powie ci swoje albo ci naubliża i się wyłączy, nie? I se gadaj do ściany.
1: Chłopcze malowany.
0: O, tak, chłopcze.
1: Co, skąd ty się wziąłeś? Kto ty jesteś? Chłopcze, nie wiesz o życiu nic. Ale on cię tak zwyzywał od lizodupców krótko po tym, jak sam zadzwonił na antenę i... Ale no dziś wspaniała audycja, świetnie nadajesz, naprawdę szacuneczek. A potem dzwoni do ciebie, ty lizodupcu, ty.
2: No dziwny koleś, no mi się zdaje, że on jest trochę, no nie chcę go obrażać tu na...
1: Nie, to wiesz, nie ma co. Furiat.
0: No, furiat jest po prostu specyficznym gościem, nie? Ja tam lubiłem, jak on dzwonił na jebany ciąg, co jaki jest temat audycji, bo no ja se siedzę i co tam. Mnie to zawsze bawiło, nie? Furiaci taki się wydawał nieszkodliwy, taki zabawny gościu.
1: Ja znaczy, też lubię furiacika.
2: Ja nie lubię gadać z najebanymi, nie wiesz.
0: No. Ja też, no stary, no
1: nikt wiesz, nie lubi.
0: W towarzystwie jesteś trzeźwy i z najebancami, jasne, no ale jak ci ktoś dzwoni, wiesz, do audycji i masz taki przerywnik, że on tu się zakręci, to coś, no mnie to bawiło, nie? mnie to bawiło.
2: Ale jak ktoś jest chronicznym alkoholikiem, to później nawet jak on jest trzeźwy, to jak on coś gada, to tak jakby był najebany.
0: Znaczy nie, furiata słychać. Furiat jak jest trzeźwy, to zupełnie inny gościu, nie?
1: No.
0: I się wypowiada składnie i wiesz, i... No, ale... Ja takie wrażenie zawsze odnosiłem.
1: Chyba niestety, no właśnie znów chyba od pewnego czasu nadużywam, a był czas już, że nie pił, bo kilka razy dzwonił do radia, trzeźwiutki, wygadany, jak nie on w ogóle, nie? Płynnie wszystko. Inny człowiek, zupełnie inna gadka, nie? Inna też kumacja trochę. No niestety, to cały czas będę was ostrzegał i będę... krytykował, no, ten alkohol. Alkohol strasznie upadla ludzi, degeneruje i tragedie przez to są. Najgorsza używka. To uzależnia, niszczy.
0: Ja mówię to samo zawsze. No, głupia też, nie? Wydaje mi się, że kurwa, to strasznie niszczy boost, nie?
1: No, no.
0: Wiesz, takie dziury we łbie robi, jak po, kurwa, konkretnych dragach, nie?
2: No, szczególnie jak pijesz codziennie, to później się
0: no tak, albo często, nie? Że tam nie dajesz sobie czasu na regenerację, nie? Tak się to kurwa zajedzie, że nie dość, że łeb ci zniszczy, to potem jak nie wątroba, to pierdolnie trzustka i cześć, nie?
1: O. Dlatego ja w ogóle już nic nie piję. Jak jedno piwo se wypiję, ostatnio zaszalałem i wypiłem w piątkową audycję 2 piwa i żałowałem, bo poczułem się źle po prostu, nie? Coś mi tam nawala już w organizmie, nie mogę pić po prostu alkoholu, w ogóle.
2: Ty się agresywny w ogóle robisz, no. Jak za dużo...
0: No, jest.
2: Ludzie się ubliżasz normalnie, nie? A ty co mi tu, kurwa, na czacie piszesz? Ty chuju, ty... Kurwa,
0: wszyscy to się nie zgadzają, to są chuje.
2: Człowieku, jedziesz po ludziach normalnie, wiesz, że ktoś coś napisał gdzieś, nie? I ty normalnie, kurwa, wiesz, czerwona lampka ci się zapala ogólnie w głowie wtedy, nie? I już, a co ty mi tu, kurwa, chuj dziwny, a tego, kurwa, a bana dostaniesz. Tak jest, wiesz, to takie gówno w sumie, nie? No bo co, że ktoś...
0: Alko jest to... Alkohol jest to też przejebane, że wiesz, chcesz przestać, to niby przestajesz, ale potem do każdego kurwa ty sklepu wchodzisz i wszędzie te piwka, nie? I tak sobie potem myślą ludzie, a tylko się tak napije piwka czy coś, nie?
2: No,
0: mam parę koleżków, to się wiesz, stary, pozaszywali. Jeden też na przykład ostatnio też się pozaszywał, stary, szywka przestała, nie pił w ogóle, nie? Szywka przestała działać. To tam, a że tu sobie jedno piwko przestało, tak sobie piwko dla smaku. Chłopiec z cugu znowu, nie? No tak, jak już się w to wpierdolisz, to potem nie idzie z tego wyjść tak łatwo. Wiesz, to nie jest jaranko, a wiem, że. No sam jak się kiedyś wpierdoliłem w jaranie, to ja się z jarania miałem ciężko wydostać przez pewien czas, nie? Już potem wejdziesz, wiesz, w taki nauk stary i potem nie widzisz, wiesz, zajarasz, bo jest dobrze, nie? Wiesz, trzeba zaświętować, to se zajarasz, albo chujowo jest, to trzeba zajarać, żeby poprawić humor. I potem, wiesz, każdy powód jest dobry. A to nie jest tak, że to cię, wiesz, fizycznie uzależni, ale psychicznie i czujesz tą potrzebę, nie? A alkohol to cię jeszcze fizycznie, rozumiesz? A ciało się tego domaga, nie?
1: Tak. No, alkohol uzależnia bardzo, bardzo mocno. Niektórzy twierdzą, że trochę na poziomie
0: heroiny,
1: tylko że powolutku to robi i przez lata. Z alkoholizmu się nigdy nie wychodzi. Jest się zawsze już alkoholikiem, tyle że nieczynnym.
2: No, alkoholicy tak mówią o sobie właśnie, że nawet jakby 5 lat nie pił, to on i tak jest dalej alkoholikiem, nie?
0: Co no tak, bo to potem bardzo łatwo, nie, żeby w cuk wpaść.
1: Po prostu cierpisz już do końca życia, ci się chce. Ja z marihuaną też, może w małym stopniu, ale też przyłapuję się na takim czymś, ktoś mi tam coś powie, przyniesie, coś mam, to ja od razu, kurwa, i biegnę, gdzieś tam polecę, kurwa, w gaciach samych nawet, nie? To jest właśnie uzależnienie.
0: No tak jest, tak jest. Też dużo lat spędziłem, stary, dużo lat spędziłem na jaraniu, nie? Dużo życia zmarnowałem. Ten czas, te pieniądze i tą energię, co człowiek spędził nic nie robiąc praktycznie, tylko jarając, nie wiem, jakieś kurwa głupoty robiąc, czy grając, czy chuj wie co. Stary, tyle rzeczy można było zrobić, życie zmienić, wiesz.
1: No ile kasy,
0: wiesz. Życie spierdalało. A ile siana, dokładnie, stary.
2: Idziesz... Idziesz do roboty rano, palisz jointa, potem masz lunch break, idziesz na jointa, nie? Kończysz robotę, odpalasz jointa, wracasz do domu i jedziesz jointy, nie?
0: A jeszcze jak jest, wiesz, taki okres stary, że... Znaczy taki okres, jeszcze nieraz są takie sytuacje, że masz nieograniczony dostęp, powiedzmy, nie? I jak to trwa, powiedzmy, przez rok, dwa, trzy, stary, a ty masz, wiesz, worek bez dna. Rozumiesz? I o każdej porze, kurwa, dnia i nocy.
1: Miałeś takie możliwości?
0: Aha. Ładnie. Powiedz wtedy, co się z tobą dzieje, stary, jak się przyzwyczaić po 2 latach takich na przykład, nie?
1: O kurwa, ja to bym się zniszczył przy takiej okazji, jakbym miał nieograniczony, to Jezu, to szybko bym doszedł do tego etapu, że zaczynasz sam chichotać na przykład do swoich dowcipów w głowie, kurwa, i rozmawiać ze sobą.
0: I to już, wiesz, nawet nie było tak, żeby chichotać, to już tak jarałeś, żeby się czuć normalnie, stary, nie? Bo to już wtedy się czułem normalnie najarany, nie? Ja się nie czułem normalnie, jak nie zapaliłem, nie?
1: No właśnie.
2: W nocy do kibla, żeby się tylko odlać, wracasz z kibla, jest to jarasz jointa, nie? I dopiero no tak.
0: Albo lejesz w tym kiblu i jarasz jointa podczas lania nawet.
2: Chcesz się położyć spać, ale ci tam myślisz, że chcesz zajarać, nie pozwala ci zasnąć i nie zapalić, nie uśniesz.
0: A się zajarasz, najarasz się potem, to też nie idzie spać, bo za bardzo najarany. To też tak bywało, stary.
1: Mam kolegę, który mi się przyznał, że no jest akurat osobą zamożną, że wydaje na zioło jakieś 7 tysięcy miesięcznie.
0: 7 tysięcy miesięcznie, tak? Po ile w Polsce chodzi teraz?
1: Nie wiem, jak on to robi, ale no codziennie jara, co chwilę se montuje blanty. Co ciekawe, nie bardzo mu to przeszkadza w przedsiębiorczości, w robieniu. Akurat jest tak poukładany, że radzi sobie świetnie. Ale kupuje sobie jakieś takie dobre, wiesz, rzeczy, lepsze, nie? Droższe. A po ile jest, no teraz skoczyło, no bo jak ten prąd poszedł w górę, no to wiesz, lampy i tak dalej. Z tego, co ja wiem, nie wiem, czy w środzie tak tylko jest, ale no po 5 dych, no nie wiem, jak
0: To ja też właśnie słyszałem jakiś, już parę lat temu, że po 5 dych tam u mnie w mieście. Ja to pamiętam czasy, wiesz, w Polsce mnie nie ma ile, 10 lat, 15. Ja pamiętam te czasy, co tam po 3 dyszki chodziło, jak się tam na giety brało, nie? No wiesz, jak w większej ilości, on mówi za 7 koła, stary, za 7 koła. Tak bym liczył, że to nawet klocka można by było dostać, jakbyś miał dobre kontakty, nie? Klocka, pół klocka minimum za 7 aka byś, no i w miesiąc to opierdolisz, no możliwe.
1: Może mi się coś pokićkało z tymi 7 koła, ale to było parę tysięcy jakoś, bo tu Franz wyliczył, że musiałby 300 gramów miesięcznie palić. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby tak palić 300 gramów, jak se powiedzmy...
0: 300 miesięcznie, stary, dychę dziennie, jakbyś powiedzmy walił. Da się, spokojnie.
1: Da się dychę dziennie, nie?
0: Dycha to jest nic, stary, jasne, że tak. No. A jeszcze wiesz, to nie jarasz sam często, bo tu ktoś idzie, wiesz, o co chodzi.
1: Tak, dzielisz się i montujesz grube lolki ze cały czas, nie?
0: No. A bo takie działa, nabijasz, że kurwa, wiesz, piątkę nabucha je, wiesz.
1: No. A jak jakaś impreza, to przyjdą ludzie i przepalą tyle, że kurde, no, jak smoki będą jechać.
0: Inna gadka, nie? Impreza to, wiesz, wystawiasz co jest i lecimy, kurwa, nie? A potem rano się obudzisz, kurwa, co ja odpierdoliłem, stary.
1: Nie, ja właściwie nie wiem, sorry, tak strzeliłem to 7, może to było 5, może coś takiego, ale no w każdym razie bardzo duża kwota, tak, że się złapałem za głowę, mówię, o kurwa, stary, man.
2: A ty krawiec ile miesięcznie wydajesz na to?
1: Za dużo. Ale może nie tak dużo, nie wiem, 400 zł.
2: To ile?
0: No to i tak nie jest, ale to... Palisz? Stary, ja ci kiedyś dawałem radę, nie? Żebyś spróbował całkowicie się od tego odciąć, stary. Jak sobie oczyścisz od tego głowę i organizm, tak przez parę miesięcy, to już tak nawet nie chcesz się do tego wracać, nie? Po takiej dłuższej przerwie. Ja ci mówiłem, że ja kiedyś nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak to będzie. Przerażała mnie myśl tego, jak to będzie, jak ja nie będę palił, rozumiesz? Myśląc o tym, ja się bałem tego, a to się potem okazało, że najstraszniejsze było to myślenie o tym, stary. Jak już to, kurwa, przestaniesz, to po prostu tego nie robisz. To nie jest straszne, to cię nie boli. Parę dni pierwszych może być ciężkich, a potem, kurwa, jak ręką objął, nie? Słuchaj, jaki ja byłem głupi, stary, tak się bałem tego, jak to będzie, kurwa, rzucić.
1: Jedno. A ja chyba nie jestem jakoś tak strasznie uzależniony, bo jak nie mam, to nie mam. Teraz na przykład nie mam od jakiegoś tam czasu i nie cierpię jakoś, nie? Że nie mam. Ale z drugiej strony, jak jest jakaś okazja, coś, to od razu gęba się cieszy i radocha i w ogóle, no to no lubię, kurde, zajara się, no, nie ukrywam.
0: No ja też teraz miałem miesiąc urlopu, córka była w Polsce, nie, to też sobie pozwoliłem tam parę razy. No ale no i znowu nic, nie? Jak już wtedy sobie potrafiłem zrobić taką długą przerwę, to tak samo ze szlugami, to ze szlugami sobie wcześniej w głowie, ale to mi się wydaje, że dzięki grzybkom ze szlugami, no. Tak sobie kiedyś, jeszcze za mało lata, siedziałem na grzybach i tak sobie paliłem szlugę i zacząłem sobie rozmyślać, co to jest to palenie, co ja z tego mam, po co to robię. Stary, tak się przekręciłem w głowie, że rzuciłem palenie. Od tamtej pory mam, wiesz, jak mam jakiś cięższy okres w życiu, dużo stresu na głowie, no to kupię tam paczkę szlugów, wyjaram, może tydzień popalę i uspokoję sobie głowę i odstawiam to bez żadnego problemu, nie? Nie wiem, czy to ja tak po prostu mam, czy to może ta faza na tych grzybkach tak sobie poustawiałem w głowie, no nie wiem. No fakt, że to było też z 15 lat temu, jak nie lepiej, nie? Więc nie, wątpię, że to by miało dalej taki wpływ, że ja sobie to tak w głowie poukładałem i dalej to tak, no nie wiem.
1: Może to te grzybki faktycznie, tak jak mówisz, bo pamiętam, że mi grzyby bardzo mocno przeformatowały głowę no i jednak ta psychika ma bardzo duże znaczenie, jeśli nie fundamentalne dla naszych działań, jak jesteśmy nastawieni, czy mamy jakiś plan, czy się go trzymamy i tak dalej, i grzyby potrafią tutaj człowieka fajnie zaprogramować bardzo. Też tak miałem.
0: Jasne, że tak. To jest tak jakby spojrzenie na to wszystko z daleka, nie?
2: Od psychiki to zależy tak naprawdę. I od woli, od woli też. Jeżeli masz silną wolę, to wszystko możesz po prostu odstawić tak o i nie wracać do tego. A dobrze jest się też wkurwić. Dlaczego jest się dobrze wkurwić? Dlatego, że jeżeli się wkurwisz, to wkurwienie jest siłą napędową do tego, żeby coś z tym kurwa
0: zrobić. Tu ci stary przybije pionę. Ja dzięki wkurwieniu się ogarnąłem, nie?
2: No,
0: ja tak mówiłem Krawcowi, że mnie parę razy życie złamało i popatrzałem sobie kurwa w lustro i wkurwiłem się na siebie, nie? I to nie było. Przestałem unikać tych myśli, wiesz, co dalej mi sprawiały ból, to co się stało. Nie, kurwa. Mówiłem sobie, wiesz, tak, bierzemy to wszystko na czołówę, kurwa. I dało się, stary, nie? I od tamtej pory tak lecę, kurwa.
2: Z depresją właśnie sobie tak można bardzo poradzić, że jeżeli jest coś, co cię dołuje cały czas i masz depresję, to jak się wkurwisz, jak masz depresję, to sobie wkręcasz i nie robisz z tym nic, a jak się na to wkurwisz, bo depresja się nie bierze sama z niczego, tylko zawsze jest jakiś powód, jeżeli się na to wkurwisz właśnie i to przyjmiesz, wiesz, w głową to rozwalisz.
0: Wiesz, to też depresja to też jest taki, kurwa, wiesz, jakby to polskie słowo, imbalans, wiesz, brak balansu w mózgu, tam ta chemia w mózgu się... To też może być różnie, nie? Wiesz, może być ta depresja, że coś cię psychicznie, wiesz, dopierdoli, a może być tak, że w mózgu ci się ta chemia popierdoli, wiesz, i tak sobie wydaje mi się, że silną wolą, chociaż no nie wiem, ale wydaje mi się, że sama silna wola czasami może być za mało, chociaż no ja sobie poradziłem, tak? I od tamtej pory, powiem ci tak, wkurwienia idzie brać siłę, nie?
2: No dokładnie.
0: Zależy też od psychiki, nie? Ale jak jesteś, wiesz... twardy, tak mi się wydaje, że trzeba być twardy do tego, nie? Żeby potrafić z tego wkurwienia, wiesz, że ono cię nie przytłacza, ale ty mimo tego jeszcze bardziej się kurwa zaprzesz, nie? Dawaj, na czołówę.
2: No, dokładnie. Dokładnie, to wolę wyrabia też. To się staje motorem napędowym po prostu, nie patrzysz...
0: Tak, i to jest potem, wiesz, z każdą taką rzeczą jest ci łatwiej, bo ta wola, ten umysł, to tak samo jak trenowanie mięśni na siłowni, nie? Trenujesz sobie tą psychikę, robisz rzeczy, do których musisz się zmuszać, rozumiesz? Bo człowiek, wiesz, tylko, kurwa, przyjemności, a życie to nie są tylko przyjemności. Jak sobie zdasz z tego sprawę, że do pewnych rzeczy trzeba się zmusić, tak? I będziesz się do nich zmuszał, to wytrenujesz sobie tą wolę, będziesz coraz silniejszy, wiesz, i coraz łatwiej te rzeczy będą ci przychodzić. Tylko, że ludzie nie chcą tego. Ludzie chcą przyjemności, od razu efektów, wiesz... Zapominają o tym, nie? No to trzeba trenować, tak samo jak mięśnie, nie? Musisz tą głowę trenować.
1: No, dobrze prawisz.
2: Całe życie jest to bardzo pomocne później. Ja wiem sam po sobie, bo kiedyś też bym siedział z założonymi rękami, kurwa, i narzekał tylko i płakał, że jest tak chujowo, co ja mam tu zrobić, nie? A potem no tak. Właśnie w ten sposób palenie rzuciłem, nie? Że... Ja się wkurwiłem po prostu, mówię, ja pierdolę, wiesz, nie? Mówię, nie palę papierosów, wiesz, nikotyny musi organizm domaga, nie, to mnie wkurwie nie bierze. I sobie w pewnym momencie sobie pomyślałem, no i bardzo dobrze, kurwa. I bardzo dobrze, kurwa. I niech się wkurwia, nie? I wiesz, i to był taki chyba moment przełomowy i w ten sposób zacząłem do życia później podchodzić, że mam jakiś problem gdzieś w życiu, to po prostu, wiesz, wkurwiam się, no. sensie, wiesz, nie bezsensownie, żeby bić pięściami, wiesz, po ścianach, nie?
0: No tak, ale ta złość taka, wiesz, napędzająca jest, nie? Rozumiesz? Tak. Dodaje, kurwa, skrzydeł, rozumiesz, o co chodzi?
2: No, rozumiem, no właśnie o tym mówię, nie? Dlatego polecam się wkurwić, nie? Jak ktoś ma problem w życiu, to polecam się na ten problem wkurwić.
0: Ja mam tak samo, stary.
2: Żeby rozpierdolić, jak masz jakieś przeszkody, to je rozpierdalać na pełnej kurwie.
0: Wydaje mi się, że to jest najlepsze podejście, nie? Znaczy, to też zależy, kurwa, zależy od charakteru, to pewnie nie będzie dla każdego, tak? Nie będzie dla każdego, no ale jak zobaczysz, że to jest dla ciebie, to wydaje mi się, że warto. Ja sobie, i to ja nie mówię tak na przykład, że o rzucaniu szlugów, nie? Ja mówię o takich rzeczach, że... No nie wiem, zdarzy ci się coś w życiu, że cię, no naprawdę cię pozmawiam psychicznie, kurwa, i fizycznie, rozumiesz? I potem nawet myślenie o tych rzeczach już cię boli, już nawet nie chcesz myśleć o tym, co się stało, bo to cię boli, stary, non stop, nie? A w końcu sobie mówisz, tak, kurwa, niech boli, kurwa, ja jeszcze wsadzę w to palce, rozumiesz? Rozpierdolę tą ranę i tak będę dziubał codziennie, żeby to bolało, rozumiesz? Aż się tak wkurwię.
1: Spokojnie, spokojnie, panowie, bo się coś zaczęliście nakręcać tu, aż kurwa, wkurwia się, do it, kurwa!
0: No tak, tak jest, stary, dużo sobie ułożyłem, naprawiłem sprawę, w głowie też sobie poukładałem, nie?
1: No i dobrze. No, ten kolega, co tak dużo bardzo jara i codziennie, każdego dnia i przed snem, i do snu, i imprezy i tak dalej, to u niego to wszystko jakoś działa, ponieważ on właśnie po robocie na siłkę, tu prowadzenie firmy, tu trzeba żonę gdzieś wieść, czy tam dziecko skądś ze szkoły, kupa obowiązków od rana do wieczora, no więc... Tak jak powiedziałeś, jest to dla niego jest to gimnastyka też dla jego głowy. Tu jakiś basen, tu siłka. No i to wszystko działa. I wtedy można sobie radzić, nawet jak się bardzo dużo jara. Chociaż no, to już są takie ilości u kolegi, że ja się o niego boję trochę. Bo to... Ale no, po prostu marihuanista.
0: To się rzadko zdarza, nie? Bo też, przepraszam bardzo, też znałem kilku takich gości. Jednego znam dzisiaj, nie? Też dużo jara, stary, i też jest ogarniętym chłopem, wiesz, rodzina, wszystko. Ja jak jarałem, chłopie, no to mi się nic nie chciało, ani nie chciało mi się trenować, ani nic, nie? Zdarzało się, mówiłem kiedyś, że na trening poszedłem, mało mi nie zabiło. Ale no nie chciało mi się, stary, nic się nie chciało na tym jaraniu, tylko kurwa siedzieć, nie wiem, pierdolić jakieś głupoty, coś oglądać, czy... No. Wiesz, ale no, ja tak miałem, że nic mi się nie chciało, naprawdę. Tak mi zmulało te ranie.
2: To podobno THC potrafi, wiesz, modyfikować kod genetyczny. Nie wiem, czy to prawda. Nie wiem, czy się spotkaliście z taką teorią. Ale podobno gdzieś są jakieś, chyba w Kanadzie, jakieś kozły, jakieś takie w dziczy żyjące. One jedzą jakieś, bo to THC nie tylko w marihuanie występuje, ale też w innych roślinach. I one jedzą jakieś tam mchy czy porosty, które zawierają to THC i podobno mają to, wiesz, już w kodzie genetycznym gdzieś, wiesz, zmutowane, nie? Nie wiem, na jakim zasadzie to się odbywa.
1: A czy takiego zmutowanego kozła by orzeł uniósł?
2: Nie, przestań.
0: To o tym samym pomyślałem. Ale tak. Też jak to mówiłeś, to pomyślałem o drugiej rzeczy. To coś może jak epigenetyka, nie? To już jest chyba oficjalnie potwierdzone. Nie, ja o tym słyszałem lata temu o epigenetyce. Jak to jeszcze na TEDxie mówi, to była tylko taka teoria, wiesz, tam szurska niby, ale teraz mi się wydaje, że to już chyba jest w miejscu, chociaż mogę się dziwić, nie? Że nikt za to nie ukrzyżował, ale tak mi się wydaje, że epigenetyka już jest uważana za coś prawdziwego, nie? Że jakie masz geny, ale też gdzieś ekspresja genów, rozumiesz? To w jakim stopniu te geny zostaną uaktywnione i mają na to wpływ czynniki wewnętrzne, to gdzie żyjesz, na jakiej kurwa szerokości geograficznej, to co jesz, rozumiesz? I to ma wpływ na to, w jakim stopniu te geny będą się, wiesz, będą wyeksponowane, zaczną działać, powiedzmy, tak, na... Ja to tak tłumaczę takim językiem, wiesz, chłopka roztropka, ale chyba rozumiecie, o czym mówię, nie?
2: Rozumiem, no. Rozumiem. I uważam, że jest to prawda, no. Tylko ja też uważam, że po prostu, że może to nie jest tak, że te geny się aktywują, tylko że po prostu te geny się zmieniają, o, że są modalne, wiesz, w sensie, że można mieć na nie wpływ, nie? Że rodzisz się z jednym tam kodem genetycznym, ale na koniec twojego życia ten kod będzie, wiesz, inny po prostu, przez to właśnie, co... przez czynniki zewnętrzne. O. Tak to widzę.
3: Może i tak, może i tak. Ja tam właśnie słyszałem, że to ma wpływ na to, że się nie zmienia, tylko że wiesz, ten gen będzie działał mocniej, ten mniej. Rozumiesz? Zależy od tego, co będziesz jadł, tam wiesz.
1: Zanikasz trochę, Janku.

0: Chyba.
1: Ty stary, ja się chyba będę musiał rozłączyć, bo mi się słuchawki rozłączyły i teraz jestem na telefonie i ten skurwiały telefon widzę, że dalej to robi, jak jestem na Skype'ie. To znowu wyciszanie takie jest, jak mówię, nie?
0: Tak, no jest, no, coś takiego.
2: No, tak mówisz, a nagle zaczynasz zanikać i słychać, a potem znowu cię słychać, potem znowu. No, aha, bo to ty miałeś ten problem z telefonem kiedyś, tak?
1: Tak, tak.
2: Zanikające.
1: No, a teraz widzisz, gadałem, mówiłem na słuchawkach, rozładowały mi się i chuj, mam tu jakieś na kablu, ale no chyba mikrofony.
2: I tak, panowie, kończymy, bo to już jest piąta rano, najwyższy czas. Nawet Michał Giereś tyle nie siedzi.
1: No, a Michał Giereś to już ostatnio ile tam siedział, 2 godziny czy coś, poszedł.
2: No, to kiepsko.
1: Wiesz, tak już nie zarabia. Ty, a jeszcze tylko na krótko. Michał, ty tam będziesz jeszcze dzwonił do niego? Planujesz, czy już go, kurwa, olałeś?
0: Ja?
1: No.
0: Nie, no ja już nie dzwonię, tam pierdolę. Tyba.
2: Michał się poczuł urażony zachowaniem Michała i już nie będzie chyba.
0: No dokładnie, poczułem się urażony, no co. No.
1: To tak on uraża powoli wszystkich.
0: No to jest jakiś nienormalny ostatni.
2: Uraża.
1: Ostatnio powiem do niego, zanim to będzie tylko słuchał, rozumiesz?
0: Słuchaj, ostatnio mu zadzwonił typ jakiś, nie? I do niego mówi, słuchaj, bo wiesz, ja miałem taką sytuację, że ja się tu o śmierć otarłem praktycznie, nie? I chciał tam coś powiedzieć, a Giereś od razu, o ty trolu, kurwa, już numer podobny. Człowiek, a to już widać było, że to dzwonił, wiesz, ktoś, no... No, to chyba nie był troll, no nie wiem, ręki sobie za to nie dam uciąć, ale no, według mnie to nie był żaden troll, tylko normalny koleś jakiś zadzwonił, a ten go, wiesz, od razu wziął, wyłączył, bo to wiesz, w temacie audycji trzeba, nie? A ja tu news o COVID-zie podaję, także w temacie audycji, żeby dzwonić.
2: Tak, nie? Drogocenna audycja moja i każda sekunda na wagę złota, a jak sam się rozgada, to o dupie Marynie 4 godziny będzie gadał, a jak już ktoś zadzwoni, to każda sekunda na wagę złota. Szybko, mów, no.
1: Ale jak zadzwoni Tomkos i zaczną pierdolić tam o starych komputerach, nieważne o czym jest audycja, że jak on tam siedział, kurwa, na tym, jak się nazywał ten stary internet przed internetem, czekaj.
0: Telnet?
2: BBS-y?
1: No chyba tak. No coś... No...
0: BBS-y,
1: no i z tym Tomkosem pierdolą o tych starych komputerach, tam coś tam. To wtedy się nie liczy, stary, jaka wiesz, jaki temat jest audycji, nie?
2: No.
1: Chociaż Tomkos już nie dzwoni od jakiegoś czasu, więc...
2: I jeszcze wiesz, kiedyś to było, kurwa, i... A jakie gry były, kiedyś samochodzikiem się jechało, dzisiaj to już dzisiejsze gry to jest gówno. To właśnie kiedyś mi Michał tak się zachwycał jakąś taką, pokazał mi grę taką archaiczną, coś jak, no nie wiem, jak Lotus na Amigę, nie? I on był tak mówił, Jezu, jakie to jest mistrzostwo, jak tu wszystko pięknie, Jezus Maria. I tak się tym jarał. Ja mówię, no dobra, no samochodzik se jedzie. I pokazałem mu jakiegoś tam Frontiera no, nowego, nie? Tam na hełm VR po kosmosie latasz. Gówno to. Stary Frontier był na jednej dyskietce, tam był cały kosmos, a to jakieś, no niby ładne. Tak, niby ładne, no wszystko, wiesz, już oteksturowane, 3D, piękne, współczesne, ale ten stary Frontier na jednej dyskietce, on ma takie jazdy, że właśnie, że kiedyś to było, taka januszerka troszeczkę,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, i on się zatrzyma na tym, rozumiesz, tak samo z muzyką, rozumiesz, tak. Zatrzymam się i tylko to jest dobre, co tam kiedyś było, jeszcze to muzyka, filmy, tak, bo samo ostatnio się pracował stary Robocop, jakie to dzieło nie było, stary. Kurwa, jaki to był piękny film, ten stary Robocop.
0: Takich filmów nie było. W ogóle te jego audycje, wszystkie to jest, wiesz, jak miałbym prowadzić takie radio, to musiał mieć pasję do tego, wiesz, po prostu musiałbym lubić to, co robię i dlatego bym to robił. A u niego to już widać tej pasji brak, nie ma, ten ogień to w ogóle wygasł i on moim zdaniem traktuje tę audycję jak taką robotę, do którą, wiesz, on już tam nie chce iść, ale on idzie, nie, jeszcze pójdzie, ale jemu się już tam nie chce robić, nic tak. Przyjdzie, newsy, wiesz, otworzy internet, poczyta jakieś newsy, tak naprawdę, po cholerę on to robi, nie, mógłby linki do tych newsów podawać, kto by chciał, to by sobie wszedł, poczytał, nie, a on nie, on czyta te newsy i za chwilę, no, możecie dzwonić, nie, ktoś tam albo zadzwoni, albo nie zadzwoni, 2 godziny na ranie, czy 3.
2: No bo jak się robi to samo przez tyle lat, to trzeba się zmieniać trochę, nie można tej samej audycji prowadzić przez, nie wiem, ile on prowadzi, 7 lat tą teorię chaosu, czy ile, czy więcej? 10?
0: chyba z 10.
2: No, no to, to się można zżygać, no przecież od takiego ciągłego gadania o tym samym. No tematy się kończą, formuła ciągle właśnie, ta sama, nie, więc nie kończą, nuda.
1: Stary, było. Ja tam siedziałem, wiesz, na różnych stronach i ja byłem zdziwiony, że takie afery były, a Klodziu pierdolił dalej pół godziny, czy pół godziny, półtorej godziny newsów i potem kurwa tylko o tym COVID-zie i chuj. A różne rzeczy się działy, wiesz, czy to prawda, czy nieprawda. To się tak nie patrzało nigdy w tej teorii chaosu. Ciekawe tematy się poruszało, co się działo w tych spiskach. Ja nieraz czytałem, stary, na tych zagranicznych forach, czy... I Klodziu nic na ten temat, tylko kurwa jakieś popierdolone newsy przez dwie godziny i potem on mówi, no te newsy to są ważne, żeby ten potem dla potomnych to było, a podaje na przykład newsa, o naukowcy odkryli wzór na jajo. I chuj, no to on musi podać takiego newsa, żeby to było kurwa ten, dla potomnych. No stary, na...
0: No nieźle.
1: Ja będę zawijał, bo kurwa też telefon mi tu zaczyna pikać, tak zaraz się rozłączę. Jak coś, to nawijajcie tam jeszcze, posłucham, a jak nie, no
2: to... dzięki za pogaduchy, trzymaj się, Janko. Jeszcze.
1: Trzymajcie się, panowie, na razie.
2: Nara, nara.
0: No. On się wypalił, mi się zdaje. On się już wypalił, w sensie jemu się nie chce. To słychać, że jemu się nie chce. On to robi z przyzwyczajenia.
2: Robi, bo on czuje, że ma misję i on bardzo poważnie podchodzi do misji swojej informowania ludzi, przebudzania ich. Od tej strony go znam, przynajmniej tak mi się wydaje. Zawsze tak czułem, że jest to dla niego ważne i to podkreślał. No ale cudów nie ma, jak się tyle czasu tą samą tematykę piłuje, ta sama formuła, ta sama nazwa, ludzie zaczną ci sami dzwonić. To się można przecież zesrać z nudów.
0: Ale co to w ogóle jest to przebudzanie, bo ja nie rozumiem, co to jest to przebudzenie, że co, że przyjmujesz czyjąś ideologię i zaczynasz myśleć tak jak ten ktoś, to jest to przebudzenie czy jak, bo ja nie wiem.
2: No informowanie o spiskach, o różnych aferach, spiskach, sprawach niewyjaśnionych, o których ludzie no niby nie wiedzą, a on informuje, przebudza, tak?
0: Aha, czyli co? Czyli jeżeli sobie uświadomisz, że świat, w którym żyjemy, to się składa z samych spisków, to znaczy, że jesteś przebudzony wtedy.
2: Ja bym powiedział, że jesteś pierdolnięty wtedy już, ale...
0: No właśnie, no dlatego o co w ogóle chodzi, no. Ile on osób przez te 10 lat przebudził, powiedzmy, czy jak? No.
2: Wiesz co, ja bym tu nie odejmował aż tak bardzo Michałowi, bo... Nie wiem czy przypadkiem sam się ze mną swego czasu nie zgodziłeś, że jednak wśród audycji spiskowych to jest takie top, nie? Ta teoria chaosu.
0: Mimo tak, wszystko. Ale wiesz, bo to jest interesujące. Chodzi o to, że to jest interesujące, ale w sumie czy to jest prawdziwe? Wiesz, bo można science fiction sobie wymyślić, to będzie bardzo ciekawe i zrobić o tym 9 filmów, tylko czy to będzie prawda?
2: Franz tutaj pisze, że myślę, że najgorsze jest to, że jego audycja się zatrzymała w rozwoju, a wręcz się cofa. Ta jego misja jest stracona, ludzie się już nie obudzą. No różnie też można do tego podchodzić, bo dzisiaj przecież tak modna jest ta i popularna ta tematyka. Co drugi, co spotkasz go na ulicy, to przebudzony. Jak rzucisz kamieniem, to trafisz w jakiegoś przebudzonego, co ci nawinie o MK Ultra, płaskiej, wklęsłej ziemi i super żołnierzach i operacjach tajnych służb pod fałszywą flagą. No więc chyba dobrze jest, tak? Że, a może można patrzeć pod tym kątem, że stracona, bo już nie ma o czym ludzi informować, bo ludzie sami już wszystko wiedzą. Też można i tak podejść.
0: To jest szurostwo. Zrobienie z ludzi szurów, to za przebudzenie jest to. Jakiś odwrotny skutek w ogóle jakieś wychodzi z tego. Co to jest za przebudzenie, że ktoś się filmów o teoriach spiskowych naogląda? No.
2: Nie wiem. Ale zobacz, Michał, zobacz, ilu jest innych różnych nadających, którzy się rzucają na wszystko kompletnie, co usłyszą. Jak im powiesz o Orgonitach, tak, tak, Orgonity, podziemne miasta, były, tak, resety, tak, wszystko było kasowane, człowieku. Co im nie powiesz, to we wszystko wierzą, a Michał jednak selekcjonuje sobie i filtruje rzeczy. No sam mówi, że są twarde spiski, miękkie i pewne czary-mary, w które on nie bardzo wierzy, ale powiem wam, bo to nie tylko chodzi, czy ja wierzę, czy nie, więc wiesz, nie jest taki zły ten Michał, a to, że ma swoje tam za uszami i trochę mu peron odjechał, no to inna sprawa, no.
0: No nie wiem, no wiesz co, no ostatnio Znaczy ostatnio, no jakiś czas temu, wiesz, zaprosił gościa od Wklęsłej Ziemi na przykład, nie? To słyszałeś o Wklęsłej Ziemi.
2: Tak, znam teorię, ale to wiesz, to czemu nie posłuchać, czemu nie podyskutować o tym sobie, nie?
0: Ale co, wierzysz, że Ziemia jest wklęsła i my żyjemy w środku Ziemi, nie a bardzo. Gwiazdy, które widać na niebie, to są takie światełka, które ktoś tam pozapalał, tak?
2: Durszlak taki. I dziurki.
0: Jest jeszcze jakaś tam krzywa Kalmana, do której rakiety dolatują, a jak się nam coś pokazuje, wiesz, że ktoś dalej poleciał, to znaczy, że to wszystko było w studiu w Hollywood wyprodukowane. Tak?
2: Nie, jest to głupawe, ponieważ no tak ciężko nawet sobie wyobrazić spisek o takiej skali, gdzie połowa ludzkości jest chyba skorumpowana i dostaje pieniądze za oszukiwanie na temat kształtu wszechświata, budowy Ziemi. I poza tym to jest spisek, który nie ma prawa bytu, ponieważ nawet gdyby ta połowa Ziemi była skorumpowana, to tym prędzej by to wszystko wyszło na jaw w końcu, więc jest to takie bezsensowne. No nie da rady zrobić takiego spisku. I co? I po co to wszystko? Bo wszystko ma swój cel, tak? Po co to maskować? Po co ludzi okłamywać, inwestując w to jakieś tryliony dolarów dziennie, nie?
0: No. Ale jak to po co? Po to, że ktoś napisze książkę, nagra DVD, czy jakiś film wrzuci do tutaj i będzie miał z tego kasę, no. Bo ktoś to kupi, no. No po to to się robi.
2: No, no ale to nie wiem, czy się zrozumieliśmy. To co, inwestowanie miliardów dolarów dziennie w spisek wszystkich spisków, gdzie połowa ludzkości, wszyscy naukowcy, badacze, NASA, wszystko ściema, żeby nagrać DVD i sprzedać, tak? I zarobić.
0: Nie. Ja tutaj bazuję na tej Wklęsłej Ziemi, co ten Polak wymyślił. Nie? To wiesz, gość sobie wymyślił teorię, zaraził tą teorią ileś tam ludzi i wiesz, i teraz sprzedaje im książki. O to chodzi. Czy tam wiesz, pojedzie na jakiś tam, jak to się nazywa, Harmonia Kosmosu, czy innych tam tych, wiesz, zjazdów szurskich wszystkich. Nie? To wiesz, on tam coś opowie i se zrobi promocję jeszcze.
2: Okej, okay, ale możemy sobie dyskutować. Franz tutaj twierdzi, że projekt Manhattan, czyli ta budowa bomby atomowej tajna, tak? To było 130 tysięcy ludzi w spisku i się to utrzymywało. No, chętnie bym to zweryfikował, czy na pewno aż tyle, bo to taka dosyć duża liczba, 130 tysięcy, czy to tyle osób trzeba było aż, żeby to prowadzić taki projekt. No ale dobra, nawet te 130, no to 130 to nie jest cały świat naukowy, wszystkie instytucje, które coś mają wspólnego z astronomią i tak dalej, no to nieporównywalnie większa skala musiałaby być o ileś tam leveli wyżej, nie? I mało mi się to wydaje prawdopodobne.
0: Przepływ informacji w ogóle, jeżeli tyle ludzi miałoby być w to zaangażowanych, by trzeba było zrobić taki model, że masz kogoś na górze, kto ci wydaje polecenia i kogoś pod tobą, komu ty przekazujesz tam, nie wiem, wyniki prac twoich, a nie masz kontaktu z nikim poza tym, masz tylko dwie osoby, nie? I w ten sposób się ogranicza, wiesz, przepływ informacji.
2: Poza tym jest...
0: Takiego mogłoby się udać, ale gdyby te 130 tysięcy ludzi już zamknąć w jednym pokoju i pozwolić im, wiesz, swobodnie rozmawiać między sobą, no to od razu by, wiesz, wyszło, nie? Że coś tu jest nie tak.
2: A jak się trafi prywatny jakiś przedsiębiorca, jakiś Red Bull, który wysyła tam na stratosferę, jest to wszystko kręcone, no Jezu, no wszyscy mieliby oszukiwać i te wszystkie zdjęcia, materiały okrągłej ziemi, oszustwo i przede wszystkim, no po co, jaki motyw faktycznie, nie?
0: Jak to nie, to właśnie wiesz, bo to właśnie się robi takie akcje po to, żeby przekonać ludzi, wiesz, pokazać im, że ziemia tak naprawdę nie jest płaska, tylko jest okrągła, nie? Po to się, wiesz, to jest taka akcja propagandowa, bo tak naprawdę ziemia jest płaska, ale wszystkim zależy, żeby to, wiesz, utrzymać w tajemnicy, dlatego nam się tutaj wmawia, że ziemia jest okrągła, nie? I po to się takie akcje robi, żeby nas tutaj przekonać, wiesz, żeby nam pokazać, nie? Że ziemia jest okrągła, ale to jest, wiesz, tylko element propagandowy. Bo jak wszyscy dobrze wiemy, Ziemia jest płaska, nie?
2: Kiedyś ktoś mnie starał się przekonać, że w to wszystko to zamieszany jest sam szatan, bo i wiesz, i tego typu sprawy, tak to tłumaczyli, że gdyby ludzkość wiedziała, jaki jest prawdziwy kształt Ziemi, to by to bardzo ludzi zbliżyło do Boga, bo by było bardzo oczywiste, że to musiał stworzyć jakiś projektant, stwórca. Że to nie jest dzieło grawitacji, praw fizyki, bardziej ewolucji, tylko po prostu byłoby gołym okiem widać, że ktoś przyszedł, poukładał, zrobił, skonstruował, wiesz o co chodzi, nie? I że to chcą ukrywać, żeby nas oddalić od wiary w Boga. No tak ktoś, tak ktoś to tłumaczy.
0: No, no i pewnie wymyślili tam teorię chrześcijanie, nie? Albo jacyś inni tam, nie wiem, grupa religijna, no. To jest, ale to jest też, wiesz, przeinaczanie, wiesz, dużą częścią tej propagandy jest przeinaczanie faktów generalnie, wiesz, tak jak się mówi, że na przykład był ten admirał Byrd i on tam, wiesz, poleciał na Antarktydę i tam nagle zobaczył, że tam był kontynent wielkości Ameryki i tak dalej, i tak dalej. Jest główne przekręcenie tego, polegające na tym, że on ten kontynent wielkości Ameryki, owszem, zobaczył, ale on nie był nad Antarktydą wtedy, tylko on był za kołem pod biegunowym, gdzie do Antarktydy stamtąd jest jeszcze, wiesz, ileś tam 100 kilometrów tak naprawdę, nie? I rzeczywiście Antarktyda jest mniej więcej wielkości Ameryki, no nie jest wcale taka wielka, nie? Tylko wiesz, szury się uparły, że to już, wiesz, ponad że to, że on to zobaczył nie za kołem pod biegunowym, tylko on to zobaczył, wiesz, już będąc centralnie nad Antarktydą.
2: No i tak często, wiesz, bywa, nie?
0: Z tego się przeinaczania się z tego biorą, nie? I później, wiesz, się z tego biorą jakieś teorie, jakieś kurwa dziwne, nie?
2: No właśnie, jedna przekręca się jedną małą rzecz, ale to jest bardzo, bardzo ważne i istotne dla całości. I w tym świecie alternatywnym niestety jest to powszechna praktyka. Takie bardzo luźne przywiązanie do detali, do niuansów, które się przekręca, żeby pasowało, tak? No, niestety.
0: Tak to działa. Dobra, krawiec, ja będę kończył, bo też nie będę tutaj przeciągał audycji na siłę. Ten. Mam nadzieję, że to był żart z tym, że jeszcze nie wiem, że jestem martwy. Bo to by znaczyło, że...
2: Może tak, może nie.
0: Nie, no, mam nadzieję, że żartujesz, wiesz. Ja mam trochę Aspergera, ja trochę nie kumam takich rzeczy.
2: Wszyscy mają Aspergera teraz.
0: No ja nie wiem.
2: Jakiś, wiesz, modny się zrobił.
0: Ja miałem badania robione i niektórzy mówią, że mam, niektórzy mówią, że nie mam, ale ja rzeczywiście widzę po sobie, że ja nie rozumiem takich, wiesz, ja nie wiem, czy ty teraz żartujesz, czy nie. Ja tego nie wiem.
2: No to zastanów się, jakie ja mam możliwości, żeby ci coś zrobić i jakie jest prawdopodobieństwo, że od lat prowadzę radio i faktycznie jestem agentem, który ma takich jak ty wyłapywać bo zadzwonią i zabijać ich. Albo informować kogoś, że jest taki Michał przebudzony.
0: Ja nie będę wymieniał nazwisk, ale ja wiem, z jakimi ludźmi ty masz, powiedzmy, może nie styczność, ale tam w wirtualnym świecie się znasz. Nie będę tu mówił kto dokładnie, ale też wiem, kim są ci ludzie, nie? I ty sobie możesz nie zdawać z tego sprawy.
2: Agent Kuba, wiem, tak, Deep State, wiem. Kuba z Deep State'u. Tak?
0: Nie, ja poważnie mówię. Sam do ciebie dzwonią ludzie, którzy są zamieszani w różne rzeczy. Czasami się zdarza, nie? Nie mówię, że codziennie, ale czasami się zdarza.
2: Tak?
0: Tak jak do Kloda. Do Kloda też dzwonią czasami jacyś tacy, wiesz. I Klod myśli, że to trolle są, nie? A są ludzie, którzy naprawdę, no wiesz, go wypytują, wiesz, przez szereg tam audycji o różne rzeczy i zbierają o nim informacje.
2: Nie, no stary, nie stresuj się, absolutnie to są żarty, no ja jestem zwykłym ziomeczkiem.
0: No, mam nadzieję, że tak jest, nie? Znaczy, wierzę w to.
2: nabiłem ci do głowy jakieś rzeczy i teraz nie będziesz spał dzisiaj, no.
0: Znaczy, ja się dopiero obudziłem niedawno, także pewnie nie będę spał. Zaraz sobie pójdę do kuchni, jakieś żarcie zrobię, nie? Bo trochę głodny jestem.
2: Także take it easy, my brother Charlie.
0: No, dobra. To pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, słuchacze, że lubicie, kiedy ja dzwonię, bo wtedy audycje są ciekawsze.
2: Bardzo lubimy. Dzwoń częściej, Michaś, dzwoń. Lubimy cię słuchać.
0: Donaty wrzucać, także wrzucajcie donaty i pozdrawiam was serdecznie wszystkich i siema krawiec.
2: Siema, cześć. Ale go w balona zrobiłem, że go nie zabiję. Chyba uwierzył. Naiwniak. Gdzie moja spluwa? Muszę tłumik przykręcić, czekaj. Dobra. Jest broń załadowana, przeładowana. No nic, będzie trzeba jechać do Michała. Mam tu już, mi się wyświetlił adres. No tak myślałem właśnie, że to ten rejon. No nic, trzeba będzie coś podziałać. Nie chce mi się jak cholera, bo ja po zabijaniu to jestem wykończony, głodny, zmęczony, nienawidzę zabijać, po prostu jestem wtedy wykończony. Nic mi się nie chce, potem muszę sobie przerwę dłuższą zrobić od zabijania. No ale tak to jest, takie życie płatnego zabójcy, asasina nie jest łatwe. Nie jest, wierzcie mi. Ile ja się nachodzę, ile ja się naczekam. A jeszcze trafi się jakiś taki twardziel, co nie chce umierać. Ja do niego strzelam, a on tam jeszcze gdzieś biegnie, muszę go gonić. Jezu, ludzie. Ile to jest roboty. Chyba sobie do sklepu myknę po coś. Już nie warto iść spać o tej porze, bo będę spał do 15 znowu, nie? Bez sensu. Take it easy, my brother Charlie. Ciekawe, co tam u Tomka. Zadzwoniłby kiedyś Buc 1, a nie... Grzesiek pisze, że 300 tysięcy nawet ludzi brało udział w projekcie Manhattan. No co, jak mi się wierzyć nie chce. Tylu ludzi. Nie ma takich projektów, gdzie tylu ludzi bierze udział. A i tak wszystkie dane wyciekły do ZSRR. Inna sprawa, że gdyby był taki spisek co do kształtu Ziemi, budowy Wszechświata i tak dalej, spisek wszystkich spisków, największy spisek w historii, no to co ma tu wycieknąć? No to, to już możemy powiedzieć, że wyciekło. Tyle osób mówi o wklęsłej, o płaskiej Ziemi, to wyciekło. No i co z tym dalej robimy? Uważamy, że ci ludzie są niepoważni. Szkoda, że Etam nie może zadzwonić na audycję. Łatwiej byłoby mi usnąć na tych wszystkich kablach. W tych wszystkich kablach. Tomisiu, Etam może dzwonić. Ja tak może trochę nieładnie go ostatnio nie odebrałem, ale byłem trochę poirytowany tym, że on tak jest, taki jest absorbujący, że aż zaczyna już dzwonić do audycji dla zabawy i będę tu siedział, dopóki nikt nie zadzwoni. Taka kara dla was. To takie wygłupy się z tego robią, nie? Trzeba trochę jednak trochę hamować, no i tak go nie odebrałem. Mam nadzieję, że się nie obraził na amen i usłyszymy Etama jeszcze na antenie, bo przykro by mi było, że go zniechęciłem. Nie wiem, no ale to wiecie, no nie w każdej audycji musi być ten Etam. Tutaj są różni dzwoniący i nawet tych, których często słyszycie na antenie, to oni też nie dzwonią tak do każdej audycji, nie? Na każdy temat. Jest jednak ta rotacja, ale tam dla zabawy, z nudów, tak, żeby się pogadać. I to tak jeszcze to powtarzanie. No więc tak zwróciłem uwagę, może nieładnie trochę, ale muszę być trochę ostry tutaj czasami, bo na głowę wejdą, nie? Ludzie. Nie da się inaczej. To jest przykra rola kapitana. Też tego nie lubię, bo wolę żyć z ludźmi w dobrych układach, a nie tam kogoś strofować, coś zarzucać, nie? Zupełnie mi to nie odpowiada, ale no niestety trzeba czasem. Ale nie obawiajcie się, Etam jest taki, że jemu szybko przechodzi, nawet jak coś, jakby się obraził, czy coś, czy zniechęcił, to jemu szybko przejdzie i zaraz będzie jak nowy Etam. No i co? Chyba tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki dla zacnych mecenasów, dla dzwoniących, dla komentujących. O, no, jak ktoś teraz dzwoni i pyta, jaki temat audycji, to naprawdę dużo trzeba by wymieniać. Przecież jeszcze o Sandmanie dzisiaj było, o dziennikarce uwięzionej na Białorusi. Przeróżne tematy były.

Zmywam się, moi drodzy. Moi drodzy patafianie. Zmywam się. Trzymajcie się. Może się nawet dzisiaj jeszcze pojawię, jak coś dołba strzeli. A w piąteczek, piątunio, to na pewno, no bo to też ktoś się pyta, będziesz w piątek? A kiedy nie byłem w piątek? Rok temu czy dwa lata temu nie byłem w piątek? No więc takie bezsensowne pytanie. To oczywista oczywistość, że będę.

Aha, to misiu cały czas leży w kablach, czy co? Okej. Badania snu i całe te, no tak. Dobra. No to dobra, idę sobie, bo znowu się będę żegnał jak kobieta pół godziny. Nara.

Cześć wszystkim, tu Krawiec. Zaczynamy kolejne luźne gadki piątkowe. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Na pewno dzisiaj chciałbym pogadać z wami o 15-minutowych miastach. O 15-minutowych miastach, także o powrócić na chwilę do tematu nowej minister zdrowia, pani Katarzyny S. O politykach naszych to powinno się mówić zawsze w taki sposób. Jakiś Zbigniew W., Sławomir S., Jarosław K., Andrzej D. i dawać im takie czarne paski na oczy, charakterystyczne, żeby podkreślić, co to za persona. Wspomnę też o jednym ciekawym kanale YouTube'owym, co się też wiąże z pewnym tematem. No i jeszcze cały folderek różnych drobniejszych tematów. No, to zaczynamy. Posiedzimy trochę dzisiaj. Pamiętajcie, audycja jest na żywo. Może ktoś nowy dzisiaj zadzwoni. Jakaś rotacja, jakaś świeża krew się pojawi. Dzwonić można na Skype'a, na profil Nocne Radio. I chyba tyle. Ktoś ostatnio wspominał o open source'owych alternatywach. O komunikatorach alternatywnych, ale to ja nie znam chyba żadnych open source'owych, darmowych też, no wszystkie są darmowe niby, ale może ktoś coś podpowie, no bo nie bardzo mi się uśmiecha na przykład używanie jakiegoś WhatsAppa, gdzie ja będę dźwigał potem brzemię przechowywania setek numerów telefonów czyichś, nie? Potem ktoś mi zarzuci, że wyciekło coś, dajcie spokój. No ja nie chcę, a nie chcę też dostawać czyichś zdjęć z wakacji potem na swojego tam WhatsAppa, nie? Ostatnio właściciel mieszkania omyłkowo wysłał WhatsAppa. Problem jest taki, że on się po prostu integruje z telefonem jakoś mocno, nie? Za mocno jak dla mnie i to jest problematyczne trochę. No ale jak w sumie ktoś by dzwonił na Skype'a, no to z telefonu na przykład. A dobra, nieważne. Okej. Na pewno też wspomnę o ćwiczeniach wagnerowców pod polską granicą. Mieli rzekomo ćwiczyć szturmowanie polskiej granicy.

No, ja te newsy najczęściej znam, które mi podsyłacie, ale spoko, podsyłajcie, bo czasem się trafi coś, czego, o czym nie słyszałem i jest pod ręką link, nie? Tutaj na przykład dostałem od Szarej Eminencji newsa o tym, że mężczyzna zmarł podczas pogrzebu. Ratownik. Nie było powodu, by przerywać mszę. No to też można się zastanowić nad tym, no bo msza trwała dalej, nie? Ratownicy tam się gdzieś przeciskają. Groteskowa trochę sytuacja, nie? Że rytuał jest tutaj najważniejszy. U muzułmanów na pewno też by tak było. Jest taka scena w serialu Wikingowie, gdzie Wikingowie napadają jakiś właśnie arabski kraj. No i tam do świątyni się włamują. I ci wierni, którzy tam się modlą, nie zwracają nawet uwagi do końca na masakrę, która się dzieje i że zabijają kolejnych, bo oni się modlą. Nie? No to tak trochę mi się skojarzyło. No i było tłumaczenie w zasadzie, że nie ma potrzeby przerywać mszy i tak dalej, że to się zdarza, że starsi ludzie. No ale czy to coś tłumaczy? Nie wiem. A gdzie tu człowiek jest? Rytuał ważniejszy. Dla mnie wszelkie takie sytuacje, kiedy jakiś rytuał staje się ważniejszy od życia ludzkiego, od pomocy komuś i stoi taki zahipnotyzowany gość i dla niego jest ważne, żeby odmówić paciorek, nie, do bozi. A to, że tam ktoś leży na podłodze obok niego, to niech leży. My piejemy dalej, nie? Lajtowski pisze WhatsApp. Cześć Lajtowski w ogóle. WhatsApp kradnie listę kontaktów, imiona, nazwiska, numery telefonów, a później Facebook, Meta tym handluje. No, może jest gdzieś w umowie, na którą się zgadzamy, klikając OK i nie chce nam się czytać tych 20 stron A4 na przykład. Może jest tam gdzieś napisane, że mogą tak robić i że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Niby też się zapisałem do WhatsAppa, to trochę było spowodowane tym, że musiałem się kontaktować w sprawach takich roboczych, nie? Projektowych. Ale w zasadzie nie używam w ogóle już tego WhatsAppa znowu teraz. No bardzo. To nie jest głupi wynalazek, bo to wydaje się działać bardziej stabilnie, lepiej trochę od takiego Skype'a. Wydaje się to być bardziej dojrzałą, jakąś dobrze napisaną aplikacją po prostu. No Skype słynie już ze swojej badziewności. Się wiesza, zawiesza, zamula kompa, loguje się strasznie długo jakoś. Też tak macie, że kółeczko się kręci i on się loguje. No. I mocy tyle zabiera, że jak przyłączysz coś tam, to nagle ci światło przygasa w pokoju, nie? Bo Skype coś przetwarza. Ciekawe co. Co on takiego robi? Może to jest w Basicu napisane po prostu, jakimś bardzo wysokopoziomowym języku, takim mega wysokopoziomowym. I w jakimś Turbo Pascalu, cholera jasna. I to jest emulowane i portowane w czasie rzeczywistym. O, Etam się zjawił. I proponuje coś, tylko ja nie wiem, co to jest. Iny. Jakieś iny. To jakaś aplikacja? Iny. Iny. O, także ja nie wiem za bardzo, czego używać. O, kolejni się ludzie zjawiają, schodzą się. Kiedy to się przychodzi? O której to się przychodzi? No, dobra, to może jak już się rozgadałem, to może zacznijmy od jakiegoś w końcu konkretnego tematu. Te 15-minutowe miasta. To jest idea wymyślona przez amerykańskiego urbanistę Clarence'a Artura Perego, a było to jeszcze przed wojną. A tak w szerszej publice te idee 15-minutowych miast to przedstawił w 2016 Carlos Moreno, też urbanista i absolwent Sorbony też w ogóle. I różne inne miał tytuły, ale już mi się nie chciało spisywać. No, każdy wie mniej więcej o co chodzi, prawda? Bo sama nazwa

coś dużo sugeruje. Chodzi o to, mamy na przykład takie miasto, gdzie kwatery mieszkalne mamy w samym centrum i tam sobie mieszkają ludzie, a dookoła są różne te rzeczy, które są ważne dla obywateli. Szkoły, sklepy, praca. No i już samo to sprawia, że jest to dobrze zorganizowane, prawda? Jest dobra komunikacja, można faktycznie te 15 minut piechotą dojść w różne potrzebne miejsca. Tworzy się taki punkt centralny i on promieniuje na różne, znaczy takie, no, różne drogi z tego miejsca prowadzą. I to jest to, co ludzie kumają, o czym już wiedzą, bo ten temat nie jest taki znowu nowy. W zasadzie temat ruszył od COVID-a, znaczy za COVID-a. Za COVID-a ten temat ruszył. Zenon pisze, że Furiat jest w szpitalu. No to znów smutna wieść związana z kimś z naszego tutaj podwórka. Tym razem Furiat. A wiadomo coś więcej? Co mu jest? Zenon, jak coś więcej wiesz, to może byś zadzwonił i powiedział na przykład, nie? Ale to, no jeśli coś wiesz, bo może po prostu tyle wiesz, co napisałeś, nie? Że jest w szpitalu. Punkt centralny to chyba spacerniak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, adwokacie. No, takie plany, różne idee budowania miasta doskonałego, osiedla doskonałego są bardzo stare, tyle że dopiero XX i XXI wiek to jest ten czas, kiedy zaczęto wprowadzać to w życie bardziej. No i robić i zastanawiać się na poważnie, a wcześniej to były bardziej takie pomysły, idee, nie? Być może uważane po prostu za utopijne, bo może nie było takich możliwości, jak dzisiaj są, takiego rozmachu, prawda? Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że kiedyś siłą rzeczy miasta były 15-minutowe, jak nie było transportu. Jak powiedzmy, żeby gdzieś dalej pojechać, to trzeba było wóz zaprzęgnąć, czy zaprzęgnąć. Widzicie? Też nie wiem, jak się mówi. Więc po prostu sam rynek mógł spowodować to, że tam, gdzie ludzie musieli daleko gdzieś drałować, męczyć się, no to ktoś wpadał na pomysł, żeby tam otworzyć nowy jakiś sklep na przykład, prawda? Żeby ludzie mogli sobie przyjść piechotą. Przypuszczam, że takie no przygotowanie konia, zaprzęgu, to zawsze sporo roboty jest, nie? Trzeba kogoś też na gospodarstwie zostawić. Jak w dłuższą podróż wyruszamy, no to żeby ktoś tam może pilnował. Jak ktoś pilnuje, to może nie może pracować. Jest to problematyczne. Zaprzęgnąć. No też myślałem, że zaprzęgnąć. No więc jak nie było takiego transportu, samochodów, tramwajów, autobusów, pociągów, no to poza tym kiedyś miasta były dużo mniejsze, więc to sprawiało też, że można było być może w 15 minut na piechotę dojść gdzieś, jak były takie mniejsze. Ale współczesność... Halo, słyszymy się? Halo. Coś tu łączy. O, nie bardzo.

0: Wiecie co, dzwoniła Sandrita. Ciekawe, czy chciała ze mną pogadać na temat 15-minutowych miast, na przykład. Na pewno, na pewno. Teraz zadzwoniła i się rozłączyła. Dobra, spróbuję odebrać. No, teraz się pewnie słyszymy. Halo, halo?
1: Halo, cześć.
0: Cześć, Sandrita, witam cię na antenie.
1: Dziękuję. Jaki jest temat? Przepraszam, bo...
0: No to nie wiem, to nie wiesz, jaki jest temat i dzwonisz, to bez sensu trochę. No jak się dzwoni, to żeby się... Jak się dzwoni, to żeby się wypowiedzieć na jakiś temat, który cię zainteresował, a nie tak się dzwoni, bo na przykład, bo...
1: Dobrze, może pomów.
0: Dobrze, 15-minutowe miasta. Akurat już jakiś czas mówię.
1: Ale
0: o 15-minutowych
1: słyszałeś,
0: miastach.
1: Że w Lublinie 14 tysięcy wypierdzieliło, bo gdzieś tam znaleźli bombę. 250 kilo. Wiesz, przy pracach budowlanych.
0: A jak to się ma do 15-minutowych miast?
1: Do 14 tysięcy ludzi, że trzeba ich ewakuować, nie? Mhm.
0: A coś o 15-minutowych miastach? Co myślisz o takiej idei?
1: 15-minutowe miasta to ja mogę 15 minut pogadać.
0: No dobra, to ja będę, wiesz, słuchaj, kontynuował temacik, bo on jest ciekawy, myślę. No, to na razie, trzymaj się, dzięki za telefon, hej.
1: No, cześć.
0: Okej, współcześnie miasta zaczęły się jakby raz, że rozrastać, dwa, że na obrzeża miast, na peryferia tak zwane, dużo się przeniosło ludzi, no zaczęły powstawać częściej te peryferia takie, rządzące się nieco swoimi prawami. Zaczęły tworzyć się, powiedzmy, bardziej konkretne dzielnice jakieś. W przypadku 15-minutowych miast nie ma właściwie tego podziału na dzielnice już. Jest to inaczej zorganizowane. Sama idea wydaje się okej, nie? Jak o tym mówimy, to fajnie brzmi. Tyle, że no, jednak warto się trochę zastanowić nad ekonomicznym aspektem, społecznym, organizacyjnym. We Francji, w Paryżu spróbowano już wprowadzić coś takiego od jakiegoś czasu. Mer Paryża, pani Anne Hidalgo. Hidalgo, co to za nazwisko? Mer Paryża, związana z francuską partią socjalistyczną. Wiecie, że w ogóle jest polska partia socjalistyczna też? Podobno się dzisiaj dowiedziałem. No i ona wprowadziła pewne istotne zmiany w mieście. Na przykład zlikwidowanie ruchu samochodowego przy nabrzeżu Sekwany. I całkowity zakaz wjazdu do stolicy starych aut, no takich, które nie spełniają pewnych norm. No. I tutaj już pierwszy jakiś zgrzyt, bo wiadomo, że takie stare samochody, nie najlepsze, smrodzące jakieś, no to mają kto? Biedacy. Ci, o których lewica ma się niby najbardziej troszczyć. To jest domena lewicy, że się troszczy o klasę robotniczą, o różnych o biednych, o pokrzywdzonych, o wykluczonych. No, a tutaj no kogoś może nie stać na nowy samochód, nie? I to będzie dla niego taki gwóźdź do trumny, bo żyje sobie jakoś tam bardzo skromnie, a tu nagle musi się ze stolicy wyprowadzić. No to niech się może wyprowadzi w imię budowania lepszego, nowego świata. I no i to jest takie zamordystyczne troszeczkę. Raz, że tutaj pracę straci wielu na przykład prywatnych przewoźników. też, bo kosztem rozbudowywania transportu publicznego, czyli budujemy dodatkowe drogi rowerowe też, oprócz tego nowe autobusy, bardzo duży koszt tego wszystkiego, zmiana budowy dróg trochę też, bo niektóre drogi trzeba poszerzać, niektóre zwężać, trzeba inaczej nieco miasto zorganizować, to jest bardzo, bardzo duży koszt. Oczywiście za wszystko zapłacą uśmiechnięci od ucha do ucha podatnicy. Pan zapłaci, pani płaci, pan. No i co? Chyba nie tą współczesną, że lewicę, tak? Że współczesnej nie charakteryzuje już to, tak? To miał Zenon na myśli? Tak, tak. To tu pisze Zenon, że ta współczesna ma w nosie klasę robotniczą. No to no, widać ma, no. No i co? I pani Ann Hidalgo buduje drogi rowerowe, ogromne inwestycje związane właśnie z transportem publicznym. Widziałem, ludzie faktycznie jeżdżą sobie tam na rowerkach, więcej pływa jakichś statków tam być może, nie? Też, które przewożą ludzi, inaczej zorganizowane. No właśnie, ale czyli wychodzi na to, że i biedni, i bogaci ponoszą jakiś koszt. Biedak musi oddać swój samochód stary i ma problemy jakieś tam. Musi go wypierdolić na złom albo się wyprowadzić ze stolicy. Bogaty straci firmę przewozową na przykład i z podatków tego bogatego częściej będzie budowany ten nowy, lepszy świat. No właśnie, te rzeczy z organizacją są w miarę znane, ale na przykład rzadziej się mówi o gospodarce, która ma w takim mieście zamkniętym funkcjonować trochę na zasadzie obiegu zamkniętego. Czyli, no wiadomo, o co chodzi. Ograniczenie importu, eksportu. Tworzy się enklawę, taką zamkniętą bańkę bardziej i ona ma być samowystarczalna. Może by się okazało, że nie jest to zły pomysł i że warto ponieść cenę nawet. To też trzeba to rozważyć, nie? To, że coś organizuje lewak, to nie znaczy, że to musi być złe koniecznie. No bo kojarzy mi się tak, jak są jakieś małe miasteczka, małe komuny, to często to fajnie działa sobie, nie? I jest taki właśnie obieg zamknięty. Jakoś to po prostu tworzy się z tego taki organizm działający. Może łatwiej zapanować nad mniejszym organizmem. Wiecie, że jestem zwolennikiem takiej teorii, że sam efekt skali bardzo często, jeśli nie zawsze przynosi, wiąże się z pewnymi problemami, nie? I z pewnymi coraz to większymi zagrożeniami. No, i nagle mamy jakiś taki właśnie Związek Radziecki, gdzie ktoś gdzieś nie dopilnował jakiś dostaw, źle zorganizował rolnictwo i nagle mamy wielki głód, nie? W małej strukturze jakiejś rzadziej chyba coś takiego nastąpi. Wszystko jest lepiej jakoś wyregulowane. Mniej będzie różnych psychopatów, różnych złodziei. Jak złodziej się trafi, to go zaraz tam wezmą i dechoterapię mu na przykład zrobią, nie? Deskoterapię mu zrobią. I może być, tylko po prostu ja nie twierdzę, że to jest jakaś droga, że musimy iść tą drogą i dążyć, nie wiem, do tego, żeby się cofnąć, żeby był jakiś regres cywilizacyjny, znów budować komuny czy coś. Ja tylko stwierdzam, że tak mam takie odczucia cały czas, że to dobrze działa sobie, ale wiadomo, że musimy się rozwijać. Jak jest dużo ludzi, to też są większe. No to zupełnie wszystko zaczyna inaczej pewnie działać. Trzeba wszystko inaczej zorganizować. Przede wszystkim trzeba to zorganizować, a już nie polegać na tym, że jakoś sobie damy radę, nie? Bo w takiej małej społeczności, jakichś amiszów, czy w komunie jakiejś, czy w sekcie, czy w malutkim miasteczku, czy coś, no to można sobie bardziej tak żyć na zasadzie, że jakoś tam damy sobie radę, nie? Jakoś to będzie. A w większej skali już ciężko to, że jakoś to będzie. PN Koci się zjawił i pisze: o, krawiec znowu płacze, bo przegrywa z Michałem. Wiesz co, ty jesteś strasznym farmazoniarzem, PN Koci, bo tak ni z gruchy, ni z pietruchy coś tu jakiegoś farmazona rzuciłeś, niezwiązanego w ogóle z tym, o czym mówię. Jakieś dziwne teksty rzucasz. Zauważyłem też twój wpis na tym mailajcie całym, na czacie. Napisałeś: krawiec zaszczepił się jak pies. Czyli ty tak chodzisz i pierdolisz w farmazony, kłamstwa jakieś, nie wiem, mitomanem jesteś czy co. Słuchaj, mogę ci załatwić, jak chcesz, terapię jakąś, jak cię podnieca to, że jakieś pierdolisz farmazony na czyjś temat i ci staję od tego, mogę ci załatwić coś, nie wiem. Mam kolegę psychologa. Może jesteś mitomanem po prostu i lubisz jakieś pierdoły opowiadać. Co ja do zażygania w radiu opowiadałem, jak to się nie chce zaszczepić, jak to się nie zaszczepiłem, bo mam złe doświadczenia, to ten pójdzie gdzieś tam i żeby mi, nie wiem, ludzi napuścić na mnie, no bo teraz będę proszczepem jakimś, to idzie i pierdoli, że zaszczepił się jak pies. Ty jesteś jakiś, nie wiem, gdzie twoja godność i rozum człowieka? Masz ty w ogóle, świnio, rozum? Bo, nie wiem, dziwią mnie tacy ludzie, takie zachowania, nie rozumiem tego za bardzo. Ale świat jest dziwny dzisiaj, taki chaotyczny, nie? Zdarzają się różne psycholki i oni sobie tam świrują coś. Tu pójdą, coś nakłamią, tu napuszczą coś, tu potrolują i lubią tak. No dobra, no cóż.

0: No, więc jest jakaś taka prawidłowość, że lewacy stawiają jakieś wymyślone przez siebie dobro wspólne, powiedzmy, tak? Bardzo, no, mocno wyżej nad własność prywatną, tego typu sprawy. No, bo tu niech ludzie płacą, niech se samochody na złom idą, niech tracą, niech firmy upadają, różne przewozowe, nie? Bo my musimy zbudować nowy, wspaniały świat. Okrąglutkie miasto, czyste, z zielenią, gdzie wszyscy będą równi i nikt się nie będzie śmiał z geja. No. Także mam bardzo, bardzo mieszane uczucia co do tych 15-minutowych miast. Tu akurat od konserwatystów, tu mi się podoba to, co to przekonanie konserwatywnych ludzi, że takie większe zmiany to muszą następować powolutku, na zasadzie ewolucji. No i coś takiego jest w przyrodzie też, nie? Że zawsze takie zmiany, które następują powolutku, stopniowo, są o wiele bardziej trwałe niż to, co nagle się stanie. To, co nagle się stanie, to czasami błyśnie sobie, przeminie, różne mody sobie rozkwitają, nowe mody, zmieniają się, gwiazdeczki, wielkie sławy rozbłyskują, niczym supernowa, potem przygasają. No i to są takie rzeczy, które mogą się szybko dziać, nie? Ale takie rzeczy jak, nie wiem, jak budowanie nowego, lepszego świata, to raczej powoli. Tu byłbym ostrożny. Może dlatego, że jak coś następuje powoli, to mamy więcej czasu na weryfikowanie tego, na zmianę kursu, zawsze mamy więcej czasu, nie? Na poprawki jakieś i tak dalej. A jakieś rewolucje, zobaczcie, rewolucje to zawsze trup się ściele, nie? Do władzy dochodzą psychopaci jacyś, do władzy dochodzą psychopaci, wariaci, zbóje. A jak coś się powolutku dzieje, to jest to efekt też jakiejś naszej pracy, jakichś przemian. No, Wudzu zadzwonił, z czego się bardzo cieszę, bo Wudzu lubi takie tematy chyba i pewnie coś będzie miał ciekawego do powiedzenia. Cześć.
1: Cześć,
0: Cześć.
1: zdziwię cię tym, co mam do powiedzenia.
0: Tak?
1: Co nie podoba ci się w idei 15-minutowych miast?
0: Na razie to nawet jak zaznaczałem, że mam mieszane uczucia, zaznaczałem tutaj, no, że jednak to taki lewak będzie budował te 15-minutowe miasta, bo to się wiąże z bardzo dużymi kosztami, reorganizacją. Słuchaj, teraz jak był ten wypadek w Krakowie, co czterech, no być może podpitych,
1: No, czterech najebanych debili.
0: Najebanych debili, oni spowodowali szkody na 150 tysięcy, trwają tam rozmowy, znaczy trwa dyskusja na temat, czy z ubezpieczenia ma iść, czy rodzina powinna zwrócić za murek, którego zniszczyli 40 metrów murka i to kosztuje 150 tysięcy złotych i miasto nie chce płacić, bo duże pieniądze, murek 150. Mnie to zawsze dziwuje, czemu to takie wszystko drogie jest? Co to, czemu to kurwa cement? Czy czas, że przyjdzie pan budowlaniec i parę cegieł postawi?
1: Nie no, chłopie, to był
0: No,
1: porządny murek.
0: no tak. No,
1: Kamieniem obłożony w ogóle, to
0: tak?
1: nie, ma, nie to tamto, nie, że to jakiś, wiesz, kawał betonu. To był porządny mur, który stał tam ze 100 lat.
0: Aha. No może, może. No ale tak no, zmierzałem po prostu do tego, że kosmiczny może być koszt reorganizacji miasta, zmiany transportu, no i straty, trzeba doliczyć zawsze straty, że wielu przewoźników prywatnych tam straci robotę i tak dalej, i tak dalej. Olbrzymie
1: Znaczy,
0: koszta.
1: pytanie brzmi, wiesz, pytanie brzmi jakby, jakie są te koszty? Bo powiem ci tak, ja żyję w 15-minutowym mieście. Tak? Dla mnie moje miasto jest 15-minutowe. Ja mam 15 minut do pracy moich, do szkoły moich dzieci. Mam 15 minut do mojej pracy. Do urzędu mam 2 minuty. Ale jakby wszystkie usługi publiczne, które są mi niezbędne do życia, w tym przychodnie, jakieś szpitale, może szpitale nie, ale chociaż też. Autentycznie wszędzie mam 15 minut i jestem w stanie to przy pomocy roweru, na piechotę, samochodu korzystam tylko jak muszę pojechać do sklepu, bo nie chce mi się nosić samemu, ale na przykład mam kolegę, który jeździ po prostu rowerem cargo i on samochód wytacza tylko jak jedzie na wycieczkę. Ma dzieci, podkreślam. Mieszka dwa przystanki ode mnie.
0: Ale w ogóle...
1: Ja mieszkam w 15-minutowym mieście i powiem ci, to jest tak wygodne, fajne, przyjemne, bezstresowe życie, że każdemu takiego życzę.
0: No
1: jest
0: też,
1: naprawdę świetne.
0: No też coś o tym wiem, bo w sumie mieszkam w małym miasteczku, więc też się może kwalifikuje. Ja to właściwie mam dwie minuty do wszędzie.
1: Bo mieszkam taki jeszcze... Rzeszów to jest rzeczywiście na przykład 15-minutowe miasto autentycznie, przynajmniej kiedy tam mieszkałem, to był 15-minutowym miastem, bo od najbardziej oddalonych osiedli z rynku szło się 15 minut. Szło.
0: Okej, okay, na pocztę mam 15 minut, powiedzmy, do kościoła 13, powiedzmy, do Biedronki 3 minuty, do różnych innych sklepów po 5 minut, tak będzie coś też koło tego, więc też mieszkam w 15-minutowym mieście i bardzo sobie to chwalę, no jako osoba bez samochodu, no to już w ogóle. Ale ty, a w ogóle nie kojarzy ci się taki ktoś... jadący na rowerku takim, nie górskim, tylko normalnym. Przypominam, że na rowerze normalnym jeżdżą ludzie nienormalni. I z koszyczkiem, kurwa, to mi się z lewakiem jakimś to kojarzy.
1: Mi z dziewczynami, no ale...
0: Z gejem Biedroniem, który wsiada sobie na rowerek z koszyczkiem. Ale nie, bo tak się śmieję, bo zaczepnie mówię, bo tak się jakoś utarło, że jakiś prawicowiec to będzie... właśnie brzydził się jakimś jeżdżeniem na rowerze. On chce mieć samochód, najlepiej jeszcze może duży samochód. A popatrz, a takie jakieś redneki w Stanach, takie co to nienawidzą lewactwa i komuchów, zawsze muszą mieć jakiś wielki samochód, kurwa strzelbę, nie? Coś takiego.
1: Ale
0: jest.
1: Ale słuchaj, tylko wszystko zależy w jakim miejscu żyjesz. No, jesteś na amerykańskiej wsi, czy australijskiej wsi, czy w RPA na przykład, tak? Gdzie odległość między jednym domostwem a drugim domostwem to jest kilka mil, gdzie tak jak nawet w Kanadzie, tak jak rozmawiałem z moją kuzynką, która tam mieszka, w Kanadzie po prostu się nie buduje chodników, bo nie ma to najmniejszego sensu. Po prostu odległości są tak wielkie, że nikt nie chodzi na nogach. Więc tak, tam po prostu te samochody są niezbędne. Potrzebujesz duże auto, bo jedziesz na zakupy, wozisz coś tam. Inna sprawa, że Amerykanie może, nie wiem, pewnie przesadzają z tymi wielkimi samochodami. Inną interesującością jest, że no, te auta są fajne, tak mi się podobają. Jakbym mieszkał gdzieś na wsi, miał kupę chałup, wiesz, miał kupę hektarów, chałupę, też bym chciał mieć pick-upa, czemu nie? Natomiast no, jak mieszkasz w dużym mieście, tak jak mieszkam ja, nie ma to najmniejszego sensu, tak? Potrzebujesz jakiegoś samochodu, którym jesteś w stanie gdzieś wyjechać na wakacje czy coś? Nie wiem.
0: Ale coś tym jest, to musi być stereotypem.
1: To jest stereotyp, to wyrosło z autentycznych potrzeb tych ludzi.
0: Ale dobra, zostawmy te Stany. Zostawmy, zły przykład podałem, zostawmy Stany. Chodzi mi o to, że no popatrz, w Polsce taki lewak będzie za ekologią bardzo i są mu bliskie te sprawy. On częściej wsiądzie na rowerek sobie, nie?
1: A to jest stereotyp.
0: No nie wiem.
1: Ja nie jestem lewakiem, a jeżdżę na rowerze codziennie. Jeżdżę do pracy na rowerze. Wszędzie jeżdżę na rowerze. Cudem dzięki temu 10 kilo.
0: Ja normalnie widzę jakiegoś lewaka na rowerze, tak jeszcze na czerwonym rowerze,
1: Nie, to mój jest czarno-żółty.
0: Z fajką,
1: barwach akapu.
0: W jakiejś czapce leninówce, w jakichś czerwonych butach, czerwony rower i to jest lewak, słuchajcie.
1: To są stereotypy, mój drogi.
0: A prawak przyjedzie samochodem, On pracuje, on ma samochód, sobie kupił za swoje i jedzie na piwo z Mencenem, ma paszport Mencena. Słyszałeś o paszporcie Mencena? Ja się dopiero natknąłem dzisiaj na reklamę tej idei, tej akcji, paszport Mencena. Jest tam sparodiowana scena z Chłopaki nie płaczą, gdzie Grucha, jak się nazywał ten, co Pazura go grał, pamiętasz? Grucha i... No, wchodzą gdzieś tam na uczelnię, bo szukali jednego typa, co muzykiem jest, i pani się tam pyta, panowie, do kogo? Jestem znajomym Piaska. I se tam wszedł, a drugi, a ja mam paszport Polsatu. I weszli sobie tam. Kurwa, zgubiłem myśl. O czym ja chciałem powiedzieć?
1: Nie wiem, wiem, że Mario twierdzi, że gadam głupoty. No, mieszkam w Krakowie, chłopie, od 20 lat, więc chyba jednak wiem, co mówię. Także... A to, że w Krakowie mamy ławki za 250 tysięcy i wszystko to jest 4 razy droższe niż powinno, no to Osobna rzecz po prostu.
0: Jakaś absurdalna, nie mi się to wydaje absurdalne, jakaś ławka 500 000, murek
1: a, proszę.
0: Milion, drzewo, zaraz się dowiemy, że kurwa postawienie śmietnika, to panie, to są takie, to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, to milion kosztuje, w to muszą być zaangażowane służby, trzeba ulicę zamknąć, trzeba zapłacić tym, tamtym i to kosztuje, panie, takie postawienie śmietnika. A popatrz, w jakimś biednym kraju, jakieś Indie czy coś, to tam jakiś murek przyjdzie ci, za flaszkę ci postawi, będzie się cieszył, że kanapkę dostał i masz postawiony murek. A u nas 200 tysięcy, 100 tysięcy. Czy to nie jest przypadkiem jakaś niegospodarność? Znowu,
1: że
0: łatwo się...
1: wszyscy krewni królika nakraść po drodze. No właśnie. To jest tak oczywiste, że to
0: no
1: się
0: tak,
1: mieści w
0: głowie. Właśnie, tak, tak. No właśnie, no. No, wybory się zbliżają. Zacznie się może niedługo jakaś rozpierducha. Dobra.
1: No, a ten Konfederacje ostatnio, tak powiem ci, jadą wszędzie, we wszystkich mediach, że aż głowa mała. Po prostu.
0: No, słuchaj, bo sobie przypomniałem z tym Mencenem. W tej reklamie wchodzi Mencen i tam jestem znajomym Mencena, a ja mam paszport Mencena czy coś tam. Czyli ukradli jakby całą koncepcję, sparodiowali. Dobra, ale... Wiesz, no bardziej się ceni twórczość autorską i sama ta idea, on sprzedaje jakieś tam piwo młodym ludziom za 20 zł, coś takiego.
1: Jakieś kraftowe, no.
0: Aha, dobra. I co, i można się napić piwa z Mencenem, tak?
1: Nie byłem nigdy na tych imprezach. Pewnie można. Nie wiem, czy wiesz, jak jest na imprezie, to z nim. Jak go nie ma, to trzeba samemu albo z kolegami.
0: Na Wyborczej czytałem taki artykuł, gdzie starają się już dąć w trąby jerychońskiej, larum wznosić, obrzydzając trochę ludzi tą paczkę, wiesz, Braun, Korwin, Mencen, że to są faszyści na dobrą sprawę. I to tak dosłownie, wiesz, bardzo ostry był artykuł, gdzie zarzucono im, że to są faszyści zwyczajni. No, co myślisz na ten temat?
1: Myślę, że słychać wycie znakomicie.
0: Ale proszę pana, czy to nie są faszyści? Czy to nie są faszyści? No coś mają w sobie, bo wiesz, bo słowa faszysta używamy też w potocznym rozumieniu, tak, że to jest zamordysta, który chce tutaj twardą ręką wziąć ludzi za rej troszeczkę. No taki faszysta, nie? I ma wrogów, i militaryzm jakiś w to się może też ewentualnie wpisuje. Wiesz, takie nastawienie do rządzenia, nie? Faszystowskie. Trochę.
1: To chyba jednak ktoś tu myli, wiesz, to z PiS-em, bo to raczej chyba narodowy socjalizm to raczej w PiS-ie jest, więc...
0: Czyli to jakiś pisk lewactwa być może jest na przykład. Albo, no nie wiem, czemu na Wyborczej tak zniechęcają? Czyli co, ma wygrać PiS znowu według...
2: No, Mimichnik mówił, że będzie głosował na PiS w wyborach do Europarlamentu.
1: Niech przeprosi za brata.
0: No właśnie, nigdy nie przeprosił za brata. Może w końcu, może na łożu śmierci przeprosi za brata, nie wiem. Dołączymy Zenona do rozmowy?
1: A, zawsze, z dziką rozkoszą.
0: Dajemy Zenona, nie? Zenon dobry jest. Zenon jest dobry herbatnik, no. Jest.
3: No szczęść Boże.
0: Szczęść telesforze.
3: Znaczy się... Jak gdyby analizując Konfederację, trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, pierwszą, podstawową, że to są zdrajcy. Tacy ludzie, którym się Trybunał Stanu należy. To jest taki jakby warunek podstawowy, nie? Jak na przykład ten poseł Down, czy jak mu tam jest.
0: A czemu im zarzucasz zdradę? Czy mógłbyś rozwinąć myśl?
3: To jest człowiek, który się z agentami rosyjskimi normalnie po prostu obciskuje i są na to zdjęcia. Tak? Wiesz, jest Korwin, który wprost mówi expressis verbis, że Rosja to ma być nasz sojusznik. Tam ja też mam pewne wątpliwości co do pochodzenia jego majątku, ale nie chcę publicznie za dużo gadać. To raz.
0: Czyli Michał, Michał Giereś miał rację, czyli bo on też się spytał Korwina o majątek i wtedy było to, co jest jednym z większych osiągnięć Michała Gieresia, że został nazwany przez samego Korwina debilem.
3: Nie wiem. Korwin to ma majątek przez to, że państwo majątek jakiś tam jego rodzinie zwróciło i z państwowej kasy. To nie jest żaden self-made man, ani żaden wolnorynkowiec, ani przez sekundę, natomiast jego rodzina bardzo chętnie to z różnych programów darmowych, medycznych i niemedycznych w Polsce korzystała.
1: Co też wolnorynkowiec jest... to jest osoba będąca zwolennikiem wolnego rynku, a mówisz, chcesz powiedzieć, że nie jest przedsiębiorcą.
3: Dlaczego on jest... Dlaczego faszystowska, nie nazistowska, nie narodowy socjalizm, proszę tutaj nie mylić pojęć. Dlaczego faszystowska jest Konfederacja i to jest do pewnego stopnia na pewnej płaszczyźnie...
0: Nikt nie mówił, że nazistowska, właśnie używałem słowa faszystowska.
3: Nie, a tu Wódz powiedział, że narodowy socjalizm, więc to Wódz powiedział, że nazistowska.
0: Ale to o PiS-ie powiedział, że to narodowy chyba socjalista.
3: No, to PiS, a Konfederacja co za różnica, to będzie jedna partia niedługo, tak?
0: No w sumie.
3: Więc... Faszyzm ma to do siebie, że jak najbardziej lubi wolny rynek, ale szczególnie lubi ten wolny rynek dla swoich kolesiów. Faszystowskie państwa ekonomicznie to mają to do siebie, że faktycznie tam jest wolny rynek dla dużych graczy. To jest podstawa tej ekonomii i w pewnym sensie mamy tą ekonomię tutaj. Jakbyście poszli na politologię kiedyś, to byście to też usłyszeli, że w gruncie rzeczy przy analizie dojdziecie do wniosku, że do pewnego stopnia ekonomicznie obecne kraje są faszystowskie. I to samo się tyczy Konfederacji z tego, co widzę, co oni tam próbują ekonomicznie robić. To, że tam paru jakichś dupków żołędnych ze środowisk liberalnych albo jakichś tam libertariańskich się znalazło, no to muszę powiedzieć, że to się ma nijak do tego, że oni cokolwiek chcą z wolnym rynkiem, bo nie widzę. Ja tam widzę tylko zamordyzm. Nic tam nie ma wolnorynkowego. Jestem Mencen, który jest półgłówkiem i który też ten swój doktorat i to wszystko dostał psim swędem za pochodzenie. I ja nie widzę tam żadnej wartości dodanej. Bardzo chętnie bym chciał, żeby była jakaś wolnorynkowa partia, żeby była jakaś wolnościowa partia. Bardzo by mnie to cieszyło. Ale to nie jest Konfederacja. Ona nawet nie stała koło takiej partii. Ona tylko troszeczkę takim partiom, ruchom politycznym, społecznym wyssała ludzi i po raz kolejny ci ludzie w Polsce dostali po dupie, tak samo jak ja wtedy kiedyś tam w polityce pracowałem i byłem świadkiem tego, jak inna partia wyssała ludzi z tych środowisk właśnie.
0: No ale czekaj, no przecież taka Konfederacja to oni raz, że nie są za 500 plusami, za tymi rzeczami i dali do zrozumienia, że im się to nie podoba. Nawet chyba mówili, żeby to znieśli, jakby mogli.
3: Ja to mówili, a co można mówić?
0: Dwa,
3: to
0: że wiesz, no wolny rynek, wolność obyczajowa w sumie też, no chyba, że godzi
3: gdzie
0: to...
3: Gdzie wolność obyczajowa? Czy ty jesteś normalny?
0: Wszędzie tam, gdzie nie jest to w miarę zgodne z katolickim oczywiście.
3: Aha, no to wolność po chuju, nie? Naprawdę,
0: no taka po chuju, no ta obyczajowa to najmniej tam jest, gospodarcza tylko,
3: to nie,
0: ale...
3: To nie jest wolność, to sorry, stary, to nie jest wolność obyczajowa, no. To nie, że z najmniej, to będzie no to tam najmniej wolności obyczajowej to jest tam w Arabii Saudyjskiej, Korei Północnej i w tym najmniejsza jest, ale to jest wolność. No,
0: ale słuchaj, ale oni są na przykład za wolnością obyczajową rozumianą w taki sposób, że to nie państwo decyduje o dzieciach twoich i tak dalej, tylko ty i rodzina twoja. No to dla niektórych to jest wolność właśnie, a zamordyzm to jest jak państwo ci decyduje, nie, o tych sprawach.
3: Co jeszcze? Jaką bajkę jeszcze mi wciśniesz? Wiesz, z punktu widzenia takiego praktycznego, jak się popatrzy na to, co się dzieje na takim poziomie niskim tej polityki samorządowym i tym ciutek wyższym, jak się dogadują, jak się ma te wtyki jeszcze, ja jeszcze troszeczkę ich mam, minimalnie, to chłopie, to jest w 100% mainstreamowa partia, tak samo technokratyczna jak PiS i Platforma. Dokładnie tak samo.
0: Skomentowałbyś to Wódzu jakoś?
1: Zacznijmy od tego, że jedną z podstawowych cech faszyzmu jest antykapitalizm, jest to krytyka kapitalizmu, liberalizmu i tak dalej, więc całkowicie się nie zgodzę.
3: Nieprawda. Mussolini jak najbardziej stawiał na wolny rynek.
1: Nie jest to, nie jest to prawda. Nie, nie,
3: kłamiesz.
1: Nie, no nie kłamie. No.
3: Kłamiesz,
1: to...
3: żywe oczy. Kłamiesz.
1: Dobrze, ja kłamię, a wiesz...
0: Zenon, nie powinieneś zarzucać wudzowi i tak mówić mu kłamiesz, bo on co, może co, ma ale inne źródła, może ma inną wiedzę.
3: Na wolnorynkowych reformach.
1: Znaczy w jakiś tam sposób na początku
3: Na początku. Tutaj zobacz sobie definicję najbardziej upolitycznionego i ciągnionego przez wszystkie strony politycznego spektrum hasła pod tytułem faszyzm. Prawica i lewica się obrzuca tym hasłem, że ci drudzy to są faszyści. Prawica mówi na lewicę, lewica mówi na prawicę. A fakty są takie, że gospodarczo faszyści generalnie robią wolny rynek dla swoich kolesi. Na tym to polega. To jest cel zarówno PiS-u, jak i Konfederacji.
1: Właśnie pytanie brzmi, czy wolny rynek, bo wiesz, wolny rynek to jest takie miejsce, gdzie można bez barier działać, więc jakby wolny rynek dla swoich kolesi to już jest jakby oksymoron sam w sobie. To nie jest wolny rynek dla kolesi, tylko to jest rynek dla kolesi.
3: Ja się z tym zgodzę.
1: On już nie jest wolny.
3: Ale wiesz, ja się z tym zgodzę, tylko że widz polega na tym, że to jest to, co, o czym ty mówisz, że ten wolny rynek całkowicie, to jest coś w świecie fantazji, tak? Obecnego.
1: To nie jest istotne, ale jeżeli używasz słowa... Nie jest to istotne, dlatego że używasz po prostu obok siebie skrajnie niepasujących określeń, tak? Nie możesz mówić o wolnym rynku, jeżeli mówisz o rynku skrajnie regulowanym. On nie jest już wolny i koniec. To nieistotne, ale, czy to jest... Nieważne,
3: oczywiście,
1: czy wam...
3: że jest wolny. Jeżeli przyjdzie pan jakiś Zajbacu, albo jakiś inny pan tam Czebol, albo jakiś inny pan BMW von Bayern i powie, wiesz co, tutaj wolny rynek zadziałał, tu jest wiadro pieniędzy, ja tu daję twojej partii, a ty zrób przepisy, żeby były takie, takie i takie. No to co, z wolnego rynku człowieku się wzięły te pieniądze, no?
1: No nie jest to wolny rynek, sama nazwa wolny rynek mówi, ale,
3: słuchaj,
1: co to jest.
3: Poczekaj, co,
1: więc jakby może tam, to jest oksymoron po prostu, zrobimy nie ma o czym dyskutować. No.
3: Zrobimy tak, jeżeli ty naprawdę jako jakiś liberał, libertarianin się dałeś omamić Konfederacji, to chyba to jest faktycznie daremna rozmowa z mojej strony.
0: No ja zła, sobie, ale, ja, ale ty okropny jesteś dzisiaj znowu.
3: Ja sobie teraz, no bo chciałeś, że za mało dram.
0: Przepraszam.
3: No, jeszcze powiedziesz, ja sobie poudaję Zenona, no to ci podkręciłem troszeczkę. Przy czym akurat autentycznie tak uważam, jeżeli naprawdę ci się wydaje, no bo na to, co ja znam środowiska liberalne i libertariańskie, są brzydzą się Konfederacją, i tam był wielki chrząst, wiesz, rozłam także w twoich środowiskach koło ciebie i po prostu żygnęli na myśl o tym, że wleźli w romans z takimi zamordystami po prostu jak Konfederacja i zdrajcami jeszcze, bo to zawsze trzeba pamiętać, to są zdrajcy. To jest daremna robota, to zrobimy tak, ja sobie pójdę, ty będziesz lukrował rzeczywistość i opowiadał swoje bajendy dla dwunastolatków
0: temu frajerowi Krawcowi.
3: Okej? A później sobie zadzwonię i opowiem o czymś innym, jak już skończysz gadać swoje typowe tematy. Okej? Okay? A kiedyś, jak będziesz miał ochotę, to się spotkamy na piwie. Tak
0: na solo.
1: Dobra. Bardzo lubię, kiedy się imputuje komuś coś, co powiedział, albo co chce powiedzieć, albo o czym rozmawiać, kiedy tymczasem nie powiedziałem w ciągu całej tego twojego monologu i tej rady w gruncie rzeczy ani jednego słowa. To jest jedna rzecz. Bo druga rzecz jest taka, że nie dzwonił tutaj rozmawiać o czymś, tylko chciałem rozmawiać o 15-minutowych miastach, a że Krawiec skierował rozmowę w takim, a nie innym kierunku, to jest inna rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że oczywiście jesteś w błędzie. Nie można mówić o czymś, co jest wolnym rynkiem, kiedy jednocześnie stawiasz na tym bariery wejścia tak, żeby mogły firmy, wiesz, wygrywać przetargi, na przykład firmy tylko i wyłącznie
3: twoich
1: kolesi.
3: To nie był prawdziwy wolny rynek.
1: To nie jest wolny rynek. Po prostu to jest tak, jakbyś mówił, że jest, nie wiem, tak, zimny wrzątek na przykład, tak?
3: To jest dokładnie ten sam. To jest dokładnie ten
1: rodzaj problemu semantycznego, tak? Więc nie ma tutaj w ogóle o czym dyskutować, tak? Dalej, skąd pomysł, że dałem się omamić komukolwiek i czemukolwiek? Znowu jakby imputujesz, zakładasz coś, czego nie powiedziałem tak naprawdę.
0: Ja myślę, że wódz może mieć tu rację, bo to jest faktycznie sprzeczność sama w sobie. Jeśli nawet z wolnego rynku idą pieniądze na jakieś uchwalanie, na zamówienie sobie ustawy, czy na jakieś machloje wyborcze, no to jest zamach na wolność. Na wolność związaną z demokracją, z tym, że mamy wpływ. A w ogóle sam libertarianizm zakłada niestosowanie jakiejś agresji, nie kradniesz, nie pijesz.
3: No, a ten paposmerfanizm, co zakłada?
0: Paposmerfanizm?
3: Co zakładają? No, paposmerfanizm.
0: Zakłada, że papa Smurf ma zawsze rację, bo jest najmądrzejszy.
3: No i tak samo mniej więcej ma taki sam kontakt z rzeczywistością jak libertarianie.
1: Więc nigdzie nie powiedziałem, że popieram w jakikolwiek sposób Konfederację, że tak.
3: Powiedziałeś, że tam natomiast słychać wycie, że super.
1: Słychać panie, wycie znakomicie, to znaczy, że wiesz, Konfederacja uzyskuje jakieś poparcie i automatycznie w tym momencie wszyscy sobie to obrali na cel. I nie dziwi mnie to wcale. Tak naprawdę, bo biorąc pod uwagę to, jak ich ma Konfederacja konkurentów na rynku politycznym, to jest to oczywisty obrót sprawy. Jeżeli taki na przykład Ryszard Petru, wielki heros ekonomii ze strony tam Platformy i ze strony Koalicji Obywatelskiej.
3: Ten, który Mencenem wytarł podłogę dwa razy, tak?
1: Tak, dokładnie, nie? Ostatnio popełnił jakieś wysrywy na temat tego, jaki bon edukacyjny to jest straszny pomysł, jak on zdewastuje całą rzeczywistość. No to jeżeli ludzie, którzy uważani są w tym kraju za największych liberałów gospodarczych, wypowiadają takie rzeczy, no to na ich tle Konfederacja jest w gruncie rzeczy jedyną partią, która chociaż zbliża się w swoich założeniach chociaż trochę do wolnego rynku. Na tle, nawet Leszek Balcerowicz wprost powiedział, że program gospodarczy Konfederacji jest najbardziej rozsądnym, zbliżonym do wolnego rynku programem, jaki jest na rynku. I w gruncie rzeczy to kończy dowód i na tym możemy tutaj skończyć.
3: A AfD też się zbliża. Ja myślę, że tragedia polskiej polityki polega na tym, że my nie mamy dobrych wyborów.
1: Oczywiście, że tak. Dlatego nie rozumiem, dlaczego imputujesz mi tutaj w tym momencie jakiekolwiek, wiesz, popieranie na przykład Konfederacji, z której z wieloma rzeczami się nie zgadzam. Na przykład ich prorosyjskość mi się strasznie nie podoba.
3: Mi też się cholernie nie podoba. Nie podoba mi się, że to są ludzie, którzy mają, wiesz, w dupie w dupie mają watykańskiego fiuta, w ustach rosyjskiego, nie? Dwa po prostu wrogie państwa Polsce. I strasznie mi się to nie podoba. Wybitnie.
1: Jakie jest drugie państwo?
3: Watykan i Rosja. To po prostu jest dla mnie coś, co przekreśla całkowicie. Jakby tam był najrozsądniejszy program i najrozsądniejsze po prostu, wiesz, postulaty i cokolwiek, to dla mnie ten temat przekreśla i jebałbym ich na każdym kroku, co zresztą robię, z tej prostej przyczyny, że w ogóle znając polityków, zresztą będąc świadkiem tego, czym ja byłem, a to ci kiedyś opowiem w cztery oczy, to dupa zbita, bo wiem, że każda partia się sprzeda. Nawet ta agrounia, która niby jest taka pryncypialna. Może oni przez jakiś czas by się opierali, ale będą podgryzani. A Konfederacja się sprzeda, już się sprzedaje.
1: Nie wiem, narodowy agaryzm mnie też przeraża, więc...
3: A no to wiesz, o rolnikach też zawsze dostaję kurwicę, jak słyszę, jak krawiec się tu jara, ci biedni rolnicy z czymś mają problem. Wiesz, a ja taki chłopak ze wsi, tak kojarzę, jak wygląda życie takiego rolnika, jaką furą jeździ, jak tam wygląda ten temat. No, biednych rolników w tym kraju krawiec to już nie ma, nie?
0: O Jezu, może wygląda... taki region, no tam u ciebie nie to Bogole, nie?
3: Nie
0: może
3: ma,
0: u ciebie Bogole.
3: Wszyscy biedni to już dawno sobie tak dla sportu robią, bo albo z tradycji, bo stary dziadek tam każe, żeby przepisał później działkę czy chatę. Tylko dlatego jeszcze są jakieś małe gospodarstwa. Wszyscy inni to mają głęboko w dupie. Teraz być rolnikiem, to jest chłopie. Po pierwsze, naprawdę trzeba mieć łeb na karku. Jak ja, już to chyba też kiedyś opowiadałem, jak kiedyś sobie wziąłem od mojego sąsiada na Śląsku, wujek jest redaktorem czasopisma Farmer, czy coś takiego. Ja i oni co jakiś czas dostałem prenumeratę tego czasopisma, no to nieraz jak tam siedzimy sobie w altance u kumpla, gdzieś tam coś się krząta, no to ja zawsze biorę ten numer tego rolnika, który oni dostają od tego wujka i czytam. I chłopie, ja się za głowę chwytam, jakie tam są rzeczy, nie? Po prostu mnie to intelektualnie przerasta, nie? Tam są tabele z jakimiś, wiesz, pomiarami hormonów dla świni, nie? Kiedy najlepiej zapłodnić świnię, kiedy jaką paszę jej dawać, jakieś tam, jak kiedy brojlery najlepiej, wiesz, ogarnąć.
0: Jaki gatunek muzyki najlepiej puszczać świni?
3: Nie wiem, ale po prostu muzyki to się nie spotkałem, ale tam jest naprawdę... Ilość wiedzy we współczesnym rolnictwie, która jest do ogarnięcia, jest gargantuiczna, nie? Naprawdę. I to, co ci ludzie w ogóle zrobili jeszcze za naszego życia, jak się wydajność rolnictwa poprawiła, to jest niesamowite. To jest coś... klękajcie narody, nie? Więc...
0: To czemu jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Znaczy,
3: no bo tak są nauczeni, jak górnicy, którzy zarabiają kupę kasy. Górnik zaraz jak idzie na kopalnię, zarabia więcej niż mit programista, tak? Nie taki całkiem łapek, tylko taki już troszeczkę, już, który nie jest totalnie zerem, który dopiero przyszedł.
0: No ale czyli te wszystkie problemy, o których się mówiło, związanych z rolnictwem, to ich nie ma? Albo one są taką burzą w szklance wody, uważasz?
3: Oczywiście, albo są, często są burzą w szklance wody, albo ich tak naprawdę nie ma w żadnym wypadku, nie? Bo jakby ci to powiedzieć, no wiesz, to są ludzie, którzy tak, mają problem, że coś jest za drogie, mają problem, że coś jest za tanie, mają problem, że czegoś jest za mało, mają problem, że jest za gorąco, za sucho, za ciepło, za umiarkowanie i kurwa, nie wiem, ten...
0: Znaczy, to musiałoby być...
3: Mieli urodzaj.
0: Wiesz co, ale ze strony tych rolników musiałoby iść kłamstwo, takie już ordynarne kłamstwo w żywe oczy, że na przykład, że kłamią, że dostają w skupie tyle, że im się nawet nie zwraca produkcja.
3: Ale dlaczego dostają w skupie tyle, że im się nie zwraca? Wiesz dlaczego? No. Bo oni są jednocześnie strasznie ze sobą skonfliktowani. Nie potrafią założyć kartelu. Tak? Powiedz, czy dobrego pojęcia użyłem. No już nie chodzi o spółdzielnię, chodzi o kartel. Że jeżeli jest sytuacja, że w skupie jest za niska cena na pszenicę, żyto, a nie wiem, agrest, no to oni wszyscy się dogadują, siadają, dobra, słuchajcie, oni biorą za 5 zł za kilo, my nie sprzedajemy i żaden z nas nie sprzedaje, jeżeli nie zapłacą przynajmniej 12. Okej? Okej. I tyle.
4: No, niestety nie jest to proste, bo jest to kwestia tego, że nasi rolnicy nie mają sposobu na przechowywanie swoich płodów rolnych przez dłuższy okres czasu i to jest to, co ich blokuje.
3: I też nie mają z tej jednej prostej przyczyny, że też się nie potrafią dogadać. Też nie potrafią swojej właśnie założyć spółdzielczości i infrastruktury. Czemu? Bo są ze sobą skonfliktowani. To są wendety takie wręcz rodowe niejednokrotnie. Jeżeli chodzi o te rolnicy.
4: Też może kwestia mentalności w jakiś sposób. Tak. Moim zdaniem też to jest w jakiś sposób.
0: Na pewno to co mówisz, Zenon, też ma miejsce, bo to no, wiemy, jacy Polacy są, nie? I że każdy sobie rzepkę skrobie.
4: No mówiły jaskółki, no nawet w języku to widać, nie?
3: To są najpolskniejsi z Polaków, słuchaj. Tam naprawdę te nasze polskie przywary, nasze, przepraszam, ja się, póki są patrioci tacy, jacy są, to ja zawsze będę mówił, że za Polaka się nie uważam i póki żyje prezes, który mi polskość odebrał i powiedział, że jestem ukrytą opcją niemiecką, to też prezesie już od wielu lat nie mam się za Polaka. Jakby ktoś chciał wiedzieć.
0: No i ten, ale widzisz, taka agrounia... To na przykład oni mówią o tym, że rolnik ma za tą butelkę mleka, którą my kupujemy, płacono tam złotówkę, a potem to mleko za, nie wiem, za 5 zł ci nagle ktoś sprzedaje, nie? Że to jest nieuczciwe, że wytwórca dostaje o wiele mniej niż pośrednik, no.
3: Ale słuchaj, Aleksander panu pisze, a obecnie Kanon pisze, czyli nasz transsłuchacz, czy nie chodzi o to, że czasem nielegalnie sprzedawane jest zboże z Ukrainy. Widzisz, problem polega na tym, że w tym łańcuszku sprzedawania tego nielegalnego zboża w Ukrainie, wiesz, kto jest niezbędnym elementem, bez którego cały proceder się nie uda?
0: No pewnie
3: polski rolnik. Musisz gdzieś mieć słupa polskiego rolnika, który to popcha dalej. Inaczej to nie przejdzie. Więc
0: no ale
3: oni
0: to
3: sami sobie zrobili.
0: Skurwysyn się w każdym społeczeństwie i w każdym narodzie znajdzie w końcu jakiś, co wykorzysta sytuację. Nasi rządzący powinni tak tworzyć prawo, żeby jak najmniej było różnych furtek i sposobów na kombinowanie i tyle.
3: No to wiesz, się łatwo gada, tylko że taka jest Polska, nie? Tak mi się wydaje, że cały czas ktoś kogoś próbuje podjebać, mało jest takich... solidarnościowe rzeczy. Ja się cieszę, bo to, znaczy się cieszę, jakby to powiedzieć. Tym bardziej mnie cieszą przykłady, kiedy widzę, że ludzie są wobec siebie fair i grają razem do jednej bramki, nie? Nawet w ramach tego naszego upośledzonego, nie za szybkiego rynku, nie? Że, jak ja to mówię. To wtedy wygląda całkiem w porządku i jakby to powiedzieć, w sytuacjach, w których się uda takich ludzi na jakiejś tam w tej naszej grze pseudowolnorynkowej zebrać tak, żeby się naprawdę razem grać do jednej bramki, to wtedy daje zajebistą synergię, dużo efekt i fajne efekty, które odstają od tego dookoła, co się dzieje. No tylko, że czasami próg wejścia w różnych branżach jest całkiem duży, nie? I nie zawsze się to udaje.
0: Jest coś takiego Monty Pythonowego w tym, że ta solidarność to jest taki symbol, najbardziej znany symbol polski może na świecie, nie? Ta solidarność, a tej solidarności w narodzie u nas to nie widać Deficyt tej solidarności widać na każdym kroku i to się bierze od tego, że nie jesteś solidarny tak w ludzki sposób ze swoim sąsiadem, mu się tam naprzykrzasz, czy hałasem, czy coś. To wiecie, czytałem artykuły, ludzie się dzisiaj wyprowadzają z różnych osiedli domkowych i tak dalej, właśnie z tego powodu, co ja narzekam od dawien dawna. Hałas, psy, dzieciaki wrzeszczące i piszczące, tak bez opamiętania, bo rodzice nie są solidarni w taki sposób, najbardziej taki elementarny z drugim człowiekiem, że biorą pod uwagę jego jakieś potrzeby, że on może też chce odpocząć i tak dalej, bo ich dziecko jest najważniejsze, bo ich firma jest najważniejsza, bo moje mieszkanie, bo moja rodzina, a inni mogą zdechnąć, nie? Bo rodzina jest najważniejsza.
3: Jak też tak masz na swoim osiedlu?
4: Mamy dwóch wariatów, którzy postulują zlikwidowanie placu zabaw, bo jest im za głośno. Co prawda, kiedy kupowali mieszkanie, doskonale wiedzieli, gdzie będzie plac zabaw, a zresztą jedna osoba kupiła to mieszkanie z rynku wtórnego, więc wiedziała tym bardziej. Na szczęście tego typu ludzi się po prostu ostracyzmuje i ignoruje, więc...
3: Mi brakuje tych dźwięków placu zabaw i odkąd się na moje osiedle albo w jego okolice właśnie te rodziny uchodźców ukraińskich pojawiły, tak te place zabaw odżyły i nawet te dzieciaki polskie się cieszą, bo mają się z kim bawić.
4: Wiesz co, no ja mieszkam na młodym osiedlu, więc tutaj mam bardzo, wiesz, ja jestem jedną ze starszych osób tak naprawdę, nie? Jako 40-kilkulatek.
3: Ja młodszych.
4: Ja mam ten, a ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, to są, wiesz, ludzie w wieku tam 30-35 lat przeważnie, więc mają, wiesz, dzieci typu tam, wiesz, do 5 lat, powiedzmy, to jest większość, nie? Tak statystycznie rzecz biorąc, nie? Więc w tym momencie, kiedy myśmy się sprowadzali, no to nasze dziecko bawiło się na placu zabaw samo, jako że było starsze, a tym momencie faktycznie są tam tłumy, mamy tutaj piękny baby boom, także jest głośno, jest fajnie. Nie imigracki. Nie stać imigrantów.
0: A ty swoje dziecko wódz kiedyś na przykład poinformowałeś, raz w życiu zwróciłeś uwagę, że to nie można tak się drzeć, bo tutaj pani, widzisz, starsza, może się wystraszy, czy coś, czy może komuś przeszkadza, wiesz, nie wolno tak piszczeć co chwilę, wrzeszczeć. Pewnie jak większość ludzi nie? Bo dziecko to dziecko.
4: Akurat też nie lubię hałasu, więc dość często ja im tłumaczę, że może niekoniecznie trzeba skakać, bo sąsiedzi mieszkają na dole, że niekoniecznie trzeba krzyczeć na balkonie, bo tam ktoś tam może chce wypocząć. Zwracam na to uwagę.
0: To pięknie, to przepraszam, to zwracam honor.
4: Natomiast też nie ma się co łudzić, ty możesz sobie mówić, twoje dziecko macie.
3: Dzieci to jest ciężki kawałek chleba, ja raczej się zawsze przez lata staram komuś nie mówić, jak tam wychowywać, co robić, bo życie to weryfikuje zawsze.
4: Was też, jak byłem, dopóki nie miałem dzieci, to byłem bardzo skory do rozdawania mądrych rad, wyleczyłem
3: się. Ja to ostatnio w pracy powiedziałem, jak Cooper ma takie młode dziecko, ten funkielnówka, że tak powiem, i tam jakieś mądrości wypowiada, ja tak z koleżanką się patrzę i mówię, poczekaj. Dzisiaj jest taki mądry za parę lat.
0: Dzisiaj z kolegą sobie gadam i on mówi coś w stylu, wiesz, krawiec, ja na razie jestem trochę rozpierdolony psychicznie, mam ciężki okres, ale jak dojdę do siebie, to ci opowiem, jak wygląda rodzicielstwo. To jest hardcore, kurwa, nieporównywalny z niczym innym. Człowieku!
4: Nie okłamał cię w żaden sposób.
0: I akurat jak rozmawialiśmy, to gdzieś tam zaczął krzyczeć,

0: Coś pięknego. No, także ten. właśnie, a propos donate'ów, co to chyba jest? Ja wiem, że krawiec jest zbyt leniwy, żeby robić call to action, ale teraz się pobawię w furiata naszego tutaj. Słuchaj, nie powiem ci szczegółów, jeżeli chodzi o tą jego sytuację szpitalną na Discordzie, możecie przeczytać, bo ja nie wiem, czy on nie jest po operacji jakiejś, nie jest pod wpływem czy coś. Nie wiem, wiesz, albo jeszcze go nie trzyma, czy tam nie. No nieważne, po prostu zwyczajnie nie wchodząc w szczegóły. Coś tam mu się stało chłopakowi i ten, i jest w szpitalu. Jest pod opieką, jak ktoś się martwił, no to ten, no to już lepiej być nie może, że tak powiem. A czy będzie żył, to ja nie wiem, bo lekarzem nie jestem i też nie chcę za dużo mówić, nie? No. A no, to tak co do donate'ów. A to czekaj, Krawiec, ile to już mija? 2 tygodnie? 3? Odkąd ci powiedziałem, żebyś puścił tą audycję starą, jaką, żeby tak leciała i to tipli było tylko ten. I dalej tego nie zrobiłeś?
1: Ja zapracowany.
0: Tak,
1: Ja
0: tak. Krawiec, chociaż byś nie
1: siedział.
0: ściemniał, powiedziałbyś wprost, że jesteś po prostu żywiołakiem lenistwa. Tak jak Giereś ze swojego skąpstwa tego komputera przez 3 lata już, bo popytałem, 3 lata trzyma w kartonie kompa, tak ty naprawdę z jakiegoś lenistwa czy czegoś tam jeszcze ekstra, ale nie chodzi o obowiązki, po prostu tego nie zrobiłeś. No stary, starzeje ci się ten komputer i tak samo jest z tym tematem na zajebiste, wiesz, żeby audycja leciała i donaty wpadały. Pasywny dochód miałbyś zajebisty.
1: No wiem o tym, wiem. Wielu rzeczy, co by mi się bardzo opłacały i byłyby, no, tak normalnie byłoby to zrobić, to nie robię i jestem zaniepokojony. Przyznaję się, mam jakiś może to choroba jakaś, nie wiem,
0: A może się boisz, jak czujesz, że
1: prekrastynacja.
0: jest sytuacja taka, coś powiązanego z powinnością, obowiązkiem, z jakimś takim powiedzeniem, że potrzebujesz, albo że się zobowiązałeś, że się należy, że to było, wiesz, coś, jakiś forma obowiązku, to ty wtedy jesteś zblokowany, albo powinności jakiejś. Może dlatego.
1: Prędzej bym stawiał na nieleczoną taką depresję, która staram się ją od lat zaleczyć samemu, a powinienem się za to wziąć jakoś lepiej. Patologiczne lenistwo i prokrastynacja, tak? Odkładanie wszystkiego na potem. Dziwne stany różne w ogóle. Jakiś brak energii, totalny wycieńczenie. Kłopoty zdrowotne, różne
0: Ale
1: rzeczy, ale też dużo pracy miałem. Tutaj się nie usprawiedliwiam, bo faktycznie mam teraz i to skończyć, to zrobić. Więc ja tak. To jest dziwnie, bo niektóre rzeczy odkładam, ale jakoś tam staram się wywiązywać z niektórych rzeczy. Z wielu się nie wywiązałem w ogóle, wiele razy dałem dupy. Nie skończyłem jakiegoś zlecenia, mimo że miałem już kurwa 90% zrobione. To już jest na maksa popierdolone, nie? Bo masz. Możesz
0: No, tak.
1: masz szansę dostać niezłą kasę za dokończenie tych 10%, a ja tego nie robię, na przykład.
0: No tak. No nie mam do ciebie, miałem podobne fazy, ale nie mam do ciebie dobrych wiadomości. Jedynym sposobem jest zapierdalać.
2: Czy
1: Tak.
2: moim zdaniem krawiec, znaczy moim zdaniem, się wydawało takie pytanie, mam może, być może masz po prostu ten sam problem, to co ja i po prostu rozwaliłeś sobie zupełnie system dobowy przez bardzo późne
1: No
2: siedzenie, bo to
1: to
2: jest coś,
1: też.
2: co odbije ci się i na psychice, i na zdrowiu, możecie, wiesz, doprowadzić do stanów depresyjnych, jeżeli jesteś niewypoczęty, śpisz nieprawidłowo, zbyt krótko, przerywasz to, dokraszasz alkoholem i tak dalej, i tak dalej. A my, Marcin, kiedyś miał audycję o śnie, nie? Zenek.
0: No.
2: Może to być to, nie?
0: Mi się poprawiło, odkąd poprawiłem sen. Dużo bardziej mi się poprawiło wszystko.
2: Ja też zauważyłem, że jeśli w zdrowy sposób prześpię noc, to czuję się na następny dzień o wiele lepiej.
0: No ale wiesz,
2: Pomyśl o tym, krawiec.
0: tu już dochodzimy do tak patologicznego poziomu, że chłopak ma, wiesz, zajebisty sprzęt. Ja bym się nie postawił takiego kompa, jak ty masz. Jakbym miał ten sam, znaczy mój jest
2: Zenek.
0: lepszy, i wiesz, a tu chodzi o. Nie dość, że masz dzięki temu lepszą pracę, łatwiej się pracuje, uwierz mi, różnica jest duża, a do tego jeszcze masz nowe rozrywki, same plusy, ale coś się
2: Zenek.
0: blokuje.
2: Zenek, kupiłem sobie 2 miesiące temu komputer. Wydałem na niego takie pieniądze, że to się nie mieści w głowie. Od tego momentu włączyłem go 3 razy i dalej siedzę na starym.
0: No, to ci
2: Wiem
0: powiem,
2: zbyt
0: no.
2: dobrze, po prostu, jak człowiek się czuje, jeżeli jest w jakimś, wiesz, niezbyt dobrym stanie, jakie ma podejście do tego, żeby wprowadzić jakieś zmiany. No.

0: nie? To jest...
1: No, ale no,
2: ja się wezmę
1: ale
2: za siebie.
1: Paradoks. Dajcie
2: mi jeszcze dosłownie chwilę, bo ja już się wziąłem jakby za siebie, rozpędzam się. Mam po prostu, niestety wygląda na to, i to mi zdiagnozował też kolega psycholog swego czasu, że dwubiegunówka, nie? Mam okresy manii i okresy totalnego doła. I wiecie, i to też jakoś tam nie czuję się aż tak strasznie winny, bo na przykład mając okres totalnego doła, będąc w zniżkowej formie zupełnie, to jednak pracuję, coś robię. Coś, nie? Gdzieś tam, więc nie jest tak totalnie źle, no, ale teraz mi wraca, już mi się znowu chce. Mimo, że jest chujowo, nie mam kasy, nie mam donate'ów, audycje cały czas mają takie same zasięgi, to i tak jakoś się trzymam i mam dobre samopoczucie w miarę.
1: No, Ciosany proponuje, żebyś mu wysłał ten komputer, chętnie sobie pogra w nowe gry. To już ten. Możemy ci zorganizować ten, tylko zaniesiesz do paczkomatu, albo kurier nawet podejdzie, jak też. Nie?
2: Ale ten komputer to jest dla mnie wielkie szczęście i to jest coś, co mi umożliwi, nie wiem, egzystencję, życie, zarabianie przez następne lata. Mój stary komputer jest totalnie już na wykończeniu. Przypuszczam, że na dysku masa błędów, zawirusowany, muli ten komputer, uruchamia się pół godziny dosłownie, zanim się wszystko wgra. To jest totalny szrot już dzisiaj. Ten. Znaczy, może nie totalny, no daleko mi do Gieresia. Ale on dobry tekst ostatnio walnął. Ja mam jeszcze drugi, jeszcze lepszy komputer. Jeszcze lepszy niż ten 10-letni.
1: Ale to jest najlepsze, że wiesz, ten... Nie chodzi mu, to ma jakiś dupy program. Wszystko jest do dupy, wszystko jest beznadziejne, ale on tego starego dziada będzie trzymał, no bo jakby się tamten zepsuł nowy, no to już będzie bez żadnego. Co to za logika? No to wtedy tego starego dziada se włączysz, jak potrzebujesz backupu, nie? I będziesz właśnie na tym gównie nadawał. A tak, ten jego komputer będzie, tak jak mówiłem ostatnio, on będzie stary, zanim będzie miał szansę być nowym.
2: Ja teraz sobie robię tak, żeby dwa komputery działały jednocześnie po prostu i mam dwa komputery i to jest też świetna sprawa, mieć dwa komputery. Na jednym może się renderować coś. Na jednym się coś tam, jakiś serwer można sobie postawić, cokolwiek. No dużo rzeczy można robić mając dwa komputery.
1: No niby można, ale wiesz, no gdyby można było robić, to byś puścił na jednym OBS-a, a na drugim byś pracował.
2: No i tak zrobię, niewykluczone, no. Słuchajcie, no dajcie mi chwilę, no kurwa, no nie beszczajcie mnie też cały czas, bo... No,
1: a po prostu... nie, słuchaj, powiedziałeś jak jest, powiedziałeś, stanąłeś w prawdzie, nie naśmiałeś, że to jest tylko kwestia tego, że jest zaplanowane
2: właśnie.
1: I to szanuję, okej.
0: Okay. No. I co by nie mówić, stanąłem w twojej obronie.
1: I masz jeszcze czas, żeby Gieresia przegonić. Ja też tak od razu się nie przemigrowałem na tym swoim kompie, bo też mi to trochę zajęło. Już wszystko przemigrowałem, ale też mi to chwilę zajęło. No też około miesiąca. Znaczy ja już działałem na nowym, ale wszystkiego jeszcze nie zgrałem, nie przyniosłem dysków i tak dalej. No i trochę się pobawiłem w wolny rynek. W sensie pierwszy raz w życiu dałem, no nie, drugi, do kogoś innego mój komputer pod opiekę, tak, żeby coś tam zrobił. Co mi się nie zdarza za bardzo, to mi ludzie dają komputery pod opiekę, ale to też jakoś tak dziwnie mogę mieć jakąś stację roboczą za kilkadziesiąt tysięcy albo serwer w rękach i się nie stresuję, jak coś robię, ale jak mam swój i niech będzie dużo tańszy, to się boję. Nie wiem czemu. Cholera wie. Tak to już jest. No, a chciałem jeszcze o Baldurze powiedzieć dwa słowa. Nie wiem, czy graliście, czy nie graliście, jak jesteśmy tak przy komputerach, bo to w ogóle z tym chciałem oryginalnie zadzwonić. No i tak troszeczkę wykorzystałem wódzę, żeby była ta drama, bo tak się domagałeś.
2: No, w Baldura nie grałem, ale słyszałem, że nie jest zły. Tak ktoś w sumie podsumował, że nie jest zły i miło rozczarował. Znaczy, miło się rozczarował ktoś.
1: A, miło się rozczarował? Baldur to w sumie chyba teraz jest gra roku będzie, prawdopodobnie. W ogóle na gry wszechczasów wpada wielkim szturmem i do tego stopnia jest zajebisty, że jakby ci to powiedzieć, że studia inne, które game devowe, powiedziały, że weźcie się tak, nie sugerujcie tym Baldurem, no to jest taki jeden przypadek, gry tak nie powinny wyglądać, to się tylko tak ten, bo ich dupa boli, że ta gra jest dobra, fabularnie, jest dobra, jeżeli chodzi o świat i przede wszystkim gotowa wyszła, tak? Rozumiesz, o to mają pretensje, że ta gra nie wymaga tysiąca patchy, że wyszła, ona nie wyszła nawet na czas, Baldur wyszedł przed czasem. No.
2: No to też się liczy. I co? I tam jest walka turowa, ale w takim trójwymiarowym świecie. Fajnie zrobione to jest, bo bierzesz pod uwagę też różne ułożenie terenu na przykład, tak? Możesz się gdzieś tam schować.
0: Czy on jest trójwymiarowy, czy to jest jakiś rzut izometryczny 3D?
1: Trójwymiarowy.
2: Trójwymiarowy, ale na
1: natury. Czy możesz
2: sobie
1: oddalić kamerę i on wtedy wygląda jak klasyczny Baldur, nie?
0: No. I to, ale to jest MMO, czy to jest single player?
1: Nie, single. Turówka.
2: Ja i... przyznam, że po latach mnie stare Baldury totalnie rozczarowały. To jest krap. Na dzisiejsze czasy to jest krap.
1: No to ten będzie dla ciebie, szczena ci opadnie. Jeszcze nie wiem, żeby ktoś narzekał. Jestem w przechuj marudą, nie narzekam. Jaka jest... Nawet nie wiem, jaka tam w sumie jest wata. Że nie ma tak epickiego motywu głównego muzycznego, jak w jedynce i w dwójce. Nie wiem, co tam...
0: Jeśli jest Piotr Franceski, to...
1: Właśnie, o, to jest największa wada. Mam, właśnie, faktycznie, jest największa wada. Jest jedna zajebiście wielka wada. Jarosława...
0: Nie musisz zabierać drużyny.
2: Na początku musisz zebrać drużynę.
1: Nie ma polskiej lokalizacji.
0: Aj tam. Akurat nie uważam, żeby to była wada. Powiem ci, że nauka języka angielskiego u mnie to było przede wszystkim gry.
1: U mnie też. Więc... Kupę lat temu pracowałem na helpdesku w takiej międzynarodowej firmie i no i oczywiście wychodził wtedy Skyrim, jakoś poszedł temat RPG-ów i panna taka jedna, a to była zaczęła gadać o Baldurze, nie? No i tak gadamy o Baldurze i ona tak chciała przyszpanować, że grała po angielsku, nie? Ja mówię, what the fuck, faktycznie jakoś tam przyszpanowała, że nie wygrała po angielsku i odpaliłem sobie tego Baldura po angielsku, jak tam wróciłem do siebie. I naprawdę, uwierzcie mi, zresztą mówiłem to w audycji z Rysławem, czyli autorem też tam tłumaczenia do Baldura, że wersja angielska była gorsza jakościowo i gorsza pod względem w ogóle aktorstwa od wersji polskiej. No.
2: Wcale to nie dziwi, bo polski dubbing jest bardzo dobry.
1: Teraz nie dziwi. Wtedy to był jeden z pierwszych takich projektów. Ale wracając do Baldura Trójki, muszę wam powiedzieć, że grafika jest po prostu dla mnie powalająca. Nie? Jak zobaczyłem, jak to wygląda, no to jest po prostu przepiękne, cudowne. Wszystko mam oczywiście na ultra, więc na wcale nie takiej znowu wyjebanej karcie graficznej można mieć to łohoho. Też byś chyba odpalił na ultra. Są świetne ujęcia, bo tak jak, wiesz, jest izometrycznie normalnie, ale jak się coś dzieje, to jest świetna praca kamery, świetnie mimika aktorów, twarzy aktorów, nie? Tym bardziej to jest zajebiste, że ona jest jedną z głównych bohaterek, jest Gitianki, nie? Ja w ogóle tak sobie myślę, zobaczyłem terasy, tak patrzę, jako stary tam Dungeons and Dragonowiec, nie? Patrzę, jakie tam są rasy, drowy, nie? Normalnie do wyboru drow bez niczego. Pół drow jakiś chyba jest tam, patrzę, Gitianki, mówię, no. Jakieś smoki jeszcze. Te smoki to tam dodali chyba w czwartej edycji. Ja nie wiem, skąd one się wzięły, nie znam loru, ale tak patrzę, Gitianki. Mamać, nie? Droły, Gitianki tak z dupy dostępne. No co za abominacja. Przecież to tak nie powinno być w tym świecie. I taki wkurwiony jestem. Gram, słucham podcastów, oglądam jakieś rzeczy. W Baldurze się okazuje, że jak grasz tym Gitianki albo drołem, to nie jest takie bez konsekwencji. Na przykład jest prawidłowo. Jak grasz z drołem, to niektórzy cię po prostu z miejsca zajebią, nie?
2: No tak, i w systemie papierowym też tak jest, to jest bardzo duża obcinka dla droła. Że nigdzie nie jest, że w wielu miejscach nie jest mile widziany i traktują go jak odmieńca i go wypierdalają na butach.
1: No, nie wiem jak z Wyrgarem, ale z drołem tak jest. Mechanika jest dużo zmieniona. Czwarta edycja, jak żeśmy grali, to jest Pataka, o tym zapominamy, to jest jak MMORPG na papierze, a to jest na piątą edycję oparte i muszę powiedzieć, że tam jest kilka fajnych zmian, jeżeli chodzi o mechanikę. Wiecie, zauważyłem, że najbardziej... Myślałem, że Zenek sypia od 22 do rana plus popołudniowa drzemka. Jak mam popołudniową drzemkę, to wtedy jestem dłużej. Dzisiaj miałem popołudniową drzemkę, więc będę do północy, jak już tak musisz wiedzieć. Lajtowski. Więc najbardziej zauważyłem, największy hype mają ludzie, którzy nie znali dedeków i nie znali w ogóle, wiesz, RPG-ów i tak dalej, nie? Tylko się ewentualnie o to Divinity jakoś otarli. Nie? Jak patrzę u mnie na Discordzie, to niektórzy są tak wciągnięci, że ja pierdykam, nie? Naprawdę.
2: Tam w tym Baldurze Trójce jakimiś arcywrogami są istoty zwane Mind Flayerami. Mind Flayer to jest ciekawa istota, bo to jest taki Cthulhu-podobny jakiś stwór z głową jak Cthulhu. on wpływa na umysł, potrafi nam do głowy coś włożyć i tak dalej, no to to fajna postać na arcyłotra, nie? Który ci miesza w głowie coś.
1: No, w ogóle startuje się, to nie będzie spoiler, w statku takiego Mindflayera i drzwi, które tam są, to nie są drzwi, tylko to są zwieracze, nie? Faktycznie, bo to jest wszystko takie organiczne i przechodzisz przez taki, no, zwieracz, no.
2: Przez zwieracz odbytu przechodzisz sobie.
1: I te kitianki się okazuje, nie są tak z dupy wsadzone, żeby, wiesz, małe, kolorowe, lewackie dzieci się cieszyły, że są więcej raz, tylko te kitianki, no, wiesz, jak znasz lore Dungeons and Dragons, Faerunu, znaczy Faerunu, no powiedzmy, że Faerunu, to... Kurwa, no nie mogę powiedzieć, że Faerun, bo Gitianki to nie jest tak per se Faerun. Ogólnie zapomnianych krain to Gitianki i ci Mindflayersi, łupieżcy umysłu, bardzo ważny konflikt tam jest, nie? To jest rasa takich, powiedzmy, międzywymiarowych piratów, którzy po astralu, tak, dobrze słyszeliście, po astralu zapieprzają i między innymi właśnie strasznie leją te łupieżców umysłu, nie? Jest taki, wiele było dzieł w tym świecie Faerunu, chociaż teraz dobrze powiedziałem, Faerunu, napisanych, że co by to było, gdyby te złe Gitianki na jeszcze gorszych łowców, łupieżców umysłów nie polowały, nie? Nie wiem, czy są Gitzerai, a to jest już taki głębszy lore. Ogólnie muszę powiedzieć, że świat wygląda zajebiście. Postacie te NPC kompanioni, których miałem, też wyglądają całkiem zajebiście. Nie będę jakoś szczególnie wymieniał, żeby nie spoilować, ale gra ma... Powiem wam tak. Autorzy zakładali, że gra w piku osiągnie 100 tysięcy graczy online w jednym momencie, nie? To będzie pik. Nie wiem, czy jak czytaliście, to nie mówcie, a jak nie czytaliście, to zgadujcie. A ile osiągnęła realnie, póki co?
2: Słuchaj, a tu się... rozumiem, że pod nickiem przy mikrofonie to może być Ola na przykład.
1: Nie, to raczej bym Maharadża obstawiał, a co?
2: Maharadża się zwykle pod swoim chyba pojawia najczęściej, a tu na, ja myślałem, że to Ola, bo też był Mass Effect polecany, o którym ostatnio nagrywaliście. I co mnie zachęciło zresztą, wiesz, żeby znów się przeprosić z tą serią, bo się zatrzymałem, zrobiłem źle, bo kupiłem sobie trylogię całą, jeszcze na płytce. Zacząłem od trójki, bo mi się wydawało, że no będzie ta jedynka, dwójka będą jakieś brzydkie czy coś i to od razu trójkę uruchomiłem i się gdzieś tam zakałapućkałem w jakiejś misji, gdzie łaziłem, strzelałem i tak się odbiłem. Jakby nie doceniłem tej gry, nie? Tam myślę, że ona dużo więcej oferuje niż się spodziewałem, więc sobie sięgnę.
1: Ja, ale 10 lat ją przekonywałem. Kup sobie od razu Legendary Edition i na nowym kompie odpal, nie? To ci tak.
0: Jedynka miała jakiś remaster solidny, bo tak, ona się nie zestarzała dobrze.
2: Tak? Ma jedynka remaster?
1: Aha. Tak, no my o tym mówimy, tak? To w audycji pada tam, że Legendary Edition jest... Ola grała Legendary Edition, a ja nie. Screeny są z Legendary Edition.
2: Nie wiem, czy jedynka nie jest pierwszą grą, gdzie miłość lesbijską pokazano w pełnej krasie w grze komputerowej.
1: Możliwe.
2: A znaczy to była mało, że była miłość lesbijska, to jeszcze między reprezentantką Ziemi, a obcymi, z obcą lesbijką.
1: Pewnie Asari, pewnie Liara, bo Asari.
2: Ta niebieska taka, to nie.
1: Tak, no to Liara. Oni się prują ze wszystkimi. To jest taka rasa, tak jak w audycji było powiedziane, która robi tak, że wygląda jak atrakcyjna samica obserwatora, tak? Czyli właśnie ludzie widzą jakieś takie cycate, dupiate laski z tymi, z mackami na głowie, a jacyś tam salarianie widzą, nie wiem, tam gruczołowate żaby z mackami na głowie. No.
2: Fajne masz gruczoły.
1: No, taki numer, nie? Taki numer. No, ładnie mi nie dałeś dokończyć o tym Baldurze, ja taki najarany, ale wszystkim polecam, mimo że jestem wielkim marudą i strasznie płakałem, że nie ma aktywnej pauzy. No to co, zgadujecie, ile tego było? Twórcy obstawiali, że 100 tysięcy będzie grało osób na raz na Steamie najwięcej. A wy jak myślicie, ile było w piku póki co?
2: 300 tysięcy.
1: Prawie 850. Jakby do tego jeszcze dodać GOGa, to może być nawet milion. To jest jeden z takich w ogóle ever najwyższych wyników, nie? W ogóle chyba być może to jest najwyższy wynik, jeżeli chodzi o taką pełnopłatną grę.
2: A czekaj, Zenon, ty lubisz też Metroidvanie, nie?
1: Trochę, no. Znaczy mam taki plan, mam PSP i planuję sobie kupić nową baterię i Metroida właśnie rozegrać i takie rzeczy, które tam były na tej generacji, a co?
2: A ja polecam Ghost 1.0, tak się nazywa, Ghost 1.0.
1: Przecież ja ci ją poleciłem.
2: No, to ja też ci ją polecam.
1: No to ja też wam polecam, jest zajebista, naprawdę, nie? Czasami jest na GOG-u czy na innych platformach, za naprawdę grosze za kilkanaście złotych do kupienia w promocji. Jest świetna, jest fajna muzyka, fajna fabuła też jest, fajna fabuła.
2: Z jajem. I z jajem. Jest to wszystko zrobione. Science fiction, ale trochę z jajem i bardzo grywalne, bo tam masz dużo znajdziek, nie? Dużo różnych, możesz rozbudowywać sobie swoje zdolności i czujesz to, że coraz potężniejszy się stajesz i to się bardzo płynnie wszystko dzieje, więc radość z progresu towarzyszy ci cały czas praktycznie przez całą grę.
1: I masz jeszcze drugi tryb, taki roguelite'owy bardziej, tam to jest jakoś nazwane i w sensie takim, że jak giniesz, to ci się losują różne rzeczy. Jest inny tryb rozrywki, taki bardziej losowy też do wyboru, są dwa. Taki jak mówisz, ten z progresem i ten taki, że jest trudniej, bardziej dostajesz dupę, ale też masz więcej losowych rzeczy i czasami możesz mieć jakieś unikalne rzeczy w ten sposób. Zajebiście mega polecam, nie? To generalnie fabuła jest taka, że dwóch hakerów sobie wynalazło taką, powiedzmy, że Motoko Kusanagi z Ghost in the Shell, żeby gdzieś tam sprawdzić temat na jakiejś stacji bodajże na Księżycu i no, my się wcielamy w rolę tego ghosta tytułowego, tak? Tutaj jest ta różnica, że ten ghost in this fucking shell, czyli w tym ciele robota, może wylatywać z tego, nie? Sponsor generalny dzisiejszej audycji przy mikrofonie 10 zł. Widzisz, pierwszy ten krew poszła, pierwszy donate.
2: Ale czyli co?
1: Przy mikrofonie.
2: Przy mikrofonie media sponsorują Nocnik Limited Media?
1: Wychodzi na to, słuchaj, jak prawdziwe nocniki nie chcą, jak prawdziwe nocniki, panie krawiec, nie chcą płacić, to już chyba muszą te nieprawdziwe secesjonisty płacić.
2: No widzicie, do czego doprowadziliście, że konkurencja mnie sponsoruje, a nie wy. To już jakiś upadek człowieka jest.
1: Dobra, bo powiem tak, ja tu pieprzę o tych grach i mógłbym jeszcze więcej gadać, ale mam sumienie mnie gryzie, że wódz siedzi taki sam, a chłopina chyba ma chwilę dzisiaj, żeby pogadać. Ja go tak zaatakowałem tutaj dla draki. Wiesz co, to ja ci teraz już bez draki, wódzu, ustąpię miejsca i kontynuuj, s'il vous plaît. Przepraszam najmocniej. A to na zaproszenie na piwo jest dalej aktualne, że tak powiem.
0: No jak tylko będziemy w okolicy albo twojego miejsca zamieszkania, albo ty będziesz tutaj w okolicy mojego miejsca zamieszkania, no to ja jestem jak najbardziej za. Tylko musisz obiecać, że nie będziesz robił atakowania ni dla draki, bo ja już za stary chyba jednak na to jestem.
1: Nie, no to wie. To krawiec chciał ostatnio, sorry. To tylko o to chodzi.
0: Krawiec chciał draki?
2: Dymy! No, kurwa, mordy! Mało, mordeczki! Mordy i mordeczki muszą być dymy, kurwa, nie? No, kurwa.
1: Przesłuchaj sobie, nawet chyba timestamp padałem na poprzedniej audycji. No.
2: Ja to lubię, jak jest trochę pieprzu. Znaczy, też jest taka czerwona, cienka linia czerwona, nie? Że można czasem przegiąć i po prostu robi się nieprzyjemnie, ale jak jest trochę pieprzu i trochę się tu zakotłuje na antenie, to przynajmniej nie jest nudno i nie ma takiego słodko pierdzenia. Dziękuję, twój głos był tutaj wielce ubogacający. To dziękuję, że zadzwoniłeś.
1: No, to jest najgorsze, nie? A to też wszystkie media mają takie te tryby właśnie, albo tak, albo nagle jest taki kocioł, że wszyscy se wbijają noże po prostu nawzajem, nie?
2: Tak, albo cię ubóstwiam i mistrzu prowadź, myśmy niegodni twych ran całować i stóp twoich niemytych, albo cię zajebie i na solo chodź, gdzie, kiedy, jadę do ciebie, nie? Tak ze skrajności w skrajność. Ale to prawdziwi Polacy może właśnie są. Prawdziwy Polak jest skrajny, zna takie uczucia jak miłość wielka,
1: bezgraniczna. Dlatego Polacy to jest drugi naród, naród wybrany, no bo Bóg sam powiedział, że musisz być ciepły, albo zimny, bo letni to wypluje.
0: A ja pociągnę jednak temat gier z NG. Nie myślałeś o tym, żeby ewentualnie, skoro i tak już gdzieś grasz w tego Baldura, żeby to postreamować po prostu na kanale?
1: No wszyscy streamują, ma to sens. Proszę.
0: Nie wiem, to zależy. zauważyłem jakby, że większość streamerów nie ma najlepszego pojęcia w gruncie rzeczy, co robi. Nie ma pojęcia o lore, w którym gra, czy o realiach. A jeśli ktoś ma jakąś wiedzę fajniejszą i jednocześnie w trakcie streamu jest w stanie coś opowiedzieć ciekawego, nie o samej grze pod tym, nie. A teraz klikam tu, tylko raczej o, skoro nie wiem, pierwszy raz napotyka się na przykład jakąś rasę, a zna się historię tej rasy, żeby ją opowiedzieć przy okazji grania, mogło to by to być ciekawsze. Nie wiem, jak sądzisz.
1: Ja jeszcze tą formę muszę przemyśleć, bo tak naprawdę comeback, jeżeli chodzi o przy mikrofonie, planowałem na październik, listopad, ale Ola z racji Mass Effecta chciała teraz. Być może, jeżeli jakiś będę znał ten, ale to między innymi z Beer TV mi tak do końca uświadomił to, co już kiedyś Kotkiewicz powiedział, że generalnie jest dużo materiałów merytorycznie zajebiście przygotowanych i my albo w ogóle nie damy rady tego zrobić, bo jesteśmy za cięcy, albo to się w ogóle nie jest totalnie niewykonalne w formie na żywo, nie?
0: Boję się, że można tak powiedzieć o każdym temacie, jakiego by się nie chwycił.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Słuchajcie, ja muszę was pożegnać. Trzymajcie się zdrowo.
2: Trzymaj się, Wudu, dzięki wielkie za telefonik.
0: Rodzinne obowiązki.
2: Rodzinne, no, wiadomik, trzymaj się.
1: Dobra, no to jak niestety poszedł, nad czym wielce ubolewam, to mam tak, jedną jeszcze kwestię.
2: Przepraszam, czy mogę się szybciutko coś jeszcze zapytałbym się ciebie, bo mnie to naprawdę ciekawi, tak serio. Wiesz, taki Black Mirror teraz. Słuchaj, w jednym pokoju ty se śpisz, a w drugim Ola uprawia miłość lesbijską z kosmitką w Mass Effect, cybermiłość. Jak ty się z tym czujesz?
1: Proszę, ja nie śpię, pośpimy razem zawsze, a później ewentualnie takie rzeczy obgadujemy, kto tam w grach z kim jakąśkolwiek miłość wytykował. Chociaż dzisiaj się na Discordzie dowiedziałem, że jakaś Asari ją przeleciała, znaczy ona przeleciała jakąś Asari. I to nie lesbijską, tylko hetero, bo chłopem gra, ona nie gra kobietami, jeżeli jest taka możliwość.
2: A w tym... W Red Dead Redemption można uprawiać seks wirtualny? Chyba nie.
1: Nie wiem, to byś Ole musiał
2: spytać. To trzeba Ole zapytać.
1: Mamy zaległą audycję o Red Deadzie 2, chyba, jeśli mi pamięć nie myli, to może tam to będzie poruszone.
2: Ty, ale Ola ma słabość do kowbojów jakichś. Ja myślę, że ty powinieneś zacząć chodzić taki w kapeluszu, w kowbojkach.
1: Już tam nie wnika, w czym ja powinienem chodzić. Nie bój się o to. No. Ja ci powiem tak, że jeżeli chodzi o te sprawy, to sprzedam wam protipa, nie? Po prostu ze sobą rozmawiajcie.
2: O, kurwa, papa Smurf się odezwał.
1: No ale co tu jest więcej do powiedzenia? Jak chcesz w tych kwestiach jakoś, żeby było dobrze, to trzeba jasno umieć wyartykułować to, na co masz ochotę i zrozumieć tą drugą stronę i tyle, no.
2: Nie ma hashtag, gadania. Hashtag just talk.
1: I to jest zasada. Przy czym nikt nie mówi, że to jest proste, nie?
2: Słuchaj, a co myślisz, tak cię podpytam może z innej beczki trochę, żeby urozmaicić tutaj. Martin ostatnio nagrał całą audycję o tym, że no, jak to wrócił do Polski tutaj, nie? Nie wiem, czy miałeś przyjemność słuchać albo nieprzyjemność. To
1: wrócił na stałe, czy nie? Już go kopnęła ta jego ruda?
2: O Jezu. Nie, chyba teraz dobrze się tam wiedzie.
1: Bo go kopnęła w dupę. W sensie takim, żeby się ogarnął. Dlatego się dobrze wiedzie, przypuszczam.
2: Aha.
1: Ja wielki szacun dla dziewczyny, że go okiełznała, nie? To muszę powiedzieć, ale zapłaciła za to niemałą cenę.
2: No, ja też się przyłączam. Szacun takiego delikwenta ogarnąć z takim charakterem.
1: No,
2: może być ciężkie. Ciężkie i wiesz, i tobie się wydaje, to do dziewczyn mówię, wam się dziewczyny wydaje, że już takiego ogarnęłyście, a on nagle z jakimś biblijnym tekstem wam coś tam, słuchaj, że się kobieto, mężczyzny, jak było powiedziane, coś, nie? Na przykład. Mogłoby tak być. No, ale to. Ale co myślisz o kiju w dupie? Czy Polacy faktycznie mają kija w dupie? Tak.
1: Największego kija w dupie wśród Polaków, jakiego widziałem, to jest kij w dupie Martina Lechowicza.
2: No nie,
1: i to mówię nieuronicznie. To jest człowiek, który autentycznie ma tak gigantycznego kija w dupie i taki totalny brak dystansu do siebie i nie tylko do siebie, do tych rzeczy, które lubi, że to jest wręcz... ja nie wiem, no bez precedensu, nie? Nie widziałem czegoś takiego. wiesz, łatwo jest trafić w to jego pole, no bo on ma taki wielki ego, nie? Jeszcze to też promieniuje, jest taki gigantyczny padding wokół jego osoby i tam trafiasz też w jego zainteresowania, ego czy coś. Ja na różnych altach poruszałem z nim tematy, zawsze byłem banowany, się odbiłem, nie zawsze byłem jakoś wybitnie uszczypliwy, więc jeżeli Martin Lechowicz ma być wzorcowym Polakiem, to tak, mają kija w dupie. A czy ogólnie Polacy mają kija w dupie? Już teraz kończę z uszczypliwości. Oczywiście. Ogromnie. No,
2: ale przepraszam, to trzeba by pierw zdefiniować tak, co dokładnie rozumiemy przez kija w dupie jeszcze, nie? Bo to może różne rzeczy oznaczać.
1: Ja przez kija w dupie rozumiem przede wszystkim to, że ktoś się strasznie wznieca, jeżeli ktoś niekoniecznie przychylnie się wypowiada na temat rzeczy, które ta dana osoba lubi. I to może być żartobliwie, ale może być też po prostu wręcz z jakąś dużą dozą ataku czy czegoś takiego.
2: Dla mnie kij w dupie jest po prostu tym, że ktoś się za bardzo spina łydę, jak to się
1: no
2: mówi.
1: Tak, no.
2: Ma problem z wieloma, ma problem ciągle z czymś, coś mu tam no nie chodzi. Odpowiada, ma pretensje i tak dalej, i tak dalej. No, to jest dosyć szerokie pojęcie. Ja myślę, że no, tak, jasne. Że Polacy mają to, mają to. To takie przejmowanie się na zapas też czasami, nie? U starszych ludzi to w ogóle wybucha ze zdwojoną siłą jeszcze.
1: No tak, powiesz coś na tam papaja czy kogoś, nie? Albo w ogóle podważysz jakąś ich świętość, to jest koniec świata. No wiesz, ja napisałem ten komentarz, nie widzę, moje zdanie o Marvelu, tak? Że to jest brocik intelektualny i dla półgłówków zdzieciniałych, którzy po prostu lubią takie światotwórcze ścierwo, w którym się na pozornie zróżnicowany świat używa do zajebiście prostych i tępych scenariuszowych zagrywek na poziomie przedszkola. I znam ludzi, którzy się na to śmiertelnie potrafią obrazić za takie stwierdzenie. Wiesz, z jednej strony jest kwestia tego, czy ja mam rację, a z drugiej strony jest kwestia tego, czy to w ogóle jest warte tego, żeby się na kogoś śmiertelnie obrazić, bo jakby ktoś tu wyskoczył i zaczął mi gadać, jaki ten Baldur jest do dupy, jak mu się nie podoba i że to w ogóle jest dziecinne i do dupy, ohoho, wyskoczyłbym ze swoich argumentów, ale to nie jest coś, co by spowodowało, żebym człowieka przekreślił jakoś. A Polacy bardzo łatwo przekreślając coś takiego.
2: A kto jest przeciwieństwem takiego człowieka, który ma kija w dupie? Może ktoś, kto ma duży dystans do wielu spraw, kto jest spokojny, kto jest opanowany?
1: Może to jest za duże słowo? Przeciwieństwo? Czy wszystko musi mieć przeciwieństwo?
2: No właśnie.
1: Zaraz?
2: Ale czasami lepiej rozumiemy jakieś pojęcie, jak przeciwieństwo sobie zdefiniujemy. No ale, no, ale chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. No, to. No i mają Polacy tego kija w dupie. To jest coś tam do przepracowania, nie? Żeby też ten kij w dupie może powoduje, że kłócimy się więcej ze sobą, bo się przejmujemy, że ktoś myśli inaczej, że ktoś
1: no
2: ma...
1: No wiem coś o tym, nie? Ale tylko, że trzeba, myślę, że prędzej czy później, lepiej prędzej niż później wyciągnąć jakiś wniosek z tego i lekcję.
2: A z jakich naszych cech to się może brać? Może z takich niekoniecznie złych, że jesteśmy na przykład bardzo emocjonalni, że jesteśmy może inaczej, może że jesteśmy bardziej trochę emocjonalni niż wiele innych narodów.
1: Nie wiem. Jakbym miał zgadywać, to bym obstawił, że próbowano nas w jakieś takie małe szufladeczki włożyć z napisem Polak-Katolik, z napisem konserwatyzm, z napisem nawet lewicowość, powiedzmy, bo też są ludzie z jakiejś PPS-owskiej tradycji czy jakiejś innej, że ktoś tak skutecznie nas, powiedzmy, że Polaków niech będzie tutaj, możecie się czepiać w komentarzach, wbił w te szufladeczki z napisami różnymi i tak mocno tym ostatnim czasem przypieprzył, że bardzo głęboko jesteśmy w tej szufladeczce i ciężko jest nam sobie wyobrazić, że mogą być inne szufladeczki i że świat się nie skończy, jak ktoś tą inną szufladeczkę otworzy. Albo zamknie naszą troszeczkę. Jeśli nie udusimy wtedy.
2: To może też ma związek z takim pragnieniem bycia wielkim, jakiś taki kompleks trochę, że my chcemy, żeby być wielcy, żeby świat o nas usłyszał, chcemy być rozpoznawani, Polska górą i tak dalej. No i boimy się, że tego nie osiągniemy, więc łapiemy się kurczowo tego, co mamy. Jakiś tam Jan Paweł, kurwa, a czy smakują ci polskie pierogi? Zapyta się Polak. Wiesz, kurwa, Polak się pierwsze co zapyta, a czy lubisz polskie to, czy lubisz polskie tamto, a co myślisz o Polsce? I tu wychodzi taki...
1: Nie dziwię się, bo dużo ludzi lubi, no taka jest prawda, słuchaj, jak piszesz pierogi na Discordzie w Gifiarce, to pierogi wychodzi w chuj gifów, no bo ludzie lubią pierogi, bo pierogi są zajebiste. No i nie dziwię się, nie? No chłopie. No
2: są zajebiste. Nawet właśnie ten Martin stwierdził, że Polska mu się tak generalnie nie podoba, już planuje stąd wyjeżdżać znowu. Jest wkurzony i go to denerwuje, irytuje, ale pierogi zawsze na
1: propsie. No to Martin, powiem ci coś. Jako, że też jesteś człowiekiem klawiatury, to może w ramach... Nie wiem, znajdź sobie jakiś akapit w Biblii albo po swojemu sobie ubzduraj, że to jest dokładnie tak, jak myślisz. Rób pierogi. Ja lubię sobie tak co którąś sobotę po prostu rano biorę piwo albo nie biorę, bo mój pokal główny do piwa służy do wykrawania pierogów. Biorę sobie, robię ciasto, robię chlast, kulam to ciasto, mam farsz zrobiony wcześniej i sobie tak siedzę przez parę godzin i lepię pierogi. W sobotę. I to jest coś, czego zawsze z wielką niecierpliwością wyczekuję, co lubię i polecam. I naprawdę nie trzeba tego robić w Polsce. Możesz to wszędzie zrobić.
2: Ty masz w sobie takie jakieś zamiłowanie do kuchni, do pichcenia czegoś? Może w poprzednim życiu byłeś kucharzem jakimś?
1: Nie wiem, może to dlatego, że z dziadkiem dużo czasu spędzałem. Dziadek z racji tego, że nie miał nogi, to ugrzązł w kuchni. Zresztą przedtem też zawsze pichcił jego tam, jego ojczym też pichcił i tam i w ogóle wszyscy w sumie jakoś tak gdzieś to idzie. Nie wiem na ile to jest gen, a na ile to jest mem, ale tak jest, że po prostu pichcimy.
2: Zobacz sobie koniecznie Ratatouille. To był DreamWorks? Kto to produkował,
1: taki,
2: kurwa?
1: Chyba tak, to takie leczo ze szczura.
2: To jest o szczurku, który jest takim trochę odmieńcem wśród swoich braci szczurów, bo on ma perfekcyjny węch i jego największą pasją, jego wielką pasją jest gotowanie. Inne szczury tam jedzą, wiesz, byle co. Jeden szczur sobie tam, jego kumpel coś szama, on się pyta, co jesz? A on mówi, a nie wiem, kurwa. Nie, tak nie powiedział, przepraszam. Mówi, nie wiem. Tak, chyba kiedyś był w tym salceson, czyli jakoś tam, wiesz, kiszkę ze śmietnika se je, a Ratatouille nasz szczurek tutaj, to on sobie tam miesza serek, tu borówkę, coś i te smaki eksplodują i on się, przypadek sprawia, że on staje się pomocnikiem takiego zupełnie niedoświadczonego pomywacza, który awansuje nagle na kucharza, ale zupełnie nie potrafi gotować i ten szczur za niego gotuje. Piękna historia, w ogóle zajebista bajka, taka jakby zupełnie nie dla dzieci trochę, nie? No bo co dzieciaka tam interesuje? Gotowanie i restauracja i krytyk. Pojawia się krytyk też taki szycha, jakiś taki Makłowicz, nie? I ma odwiedzić tą restaurację i tego krytyka chwyta za serce. On chciał zniszczyć tą restaurację, ale chwyta go za serce ta potrawa, ten ratatouille, tak? I to jest takie jakiś plasterek tam salami, plasterek ogórka, taka mega, mega...
1: Ale ratatouille to jest warzywne.
2: Aha, no to może to nie było salami, bo tam ciężko zobaczyć też. No jakiś plasterek,
1: jakaś
2: tego plasterek.
1: Pewnie, czy coś,
2: takie
1: no.
2: Jak leczo, faktycznie to troszeczkę jakby tak jak leczo troszeczkę. I jego, tak, to jego to chwyta za serce, on sobie przypomina, ma retrospekcję, jak był mały i kolano sobie tam poharatał na rowerze i mama mu przyrządziła. No takie fajne różne scenki, wiesz, fajna historia, bardzo ciekawa bajka. Animacja.
1: Będzie okazja, kiedyś zobaczę, może jakieś będzie rodzinne spotkanie z dzieciakami, to puścimy Ratatouille i no. Zerknę. Bierut pisze, Zenek na pewno nie będzie kucharzem, nie grozi mu to. Nie chciał, znaczy kucharzem w sensie zawodowym, tak? To bym nie chciał. To dziękuję, Bierut, że twierdzisz, że mi to nie grozi, bo nie chciałbym tego robić, tak, że tak powiem, przemysłowo, półprzemysłowo. Nie, ja to wolę robić po swojemu, spokojnie, dla jakichś tam ograniczonej ilości ludzi i tak jak z nadawaniem lubię, jak ktoś mi powie, co spierdoliłem, bo wtedy się mogę czegoś nauczyć i tak robię zresztą. No. Teraz Jutro, albo gdzieś w najbliższym tygodniu mojej znajomej restauratorce dam do spróbowania moje pierogi z wędzonym, pierogi ruskie, tfu, przepraszam, żeby nie było wątpliwości, ukraińskie, z tym, z wędzonym twarogiem i lubczykiem.
2: O, brzmi wspaniale, wędzony twaróg, kurde, pierogi
1: tak,
2: takie.
1: Jest wspaniale.
2: Nice, to może być naprawdę niezłe.
1: Jest świetne, przepraszam. Jest naprawdę takie, że szczena opada, nie?
2: Taki pieróg deluxe, nie? Ciekawe, czemu u nas się tak rzadko otwiera jakieś pierogarnie, jakieś fajne, tylko wszyscy jakieś kepsy i wszędzie idziesz i co 20 metrów kepsy.
1: Czy wiesz, tajemnica tych wszystkich restauracji, Chińczyków, fast foodów jest taka, że to jest MGS, nie? Ten monoglutaminian monosodowy. Można go kupić na Allegro. On ten podbija smak umami, troszeczkę może zastąpić sól. I dlatego to robią. To jest proste, tak? Jakoś się szybko to robisz, w miarę kalkuluje się to i tak dalej. Dlatego są te kepsy.
2: Czyli też się rozszerzają kubki smakowe jak od soli, dlatego nawet do batonika Mars dzisiaj się dodaje.
1: Możliwe. Ja sobie to kupię. Kurde, boję się tego strasznie, ale chyba sobie kupię, żeby spróbować, co to będzie, nie? Może zrobię tak, że wejdę sobie na dietę jakąś taką miałką bardziej warzywną, czy coś, i będę tym MGS-em sypał, spróbuję. Jeden z gości moich, który ze mną nadawał, na taką dietę wszedł i schudł nieźle, ładnie, jest zadowolony, ten MGS mu pomógł, tak na zasadzie, wiesz, psychologicznej, nie?
2: Ten glutaminian sodu jest trochę zdemonizowany chyba, bo w kuchni azjatyckiej on jest powszechnie używany, tak, i jest nawet jakaś zupa glutaminiano-sodowa, co brzmi okropnie, co najmniej jak zupa olejowa od Kononowicza.
1: To wiesz, to jest miso, to jest to, co masz w madze, w lubczyku właśnie.
2: Tak.
1: W sosie sojowym, w sosie rybnym, tym takim słynnym, pochodzącym z tego z epoki brązu, pochodzącego garum, o którym wspominałem, którego kiedyś jako nocne rady pytałem Roberta Makłowicza i który powiedział, że pewnie byśmy się przekręcili, jakby to garum spożyć. Pierogi kresowe, to mój faworyt. No nie wiem, adwokat stricte czym się przejawiają kresowe. Mniejsza o tą nazwę, tak? Pamiętaj,
2: pierogi, ale bardzo mi się podoba pierogi kresowe. Ale ewentualnie jeszcze można by mówić pierogi rusińskie na przykład, nie? Jeszcze można mówić.
1: Miso sfermentowana soja, tak. Tylko że tu chodzi o to, że ona jest ona daje ten smak umami. Zresztą ta nazwa jest japońska, tak? Zresztą słychać, i ona powoduje ten smak, to wszystko i tak dalej. To co MGS podbija. Nie jestem jakimś przechuj kucharzem czy coś takiego. Jestem amatorem, który po prostu to lubi robić. I tyle. Nie musi być Nie musi być wszystko... Jezus Maria, znowu jakieś dramy na tym czacie.
2: Słuchaj, a tak żeby trochę tak... Tak? Dramy znowu? Co jest?
1: No, to, wiesz co, chciałbym kończyć. Pograbym sobie, już patrzę i znowu się zaczyna. To nie chcę komentować, no. Mów, s'il vous plaît.
2: Kurde, no widzisz, z tego wszystkiego zapomniałem, o co chciałem... Aha, o właśnie. A czy próbowałeś kiedyś kuchni, tak żeby było bardziej kontrowersyjnie, żydowskiej?
1: No, tak. To swego czasu się żywiłem. Maca, hummus i takie rzeczy jadłem dosyć często i bardzo dobrze mi to służyło. No, tak. Coś tam jakieś żydowskie jeszcze robiliśmy, przepisy, nie pamiętam co teraz, ale ten. W sumie dobry pomysł. Wiesz co, zobaczę jak wygląda, co tam jest ciekawego w kuchni żydowskiej, tylko pytanie której, tak? Bo pewnie ich będzie sporo różnych odmian i coś zrobię. Pogadam z Błażejem, żeby mi coś polecił takiego, może coś mi załatwi koszernego i spróbujemy.
2: No, to by był dobry w ogóle temat na audycję, jakąś kuchnia żydowska. Może nagrasz kiedyś?
1: Może, ale tak jak mówiłem, ja chcę przy mikrofonie raczej w tematy takie eskapistyczne rzucić i jeżeli już, to jakiś będzie inny kanał, bo jednak YouTube nie lubi rozstrzału tematycznego w pewnym sensie, a to jest jak gdyby osobna sprawa.
2: No profilowanie zawsze się w sumie sprawdzało jakoś.
1: Marcin Chudzik, Siema Marcin, chciałem cię pozdrowić, żeby było troszeczkę dramowo. Numer z tym, jak uciekłeś do piwnicy, żeby się zasięg stracił, kiedy Jacek cię tam zdeptał, to był świetny, naprawdę super to wymyśliłeś. Tylko uważaj, bo u Jacka już jest rano, on będzie po śniadaniu, być może zadzwoni. Możesz mieć ciężko, tak? Jak będziesz tutaj dzwonił, opowiadał jakieś rzeczy, nagle będzie telefon z Australii. Uważaj na niego, ten koleś jest takim prawdziwym doktorem, nie? Takim, wiesz, big time. On tego nie lubi mówić i pewnie mnie ochrzani, że to powiedziałem, ale to jest chyba jedna z najinteligentniejszych osób, z jakimi rozmawiałeś od pewnego czasu.
2: Jacek?
1: No.
2: No i cybernetyk chyba jeszcze, sztuczna inteligencja, bajery, szmery.
1: Sztuczna inteligencja, tak, ale będę miał przestanę, ale mi napisze, o Jezus, on tego nie lubi, jak niektórzy. No Piotr Napierała to lubi wszędzie pisać, jaki on jest wykształcony, czy coś takiego.
2: A Jacek się wstydzi.
1: Wiesz, nie mówię, że tutaj mam takie super towarzystwo czy coś, bo to pewnie też jest tam w innych miejscach, ale tylko jako przykład daję, wiesz, na Discordzie moim jest paru doktorów i wszyscy po prostu się kryją z tym tytułem, nie? Nawet między sobą przypuszczam nie wiedzą, nie?
2: No, z Jackiem to jest ciekawie. On tak jak z rękawa i na poczekaniu potrafi sypać jakimiś danymi, wiesz, co do tam równoleżnika, południka, tam ruchów, kurwa, tektonicznych. On ma wszystko, wiesz, w głowie, nie? I wali informacjami tutaj. No, dlatego ostatnio powiedziałem sam na antenie, no, Jacek, mądra głowa, no.
1: No, dlatego ja czekam tylko, żeby znowu miał jakieś tutaj z tymi oświeconymi starcia. Naprawdę, to będzie coś pięknego.
2: Ale Marcin jest ciekawą postacią w sumie, wiesz, bo to tak, ja do końca nie wiem, co, wiesz, co myśleć, nie? Dużo różnych historii opowiada na temat swojego dorobku. No dzwoni teraz, no ale ty już chcesz się zmywać, tak? Już nie chcesz pewnie zmywać.
1: No chce mi się sikać, mam być szczery, sikać. Tak? I chętnie bym sobie pograł w tego Baldura, to mogę się chociaż wysikać, zadam dwa słowa, a później podłożę się Marcinowi, żeby, wiesz, że jestem taki głupi, on wtedy się poczuje większy i będzie częściej dzwonić. Zaraz wracam, dobra?
2: No dobra, no to trzymaj się, na razie, hej.
3: Poczekaj, gdzie on ucieka?
1: Czekaj, nie rozłączam się, zaraz będę. Moment,
2: aha, dobra, to Zenon się nie rozłącza, ale on musi siku, Marcinie.
3: Bez ciśnienia, bez ciśnienia.
2: No zostałeś trochę wywołany do tablicy, ale tak w sumie...
3: No właśnie, no. A tak przypału włączyłem internet, bo cały dzień zajęty, wiesz, i tak pomyślałem, włączę, zobaczę, co się dzieje na bieżąco, no nie?
2: I niech zgadnę, to czym byłeś dzisiaj zajęty, tak trochę w żartach powiem, było związane albo z byciem zawodowym żołnierzem, pilotem, z pracą w CERN-ie, może z remontowaniem Porsche, albo na przykład z innymi jakimiś takimi spektakularnymi rzeczami.
3: Dzień się zaczął od odebrania od mojego kuzyna miski olejowej, który spawa aluminium, wiesz, bo wczoraj rozwaliłem miskę olejową w Volkswagenie Garbusie, wiesz. Dałem kuzynowi do pospawania w nocy, zawiozłem mu tą miskę, dzisiaj rano odebrałem, no i zacząłem tą miskę instalować u kolegi i kurde, kolega rozwalił bemkę, wjechał do rowu, zamyślił się, nie pisał przez telefon, nic, nie wiem co się stało. Dzisiaj w ogóle taki pechowy dzień, bo też miałem kurde taką, jak jechałem po tą miskę olejową, jechałem lawetą swoją, no nie? Wjeżdżam na posesję, młody gówniarz jechał rowerem, nie wyhamował, wpieprzył mi się w lawetę, urwał mi głową lusterko. Cieszę się, że mu się nic nie stało. Lusterko mi zwalił z lawety, rowerem mi zagiął cały błotnik. Szczęście od Boga, że jemu się nic nie stało. I tak się mój dzień dzisiaj zaczął.
1: A co, bomba wodorowa wybuchła? Przepraszam, bo nie słyszałem. A dla jakie szczęście od Boga, co to bomba wodorowa ci strzeliła w garażu?
3: No, słuchaj, jechałem do kuzyna po odbiór miski olejowej, wjeżdżając na posesję, tam jest takie rozwidlenie dróg. Jechał młody gówniarz rowerem, rozpędzony, rozumiesz? I tam był zakręt, nie wyrobił na zakręcie, wpieprzył mi się w auto. Rozumiesz? Głową rozwalił lusterko. Zwalił mi lusterko, nic mu się nie stało.
2: No czyli lusterko już takie...
1: Będziesz go jakoś gonił, żeby tam miał kredki, czy mu odpuszczysz?
3: Nie, ja powiedziałem, jedź tam do domu, tylko zamelduj, że rozwaliłeś mi lusterko. Tą rączką od kierownicy wgiął mi ten błotnik z lewej strony, no nie? Dla mnie nie ma problemu, bo najważniejsze, że jemu się nic nie stało, no nie? Młody kurde, gniewny, co, pójdę do rodziców, żeby mi za lakierowanie błotnika dali? Ten błotnik to laweta, ta kurde. To...
1: Słuchaj, to jest twoje auto, to jest auto pracujące, więc chyba nie takie rzeczy widziałam, jeżeli chodzi o uszkodzenia.
3: No to i tak się dzień zaczął. Jak po tą miskę pojechałem, to ja się cieszę, że jemu się nic nie stało, jest okej, no nie? No i ten, i dzisiaj kolega wypieprzył BM-kę do rowu. Wypieprzył, urwał koło z przodu, BM-ka cała, zatrzymał się na przepuście. Przepust to znaczy taki mostek, betonowy mostek do udrażnienia wody. Wjechał do rowu, rozpieprzył całą BM-kę. Czyli taką samą jak ma szabel, identyczną, tylko granatową. Identyczna, kombi, to samo, nie? Skasowana. Teraz tak, korek na drodze, ja musiałem lawetą tam zajechać, wyciągać go z tego rowu, wciągarka, zablokować całą trasę. Cyrk.
1: No to super. Wiecie co, ja was przepraszam, bym się chciał zwinąć, jak masz coś mi do powiedzenia, to mi powiedz, bo jeszcze mam godzinę.
3: A, z tymi pierogami, słuchaj, ja robiłem pierogi ostatnio z kapusty swojskiej, z borowików, rozumiesz, i z płucek.
1: No. A kapusta na kwaśną, na słodko, młoda?
3: Nie, na słodko, gotowana, zwykła słodka kapusta. Okay.
1: No.
2: Też brzmi no, nieźle, ale raczej już trochę mniej jakoś tak zachęcająco, bo płucka...
1: Nie, podroby, słuchaj, super sprawa. Sam to mówisz, krawiec, że podroby to wiesz, zwierzęta najpierw jedzą podroby, tak? Jak zabiją coś, to najpierw jedzą podrobę. Dobra rzecz podroby.
2: Płucka, no i pycha wątróbka.
3: Nie jest pierogi z płuckami ogólnie, nie? Taki specyficzny smak jest.
1: Nie robiłem jeszcze, nigdy płucek nie jadę, muszę kiedyś spróbować, nie?
3: A spróbuj tak pierogi z płuckami sobie zrobić.
1: Dobra, Marcin, jak byś chciał kiedyś się pokłócić czy coś, pogadać, albo
3: no, nie, ja po, się
1: do,
3: nie
1: do wyboru, innym razem. Wie. Najmocniej cię przepraszam.
2: No to trzymaj się, Zenon. Dzięki za telefonik. Ja super się gadało i się cieszę, że dzwonisz, bo różne fajne tematy są do pogadania na antenie.
1: No, dziękuję się. Żebyście donatili. Oczywiście, no, tam prócz tych chyba najprawdziwszych nocników, bo Zenon dzwoni, to nie będą donatić. No, ale to już tam...
2: Protest, bunt. Dzwoni Zenon, nie dostaniesz krawculku pieniążków. Nie ma.
1: Dobra, to teraz zmiana wajchy i Maciej wam powie, co tam w CERN-ie. Trzymajcie się, cześć.
2: Trzymaj się, cześć.
3: Na razie trzymaj się zdrowia przede wszystkim.
2: No, także zostaliśmy z Marcinem, a Marcin, powiedziałeś, że ty się nie kłócisz tamtego. Jak trzeba, to potrafisz się kłócić. Myślę, że to, co o sobie powiedziałeś, że przy różnych okazjach różnie rozmawiasz z różnymi ludźmi, to się sprawdza. Znaczy, tak jest, tak? Zauważam. No, tak jest.
3: Ja jestem w stanie się dopasować do oponenta, tak powiem.
2: No, czyli jesteś elastycznym człowiekiem. Wiesz, tak się mówi, że jest takie pokolenie nowe ludzi. Ostatnio o tym gadałem, zapomniałem nawet, jak ono się nazywa. To są właśnie ludzie bardzo elastyczni, bardzo mocno świadomi. Mają taką samą świadomość, że wiedzą, do czego w życiu dążą, mają jakiś plan na życie, nie? Jakieś takie pokolenie się wyróżnia, oprócz tych tam milenialsów, jakichś tam zetek, sretek, no, jakieś nowe pokolenie. Takie.
3: Emo są również, emotional, wiesz, o co chodzi. Różne są teraz.
2: Ale to dobra rzecz w ogóle mieć plan na życie, nie? To dobra rzecz mieć plan na życie i sobie i być świadomym w realizacji tego planu, nie?
3: Plan na życie? Słuchaj, plan na życie to mogą ci zaszczepić przede wszystkim rodzice. To jest kwestia pokoleniowa, no nie? Przede wszystkim kwestia pokoleniowa. Zazwyczaj dzieci wdają się w rodziców. Chyba, że ich nie znają, no to wtedy to jest frywolne, prawda? Kwestia genów przede wszystkim. Do czego człowiek został ogólnie... No, czy się człowiek wychowuje w mieście, czy na wsi? Wszystko plan. No nie wiem, no, każdy ma... Słuchaj, to jest już kwestia indywidualna. Każdy nie ma takiej samej drugiej osoby na świecie. Nawet żeby zrobili klony, nie klony, rozumiesz? Nie ma... Każdy ma swój, wiesz, swoją ścieżkę w życiu, prawda? Więc słuchaj, ogólnie teraz społeczeństwo jest sterowane przede wszystkim technologią. Technologia idzie do przodu, społeczeństwo korzysta przede wszystkim ze smartfonów. Smartfony również nadają tor życiu każdej osobie, która korzysta ze smartfona. W telewizorze masz reklamy, w telewizorze masz kamery, masz głośniki. To, o czym ty mówisz, wszędzie są zbierane informacje. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że niektóre telewizory wyświetlają ci takie reklamy, o których ty rozmawiasz u siebie w domostwie. Słyszałeś o takim czymś?
2: Chyba nie rozumiem, co masz na myśli.
3: Nie wiesz, o co chodzi?
2: Nie.
3: Ja ci powiem na przykład, z telewizorem to też taka sytuacja, że ja nie wiem, czy jeszcze są wyświetlane indywidualne reklamy pod daną tam społeczność, czyli domostwo. Ale jeżeli chodzi o telefon, to jak najbardziej. Mhm. Telefon cały czas nagrywa. Jak ty wchodzisz na Google, to pojawiają ci się reklamy. One są, to są algorytmy, które czytują twoją mowę. Jeżeli mówisz kebab, na przykład McDonald's, to jak otwierasz telefon, zależy na jakich aplikacjach, masz właśnie wtedy wyświetlane te reklamy, o których ty mówisz.
2: Ale to coś mi się nie do końca chce wierzyć, że jest w tle włączona jakaś aplikacja na telefonie, która ci nagrywa. Mogłoby być tak, mogłoby być, słuchaj, ale wiesz, to byś to czuł, bo po prostu to zabiera sporo mocy, znaczy niby zamulają te telefony, tam faktycznie mogą być w tle różne rzeczy uruchomione, ale ludzie by to wykryli i byłaby straszna afera, że telefon cię nagrywa.
3: Ale ty wyrażasz zgodę, ty masz, na wszystko masz wyrażoną zgodę podczas zakupu tego
2: byłoby,
3: telefonu.
2: Ale byłoby o tym głośno, a to wiesz, jest taka jakaś egzotyka.
3: Ale kogo to interesuje? Słuchaj, krawiec, ja 2 dni po zakupie telefonu, 2 dni, prawie całe 2 dni, przeznaczyłem na zatrzymanie każdej poszczególnej aplikacji, nie odinstalowanie, zatrzymaj aplikację. Wejdź sobie w ustawienia telefonu, zobacz ile aplikacji, ja tak strzelam, obrazowo 120 aplikacji nagrywa twój głos, aplikacji 120. W telefonie,
2: no stop. Kurwa, ja pierdolę. Ale wiesz co, to jest niepokojące. Nawet Zenon, który jest zawsze takim sceptykiem i zawsze debankuje też, tak jak Kotkiewicz na przykład, też jest jego taką wielką pasją debankowanie różnych rzeczy, czyli prostowanie, wyjaśnianie, sięganie po fakty i walka z fake newsami, no to nawet Zenon pisze, jak ustawisz, że może słuchać, to słucha. A Zenon się trochę tam zna na sprzęcie, więc kurwa, ja jestem przerażony też.
3: On słucha od razu z marszu, jak go kupisz. Jeżeli tego nie wyłączysz, on będzie cały czas nagrywał, przysyłał dane. Daj sobie w ustawienie... No. Ustawienia operatora.
2: Czyli krótko mówiąc, defaultowo, czyli domyślnie jest ustawione, że może nasłuchiwać twój telefon.
3: Oczywiście.
2: I coś zgrywać. Musisz sobie to dopiero wyłączyć. Też świetne narzędzie do takiego brania nas za ryj i do ciągłego ograniczania naszych swobód i tak dalej.
3: Znaczy to jest monitorowanie
2: ustawianie
3: to nie jest ograniczanie, to jest monitorowanie.
2: Nie, nie, nie. Mi chodzi o to, że coraz częściej mamy taką sytuację, że mamy, że defaultowo domyślnie się na coś zgadzamy, z czegoś rezygnujemy, nie dostaniemy czegoś i tak dalej. Wiesz, że i dopiero trzeba sobie odznaczyć. Nie, ja chcę sam decydować, ja chcę mieć wolność. Wiesz, i to bardzo sprzyja budowaniu takiego nowego, wspaniałego świata, w cudzysłowie, w którym nas nagrywają, wszystko o nas wiedzą i popełnisz błąd, to ci, nie wiem, to ci wyłączą, zabiorą ci punkty społeczne i kurwa, lądujesz gdzieś na śmietniku, nie?
3: Uprawnienia, patrzę teraz właśnie tak, jak najbardziej. Mi to zajęło półtora dnia, żeby każdą aplikację zatrzymać. To są aplikacje, które są w ogóle niepotrzebne, one są tylko i wyłącznie, one pobierają dużo energii, to trzeba wszystko powyłączać w telefonie. Naprawdę, tutaj jest, to jest taka jazda, nawet mikrofon, aplikacja mikrofonu, ona cały czas jest włączona. Jeżeli chodzi, wejdź sobie, możesz sobie włączyć infrared na drugim telefonie, daj telefon vis-a-vis kamery i zobacz, że co 5 sekund tam jest zrobione zdjęcie. Co 5 sekund.
2: Ja pierdolę. Nie, no, włosy stają dęba na głowie po prostu, jak się nagle sobie uświadamiamy, że żyjemy w dystopii, tylko nie do końca jeszcze ta dystopia się może rozwinęła skrzydła, a my mamy tak to trochę w dupie, no, nagrywają nas, to nagrywają, pstrykają mi zdjęcia w kiblu, to pstrykają, nie?
3: Znaczy tutaj chodzi o sztuczną inteligencję, ona zbiera cały czas dane, bo sztuczna inteligencja już jest sama w stanie, rozumiesz, z tobą rozmawiać tutaj i ona w czasie rzeczywistym jest w stanie tobie odpowiadać na każde pytania. Skąd oni to biorą? Oni cały czas zbierają dane na podstawie nasłuchu twojego telefonu. Non-stop. Każda aplikacja, WhatsApp, Signal, co tam masz jeszcze? No te aplikacje. Przecież teraz wchodzi nowa ustawa, że CEPiK oraz cały wszystkie te służby połączone będą miały wgląd do twoich prywatnych wiadomości. To nie będą tylko SMS-y, MMS-y, WhatsApp, wszystkie aplikacje.
2: Słuchajcie, słuchajcie, dzisiaj...
3: Nie wiem, którego to sierpnia wchodzi, chyba 24, żebym się nie mylił.
2: Dzisiaj to konto Google, YouTube, to wszystko jest połączone, korporacja Alphabet, no i taki Alphabet ciągle u nas zbiera jakieś informacje. Ja kiedyś miałem tak, że w jakiejś audycji poruszałem jakieś tematy i następnego dnia dostałem na portalu jakimś AdWords, AdSense'y, tak, reklamy, sprofilowane, dokładnie pod to coś tam zębami, tak, że implanty zębowe, czy coś, bo ja mam zęby w złym stanie, przydałaby mi się renowacja. Widzicie, mi by się przydała renowacja na zęby nowe, a tutaj 10 zł donata dostaję, nie? Na audycję coraz gorzej jest, chyba niedługo będzie zero przez

0: Szczerze mówiąc, to przestało mi się chcieć mówić, więc jakby kontynuujcie, jak będę chciał, to się wtrącę, okej?
1: Okay? Co się stało, że ci
2: ojej,
1: się przestało?
2: Jakiś taki foszek lekki, albo jakiś
0: nie,
2: taki...
0: Nie, absolutnie nie, po nie? prostu nastrój taki, a nie inny, niezależnie od wszystkiego.
2: Ale to, wiesz co, dzisiaj, słuchaj, Sandritę troszkę tak wyprosiłem, bo zadzwoniła i się spytała, jaki temat, to ja sobie tu, Boże, posiedzę. Z tobą. I tak właściwie, żebym był, żeby być sprawiedliwym i równo traktować ludzi, to powinienem też teraz powiedzieć, dobrze, Aleksandrze, to wiesz, warto znać temat, jak się dzwoni do audycji, bo jednak mamy trochę bardziej, mamy trochę bardziej radio niż streama, więc tak głupio zadzwonić i ja sobie tu posiedzę, nie? I ty się wtrącę. Coś musisz powiedzieć, kurwa, no.
0: Dobrze, no to coś powiem. Bo zatrwożyłem się w ogóle odnośnie tych informacji dotyczących danych, które zbierają nasze smartfony, nie?
2: No chyba jak wielu z nas tutaj.
0: I chciałem dopytać, jak to działa, jak to wyłączyć, czy jest taka możliwość. A przy okazji od razu mi się skojarzyło to, co chcieli wprowadzać ostatnio nasi miłościwie nam panujący. Czyli... obowiązkową aplikację w momencie, kiedy kupujesz smartfona, ona musi tam już być, która generalnie monitoruje wszystko, co robisz. Nie? Jakby są sprzeciwy oczywiście, ale, prawdopodobnie będą próbowali to jakoś przepchnąć.
2: Ale jak to? Czekaj. Aplikacja, która śledzi wszystko, co robisz, obowiązkowa na telefonie? Nie jest to jakiś fake, coś?
0: No nie jest to fake, to jest to, że oni, wiesz, stracili możliwość takiego oficjalnego używania Pegasusa, a że jak widać w tym momencie dość trudnym, przedwyborczym dla nich, ponieważ oni się opierali głównie przez lata na tym, że po prostu mają wgląd w to, co robi opozycja, więc na tym wygrywali, no to właśnie próbują różnych sposobów i między innymi padł taki pomysł, jakby to jest potwierdzone. Że tak, że po prostu no w momencie, kiedy kupujesz telefon i każda osoba, która korzysta ze smartfona, musi obowiązkowo mieć pewną aplikację w telefonie, która teoretycznie ma ułatwiać życie, to znaczy gdzieś tam w ogóle łączyć się, sorry, ale konkretnie jakby nie wnikałem w to, co ona oficjalnie ma robić, bo to jest bullshit, oczywiście przykrywka.
2: To już jest, słuchaj, wiadomo o co chodzi, dla naszego dobra, a jak się dziecko, wywróci, to telefon automatycznie zadzwoni, tak, i biedne dzieci, kurwa,
0: no. I przyjedzie na sygnale w ogóle, chociaż nie, w Polsce.
1: Przepraszam, mogę tylko dwie minutki, znaczy minutkę, słuchajcie, polityka prywatności. Polityka prywatności na aplikacji Dyktafon w telefonie. Słuchajcie, teraz tak, niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób, nie podaje marki telefonu, gromadzi, wykorzystuje, ujawnia, przetwarza i chroni wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz lub które od ciebie zbieramy, gdy korzystasz z naszych produktów i usług znajdujących się na stronach internetowych. Rozumiecie? Powtórzyć?
0: Powtórz.
2: Znaczy, może powiesz, do czego się to sprowadza, że co?
1: Jeszcze raz powtarzam. Słuchajcie, niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, bo tu masz tutaj czytania, masz kurwa 10 minut.
0: No tak, to jest to wszystko, co wszyscy ignorujemy zawsze po prostu. Tak, instaluj w dupie mam.
2: Tak.
1: Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób firma, nie podaje nazwy, gromadzi, wykorzystuje, a uwaga, wykorzystuje, ujawnia, czyli mają kooperację z różnymi tam służbami, bo pisze ujawnia, przetwarza i chroni wszelkie dane osobowe. Czyli oni chronią twoje dane osobowe, ale podają, kim jest abonent tego telefonu, prawda? Bo masz przypisane IP do abonamentu, ewentualnie do karty SIM. Od ciebie zbieramy, i chroni wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, lub które od ciebie zbieramy, gdy korzystasz z naszych produktów i usług znajdujących się na stronach internetowych. Czy nawet jak klikasz na tą stronę internetową, oni cię zbierają i oni cię przekazują dalej, bo ty wykorzystujesz ich produkt. Oni się informują o tym.
0: I wcale się kurwa lepiej tak, a ty tego nie doczytujesz, bo za mała czcionka na okulary trzeba byłoby założyć.
3: Tylko nie mówcie, że 2 lata smutek.
0: No dobra, ale...

0: Ja się zastanawiam w ogóle. Tak naprawdę to chodzi o to, że sprzedajemy tak naprawdę, no sprzedajemy, oddajemy z Afriką nasze dane firmom, które na tym korzystają i na tym zarabiają. Jakby nie ma tutaj kontekstu politycznego, tak? Chodzi o to, żeby po prostu zyskiwać jak najwięcej.
1: Jeśli
0: A
1: te
0: mi chodzi o to, a mi chodzi.
1: intencje miałyby być faktycznie takie, że chcą nam po prostu coś sprzedać, to nawet by nie było tak źle, nie? No cóż, no wcisną mam tam, wiedzieli, że mebli szukamy i meble nam zaproponują. No to
0: No właśnie.
1: nie ma tragedii, ale wiemy, jak życie wygląda, że dochodzi do nadużyć. Ile było przecieków danych w ogóle w ostatnim czasie, wycieków,
0: No.
1: że wyciekły dane z różnych takich molochów, nie? Które mają miliony PESEL-i w ogóle i wyciekło w świat, PESEL-e,
0: Ja
1: dane, wszystko.
0: no i co, ale zobacz, co z tym zrobili? Nawet nie mam w ogóle czegoś takiego, jak wiesz, w tym momencie system prawny jest bezsilny wobec takiej sytuacji. Jakby jako obywatel, którego dane wyciekły, co możesz zrobić?
1: Dziś to się
0: Kto ci
1: coraz więcej
0: jeszcze.
1: ludzi się tłumaczy, że był atak hakerski i to jakby zamyka sprawę. Sorry, że nie mieliście dostępu do pay-per-view, a wykupiliście bilet za 40 zł. Atak hakerski. Przepraszamy, no dane wszystkich Polaków wyciekły. Atak hakerski. I nikt za to nie odpowie, bo atak hakerski jakiś tajemniczy haker wykradł i ukradł.
0: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak. Dopóki inaczej. Jak ja zacząłem dorastać, to znaczy jak miałem 17 czy 18 lat, nie pamiętam, weszliśmy do Unii Europejskiej. Ja wyrastałem w ogóle w jakiejś takiej świadomości tego, że jesteśmy w demokracji i generalnie państwo nie jest wrogiem, tak? Mam świadomość tego, co było za nami, ale teraz idziemy w dobrą stronę, nie? Czyli okej, no sprzedaję dane i autentycznie byłem absolutnym ignorantem, jeśli o to chodzi. Faktycznie z jakąś tam minimalną refleksją na temat, czy się zgadzam, czy nie zgadzam, a dupa tam nie będę czytał, bo przecież nic mi nie grozi. Ale w tej chwili to jest na maksa zagrażające w ogóle z każdej strony. I o ile prawnie nie są w stanie nic zrobić oficjalnie, bo jakby wiadomo, że póki co teoretycznie jesteśmy demokracją i nie mogą nic takiego zrobić, żeby cię. Zresztą, okej, nie jestem nikim istotnym, ale chodzi też o kontekst polityczny w tym sensie, że służby szpiegują osoby, które nie popełniły przestępstwa, a są po prostu przeciwko władzy. Tak? Ja się zastanawiam, na ile oni mogą wykorzystywać właśnie tego typu systemy. Czyli masz tą permanentną inwigilację od korporacji, tak?
2: Słuchaj,
0: Oni gromadzą gdzieś te dane.
2: słyszałeś o takim pojęciu jak wóz obserwacyjny ABW?
0: Nie?
2: No to sobie wygoogluj. Podjeżdżają ci pod dom, odpalają sprzęt, hakują ci telefon, komputer na odległość tam dajmy na to do 200 metrów.
1: Da się
2: Mają
1: zrobić.
2: sprzęt na oczy.
1: Tak.
0: A na jakiej podstawie? Że co, że
2: Na
0: stajesz się
2: podstawie
0: kimś niewygodnym,
2: co?
0: tak?
2: Na podstawie Facebooka to, co zamieszczasz na temat, dajmy na to, Dawida 19, wiesz o co chodzi? Na temat
0: No.
2: polityki, na temat wojny, te klimaty.
0: No ja właśnie
1: Znaczy,
0: wiesz co,
1: przepraszam,
0: ostatnio.
1: generalnie chodzi o to, że oni argumentują to zwykle tak w tego typu sytuacjach, a to zablokują serwis, a to coś, a to cię podsłuchują, że to,
0: No tak jak ten ekstremalnie prawicowy ostatnio, związany trochę z Konfederacją, nie? Jak on się nazywa? Był taki serwis. Przepraszam, że ci się wciąłem,
1: Wolne,
0: ale.
1: masz może na myśli, a nie, to było Wolne Media. Znaczy wiem, że zostały przez
0: Nie, nie, nie.
1: ABW zbanowane dwa serwisy, Wolne Media i kanał tego, nie Pastora Chojeckiego chyba.
0: Nie, to nie on.
1: Czyje jest w Realu 24?
0: W realu nie mam pojęcia.
2: Rola,
1: Rola,
2: Marcin.
1: o, Marcin Rola.
0: Faktycznie, tak.
1: Michał do nas dołączył, tak więc jest nas tutaj już cztery osoby na
2: Siema,
1: antenie.
2: Michał.
1: Cześć, Michał.
3: Dzwoniłem na chwilę, tylko żeby skorzystać z okazji, że Marcin jest na antenie, bo ja mam
2: Zawsze, ja
3: pytanie
2: jestem
3: do
2: po mojej
3: Marcina.
2: stronie.
3: Marcinie, słuchaj, bo ja mam takie pytanie do ciebie, bo ja buduję ogólnie zderzacz hadronów u siebie w ogródku i mam taki problem, że przy akceleratorze, jak mam te dwa wielkie elektromagnesy, to mi się łuk elektryczny robi i mi się cały czas tam
4: dobrze,
3: dozwarcza.
4: Plazmę produkujesz, może plazma to jest, no. Ale
3: jak
4: co nie
3: ja,
4: działa?
3: Jak ja mam tam zrobić? No bo jak mam no to... dwa, jak mam elektromagnes i oni...
1: Przepraszam, nie no, mówcie jednocześnie, niech pierw skończy Michał, potem Marcin się odniesie.
4: Słucham dalej.
3: No dobrze, no to jeszcze raz tu tłumaczę. Jak mam te elektromagnesy i ja je podłączam do tego akceleratora i włączam ten zderzacz hadronów, no to wtedy mi się tam robi łuk elektryczny, czyli to jest taki, jakby to wytłumaczyć, po prostu... Nie wiem, no prąd jakoś z tymi magnesami tak reaguje, że ta wiązka prądu wychodzi jakby poza nie wiem jak to powiedzieć, poza zwój, poza układ i mi ten, no nie działa.
5: Słuchaj,
3: co
5: no,
3: ja mogę
5: synek,
3: z tym zrobić?
5: Synek, pan jakiś pierdolny, to cię krew zaleje.
3: Nie, ja zderzać.
1: Ale czemu odnoszę wrażenie, że lekko trolujesz, Michale, Marcina.
4: No nie troluję, ja się nie boję, nie ma problemu. Tesla coil, ale co ty robisz? No to może ty promień śmierci ogarnąłeś, rozumiesz? I będzie cię kopał, kurde. Power is nothing without control. Rozumiesz?
3: Jaki promień śmierci, stary? Mi to nie startuje, o to,
4: no
3: to chodzi.
4: Jak nie startuje? No to masz... Słuchaj, no to... Słuchaj, no to... A czekaj, to jest gorąca czy zimna fuzja?
3: Zimna.
4: Zimna, no to stworzyłeś generator zimnej fuzji. Gratuluję.
3: No nie stworzyłem, bo mówię ci, że no jak
4: jest,
3: włączam...
4: Ale jest przeskok elektronów? Jest przeskok elektronów, czy nie ma?
3: Poczekaj, bo ty nie łapiesz, o co mi chodzi. Jak włączam cały układ, rozumiesz? To w pewnym
4: włączam,
3: momencie...
4: Włączam, to jest różnica. Dziękuję włączać, czy włączać?
1: Ja włączam.
3: Uruchamiam. Gdy uruchamiam cały
4: no to
3: układ...
4: Korzystaj z konkretnej, rozumiesz.
3: Nie wiem, no co zrobić, a to też to, to głośne jest strasznie i dużo też światła ten prąd generuje.
4: Ale to ma być na darmo jak światła. Światła czy prądu? Słyszysz? Ale czekaj, różnica. Światło czy prąd? O czym ty mówisz?
3: No prąd, ale taka łuna jest
4: kurwa,
3: od tego
4: prąd,
3: prądu.
4: To nie światło, kurwa. Skąd ci się... Czekaj, jak, ale dlaczego ty porównujesz prąd do światła?
3: No bo to też fotony.
4: Dlaczego? Masz fotony, neurony i elektrony, tak? O czym mówisz konkretnie? Jakie fotony? Foton to nie światło.
0: Moje neurony czasem robią światło.
3: Wszystkie światła.
4: Tak, wszystko z synapsów. Czekaj jeszcze raz. Ty porównujesz prąd ze światłem, tak? A słyszysz? A prąd oddziałuje na przykład na pralkę do prania, rozumiesz? Taką franię. Frania nie wydziela światła, ale jednak kręci i pierze, no nie? Na zasadzie
0: prądu. Wiesz, co ona robi w środku? Czy tam nie ma światła czasem, jak ona wiruje?
4: Ale tobie chodzi o co? O silnik, jeżeli chodzi o szczotki, tak? Wirujące na zwojanie, tak? Chodzi tobie o zwojan?
1: Ja się zawsze boję, że jak lodówkę zamykam, to światło się dalej tam pali i prąd zżera i potem mi rachunek przyjdzie, kurwa, i spać nie mogę.
4: Wykręć żarówkę.
1: O, to jest dobry pomysł. Słuchajcie, czasami to jest jak przecięcie węzła gordyjskiego właśnie. Wykręć żarówkę. Cia.
4: Ale to jest kwestia uszczelek. Jak masz spuchnięte uszczelki, to się de facto wtedy nie będzie to światło wyłączać.
0: A jak odłączysz od prądu, no to już w ogóle nie ma problemu.
4: No.
3: To ja wam powiem jeszcze coś odnośnie tych danych, co rozmawialiście wcześniej, to są tam wycieki, nie wycieki danych z aplikacji, takich rzeczy. Ja wam powiem taką historyjkę krótką, jak sobie Alexę kupiłem, nie? Wiecie, co to jest Alexa?
4: Czasami się łączył szabla.
1: Ale
3: wiecie, co to jest Alexa, czy nie? To takie urządzenie. Ten taki
1: tak, no wiemy, chyba każdy dzisiaj wie, czym jest Alexa, tutaj w miarę ktoś ogarnięty. Ja przepraszam, bo zapomniałem podziękować Damianowi faktycznie, bo tutaj się rozgadaliśmy, a chyba największego donata dzisiaj tu wysłał, to jest właśnie to, że temu, co najwięcej wysłał, to ja najmniej podziękuję. Abonament za sierpień, nie piję w sierpniu alko i wcale, kurwa, lepiej się nie czuję. Niech ktoś powie, ile trzeba nie pić, aby się lepiej poczuć, Tylko nie mówcie, że 2 lata. Słuchajcie, to może podpowiemy Damianowi jakieś sposoby, jak mniej cierpieć po prostu, bo się nie pije, nie?
0: Ojej, ojej, tam od rzeka.
1: No właśnie.
4: Korzeń kudzu. Łagodzi.
0: Obawiam się, że to nie jest kwestia czasu, tylko zdecydowania się i przyznania przed sobą, że tak, to jest alkoholizm. I...
4: To jest kwestia detoksu. Detoks zajmuje organizm około 2 tygodnie. Jest to naprawdę ciężka ścieżka, ale kwestia od... No. Detoks przede wszystkim.
1: No właśnie, jak...
0: Czujesz się źle generalnie ze sobą i tak naprawdę problemem nie jest nadużywanie alkoholu albo używanie, tylko jakby...
1: Myślę, że...
4: Wszystko zaczyna się od głowy, nie? To jest kwestia, dlaczego się pije, dlaczego sobie trzeba to zadać pytanie, dlaczego ty pijesz. To no, nie, że jest uzależnienie, to jest uzależnienie przede wszystkim psychiczne, bo de facto pamiętacie o tym, że etanol to jest rozpuszczalnik. Działa jak rozpuszczalnik i rozpuszcza nasze komórki, a w szczególności olej, tłuszcze w mózgu. Rozpuszczalnik, detergent.
0: Ale wiesz co, tak wracając w ogóle, tak troszeczkę psychologizując, wydaje mi się, że właśnie sprowadzanie swojego problemu do używania alkoholu jest jakimś mechanizmem obronnym tak naprawdę. No. Skupię się na tym, żeby nie pić alkoholu i dlaczego nie jest lepiej. No, nie jest lepiej, bo tak naprawdę nie chodzi o alkohol, tylko o emocje, które, z którymi sobie nie radzimy.
1: Znaczy to nie, bo to są jakby emocje, które wynikają z naszej biologii, że nasz organizm... sprawia jego potrzeby, jego jakieś przyzwyczajenia, że nasz mózg zaczyna pracować w określony sposób i my cierpimy, my myślimy o tym, nie? Ja wiem, co to znaczy uzależnienie, wiem, jak to jest,
4: ale
1: kiedy...
4: Ale tu chodzi o dopaminę.
0: Ale tutaj krawiec, ty byłeś uzależniony? Jesteś?
1: Jestem, od różnych rzeczy.
3: A wracając do tej Aleksy, poczekajcie, bo mi przerwaliście. Wracając do tej Aleksy, to miałem tak, że kupiłem sobie tą Aleksę, no i bardzo szybko odkryłem, że ona cały czas jest na takim stand-by'u jakby, rozumiecie, na czuwaniu, dlatego że wiesz, to aktywujesz głosy, mówisz tylko Aleksa, play news, nie? I ona od razu, wiesz, ona się włącza, tam się włącza detektor, światełko się zapala i wiesz, ta Aleksa cały czas, ona słucha, co ty do niej mówisz, nie?
4: No a to kurwa rejestruje... już dawno widzieli, do 10 lat temu wszyscy.
3: Zamknij, że się, bo nie skończyłem.
4: Ciekawostki tutaj szczelasz.
1: Zamknij, że się, bo nie skończyłem, to dobry tekst.
3: Zamknij, że się, bo nie skończyłem, dotarłem do
4: wiesz, tekst, powiedz jej tak, czekaj, ja ci tylko powiem, zadaj jej pytanie, Aleksa,
3: i wchodzi kurwa w słowo, mi przerywa.
1: Wy obaj w sumie lubicie przerywać, no to jakoś nie wiem, co z tym zrobić teraz.
3: Skończyć się wyłączam.
1: Michał, okej, będę moderował. Dobrze, będę moderował. Głos ma Michał, proszę bardzo. I dopóki nie powiem, że głos ma Marcin albo Aleksander, to Michał mówi.
3: Dobra, no to jak sobie rejestrowałem tą Aleksę, jak sobie wyciągnąłem w pudełkę, no to sobie ją tam zarejestrowałem, założyłem konto w internecie i podałem... tego samego maila, którego używam normalnie sobie tutaj na telefonie swoim tam na Gmailu. No i była taka sytuacja, że tą Aleksę miałem w salonie, no i tam o czymś gadaliśmy, a rzeczywiście 2 dni później coś przeglądam na internecie, czy tam wideo jakieś oglądam i mi się włącza reklama. Właśnie, no gadaliśmy coś tam o weterynarzach, nie? No i pokazują mi się reklamy same z weterynarzy, nie? No i ja się ich pytam właśnie, że dlaczego, czy to jest tak, że ta Aleksa jakoś podsłuchuje, czy coś. To mi odpowiedzieli, że no tak. Że ja się na to zgodziłem, nie?
1: Okay.
3: Że to jest wszystko tak.
1: No dobra, czyli się potwierdza, że Aleksa też zbiera dane i dopasuje nam...
3: To wyjaśnia to zjawisko, jak niektórzy mówią, że tak, szpiegują nas, tutaj o czymś gadasz, a później ci się reklama wyświetla. No tak właśnie to działa. No.
1: A to po chuj kupujesz jakąś Aleksę? Co, nie masz przyjaciół, ci brakuje, że musisz sobie z robotem jeszcze pogadać?
3: Za dyszkę tam z podatkiem. Za
1: szpiega sobie kupił, wydał kupę pieniędzy i szpiega sobie postawił, ale ten szpieg jest fajny, bo można go zapytać, jaka będzie jutro pogoda? I on powie, będzie padało.
3: Za 40 zł byś ten...
0: I nie masz wrażenia, że jesteś sam, no kurwa, jakby psychoterapeuta jest droższy, nie? Znacznie. Chociaż z tego, co ja słyszałem, to tam chyba jednego Holendra sztuczna inteligencja doprowadziła do samobójstwa, kiedy tak z nią dialogował.
1: No ładnie.
3: Dobra, ja się żegnam, dziękuję za poświęcony ten nasłuch tutaj i może jeszcze później zadzwonię, ale nie wiem, pozdrawiam.
1: Za poświęcony ten. Za poświęcony ten, no trzymaj się.
0: Ja poświęcałem ten właśnie, no fajnie, dzięki.
1: No, ale słuchajcie, jak gdzieś tam coś teges, śmeges, mata to wieta, to tutaj może ta, no tu tamtego tam, i tak dalej, no. Dobra, słuchajcie, to wy sobie tutaj rozmawiajcie jeszcze przez chwilkę sami, ponieważ muszę się udać tam, gdzie w 15-minutowym mieście dojście...
4: Tam, gdzie nawet król chodzi piechotą, tak?
0: Właśnie chciałem to powiedzieć.
1: No właśnie, tam, gdzie król piechotą. Jakby to jeszcze można powiedzieć? Tam, gdzie...
0: No idziesz się wysrać albo wyszczać. No.
1: Czasami się mówi, idę do świątyni dumania. Czasami się mówi, idę sobie trysnąć humorkiem. Czasami się mówi...
0: Odcedzić kartofelki.
1: Tak, też odcedzić...
4: Tam, gdzie nie dochodzi słońce.
1: To do dupy, tak? To się do dupy...
0: Chyba, że ktoś ma łazienkę z oknem, no to kurwa gorzej wtedy.
4: Zależy, czy to robisz na stojąco, czy na siedząco, no nie?
0: Ale dwójka czy jedynka?
1: Jedynkę. Dostałem, słuchajcie, donata 30 zł i aż mi się siku zachciało z radości, więc zaraz wracam.
0: Trójkę?
4: No.
0: O, wielokrotnie. To? Mam nadzieję, że mówimy o tym samym.
4: Nie, ja mówię z trzech dziur naraz, o tak powiem.
0: A, nie. Ja słyszałem, że w ogóle po jakichś tam, wiesz, ayahuaskach takie rzeczy się dzieją, a to jeszcze nie doświadczyłem.
4: Że co? A dobra, nie, to taki temat...
0: Chociaż poczekaj. Nie, to jest bardzo ciekawy temat. Ja myślę, że każdego z nas dotyka, ale wszyscy wstydzimy się o tym mówić, nie?
4: Myślę, że to może takie troszkę dobre krawiec idź.
0: Chyba poszedł. I to jest bardzo dobry temat, kiedy krawca nie ma... I teraz wszyscy wiemy, co on robi w tej chwili. W ogóle,
4: nie, ale dobra, słuchaj, o tej aplikacji, tak jak mówię, no tutaj jest fajna ciekawa. Ja dlatego powiedziałem, no ja jak zakupiłem sobie telefon, no nie, no to tak prawie dwa dni, półtora dnia. To schodzi, każdą aplikację musisz wejść osobno i zatrzymać. Rozumiesz, to nie jest tak, że ty ją wyłączasz, bo jak ją wyłączysz, to telefon ci przestanie.
0: No dobra, ale jest przy każdej opcja, ale co zatrzymujesz konkretnie?
4: Aplikację. Po prostu wchodzisz w ustawienia sprzętowe i z pozycji programisty, wiesz, to musisz wejść na pozycję programisty. Jako programista zatrzymujesz aplikacje, które się kurwa nazywają, Boże, tych nazw jest tyle niepotrzebnych i one wszystkie mają...
0: Nie, wiesz co, jak ja kupuję nowy sprzęt, to wszystko, czego nie używam, od razu deinstaluję, nie?
4: W telefonie tego nie zrobisz, bo ci przestanie telefon działać. Ja już tak robiłem i musiałem później... Nie, telefon jest do kosza. Jak odinstalujesz niektóre aplikacje, to nie jesteś ich później w stanie ściągnąć przez internet. Nie ma takiej opcji. Ale
0: o jakich telefon aplikacjach mówisz? Bo ja mówię o takich, które są, wiesz, z automatu instalowane.
4: Sprzętowe przede wszystkim.
0: Czyli tam to wszystko jest siłą rzeczy. No dobrze. Czyli tak naprawdę to, że w tym momencie te patusy z rządu chcą narzucić to, żeby pewna aplikacja po prostu mogła monitorować wszystko, co robimy, wynika z tego, że... poczekaj. Oni tak czy siak zbierają dane. Oni tak czy siak mają dostęp
4: Oni nie zbierają danych.
1: Kto?
4: Słuchaj, zbierają dane operatorzy sieci.
0: Oczywiście, no ale jakby...
4: Oni nie zbierają, bo oni nie mają do tego, po prostu nie mają takiego sprzętu, oni nie mają takiej potrzeby, ale na życzenie...
0: Kto nie ma potrzeby, no proszę.
4: Wytypują jedną osobę, właśnie, zwracają,
0: tak, o tym mówię.
4: Z pismem.
0: Że i... jest taka możliwość, nie?
4: Oczywiście, kogo chcesz.
0: No oni mają,
4: to nie ma problemu. Wiesz.
0: Tak jak Pegasus był skierowany w ogóle, wiesz, oni kupili jako broń przeciwko terrorystom, a na dobrą sprawę używali tego wobec absolutnie wszystkich, nie? Swoich, cudzych. Wygrali dzięki temu wybory, co jest też absolutnym przestępstwem, ale okej.
1: Okay. Tak, dokładnie.
0: No, ale pomijając kwestię Pegasusa, ja mam nadzieję, że ludzie się zmobilizują, chociaż będą kombinować oczywiście. Jak koń pod górkę, ale...
1: Nas powinno boleć, słuchajcie, nas powinno boleć i wkurwiać już samo to, że się i tak na masową skalę inwigiluje opozycję. Już w demokratycznym kraju, jeśli my Polacy byśmy dorośli do demokracji, to by nas to mega wkurwiało.
0: Zobacz, co się dzieje w Izraelu.
1: No tam to w ogóle jest jakiś Saigon.
4: Ale czekaj, Krawiec, co to znaczy według ciebie demokracja?
0: Nie, przepraszam, wróćmy. A propos Izraela. Tam są protesty od momentu, kiedy
1: zaczął sobie gmerać w czymś, co my nazywamy Trybunałem Konstytucyjnym, bo u nich odpowiednikiem Trybunału Konstytucyjnego jest jakaś tam Rada Kurwa Starszych, czy coś, nie?
0: A wiesz, co jest najlepsze? Ze źródeł, jakby są z samych źródeł, od samego środka informacja popłynęła, że zanim on zaczął to robić, to spotykał się z władzami Polski, czytaj w ogóle, wiesz, z samym, że się tak wyrażę, jądrem, i pytał, jak to zrobić, jak oni to wprowadzili w Polsce, że Polacy faktycznie nie zareagowali od samego początku na łamanie konstytucji, nie?
1: Nas może nie.
0: A najlepsze jest to, pierwszym hasłem w ogóle, bo ten tłum tam jest i będzie. Oni nie schodzą z ulicy. Rzecz w tym, że oni mają w ogóle jakąś świadomość obywatelską i to jest w ogóle podstawa tego, że oni faktycznie nie dadzą się przerobić, tylko że oni zaczęli protestować o jakieś, nie wiem, tam, gdzie my zaczęliśmy, my ignorowaliśmy to, że oni łamią konstytucję, tam oni się zorientowali i od razu wyszli na ulicę i nie schodzą z tej ulicy.
1: Okej, okay, no,
0: ich głównym
1: hasłem
0: jest to, że my nie jesteśmy Polską. Oni autentycznie na transparentach mają to, że my nie jesteśmy Polską.
1: Serio?
0: Tak.
1: No, czyli co, my Polacy to tacy, co godzimy się na ciągłe jakieś zakusy na naszą wolność.
0: A nie jest tak? Myśmy się nawet nie zorientowali.
1: Jest.
0: Zanim ja się obudziłem, że to się faktycznie dzieje i zacząłem szukać źródeł, wiesz, informacji, co jest faktycznie, bo da się wyczuć, że coś jest nie tak, nie? Mhm. Jakby jesteś manipulowany, widzisz ten teatr w mediach. Największych mediach. Zaczynasz szperać, szukasz informacji, masz źródła, które weryfikujesz jako wiarygodne dla siebie i nagle się okazuje, że tak naprawdę jesteśmy więźniami ludzi, którzy absolutnie zdają sobie sprawę z tego i mają cel taki, żeby wprowadzić autorytaryzm w naszym kraju.
1: Tak.
0: Weź to ogarnij, biorąc pod uwagę to, że... przeciętny Polak nie jest w stanie zweryfikować tego nadmiaru informacji. Po prostu masz, wiesz, odbijanie piłeczki z jednej na drugą. To, że Tusk zaostrzył narrację na przykład, niektórzy krytykują i najgorsze jest to, że krytykują to ludzie po opozycyjnej stronie. Przy czym postaw się w sytuacji Tuska. Jeśli nie podejmiesz tej gry, to nie ma opcji, żeby opozycja wygrała. Po prostu musisz zagrać w tę grę.
1: Tak,
0: że on merytorycznie jest wygrany, bo faktycznie on mówi prawdę w tej chwili. Ciężko się połapać, jeśli w to nie wchodzisz, nie? Jeśli po prostu masz swoje życie, jesteś przeciętnym człowiekiem, który tam sobie realizuje tam swoje życie. Po prostu masz informację za informację. Nie jesteś w stanie na powierzchni tego zweryfikować, która jest prawdziwa, która nie.
1: Te wszystkie negatywne rzeczy... jak autorytaryzm i populizm, jakaś taka degeneracja naszego życia politycznego, obniżanie standardów, to są jak ta łyżka dziegciu w beczce miodu, że ta jedna łyżeczka potrafi zepsuć cały ten miód. Albo dolejesz odrobinę młodego wina do starego i wszystko ci pójdzie w diabły, nie? Albo jeden debil jest w stanie rozpierdolić najfajniejszą imprezę, gdzie przyszły twoje spoko ziomeczki, ale jeden debil zepsuje całą imprezę, mimo że on jest tylko jeden. I tak to działa. Zło
0: ale
1: ma...
0: teraz w ogóle kogo masz na myśli, mówiąc właśnie o tym jednym?
1: Mam na myśli, że tak działają ci politycy nasi, że oni strasznie demoralizują i psują wszystko i jakby, że siły dobra nie są równoważne tak do końca z siłami zła, bo tak jak mówię, jeden debil potrafi ci zepsuć całą imprezę, nie? a stół... Znaczy, wiesz, że to nie działa w drugą stronę po prostu, nie? Jakoś. I...
0: No wiem, o co ci chodzi, ale wiesz co, nie... Znaczy, wiedząc tyle, ile mogę wiedzieć, jakby, jako człowiek nikt w tym społeczeństwie, nie jest to do końca trafna analogia po prostu.
1: No,
0: ponieważ tamte siły zgromadzone jakby wokół, wiesz, bo to są procesy, które działy się

0: na przestrzeni lat na wielu poziomach, tak? Czyli w ogóle na poziomie partii, jaką był PiS, gdzie na dzień dobry to się wydawało jakoś ideowe. Zwróć uwagę na to, ile osób odeszło i jakie to są osoby, jakie wartości te osoby wyznają i dlaczego są w tej stronie, w tym momencie po stronie opozycyjnej. To jest na przykład Michał... Jezus, jak on się nazywa?
1: Ja tylko wtrącę, no nie? Słuchajcie, tutaj jeżeli chodzi o państwo, no to przede wszystkim państwo jest sterowane przez korporacje farmaceutyczne, bankowe.
0: Ojej, nie, nie z tej strony, błagam.
2: Ale nie, dajmy powiedzieć Marcinowi, to słuchaj, to nie jest takie głupie, to nie jest znowu taka szuria twierdzić, że pieniądz rządzi światem i ten, kto ma biliony, to ma realny wpływ na politykę, na życie, na prawo, na wszystko, bo ma te biliony i tak działa świat.
0: Z tym, że...
1: Począwszy od firmy Vanguard, kończywszy na Agro, na PepsiCo, te klimaty, przecież oni sterują tutaj każdym państwem.
0: Ale
1: oni
0: co mają, to znaczy sterują? Pokaż mi ten mechanizm.
1: Gospodarką. Jak mechanizm? Jaki mechanizm?
2: No, czego się to w praktyce może sprowadza, nie? To rządzenie światem.
0: Ja mówię o tej konkretnej sytuacji, bo wiesz co, ja śledzę na bieżąco politykę dość obsesyjnie i to jest tak, że...
1: Tłumaczy, że polityka jest, proszę ja ciebie, polityka jest opłacana z góry.
0: Oczywiście.
1: Wyłącznie teatr.
0: Dobrze, jest opłacana, tylko ty mówisz o jakichś anonimach w ogóle, o jakiejś sile, która jest abstrakcyjna.
1: Pytanie o firmie Vanguard?
2: No dobra, no czym oni się zajmują?
1: To jest za firma? No to o czym my dyskutujemy?
2: No to powiedz, słuchaj, bo wiesz, ja też nie wiem, chętnie bym się dowiedział.
1: Vanguard, to jest przede wszystkim, to jest cała matka wszystkich korporacji. Później masz BlackRock.
2: No chciałem powiedzieć, że coś jak BlackRock, no, czyli firma zajmująca się inwestowaniem praktycznie tylko i tym...
1: Oni trzymają w ryzach wszystko. Vanguard,
0: ale co znaczy trzymają w ryzach? Bo wiesz co, chodzi o to, że żeby jakby to działa w obie strony. Tak?
1: To jest matka całego systemu.
2: Jak jesteś właścicielem czegoś, to rządzisz tym czymś i to nawet stare prawo żydowskie mówi, jak ty jesteś mi winien pieniądze, to jesteś moim sługą, a ja jestem twoim panem. To jest takie podejście żydowskie troszeczkę.
0: Ale weźmy pod uwagę to, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wyglądają te rozgrywki tam całkiem na górze, nie? Nie mamy dostępu do tej wiedzy.
1: Wyglądają poprzez komputer kwantowy, który oblicza algorytmy.
0: No to powiedz to Jarosławowi, który dopiero zaczyna smartfona rozkminiać, a tak naprawdę od jego decyzji zależy to, co dzieje się z nami w tej chwili. Ja mówię o tym.
1: Komputer kwantowy.
0: Nie no stary, w ogóle ja nie o tym mówię. Ja mówię o obecnej sytuacji naszej w Polsce, konkretnie nas, naszego ustroju, który się zmienia, wiesz.
1: Ale zwróciłeś uwagę na to, że my od II wojny światowej nie mamy podpisanego w ogóle rozejmu? Wojna jest cały czas?
2: Ale to wiele krajów nie ma podpisanego. I to jest jakby analogiczna trochę sytuacja do tego, co ciągle się pojawia na szulskich kanałach, że my podpisaliśmy, że jesteśmy firmą jako Polska i że ktoś jest naszym tam właścicielem. Ale jak sobie weźmiemy pod uwagę, że każdy praktycznie liczący się kraj coś takiego podpisał, bo to jest potrzebne do jakiegoś tam grania na giełdzie czy coś, to nasze obawy nie powinny być takie duże, bo skoro wszyscy to podpisali, no to nie ma się czego bać, nie? Tu staram się oddzwonić do Mario Zew Krzaków, który próbował się dodzwonić, ale nie zauważyłem połączenia, ale na razie go nie ma z nami. Okej. Okay. No i
1: tutaj chodzi o Poland Republico, tutaj chodzi o handel aktywami na giełdzie, a konkretnie rzecz biorąc naszymi numerami PESEL, bo to jest gwarant płacenia długów. Numer PESEL to jest, jak państwo jest zadłużone, no to każda siła fizyczna, czyli robocza, to jest gwarantem spłacenia długu. Wiesz, o co chodzi?
0: Czyli ktoś musi być właścicielem kogoś i to są deale rozgrywane gdzieś tam na górze.
1: De facto jesteśmy niewolnikami.
0: Oczywiście, nie ma innego. Tak. Tylko, wiesz co, nie, ja patrzę cały czas w ogóle w optyce naszej obecnej sytuacji.
1: Nie masz swojej woli, rozumiesz, wyborów. Wolę narzucono.
0: A, wiesz, wiesz. No, to kwestia tego, na ile jesteś świadomym człowiekiem, co na ciebie wpływa. Wydaje, że ogarniasz.
1: Jak tam ci świadomy? Świadomy to ty możesz być, ale podatki i śmierć jest do końca życia, to mówił
0: ale
1: nawet...
0: Ale tak, jesteś ograniczony przez system dookoła, tak? Tylko spójrz na przykład na Szwecję. Ja się będę zawsze odnosił do Szwecji, bo dla mnie to jest system, w którym faktycznie w jakiś sposób, oczywiście, że ma mnóstwo wad, ale jeśli chodzi o wolność jednostki w tym systemie, jakieś takie, wiesz, jeśli weźmiemy za kryterium...
1: No jak to masz Szwecji wolność? To jest to samo, człowieku, to nawet i gorzej.
2: Ale co, nie, demokracja? Demokracja? Że...
1: Ale co demokracja? Nie, no,
0: jeśli chodzi w ogóle...
1: Demokracja, co to znaczy demokracja?
2: Rządy to znaczy ludu, rządy ludu, demokratos, coś takiego to znaczy, tak?
0: No to znaczy, że większość określa z tym, że demokracja zakłada, że mniejszości są równie istotne jak większość. To znaczy musisz mniejszościom w demokracji zapewnić też dobry byt.
2: No.
0: To nie jest tak, że jeśli większość wygrywa, to jakby cała reszta... spada na drzewo, bo my wygraliśmy, jak to ostatnio, znaczy ostatnio, no jakiś czas temu Jarosław to powiedział, my wygraliśmy w ogóle spieprzać, nie?
2: No,
0: wy to sobie wygraliście, to będziecie rządzić, nie?
2: Tymczasem chyba nie zrozumiał, powinna, nie, czym jest demokracja.
0: Władza powinna w ogóle się porozumiewać z opozycją, jeśli chodzi o kwestie podstawowe, tak? Typu mamy wojnę za granicą, więc oczywistym jest to, że władza bierze do siebie opozycję i rozkminiamy, co zrobić.
1: Wojna. Absolutnie to się wojna nie nazywa przede wszystkim.
0: Nie, no Putin to
1: nie
0: nazywa...
1: Nie ma pojęcia war, to nie jest wojna, to nie jest pojęcie przede wszystkim wojna.
2: A co
1: mylisz
2: to jest?
1: Pojęcia.
2: A co to
0: nie
2: jest?
0: No, Putin to nazwał... czekaj, jak on to nazwał?
2: Specjalna operacja. Czy
0: tak, operacja specjalna, no.
1: Tak, bo to jest bardzo ważne, żeby tego wojny nie nazywać.
2: Tak, a czemu?
1: No, jak czemu? Wtedy no czemu? Są inne reguły gry przede wszystkim.
2: Jak inne reguły?
0: Co ale realnie to jest wojna według naszych kryteriów, nie?
2: Nie no, ja bym się chętnie dowiedział. Mów Marcinie, czemu nie wojna, tylko operacja specjalna na przykład?
1: Znaczy to jest operacja militarna przede wszystkim. Nie wiem jak oni to tam ogólnie tak w papierach, jeżeli to chodzi o pisanie, ale ogólnie de facto wojny otwartej nie ma.
2: A jakich cech wojny to nie spełnia? A jakich cech wojny?
1: Operacja militarna trwa bodajże od 2016 roku.
0: 14, ale poczekaj. Co byś nazwał wojną w takim razie? W sensie, czego nie spełnia ta sytuacja, żeby tego nie nazwać wojną w tej chwili? Mm-hmm.
1: Tak na przykład, że ty sobie bez żadnego pretekstu chodzisz, wjeżdżasz ciężkim sprzętem do innego kraju bez pretekstu. Rozumiesz? Ja? Bez pretekstu. Żeby przejąć jego przede wszystkim suwerenów, albo wybić tych suwerenów.
0: Ale ty mówisz teraz, że to jest wojna, tak?
1: Ale przede wszystkim, żeby zająć tak zwane lądy. Mm-hmm. Rozumiesz? Połacie ziemi.
0: No i to właśnie, Rosjanie.
1: A co, oni tam zajmują połacie ziemi?
0: No nie, bo Ukraińcy byli przygotowani i dają radę. No. Czym zajęli w 2014?
1: Zajmujesz, zostajesz i tyle.
2: Nie pykło im.
0: To?
2: No dobra, tak, ale to może zostawmy
0: taki,
2: tą
0: oni
2: wojnę.
0: Oni 3 dni obejmują Kijów, wsadzają tam swoich w ogóle w rządzie i po prostu
1: Ja powtarzam, ta operacja trwa już 8 lat. Non stop to samo.
2: Słuchajcie, miałbym taki apel, bo temat wojny już się pojawiał wiele razy, już możemy tu kropkę jakoś postawić, bo nie dojdziemy tutaj. Myślę, że się też nie dogadamy,
0: ale nie,
2: bo każdy ma jakieś
0: swoje... Ja bym chciał tylko jedną rzecz. Ostatnią mogę?
3: Ja bym chciał jedną rzecz, dobrze. Ja myślę, że tą bombę Marcina można by wziąć na tego jego traka i zawieźć Ukraińcom tam na front, żeby zmienić się wojny. Myślę, że
2: bombę wodorową?
3: Takie inicjatywy.
2: Bombę,
3: damy im tą bombę, bo tą bazę zawieziemy. Nie?
1: Jak po bombę, o czym ty kurwa? Chcesz mnie trollować, ale to cienko tobie to idzie w ogóle, no bo ty nawet pojęć na to, wiesz, jak ci wyrażę. ciężko, bo...
2: No Michał chce trollować i się z tym nawet nie kryje. No wiecie co, no bo tak, Marcin nazwał, faktycznie nazwałeś coś jakby bombą wodorową, ale słuchajcie, można w przenośni coś nazwać, że to działa trochę jak bomba na przykład wodorowa i powiedzieć, zrobiłem sobie bombę wodorową, nie? Mówiąc niedosłownie na przykład, nie wiem, ja tak to rozumiem.
1: To jest generator. No dobra, ja nie będę tego tłumaczył, co to jest. Niech wam będzie bomba.
3: Nie wiesz.
2: Nie ma co się tak czepiać, no wiecie, ktoś może tak niedosłownie powiedzieć, że zrobiłem coś, co trochę przypomina bombę wodorową.
1: Ale mnie, to nie przeszkadza, ja się z tego cieszę. No problem.
2: No chyba, Marcinie, że ty zrobiłeś, że ty uważasz, że ty zrobiłeś toczka w toczkę, normalnie w domu prawdziwą bombę wodorową.
1: Słuchaj, to mi strzeliło dwa razy. To było kwadratowe ogólnie. A to się zrobiło jak piłka. I tak jak mówię, to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. To nie jest tak hopsiu. Bo ja już doświadczyłem konsekwencji tego wybuchu. Więc nie ma miękkiej gry.
3: Ukradłeś notatki Oppenheimerowi?
1: Nie, Brownowi jak już. Brownowi, gaz Browna to się nazywa. Nie my, z kim mylicie? Gaz Brown.
3: Z pełnym takim, wiesz, z pełnym przekonaniem, bo to przekonanie jest, z pełnym przekonaniem mówisz, że budujesz bombę wodorową, kurwa, w garażu.
1: Ty nawet, kurwa, pojęcia nie masz, kto to, kurwa, stworzył, ty.
3: Stary, jak ty możesz z pełną powagą coś takiego powiedzieć, tak
1: ale
3: wiesz?
1: Jak ty możesz, ale ty się nie przygotowałeś do tej w ogóle rozmowy, jaka merytoryka z tobą, kurde, może być przeprowadzana?
3: Jak
1: ty pojęcia nie masz, o czym ty mówisz?
2: No, Michale...
3: Przyszedł naukowiec to w garażu bomby, kurwa. Buduje to jest na człowieku.
1: Zapytam jeszcze raz, Brauna. Oj, cienki, ja bym wolę.
2: No właśnie, Michał, co... Michale, co wiesz na temat gazu Brauna?
3: To znaczy, że Brauna buduje, no. Przepraszam.
2: A co wiesz na temat gazu Brauna, Michale?
3: Bozonu Higgsa?
2: Nie, gazu Brauna.
3: Niewiele. Więcej wiem na temat bozonu Higgsa. Znaczy więcej. Ja się staram udowodnić, że go nie ma tak naprawdę.
2: A czy ty, Marcinie, coś wiesz na temat bozonu Higgsa?
1: Tak. Nie mam pojęcia. On wie.
2: Czyli widzicie, jeden i drugi tutaj ma braki w wiedzy.
0: No. I trzeci.
3: No ale stary, ja sobie jaja robię tutaj, wiesz, a gość na poważnie.
1: Ja wiem, ale jak ty jaja robisz, to przynajmniej, żebyś wiedział jakieś podstawy na temat gazu Brauna, na te klimaty, bo to wtedy można, wiesz, poświeć, nie?
0: Ej, to opowiedz, bo mnie to rozbawiło, bo skojarzyłem z innym Braunem i to...
1: Ja wiem właśnie.
2: Gazy Brauna, tak?
0: Gazy Brauna.
3: Tak, nie wiesz. Po czym ty się unosisz, jak ty i tak sam tego nie wiesz?
1: Kto się unosi? Ja? Byś mnie musiał dobrze sprowokować, żebym się uniósł. Co? Nie wydaje mi się, że jesteś do tego kompetentny.
3: Nie wiesz
1: równowagi.
3: Ten temat. No to dobra, co to jest
1: ten gaz? Żeby zrównoważyć.
3: Czy mi powiesz, idź do Wikipedii se przeczytaj, czy mi powiesz.
1: Co?
3: No, coś o gazie Brauna, no obojętnie co. Tylko żeby to prawda była, powiedz.
2: Że po fasolce ma.
1: Ja się posługuję nazwą.
2: Samą, bez żadnych definicji i informacji. Tylko, że są takie gazy. Że są takie gazy.
3: Nie możesz się wozić jak gówno, jest taki temat.
1: No to weź sobie kartkę długopis i sobie napisz dwa razy H przez samo H i na końcu O. Okej? Dwa razy H, samo O.
2: H-H-O.
1: Tak. I to ci wyjaśni, co to jest gaz Brauna.
2: To coś zmyślonego na potrzeby przekonania większości, że wydatki są dobrze wydawane. Ale a propos czego innego Lechita pisze. Lechita w ogóle się na początku tutaj zadziwił, znaczy się ucieszył, że Marcin Chudzik jest, że go tu kojarzy.
1: Co tu jest? A później zmienił zdanie. Tak.
2: Marcin, nie daj się, dopinguje też Lechita tu Marcina.
1: Dobrze, pozdro. Nie czytam czatu nawet. No tak, ja sobie nie tego, nie, no, nie umilam czytaniem czatu. Dobra, nieważne.
3: Coś Marcin, chciałem... a ile lat tym nie spędziłeś, powiedz szczerze?
1: Jeszcze raz, w czym?
2: Ale Michał, ty nie... Ale ty nie zaczepiaj już.
3: Ale na serio pytam. Teraz już sobie nie robię ja i teraz szczerze to pytam, tak normalnie. Na
1: wybuchu minęło 10 lat.
3: Ile co, jeszcze raz, możesz powtórzyć, bo mnie krawiec zagadywał.
1: Od pierwszego wybuchu minęło 10 lat.
3: No ale to jeszcze raz, ile czasu ty spędziłeś w CERN-ie?
1: A, w CERN-ie ogólnie? Ja tam pracowałem 20 lat.
3: Naprawdę? 20 lat tam pracowałeś?
1: 20, od 2000, w sumie od 2002 roku.
2: To ile ty masz lat, jesteś... Marcinie?
1: Ja mam 44 lata na chwilę obecną.
2: To tyle co ja, to mój rówieśnik też 44.
1: I ty z lipca jesteś, ja też.
2: Ja z marca. Mówię? Ja z marca.
1: A ty z marca, 44. Bo to ja z lipca.
2: A co ty Aleksander też?
0: Nie, ja o 5 mniej. Aha. Ale 44 to jest, wiesz, no, symboliczne.
2: Tak, pozdrawiamy Kundrada 44, Zbawiciela.
0: Ale nie myślicie o jakichś takich ekstremalnych rzeczach, prawda? Znaczy z tą bombą wodorową to w sumie nie wiem.
2: Zróbmy ściepę narodową i kupmy bombę atomową. Od Marcina na przykład. Jej. Skonstruuje nam. A, no, ale no, no Marcin, Marcin jest takim konstruktorem i nawet to udowodnił, bo pokazywał na nagraniach, różne rzeczy konstruuje, robi sobie i spoko, no i co?
1: Rozłączyło mnie chwilowo.
2: Jesteś. Jakby co. A z tym CERN-em, no wiecie, są różni pracownicy CERN-u. Marcin może ma jakąś robotę taką,
1: ja nie pracowałem dla CERN-u, nie pracowałem w CERN-ie, tylko pracowałem dla nich pracowników, jako handyman złotorączka, powtarzałem to.
2: Aha, czyli firma taka zewnętrzna jakby, zewnętrzny
1: pracownik. Handyman złotorączka dla nich, tam jest 2400 pracowników, ja tam mam swój adwert. Pracowałem, przede wszystkim mieszkałem u gościa, który wynajmował dla pracowników CERN-u dom, mieszkania, takie tam klimaty. Ja ich tam wszystkich poznałem. Mhm. Ja dla nich pracowałem u nich prywatnie w domu,
2: o
1: nie
2: Jezu.
1: W CERN-ie.
2: No, no dobra, a jak był cieciem, to co? Ja miałem bardzo... Jarl mojej drużyny Wikingów był cieciem też, a był przywódcą drużyny Wikingów. Ale tymczasem dołączył do nas...
3: Nie, bo ja wiem. A byłem pod wrażeniem, że Marcin ma coś, wiesz, jest jakimś profesorem, czy kimś ma do czynienia z fizyką ogólnie. No to, tak mi się wydawało, że jest jakimś pracownikiem naukowym, czy...
2: Nigdy nie mówił niczego takiego, ale w sumie oddajmy głos...
3: Z wrażeniem, wiesz, że jakiś staż, coś ale tego, co? Wiesz, ale mówię, to... że od razu profesor w jakimś projekcie, no ale jakiś tam pracownik naukowy mógłby to być, tak ale, miałem wrażenie.
2: Ale Marcin jakby dawał do zrozumienia, że właśnie kimś takim jest, jakąś tam złotą rączką, coś tam naprawia, coś wozi na lawecie, jakby cały czas jakby tak przedstawiał sprawę, a jakiś tam profesor to wiesz, to... No i kurwa, no i uciekł mi Mario ze wkrzaków, no.
3: Ja nie mówię, ale asystentem mógłby być kimkolwiek, wiesz, tam pobocznym, ale kimś, kto ma, wiesz, jakiś tam pogląd.
1: Co ty stawiasz na szali kogoś, kto ma jakiś...
2: Ojej. No i wcisnąłem Enter, jak coś pisałem i sprawiło to, że odebrałem samego.
4: Cześć, halo.
2: No cześć, Mario, cześć.
4: Cześć.
2: Słuchaj, wiesz co, musimy się rozłączyć i zadzwoń jeszcze raz, to cię dołączę do rozmowy.
4: Aha,
2: Okej, dobra. No to na razie.
3: Po prostu byłem pod wrażeniem, że jesteś kimś innym.
2: No to złe wrażenie.
1: No to sorry.
3: Nie, no zwykły rolnik nie gada o takich rzeczach, stary. Zwykły rolnik to wiesz, o skupie tam buraków czy ziemniaków może, wiesz, pogadać i wiesz, on tam wie o tym wszystko, bo jest rolnikiem. No ale... Zwykły rolnik, nie gadałem nigdy ze zwykłym rolnikiem, wiesz, o CERN-ie, o zderzaczach hadronów, o jakichś takich tematach, więc nigdy bym się nie spodziewał, że wiesz, Marcin jest zwykłym rolnikiem, nie?
1: No jestem zwykłym rolnikiem, przepraszam, że uraziłem twoje ambicje.
2: Wielu jest zwykłych rolników, gdzieś tam kręcących się wokół uniwersum na przykład Szabla. To zauważyłem, że to są często ludzie ze wsi właśnie, łącznie z samym Szablem. A tymczasem Mario Zew Krzaków do nas dołączył, więc oddajmy mu głos na chwilę, żeby tu coś powiedział. No, cześć Mario.
4: Cześć. No ja chciałem Marcina zapytać, cześć, chciałem Marcina zapytać, no ale już tutaj uzyskałem odpowiedź, bo chciałem wiedzieć w tym CERN-ie, w jaką rolę grał i czy swoje doświadczenie 20-letnie z pracy jakoś przekłada, żeby na przykład w aktualnej wojnie sąsiadom, tak, naszym ukraińskim pomóc w konstrukcji różnego rodzaju broni, obrony przeciw rosyjskim najeźdźcom. Takie moje pytanie.
1: Nie jestem w stanie w tej kwestii pomóc. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to jest na tyle się zgromadza moje doświadczenie, że poznałem tam wysoko postawione osoby, dla których pracowałem w domu. Jeszcze raz powtarzam, posiadam dyrektora generalnego CERN-u, samochód u siebie pod domem, gdzie go wziąłem do kompletnej odbudowy. Citroena Pallasa DS-a, dyrektor generalny CERN. Rozumiesz? A w kwestii mojego doświadczenia w CERN-ie, to tylko i wyłącznie rozmowy. Oni mi przekazywali informacje, co tam się na bieżąco dzieje, czym oni się tam zajmują. Ogólnie monitorowanie zderzacza hadronów, takie klimaty na bieżąco i dla nich to jest fascynujące.
4: Dla Jeśli mnie mogę też, się pytać, ty już możesz na emeryturę przejść już niedługo, nie?
1: Czy nie? To ja jako kto?
4: Znaczy nie, a nie, to jeszcze nie, sorry. Pomyliłam się. To kobiety mają.
1: Jakbym pracował do tej pory w wojsku, to by mi zostało 5 lat do emerytury.
4: O. No dobrze. Nie, ja się tu głównie przysłuchuję wam. Bardzo fajna, ciekawa rozmowa. Taka. Ja lubię takie właśnie teorie spiskowe i różnego rodzaju takie foliowe rozmowy. Mnie to bardzo zawsze jakoś tam inspiruje w pewnym stopniu. Pobudza wyobraźnię. Jest to bardzo fajne. Także nie chcę wam przeszkadzać, kontynuujcie.
1: Słuchaj, to nie przeszkadzasz, może jakieś merytoryczne pytanie masz do zadania.
4: Znaczy nie.
2: Słuchaj Mario, możesz sobie z nami tu posiedzieć, jak ja widzę, że dzwoni ktoś, kto jest chętny do rozmowy i coś ma do powiedzenia, to tutaj, to siedź sobie z nami. Tu wracam
4: tak,
2: znowu, słuchajcie.
4: Nie mam pytania, ale jak będę miał, to zadam. Okay.
2: Słuchajcie, bo ja może powrócę dosłownie na sekundę do tematu Sandrity. Ja wiem, że ona budzi kontrowersje, sam nie wiem, czy tu odbierać, czy nie, bo jest trochę problem. Sandrita, jak słyszysz, słuchaj, pogimnastykuj się trochę, zadzwoń do mnie kiedyś raz z czymś konkretnym, nie pytając się, jaki temat i tak zadzwoniłam. Spróbuj, może ci się uda, ja cię chętnie odbiorę, jak zawsze, i pogadamy sobie. Więc nie miej mi za złe, że ciebie zrzuciłem, a tutaj Mario sobie siedzi i zabierze głos, jak będzie chciał, bo coś powiedział na dzień dobry, coś się zapytał, coś tu wygłosił. I tak trzeba, no to jest radio, pamiętajcie o tym. No, mam teraz ciężkie zadanie, bo muszę moderować rozmowę, gdzie mam powiedzmy 4 osoby, nie? Więc zawsze tak nie wiadomo, czy rzucić jakiś temat, czy coś podpytać, czy w kolejności tu, proszę bardzo, masz głos, no nie wiem. Może zrobię ankietę. O, może mi powiecie, jak to jest, że ja nie potrafię do dzisiaj zrobić ankiety na czacie? Po prostu wszyscy to potrafią, nadający chyba, a ja nie umiem, bo tam mam tylko tak, nie i nie mogę zlikwidować tego tak, nie. No to jak się zapytam, kto jest waszym ulubionym... Okej, dawaj.
1: Mówię, zadzwoń do Szabla, on ci wytłumaczy, jak się ankiety robi. Bo tam Czosnkowi przecież tłumaczył. Czosnek też nie miał pojęcia. Szabel mu wytłumaczył i zaczął robić ankiety. Więc tutaj Szabel ci jest w stanie dużo pomóc. On zna się na tym.
2: To jest zabawne trochę, bo wiesz, bo ja nie jestem jakimś lamusem, jeśli chodzi o komputery. Dobrze się na tym znam. A takiej prostej rzeczy nie umiem zrobić. No próbowałem tam wykasować, przeciągnąć, nawet delay wciskałem, wykasuj to tak, nie, nic nie działa, mam tak i nie, kurwa, no, do wyboru.
3: Miałeś mogę coś zapytać?
1: Prima u Szabla?
2: Słucham?
3: Kojarzycie ten, a grał nie? Korzystając z okazji zapytam, bo jest kilka osób, zagłosowalibyście na Agrounię, czy nie?
2: Możliwe, że nawet
3: może Agrounia.
2: Być może tak. Być może tak. Trochę się za bardzo leperyzuje Kołodziejczak, ale nadal jest to dla mnie ciekawa opcja w miarę. No. A co?
3: Jedyna alternatywa taka, żeby przeciw staremu układowi coś zrobić.
2: No być może, być może. Aleksander, chciałeś coś powiedzieć?
0: No właśnie pytanie po co, tak? Bo oni tam się chcą przyklejać do różnych ugrupowań. Tam ze Sroką coś nie wyszło. Chcieli się przykleić do PSL-u, więc Hołownia zrobił blok. No oni, jako, żeby zaistnieli w ogóle jako siła polityczna, no to niestety muszą z kimś pójść na dzień dobry, tak?
3: Znaczy to już oni samodzielnie zarejestrowali listę, więc już wiadomo,
0: nie,
3: że...
0: No, bo nie wyszło, no oczywiście. Więc dlatego zadałem pytanie, no i nawet jeśli zagłosujecie, to po co? Bo w obecnym kontekście politycznym to nie będzie, ten głos nie będzie miał żadnego znaczenia.
3: Nie? Nie, właśnie chodzi o to, że dużo ludzi może zagłosować i te 5% Kołodziejczak dostanie na luzie.
0: To w ogóle wiesz, ile oni mają teraz w sondażach?
3: Ale popatrz, ilu jest rolników. Nie wiem, 2%, 3%? Nie, 3% nie mają chyba. 2,5% chyba maks.
0: No jest spore ryzyko, bo moim zdaniem teraz trzeba w ogóle, wiesz, nawalać w najsilniejszą, mimo wszystko, opcję opozycyjną, żeby po prostu na razie, póki co, PiS-owi zabrać władzę, nie? Tym zjepom zjednoczonej, wcale nie zjednoczonej i w ogóle nie prawicy. Nie?
3: Wiesz co?
2: Przepraszam, sorry. Przypomnę, bo też ten temat chciałem dzisiaj poruszyć, ale jakoś uciekł, że pani Sójka, Katarzyna Sójka, tak, nowa minister zdrowia, ona deklarowała swoje poglądy jeszcze przed wojną na Ukrainie, że ona jest za przymusowymi szczepieniami. I nie wyklucza. I popatrzcie, jaka sytuacja zabawna, super zabawna. Jako mamy minister zdrowia, która jest za przymusem szczepień.
3: Ten jeszcze tylko chciałem dokończyć myśl. Popatrzcie, upraszczając, powiedzmy, że w Polsce 40 milionów ludzi, to przy pełnej frekwencji wyborczej 5% głosów to jest milion. Milion osób musiałoby na tego Kołodziejczaka zagłosować. Przy pełnej frekwencji zakładając, że 40 milionów, a pewnie będzie, nie wiem, z 20 milionów na wybory to wszystko.
2: Niewykonalne.
0: Ja myślę, że będzie więcej teraz. Ja myślę, że ludzie się zmobilizowali. Albo po prostu, żyjąc we Wrocławiu, mam jakieś takie błędne przekonanie o tym, że ludzie faktycznie po prostu zauważyli, w jak realnym zagrożeniu jesteśmy, nie? Wydaje mi się, że to będzie jakiś rekord właśnie frekwencyjny w tym roku.
2: Może być wysoka frekwencja.
3: Trzeba te głosy na platformę od razu oddawać, nie?
0: Ale wiesz, to jest najbardziej... Tak naprawdę, ja nigdy nie głosowałem na platformę, ale w tej chwili koalicja jako
3: naj... Obydwaj są dla mnie w tym momencie. Są nudni do zdźwigania i gadają od lat to samo. I drugiego. I Tusk, i Kaczyński.
2: Dobrze, ale
0: dajmy... Naprawdę w tym momencie te dwie partie. No przecież, kurwa, PiS to jest w ogóle grupa przestępcza. No stary, co
3: nie jest, to jest jedno i to samo.
0: Oczywiście,
3: oni też,
0: że nie.
2: Działają pod każdym względem jak mafia. No, pod każdym względem jak mafia.
3: Czas jakiejś zmiany nowe, wiesz, a nie?
0: Ale nie, spójrz teraz, jeden logiczny argument. Oni próbują Tuska uwalić w ogóle od 8 lat. Gdyby było cokolwiek niezgodnego z prawem, co zrobił Tusk, to dawno by siedział.
3: Stary, ale równie dobrze można powiedzieć to samo o Kaczyńskim. Można powiedzieć, patrz, Tusk od 8 lat gnębi Kaczyńskiego, no i co? I nic,
0: ale bo jakby Tusk nie rządzi.
3: To już by siedział. To samo możesz powiedzieć.
0: Przecież prokuratura Ziobro. O czym ty mówisz?
3: Chcę powiedzieć, że patrzcie, od 8 lat Korwin-Mikke jedzie na Hitlera, a przecież jakby Hitler coś złego
0: ale
3: zrobił...
0: Zdajesz sobie sprawę z tego, że jeśli ktoś rządzi, to ma władzę? Czy nie zdajesz sobie z tego sprawy? Że oni mają prokuraturę, że od nich zależy to, kogo posądzą, o co i nawet
4: co z
0: preparują.
4: Tego, że mają prokuratora, jak sądy wydają wyroki, a nie prokuratur.
0: No bo część sędziów też mają przekupionych, jak ty wiesz, jesteś w stanie to prześledzić. No tak, część. Część się opiera. Część z tych, których się opierało, zostało odsunięte.
4: Oceńmy polskie sądownictwo, tak uczciwie. Każdy, kto miał do czynienia z polskimi sądami, i nie wiem, poziomem sędziów, no to jakiś tam ma swoje zdanie, tak?
0: No są tacy i są tacy, to zależy w ogóle.
4: Niestety. I jacy oni są nietykalni, to jest najgorsze moim zdaniem, jeśli się 3 grosze mogę powiedzieć, że ich taka obłuda i to, że po prostu
0: Ale masz na myśli konkretnych jakichś sędziów, tak? Miałeś niefajne doświadczenie.
4: Tak, no chodzi, że nie, tacy, którzy popełniają przestępstwa, nie wykroczenia i nie są pociągani do odpowiedzialności, po prostu chodzi im po
0: i... No pytanie, dlaczego właśnie, nie? A dlaczego niektórzy tak są pociągani, chociaż nie popełniają przestępstw?
4: No i Ziobro próbował to coś z tym zrobić i nawet jemu się nie udało. To myślicie, że komuś...
0: To znaczy nawet...
2: Nawet jemu, mi się on jawi jako taki, mały Hitler.
4: Jak są te pieniądze z Unii przecież no, blokowane, tak? No to jest typowy szantaż. Albo zostawiacie naszych ludzi, albo nie wypłacimy wam pieniędzy. No to jest przecież...
0: Jak to zostawić? O czym ty mówisz, stary? Przecież chodzi o...

0: Przepraszam, dokończę tylko. Jeśli Ziobro ma prokuraturę i oni nawet w tym momencie są zmuszani do jakby tworzenia jakichś zarzutów z dupy, tak? I to im nie przechodzi, bo nie każdy sędzia jest przekupny, nie każdy się aż tak boi albo ma aż tyle do stracenia. Jakby to jest gra polityczna na poziomie właśnie sądownictwa i to jest, to nie polega na tym, że Unia szantażuje, bo woli Tuska.
1: Sędzia Tuleya, który na przykład lata po jakichś tam marszach, które są polityczne, to jest...
0: Tak, a ty pamiętasz, dlaczego został sędzia Tuleya zawieszony?
1: Ale to okej, okay, dobra, no to jakikolwiek sędzia, czy to jest twoim zdaniem, nie wiem, moralne?
0: Nie, bo to jest bardzo konkretny przypadek, na którym można pokazać, na czym polega ten mechanizm. On został odsunięty ze względu na to, że tam była kwestia w ogóle jakiejś rozrywki w Sejmie. I on po prostu zgodnie z prawem dopuścił do tego, żeby proces był jawny, czy tam jakaś w ogóle sytuacja była jawna. Zgodnie z prawem. Natomiast to bardzo nie pasowało PiS-owi, w związku z czym po prostu tak jak mogli, tak go uwalili, odsunęli go niezgodnie z prawem. On ostatnio w ogóle przecież wygrał ten proces na poziomie Unii Europejskiej.
2: Kolego, jak ty masz na imię?
1: Ja się to powiem tylko, że PiS mi strasznie podpadł tym niekontrolowanym socjalem, nieszanowaniem wartości pieniądza. Niestety poszło to wszystko. Jest wiele rzeczy, ale mam swoje zdanie co do kasty sędziowskiej. Niestety jest coś, co dziedziczyliśmy po komunie, że kto za komuny zostawał głównie sędziami? Kto miał dojście w ogóle? Każdy, kto chciał zostać... W latach 90. później to się już zmieniło. Każdy, kto chciał być sędzią, no musiał przejść taki wewnętrzny, że tak powiem, audyt robiony przez samych sędziów. No i to nie bez powodu jest nazywane kastą, o tak powiem.
0: No raczej. To jest nazywane kastą, bo to w ogóle by było bardzo wygodne jako kolejny punkt sporu w ogóle, jeśli chodzi o... Ale słuchaj, no to wyjaśnij mi obecność Piotrowicza w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Do tej rozmowy można, czy nie?
3: Ale Aleksander zadał pytanie tutaj o Piotrowicza. No,
0: Piotrowicz w Trybunale.
2: Pomnieć.
1: Znaczy, ja się odłączam, bo kolega tu chciał zabrać głos. To nie.
2: Ale chciałem tylko powiedzieć, że ten mówisz, że PO nie jest organizacją przestępczą. No i może i masz rację, tylko wiesz co, chciałem ci tak powiedzieć, że lata temu zainwestowałem ten... W ogóle zapomniałem już o tym dawno, ale zainwestowałem w taką jakąś firmę, którą właśnie kolega tutaj od PO polecał. Muszę sprawdzić, ile mam na koncie teraz, bo to dobre 10 lat temu było. Ja w ogóle o tej inwestycji zapomniałem, nie wiem, jaki to zwrot w ogóle teraz przeniesie, ale kojarzysz firmę Amber Gold? Ja tam ten inwestowałem ten pieniążki. No. Także ten, czy to jest instytucja przestępcza? No nie wiem, no ale chyba najłatwiej słupa jakiegoś wystawić.
0: No tak, tylko poczekaj, bo jeśli chodzi o sprawę Amber Gold,
2: To jest podobny wał jak respiratory, tylko tam poszło z państwowych pieniędzy, a tu poszło, wiesz, od frajerów.
0: Ale kto był za to odpowiedzialny i dlaczego jeszcze nie siedzi?
2: No właśnie.
3: Jakiegoś kozła ofiarnego jednego tam skazali, tak? Jakiegoś słupa, no.
2: To tak... No co ty mówisz, że do gościu, dajmy szansę innym już, może dość rządów tych obu, no to jest układ.
3: Ale wiesz, Michał, bo to chodzi może trochę o to, że jedyną wartością tego PO, tej Koalicji Obywatelskiej teraz jest to, że ludzie na nich mogą masowo zagłosować, bo ich znają, bo wiadomo, że PiS, PO... I oni mogą nic sobą nie reprezentować, ale są po prostu, no trzeba ten PiS zdjąć, no i to, o to tu chodzi.
0: Właśnie w tym rzecz, no niestety, do tego w tym momencie sprowadza się wybór. I wkurwiają mnie, przepraszam, tak zwani symetryści, albo właśnie ci, którzy doszukują się na tym etapie jakichś wartości, wracają do jakichś rzeczy, które były. Nigdy w życiu to państwo nie było tak rozkradane w tak mafijny sposób. No. Jeśli w tym momencie PiS wygra wybory, no to są ostatnie tak zwane demokratyczne wybory w tym kraju.
3: Słuchajcie,
0: będzie finito, tak. Wychodzimy z Unii i tak dalej.
3: Tak, to już idziemy, no. Kurwa, kierunek Orban, kierunek jakieś Chile, no tak, nie wiem, to już idziemy w kraje.
0: Oni jeden do jednego kopiują metody, tak? Tylko, tak. Że u nas to nie przechodzi.

0: na szczęście, ja nie wiem, czy ogarniacie, czy, znaczy, sorry, czy śledzicie w ogóle to, co robi Tusk. On ma zajebistych doradców i tak naprawdę zajebiście się rozwinął od tamtego czasu, kiedy ostatnio rządził. I on mówi racjonalnie. On mówi, ja mu absolutnie wierzę, a nie jestem jakoś ekstremalnie naiwnym człowiekiem. Ja wiem, do którego momentu to jest gra polityczna. Ja wiem, do którego momentu to jest... To są gry po to, bo to są wybory. No, jakby siłą rzeczy nie możesz po prostu wyjść i powiedzieć, co myślisz. Tu jest tyle kombinacji. W ogóle chodzi o to, że oni genialnie rozgrywają tą grę. I jeśli faktycznie chcemy później dochodzić do naszych wartości, to ja bym nie zagłosował na koalicję w tej chwili. Ale
1: w tym momencie.
0: Nie, stary. Możesz zagłosować na niszową partyjkę, ale ten twój głos nie będzie nic znaczył, jeśli PiS dojdzie do władzy. No.
1: Co, bo mnie reprezentują, ale to, i taki idiota to jest wymarzony elektorat dla Tuska.
0: Stary, ty się przyzwyczaiłeś być może do tego. Przepraszam, dokończę tylko. Przyzwyczaiłeś się do tego, że mamy wybór. Ale ten wybór może się skończyć właśnie, jeśli PiS wygra, więc w tym momencie pytanie nie... To pytanie nie jest takie, kto jest twoim najbliższym ciebie reprezentantem.
2: Wielkie marsze przeciwko rządowi. Tak się robi w kraju, gdzie jest dyktatura.
0: No i ten argument jest bardzo ciekawy. No. A co by było, gdyby...
2: To właśnie nie, bardzo właśnie moim zdaniem racjonalne. Wszyscy mówią...
0: Racjonalne. A ty myślisz, że...
2: Wolności słowa. Akurat to jest najlepszy dowód na to, że jest wolność słowa. Skoro możesz powiedzieć, nikt się do tego
0: nie
3: odniesie.
0: To odpowiedz mi na pytanie, co by było, gdyby przeciwko temu marszowi stanęły służby.
3: Masz tu dwie dychy.
0: Wtedy cała Polska dowiedziałaby się, że faktycznie już nie jesteśmy demokracją.
2: Pamiętam, nie wiem, ile miałeś wtedy lat, ale ja to dobrze pamiętam.
0: No dobrze, więc wszyscy już mielibyśmy pewność, że to już nie jest demokracja. Oni musieli pozwolić przejść temu marszowi. Nie było wyjścia. To była strategia Tuska.
2: Pamiętam, jak strzelali do ludzi.
1: Kolego, ty masz rację, tylko ty robisz błąd perspektywiczny, bo ty zakładasz, że tylko i wyłącznie PO jest w stanie przeciwstawić się PiS-owi i wiesz, i zmienić...
0: No spójrz w sondaże, no błagam cię, no.
1: Ale spójrz w sondaże, no bo przez to, że taką narrację wszyscy promujecie i z takiej perspektywy...
4: No właśnie, jakieś, tak. No, Michał też ma racji sporo. Jak tak będziemy teraz się przekonywać, że tylko na PO jest sens, no to dobijamy tych, co mają jakieś szanse, a dzisiaj szybko się zmienia. Nagle, popatrzcie, jak szybko tej Konfederacji urosło, nie? Nagle zaczęło...
0: Dzisiaj Konfederacja... Nie no, przepraszam, ale...
1: 5%
0: to dobrych źródeł wiem, że Konfederacja już jest... Znaczy osoby z Konfederacji już są dogadani z PiS-em i tak naprawdę to jest wyjście... Jedno z ostatnich wyjść PiS-u, żeby jeszcze nie pozbyć się do końca władzy, nie?
4: No dobra, no to...
0: To, że oni agrounię. To też jest strategia.
4: No dobra, no to mamy agrounię, która była nieznana zupełnie, a teraz jest jakąś tam liczącą się siłą, o której rozmawiamy tutaj, jako czwartej drodze, powiedzmy, jakieś tam, czwarta droga.
1: Ale wiesz, rolników w Polsce to wystarczy, że ci rolnicy niektórzy przestaną do kościoła chodzić i słuchać tego pierdolenia, żeby na PiS głosować. I to wystarczy. Ci rolnicy przestaną tego
0: no to stryknij palcami i
1: niech zapisują na agrounię, to tam będzie dużo więcej niż 5%.
0: No to pstryknij palcami i zrób to, żeby ci ludzie...
1: 5% to jest pół miliona głosów, kurwa. Przy badanej frekwencji.
0: Zdajesz sobie sprawę z tego, jakie socjologiczne siły w ogóle działają w tych miejscowościach? Dlaczego oni robili te śmieszne, jak to się nazywało? Jak PiS teraz jeździł ostatnio. Jarosław, wiesz, niby promocja 500+, a tak naprawdę to była już przedkampanijna kampania, tak?
1: Agitacja wyborcza, no.
4: A tymczasem tutaj donejcik przyszedł, krawiec, ale oni pierdolą, pisze Damian. Wyjeb ich wszystkich, przewietrz antenę, masz tu dwie dychy i nie wiem, może coś o filmach drogi, albo o smokach, albo to już lepiej o tej płaskiej ziemi. No tak więc ja rozumiem, że temat polityki mógł trochę już zmęczyć
0: Dobra, ja
4: ludzi.
0: Proponuję Into the Wild.
4: Into the Wild? Film? Jakiś?
2: Wyciszmy się.
4: Wejdźmy na wyższą gęstość. psychonauta, psycho do nas jeszcze dołączył. Cześć. Co powiesz, psycho? Cześć.
5: Elo mordy, właśnie o polityce gadacie, tak?
4: No, już byśmy chcieli przestać właśnie, a ty musisz, kurwa, zadzwonić i... O polityka, fajny temat, jak chcę kończyć.
5: Bo dopiero tutaj przyszedłem.
1: Dobry temat.
5: Dobry temat.
0: No to jedziesz. Ja się jeszcze nie
5: zgadzam. Kurwa, co myślicie, że będzie lepiej, jak ktoś inny wygra niż PiS?
1: Tylko... Pewnie, że tak.
4: Pewnie, że tak, kurwa, panie.
0: Ja myślę, że wszyscy, którzy jeszcze nie rozumieją w ogóle, co tak naprawdę, czym jest tak naprawdę PiS, jeśli wygra PiS, to dopiero zacznie się zastanawiać za rok, żeby popełniło w ogóle tak naprawdę strasznie duży błąd.
5: To dlaczego... Agrounia, chuj tam. 8 lat rządzi PiS i jest coraz lepiej. Bezrobocia nie ma. Przychód narodowy jest najlepszy od, nie wiem, od 25 lat.
0: To ja mam taki demograf.
1: Niech wszystkie Michały głosują na Michała Kołodziejczyka.
4: A nie, ale słuchajcie, to jest dobry temat, co tu psycho rzucił, bo ja słyszę teraz od czasu do czasu takie głosy, na takich audycjach jak na przykład My Light czy tam innych, że ktoś dzwoni i mówi, ten PiS nie jest taki zły, za PiS-u to wszystko kwitnie. I może jest w tym trochę prawdy od tej strony, że coś się faktycznie dzieje. Poprzednie rządy to tak się mało działo, mało zmian, mało... PiS jest aktywny.
0: Nie, wiesz co, mało się działo na poziomie właśnie dotykalnym, a tak naprawdę gospodarka była w zajebistym stanie. Oni oddali
4: tak.
0: W takim stanie.
4: Tak,
0: w tym rzecz.
4: Tak. To też się często mówi, że to, że PiS może dzisiaj rozdawać, to zasługa poprzednich ekip, które odłożyły tą kasę, bo żeby dawać, to trzeba mieć z czego. A PiS oczywiście jako partia kłamliwa i populistyczna będzie nas przekonywać, nie, to dzięki nam te pieniądze są, bo myśmy uszczelnili tam VAT i coś. No.
0: No inna sprawa, że oni zrobili w ogóle, to jest pierwszy raz zdarzyło się coś takiego, że oni mają równoległy budżet, którego nie można kontrolować. I właśnie tym budżetem zadłużamy się, między innymi kupując tą broń od Koreańczyków. Nie? Tam już jest jakiś straszny
5: dług. Od kogo byś chciał kupować?
0: I to jest bardzo...
5: Poczekaj, mordo. Od kogo byś chciał kupować? Od Francuzów?
0: Nie trzeba
4: Marcinie, dajmy też psycho coś powiedzieć, bo tu dopiero co dołączył. Co, pytałeś się Marcina? Aleksandra o coś? Ja mówiłem Marcinie, Aleksandrze, nie Marcinie, kurwa.
5: Nie wiem, który to z was, który... Ale co, chciałeś kupować...
0: Ja sam się zgubię.
5: No dobra. Chciałeś kupować te karakole od Francuzów, co nie latają?
0: No ale dlaczego w ogóle zaprzestaliśmy produkcji naszych, podobno bardzo dobrych... jak one się nazywały? Przepraszam, ja się nie znam na tym, jakby nie... Chodzi o to, że mam pojęcie mniej więcej, co zrobił po pierwsze Antoni.
5: Tusk pozamykał wszystko, kopalnie pozamykał,
2: wyprzedawał
5: majątek narodowy.
0: Co ci pozamykał, Tusk? Kiedy?
5: No jak rządzi.
1: Zakłady zbrojeniowe, polskie zakłady zbrojeniowe przecież. Jakoś nie pootwierał PiS z powrotem tego.
0: Ale zdajecie sobie sprawę z tego, że to było po pierwsze, wynikało z tego, że weszliśmy w struktury Unii Europejskiej i to wszystko musiało być kompatybilne. Więc tak naprawdę chodziło o to, no bo w tym momencie nie jest o tyle kompatybilne, że na przykład dostajemy broń z Korei, gdzie zadłużyliśmy się tak, że w ogóle to jest to pokolenie do spłacania. Przy czym nie mamy zagwarantowanego serwisu. W ogóle amunicja jest produkowana zupełnie gdzie indziej, to są inne kontrakty. To jest wszystko rozpierdolone po prostu tak, że to się nie składa.
4: A za której ekipy likwidowano cukrownię? Ktoś pamięta?
1: Za
5: SLD.
4: To chyba za SLD faktycznie było, tak mi się wydaje.
5: Za SLD!
1: To było przed Platformą jeszcze. No, przed Platformą jeszcze, tak?
4: To było już coś tak. Takiego...
5: SLD PSL wtedy rządził.
0: Ej, no nie, dobra, to, ale jakby...
1: Nie, to był wchodzenie... rodzin i samoobrona.
0: Ja przepraszam, ale mnie wkurzają takie w ogóle argumenty, bo jakby samo wejście w struktury Unii Europejskiej powoduje, że zobowiązaliśmy się do tego, żeby jednak nasze struktury dopasować do całości, tak?
4: I żeby
5: ale kto się zobowiązał? Ty?
4: I żeby te struktury, i żeby te struktury w miarach w ramach restrukturyzacji zdemolować i zniszczyć, i żeby Niemiec się cieszył na przykład, tak? Że konkurencji się pozbył. To fajna restrukturyzacja. To tak jakbym powiedział, kurwa, pójdę i ci wybiję zęby i połamię ręce, ale żeby ci cenną nauczkę dać na przykład. No nie wiem,
5: nie
4: no, bez sensu.
5: Nie będziesz płacić za to jeszcze.
0: Ale no dobrze, a spójrz na to w ogóle z dalszej perspektywy.
2: Do Unii Europejskiej i Europy.
0: Ale poczekajcie, od momentu, kiedy weszliśmy do Unii, jesteśmy do przodu czy do tyłu? Jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o rozwój.
4: Chyba raczej do przodu.
2: Nie, czyli to byli do przodu czy do tyłu?
0: Jeszcze raz?
2: Skąd wiesz?
4: No właśnie.
2: Jeśli nie weszli w Unii, to bylibyśmy do przodu czy do tyłu? Bo Anglia na przykład... Wielka Brytania nie jest w Unii teraz. No i co, oni są do przodu czy
0: no
2: do tyłu?
0: I w tym momencie niestety...
5: Są
0: ale...
5: do tyłu, są do tyłu.
0: Są do tyłu, teraz... absolutnie. Większość ale... żałuje, bo tak naprawdę to była jedna wielka manipulacja swoją drogą inspirowana z Rosji, nie?
2: Czy do tyłu. Jak my byśmy nie wpłacali do Unii tylko na swój rozwój, to nie wiadomo, czy bylibyśmy do przodu,
0: stary,
2: czy do tyłu.
0: Do tej pory odebraliśmy znacznie więcej niż wpłaciliśmy. Jeszcze nie doszliśmy do tego etapu, żebyśmy płacili więcej.
4: Okej, czyli ty, Mario, twierdzisz, że nie jesteśmy beneficjentem Unii Europejskiej. To się jakoś zmieniło na gorsze, wiadomo, ale przez długi, długi czas byliśmy, z tego co wiem, już ci oddaję głos. Z tego co wiem, byliśmy beneficjentem przez długi, długi czas. Kawał Polski został wyremontowany ze środków Unii, dużo startupów, dużo inwestycji. Sam jakby jestem beneficjentem. Swego czasu dużo kasy dostałem na założenie.
0: Spójrzcie na to, jak miasta w ogóle się rozwinęły.
4: Ale poczekaj, tak? Aleksandrze, bo chciałem Mario teraz jeszcze dać głos. Dobrze, bo on mało mówi, a coś chyba chciał też coś tu skomentować. Mario.
2: Ja chciałem powiedzieć, że my jako kraj wpłacamy też do budżetu unijnego. To nie jest, że to jest, wiecie, za pietruszkę.
0: Nie, no to mielibyśmy za fejko otrzymywać, no wiadomo.
1: Daj mu skończyć.
2: No wiadomo, że jesteśmy beneficjentem do tej pory, natomiast jak teraz zaczniemy być tym płatnikiem netto, w sensie, że będziemy więcej wpłacać niż dostawać, tak? Poprawcie mnie, jeśli się nie mylę, w niedługich latach to ma nastąpić, jeśli nie już zaraz.
5: Już jest chyba tak.
2: To już...
0: Nie, no już jest, ponieważ niestety w ogóle jest ta bzdura z blokowaniem KPO chociażby.
1: No już nie.
2: No, ale mówię, że ciężko założyć, co by było, gdybyśmy nie byli w Unii, ponieważ musielibyśmy, tak, nie wiem, być w drugiej rzeczywistości, żeby ocenić, gdzie byłoby lepiej, tak? Czy bez Unii jakbyśmy
0: albo
2: sobie...
0: możemy wykonać eksperyment intelektualny, wziąć dane pod uwagę i po prostu wyciągnąć wnioski, nie?
2: Tak, ale eksperyment intelektualny z prawem unijnym, z samochodami, z ograniczeniami, z tym... długofalowo. Nie wiem, czy to będzie dla nas korzystne. To jest moje zdanie.
4: To będzie tylko i wyłącznie eksperyment intelektualny, a równie dobrze mogłoby zupełnie się potoczyć inaczej. W ogóle co by było, gdybyśmy nie byli w NATO? Kto wie, czy teraz by nas w jakiś sposób Rosja nie zaatakowała na przykład, nie?
0: Nie, no na 100% to przecież to jest oczywiste.
5: Tak, już na pewno. Już Putin mówił, że Polskę to na pierwszym miejscu zaatakuje, bo mu potrzebna, kurwa, Polska. Nie wiadomo do czego.
4: No groził nam psycho, przepraszam bardzo psycho, ale i no. Putin, i Miedwiediew, i różni inni wysocy notable grozili Polsce, i Białoruscy, tak. I Łukaszenka, i wszyscy. Grożą
5: tak,
4: cały czas.
5: Żeśmy się wpierdoli w wojnę z Ukrainą.
4: No tak, no ale tak czy owak nam grożą.
5: Ale,
4: i co
5: ale
4: to za jakiś...
5: nam nie grozili.
4: Wiesz, ten nasz ukochany sąsiad nam grozi... od dawien dawna i ciągle wojny z tą Rosją. W ostatnim 500-leciu to tam, kurwa, 5 konfliktów wielkich jakichś z Rosją gdzieś wyczytałem.
1: A ostatnio te śmigłowce przecież jeszcze białoruskie, nie?
0: To już jest genialna historia.
1: Nie, ale to jest też gruba prowokacja.
5: A poczekajcie, dam wam przykład.
1: Tam słuchy, że potem słuchy, że Łukaszenka ma gdzieś tam jakąś swoją willę 7 kilometrów od granicy z Polską i to jest też niedaleko terenu, gdzie ci wagnerowcy niby te ćwiczenia mają. No i po prostu Łukaszenka, te helikoptery to jest podobno część takiej prywatnej, osobistej ochrony Łukaszenki i to była chamska taka prowokacja właśnie zrobiona, wiesz, po to, żeby pokazać Polaczkom, że patrzcie, co ja sobie mogę, a wy mi gówno zrobicie, nie? Że to było chamskie.
0: Mogę teraz zadać pytanie?
5: To ci Cimoszewicz taką teorię rzucił gdzieś tam w jakimś programie i chuj wie skąd ją wytrzasnął.
1: Że co? No ale to... Podobno ludzie przez parę godzin dzwonili człowieku gdzieś tam, na policję, do wojska i mówili, że tu śmigłowce są, nie? Wiesz, wiszą.
0: Tak, ale słuchajcie, to jest...
1: A wojsku podobno mówili, że a my na radarze nie widzimy, no bo to pewnie...
5: No bo nie widzieli, no kurwa, skąd mieli widzieć? Najebani byli po imprezie wszyscy.
1: A człowieku dziesiątki, czy może setki nawet ludzi, wiesz, dzwoniły, że to były ruskie helikoptery, czy tam ruskie, bo to tam czerwona...
0: Tak, oni przez 8 godzin chyba zaprzeczali, no, że w ogóle nic się nie dzieje, nie wiem, bo wszystko jest okej. Okay.
5: Mordo, ja kiedyś na ochronie pracowałem i też nie widziałem, kurwa, bo spałem. Budce, kurwa, jakieś samochody przejeżdżały, kurwa, u mnie to obchodzi, kurwa, nie będę sprawdzał.
1: Trzeba było zeszczelić w chuj. Trzeba było to zeszczelić.
0: Dokładnie,
5: nawet,
0: no.
5: Nawet się nie obudziłem. A wiem, że przejechały, bo na tym.
0: No dobrze, tylko że jakby ty byłeś odpowiedzialny za garstkę ludzi, tymczasem tutaj mamy Polskę, nie? Jakby
4: wiecie co?
5: Już, bo helikoptery wleciały, kurwa. Na 10 minut
0: bo to jest w ogóle zupełnie oddzielony od całego kontekstu incydent, który nie ma żadnego znaczenia w ogóle dla sytuacji.
5: A jaki miał
0: dlatego w jaki incydent? Sposób? No jak to? No błagam cię, przecież oni na podstawie tego typu incydentów po prostu wyciągają wnioski. Jakby one świadczą o czymś, tak? To nie jest to, że to się wydarza i po prostu wszyscy przestają o tym myśleć, bo po prostu, nie wiem, Łukaszenka po prostu pośmiał się przez 5 sekund i idziemy dalej. Nie, oni sprawdzają tak naprawdę, w jakim stanie w tym momencie jest obrona Polski.
4: A nie sądzicie, że taka nerwowa reakcja, taka właśnie turańska reakcja, że o, wleciał na nasze, jeb go rakietą i wybuchy. Ja wiem, że większość ludzi słyszę, że ma takie zdanie, ale to jest takie, czy to by było bardzo nieodpowiedzialne i takie...
0: Ale to nie jest, słuchaj,
1: jesteś w naszej strefie powietrznej, albo wypierdalasz, albo cię zeszczelimy. To nie tak, że spoczy z bazuki jebniesz, tylko oficjalnie jest kontakt z nimi, dziękuję.
4: To by było fajne, też jestem fanem kina akcji, też bym chętnie tak zareagował, ale obawiam się, że by się nasi sojusznicy nieźle wkurwili, jakbyśmy tak se strzelali, bo nam tam naruszył. Odpowiedzialny kraj postępuje tak mniej spektakularnie, że wysyła tam jakąś notę dyplomatyczną i pyta się o co chodzi, a nie, że z rakiet napierdalamy, to nie jest gra komputerowa, kurwa, a my nie jesteśmy Rosją.
0: Nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby w ogóle zareagować, że to jest nie w porządku. Brak reakcji świadczy o tym, jakby można to interpretować na różne sposoby, bo nie mamy dostępu do wiedzy, do środka, tak? Jakby to jest kolejna historia, to jest seria zdarzeń, typu rakiety, które lądują i są po miesiącach odnajdywane przypadkiem przez osoby przypadkowe, tak? Które sobie gdzieś tam patatają w ogóle na swoich koniach po lesie. O, rakieta, dzień dobry, kurwa.
4: Dobra, to powiedzcie się, my się może... Kolejno teraz, co myślicie na ten temat. Michał, a co ty myślisz? Tak, tylko to staraliśmy, tak zwięźle starajmy się mówić, no w miarę.
1: Ja myślę, że teraz jest czas przed wyborami i to jest czas, kiedy wszyscy politycy będą skupieni tylko wyłącznie na frekwencji i wschód, znaczy no Ruscy, Białorusini doskonale o tym wiedzą, że wszystkie, wiesz, cała atencja będzie na wyborach skupiona i dlatego mogą to wykorzystać i coś w tym czasie, wiesz, odpierdolić.
5: Pierdolnie bomba atomowa, kurwa, na Warszawę.
1: Czasie, no tak? Nie, ale na przykład zamieszki na granicy mogą zacząć robić, tak jak było ostatnio. Albo nie wiem, znowu jakieś inne prowokacje. Wiem, że na pewno, wiesz, to jest świetna okazja, nie?
4: Dobra, Mario, chciałbyś jakoś też coś dorzucić?
2: Czy ja tylko chciałem powiedzieć, że my jako naród w tym momencie nie powinniśmy się właśnie tak politycznie podzielać, kłócić. Bo jeśli jest wojna za naszymi bramami, za naszymi granicami, to właśnie powinniśmy się scalić, jakoś zgadać i ponad podziałami razem wymyślić, jak zrobić, żeby był w naszym kraju pokój i nie doszło nigdy do wojny. To jest nadrzędny cel, myślę, wszystkich rząd.
0: No okej, okay, ale czyja to jest robota? Nasza? Bo my nie mamy...
2: Zarówno moim zdaniem na poziomie rządowym, jak i obywatelskim, czyli my też się powinniśmy zawsze być gotowi na najgorsze, dmuchać na zimne i po prostu robić wszystko, żeby do takiego konfliktu nie doszło.
0: Okej, okay, a jak oceniasz działania rządu w tym zakresie?
2: Robią zakupy, czy dobre, czy złe, to nie mi to oceniać, bo nie jestem wojskowym. To musieliby się tutaj eksperci militarni na ten temat wypowiedzieć. Moim zdaniem zakupy są niezbędne, bo jeśli mamy odstraszać, to musimy mieć dobre wojsko.
0: Dobrze, Niemcy proponowali nam parę miesięcy ochronę nieba i Kaczyński wyszedł i powiedział, że my tego nie potrzebujemy, to może lepiej na Ukrainę wyślijcie, po czym wleciała rakieta, której nikt nie rozpoznał.
4: Za Tuska to jeszcze gorzej by było. Tusk by pewnie w ogóle się nie zbroił, tylko powiedziałby, miłość wygra, a mamy sojuszników, jednak będą o nas dbali tutaj, myślę. Nie ma co kupować, nie ma co szaleć. Tam by te pieniądze, co PiS wydał na zbrojenie, to oni by ukradli.
0: No to jest właśnie ta narracja absurdalna. No tak.
4: A czemu absurdalna? Ja uważam, że PO to jest niewiele lepsze od PiSu. Oni są tylko trochę bardziej inteligentni, mają trochę lepsze intencje, nie są takimi zagryziakami i faszystami, ale tak
5: właściwie... trochę mniej kradli.
4: Troszkę kradli raz, a dobrze, a PiS kradnie cały czas troszkę mniej. Dobra.
0: Chyba żartuję.
2: 1939 mieliśmy bardzo silny sojusz z Francją i Anglią. Bardzo silny to był. Porównywalny.
5: Ale na to wtedy nie było.
0: Ale na co?
2: Bardzo silne sojusze. Oni dawali sobie ciąć za nas. A też jeszcze tylko ci dodam, że na to nie było. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy w godzinie W. Na to może powiedzieć. Nie zgadzamy się, wypowiadamy wojnę. No i co robicie w tym związku? No nic, wyślemy parę tysięcy hełmów, amunicji i rać tasa.
0: No żartujesz, nie, w ogóle to nie tak działa. No kurwa, no to nie tak
4: to,
0: działa.
4: To by była totalna kompromitacja NATO i właściwie nie, rozpad. Trzeba by zlikwidować to NATO.
0: Słuchajcie, to jest jak moim działa. Zdaniem...
2: Teoria, praktyka, mój drogi, to są dwie różne sprawy.
4: Okej, okay. Aleksander?
0: Moim zdaniem to, że Biden ma jeszcze cierpliwość wobec tych wszystkich przekrętów, które oni robią. Przecież wywiad amerykański ma wgląd w to, co robi autentycznie PiS. Wywiad PiSu działa w tym momencie wyłącznie przeciwko opozycji i wydaje miliony naszej kasy nie po to, żeby chronić nas przed rosyjskimi wpływami, tylko żeby atakować opozycję. Realnie robi to, jakby nie... Już pomijając to, że ile tam jest wpływów rosyjskich, nie? Jakby w każdej partii są, nie w tym rzecz.
5: Gdzie? W której? Oprócz PO, to gdzie jeszcze? Oprócz PO, to gdzie są jeszcze wpływy rosyjskie?
0: Ja nigdzie, zupełnie.
5: No nie wiem, że w Konfederacji, bo już nie, w to nie uwierzę.
4: Konfederacja? Konfederacja?
5: Nie, tam nie ma wpływu.
0: Konfederacja to nie, w ogóle.
1: Może.
0: Ale dobra, czekaj, bo ja zmierzałem do czegoś. Chodzi o to, że i Unia Europejska, i NATO, Stany Zjednoczone, Biden, przecież oni mają, nawet Zełenski ma informacje w ogóle na temat tego, w jaki sposób Kaczyński próbował ich wyrolować na początku wojny. Oni mają, jakby oni są lepsi w dyplomacji, no ciężko nie być lepszym od polskich rządzących w tej chwili. Chodzi o to, że to, co się wypowiada, to, co my widzimy, cały ten teatr, to jest wyłącznie dyplomacja. To, co się dzieje pod spodem, w ogóle informacje, do których my nie mamy dostępu, to jest to, co się rozgrywa na poziomie służb i tego, co jest realnie.
4: Na tej całej planszy, gdzie stoją te wszystkie pionki, to Polska jest chyba takim dosyć istotnym miejscem, ta brama między wschodem a zachodem, takie miejsce
0: wpływu. Dlatego jeszcze mają
4: cierpliwość
0: mimo wszystko. Chociaż rząd robi od samego początku wszystko, żeby nas skłócić ze wszystkimi, nie?
5: Cicho, nie wszyscy na raz.
4: Okej, Mario, Mario ma głos.
5: Mario.
2: Tak. Tylko się chciałem kolegi zapytać, co będzie, jeśli Biden na przykład przegra wybory, a Amerykanie się ewakuują jak z Afganistanu. Pamiętamy te zdjęcia i scenę.
0: No, znaczy, ale kto, poczekaj, bo tam w tym momencie jeszcze walczą o to, kto będzie konkurentem po stronie republikanów, tak? Czyli tam jest Trump kontra jakiś tam
2: młodszy. Jeśli nasi sojusznicy nas opuszczą w ostatniej chwili, nie wiem, przed ewentualnym konfliktem i będą nas tylko uzbrojeniem, że tak powiem.
0: Ale mówisz w konsekwencji tego, że na przykład Biden przegra wybory, tak?
2: Nie, chodzi mi o to, że teraz aktualnie w Polsce stacjonują potężne wojska amerykańskie. Co by się stało w przypadku, jak były sceny z Afganistanu, kiedy się ewakuowali wszyscy na ostatnią chwilę, tak? Pamiętamy.
0: Ale bo raczej nie jesteśmy jakby analogiczni do Afganistanu w tej sytuacji.
5: Ale Afganistan nie był w NATO.
2: Ale dobrze, ale czemu tak? Czemu jesteście
0: to jest
2: tak,
0: inna historia.
2: Ale czemu wierzycie w coś takiego?
6: Kolego, ja ci to szybko odpowiem. Amerykanie będą walczyć do ostatniego Polaka. Tak ci powiem.
0: Oczywiście, że tak.
2: O co mi chodzi? Czemu myślimy, że ktoś tu będzie, jeśli przyjdzie na przykład...
0: Bo jesteśmy w NATO, to są też ich interesy, stary. To nie jest tak, że oni się poświęcają. Bo są mocarstwem, który w ogóle, wiesz...
2: Zgadzam, ale
0: w ogóle.
4: Brak, jakikolwiek brak reakcji symetrycznej na tutaj działania Rosji, jakby Rosja coś od Janie Pawliła i NATO by pozostało bierne, to by był koniec NATO, bo wszyscy by widzieli, no że to nie działa, że to jest gówno i tak wielka struktura nie może sobie pozwolić na taki ruch.
2: Sprzętem, ale nie pomogą nam krwią, żołnierzami. Czy to jest pomoc, czy nie pomoc? Czy nam
6: ale jak nieznajomość historii zmusza nas do powtórzenia jej? Słyszeliście o takim pojęciu?
5: Tak, słyszeliśmy.
6: A wiecie, że pierwsza i druga wojna światowa była na terytorium Polski?
5: Nie wiem o takich rzeczach.
4: Pierwsze słyszę.
5: Nie. Na pewno? Polski nie było w pierwszej wojnie światowej.
2: Byliśmy pod zaborami, no to była na naszych
4: terytoriach. Nie, to nas nie dotyczyło.
6: Ta wojna była na terytorium Polski i trzecia również będzie.
1: Ty, a powiedz, a inne wojny nie były na terytorium innych krajów też, czy tylko Polski?
0: Nie, tylko Polska brała udział we wszystkich wojnach na świecie, zawsze.
1: A no to właśnie dlatego... Aha, no dobra, no to ma sens.
0: Ale jesteśmy Chrystusem narodów, to zobowiązuje, stary.
4: We wszystkich wojnach na świecie. A słuchajcie, bo tutaj pojawił się Paweł Kukiz na czacie, ale sprawdziłem. Nie jest to prawdziwy Paweł Kukiz. Ma tylko jeden... Ma tylko jeden film i 3 suby na kanale. Ale przypomnę, że kiedyś zadzwonił do nas prawdziwy Paweł Kukiz jeszcze do Radia na Fali. Tak, to było ciekawe wydarzenie, bo zadzwonił do nas Paweł.
5: W Radio na Fali to było, tak?
4: W Radio na Fali, tak. I zadzwonił... Nie pamiętam. Zadzwonił, okazało się, że zadzwonił, bo muzyka mu się spodobała, która leciała na playliście. To pewnie zasługa, pewnie Mapeta w tym czasie to była. No i zadzwonił. I fajnie się gadało. Trochę chłopakom tam, myślę, nie wiem... Wydawało się, że złapali Pana Boga za nogi i tam się zaczęło trochę przypytywanie Pawła, czy zareklamuje Radio na Fali, a co myślisz o Radio na Fali i tak dalej. Zabrakło takiej rozmowy, trochę jak człowiek z człowiekiem, nie? Pod wrażeniem jakby byli strasznym. Ja wtedy w ogóle nie zadzwoniłem, bo mnie ta rozmowa właśnie trochę tak wkurzyła, że to ciągłe takie żebranie o reklamę, że już nas zaraz...
0: celebrystwo weszło.
4: Tak, przyszedł celebryta i ludzie dostali pierdolca, nie? No, tak, no to taka ciekawostka.
0: Ale wiesz co, dlaczego ja zapytałem, który rok? Czy to było przed tym, jak stał się szmatą, czy po tym?
4: Grubo przed.
1: To może te Jowy w końcu wprowadzą, no. Może głosujmy na Kukiza rzeczywiście. Jowy to nie jest...
0: Nie, no, ale swoją drogą to jest strasznie smutny przypadek.
1: Warto poprzeć taką inicjatywę, no. Także ten, tak. Paweł Kukiz przecież jeszcze jest.
4: Ja robiłem jakąś animację reklamującą te Jowy i tam było tak pokazane właśnie wszystko na marionetkach, na różnych obrazkach, jak to działa. Tylko nie pamiętam, dla kogo to robiłem. No nie dla samego Kukiza, ale dla kogoś tam, no nieważne.
5: Pośrednio, a to ty robiłeś tę animację? Ty, Krawiec, to ty robiłeś tę animację? Do tego kurwa Jowy nie przeszły.
4: No.
2: A ja mam jeszcze tu do kolegów wszystkich obecnych.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W tej sytuacji na przykład, jeśli Rosja jest słabsza, powinniśmy prewencyjnie uderzyć, póki są słabi.
5: Nie.
2: Jako A. Czy tylko szukać, że będą silni i się bronić?
5: Nie, nie powinniśmy nikogo uderzać i nie jest słabsza.
0: Ale jako NATO, tak? W sensie, żeby rozpocząć autentycznie, oficjalnie trzecią wojnę światową, tak?
2: Aha. Nie, prewencyjny ten.
0: Ale jako kto?
2: Chodzi mi, że my jesteśmy skazani zawsze na obronę, jako kraj, państwo, tak? Zawsze.
5: Czyli myślisz, że jak Polska by uderzyła na Rosję?
2: Do czego zmierzam? Jak była druga wojna światowa i w 1939 jakby Francuzi weszli do Niemiec i zajęli wszystkie fabryki, to wojna by się skończyła w kilka tygodni, tak? Bo wszystkie siły były w ataku na Polskę.
5: Nie skończyłaby się, bo Francuzi by, kurwa, na pewno Niemiec nie zawojowali.
2: Całe zachodnie Niemcy były odsłonięte i wystarczyło, żeby Francuzi weszli i byłoby po wojnie.
5: Tak, jasne.
2: No sprawdź sobie. Ale
0: wiesz, że jesteśmy tam prawie o wiek dalej, nie?
2: Nie, ja to zdaję sobie z tego sprawę, ale chodzi mi, waszym zdaniem, czy jesteśmy zawsze skazani na to, żeby czekać na atak?
0: Na to. No nie. Słuchaj, no w tym momencie atak z naszej strony będzie równoważny z rozpoczęciem III wojny światowej. Kropka.
4: A może czasami się...
2: Rosjanie, to też będzie III wojna światowa.
1: Ale tobie chodzi cały czas, że my jako Polacy, jako Polska, nie jako NATO, tylko jako Polska, tak?
0: No, jeśli ktokolwiek, jakikolwiek kraj, który jest członkiem NATO, zrobi cokolwiek w tej chwili Rosji, no to będzie odebrany jako atak na NATO. No tyle.
4: Trochę nas podobno broni to, że Polska jest takim krajem, w którym wiele innych krajów ma swoje interesy. Mają tu jakieś montownie właśnie. To, na co narzekamy, że Polska to taka montownia i że dla kogoś coś tam ciągle robimy, ale to właśnie może się nam być też... Plus tego, tak, że wiele krajów będzie dążyło do tego, żeby tutaj nie było wojny, bo mają tu interesy swoje, no i tyle.
5: Nie, Krawiec, bo to jest błędne myślenie, bo na Ukrainie też wiele krajów ma swoje fabryki, interesy i jakoś ruskich.
0: Gdyby Ukraina była w NATO i w Unii, to nic by się nie stało Ukrainie. Koniec, kropka. Gdyby Polska nie była, to Rosja też by napadła na Polskę.
4: Ale psycho, no, tak prosto, no. Ale psycho, popatrz, no ty mówisz, że Ukraina miała, że mają na Ukrainie swoje interesy i inni i co. No i popatrz, świat się sprzymierzył w obronie Ukrainy w dużej części tutaj, nie?
5: Aha, a zauważyłeś, że tak się sprzymierzył, żeby im tam po trochu tylko dawać tą broń? Nie wszystko naraz, tylko
4: to jest dosyć tak, żeby się dużo. Broniła. To jest dosyć dużo dać komuś za grube miliardy jakieś samoloty, czołgi, by wysyłać cały czas nowoczesną broń.
0: Ale nie, to jest w ogóle prosty mechanizm psychologiczny. To jest w ogóle tak zwane, według Cialdiniego bodajże, wsadzanie stopy w drzwi. To jest tak, że gdyby od razu Zachód zobowiązał się do tego, żeby tak uzbroić Ukrainę, żeby po prostu zniszczyła Rosję natychmiast, to Rosja odebrałaby to jako współpracę z NATO. Tymczasem, krok po kroku, w porcjach, to jeszcze nie jest atak na NATO, po prostu jest to na poziomie właśnie dyplomatycznym odbierane jako jakaś tam pomoc, ale to nie jest jeszcze to, że NATO się angażuje w wojnę. Nie?
5: A co za różnica jest? Czy po trochu dają, czy wszystko naraz?
0: No właśnie mówię ci, to jest taki absurd. Ja wiem, że to jest absurd, ale to jest w ten sposób rozgrywane.
1: Ta, która prowadzi do nikąd, my dajemy, na czym my, no NATO im daje ten sprzęt, a oni gówno robią, nie ma żadnej kontrofensywy, nic takiego nie istnieje. Ukraińcy może kilometr ziemi odbili przez 3 miesiące. Nie ma żadnego. Widziałem dokument, tylko że to na TVN nie był dokument, no ale dokument jednak, podobno 20% sprzętu to stracili w przeciągu, tam nie wiem, tygodnia chyba, nie? Od kiedy ruszyła ta kontrofensywa. Że oni tam mają olbrzymie straty, a zero progresu w ogóle. I to stoi w martwym punkcie. Ja nie wiem, czy tam jest sens w ogóle jeszcze rzucać im cokolwiek, bo to, nie wiem, Ukraińcy stoją i czekają na cud chyba, kurwa. Naprawdę.
0: No ja nie wiem, skąd masz takie informacje. Ja ostatnio tylko usłyszałem, co mnie przeraziło w ogóle, że Putin wypuścił kryminalistów z więzień, którzy w tym momencie są żołnierzami właśnie rzucanymi na Ukrainę.
4: Dla mnie to jest cecha kraju zdegenerowanego, że kryminalistów się, robi się z kryminalistów gwałcicieli, morderców, żołnierzy, bo wtedy to tak jakbyś powiedział, a w dupie mam, czy mojego wroga właśnie, czy kobiety będą gwałcić, czy staruszkom...
0: Ty, ale zanim oni wypuścili kryminalistów, to ci żołnierze, którzy poszli na pierwszy front, gwałcili dzieci, kobiety, mężczyzn i tak dalej, nie?
4: To jest... Upadła cywilizacja tak robi. Okej, okay, słuchajcie, bo musimy trochę przewietrzyć antenę, ludzie mi tu marudzą.
7: Kto? Który to marudzi? Kurwa, palcem.
4: No wiecie, o polityce gadamy cały wieczór.
0: Wietrzymy z tematu, czy wietrzymy z ludzi? Bo ja nie wiem, co robić.
4: Zrobimy jakąś rotację. No. Tak, Marcinie?
6: Ja tylko chciałbym reasumować jedno zagadnienie, że w kwestii Ukrainy to jest nadal Związek, Federacja Związku Radzieckiego, bo ona nie jest zarejestrowana jako państwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wiecie o tym, czy nie?
4: Ale co to ma w praktyce oznaczać? Co, i do czego to nas ma przekonać? Że...
6: Bo że oni są u siebie. To, co oni robią, to są de facto u siebie.
3: Mario Z. Krzaków.
4: No nie o, wiem, nie wiem.
0: Ich narracja. Tymczasem to jest niezależne państwo i właśnie w tej chwili walczą
6: nie
0: o swoją
6: państwo,
0: niezależność.
6: Nie jest zarejestrowane jako państwo, rozumiesz?
0: Ale co
6: nie
0: to znaczy zarejestrowane? No, ale Polska też nie miała, wiesz, swojej polskości przez X lat, nie?
4: Wiesz,
1: na Zachodzie jest uznane jako państwo i to wystarczy. No.
4: Wiesz co, Marcinie? Myślę, ja mam takie zdanie, że powoływanie się na to, na jakieś tam zapiski, że oficjalnie gdzieś coś... To tak jak ja bym powiedział, Polska oficjalnie nie podpisała traktatu pokojowego z Japonią i zajebałbym maczetą Japończyka jakiegoś tutaj, wiesz,
5: w Środzie Śląskiej. Kurwa, krawiec. Dobry... Dobry pomysł, kurwa, Japonię niech Polskę zaatakuje, kurwa. Mamy z nią cały czas wojnę. Kurwa, napierdalam na Japonię. Wojna to wojna, nie?
6: Znaczy z Niemcami jak najbardziej tak.
5: Nie, z Japonią. Z Niemcami mamy jakieś tam...
1: Mieliśmy wojnę z Japonią, ale Japońcy się poddali przecież, co ty nie pamiętasz, psycho?
5: Ale nie mamy z nimi traktatu podpisanego, pokojowego.
1: Zaczęli wypowiedzieć wojnę, oni przyjęli wypowiedzenia wojny od nas.
5: Nie wiem, w stanie wojny jesteśmy cały czas, sprawdź sobie.
1: Nie, bo chyba nie możemy być w stanie wojny, jeżeli oni oficjalnie tego wypowiedzenia wojny nie uznali.
5: No jak nie uznali, to znaczy, że wojna. Będziemy napierdalać,
1: jak uznają. No dobra, ja się nie będę o to kłócił, nie?
5: Ja też, no kurwa, tak sobie gadamy.
1: No, ale nie, to jest fakt, o którym mało ludzi wie. Naprawdę Polska wypowiedziała Japonii wojnę i Japonia się zesrała się. Znaczy, no nie przyjęli, no.
0: Tak naprawdę to wyglądało w ten sposób, że oni zupełnie nie potraktowali serio tego wypowiedzenia wojny. I to było na zasadzie, przychodzi chłopak, puk, o, wypowiadam ci wojnę, oni spierdalają.
5: A to tak było, bo ja nie pamiętam, jak to było naprawdę.
4: Tak,
1: to nie było żadnych działań militarnych, wiesz, Polski przeciw Japonii. To była wojna na papierze tylko. No to co to za wojna jest?
4: To była dla nich jakaś chyba abstrakcja. Tak jakby byśmy się teraz jutro dowiedzieli, że Bangladesz nam wypowiedział wojnę, kurwa.
0: Nie. I tak co w ogóle? What the fuck?
5: Man. Wojna bezobjęłowa.
1: No, coś takiego.
0: Żadnych
1: konsekwencji. Ale ciekawe. Co wam powiem? Powiem wam tak. Ukraina ma sojusz z Wielką Brytanią i pewnie się to skończy tak samo. To znaczy, że będą alianci razem z Ruskami i Ukraińcom granice dzielić, wydzielać. Pewnie tak się na tym skończy.
4: Tutaj wpadł donejcik od Mario Zewkrzaków. Dyszka wpadła, dzięki. Dotacja nieunijna. Nieunijna. No od Unii trochę więcej dostałem niż 10 zł, to przyznam. To wyjawię tutaj wszem i wobec.
0: A ile zostało?
4: A nie powiem, bo zaraz... Jak, wiesz, już teraz mam prawie zero donatów. Nagle mi spadły, wiesz, tutaj dostanę co godzinę 10 zł. A jak jeszcze powiem, ile dostałem od Unii, to będzie już całkiem zero, bo ludzie się wkurwią.
0: Kurde, no wybacz, ja bym ci coś wysłał, ale jestem wyzerowany, bo kotu kupiłem żarcie na miesiąc. No.
2: A co to kot jest ważniejszy od krawca?
5: Właśnie.
0: To, tak to wygląda niestety.
4: To tak jak kiedyś...
5: Krawcowi,
0: to nie krawiec mnie co rano budzi wrzaskiem, no. Tak,
5: wyślij Kraftowi trochę żarcia tego pod kota.
4: Słuchajcie, to kiedyś ten, gdzieś tam szedłem do komunii czy coś, czy jakieś tam inne roraty, kurwa, pieprzone. I mój ojciec stał pod kościołem sobie tam po prostu z psem i ksiądz do niego podszedł, ksiądz proboszcz, i się pyta, a czemu nie w kościele, a czemu nie przyszedł tu? No bo, a stary się zaczął tak tłumaczyć, że no muszę tam psa wyprowadzić, coś, a ten się wydarł na pół osiedla. To co, pies ważniejszy od domu Bożego? Takie to były czasy, no.
0: Niestety, no wybacz, ale kot ważniejszy od Krawca.
4: Musi być jakaś hierarchia. Każdy ma, człowiek, inną hierarchię i to nas w sumie definiuje bardzo mocno. Zwykła hierarchia wartości.
1: To ja mam też podobną historię, jeśli można, króciutką. Mhm. Jak ksiądz po kolędzie chodził, powiedzmy pół rodziny, to tak wiesz, od babci katoliczki bardzo był wpływ, także trzeba było księdza do chaty wpuścić. No i mieliśmy psa. No i przyszedł ksiądz po kolędzie i chciał usiąść na fotelu, no i pies zajął ten fotel normalnie, tak mu się chamsko wbił przed nim, nie? I ksiądz mówi, to co, to nie po chrześcijańsku mówi, żeby pies miejsce człowieka zajmował, nie? No i potem ksiądz już wychodzi, nie? I chce za kopertę wziąć, a moja matka już tą kopertę schowała i mówi, jak to nie jest chrześcijański dom, to księdzu nie chrześcijański, pieniędzy nie możemy dać.
4: Od pogan.
1: Jaka akcja, normalnie nie wierzę, że to się stało.
0: Szacunek.
1: Takie coś, no. A później już nie wpuszczaliśmy.
4: No ładnie. Czyli faktycznie pies ważniejszy od Boga, od księdza, od wszystkiego. Trochę miał racji ten ksiądz. I ostatecznie przez tego psa został odrzucony, wyklęty. Już nie miał powrotu przez psa. No więc pies winien.
0: Ja myślę, że w tym psie było więcej Boga niż w tym księdzu.
4: Ja myślę, że to sam diabeł mógł się podszyć pod tego psa i sprowokować sytuację i się na fotelu uwalił.
6: Panowie, a słyszeliście o takim księdzu o nazwisku Natanek?
0: Ojej,
4: no chyba każdy wie, kim jest.
5: A kto to?
4: Natanek.
6: Wiecie, że go osobiście znam, byłem u niego?
1: On jest jedyny gość, co ma powołanie, bo każdy ksiądz, który
0: on
1: ma...
0: On jest prawdziwy?
1: To chce jaja, żeby się Watykanowi postawić, kurwa, i powiedzieć, jak jest.
6: Ja mu wino z Francji wyziłem lawetą na mszę.
5: A wyganiał z ciebie duchy?
0: Wyziłeś wino.
5: Ej, wyganiał z ciebie duchy? Szatany?
6: Nie, normalnie, wiesz, wino mu wyziłem, nie? Po drodze, jak jechałem do siebie. Znamy
0: ale
6: się.
0: Pytam, tak. Szatany w tych winach?
6: To jest prywatnie bardzo fajna osoba ogólnie, nie?
0: W sensie?
6: W sensie, że taki luzak.
4: No, straszny. Jeśli ci maluje paznokcie czarno, to wiedz, że coś się dzieje. Harry'ego Pottera przeczytał całego i miotało nim jak wskazówkami zegara.
5: 7 szatanów z niego wyszło.
4: 15 szatanów z niego wyszło i 16 malutki.
2: A ja się zastanawiałem zawsze, jakie księża wina piją. Półsłodkie, półwytrawne. Wytrawne.
4: Najlepsze, mój drogi, najlepsze.
5: Don Perignon.
4: Na pewno nie byle jakie. Na pewno nie byle
5: jakie. Wytrawne, ja kiedyś piłem, no.
0: Spijałeś tam komuś z tego?
6: Przerwało
0: z barku kościelnego?
5: Tak, wytłomki.
6: Mi internet przerwało, chwilę mi nie było.
2: Opłatkiem.
4: No, ale jesteś znowu Marciniem, słychać cię. No, a przyznać się, ręka do góry, kto zlizywał śmietanę z kolan księdza? Ręka do góry.
5: Łapka w górę.
0: Nie, to ja bym się nie mógł przyznać do czegoś takiego, bo od razu wyszło, skąd moje zboczenia wszystkie.
5: Nie, bo była taka akcja w szkole katolickiej w Lublinie kiedyś.
0: Tak, no,
5: sobie,
0: ale swoją drogą, no słabo śmieszne w sumie, tak patrząc na to, co faktycznie, nie?
6: No. Ale powiem wam, że w każdych takich większych organizacjach znajdują się czarnowieczki i również są inne osoby, no nie?
4: Są dobrzy księża? Czy są dobrzy księża? Są podobno, słyszałem. Ja coś się zdarzają.
6: To też ludzie.
0: Jest legenda o dobrym księdzu, no?
4: Że taki fajny, tak? Taki i kawał opowie.
0: Na gitarze się zagra.
4: Na drzewo wejdzie.
6: Inaczej, nie wszyscy są źli, o tak powiem.
0: Po co na drzewo mu wchodzić?
4: Żeby grać na gitarze, kurwa, i kawały opowiadać na tym drzewie. I pokazywać, jaki jest fajny. Jamci to do nas dołączył. Kurde, jakiś rekord, 100 osób tutaj, nawet więcej, bo 130 dzisiaj łącznie z radiem. Także pozdrawiam, was wszystkich z Knerusy Makwacze. Ale spoko, no, niektórzy są kutwami i im szkoda tam, bo się boją, bo wychowali się w biedzie i się boją, że im zabraknie, to są skąpi. Także to są gorsze wady, no, niż bycie skąpym.
7: Ja wiesz, ja ci nigdy nie dałem złotówki, wiesz o tym.
4: Rzekł to, jam ci to.
7: Tak.
5: On,
7: jam ci to. Słuchaj, nigdy ci nie dałem złotówki.
4: A czemu?
7: Bo nie wiem, bardziej cenię ciebie niż po prostu te złote, które ci bym dał.
4: No to chyba odwrotnie, to chyba bardziej cenisz te złote. Jeść, to bardziej te złote chyba cenisz bardziej.
7: Ale właśnie. On nie jest sprzedajną dziwką i mówi to, co myśli.
4: Nie, ja jestem sprzedajną dziwką właśnie i proszę mi dać pieniądze.
7: O, dobrze. Idziemy w dobrym kierunku, przyznajemy się do swoich grzechów i ukrytych rzeczy.
4: To może się w końcu po, po 10 latach przełamiesz. Może się przyłamiesz w końcu po 10 latach i dasz, to będzie dla ciebie jakieś wydarzenie wielkie, że rzuciłeś...
7: Przestań. Kiedyś powiedziałeś, że gość chciał się z tobą spotkać, to on ci zapłacił, czułeś się jak tania dziwka. A ja z Legnicy do środy nie mam daleko, wiesz. Po prostu moglibyśmy się spotkać na piwo i pogadać zwyczajnie jak człowiek z człowiekiem, a nie o interesach. I tyle.
0: Ja to, przepraszam, chciałem tylko wtrącić, że tania dziwka to nie jest sprzedajna dziwka.
7: Sprzedajna czy tania? Jest droga i tania. Jedna i druga jest sprzedajna.
0: Nie, bo mówiłeś o sprzedajnej... Jakby nie chodzi o konflikt, chodzi o to, że no jedno nie równa się drugiemu, może być sprzedajną dziwką, ale wcale nie tanią dziwką.
7: No, spokojnie, on powiedział, że jest sprzedajną, ale to nie o to chodzi. Ja wcale nie uważam, że jest sprzedajną, może zwyczajnie w świecie znalazł chłop sposób, tak jak owsiak, na pomaganie, a jednocześnie no życie z tego w komforcie. Oczywiście zgodnie z władzą, nie?
0: Krawiec, błagam, wypowiedz się na ten temat.
4: Ja się już z nikim nie spotykam, skończyłem ze spotykaniem się, już się nigdy z nikim nie spotkam.
7: Krawiec, wierz mi, seksu bym ci nie zaproponował na tym spotkaniu, ani loda w buce.
4: Ale no co by to było za spotkanie? Byśmy tak stanęli naprzeciwko siebie i ty byś powiedział, no to się spotkaliśmy. Ja bym powiedział,
7: No.
4: Chcesz herbaty? A nie, no dobra, to zrób. Ile
7: ty myślisz, złożysz? Ty myślisz, krawiec, że wszystko w życiu usłyszałeś? Że wujek, jam ci to, przyszedł cię tu pouczać. Nie.
4: A słuchaj, a mam do ciebie pytanie jako do fana Gwiezdnych Wojen, bo ostatnio natknąłem się...
7: Dawaj, po prostu wiesz, temat do brzygania, dawaj.
4: Słuchaj, bo ostatnio się natknąłem na taką informację, że, i ponoć jest to informacja potwierdzona, jakby zgodna z lore, że to jest jakby klepnięte w Gwiezdnych Wojnach, że łuki mają zęby w dupie też.
7: Słuchaj. Kurwa, o co pytałeś? To ty masz problem z odbytem. Ja tylko ci mówię, że ostatnio właśnie brałem w takim projekcie faceta, który z Gdańska chce napisać swoją filozofię, czy tam ocenę Gwiezdnych Wojen i chce wydać książkę. No i załatwił super modelki do tego. Zrobił sesję. I wysłał na... ogólnie na media, nie? Głównie Facebook, nie? Ale kilka innych. No i sporo mu przy tym pomagałem. Pozwoliłem się dostać do mojego Legionu.
4: No.
7: Super
6: No. Super budy. I teraz słuchaj. I teraz pokazuję po prostu tą sesję facet naszym legionistom z 501, czyli Polish Garrison. Nagle, kurwa, słyszę, że gość seksualizuje Star Wars. Generalnie jest zboczeńcem chyba i itp. Tymczasem facet puścił to na serwery zagraniczne. Na page'a takie, nie? Że większość ludzi może to free zobaczyć. I tam odzew był praktycznie lajki i serducha, nie? Środa jest 15. Czyli ile z nas Polaków, ile w tych kompleksów i w tych kobietach, ile po prostu, wiesz, zacierpienia, mówi, wow, ona ma lepsze cycki, będę ją zwalczać po prostu. I tych facetów, wazeliniarzy, którzy przy brzydkich żonach mówią, o, nie podoba mi się, bo to wygląda jak sesja z Playboya, a wszyscy... Normalnie patrzą i mówią, kurwa, nie ma się czego przyczepić. Okej. Okay. To tak w skrócie. Jako fan Star Wars mam w dupie, czy łuki mają zęby, okej?
4: Okay? Masz w dupie, czy łuki mają zęby w dupie?
6: Nie, ty mam w dupie to, co myślisz na ten temat, czy łuki mają zęby w dupie.
4: Nie, powiedziałeś, okay, że masz zęby w dupie, tak? Naprawdę?
6: Nie, to ty powiedziałeś, że łuki mają zęby w dupie na samym początku rozmowy, proszę nie przekręcać mnie.
4: Zęby w dupie jako lęk, podświadomy, instynktowny lęk mężczyzny przed stosunkiem seksualnym. Zęby w dupie.
6: Jak to się nazywa konkretnie, ta przypadłość?
4: Nie wiem, bo właśnie ją wymyśliłem sam.
6: Aha, to powiem ci szczerze, że chyba taka jest przypadłość, ale ludzie się boją różnych rzeczy, nie? Arachnofobia. Na przykład... Tak,
4: no tak.
6: Moja dobra przyjaciółka powiedziała, że ma arachnofobię. A ja mówię, jaką arachnofobię? Co ty pierdziulisz, nie? Ona mówi, no tak, tak mi się wydaje, po prostu boję się tych pająków. No i była wystawa pająków i takich różnych, wiesz, węży, skorpionów i głównie pająków też. No i poszliśmy na tą wystawę. Pierwszy kontakt z tarantulą, nie? Dziewczyna wystawia ręce, facet po prostu kładzie tego, po prostu wiesz, owłosionego pająka na ich rękach, a ona się śmieje. A ja mówię, no kurwa, jak ty masz arachnofobię, to jestem po prostu Leonardo da Vinci. No, a facet mówi tak, gdyby pani miała arachnofobię, to by pani nawet do tego pomieszczenia nie weszła. No i tak się leczy dziewczyny z kompleksów. Uczcie się, młodzi.
4: Czyli czasem nie, sobie...
6: Jak, 50 lat... Było.
0: Ja chciałem jako tylko wtrącić coś.
6: Błęda była taka, że możesz dać wiele z siebie, a jednocześnie pomóc komuś. No tak, kurwa, dla zwykłej satysfakcji. Nie dla tych złotówek, krawiec, które miałbym ci przez tyle lat po prostu dostarczać, nie?
4: A ja się nawet... zacząłem... Już ci oddaję głos, Aleksandrze. Wiecie co, bo tak nawet zaczyna mi się to podobać, że nie ma tych donate'ów, bo czuję się taki wolny, taki wyzwolony. Mogę sobie gadać, co chcę. Nie czuję się źle, że nudno, że coś. A spierdalać, o kurwa, nie ma donate'ów, to sobie będę prowadził jak chcę.
6: Dokładnie. Leczysz się dzięki nam, a my leczymy się dzięki tobie. Tak naprawdę pomagamy sobie wzajemnie, bo jedno to jest wszystko to samo, no ale to inna historia, więc mogę tylko powiedzieć, że pierwszy raz dzwonię do was. Naćpany.
4: O, gratulacje. Gratulacje.
6: No, dobra.
5: Brawo.
6: O, nie, brawo. A to czym, nie o to chodzi.
4: A nakieruj nas, czym się naćpałeś, żeby tak nie wprost, tylko szyfrem, jak zwykle. To...
5: No, czy białe, czy zielone, więc, czy...
6: Znaczy, wiesz, tak powiem, jak to bym, kurwa, był za głupi, żeby od razu powiedzieć, wiesz, służbą, nie? Powiem tak, że za siedmioma morzami, za siedmioma lasami i tak dalej, i bym powiedział na przykład jakiś kolor, nie? Tam siódmy, czy ósmy, dwunasty, i byście zgadywali. Nie wiem, nasze służby też są fajne, więc po prostu posłuchają i powiedzą, o kurwa, to jest taki, a to zielony, nie? No, wiadomo, nie? Ale ja nie mówię, że to zielony. Ja mówię, że to jest tak, że młynek mam w takim kolorze, nie? Ale to niekoniecznie musi być zielone, nie?
5: Może nie, po prostu wiesz co, podaj częstotliwość widma.
7: W hercach?
5: Tak.
7: Nie, no ale to wiesz, to jest jak podpowiedź, nie? Ja powiem ci tak,
5: to odwrotnie podaj.
7: Powiem tak, że gdyby kolory istniały, a tyś byłbyś daltonistą, to on byłby bardziej w tonacji takiej szarej. Ale nie biały.
4: Dobra, jakiś farmazon.
7: No, domyśl się, po prostu wiesz. No, dobra. Po prostu
5: węgiel, kurwa, węgiel.
7: Tak zwana Maria El Juana Imel Mexico. Odwiedziłam.
5: Dobra, już nie musiałeś tego mówić, bo i tak każdy się domyślił.
4: No, dobra, tak. Już wiemy, że się najadłeś bielunia albo tego.
7: Szałwi.
4: To były legalne substancje, to był, zaraz tu przeczytam, mocarz, tak się to nazywa, mocarz, to mocarz, można kupić tak. W sklepie.
7: Snajper, wypij 3 i traw w drzwi.
4: Przepraszam, ktoś tam plumka czymś tak, co chwilę jakieś...
7: Czekaj.

0: wierzcie mi, znowu, kurde, musiałem się sam zaskoczyć w tym życiu. I za każdym razem jest tak, albo porażka, albo sukces.
1: Jest wow. Tak,
0: wow. No, jest taki balans i nie zawsze po prostu chciałbym, żeby ten balans istniał. Chciałbym, żeby był sukces i żeby ta porażka nie balansowała go, nie? Tak chciałbym wyjść na propsie trochę. Chociaż to jest przejażdżka, nie? Tak jak dla każdego z nas, nie? Bill Hicks tak mówił, nie? Ha. Nie rozumiem, Kradic, że możesz nie czuć możliwości spotkania się.
1: Ja mam ci to do brzegu, proszę, bo ja tu będę teraz moderował.
0: No co, on poszedł na faję, czy...
1: Nie. Tak, usnął, bo znudziło mu się.
2: Jestem tutaj.
0: A, jesteś.
1: Do brzegu, mów, o co ci chodzi?
0: Nic, o nic nie chodzi, poza tym, że chciałbym powiedzieć, że kocham was, nawet Zenona, co pierdolił na początku takie kocopoły. Ja rozumiem, że nie można ufać politykom, bo nie wierzę politykom, nie. I czy Korwinom, Mikę, Mencenom, ale bądźmy sobie szczerze, jak się słucha lewicowych idiotów, to po prostu spodnie spadają, po prostu wiesz, stoisz nagi, a wszyscy mówią: wow, jakie piękne szaty, jakie piękne szaty.
3: Przepraszam, mogę cię zadać, nie?
0: No.
3: Co masz na myśli? W sensie, jaki obraz człowieka masz przed oczami, kiedy mówisz lewica?
0: Lewica?
2: Gej.
0: Nie. Słuchaj, okej. Jakbym
1: komunista, wziął, tak?
0: Jakbym komunista? Słuchaj, komunizm i lewactwo zaszczepili pewni ludzie ze Stanów Zjednoczonych i to nie jest teoria spiskowa.
1: Kogo masz na myśli, mówiąc lewicowy idiota?
0: Każdy lewicowy idiota jest lewicowym idiotą. Są natomiast tacy lewicowi totalni idioci, którzy zostali wyznaczeni, żeby ten system trzymać i chociaż nie wierzą, że ten system jest zajebisty, to wiedzą, że ktoś im płaci więcej za to, żeby ten system był niewydolny. Dzięki temu na przykład takie Stany Zjednoczone mają zajebiste apanaże z tego powodu, a wy nadal wierzycie, że to wasi kurwa przyjaciele i tak dalej. Nie, no w Teksasie możesz pojechać i mieć broń, bo masz tam wolność i w kilku innych stanach, natomiast generalnie sam rząd, czyli ci, którzy są władcami ciemności i rządzą tymi rolnikami, ludźmi z wolnościami, teoretycznie.
1: Dobra. Powstrzymaj się, zanim zaczniesz wyliczać wszystkich. A są prawicowi idioci też? I ty do nich się
0: oczywiście! A ty myślisz, że głupota jest uniwersalna dla prawicowców i lewicowców? Czy centrystów?
1: Do których idiotów ty się zaliczasz?
3: Jest uniwersalna w sposób ograniczony.
0: Ja się zaliczam do tych idiotów, którzy byli idiotami i troszeczkę, że stali się mądrzejsi, wiesz?
3: A po której stronie byłeś?
0: Nigdy nie byłem po żadnej ze stron. Rozumiesz?
2: A nie stałeś tam, gdzie stało ZOMO? Przypadkiem?
0: Nie? Słuchaj, ja miałem kumpla z ZOMO, faceta z Policji Wrocławskiej, tam, gdzie tego Stachowiaka zajebali, nie? I on lata wcześniej mówił tak, był ZOMowcem, naprawdę, był ZOMowcem, tak? No i uwaga, i o policji we Wrocławiu miał takie zdanie, są kurwa gorsi od tych, których łapią.
3: To mnie dziwi.
0: No i co? Zadziwiła cię ta historia?
1: Nie, w ogóle.
0: Którym jestem idiotą? Nie. Którym jestem idiotą? Chciałaś mnie obrazić?
2: Tym, co ma kolegów.
0: Ja nie znam swojej wartości? Znam. Nie zapytuj, kurwa, z pytaniem z tezą, bo to jest manipulacja. Wiesz, co to znaczy pytanie z tezą?
1: Wiem.
3: Nie wiem, jest z tezą.
0: Ja bym ci powiedział, że...

0: Czy skończyłeś
1: Pytanie,
0: już molestować
1: które
0: matkę?
1: posłu...
0: Tak, nie lub nie wiem. To kurwa, co powiesz? Nie zadawaj pytań z tezą.
1: Jeszcze raz, bo nie usłyszałem.
2: Presupozycja,
0: no to kurwa sobie
2: gówniarzu.
0: Cofniesz wskaźnik i sobie zobaczysz, idioto.
2: Ej, ale nie obrażaj pan.
0: No dobrze, kilka razy mnie tutaj obraża.
1: Ja się nie obrażam. No, takie no. Super.
2: Chciałem dymów, ale już bez przesady mówić do kogoś, ty głupku jeden, to już nieładnie.
0: Nie, słuchaj, ja bym go nazwał nawet aniołem z nieba, gdyby powiedział mi, co trzeba. I zaczynam rymować. Możecie mi, wiesz...
3: I teraz...
4: Rzuć pomoc.
0: Nastalkować mnie.
2: Ja już cię wystalkowałem. Nazywasz się Zdzisław Pierdziwąs i mieszkasz w Konotopie.
0: Ty mówisz do mnie, krawiec? Ty?
2: Już cię tu lokalizuję wahadełkiem. Proszę bardzo, pizzeria Oregano, tajna baza podziemna, 5000 parchów do zlikwidowania deparchatorem. Dobrze, to jedziemy z nimi, słuchajcie, włączamy deparchator.
0: A wiesz co, że ja ostatnio miałem do czynienia z kimś, kto mi właśnie postawił tarota?
2: No i co?
0: No o dziwo, chociaż nie wierzyłem i powiedziałem od początku, że ja w to nie wierzę, co powiesz i tak dalej. To miała, kurwa, nawet 100% kurwa racji. Pod wieloma względami. Pod wszystkimi względami. Nieważne.
1: Ale na przykład. Jaki przykład?
0: Ja nie pytałem o to, co mi przepowiedziała, bo ona nie czytała przyszłości, kolego, tylko ja pytałem tylko o teraźniejszość właśnie pytałem.
3: No bo co
0: z dziećmi? Co z dziećmi, nie? Czy czują się okej i tak dalej, nie? No, wiesz, jestem po rozwodzie, także... Możesz mi po prostu powiedzieć coś jeszcze. No.
2: Piotr na czacie pisze dziwna audycja. Tak, bo to właśnie dziwni ludzie, nocne radio, dziwni ludzie tutaj są.
0: No co, ty myślałeś, że chciałbyś być wśród tak zwanych normalnych ludzi, którzy myślą, oj, maślanka podrożała, oj, kurwa, tam coś nie mam, ojej. Ale wiesz co, kochanie, weź zupę, zjedz, ciepło mnie, dzień świra. Chcesz coś takiego? Ostatnio po prostu poszczuła mnie swoim pieskiem, jakimś takim szczurem, nie, oczywiście, którego jakbym kopnął, to by poleciał, pewna Ukrainka. I szła, szła, szła i ten piesek się na mnie rzucił. Ja tak stoję i się uśmiecham, uśmiecham się do niej, do psa, słuchaj, pełen miłości. I się nie ruszam, a ta Franca nie chce się po prostu dać uwiązać na smyczy, nie? I ona mówi pan sobie jedzie! Kurwa. Ja mówię, no tak, ona go nie kontroluje, trzyma dalej po prostu, wiesz, poza smyczą. Pan sobie idzie. A ja mówię, chwileczkę mówię. Proszę tego psa na smycz. Albo kaganiec i tyle w temacie, nie?
2: Pan sobie
0: mi nie
2: idzie.
0: Będzie mówił, to. Co ja mam robić.
2: Pan nie ja będzie mówię, no... mnie mówił, co ja mam robić. Paszuł won! Paszuł won!
0: No, a to nie była Polka. Tak, tak, tak. Zauważyłeś. A ja powiedziałam, no to może pani porozmawia z policją za chwilę. A ona tak. Już po prostu smycz zapięta. Po prostu mówi, paszła! A ja mówię, ja pierdolę.
2: Mimi.
0: Mimi. Nie, ja mówię, wystarczy powiedzieć, policja. KGB.
2: O, właśnie.
0: I oni się słuchają po prostu, jak po prostu, wiesz.
2: Właśnie, to, ale to jest dobra rzecz, czyli jak będziemy mieli jakieś problemy z Ukraińcami, to postraszyć ich, że policja, że coś, i oni od razu mają przed oczami, że tam ich gdzieś po piętach pałą, leją jakieś
0: zaraz
2: coś.
0: Zaraz ich na Sybie ześlą.
2: I będą grzeczni.
5: Się straszysz. Dobry jesteś.
0: Cześć, cześć. Hej, nie straszę, nie straszę. Ja mówię, że miałem taki problem, nie?
4: Ten tego, dobra,
0: Moja rodzina ma Łemków. Cześć, hej.
2: No jesteś, Michał, jesteś. Już za momencik. Dobra.
4: Tu mi ten gadają. Dobra, to nara.
2: Nie no, jak masz ochotę coś powiedzieć, to proszę, teraz cała antena twoja.
4: Nie, idę na odsłuch. Do widzenia tego. Pozdrawiam wszystkich. Alleluja i do przodu.
2: No dobra.
1: Michał,
2: trzymaj
1: Michał,
2: się.
1: Czekaj.
2: No już uciekł.
1: No Michał do przodu?
0: Ale nie wiem dlaczego. Idzie do Kloda? Kto to Klod? Zapomniałem o tym facecie. No pamiętam, nie chciał ze mną.
1: Nie,
0: no i dobrze, no. No i nie pytałeś się, ale ja mu sobie mówię, bo chcę mówić. W nawiązaniu nawet do twojej wypowiedzi. Zabronisz mi? Jest wolność, nie. Tak?
2: Jest wolność, no, dobra. Nie.
1: Cała antena dla ciebie.
2: Cała antena dla ciebie, jam ci to.
0: Dziękuję, ale to wiesz, krawiec mówi, czy antena dla mnie, czy nie, no, więc tam...
2: Sorry, nie odbieram już, bo właśnie chcę zrobić przerwę jakąś, tu troszkę zrobić rotację
0: to
2: na antenie.
0: To włącz jakąś ładną dziś, muzykę.
2: Tak, dziś mam świetnych rozmówców, dzisiaj telefony sprzyjają, zdecydowanie są bardzo tutaj
0: wiesz,
2: interesujące.
0: Wiesz co, jak to przesłucham od początku, kiedy po prostu Zenon pieprzył te bzdury. Oczywiście ja nie ufam w Konfederacji do końca, bo nie wierzę politykom. Natomiast po prostu gadał, zagadywał faceta przez jakieś, kurde, 20-15 minut. Ja mówię, kurwa, wyłączam, bo nie mogę słuchać.
2: No dobra, no to ty też już skończ i wyłącz, bo nie mogę słuchać. Żartuję, no. Dobra, to tego. To trzymaj się,
0: dobra,
2: powoli zrzucam.
0: Dobra, dawaj tą
2: muzykę. No zrzucam powoli, także trzymaj się, jam ci to, dzięki, hej, hej.
0: Hej.
2: Dobra, to coś na koniec tutaj, psycho.
1: Dobranoc.
2: Dobranoc.
5: Trzymajcie się. Cześć, papa.
2: Pa, hej, hej. Marcinie, jesteś z nami jeszcze? Marcin się wyciszył i być może poszedł sobie zrobić kanapkę. No to przyjmijmy, że nas tu pozdrowił. Wyobraźmy sobie, że nas pozdrowił, pożegnał się. Pa, hej, hej. Aleksander, coś na koniec. Aleksander też milczy, nie wiedzieć czemu. No dobra, to czyli coś tu źle połączyło, bo ja go też w sumie nie odebrałem w zasadzie, bo już szykowałem przerwę. No dobra, to się żegnamy. Okej, okay, puśćmy cokolwiek. Okej. Okay. Fajna ścieżka dźwiękowa, fajny temat główny w zasadzie. Z Komando Ninja. Komando Ninja to jest coś takiego jak Kung Fury, czyli pastisz. Parodia pewnej konwencji, nie wiem jak to nazwać. Szydera po prostu z konwencji. Lata 90., filmy akcji. Komando Ninja, jak chcecie zobaczyć coś w stylu Komando plus amerykański ninja plus Predator i to wszystko, jest masa innych filmów. To wszystko sparodiowane, trochę jakby to zrobił Mel Brooks, być może, świętej pamięci. No to Komando Ninja.

czuję się dosyć mocno lata 90. i w tych latach 90., kurczę, jeszcze może 80., wiele osób jest dziś zakochanych. Miło to wspomina. Na przykład Andrzej z kanału Kino Sztuk Walki. Bardzo ciekawa sprawa. Jak lubicie takie klimaty, no to najlepszy kanał zdecydowanie w Polsce. Cała masa informacji, różne nowinki. Andrzej nawet sam pojechał i ostatnio pojawił się na planie, po prostu grał jako no, statysta w zasadzie, czy aktor trzecioplanowy w jednym z takich filmów, który jest hołdem znowu oddanym tamtym czasom, a w zasadzie takiemu kinu zabijacko-napadalskiemu. No wiecie, najlepsi z najlepszych, Tong Po, jakiś amerykański ninja, no ludzie to uwielbiają, miło to wspominają, to były ciekawe czasy, inne trochę kino niż dzisiaj. No, a my sobie siedzimy jeszcze trochę. Jak chcecie, żebym dłużej posiedział, to rzuć ta jakiegoś donate'a, a jak nie, to wcześniej skończę, bo nie będzie mi się chciało. Tak już mam, przepraszam bardzo, tak już mam.

No tak, nawet dinozaury się pojawiają w tym Komando Ninja. Tam jest wszystko. Był kiedyś taki hype na dinozaury, na przykład. On się skończył, nie? Potem hype na zombiaki. Też już dzisiaj chyba niezbyt jakieś wielce popularne zombiaki. Zmieniają się trendy i mody.

0: Tu miałem jedno pytanie, którego w zasadzie zapomniałem zadać do Marcina. Czy ponoć się kiedyś powoływał. Co ja mówię? Powoływał się, kurwa. Już zaczynam jak polityk mówić. Na dzień dzisiaj, albo jak policjant. Ostatnio jakieś zatrzymanie widziałem. I Gliniarz mówi: w dniu dzisiejszym zatrzymuję pana. Tak się zastanowiłem, co to za jakiś bełkot? W dniu dzisiejszym zatrzymuję pana. A w jakim dniu masz zatrzymywać? We wczorajszym? Albo w jutrzejszym dniu? Co za jakiś bełkot, nie? Ale policjanci mają taki język właśnie. W dniu dzisiejszym stwierdzono brak uchwytu drzwiowego, zwanego potocznie klamką, sztuk jeden. No, mają taki popierdolony język formalny, dziwny, ale to w zasadzie tak musi być, nie? No bo Gliniarz, jak pisze jakiś raport, to se nie może pisać, no właśnie tak, że idę se, kurde, i se patrzę, a tu stoi jakiś typo i się pytam się, nie? Co jest, kurna? No, i to nie można tak pisać. No, musi być musi być to jakoś usystematyzowane. Bo nie skończyłem w sumie pytania. Pytanie było do Marcina, czy on jest za przymusem szczepień, znaczy za przymusowym lockdownem dla niezaszczepionych, czyli na przykład dla mnie, że ja nie mogę z domu wychodzić, bo nie jestem zaszczepiony. No. Także jak słuchasz tego, Marcinie, to możesz mi na czacie na przykład tu napisać. To zaraz, to nie było do Marcina, to było do Aleksandra. Pomyliłem się, to nie do Marcina, to do Aleksandra było pytanie. No widzicie, bo tu dostaję na priwa różne rzeczy, myli mi się, to już ludzie mi się mylą, Marciny mi się z Aleksandrami mylą. Do Aleksandra. Czy jest za tym, żeby zamykać niezaszczepionych? Jak tak, no to trochę zamordysta w sumie, nie? Ja już bym se nie wyszedł nigdzie. Dzisiaj się politycznie zrobiło. Ktoś ukradł Polskę. Świeże ślady są na mokrym mchu. Dam wór pieniędzy, jeśli wskażesz kto. Rabusiów było dwóch. Było dwóch. I oba takie karakany. O właśnie, a propos małych karakanów.
1: Forsuje ustawę, że każdy, który ma poniżej kurwa 1,58 m wysokości, nie ma prawa kandydować do Sejmu. Żeby się powtórna sytuacja nie zdarzyła i żeby taki drugi Kaczyński nie w ogóle nie mógł nie mieć prawa do rządzenia.

0: Kolejny trolling, tutaj minus jest zabekanie, no dobra, dobrze, już kolega chyba dzwonił dzisiaj, to już drugi, no ale dobra, ostatni telefon trolujący dzisiaj, dobrze,
1: Polecam
0: słuchamy.
1: Nocne Radio. Krawiec.
0: O nie, takich rzeczy tu nie wolno mówić tutaj. Jest minus tutaj, bym powiedział telefon, ale dobrze, nie, zapamiętam sobie, nie będę odbierał telefonu. Kara będzie, że nie będzie odbierany telefon ten. Żeby słuchać jakichś patostreamów, reklamowanie patostreamów jest zabronione. Reklamowanie patostreamerskich radiów, patostreamerskich streamów, patostreamerskich dziadostw z internetów, z YouTube'a także.
2: Nie mogę znaleźć. Mardymenet jest tu na YouTubie?
3: Nie wiem, o jaki film
2: No,
3: chodzi.
2: o ten film, gdzie mówisz, że wykopie z grobu zmarło świętej pamięci żonę Wojtka Olszańskiego i ją zgwałcisz maczetą. Ten filmik mi chodzi.
3: Trzymajmy się może tematu audycji. No.

No dobra. O nowej minister zdrowia. Znowu przymusowe szczepienia. Taka pani, co też by wprowadziła przymusowe szczepienia. Kurde, przepraszam. Jestem trochę chory. Gardło mi nawala. Mm-hmm.

0: Okej, okay, połączyliśmy się z Aleksandrem.
1: Tak, ale z jakiegoś powodu nie mam cię na słuchawkach. Daj mi sekundkę.
0: Dobra. Dobra, tak właśnie Aleksander wytłumaczy zaraz, jak to jest z tym jego stosunkiem do przymusowych szczepień. No, wiem, że temat może nie jest ciekawy, więc to tak jakoś pokrótce tutaj myślę, spróbujemy może wyjaśnić.
1: Nie będę się rozwlekał. Zresztą gadaliśmy o tym wcześniej, nie?
0: No jak to jest?
1: Czekaj chwilkę, bo ciągle nie mogę cię wrzucić. Wiesz co, rozłączmy się, ja zadzwonię do ciebie, okej?
0: Okej.

0: Смеху варте. Ха-ха-ха!
1: Halo, halo.
2: No, jesteśmy. Teraz dobrze?
1: No. Znaczy, ty masz stosunek, rozumiem, negatywny do przymusów szczepieniowych.
2: Raczej tak. Mimo, że doceniam, jakby jak wspaniałym wynalazkiem są różne szczepionki, to uważam, że nie można nikogo zmuszać, bo różnie to bywa z tymi szczepionkami też. I że myślę, że ryzyko, jakie nam się podaje, bo normalnie oficjalnie jest wyliczone ryzyko, jakiś tam procent czy promil, myślę, że jest większy niż się podaje. Na zasadzie, że wiesz, lepiej ludzi nie straszyć, a potem są różne przypadki, różne niekorzystne odczyny. Sam tego doświadczyłem, bo powtarzam to często, ale pokrótce, no byłem całkiem małym dzieciakiem, zaszczepili mnie i coś się bardzo złego stało. Zacząłem chorować, przestałem się rozwijać tak jak trzeba, jak wcześniej było wszystko okej. Zacząłem cały czas płakać i tak dalej, ale dopuszczam, że było to nieumiejętnie zrobione szczepienie, bez żadnych badań. Powinno się na przykład sprawdzać, czy człowiek ma jakieś przeciwwskazania i tak dalej, nie?
1: Ale co to było za szczepienie?
2: Nie wiem, nie pamiętam. Już jakaś seria pewnie, wiesz, taka, co się robi tam na różne rzeczy, nie?
1: Być kilkuletnim dzieckiem, tak?
2: No.
1: A to nie jest tak, że trochę, nie wiem, bo z tego, co ostatnio mi opowiadałeś, to twoja mama ci opowiadała bardziej tą historię, bo sam osobiście nie pamiętasz tego przełomu.
2: Tak,
1: Pani przez ciebie. No. To nie jest tak, że twoja mama troszeczkę uległa jakiejś takiej paranoi właśnie antyszczepionkowej? Że jakby twoje wspomnienie powstało na podstawie jej historii, jej...
2: No wiesz, dopuszczam, w sumie mi to matka opowiedziała wiele, wiele lat, jak już dorosły byłem dawno, wiesz, tak stosunkowo niedawno się jakoś dowiedziałem, że tak było, tak nie zależało jej, żeby tam hejtować szczepionki czy coś, i ona taka nie jest. I mówi tak na spokojnie, że no rysowałeś, przestałeś rysować, chodziłeś już trochę, to przestałeś, zacząłeś chorować, płakać, no coś się tam stało wtedy niedobrego, to nastąpiło jakoś 2 tygodnie po tych szczepieniach, nie? No zdarza się, ale nie wiem, ty chcesz teraz negować, że nie ma takich przypadków może, czy co?
1: Nie, bo ja właśnie zadaję ci pytanie, bo zastanawiam się faktycznie w ogóle, na czym to polega, nie? Biorąc pod uwagę to, jak też potrafimy źle interpretować po prostu pewne rzeczy. Przez to, że jakby osobisty, emocjonalny odbiór pewnych sytuacji bez zrozumienia przyczynowo-skutkowego potrafi stworzyć pewną historię, która jest niezależna od faktów, nie?
2: Ciężko nam zawsze będzie dojść, czy ktoś nie przesadza, czy nie dezinformacja, czy coś, ale jak pojawia się takich sygnałów dużo, a słyszałem dużo opowieści, wiesz, no kolega mi mówi zaufany, że jego znajomi mieli coś, już nie chcę teraz szerzyć tutaj, straszyć was, no ale wiecie, że bardzo, bardzo źle. No różne są... Ja myślę, że tak, że powinno się, przede wszystkim nie powinno się człowieka faszerować nagle jakąś dużą liczbą szczepionek, tylko ostrożnie to robić, bo to jest jednak jakiś wpływ na układ nerwowy, mózg i tak dalej. Powinno się też zbadać dokładnie człowieka, czy nie ma jakichś przeciwwskazań i tak dalej, i różne inne być może rzeczy, które by pomogły, ale się tego nie robi i z tym trzeba walczyć, żeby polepszyć to wszystko, a nie nagle negować, że szczepionki złe, tak po prostu, czy coś, nie?
1: No tak, z tym, że już została odkryta sytuacja pod tytułem skąd się wzięło to, że szczepionki powodują autyzm, chociażby. Jakby udowodniono, że to jest bzdura, która powstała w wyniku tego, że jeden pan niespełniony naukowiec chciał zostać sławny. No i po prostu wziął jakąś tam gromadkę dzieci, które wykazywały cechy autystyczne, zaszczepił je, po czym okazało się, że mają cechy autystyczne. I mniej więcej na tym polegała manipulacja, przy czym gość stał się sławny i bogaty. No
2: nie wiem. Ostatecznie wolę przechorować COVID-a, to też jest duże ryzyko, bo nie zawsze się mówi, że powikłania po przejściu takiego COVID-a w naturalny sposób mogą być też bardzo dla was dotkliwe i zrobić z was trochę innego człowieka, no, też tak nie, może być.
1: W hardkorowych sytuacjach no to jest na zasadzie, wiesz, uszkodzenia ciała do końca życia.
2: Ale chyba bardziej wolę to ryzyko podjąć niż ryzykować znowu ze szczepionką, jak mam złe doświadczenia bardzo i to jest normalne, że ludzie oceniają przez swoje przez pryzmat swojego doświadczenia.
1: Ale tak racjonalnie, zupełnie racjonalnie, statystycznie podchodziłeś do tego, nie wiem, badając rezultaty, skutki właśnie statystyki po szczepieniach i tak dalej, odnośnie COVID-u właśnie?
2: Nie, bo nie do końca wierzę w oficjalne jakieś statystyki, bo wiem, że kłamią wszyscy, i media, i rządzący, i naginają prawdę, przejaskrawiają, przerabiają sobie statystyki. Nie ufam za bardzo po prostu.
1: Okej, okay, no można tak zrobić. Ja też miałem taki etap, zresztą nie bez powodu słuchałem Radia na Fali dawno temu.
2: No.
1: Że w pewnym momencie jakby poznajesz ludzi, którzy się tym zajmują realnie, nie? Czyli masz metodę naukową, czyli konkretne kryteria, według których działasz, jakby nie tworzysz teorii, inaczej, tworzysz teorię, ale weryfikujesz ją w sposób krytyczny, poza żadną, wszelką ideologią i tak dalej. I słuchając ludzi, którzy wypowiadali się na temat szczepień właśnie w czasie COVID-u, gdzie statystyki jednoznacznie pokazały, że osoby zaszczepione po prostu albo przechodzą COVID-a mniej drastycznie, albo nie przechodzą go wcale, przy czym też nie zarażają ostatecznie. Zakładając maseczki, no to w ogóle zmniejszają w prawidłowy sposób. Zmniejszają ryzyko zakażenia kogoś, jeśli ty jesteś nosicielem i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak. Też uważam, że to są bzdury, że maseczki są nieskuteczne, bo trochę pomagają, bo mniej plujesz, no wirus się przenosi, się bardziej się przeniesie na kogoś, jak go oplujesz, a mniejsze jest ryzyko, jak na niego nie plujesz, no, śliną.
1: To jest taki w ogóle komfort, że masz organizm odporny w ogóle na to, jesteś nosicielem, ale nie odczuwasz na sobie tego w aż tak drastyczny sposób. Przy czym spotykasz osobę i jesteś jak Grzegorz Braun, który po prostu protestuje, bo to jest, wiesz, zabranie jego wolności. I jest takim nosicielem, który ma wyjątkowo silny organizm, ale jakby, wiesz, no plunie komuś w twarz niechcącym, mówiąc szczęść Boże. I ta druga osoba po prostu będzie miała mniej szczęścia, jeśli chodzi o siłę organizmu i układu odpornościowego. I albo przejdzie to w sposób drastyczny w ogóle, który zagrozi jego życiu, albo zostawi jakieś ślady na zdrowiu. Wiesz, no to jest kwestia odpowiedzialności. Jakby w ten sposób realnie to działa.
2: Don Chuj pisze na czacie: gościu, zakładaj kaganiec na mordę. To do mnie chyba. Słuchaj, gościu, to nie ogranicza ta maseczka jakoś szczególnie twojej wolności. Co, sam fakt, że ktoś ci nakazuje założyć i ty zakładasz jakąś głupią maseczkę, to już wielki atak na twoją wolność? Jakiś wielki? Bez przesady, to jest jakaś histeria też. Zabranie ci wolności to by było jak, nie wiem, jakby nagle zabronili, że twoje dziecko nie może zabawek mieć w domu i by ci kontrolowali. Jakby ci zabrali wszystko, co masz. Jakby cię za parę słów zamykali w obozie. To jest zamach na wolność twoją, a nie, że maseczka. Nie rozumiem tego robienia wielkich herosów i bohaterów z ludzi, którzy nagrywają sobie YouTuby i kurwa wykłócają się to z policjantem, to z kimś, że ja nie założę maseczki, ja nie pokażę dowodu, ja jest moje dobre imię Mieszko z rodu Słowian, Lechita, kosmiczna istota, nie pokażę. I wielki bohater, i się zachwycają nim, ale im pokazał, a Psiarski nie wiedział, co powiedzieć. Kurwa, bo on musi być miły i grzeczny dla was, nawet jak jesteście upierdliwymi debilami, co dla fejmu sobie nagrywają filmiki i pokazują, jacy to twardzielami są, że mi to twardzielami są, że zapyskowali do policjanta. Wielki bohater. No, to bohaterstwem może było zapyskowanie do policjanta za milicji obywatelskiej, jak mu dziadek do policjanta, ty głupi chuju, potrafił powiedzieć i mógł za to dostać pałą w łeb, a nie, że obywatelu, bo zostaniecie ukarani mandatem za używanie wyrazów powszechnie uważanych za obelżywe. To wielkie bohaterstwo, kurwa.
1: No, wydaje mi się, że trzeba odróżnić pewne rzeczy. Jeśli chodzi o zakładanie maseczki, moim zdaniem, wiedząc o tym, w jaki sposób to może powstrzymać wirusa, nawet jeśli ty przechodzisz go łagodnie, no to jest właśnie kwestia zwykłej takiej świadomości faktu tego, jak funkcjonuje rzeczywistość, nie? W której uczestniczysz. Czyli albo kichnę i kogoś zarażę, albo nie. To jest fakt. To nie jest wymysł. Czy bierzesz odpowiedzialność za to, że jeśli funkcjonujesz w tym świecie w ogóle i faktycznie, nawet jeśli jest prawdopodobieństwo po prostu, jakieś tam nawet małe prawdopodobieństwo, ja bym po prostu założył maseczkę i się nie kłócił, no wiesz, dlaczego nie?
2: Nie wiem, ale wiesz, ja bym przy rozmowie o szczepionkach w ogóle rozgraniczył, czy mówimy o COVID-zie, czy o, wiesz, czy o innych różnych szczepionkach, bo z tym COVID-em wydaje mi się, że jest bardzo dużo kontrowersji. Niestety nie za bardzo można o tym rozmawiać. Wiesz, że gdybyś słuchał teraz jakiegoś Kloda, czy Szabla, czy kogokolwiek właściwie, to oni by ci powiedzieli, że tego słowa nie można nawet wymawiać i mają trochę racji. To jest takie dmuchanie na zimne. Kto wie, jak tu algorytmy zadziałają. Są bardzo ponoć wyczulone na te sprawy, jak o tym mówimy. Ja aż tak bardzo się tutaj nie lękam. Może, ale też bym już może i tak temat powoli kończył, bo on nie jest taki super ciekawy, wiesz, COVID, szczepionki, nie?
1: No, zaczepiłeś mnie, więc zadzwoniłem, no. Ale jeśli chodzi o szczepienia, ja patrzę na wskaźniki. Osoby, które zostały zaszczepione, statystycznie w sposób znaczący albo przechodziły to mniej drastycznie, albo po prostu nie przechodziły go, nie odczuwały w ogóle, że są nosicielami, tak? Natomiast wśród osób niezaszczepionych było więcej zgonów i więcej, znacznie bardziej drastycznych przejść przez tę chorobę.
2: No kumam, że statystyka w sumie mówi wszystko i na niej się może powinniśmy w dużej mierze opierać, ale jakoś nie do końca mam zaufanie w statystyki, bo wiesz, mogą ci naukowcy być w porządku różni, nie? Ale gdzieś tam tym słabym ogniwem będzie jakaś tam agencja informacyjna, nie wiem jak to tam działa, która rozgłosi jakieś rewelacje, że tyle i tyle procent, coś.
1: Zależy, do jakich źródeł próbujesz się dostać, tak? Ja zawsze szukam osób, nie wiem, no ja nie uznaję siebie inaczej. Jestem naiwnym człowiekiem, ale jednocześnie wnikliwym. I jeśli nawet na dzień dobry zawierzę czemuś, to i tak do samego końca wiercę śrubę, żeby stwierdzić, czy faktycznie można komuś zawierzyć, nie? Zawierzyć w sensie nawet nie do końca kwestii wiary, że po prostu jestem w stanie odnieść się do tych danych jako danych, które są wysoce prawdopodobne, no, po prostu. Więc stwierdzam po tym moim researchu, że tak, oczywiście, że szczepienia pomogły w tym, żeby pozbyć się epidemii, no, tyle.
2: Tak, wiele różnych chorób, które nas dręczyły przez wieki, zlikwidowaliśmy albo zredukowaliśmy niemalże do zera dzięki szczepionkom. I być może trzeba sobie zdać sprawę z tego, że gdyby nie było szczepionek, to może już było, nie byłoby naszej cywilizacji. Mogłoby tak być, bo by nas wytrzebiły. Ile ofiar zabrała czarna ospa? 40% mieszkańców Europy, czy jakoś tak? No, to mogłyby nas takie kataklizmy... Nie wiem.
1: Ja się zapytam, wiesz... Zadałbym pytanie takiemu reprezentantowi antyszczepionkowców odnośnie właśnie tej ostatniej naszej epidemii. Czy realnie przyjmują taki scenariusz, że gdyby nie powstały te wszystkie wersje szczepionek, to faktycznie mniej ludzi, nie wiem, zeszłoby? Albo przechodziłoby te choroby. W sensie, czy to w ogóle miało wpływ? Wiesz, o co chodzi? Jakby realnie, czy te osoby autentycznie, wbrew faktom, myślą, że to było zupełnie bez sensu i że tak naprawdę osoby, które się szczepiły, tylko po prostu szkodziły swojemu zdrowiu, koniec, kropka.
2: No można się tak w sumie zapytać kogoś takiego bardzo prosto. Jak to by było, gdyby w ogóle nie było szczepionek, gdyby nas tutaj nie dręczyli tymi szczepionkami? Jakby sytuacja według ciebie wyglądała, nie? No i ktoś wtedy ci odpowiedział, byłoby super, w ogóle nic, jak po masełku byśmy byli zdrowi, szczęśliwi, no.
1: Albo po prostu, wiesz, no przetrzewiłoby tych z gorszymi genami, no i lecimy dalej, tak? Wzmocnieni jako rasa.
2: No wiesz, ale ludzie podejrzewają, że te szczepionki, to ktoś nam chce zrobić bardzo duże kuku, czy po prostu spowodować depopulację, czy no coś innego nam strasznego zrobić. Ja nie do końca w to jakoś wierzę, chociaż wiesz, jeśli prawdą by się na przykład okazało to, że człowiek, który... głosił jakieś rewelacje, że jakiś związek grafenu, coś tam w tym jest w tych szczepionkach i on nam ora jakby żyły, że one już nie są takie gładkie i zatory się tworzą, coś takiego, nie? Coś, ja wiem, że przekręcam, że się nie znam, tak dalej, tak mniej więcej mówię, o co chodziło. I on, słuchaj, dzień później zginął, nie? Niby. No to trzeba by może się skupić na potwierdzeniu, czy to prawda jest, że jakiś tam napad był u niego dzień później, ktoś go tam zasztyletował, jak zaczął głosić te rzeczy. No to, to jakby takich sytuacji była jedna, druga, trzecia, to wiemy już, że ewidentnie coś jest nie tak, kurwa, że ktoś coś nas próbuje zatuszować, wiesz, tych, co głoszą jakieś takie rewelacje. No to już jest wtedy dosyć jasne.
1: Ale nie, no to brzmi jak jedna wielka teoria spiskowa, no.
2: No tak brzmi, no, ale pytanie, nie zawsze jak coś brzmi.
1: Nie, wiesz, dopóki ja czegoś nie zweryfikuję, to nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat. Mogło tak być, ale jest to według mnie bardzo mało prawdopodobne, nie? Równie dobrze, głosząc te treści, ten człowiek sam mógł zorganizować akcję typu po prostu ktoś mnie zasztyletował, znikam, nie? Kto to sprawdził?
2: Był taki koleś, Ronald Bernard, coś takiego, no taki były bankster, renegat, który był w tym wszystkim, w tym banksterskim świecie i widział, jak pieniądz rządzi światem, jak pewne siły dzięki pieniądzu władają ludźmi i świat niszczą. I on snuł całą taką historię, o szczegółach opowiadał, jak tam handlują walutą, jak spekulują, jak rynki niszczą, jak manipulują giełdą i tak dalej. I ponoć się okazało, że to zwykły świr, że to po prostu, kurwa, se opowiada. Przyszedł sobie jakiś taki koleś zaburzony i sobie, ja byłem masonem, słuchajcie, kazali mi pić adrenochron, piło się adrenochronik, no a co... no i tego, i my gadaliśmy tam właśnie, jak ten świat, jak ludzi zdepopulować, takie tam, no, i to, mogą być wśród nas tacy ludzie, którzy zwyczajnie takim zależy na tym, żeby opowiadać jakieś niezwykłe historie, oczywiście ze sobą w centrum, tak mitomania w dużej mierze polega nie na tym, że wy odczuwacie potrzebę kłamania, tylko że odczuwacie potrzebę kłamania i opowiadania historii ze sobą w roli głównej. Co to nie wy, jak tam się za włosy z bagna wyciągnęliście, nie? Jak byliście w Afryce i Lech Wałęsa akurat tam przejeżdżał i złamał nogę, no to musieliście go podwieźć, nie? No i takie opowieści różne. No,
1: to skojarzyło z tym ostatnim filmem Bollywoodzkie Zero. Tego Stanowskiego.
2: Ja przestałem lubić tego Stanowskiego jakoś teraz. Może za to Bollywoodzkie Zero, bo takie znęcanie się, wiesz, miesiącami nad jakąś laską, co zbajerowała innych, to też takie...
1: Widziałeś cały ten film ostatni, gdzie tam pozamiatał już tak doszczętnie, kiedy pojechał poleciał do Bombaju i tak dalej? On na samym początku tłumaczy się z tego na zasadzie nie robiłbym tego, gdyby nie to, że w ogóle jakieś absurdalne zarzuty i ograniczenia wobec mnie zostały wystosowane przez prawników. Panie Januszek, no. Ja nie bronię Stanowskiego, bo on jest postacią dla mnie negatywną generalnie w kontekście wszystkiego, co się dzieje dookoła. Bo niestety jest szmatą. I też jest opłacany przez spółki Skarbu Państwa po to, żeby siać taką bardziej inteligentną propagandę niż TVP i robi to niestety z Mazurkiem. Ale w tym przypadku no coś tam pokazał. No. Inna sprawa, że więcej wiedział doskonale, że na tym skorzysta, bo wyświetleń ma bardzo dużo i zarobił na tym olbrzymią kasę. Nie?
2: No tak twierdzi, może nie na samych wyświetleniach, tylko na całym fejmie, który wokół się zrobił, wokół tej jego produkcji, wizyty w Bollywood i w ogóle, no. Próbowałem tutaj Janko dołączyć, ale chyba się nie połączyliśmy z Janką. Dobra, to coś tu jest, jakiś kłopot z połączeniem, bo dzwonił, znowu nie odebrałem. Nie wiem, bo ja mam ten status zmieniony. Dobra, aktywny, teraz będzie widać, jak ktoś dzwoni. Dobra. Janko, jak słyszysz, to spróbuj jeszcze raz zadzwonić. No, ja będę i tak jakąś przerwę robił, więc coś może Aleksander na koniec jeszcze, jak chcesz.
1: No co, już będziesz mnie strącał w przepaść.
2: Tak, już się w ogóle szykuję, już prawie druga godzina, trzeba się zmywać powoli.
1: Tak, no ja tak... No dobrze.
2: Co, jeszcze no, byś... Ja,
1: sam jest pobajesz. Przepaść.
2: No dobra.
1: No to żegnajcie.
2: Do usłyszenia bardziej. No. Trzymaj się, cześć.
1: Na razie.

0: czasami musicie chwilę poczekać, aż oddzwonię do was. Pamiętajcie o tym, że jedno połączenie, jak nie odbieram, to trzeba poczekać chwilkę i... Proszę bez awantur i bez jakichś wyciągania tutaj jakichś spraw może, nie? To do Gosi trochę piję tutaj. Lewaki chcą nas zaczipować. No, cześć.
1: No, hello. No. Gosia?
0: Jaka Gosia?
1: Nie wiem.
2: Lewaki chcą nas zaczipować.
1: Lewaki chcą nas zaczipować. Jestem na tym etapie.
0: No, trzeba wyłączyć.
1: Już wyłączam, czekaj.
0: Co, zapomniałeś YouTube'a wyłączyć, tak?
1: No.
0: No. Z czym dzwonisz? Halo.
1: Uwaga. Od dzisiaj to będzie mój testament. Nie wiem, czy będzie dziedziczyć dzieci, czy... ale jak dziedziczę, to będę miał swoją historię napisaną lub wypowiedzianą moim jakby z mojej perspektywy, nie? Gdybym ja miał wam mówić, dlaczego na przykład spotkałem się z moją byłą, mam z nią dzieci i tak dalej, no to chyba tylko krawiec wie, o co chodzi. Kiedyś ci mówiłem o czymś takim jak rodzina miłości. Widzisz, kurwa, jak mnie słuchasz.
0: Słucham cię cały czas.
1: No dobrze.
0: Nie muszę cały czas mówić, aha. Też no. taki tip, jak gadacie na radyjku, to się źle sprawdza, bo i tak zagłusza, mieszają się te głosy, Skype nie wyrabia, więc lepiej siedzieć cicho niż tam, tak to jest właśnie, no dobrze mówisz, bo to zagłuszacie się.
1: Super, tutaj. Dziękuję za technikalia. Krawiec, ja tylko mówię, że chcę ci powiedzieć, że od kiedy się dostałem do Radia na Fali Men i Nocnego Radia i Teorii z Chaosu, jesteś najbardziej wypośrodkowanym facetem, jakiego znam z tej grupy. Dlatego tak długo ciągniesz.
0: Ale co to ma wspólnego, że wypośrodkowany to musi długo ciągnąć, tak?
1: No, wiesz, ta teoria ewolucji, taka ulubiona, nie? Jesteś lepiej przystosowany, to dłużej ciągniesz i nadasz swoje geny. Nadałeś jakieś geny z komukolwiek? Swoją inteligencję, twojej matki, twojego ojca, twoich pradziadków?
0: Czy rozmnożyłem się, tak?
1: No tak, czy się rozmnożyłeś?
0: No nie, no przepadnie taki geniusz, to ja się chyba nie rozmnożę już.
1: Okej, okay. No ale ja cię nie potępiam. Po prostu miałeś swój czas. Marnowałeś na pewne rzeczy, potem stwierdziłeś, że już jest za późno.
0: Ty, ale to się jakieś wódko pozwól żyć robi.
1: Dobra, nie, Mario pozwól żyć bardziej. Ale dobra, nie o to chodzi. Chodzi mi o to, krawiec, że gdybym cię nie lubił, to bym kurwa tutaj nie był. Rozumiesz?
0: No dobrze, czyli takie, ja cię szanuję. Trochę inaczej nie. Powiedziane.
1: Ja cię szanuję, to najczęściej jest tak, jak ktoś ma nad kimś bata, a ja nie mam na bata nad ciebie, ty nie masz na mnie. prawda?
0: Dobra, bo Janko Muzykant chyba jest, halo?
1: Dawaj, dawaj, wciskaj.
0: Janko Muzykant, a on się jakoś rozłączył, połączył, niby jest, a jakoby go nie było, niczym ta Orszula z Trenów Kochanowskiego, kurwa mać. Halo?
1: No właśnie. Urszula, jak twym zniknieniem wszystko spierdoliło się, nie?
0: Kurde, problemy techniczne znowu. Dobra, chyba się muszę... wiesz co, jam ci to, zróbmy tak. Rozłączymy się. Dobra. I ja do Janko odzwaniam. Okay. Na razie, hej.
1: Dobra.
0: Spróbuję do niego bezpośrednio zadzwonić. Skype to jest jednak gówno nieprzeciętne. Śmierdzące, parujące gówno. Owinięte w sreberko wysokiej jakości. Dzięki czemu stwarza wrażenie, że w ogóle jest czymś, co się do czegokolwiek nadaje. Ale tak naprawdę jest to gówno śmierdzące, obrzydliwe, niczym glut z nosa. No, a teraz nie odbiera Janko Muzykant. Kurwa mać. Dzwoni tutaj, ja pierdolę. Teraz dzwoni, a nie wiem co dzwoni. No, gdybym był testerem Skype'a, to bym tu po 5 minutach powiedział, ta technologia jest całkowicie do dupy. Tutaj nic praktycznie nie działa, proszę pana. I proszę pana, proszę to natychmiast zacząć może od nowa pisać. Nie wiem, co tu jest nie tak, ale tu się wszystko psuje. Kliknę dwa razy w coś, to się zepsuje. Kliknę prawym zamiast lewym, to się zepsuje. Zawiesza się to. Zasoby zabiera, jakieś niewspółmierne do tego, co oferuje. I po 10 latach nie można dzwonka normalnie se zmienić ani wyciszyć. Tylko dlatego, że wy, pazerne świnie, chcecie swój dżingielek kretyński, żeby był i żeby was, nie wiem, jakoś reklamował. Że jak ktoś usłyszy to charakterystyczne, popierdolone piu, bi, biu. Biu, bu, biu. To będzie wiedział, że to Skype. No właśnie, a teraz się jeszcze reinstaluje. Nowa instalacja co chwilę. Co chwilę coś ulepszają i coraz bardziej gówniane to jest i śmierdzące. No właśnie. Ale nie oszukujmy się, jak ktoś na czymś nie zarabia, to jest to zwykle do dupy. A tam, gdzie ktoś na czymś zarabia, to zaczyna to nagle być wysokiej jakości towarem wspaniałym. Tak dziwnie jakoś to działa, nie? Dlatego komuch nigdy niczego nie wyprodukuje dobrego. Co najwyżej jakieś rozlatujące się buty. No, chyba się w końcu udało. Sorry, Janko, za problemy techniczne, ale musiałem Skype'a w ogóle zrestartować. Cześć.
3: No tutaj jakiś ciężki Meksyk mi się robił, no ale dobra. Ja dzwoniłem wcześniej, jak tam była rozmowa z tym, co grał tutaj takiego szpeca od tych szczepionek, nie? Tylko nie wiem, czy on wziął pod uwagę, że te statystyki, które on czyta, że często te firmy zakłamują statystyki. Czy wziął pod uwagę, jak ciężko na przykład w Polsce jest zgłosić NOPA, żeby to zostało przyjęte i żeby to zostało ujęte w tych statystykach? Czy słuchał na przykład, nie wiem, czy to było przemówienie tych szpeców z Pfizera, to albo było w amerykańskim kongresie, albo to było przed Parlamentem Europejskim i oni oficjalnie powiedzieli, że oni wiedzieli, że to były jakieś tęgie głowy z Pfizera. Oni oficjalnie powiedzieli, że oni wiedzieli, że ta szczepionka nie zmniejsza transmisji wirusa. Rozumiesz, o co chodzi? Więc to było ciężkie pierdolenie. On se może oglądać te statystyki. To chuja jest warte.
0: No dobra.
3: Tyle.
0: No dobra, skomentowałeś. Ja nie będę tego tematu już podejmował, bo on mnie znudził, ryzykuje z każdym słowem wypowiedzianym, faktycznie mogą tutaj o coś się przypieprzyć, więc z różnych
3: Jasne,
0: powodów.
3: Tak, wiesz, to jest,
0: ale też
3: to jest
0: było dużo rozmów w nocnym radio, a Janko przedstawił swoje tutaj zdanie i ja na tym zakończę.
3: Jasne, że tak, to jest, wiesz, żeby się zaszczepić, to jest wybór każdego, tak? Ale narzucać innym, kurwa, namawiać do tego i tak samo ten chłop chyba był za tym, żeby, kurwa, te maseczki były ten obowiązkowe, tak? Nie wiem, czy pamiętasz, stary, mi lekarz, kurwa, jak byłem dzieckiem, zawsze miałem takie coś, że ja nie tylko ja, dużo ludzi tak robi, chowa, jak masz, kurwa, kołnierz z kurtki, zawsze się tam chowa, buzie się w to chowało. Ja miałem lekarza w rodzinie, mam dalej, to jest mój wujek. Rozumiesz? I on, pamiętam, lekarz mi zawsze mówił, nie chowaj, nie oddychaj se w ten kurwa kołnierz, tam ci się bakterie namnażają. Rozumiesz? To była wiedza, kurwa, z podstawówki, że ta maseczka potem tym gównem oddychasz i to jest dla ciebie niedobre. Tak? A jeszcze odnośnie Stanowskiego, stary. Szczerze? Oglądałem tam paru jakichś chujnie, jakichś maserach czy coś. I to żeby nie było, ja nie jestem fanem Stanowskiego. Chłop ma swoje za uszami, ale to, co zrobił z tą Janoszek, to jemu się tylko brawa, kurwa, należą. Stary, jebana dziwka zbudowała sobie na tym życie, okłamywała ludzi, w wywiadach mówiła, nawet dawała rady tym młodym dziewczynom, że a, po co jakieś tam normalna robota, stabilna, tam dentystka czy biznes, coś tam sztuką. Rozumiesz, ona jest jebanym nikim, mieszała ludziom w głowach, dawała rady, robiła na tym ciężkie siano, Stanowski to odkrył i teraz znaleźli się takie kurwa melepety intelektualne, którzy go za to krytykują. Stary, można go za wiele rzeczy krytykować, ale za to, to mu się tylko brawa należą. Więc ja kurwa nie rozumiem, nie? Ale jak zobaczyłem, że już się zaczynają jacyś, po niektórzy tam zaczynają jechać po tym Stanowskim za to, że tylko kurwa odkrył jej kłamstwa, przyszedłeś mi ty do głowy, że pewnie Krawiec też tak zrobi. No i nie, się, kurwa, nie mówię,
0: ale to nie
3: stary.
0: O to chodzi, stary. To chodzi o coś trochę innego, że ja nie przepadam po prostu, jak ktoś się zbyt długo nad kimś znęca i robi sobie jeszcze z tego, wiesz, z tego znęcania się show i na tym znęcaniu się jeszcze sam wzbogaci. Bo jak coś za długo, no tak, no nie można, wiesz, męczyć Wacka za długo, nie? Z niczym, co za dużo, to i świnia nie
3: ale
0: chce.
3: Ale słuchaj,
0: no są...
3: nie, jak raz o niej powiedział, wiesz, zobaczyła, że się jej koło dupy robi, przestała, nie, dalej to robiła, rozumiesz? Więc on w nią jeszcze raz, stary, przestała, nie, dalej to robiła, więc kurwa miał prawo znowu ją jeść. Rozumiesz, o co chodzi? To jest tak, jak jest z Etamem. Opowiada bajki, jeb, kurwa go. O, znowu opowiada, jeb znowu. Rozumiesz, o co chodzi? To nie było tak, że on ją przyjebał na czymś i ona przestała, nagle zrobiła się grzeczna i stanął ją miesiącami. Nie! On jej to wytknął, a ona jeszcze dalej. Podała go do sądu, sąd niby zakazał w ogóle. On miał w chuju, powiedział, że może odpowiedzieć za to. Tyle.
0: No jeśli tak stawiasz sprawę, i... jeśli tak stawiasz sprawę, że nie okazała żadnej skruchy i dalej się stawiała i dalej szła w zapartej, że jej się z tego powodu należało, żeby dalej ją tam grillować, to spoko, no można i tak podchodzić. No, ja nie mam nic przeciwko w sumie do takiego też nastawienia, nie? Do rzeczy. Po prostu,
3: jeszcze to jej nadęcie, stary, nie? Kurwa. No ja nie wiem. Takim ludziom, wiesz, ja mam czasem takie kurwa ostre podejście do różnych tematów, ale takim ludziom to się należy ostracyzm, że kto ją będzie mijał, to jej będzie pluł kurwa w ryj. I tyle. Za bardzo się pierdolimy z takimi ludźmi, rozumiesz? Dlatego jest tyle tego gówna. I potem oni nam, kurwa, jakieś, wiesz, rozmówki nam wkręcą, bo to tak. Nie, kurwa.
0: A gdyby tak wprowadzić, dechoterapię, deskoterapię, na przykład dla takiej Janosze, gdzie się tam przywiązać za nogi i chlaś w dupala dechą za karę, że kłamała, to może by to dobre było. Czy nie?
3: Ja nie mówię, no po prostu, no ale należało jej się, stary, i on jej nie zrobił, wiesz, ani jej nie ubliżał, ani nic, wytknął jej, stary, gardzę każdym, kurwa, z osobna i wszystkimi naraz, to teraz jadą po Stanowskim, po nim można było jechać w wielu sytuacjach, rozumiesz, ale tutaj, no jakoś mi się wydaje, że nie ma się do czego przypierdolić, sama jest sobie wilna i tyle, musiała brać, stary, ale musiała brać to pod uwagę, tak, że jak to wyjdzie, będzie dym.
0: No takie ryzyko zawodowe, kłamczucha mitomana, że przyłapie go i wszyscy będą się śmiali.
3: I teraz się znaleźli nawet tacy, co mówią, a co będzie, jak ona samobójstwo przez to popełni. I chuj, teraz mamy, wiesz, ludzie mają robić złe rzeczy, ale mamy im, kurwa, tego nie wytykać. Rozumiesz? Nie, bo co będzie, że samobójstwo popełni? To chuj z jej samobójstwem! To mogła myśleć, kurwa, wcześniej, zanim zaczęła okłamywać ludzi i tyle.
0: No dobra, ale ja mam też prawo czuć jakiś tam niesmak, bo co innego mi tam w duszy gra, nie? I mi się to nie podoba.
3: Jasne, że tak. Dlatego ja ci powiedziałem, dlatego mi się nie dodaje twoje spojrzenie i tyle. Jasne, że masz do niego prawo, nie? Ale szczerze, to ty często masz takie coś. Ty mówisz o ludziach, że dużo ludzi jest tacy, że kurwa idą pod prąd, wiesz, ci spiskowcy czy coś, że oni po prostu, nawet czy im się zgadza, czy nie, oni mają tak, żeby iść pod prąd. Ty też zauważyłeś coś u siebie, coś takiego? Że ty też tak masz. Są jakieś tematy, wszyscy gadają w jedno, a Krawiec tylko, żeby być kurwa po drugiej stronie. Czasami to tak wygląda.
0: Raczej to chyba powiatam. Pewnie uchodzę za takiego, który jest z mainstreamem zbyt kompatybilny i powtarzam niczym tuba, niczym pudło rezonansowe, powtarzam to, co Michnik napisze, to bardziej tak mnie chyba postrzegają niektórzy, wielu.
3: Znaczy to zależy w jakich sytuacjach, ja też cię nieraz tak postrzegam.
0: No to w końcu buntownik, ale czy no to mówię, no płynie to z prądem?
3: Nie buntownik, no to jest takie... Ty nazywałeś ich buntownikami, tych, co mówili, że tam spiskowcy, oni są tylko tacy, żeby powiedzieć odwrotnie. Nawet o etamie tak mówisz. To nie są buntownicy. To tacy ludzie, jak się ma za takich, to według mnie to są jakieś kurwa przygłupy, nie?
0: Nie, no to jest po prostu jakaś bardzo wielka chęć.
3: Ty sam wpadasz w taką pułapkę czasami, nie?
0: Nie, no to jest po prostu bardzo wielka chęć, żeby być zawsze w opozycji, walczyć, żeby być tam za barykadą gdzieś, nie? I bo to ludzi łączy też. Ludzie się w całkiem takie, wiesz, różne stowarzyszenia się łączą, gadają ze sobą, spotykają się i narzekają, i pomstują, i buntują się. I to się staje może trochę takim rytuałem dla niektórych, hobby. Bardziej to buntowanie się, niż faktycznie zrobienie czegoś, czy wyjście na ulicę. Tylko po prostu lubią się spotkać, pogadać sobie. Rozłączyło nas?
3: No, nie, ja jestem.

0: Dzwonię.
1: No. Ktoś nowy. O, super, ktoś nowy zadzwonił. Słuchajcie, odbieram tu. Cześć, to ja znowu.
0: No, to niestety ja, sorry, że was rozczarowuję, ale to niestety ja. Ty, dobra akcja z Tobą Janoszek, co? Bo tak jeszcze stwierdziłem, że pogadam o tym. Dobry patent zrobili, nie?
1: Zadzwonił,
0: Halo?
1: żeby się zapytać. Ty, ale tam to kula fajne, nie?
0: No
1: No.
0: kurwa, zajebisty patent człowieku, z tą Janoszek zrobił ten Stanowski. Dobry on jest naprawdę, człowieku. Teraz to jest dopiero nowy level trollingu w wydaniu dziennikarskim.
1: Janko nie słychać chyba.
0: O, Janko poszedł.
1: Nie, on się tu odciszył, przyciszył, ale coś innego tutaj nawala. Jeszcze raz się łączymy i teraz już pewnie będzie lepiej.
2: Ej, tobie się ten status zmienił, wyjebało mnie. Jesteś, nie macie?
1: Jesteśmy. Znowu. Wszystko jest ok.
2: Status ci się zmienił na czerwony, stary, ja gadam, mnie nie słychać, coś się
1: To
2: pierdoli
1: nie ma
2: postać.
1: związku ze statusem, bo status zmieniłem już grubo przed tym, jak coś się zaczęło psuć.
2: Aha, no to nie wiem, normalnie gadamy i nagle
1: No
2: jakiś
1: czasem się
2: dzwon.
1: psuje coś, czasem się coś psuje, trzeba
2: No
1: się
2: ale
1: jeszcze raz połączyć.
2: odnośnie tego, co Orzeł gadał, to wydaje ci się, że Stanowski zrobił dobrą robotę, czy należysz też do tego obozu, co o Jezus, biedną dziewczynę, kurwa, męczy?
0: Znaczy, ja nie uważam, żeby to była dobra robota, ale z drugiej strony jestem pod zajebistym wrażeniem, nie?
2: Ale pod
0: Naprawdę, to
2: wrażeniem
0: jest
2: czego, że tak sobie
0: dziennikarstwo w
2: wymyśliła
0: mistrzowskim stylu.
2: karierę?
0: Nie, chodzi o to, że to jest dziennikarstwo na najwyższym poziomie, wiesz, sprawdzenie, wiesz, sprawdził źródła, poleciał do tego, do Indii.
2: No dokładnie, dokładnie, to
0: To
2: się
0: jest
2: ceni, nie?
0: człowiek, wiesz, to jest profesjonalna robota, nie? A wiesz, a to, że nagonka jest na nią, no kurwa, no trochę chujowo, nie? Wiesz, no, no.
2: Ale czemu, stary, ja tego nie rozumiem. Czemu chujowo okłamywała ludzi, rozumiesz? Robiła z siebie nie wiadomo kogo. Mleko się teraz rozlało, to wyszło i kurwa chujowo, bo jest
0: Ale
2: nagonka.
0: nie,
2: Okej, to co,
0: jeszcze
2: powinniśmy
0: nie
2: ją
0: ten.
2: głaskać?
0: Nie, ale jeszcze nie było jej jakiegoś, wiesz, stanowiska oficjalnego czy niczego takiego, nie?
1: Jak to było, no.
0: Było. No to nie wiem, to do mnie nie dotarło w takim
1: No,
0: razie. No
1: ona
0: nie wiem, to
1: idzie w
0: zależy od tego,
1: zaparte.
0: też jak ona się do tego odnosi, nie? Bo jeżeli mamy być fair, no to wiesz, obie strony też muszą mieć, wiesz, prawo wypowiedzenia się.
2: Wódz
1: Wódz
2: tutaj.
1: tutaj.
2: Ale jak masz dowody, jak masz filmiki nagrane, rozumiesz o co chodzi? On tam był, pokazał to kino, które mówiła, że ona ma skan,
0: No.
2: że ma kurwa premierę, stary. To ty potrzebujesz mieć argumenty, czy ktoś z drugiej strony?
0: Nie,
2: Nie,
0: no
2: ja tu
0: z
2: mam dowody,
0: strony dobre to jest, że to jest
2: to nie.
0: człowieku przekręt.
2: Dokładnie.
0: To
2: To nie
0: jest,
2: wymaga
0: wiesz, no.
2: komentarza.
1: To jest
2: Ale
1: po
2: nie wymaga
1: prostu
2: komentarza, stary.
1: farmazoniara i to jest bardzo duży grzech,
0: Ale z
1: myślę,
0: drugiej
1: wśród
0: strony patrz,
1: artystów
2: nie kłamała.
1: wszelakiej maści, wśród artystów, aktorów, wymyślanie sobie folio swojego dorobku i osiągnięć, no jest to bardzo duże przewinienie. Kiedyś, jak był taki portal Webesteam, tam sobie z innymi grafikami, projektantami często się spotykaliśmy, gadaliśmy i jak na przykład wyszło, że ktoś się podpisuje pod nie swoim dziełem czy coś, to była całkowicie, to stawał się wyrzutkiem, bo był po prostu wyrzucony ze społeczności. To był
0: Aha, no ja
1: grzech.
0: na to patrzę na to z takiej perspektywy, wiesz, takiego trolla też, nie? Bo jeżeli patrząc na to, że to był trolling, to jest trolling też mistrzowski, no naprawdę mistrzowskim poziomie.
2: Znaczy, wiesz,
0: Przecież można
2: trolling,
0: na to patrzeć w ten sposób. Ja to tak
2: myślę,
0: widzę,
2: że
0: nie?
2: to nie jest trolling, ona chciała karierę zbudować, wiesz o co chodzi? Trolling to się robi, wiesz.
0: No nie, no
2: No.
0: karierę, to przecież ona by poszła na casting, każdy reżyser by od razu pewnie wiedział, że ona nie potrafi grać, nie?
2: Stary, no widać, że nie potrafi. Tam były kurwa fragmenty, nie potrafi grać. Widzisz, jak ona się rusza, jak ona tańczy, kurwa, jaki to jest. No nie wiem, ja lepiej tańczę, stary. Tam było pokazane zdjęcie, jakie ona ma krótkie nogi, a ona się kurwa pcha po tych kurwa, jak to się nazywa, te konkursy piękności, stary. No serio, odkleiło się i powinna być teraz
0: No,
2: jebana na cały.
0: jak wyszła z tego, z hotelu jakiegoś macha tam do kurwa tych,
2: No
0: do
2: tak,
0: właśnie
2: dokładnie,
0: i zejdzie
2: stary.
0: w pizdu, nie? Wiesz, i na Instagramie krótki wycinek, taki jakby z kontekstu wyrwany, tylko z, wiesz, wideo parę sekund i sobie ludzie myślą już, że wiesz, o, wielka gwiazda, kurwa, nie?
1: No,
2: No
1: a do
0: tak,
1: nas
0: to
1: właśnie,
0: mistrz, kurwa.
1: do nas tymczasem wielka gwiazda zadzwoniła. Furiat jest z nami. Cześć, Furiat.
2: Pochwalony
3: Halo,
2: Furiacie.
0: halo.
2: Pochwalony.
3: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: To tam
2: Yo, yo,
0: Furiat.
2: yo, skurwysynu.
1: Jak tam w szpitalu, Furiat?
3: A, w porządku, w porządku.
1: W
2: A to
1: porządku.
2: chyba
0: Co
2: ci
0: się
2: jakąś
0: stało?
2: kroplówkę z alkoholem podpięli, jak w szpitalu jesteś, co? Bo tak. Chyba nie pierwszej trzeźwości, Furiacik, co?
3: Nie, jest w porządku. Jestem na
2: Ja
3: kordalu, jest,
2: słyszę,
3: jest
2: że
3: facet.
2: jest w porządku.

0: W jakim szpitalu jesteś, jeśli można wiedzieć, gdzie?
1: W takim, w którym zabijają często.
2: Choroszczy.
0: A nie przypadkiem takim wymyślonym w głowie swojej? A tak naprawdę w domu? A tak naprawdę w domu?
1: Być może.
0: Może w Choroszczy, może w Choroszczy wylądowałeś.
1: Być może, chyba mnie rozgryzłeś.
0: No, to po co rozsiewać jakieś plotki?
1: No. Tak wiesz, co się działo, nie?
3: Bo chcieli, żeby mu zdrowia życzyli, kurwa, znaczy chciał, żeby mu zdrowia życzyli.
0: Żeby mu kwiatki przynosili i pomarańczkę obierali tam.
3: Zdrowia furiacie, no tak, furiacie, to zdrowie.
2: Chyba jak do furiata, to bardziej pasuje na zdrowie, a nie zdrowia furiacie.
1: Okej. Dobrze, a nie, a propos tego wszystkiego, no dobrze mówicie, dokładnie. A propos czego? A propos,
2: no właśnie.
1: Jebać to, pamiętajcie.
2: Ale co, furiat, ja dalej nie wiem, o czym ty mówisz.
0: No tu tego tam, żeby co by było, to miły, zawsze miły, jakoś
1: miły
0: by było. Człowieku,
1: zaraz ci powiem, o czym ci mówię. O czym mówię. Mówi o tym, o wszystkim, które się biorą teraz do rzeczy. Załóżmy ta informacja o Unfaithful Flying Object, prawda? Czyli niestety opowiadający. No troszkę wiesz, no dobra, nieważne jaki jest tym.
0: Świetna, świetna.
2: Rozumiem w tym momencie jeszcze mniej niż zanim zacząłeś mówić, kurwa, o czym mówisz.
0: Furia,
4: jest, ale... jest nawalony
1: jest
4: jak
1: to wszystko zwiedzenie ludzi, zwiedzenie.
0: Dobra,
1: ludzi
0: upadły anioły,
1: myśleli,
0: dobrze,
1: żeby
0: upadły anioły.
1: Uwierzyli, że coś tam jest w górze, że coś, ktoś nas stworzył, jak w tym jebanym filmie Prometeusza, że on gdzieś tam przyjeżdża i że oni nas stworzyli. I to jest kompletna sprawa odrębna od Chrystusa, rozumiesz? Żeby ludzie się odpierdolili od jedynej wiary, od jedynej.
4: Jezus Chrystus. Okej, okay, uwaga. Trademark LucasArts or Catholic.
2: O ja pierdolę. Dobra, ja nie mogę słuchać tego gościa, ja się rozłączam. Na razie.
0: O Jezu.
1: To się rozłączam, na razie, kurwa. Nie złącza się, ej ty, man.
3: Też powiedz, jak tam zdrowie.
0: Jak tam zdrowie.
4: Bądź pozdrowiony, furiacie. Nasz etatowy alkoholiku, a jednak człowieku.
1: Dobrze. Możesz tak mówić.
2: A ja no, się rozłączyłem, czy ja dalej, kurwa, was nastawię?
4: Rozłączaj się i spadaj.
0: No właśnie jesteś ty, dalej.
2: Kurwo, znający płatnych zabójców, chuj ci na matkę.
1: To jest dobre.
4: Będę na twoją, ty. Będziesz taką samą jak ja i ty. Zobaczysz.
3: Co to się stanęło znowu? No antenie, krawiec ogarnia, czy nie?
0: Ogarniam.
4: To, że znam płatnych zabójców, nie znaczy, że kurwa nim jestem, debilu. To kurwa usłysz. I ale teraz powiem ci tak. I teraz powiem ci tak. Poczekaj.
1: Ożesz ty.
4: Mówię do tego, że się kurwa rozłączył.
3: Może
4: jakby mi dawali $1,000,000, nie poszedłbym zabijać ani dla Ukrainy, ani dla Rosji. By kurwa zjebane debile.
0: Proszę się zachowywać na antenie, bo wypierdolę.
3: Ale syf się zrobił.
4: Sorry, chcieliście po prostu, wiesz, gówna, no to macie. Dzięki nie, twojemu kolesiowi.
3: To już hejt jest, wiesz, hejt to już jest ten... Za niski poziom ja chyba.
4: A daj mi powiedzieć,
1: wiesz co?
4: Hejt.
3: Hejt jest niski poziom.
4: Jak zapierdolisz poniżej dna, to jest niski poziom. A nie zero. A nie zero, rozumiesz?
3: Jak się wypowiada ktoś tak jak ty, no stary, no jesteś, wiesz...
1: Ale nie płacz.
3: W mediach, nie płacz. A nie w jakimś, kurwa, patostreamie, stary.
1: Okej, okay, no, i chyba...
4: Jesteś, no, jesteś po prostu moim sędzią.
3: Jesteś, wiesz, no jesteś na żywo, wiesz, w naprawdę tutaj elitarnym
4: środowiskowym. Jebie twoje elity, rozumiesz? Wolę, kurwa, porozmawiać z dziwką, która jest uczciwa, niż z byłą żoną, która jest jebaną nałogowym kłamcą. Rozumiesz? Pierdol się.
3: Rozumiem,
4: no to wypierdalaj, ale... No to wypierdalaj ode mnie, bo pierwszy raz się tak odpaliłem na tym radiu i kurwa nie życzę sobie, ty gówniarzu, żebyś mnie pouczał.
3: Polać jednak, dlatego że jesteś agresywny, a to melitą...
4: O kurwa, jestem agresywny jak jebany Conan Barbarzyńca i wypierdalaj.
3: Tak, dokładnie. Patrz, jak się odpaliłeś, kurwa.
4: No, ja ci mówiłem, że się odpaliłem. A to my...
3: Jesteśmy wszyscy, obrażasz nas tu wszystkich, więc może sam stąd idź, zamiast wszystkich obrażać.
4: A ja nie obrażam was wszystkich, ja cię obrażam, ciebie tylko. Ale teraz.
1: Ale tak sobie myślę i tak sobie patrzę, to wszystko mam w dupie, kurwa, cały świat, kurwa.
4: Cały świat twój ojciec trzyma w pieczy, wiesz? I Halga
1: ma w dupie Star Wars.
4: Wiesz co? Ja mam w dupie, co ty masz w dupie. I jebie mnie to, wiesz? Zupełnie no mnie
1: dokładnie. Dlatego kochaj życie.
4: No tak, jasne. Co za refleksja. Jebie mnie to, czy ty to jebiesz, wiesz? Bo jesteś...
1: A co mnie obchodzi, kim ja jestem? Co mnie obchodzi, kim ty jesteś?
4: Nikogo nie obchodzi. No, jesteś tylko jednym z promyków takim, wiesz, z boskiej...
1: Dokładnie.
4: No więc się po prostu, wiesz, troszeczkę szanuj, bo pochodzi mi z tego samego źródła, no. No, dokładnie. Tyle.
3: No.
1: Dokładnie.
4: Okej, okay. Rozwinąłem się.
3: Czy ja byłem wyciszony, czy co? Bo nie rozumiem.
4: Nie, ja mówię do tych na czacie.
0: Możliwe.
4: Mam gdzieś po prostu, wiesz, celebrytów. Ja chcę znać tych, kurwa, na niżej, wiesz?
0: Dobra, chyba tutaj myślę, że i Jamci to i Furiat dzisiaj trochę za dużo promili. Dobrze by było wrócić do rozmowy, może jak wytrzeźwiejecie trochę.
4: Ale to nie jest kwestia promili, tylko zupełnie innej substancji.
0: No to okay? Inne substancje. Na jedno wychodzi, ale człowiek jednak traci trochę panowanie nad sobą, jak się czymś tam uraczy.
4: Nie stracę panowania.
1: Jednak traci się mylisz. No właśnie, że nie. Właśnie, że nie było promili dużo właśnie. Tu się mylisz. W ten sposób. To się
4: no i miał rację. I miał rację, Furiat. Nie wiem jak ty, ale ja dzisiaj tak 3/4 małej półlitrowej John Lebel, ale to jest bardzo, mało. No wiem.
1: Czasem bywam takie, że dzwonię i wiesz, i mówię do siebie bla bla bla bo. No wiesz, ale dzisiaj dzwonię normalnie, więc wiesz.
4: Nie wiem, czy dzwonisz normalnie, moim zdaniem nie dogadałbym się teraz z tobą. Ale nie o to chodzi, że to nie rozumiem. Rozumiem cię doskonale.
1: Ja z tobą się nie dogadam, bo ty jesteś starejchowiec jesteś.
4: Jak?
0: Jechowiec.
1: Jesteś starejchowiec jesteś.
0: Starejchowiec.
4: No, dziękuję. Dziękuję. Ostatnio porównałem pewne rzeczy w pewnej grupie do sekty i ktoś mówił: o, ja sobie nie życzę, żebyś mnie porównał do sekty, to jest super i w ogóle nie mów mi, że jesteś sektą. I słuchaj.
1: Sympatycznie, ale wiesz,
4: tylko chodzi o to, daj mi dokończyć. Daj mi dokończyć.
1: No nie potrafię.
4: A ja powiedziałem tak, to nie był zarzut do sekty, tylko do was. W sekcie bardzo lubię bombardowanie miłością.
1: Jak ty miłość bombardujesz?
4: Po prostu kocham i tyle. A ty, kurwa, jak bombardujesz? Udajesz?
1: Ja nie bombarduję.
4: Kogoś, jest kim? No, kimś, kim nie jesteś. Bądź kim nie jesteś. Ja wtedy nie jak zrozumiesz, kim jesteś, to będziesz bombardował miłością.
1: No, nie będę.
4: Życzę 300 tysięcy milionów lat wcieleń, żebyś kurwa to zrozumiał, okej?
1: Okay? Dobrze. Okay? Wiem, że masz wiem, że masz zawsze rację.
4: Nie, to nie chodzi o to, że jest. Wiem, że zawsze mam rację. Ja pozwalam niektórym wygrać, wiesz? Bo by było chujowo nudno.
1: No właśnie, no. Jest to przyjemne. Ja wolę posłuchać, niż wiesz, niż kogoś, ale też powinno się kogoś napominać. Ale to już nie w ten
4: ja
1: czas.
4: Cię napominam, no. Ja cię napominam, ty mnie napominasz. No, pytanie nie. Tylko, kto trafia w tarczę, a kto chybia, nie?
1: No, dokładnie. Ale dobra,
4: no okej. Okay. Pamiętaj, alko nie ma do końca takich zajebistych.
1: No nie, no jasne, jasne, oczywiście.
4: No jasne, jasne, oczywiście. Ale powiem ci jedno, jest no,
1: ja myślę, że wiesz, że akurat...
4: Mam
1: akurat
4: jaśniejszy, dzisiaj to jaśniejszy jest obłys od
1: mniej, mniej
4: to
1: nie piany, o to chodzi,
4: jesteś na etapie, kiedy musisz zrozumieć, żeby najpierw pokochać siebie, a potem tak innych. I to kochaj prawda siebie, uwaga, kochaj bliźniego jak siebie samego, tak? Zrozum to, to wtedy zrozumiesz, kim jesteś.
0: A propos tego napominania, w Biblii jest napisane, żeby pierw napominać kogoś prywatnie, czyli pójść do sąsiada, pogadać z nim. Potem ale, słuchaj, bardziej dobrze, na forum publicznym można coś ogłosić, nie wiem, w jakiejś społeczności, a na końcu, jak nic nie pomaga, to do władz, prawda, nawet donieść. I sobie pierwszy tak pomyślałem, że to takie jakieś frajerskie zachęta, żeby tam napominać coś, ale w gruncie rzeczy to jest jakieś zdrowe, że pierw idziesz do człowieka drugiego i go tam i gadasz z nim jak człowiek z człowiekiem, potem jak nie pomaga, to no i tak dalej, i tak dalej. To nawet nie jest złe. Czy ktoś się połączył z nami?
4: Ja powiem tak. Okay. Byłem w takiej sytuacji, gdy ktoś mnie oskarżał o wiele rzeczy. Było mnie, że... Przepraszam.
1: Co za pierdalać, mów sensem.
0: A co tam?
4: Okej, okay, ja ci powiem tak. Suszone grzyby bez podsmażenia, bez niczego, dodatek do tak zwanej jajecznicy na oleju. Z samą solą.
1: Ja się głodny robię, kuźba.
4: Widzisz. 50 lat, chłopie. Niewielka różnica prawdopodobnie, ale wiem, co mówię. Okej, okay, nieważne. Krawiec.
1: Właśnie nieważne.
4: Dobrze, o co, Krawiec, o co byś chciał nas zapytać?
1: Nieważne, o czym powiedziałeś.
4: Furiat.
1: Jest to kompletnie nieważne, wiesz?
4: Furiat, jest
1: nieważne. Naprawdę nieważne, bo to jest dużo mówisz, że mówisz, a kurwa, to wiesz, to tak...
4: Ja wiem.
1: Dmuchasz, kurwa, dmuchasz, to lewie jedną...
4: Krawiec, ja mówię do ciebie.
1: Latuje. A on pierdolisz, no wiesz, bo jesteś takim człowiekiem, no.
4: Jakim?
1: Im dłużej mówisz, tym się gorzej ciebie słucha, rozumiesz?
4: Moja wina, że nie ogarniasz tych wszystkich informacji.
1: Lapidarnym, mówisz w pewnych, wiesz, słowach, wiesz, nauczysz
4: się. Słuchaj, idź się pomóc do dwóch różnych Marii, nie?
1: Dobra.
4: Łukasza i Mateusza.
1: Do Marii.
4: I dwóch różnych wersji. I po prostu pomyśl nad tym do końca swoich dni. Obyś to rozkminił, bo twój duch nie chce.
1: Dobrze.
3: Ładny mam logo.
4: Oka.
0: Ładne, ładne. Całkiem do rzeczy. W sumie.
3: Znalazłem grafika, Krawiec.
0: Tak?
3: Niestety, no i chyba niestety będę korzystał z jego usług.
0: No, to fajnie, to się cieszę.
3: No, przykro mi.
4: ale
3: nie pierdol, bo zajebisty orzeł, nie?
0: Fajny, tylko wiesz, dzisiaj takie tego typu rzeczy na darmowych stokach w sumie można znaleźć też, nie? Jak się dobrze poszuka.
3: No nie wiem.
0: Ja na przykład robię autorskie rzeczy bardziej, nie? A nie, że sobie tam znajdę na Freepik i wkleję i napiszę projekt 28, ale nie zgorszę. Nawet ja nie krytykuję, tylko myślę, że tak to mogło być zrobione.
3: Co ty mówisz, to w ogóle to tak nie powstało.
0: Tak? A co?
3: Logo sam robiłem, żartuję.
0: A ja ci złe logo zrobiłem?
3: No moje mi się bardziej podoba.
0: No a jak ci pokazywałem, to mówiłeś, że fajne. Mówiłeś,
4: albo nie, brak fałszywej skromności, to jest fajne.
3: Ale powiedzcie ludzie, podoba wam się to logo czy nie? Wejdźcie sobie na kanał, nawet tam będzie większa ikonka, nie? Zobaczcie, no fajny, taki ten...
0: Orzeł,
3: projekt 28.
0: Taki orzeł.
2: Na razie widzę nie, tylko czarny ekran.
1: Właśnie boję, że coś zrobię, to mi się przyprzewie, wiesz, gadanie.
3: No nie, ale ogólnie mówię, że możecie sobie ludzie zobaczyć bardzo fajne logo moim zdaniem. I możecie też zasubskrybować od razu, nie? Tylko furiat bez chlania tam będzie niestety.
0: Albo będziesz swoje streamy prowadził, tak? Wespiąłeś się na moim garbie i teraz... Kurwa.
1: To mi fani.
3: Nie, to nie jest tak. No co ty? Jak po twoim garbie? Aha, bo były już tak, od razu były takie ataki, pamiętam.
4: Wiecie...
3: zapraszam,
4: Dygresja, przepraszam was, bo mówicie i generalnie spływa to nas jak woda po kaczkach.
1: Ty to w ogóle byś mówił...
4: Cicho.
1: Cicho.
4: Gdybyście się kochali z kobietą i miałaby z wami najlepszą rozkosz, to po czym najlepiej byście się kochali? Po wódzie czy po Marii?
0: Oczywiście, że po Marii. Po wódzie to lepszy jestem.
4: A, toś mi brat.
1: Po Marii.
4: Powiedziałeś prawdziwie.
1: Po Marii to nawet nie staje, człowieku.
4: Właśnie. I odkrył nawet Amerykę. Mi przyznał rację. Katolik, ateista i wierzący.
0: Zakon Marii. Ale to Ameryki tu nie odkryłeś. Marihuana zwiększa taką jakby sensytywność.
4: Dokładnie. Tak, no. Słuchaj, ja ostatnio po prostu tyle po prostu porozmawiałem i z Bogiem, i ze samym sobą. I rozciągnęło mnie to maksymalnie.
0: Czyli z Bogiem i z samym sobą, czyli na jedno wychodzi.
4: No, ty to ja to ty, krawiec, kurwa. Zrozumisz to i ten furiat, kurwa, tam, to będzie wiedział.
0: Jesteś Bogiem! Tanie... Uświadom to sobie, człowieku! Nie, coś nie mam już.
4: No, ja
0: nie będę rapował.
4: Kiedyś na ten tekst, kiedyś się wkurwiałem na ten tekst, jako jakiś parecita. A teraz uważam, że jedno i to wszystko pochodzi z jednego źródła, więc...
0: No, a tak
4: to
0: w ogóle...
4: To byście, kurwa, mówili...
0: Dobra, to już skończyłeś. No, a tak w ogóle to jesteśmy u szabla, się okazuje. No ciekawe. Retransmitowani. To zaskoczenie trochę, zaskoczenie. Nawet sam szabel się tu pojawił na czacie. Siema. Chwała wielkiej... Lechickiej, słowiańskiej, płaskoziemskiej Polsce.
4: Naprawdę? Tak to wygląda?
0: Ale co, jak wygląda?
4: Nie wiem, czysty szur, a antyszczepionkowiec, bo ja jestem antyszczepionkowiec ostatnich szczepionek, ale niekoniecznie szczepionek i szur i płaskoziemca.
0: Ja uważam, że...
3: Halo, czekajcie, jesteśmy u szabla na żywo teraz? Czy ja dobrze usłyszałem?
0: No tak tu donoszą i sam szabel się pojawił, to chyba prawda.
1: Jaki podniecony.
4: Trzeba szabel na szablach rozniesie.
3: Muszę dwie rzeczy powiedzieć. Po pierwsze to, kurwa, pierwsza rzecz jest taka, że jebać Rosję, kurwa, a nie kochać.
1: Dokładnie.
3: A druga rzecz, ci co...
1: Michał, jestem twoim imiennikiem i tak samo mówię.
3: Tak, i czekaj, furiat powiedzieć, a druga rzecz, od szabla ludzie, jak się ze mną zgadzacie, to wpadajcie do mnie na kanał i pierdolcie tego szura, kurwa.
0: To brzydko bardzo, co mówisz tutaj. Słuchajcie, może tak skorzystamy z okazji.
3: Jak jesteśmy na żywo, to chcę wykorzystać, wiesz, tą okienko opportunity, tak zwane, no. Także no.
4: Chcesz się zwyczajnie...
0: wypromować na moim garbie.
4: Nie chcesz...
0: Człowieku, men, wskakujesz na moje plecy ze swoją łyżką, żeby zjeść moją zupę. Człowieku.
1: Nie,
3: krawiec, nie. Jesteśmy kolegami chyba, tu bez żadnych frajerskich numerów. No, wiesz, na pod garba
4: ja
3: to masz...
4: Nie uważam za kolego. Wiesz co? Pierwszy raz cię słyszę, gościu, nie wiesz, kim a jestem, a mnie oceniasz. Wypierdalaj. Rozumiesz?
0: Dobra, za dużo tutaj jest awantur. Wietrzymy antenkę.
4: Wypierdalaj stąd.
0: Do widzenia. Chamstwa nie zniesę. Naprawdę. Jakieś krzyki, coś. Łobuzy takie, nie? Łobuzy. Jak u tego Szabla, tam też łobuzy przychodzą. Oni się tatuują być może nawet. I ja słyszałem, że się narkotyzują, że marihuaninę se wstrzykują. Nie wiem, czy to prawda. I słyszałem, że to jest taka sekta trochę, że oni tam wierzą, że Ashtar-Sheran zaraz wyląduje tutaj i nas stąd zabierze. Tak? To prawda jest? I wszyscy noszą takie białe adidasy i wąsa mają. To jest taka sarmacka sekta, tak? To ten, Gabriel, tak? I co on tam? On chce rewolucję tu zrobić i nam zrobić związek, Polski Związek Republik Radzieckich. Coś takiego, tak? Coś takiego, no. No widzicie, jak to jest. Ja powoli będę kończył. Mogę tylko pomarzyć o takich donate'ach, jak mają inni, wszyscy inni nadający. Dostałem, kurwa, dzisiaj z 50 zł raptem. Za tyle to ja wam mogę pytkę przez okno pokazać. I robię sobie przerwę pół roku. Do usłyszenia, wracam za pół roku. Ale będę miał czas, żeby się nacieszyć nowym komputerem. Na który się wcale tak wiele osób nie złożyło, bo raptem to kilka osób się złożyło. Wspaniałych. A teraz, o, Krawcowi kupiliśmy komputer. Będzie pierdolił jakiś taki, co przez 10 lat tam 5 zł dał i wypomina jeszcze cały czas. Nie do ciebie, psycho, mówię. Ty możesz wypominać. On tam parę euro dał kiedyś, jak mu zasiłek przyszedł. No ale widzicie, no, są nadający bardziej docenieni i mniej docenieni. Taki Szabel, to on wam powie: dobra, słuchajcie, ja idę kury nakarmić, w piecu napalić, muszę drwa porąbać, tutaj parę rzeczy, no, no i tam, a inni tam gadają, nie? Sobie. I donejciki lecą. Patrzcie, jaki on jest. Wiecie, co z nim zrobić? Robimy rajda. Huzia na Juzia! Albo nie, bo jeszcze szablą grafenową w łeb dostanę. Kurde, lepiej nie ryzykować. Tak dzisiaj trochę stand-upersko tutaj jadę. Robię roast Szabla. Wymyślamy dowcipy, słuchajcie. Przychodzi Szabel do lekarza z szablą grafenową na plecach i mówi, i tu proszę uzupełnić kawał. No, Szabel się odgraża, że będzie dzwonił. Może zadzwoni i naurąga mi na przykład. Ty, pachołku! Zgniłego zachodu. Ty, co można najgorszego powiedzieć? Ty, proszczepionkowy, okrągłoziemski, pachołku zgniłego zachodu, na przykład. Może taki kawał. Przychodzi Szabel do lekarza, a lekarz na to: dałem suba. Nie wiem, jakie głupie kawały bym sobie powymyślał jakieś. Co tu mi piszecie? Nie. Tu mam jakieś propozycje, żeby kogoś tam coś tu... Nie, nikogo nie będę tutaj usuwał. Za jakieś tu... Za coś. Nie ma takiego czegoś. Nie ma takiego czegoś, żeby było coś. Jak chcecie mieć problem, to nie ma problemu. A dziś gadaliśmy sobie o 15-minutowych miastach na przykład, bardzo kulturalnie wcześniej, o nowej minister zdrowia, różne inne tematy. Ale tak to jest, że w piątek to o tej porze szczególnie to już niektórzy są zrobieni, dziabnięci mocno i to człowieka bierze na awanturnictwo czy coś. Sam jestem sobie winien, bo ostatnio mówię, co tak mało dymów, co tak tu grzecznie w tym nocnym radio. Michał, dzwonisz już kurwa 15 raz i będziesz mi tu coś tego, dajmy szansę innym. Okay?
3: Stary, kurwa, czemu mnie zrzucasz anteny bez niczego, wiesz? co to w ogóle miało
0: No zdarzyło
3: być?
0: Mi się, bo mnie wkurwiło, że jakieś wrzaski, wyzywanie się i kurwa pierdolecie i tak dalej, to wyłączyłem wszystkich i mam do tego prawo.
3: Nie, no, no zrobiła się patologia, masz rację, no ale mogłeś chociaż powiedzieć, albo pałką uderzyć najpierw w stół.
0: Dobra, słuchaj, ja bym ze szablem porozmawiał chwilę, więc daj Michał mi tu pogadać. Dobra? No. Albo jak coś, to dołącz się za chwilę jeszcze. Na razie, hej.
3: Szabel jest live, tak? Dobra.
0: Okej. No dobra, i słuchajcie, jest i on, jest i Szabel, który się tutaj rozłączył chyba. Może za późno odebrałem. Siema, siema, Szabel. O, nawet z wideo tutaj.
5: Siema, czekasz, ściszę YouTube. Dobra, ściszę YouTube. Michał jest też. Siema, Michał, siema.
0: Michała nie ma, wiesz? Wyłączyłem go, żebyśmy sobie tu mogli jakoś pogadać.
5: Dobra, to potem dodam Michała. Dobra, na razie bez. Bo ja słuchałem właśnie, słyszałem krytyki, właśnie chciałem odpowiedzieć właśnie.
0: A to była krytyka skierowana do ciebie, czy do czegoś innego?
5: Nie, no troszkę było tutaj wyśmiewania, troszkę właśnie tutaj. Było troszkę.
0: Ja? Skądże? Ja się nie śmieję.
5: Kolega Michał właśnie.
0: Aha, Michał. To.
5: Coś tam było, ale nie pamiętam dokładnie to, co tam było. Powtórzy może, się połączymy jeszcze raz. Ja się nie boję, wiesz, coś tam.
0: No to... To Michał, jak słyszysz, no to zadzwoń, bo Szabel chciałby tu usłyszeć, co do niego ma.
5: Właśnie, bo słyszałem coś właśnie, niewyraźnie troszkę, może kolega powtórzy.
0: Słuchaj, a jak tam w ogóle, jak tam żyjesz? Co tam u ciebie, co słychać w uniwersum Szabla w ogóle? Ciekawego.
5: No słuchaj, teraz widać mnie. Czekaj, teraz mnie widać, czy ja z siebie włączę się. Dobra. Słuchajcie, tutaj pytanie do moich widzów. Piszcie na czacie, jak mnie słychać. O! Miałem ściszony mikrofon, zaraz. Poczekajcie.
0: No piszcie tam, kogo wypierdalamy z anteny.
5: Nie wcale, wiesz, muszę przyłączyć mikrofon.
0: Dobra.
5: Już.
0: No widzicie, nadawanie live rządzi się swoimi prawami. Czasem tam trzeba coś przełączyć, tak to jest. No, robimy ankietę, słuchajcie, kogo wypierdolić z anteny, Krawca czy Szabla? Piszcie, kogo wy... tutaj. Zaraz się tu Szabla o coś zapytam, o jakieś...
5: Raz, dwa, trzy.
0: Szedł Sasza suchą szosą.
5: Widzę, u mnie ludzie na czasie piszą, że brak głosu był u mnie, więc teraz powinien głos być.
0: A, no widzisz.
5: Tak, tak.
0: My się po tej stronie się dobrze słyszymy, póki co, tu okay. Jest wszystko git.
5: Pewnie tutaj od razu twoich widzów dużo osób tutaj bulwersuje w tle. Za moimi plecami ten misio w telniaszkę, telniaszka, to jest koszulka desantu ruskiego, tak, i w telniaszki jest, jak Wagnerowiec, misio, i to was pewnie bulwersuje.
0: No myślę, że tak.
5: Misio na szabelce w telniaszkę, ale słuchajcie, Krawiec, do ciebie pytanie, czy widziałeś film Iron Sky?
0: Tak.
5: I dwójkę.
0: No, to jest film o nazistach, którzy, jak się okazuje, byli ukryci na Księżycu. Tam zbudowali swoją wielką bazę i powracają na Ziemię, robią inwazję. Bardzo fajna komedia.
5: A dwójkę widziałeś?
0: Dwójka to były chyba tematy typu Agarta, Ukryty Świat, tak? Gdzie też naziści, coś takiego, tak? I na dinozaurach naziści tym razem.
5: Dokładnie. I to jest naprawdę... Australia jest podzielona płotem. Przez Australię idzie płot długości 5000 kilometrów, czy tam więcej nawet. I za tym płotem są dinozaury. I tam rzeczywiście naziści mogą jeździć na dinozaurach. Słuchaj, w Australii jak legendy są wśród aborygenów, że jak oni, ich przodkowie umierali, to oni szli gdzieś na południe, gdzieś tam do ściany lodu i tam później do krainy jakieś zamarzali, potem przechodzili do innej krainy. Taka ściana lodu jak w książce, w serialu Gra o Tron. Wiesz. I też, zobacz, a co naprawdę jest? Jak w filmach nam przemycają prawdę, że tak, naziści rzeczywiście ubotami wypłynęli na inne ziemie. Bo zobacz też tak, rakiety kosmiczne wszystkie najpierw startują wertykalnie, a później po jakimś czasie ich lot się zmienia na horyzontalnym względem powierzchni Ziemi. Być może przelatują na kontynenty inne, właśnie. I kto? NASA. W NASA do lat 60. po niemiecku mówili. Werner von Braun. NASA tworzy może lat nazistów z tych innych kontynentów. Że tam rtęć wcześniej wywozili łodziami podwodnymi, wysyłają diamenty, złoto, jakieś mikroprocesory, wiesz. A my tutaj jesteśmy porobkami, jesteśmy.
0: A powiedz, Szabel,
5: bo ty... Ale słuchaj, no. I tylko, jak co, a kto może pokonać przecież Rzeszę, nawet na innych kontynentach, innych ziemiach, innych planetach, tylko może pokonać Związek Radziecki właśnie. To jest symbol misio w tielniaszkę tej właśnie. To jest tielniaszka. Symbol. Tak. No i my idziemy na kontynenty inne. I zobacz tak. Słuchaj. Jest taki plan. Chińczycy chcą zbudować jedwabny szlak. Słuchaj. I chcą nawet ten port komunikacyjny centralny w Polsce ma być gdzieś między Łodzią i Warszawą. Słuchaj. Tam można zbudować nową stolicę ZSRR, kurwa. I tam to Chińczycy zbudują, kurwa. Nowe miasto, kurwa. Będzie stolica świata nowego. Całej Eurazji, kurwa. W Polsce. Czaisz? Nie. Ale nie, że słuchaj, czy Ruscy będą w Moskwie, czy gdzieś w Warszawie te układy. Nową stolicę zbudujemy. Tam to Chińczycy zbudują, kurwa. Czaisz? O to chodzi. I Polacy będą panami świata. Mój Klimuszko przypowiednie, że polskiego języka się będą uczyć we wszystkich krajach świata, kurwa. To trzeba... Tutaj mieć sarmacko fantazję. My mówimy tak, my sobie wieszamy radziecką flagę, ale mówimy tak, dobra, my tutaj wprowadzamy w Polsce ruski język urzędowy, ale wtedy w Rosji całej, za to samo całym polski język urzędowy musi być, ten drugi musi być. Tak, w Polsce drugi no. Ruski wprowadzamy, a w całym ZSRR tutaj w Rosji wtedy wiesz.
0: Okej, okay, Szabel, to słuchaj, to dajmy tutaj się tak. Jackowi powiedzieć.
5: Idą plany takie. Chcą sprawdzić w Polsce, idą plan ukraiński język, tylko że większość Ukraińców w Polsce, 80%, 90% po rusku mówi, a nie po z czystym ukraińskim, wiesz.
0: No, Szabel, dobra, dajmy tutaj, Jacek się z nami połączył, pewnie chciałby tu...
5: Mariusz, witamy, jesteśmy na streamach, jesteśmy tutaj, no, na moim kanale 60 osób ogląda teraz, może ktoś się do mnie też dołączy.
0: A u mnie, kurde, tutaj 80, a u mnie 100. Cześć Jacek.
6: Padło hasło, tak jak się wzywa Batmana, to się świeci takim światłem w niebo i on przychodzi. A teraz padło hasło płot przez Australię i to takie hasło, że ja musiałem przyjść. Ja wam chciałem powiedzieć, że jechałem przez Australię w te i we w te, i z góry na północ, i z południa na góry, i tak dalej. I nie ma żadnego płotu. Jest tylko stary płot na króliki, który jest taki, że można go sobie przeskoczyć i spokojnie można go przejechać. I go przejechałem i są przejścia w tym płocie i to tyle. I nie ma niestety płotów żadnych, za które można przejechać, bo no po prostu nie ma. Niestety, przykro mi. Sprawdziłem.
0: Okej,
5: czyli... No co ty, kolego, za dziobaka dzwonię, do dziobaka dzwonię. Kolega w Australii 2 tygodnie temu był. I zaraz tu zweryfikuję.
6: Bardzo wielu lat. Dzwoń do dziobaka.
5: Nie, no to tyle lat, nie was głupot. Tam jest płot. Dalej, słuchaj, rezerwaty przyrody są. I tam
6: w Australii... A którym konkretnie
5: rezerwacie samochodem, samolotem. Halo? Dziobak dołączył?
7: Tak, jestem, cześć.
5: Słuchaj, cześć, kolega właśnie mówi tutaj, no, że słuchaj, w Australii żadnego płotu nie ma.
2: Tak, ja słyszałem, no i tam są rezerwaty przyrody, prywatne posesje, a później piesze nawet patrole są. Bazy wojskowe.
6: Ale w którym miejscu mówisz? No, są bazy wojskowe.
2: I to nawet... leci, po całej granicy to leci, a co jechałeś?
6: Ale po której granicy?
2: Ja nie jeździłem aż tak daleko.
6: A ja jeździłem przez całą Australię, bo ja mieszkam w Australii od wielu lat. I powiedz mi, o którym miejscu mówisz, że jest płot, który nie można przejechać? O którym dokładnie miejscu mówisz?
2: Po całym terenie, tam się zaczyna naturalny rezerwat, masz prywatne posesje, ale no to poczekaj. No. Poczekaj, wytłumacz mi jedną rzecz. Całe życie jeździsz po Australii, tak?
6: Nie całe życie, ja po prostu mieszkam w Australii bardzo długo i przejechałem ją i z góry do dołu, i z lewej na prawo, i to kilka razy.
2: Od ciebie bym się dowiedział chętnie, bo chciałem się wybrać na te wyspy Salomona tam, będąc. Ja tam jestem tylko na chwilę, więc nie mam takiej możliwości jak ty, żeby śmigać. Ale tam jest tak, że dojeżdżasz do pewnego momentu i cię zawracają.
6: Ale w którym miejscu?
2: Tam, gdzie się zaczyna przyroda. No tam nie masz przecież, masz Sydney i Melbourne, tak?
6: Z autostrady.
2: Jak chcesz wjechać sobie pod granicę, tak jakby, no to cię cofają.
6: Ale
2: masz tam dolecieć,
6: czego? Tak? Ale którą granicę? No którą państwa, o której granicy mówisz?
2: Państwa, tam gdzie masz dziką przyrodę. Tam masz pochowane bazy przecież wojskowe.
6: No ale ja jaką dziką przyrodę? Ja jadę przez w dzikiej przyrodzie byłem bardzo wiele razy i nie ma żadnego płotu, nikt mnie zatrzymał. Jest kilka miejsc, gdzie są bazy wojskowe. Jedna jest taka słynna na pustyni, gdzie jest Pine Creek słynne. I to tyle, ale to jest tak, jak masz do Polski, byś miał bazę wojskową, też ci nikt nie pozwoli wjechać. Ale to tyle, no tyle jest, kurwa, płotów i miejsc, gdzie możesz wjechać. Tak, to możesz jechać w Bucz, pustynię, kurwa, gdzie chcesz.
2: No to byłeś, powiedzmy, w stronę tam, gdzie jest, w stronę do góry, na północ?
6: No pewnie, że
2: tam
6: byłem.
2: Na
6: byłem
2: jest Morze Koralowe, jeździłeś tamtędy?
6: Byłem najdalej, byłem w Cairns. W Cairns byłem najdalej. Okay. To jest na północy, na samej północy Queenslandu. No i dalej spokojnie możesz przejechać. Od Cairns, słuchaj, możesz pojechać spokojnie dalej.
2: No tam masz oczywiście, masz wybrzeże, ma autostradę, prawda? To nie ma problemu, ale są miejsca, w które po prostu cię nie wpuszczą. No o to chodzi.
6: Tak? Ale o którym miejscu mówisz?
2: Jest bardzo dużo tych miejsc.
6: Nieprawda. Nie ma dużo tych miejsc. Są rezerwaty dla aborygenów. One są głównie na terytorium północnym i tam rzeczywiście musi być pozwolenie od aborygenów, żeby wjechać. Ale to są tak jak rezerwaty Indian i tego nie ma dużo w ogóle.
2: Okej, a Wyspy Salomona? Byłeś tam kiedyś?
6: Wyspy Salomona to w ogóle nie jest część Australii, to jest oddzielny kraj. Na taki północny.
2: Nie musisz mi tego mówić, ja o tym wiem.
6: Tam nie byłem. Nie, nigdy nie byłem w Wyspach Salomona, ale to jest, wiesz, to jest w prostej linii jakieś 1500 km od Australii, nawet więcej, 2000 km od Queenslandu.
2: No tak, ciężko jest się tam dostać.
0: Okej, słuchajcie, to Misiu do nas dołączył, to na chwilę jemu oddajmy głos. Cześć, Misiu.
6: Bo ja chcę w tym płocie. Gdzie jest, kurna, płot przez całą Australię, gdzie mieszkają naziści, którzy leżą na dinozaurach?
2: Po prostu... Masz miejsca, w których dojeżdżasz i masz teren prywatny.
6: Ale gdzie to? Gdzieś...
2: No nie ma dróg tam, jak mam ci powiedzieć, gdzie?
6: No nie, no, ale w jakim stanie chociaż powiedz. A w jakim stanie, albo w której części Australii? No, możesz opisać. Potem drogi masz wszędzie tak naprawdę, przez pustynię masz drogi. Więc to nie jest prawda, że nie ma...
5: Halo,
2: w stronę właśnie Morza Koralowego, po tym całym wybrzeżu masz tam niby autostradę, ale masz miejsca, które po prostu cię nie wpuszczą. I na
6: nie
2: dole,
6: prawda, w autostradę aż do Rocky Point. Co ty Melbourne opowiadasz, człowiek? Ale masz, co ty pieprzysz? W którym miejscu? W którym miejscu są Melbourne? Ja przejeżdżam całą pić do Melbourne, aż do Tasmanii, tam nie ma żadnych miejsc, gdzie nie możesz wjechać. Jak spojrzysz na mapę, to cały stan Victoria jest podzielony drogami jak siatka. I jedziesz gdzie chcesz. To jest chyba najbardziej objęty drogami stan w całej Australii, to jest Victoria.
2: Masz w stronę Kalumburu jedną, w stronę Darwina jedną, w stronę Morza Koralowego trzecią, taką miejscówkę.
6: Wszędzie możesz wjechać. Wszędzie możesz pojechać.
2: Chcesz
6: powiedzieć, że do Darwin nie możesz pojechać? Chcesz powiedzieć, że nie możesz przejechać od Adelaide?
2: Możesz tam wjechać, ale tam dookoła masz tyle miejsc, które po prostu cię nie przepuszczą.
6: To ty pieprzysz, w którym miejscu niby?
2: Najwięcej też jest tego na dole, w stronę Tasmanii, ale ja nie wiem, jakie to są miejsca, bo ja...
6: Co ty opowiadasz, człowieku? Jak spojrzycie na mapę, to Australia w stronę Tasmanii jest tak wysunięta, jest tak lekko wysunięta.
2: Tam masz przez całe wybrzeże tak drogę, którą możesz sobie jechać autem.
6: Nie tylko wybrzeże, nie! Lądem możesz też pojechać jak chcesz. Jak spojrzysz na mapę, to cały stan Victoria, który jest dokładnie ta część Australii przy Tasmanii, jest poszatkowany drogami i tam jest mnóstwo miejscowości, gdzie możesz jechać. Nie tylko lądem, możesz pojechać w Outback Victoria i jeździłem tamtędy wiele razy. To jest bardzo miejsce, w którym ja lubię bywać.
0: Ale
6: jest mnóstwo, proszę, tam nie ma miejsca.
0: Słuchajcie,
6: Bendigo, to wszystko to jest... Co
2: ale ty mówisz o...
7: Port Albert, a powiedzmy w stronę, jak jeszcze dopiero tam wjeżdżasz, masz
5: trzy pierwszy bank trzy. Narodowy, drugi halo, bank halo. Narodowy.
0: Słychać.
7: Tam nie masz wstępu.
5: U mnie przerwał internet. Dobra,
6: wszędzie okay. Masz wstęp, nie chcesz. Chcesz tu, Misiu.
7: No spoko, no spoko, to wjedź tam i to wjedź tam.
6: Chcesz zobaczyć zdjęcia i przejechać Augusta aż do Canberry przez lądem. Cześć tam się, dobra, mów.
7: Drogą, która prowadzi przez miasta. Nie off-roadem.
6: Nie, prawda, off-roadem. Off-roadem.
5: Ja słyszałem, że za tym płotem Australii dinozaury są, tak jak w tym filmie Iron Sky 2. Tak. Nawet zdjęcia, u mnie na stronie pokażę właśnie, zdjęcia za tym płotem w Australii. Jakieś, kurde, roślinność, jak z filmu Pan Kleks.
7: Słuchaj, Gabriel, nie, to jest dobre, tu gości napisał tak. Hej, ten koleś, jest nakręcony, jest agresywny. No właśnie, bo tu nie ma czegoś takiego, że ja ci zarzucam, że ty nie jeździłeś po Australii autem.
6: Przecież nie o to chodzi.
7: Musisz sobie jeździć po Księżycu autem. Ja chętnie zobaczę jakieś zdjęcia, jak wjeżdżałeś w parki narodowe, całe parki narodowe przejeździłeś jakimś off-roadem, no to ja chętnie to zobaczę, bo wiem opowieści z pierwszej ręki od człowieka, który tam mieszka pod Sydney i mi powiedział, że jest dużo miejsc, które po prostu nie wjedziesz, bo są bazy wojskowe. Masz odgrodzone i to tak na ścianie zrobione, że ale nie wjeżdżasz i masz teren prywatny najpierw. Później się zaczyna rezerwat, w który nie możesz za bardzo wjeżdżać samochodem, bo tam jest przyroda i nie możesz tego zniszczyć, a później się co wojskowi pojawiają.
0: Słuchajcie, może za chwilę wrócimy, ale dajmy może coś powiedzieć. Są z nami Roberto, tutaj czeka sobie cały czas, może też by chciał coś powiedzieć i Tomisiu, który też się połączył. Może dajmy coś pierw Tomisiowi, potem Roberto coś powiedzieć, nie?
8: Ja no, siemano wszystkim. Słuchasz mnie?
0: Tak.
8: No i odnośnie tej Rawostali, no to trochę tam niby jest taka teoria, nie? Że tam na tej, jakieś tam na tych, jak to się mówi, tych pustyniach takich czy coś takiego, są tereny jakieś odgrodzone, nie? Jak one są bardzo odgrodzone i tak dalej, to nie wiem, ale słyszałem o tym, to jest raz, nie? Tam mogą być jakieś tam, to bazy wojskowe, to jest dwa, a trzy, to też słyszałem, że wojska jakieś chyba dookoła na wybrzeżach, nie, dookoła Australii. Nie wiem, czy to chińskie, albo rosyjskie, albo jakieś wojska są, coś tam mają, jakieś tam udziały, nie? Coś takiego też słyszałem, nie?
0: No dobra, no to opowiadasz różne tutaj wersje, teorie spiskowe, nie?
6: Ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie jest na teoria spiskowa. Był problem tego typu, że rząd zachodniej Australii sprzedał lotnisko jakiejś prywatnej firmie na północnym zachodzie Australii. Jak macie zachodnią Australię, to jest na północ i się okazało, że ta firma ma powiązania z chińskim rządem i z tego wybuchła afera raz. I to jest prawda, takie coś miało miejsce, no ale to tyle. Natomiast jeżeli chodzi o bazy wojskowe, no to baz wojskowych tak naprawdę w Australii nie ma dużo. W centrum jest ta słynna baza, która rzeczywiście odrodzona, to jest Pine Creek, o którym nawet jest serial na Netflixie zrobiony.
7: Bo o nich nie wiesz i ich nie widać, stary, bo o nich nie wiesz i ich nie widać. Powiem ci więcej. Ja też nie jestem z serii Foliowa Czapka, że wierzę, że tam szaraki mieszkają pod Australią i że w ogóle Australia nie istnieje, albo że masz jakąś furtkę, gdzie.
0: No to
7: ale
0: kto tam mieszka?
7: Istnieje coś takiego, że te bazy funkcjonują od lat i jest masa tego wszystkiego. Z moich jakichś tam, nie wiem, przemyśleń wynika tak, że mogą tam swobodnie testować sobie technologie, których nam nie mogą jeszcze dać.
6: Powiem więcej. Ja mam to szczęście, że jestem też pilotem tu w Australii, ale mam licencję prywatną, tak zwanego PPL-a. Czyli mogę latać.
7: Na awionetkach sobie latasz, tak?
6: No tak, no na awionetkach i coś jak. Powiedzmy, uproszczenie jak awionetka. I teraz, jeżeli dostajesz pozwolenie na lot gdzieś, prawda? No to musisz mieć dokładne pozwolenie, stąd dotąd jest część przestrzeni, która jest kontrolowana, niekontrolowana. No i teraz gdybyś miał jakieś miejsce, gdzie możesz wlecieć, tak? A zdarzają się takie miejsca, no to musisz mieć coś w stylu, tu nie możesz wlecieć, bo coś tam. Tu jest przestrzeń kontrolowana, poproś o pozwolenie. I teraz jak lecisz sobie powiedzmy w kierunku Sydney do Melbourne, no to masz lotnisko w Canberrze. Potem masz lotniska w Melbourne, są aż cztery w tym momencie. Tam jest dużo lotnisk. Ale także oprócz tego masz takie lokalne miejsca, które są kontrolowane. Ale to jest wszystko. Nie ma żadnych miejsc, gdzie tu nie możesz wlecieć, bo jest kuźwa teren wojskowy, zabezpieczony, proszę tu nie wlatywać. Nie ma czegoś takiego.
7: No to oczywiście, że nie ma, bo tego nie widać, bo tego nie widać, bo to nie jest przecież budynek, który sobie powiesz, a to jest baza wojskowa, bo stoją wojskowi tam. Dlatego o tym mówiłem, że to nie są patrole, które gdzieś stoi wojsko i stacjonuje, tylko cię wyłapują, jak tam wchodzisz.
6: No to co to są, podziemne jakieś konstrukcje, czy no tak, niewidoczne?
7: Oczywiście, że podziemne. Wiecie co? Oczywiście, że podziemne. O czym my mówimy?
8: Bo ty mówisz o Sydney do Melbourne, nie? Ty mówisz od Sydney do Melbourne, a to jest mały bardzo odcinek, nie? Nam tutaj raczej chodzi o pustynię, a pustynia znajduje się na zachodniej części Australii, nie?
7: To jest pustynie, Australia to zachodnia, ja od razu mu powiedziałem o tym, że tam są miejsca. To nie chodzi o to, że sobie jedziesz gdzieś drogą albo lecisz samolotem i zobaczysz, że jest baza. Przecież oczywiste jest to, że one są pod ziemią.
6: Ale dobrze, powiedz...
7: To samo jest z wyspami jest... Salomona. Ale ja mam ci powiedzieć, w którym to jest miejscu, żebyś kupił bilet autobusowy, tam pojechał i zobaczył.
6: Skoro nie wiesz, gdzie to jest, to skąd wiesz, że to jest?
0: No dobra, no wierzy w to, bo ma różne informacje, studiował sobie, czytał.
7: Nie chodzi, że wierzy, że mam foliową czapkę na głowie.
0: Nie, no czytałeś, no na podstawie swojej wiedzy.
7: Nie czytałem, nie biorę swoich informacji z jakichś artykułów z dupy.
0: No to skąd?
7: Tylko z życia.
0: Z życia.
7: No co skąd? Jak to, no, co
6: z życia czy skąd?
0: Życie.
6: Jechałeś, oglądałeś?
0: Z życi może, z życi.
7: Słucham?
0: Nie, nic. To Misiu, powiedz ty w końcu coś, bo tyle już czekasz... Misiu,
7: nie, no mówisz, gdzie są te bazy, tak? Gdzie są te bazy, żebym ci konkretnie na mapie pokazał. Możesz się dowiedzieć tego we własnym zakresie. Okay, jesteś tam, no dobra. To działaj. Ja ci mówię, że są. Nie wierzysz w to, no trudno. Ja nie będę cię udowadniał ci niczego.
0: Nie,
7: są.
0: No spoko, rozmawiamy. Tomisiu.
7: Jeżeli masz możliwość i jesteś awionetkarzem, to poleć tutaj na Wyspy Salomona i spędź tam 2 dni.
0: Tomisiu, mów.
9: Witam.
0: No cześć.
9: No w końcu dopuścili mnie do głosu w takim doborowym gronie dzisiaj.
0: No na 2 streamy, na 2 baty dzisiaj jedziemy.
9: No, na 2 baty. No słuchaj, bo...
10: Siema.
9: Tak, najpierw się ze wszystkimi przywitam, bo tego nakazuje nasza wspaniała polska kultura słowiańska, żeby wszystkich powitać. Także witam wszystkich. Nie wiem, kto jest obecnie na audycji, ale tak... Do wszystkich mówię witajcie, drodzy Polacy. I teraz wam opowiem pewną historię, bo żeśmy się z rodzinką próbowali wybrać do Australii 2 tygodnie temu na wakacje po prostu. No, lot jest dosyć długi, ale was zaskoczę, że na wysokości Indonezji nagle dostaliśmy wiadomość od pilota, że będziemy mieli przymusowe lądowanie w okolicach Papui Nowej Gwinei. Tam jest takie miasteczko, lotnisko, to się nazywa Port Moresby. Niestety się okazało, że nie dolecieliśmy do Australii, a taki był nasz plan, żeby tam spędzić wakacje. Więc próbowaliśmy się dostać jeszcze do Cairns. To jest niby takie miasteczko w północnej Australii, które miało być w sumie niedaleko. I wynajęliśmy łódź, taki mały jachcik z tego właśnie Port Moresby. Próbowaliśmy się dostać tam łódką i jak płynęliśmy, po prostu niczego nie było. Dostaliśmy się bezpośrednio po kilku godzinach żeglugi do Nowej Zelandii. Więc powiem wam tak, nie istnieje Australia, nie ma takiego kontynentu jak Australia. Stąd się bierze to, że samoloty nagle w drodze do Australii lądują w jakichś nietypowych lotniskach, ale niestety nie są to lotniska w Australii. Próba dostania się do Australii łodzią okazuje się, że nagle dopływamy do Nowej Zelandii. Także ja tutaj niestety muszę pana Jacka zaskoczyć, ale po prostu wydaje mi się, że nie ma takiego kontynentu jak Australia, niestety.
7: Tak było.
9: Także tak.
7: Tam tylko reptilianie mieszkają w bazach podziemnych.
9: Wakacje były kompletnie nieudane, bo z tego, co te zdjęcia oglądaliśmy, jak wspaniały jest w Australii i tak dalej, no nigdy tam nie dotarliśmy. No i przekonaliśmy się tak jakby na własnej skórze, że tego kontynentu nie ma. Nie da się tam jakoś dostać.
11: Jak długo płynęliście? Jak długo płynęliście tam z Indonezji do Nowej Zelandii?
9: Z Port Moresby do Nowej Zelandii? O, wiele godzin. Nagle dopłynęliśmy i się okazało, że to Nowa Zelandia. Wszyscy, jak oczywiście kapitan rżnął głupa, nie? Mówi, że no tak.
11: Żółka z tej strony.
10: To znaczy, ludzie... że tych dwóch panów, co mówiło, że w Australii przebywają, czy przebywali, kłamali.
9: Nie, oni nie przebywają. A wiesz co, ja nie chcę nikogo posądzać o kłamstwa. Wiesz co, no to było z 18 godzin, to no to powiedzmy, nie są to dwa dni, no ale to jest
7: nie,
9: dosyć...
7: no to bardzo szybko, jakby taką odległość. No, bardzo szybko.
12: Tak między nami mówię, siedzimy w tym gronie, to jest wam, się przyznam, no, że ja jestem też agentem bazy tutaj tajnej pod Wałbrzychem.
9: Jacek ostatnio mówił, że chodzi po jakieś wysypiska śmieci w Szczecinie, po czym nagle twierdzi, że dzwoni z Australii. No tak, wiecie, ja nie chcę tutaj pana Jacka w jakimś złym świetle
12: nawet
9: przedstawiać, ale...
12: Nie, przecież
9: tak, ale kto by był w stanie tak szybko się dostać na drugą część półkuli, dzwonić nagle ze Szczecina, no, które nie istnieje, dokładnie.
0: Jacek,
7: trzeba mieć miotłę dobrą. Dobrą i czapkę foliową.
0: Jacek się przedstawił jako specjalista, tak się dobrze pamiętam, no między innymi od sztucznej inteligencji. Mam taką teorię, że on sam siebie napisał i jest sztuczną inteligencją, która sama siebie napisała.
9: Tak, druga taka rzecz, która też by potwierdzała w sumie brak istnienia tego kontynentu, jest to, że wczoraj z żonką sobie wykupiliśmy taki lot, nie wiem czy słyszeliście, taki 1 milion, ale teraz organizuje takie loty swoim specjalnym samolotem, takim międzygwiezdnym, można by powiedzieć, Virgin Galactic. Trzeba tam zapłacić trochę pieniędzy, tam chyba z 200 tysięcy dolarów, no ale z żoną zbieraliśmy przez całe życie, więc to było takie nasze marzenie, więc oboje wczoraj mieliśmy okazję lecieć. W sumie miało to być nad południową półkulą, nad Australią, no i powiem wam, że miny nam zrzedły, jak się okazało, że spoglądaliśmy w dół i kompletnie nie widzieliśmy tego kontynentu. Nie było widać Australii. Gdzieś jak zleciliśmy w dół z Indonezji, leciliśmy dalej, obkrążaliśmy tą ziemię i w kierunku, powiedzmy, bieguna południowego patrywaliśmy się naprawdę obydwoje. Były jeszcze 3 osoby, które też brały udział w tej, że tak powiem, takiej galaktycznej podróży. Nie było widać kompletnego kontynentu. Także ja naprawdę, ja już teraz wierzę, że to jest prawda, że Australia nie istnieje, nie ma takiego kontynentu.
7: Zatem, ale to jest w formie, żartu tak. Teraz rozumiem, tak? Bo...
9: Nie. No, ja jestem ostatnią osobą, która by w ogóle tutaj trollowała. To są poważne dyskusje.
0: A ja wyczułem nutkę ironii.
9: Nie, no gdzie ja? Ironia to jest w ogóle zupełnie...
0: Czy mógłby ktoś w końcu wytłumaczyć, jak na płaskiej Ziemi słońce miałoby oświetlać jeden na przykład kontynent, a drugi nie?
12: Właśnie, to jest pytanie, które też chciałem zadać, tak już wracając poważnie do tematu. Jak to jest, że u mnie teraz jest zima, więc kurde, jak to na płaskiej Ziemi jest zrobione? To jest rzeczywiście coś, co mnie zainteresowało. Dziwne, różne pory roku i różne pory
10: dnia. Ja z tego, co słyszałem, to nie jest tylko jedno słońce.
0: A i mamy odpowiedź, jest ich wiele.
10: Mówię, to tylko z tego, co słyszałem. To taka luźna odpowiedź.
8: A jak to jest na przykład, że woda potrafi być płaska, na przykład jeśli wiatr nie wieje?
10: No to jest chyba normalne zachowanie każdej cieczy.
12: A jaka ma być?
8: Ale przecież ciecz z fizyki no, powinna ulegać jakimś wpływom ruchu, tak? Nie? Czy nie?
12: Ale ruchu czego?
0: Przyciąganie powierzchniowe masz na myśli? Takie, że się tworzy taki bąbel jakby?
8: Nie, obrotowy. Jeśli wiesz, na przykład prędkość obrotowa...
9: Nie ma czegoś takiego jak grawitacja.
10: To też ci się ta woda nie będzie.
9: Siły grawitacyjne zostały wymyślone przez kilku naukowców, którzy byli powiązani z CIA. To wszystko zostało wymyślone, a natomiast jeżeli chodzi o tych dwóch słońcach, co mówiliście, to nie chodzi, że są dwa słońce. Jest jedno słońce, ale po prostu księżyc jako tako nie istnieje, tylko to jest olbrzymie jedno zwierciadło, które odbija to światło od słońca i nam się wydaje, że po prostu są dwa słońca. A to jest nic innego.
10: Ja nie wiem, ja to rzuciłem jako luźną teorię, którą też gdzieś od kogoś usłyszałem.
12: Ale ja może na to pytanie, bo dlaczego woda, nie widać tego, że jak Ziemia się obraca, to woda też jakoś się, bo po prostu chodzi o to, że woda też się obraca razem z Ziemią i to już od dawna, więc dlaczego miałaby robić coś innego? Bo tak to działa niestety.
10: No ale jak miałaby robić coś innego? Nie rozumiem.
8: W jakimś układzie odniesienia jest jakaś prędkość obrotowa, tak dalej, nie? Jeśli zawirujesz na przykład autobus pełny z wodą, no to coś się tam z tą wodą dzieje, co nie?
12: Ziemia się obraca ze stałą prędkością. Ze stałą prędkością się obraca. dlatego woda też się obraca.
9: Tak, tak. Z wodą też jest taka sytuacja, że woda ma swoją pamięć, wiecie? I jak ona się zaczyna obracać, ona zapamiętuje ten obrót, bo ma swoją własną pamięć. I nawet jak się zacznie obracać ziemia w drugą stronę, to ta woda cały czas się obraca w tą pierwszą stronę, bo po prostu jak gdyby ta pamięć cały czas działa tej wody.
10: Też no niby tak, ale biorąc logikę pod uwagę, to weź załóżmy wsiądź w jakąś starą BMW, zacznij robić rondo bokiem, cały czas cię będzie ciągnęło do tej prawej strony.
12: No tak, ale w tym momencie, kiedy dlatego, że i nas też ciągnie, jak się
10: nawet
12: ziemia obraca.
10: Nawet rok czasu jeździ, to cały czas...
13: Do środka. Przepraszam wszystkich, dołączyłem się do rozmowy, ale to jest właśnie ten docisk od twórcy, który

0: jeszcze dociskane materią, której nie widzimy. To, i to może wiecie, być właśnie
1: bo
0: ten docisk,
1: wy się nie znacie mówisz, na tym, jak docisk. Jest zbudowana Ziemia. W środku Ziemi nie znajduje się jądro.
0: To nie ma znaczenia przy takich rozważaniach, o których mówię. Chodzi o to, że po
2: ale
0: prostu...
2: Ale jakiś artykuł o tym, bo ja chętnie poczytam o tym, no bo na przykład jak masz układ odniesienia... układ
3: słowacznego, ja chciałem to coś wszystko powiedzieć.
2: To się wszystko zgadza.
0: No ogólnie da się to wszystko wyliczyć dzięki temu, że podobno mamy tak posuniętą astronomię, to oni sobie zdołali wszystkie te masy obliczyć. Dodali je do siebie, powyliczali wszystkie te oddziaływania grawitacyjne, im się to nie zgadza. Po prostu nie powinny się trzymać ze sobą, więc wysnuli tezę, że na cały ten układ jeszcze dodatkowo działa czarna materia, która to spina w całość.
2: Nie, no to jest ciekawe ale bardzo, ale
3: wysyłają ludzi, kosmos,
0: mogę zaraz znaleźć coś odnośnie.
3: Że antygrawitacja jest gdzieś w wysokości nie do osiągnięcia, tak jak tutaj w tym poziomie najniższym, bo to o to chodzi, bo my żyjemy.
1: A dobra. Ale wiesz o co chodzi z tą antygrawitacją, że tak naprawdę w środku Ziemi znajduje się tak jak gdyby taka kulka, która jest pod bardzo wysokim podciśnieniem i ona ma właśnie takie możliwości, że ma tą olbrzymią siłę ssącą na zewnętrzną stronę Ziemi i po prostu to sanie to jest ta siła, także sama grawitacja nie istnieje, to jest po prostu siła ssąca wnętrza Ziemi i ona jest coraz mniejsza, oddala się od jądra. Bo dlatego jak się znajdujesz dalej od Ziemi, to sanie jest coraz słabsze, nie?
3: To znaczy się, my żyjemy jakby w bąku. Taki bąk.
1: Dokładnie, taki bąk i on jest pod wysokim
3: ciśnieniem.
1: Tak, dokładnie.
3: I on się kręci, nas dociska do tego, w zależności od tego, bo tak samo jak wytłumaczyć sobie jakieś
4: może
3: takie,
4: być jeszcze prostsze wyjaśnienie, że po prostu materiały mają różne gęstości. Jeden jest cięższy, drugi jest lżejszy, jeden spada na dół. No.
5: Dobra, a następne pytanie, to nie? Takie ciekawe, to macie wszyscy smartfony, to jak to jest, że na aparatem fotograficznym ze smartfona albo na przykład profesjonalnym aparatem, jeśli coś fotografujecie i zbliżacie to, to dlaczego na przykład smartfon wam nie wyszczególnia składu chemicznego tego obiektu, który fotografujecie?
4: A czemu mam, przecież, ograniczone funkcje no poprzez aplikację?
5: Jak ograniczone funkcje? No powinien wyświetlać też wszystkie, cały skład chemiczny i tak dalej, nie?
6: Ale bo dlaczego? Teleskopy
5: dlaczego i naukowcy przecież dociekają,
3: że nie składają. Technologie nasze,
4: przez teleskop i są w stanie cokolwiek zbawić.
3: Ustawiają swój system.
5: Dlaczego nie? Możemy też mieć taką technologię w smartfonach, nie? No, żeby zbadał skład chemiczny danego obiektu, nie? Z odległości powiedzmy 100 metrów, nie? Chociażby, nie?
6: A co to jest za technologia? O jakiej technologii mówisz, kolego? Czy jest tak?
4: Byśmy mieli na nazwisko chyba Najman, nie? Żeby wygłaszać
0: ten... Nie, no to przecież tego typu technologia to musiałaby być jeszcze w czasie rzeczywistym, czyli bez wysyłania i pobierania jakichkolwiek pakietów, to nawet na to nie mamy takich możliwości teraz. To musiałbyś mieć analizę twojego zdjęcia w czasie rzeczywistym i w tym samym czasie odpowiedź od jakiejś sztucznej inteligencji. Nie, to jest...
1: Cześć wam wszystkim w ogóle, to się nie przywitałem.
0: Taka oderwana. Nie ma do tego na razie zaplecza, nawet żebyś takiej aplikacji używał. Oczywiście zaplecze jest, ale to wojskowi mają takie możliwości.
1: To by było bardzo drogie, kolego, sympatyczne.
0: I to by było wbrew interesowi Stanów Zjednoczonych, co jest zbanowane i tego typu różne technologie nie dochodzą od lat, ponieważ są wbrew interesowi Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję.
4: Ja bym powiedział, że nie tyle z Stanów Zjednoczonych, co bardziej chodzi o korporacje i banki centralne.
0: To nawet nieważne, kto za tym stoi. Jest taki zapis i oni tego ściśle bronią.
5: Taki patent.
3: No właśnie, to jest, sobie mur, to jest ten mur, który trzeba przejść, inaczej oni zasłonią nas i my będziemy dotykać takiego.
0: Już jeden jest w Australii mur.
3: Cały czas mur. I nie przejdziemy przez niego tam dalej. Nie?
1: Dokładnie, też tak uważam. W ogóle można te oddziaływania tych sił między planetami można tak jakby porównać do pośladków kobiecych. Niby są złączone razem, ale w momencie tego ruchu widać, jak one fluktuują, jak razem się po prostu między sobą przemieszczają.
3: Ty gadasz,

0: to dwa mózgi połączone w jedną macicę.
1: A to ciekawe, co mówi.
2: Przepraszam, ale po prostu tu taka kobieta przede mną przeszła i tak mi się to skojarzyło, także chciałbym szanowne grono przeprosić za to skojarzenie oczywiście.
3: A mogę ja wam zadać pytanie jedno? Ja wam coś pokażę tutaj teraz na zdjęciu. Jak popatrzcie się na mój profil na Skype'ie, ja tutaj mam kamerkę odpaloną, coś wam pokażę. Wytłumaczcie mi to.
4: Krzysztof pokazuje jakąś mapę, rozbitą mapę pokazuje Krzysztof.
5: Długość Afryki?
3: Tak, długość Afryki w goglach jest według mnie 7...
5: Zobacz, ja akurat to mierzyłem, chciałem wam o tym powiedzieć.
4: Ale mapy nie są realistyczne, słuchajcie, ale nikt nie uważa, że mapy są realistyczne. Mapy są pokazywane...
0: Jak dwa
4: o Jezu, dobra kurwa.
0: A mózgi są lepsze jak dwa półdóbki, a wiele mózgów...
5: No, ile ci wyszło?
0: Inteligentnie.
5: Dakar do Zatoki Adeńskiej, nie? 7,5 tysiąca jest, nie? 8 tysięcy, nie? A Rosja ile?
3: Ale 5900, ale jest lepsze, bo teraz oni to zmienili na tych nowszych wersjach.
5: Oni chyba to zmienili, co?
3: Tak. Teraz jest wypukłe, tak wiesz, robi się takie kurcze dziadostwo.
5: Zmienili.
4: Mapa na płaszczyźnie jest bardzo ciężka do odwzorowywania. Na kuli wiadomo, łatwo, ale na płaszczyznę ciężko to rozłożyć. Żeby ta mapa się kupy jakoś trzymała, to się różne skale stosuje i niektóre kontynenty są trochę pomniejszone celowo.
2: Ale wiesz co, krawiec? Ja na przykład przepraszam, że przerywam, ale... Chcę odnieść do tego, co krawiec mówił, tylko szybciutko. Wiesz. Odnośnie tej mapy kuli ziemskiej, żeby odzrodzić na płaszczyźnie. Jest taka firma w Afryce, która zatrudnia takie kobietki, murzynki, które po prostu rozdeptują globusy i to potem sprzedają w Europie, w różnych częściach świata. I to jest właśnie ta mapa kuli ziemskiej, która zostaje jak gdyby przedstawiona na płaszczyźnie. Nie wiem, czy słyszeliście, to jest dosyć zaawansowana technologia, którą tam te kobiety wykonują i powiem wam, że to nie jest proste rozdeptanie globusa zupełnie na płask. No ale one potrafią to robić, podobno mają jakieś specjalne płaskostopie czy coś takiego, że im to pozwala właśnie tego dokonać. Nie wiem, czy słyszeliście o tej firmie.
6: Nie wiem, ale ja tam w książce słyszałem, że u nas to agentka pośladkiem to orzechy rozłupywała, to co to dla niej był taki globus, nie?
2: Właśnie, no...
4: Okej, okay, Krzysztof jeszcze chciał coś powiedzieć, tak? Na Seledynowo tutaj, Kaka, chciałeś coś powiedzieć, nie? Czy nie? Chyba nie. Niektórzy to się...
0: Kto? Okay. Ja?
4: No?
0: Krzysztof?
4: No.
0: A co mam powiedzieć wam, jak wy tkwicie dalej w tej, wiesz...
2: W błędzie.
0: My jesteśmy zahipnotyzowani. My jesteśmy każdy w swoim i każdy by chciał powiedzieć coś od siebie, a nikt nie potrafi przekonać drugiego, tylko wymyka coś, wiesz, co ty gadasz, człowiek.
6: Bo widzisz, Krzysztof, nie chodzi o to, żeby przekonać drugiego do swojej racji, tylko ewentualnie przekazać mu swoje spostrzeżenia. I jeżeli kiedyś przyjdzie na to czas, żeby ktoś zrozumiał, co ktoś inny do niego mówił, to wtedy już będzie miał to w pamięci zakodowane, że ktoś mu o tym mówił.
0: Tak, to jest już z nas, ale my nie potrafimy tego zapamiętać. To jest też takie...
5: A nie, to dociera do świadomości. To, w świadomości to utkwi, nie? Taki wywiadzik, taki na przykład to, co teraz nagadamy, ktoś to słucha.
0: Każdy.
5: I po jakimś czasie...
0: Komórce zostaje i w naszej informacji, to znaczy się w ślinie właśnie DNA, to jest nasza widzisz, największa broń. I dlatego oni zdobywają informacje.
6: Największą bronią jest duch.
1: Największą bronią jest świadomość, ta wysoka.
0: My jesteśmy podzieleni.
1: No połowę życia się spędzamy śpiąc.
0: Ciałem, ale bardziej no jeszcze innym duchem i no wszelkim jakimś, bo wszystko dzieje się naraz. Wszystko dzieje się naraz. To jest ciekawe.
4: A ja tymczasem
1: dzieje się tylko widzę, teraz. Że... Energia działa, energia, jakakolwiek energia, działa tylko teraz. Nie pracujesz wstecz ani w przód. Ona działa tylko w tym momencie.
0: Tak. I że gadamy, to my dalej śnimy.
1: To jest... Te punkty lecą cały czas do przodu, w których ta energia jest. I przed i po jej nie ma. Jest tylko ten moment.
4: A tymczasem Michał Dabliński tutaj w podły, chytry sposób wykupił sobie za 5 zł reklamę u Szabla na ekranie i się wyświetliło, a tu to nic nie wpłaci, nie? Krawcowi nic, niech zdycha z głodu, zęby w ścianę, no wie, chleb z cebulą.
6: Wiesz, on już cię traktuje jako konkurencję potencjalną.
0: A więc szy takie ubrania, żeby w kosmos wylatywały i w kosmosie tam będzie sprzedawał najlepsze ubrania kosmonautów.
4: W kosmosie jest bardzo zimno, trzeba szalik ubrać żeby, i rękawiczki ciepłe.
0: To szy taki.
2: Nie tylko kosmonautów, bo też kosmonautek też trzeba wziąć pod uwagę, że to inne są wykroje.
6: Biorą te mniej krągłe.
2: Ale macie rację, że faktycznie jakby porównać mózg, tutaj wracam do tego porównania tych kobiecych pośladków, czyli bardzo ważne jest to, co łączy te dwie półkule, czyli ten pień mózgu,

0: Ahoj, tu Ania, witam was w nocnym radiu, na nocnej zmianie muzycznej z Kasią Zajączkowską z Akademii Głosów Tradycji. Dobry wieczór, Kasiu.
1: Dobry wieczór.
0: Tutaj na początek usłyszeliście właśnie taki ostatni hit Akademii Głosów Tradycji, czyli piosenkę pod tytułem Córuś Moja. I Kasia zgodziła się być tutaj przedstawicielką Akademii i sobie razem porozmawiamy na temat tego zespołu. No i na temat drugiej bohaterki tej audycji, czyli waszej debiutanckiej płyty, która właśnie się tworzy i produkuje.
1: Dokładnie.
0: Kiedy premiera?
1: Premiera będzie już w listopadzie. Mamy w tym momencie zaplanowany koncert właśnie premierowy w Gdyni, w Konsulacie Kultury. Zapraszamy serdecznie, to będzie koncert otwarty, więc można sobie już teraz zapisać w kalendarzyku.
0: W opisie audycji macie link do zrzutki, bo oprócz tego, że dostałyście dofinansowanie z miasta Gdyni na tą płytę, no to oczywiście tak wydanie takiej płyty to miliony monet, więc jeżeli ktoś z was, słuchacze, chciałby się stać mecenasem sztuki, to nic prostszego, tylko wejść w ten link. Może ja wam pokażę, jak wygląda ta zrzutka, bo dziewczyny ustawiły kilka progów i naprawdę za niewielką sumę można się już stać takim mecenasem sztuki. Pierwszy próg to 10 zł. No za 60 zł można już mieć po prostu całą płytę z wysyłką do domu. No są różne tam ciekawostki przygotowałyście. Można z wami morsować, można z wami piec, można z wami iść na grzyby. Można nawet, słuchajcie, sobie ufundować wasz prywatny występ. Nie wiem, czy nawet z okazji jakiegoś ślubu, chrztu, no cokolwiek. No, a Kasia tutaj akurat ze swojego repertuaru wymyśliła, że z tobą można spersonalizowaną przyśpiewkę sobie nagrać, stworzyć, tak?
1: Dokładnie. Tak, myśmy bardzo się tutaj długo zastanawiały, która z nas co ma do zaoferowania. I ja w którymś momencie zorientowałam się, że ja tak naprawdę troszeczkę pojawiłam się

0: w tym środowisku, dlatego, że byłam kiedyś na warsztatach u naszej, my nazywamy matka założycielka, czyli Olga Krasyn, która akademię właściwie rozkręciła. I byłam na warsztatach u Olgi Krasyn i u naszej drugiej członkini, u Asi Gostkowskiej. I po tych warsztatach byłam tak niesamowicie nakręcona tą muzyką tradycyjną, że złożyło się tak, że miałam wesele moich znajomych, więc wzięłam jedną z pieśni właśnie tych tradycyjnych, przerobiłam tekst, minimalnie, ale jednak, i nauczyliśmy się razem ze znajomymi tej pieśni i odśpiewaliśmy w trakcie wesela. I była to tak niesamowita radocha, że stwierdziłam, że musimy z tym iść dalej i gdyby ktoś chciał właśnie taką spersonalizowaną przyśpiewkę albo pieśń na okazję albo i bez okazji, to ja się tego podejmę, bo jest to naprawdę niesamowita radocha.
1: Bo już masz doświadczenie po prostu w tej materii, więc
0: tak, to
1: zachęcam.
0: Można
1: 200 zł jedyne i może taką przyśpiewkę dla siebie mieć. No, do końca tej zbiórki jeszcze 22 dni. Także
0: tak.
1: Nie zwlekajcie, no można sobie też tutaj załatwić spacer po zakamarkach Gdańska, no kawkę z wami wypić. No i oczywiście lekcje śpiewu, pieśni tradycyjnych. Mhm.
0: Chętnie wam opowiem ciut więcej o niektórych z tych rzeczy, które się tutaj pojawiają, bo praktycznie za każdą z nich jest jakaś tam historia. Czyli na przykład zaraz pode mną widzę właśnie jest wycieczka zakamarki Starego i Głównego Miasta z Agnieszką. Tak się składa, że Agnieszka, która też właśnie jest członkinią Akademii, jest historyczką, więc ona, no, że tak powiem, w swoim życiu zawodowym zajmuje się historią. Jej hobby to jest no, też historia właśnie miasta, historia okolicy, historia Polski, ale no, też przede wszystkim ta historia muzyki tradycyjnej. Więc to Agnieszka najczęściej opowiada na naszych występach o tym, skąd te pieśni są, czemu one są takie, a nie inne, o czym tak naprawdę opowiadają, bo nie wiem, czy mieliście okazję słuchać tych pieśni, ale one często są o czymś takim, że na pierwszy rzut ucha nie do końca wiadomo, o czym one są. Więc Agnieszka często na tych występach publicznych rozkłada na naszej widowni to na czynniki pierwsze i tłumaczy, co tam się tak naprawdę dzieje, kiedy to jest na przykład pieśń o jakimś drzewie i jaka jest symbolika tego drzewa, o co tak naprawdę tam chodzi. Więc bardzo polecam.
1: No właśnie, bo przy takich starych pieśniach ludowych to się można nieźle historycznie rozwinąć i ubogacić, no bo warto wiedzieć, co się śpiewa i warto wiedzieć, czego się słucha. I tam faktycznie no, trzeba sobie taki rozkład zrobić, raz żeby no, zrozumieć te różne frazeologizmy stare, no i żeby jeszcze poznać te obrzędy, a propos których to wszystko jest. No dobra, słuchaj, to jest świetny sposób, żeby właśnie po kolei wszystkie dziewczyny przedstawić, więc mamy tutaj Agnieszkę Rusakiewicz, tak? Jesteś ty.
0: Dokładnie.
1: Mówiłaś o Oldze Krasoń, czyli tej matce założycielce, pomysłodawczyni Akademii.
0: Tak.
1: Tutaj morsowanie z Magdaleną Śmierzchalską, kolejna wasza śpiewaczka. Jeszcze widziałam tam lekcję norweskiego. Lekcja norweskiego była.
0: Tak,
1: z jakąś
0: to jest
1: dziewczyną.
0: Ania Bochnak, tak.
1: O, tu lekcja norweskiego jest.
0: Tak, więc to jest Ania Bochnak, jest jeszcze Magda Lesiecka, mamy dwie Magdy. I z Magdą można odbyć sobie warsztaty przędzenia na wrzecionie z owcami w tle, ponieważ Magda posiada dwie owce i zajmuje się przędzalnictwem.
1: O proszę.
0: To nie jest tak, że to jest wymyślone. Zresztą na wstępie puściłaś naszą piosenkę, do której mamy teledysk nagrany. Właśnie w tym teledysku występują owce, które będą uczestniczyły w zajęciach z przędzalnictwa. Polecam właśnie sam teledysk też, ponieważ ma taki klimat, no, bardzo nasz, bym powiedziała.
1: Tak, teledysk mam nadzieję, że widzieliście tu na początku audycji. W ogóle bardzo klimatyczne miejsce. To jest wieś Stecino pod Słupskiem. Jak w ogóle trafiłyście na to miejsce? Kto tą chatę wam, że tak powiem, do tej chaty wam użyczył?
0: No więc nikt nam jej nie musiał użyczyć, poza właśnie Magdą, naszą członkinią, która dokładnie to jest jej dom.
1: O, super.
0: Więc historia tego teledysku też jest dość zabawna, ponieważ no, długo chodziliśmy z zamiarem nagrania teledysku do tej pieśni. Natomiast no, jest nas 7, więc koncepcje artystyczne były różne. W którymś momencie padło, że rewelacja by była, gdybyśmy nakręciły ten teledysk w domu, ale w kadrze po tej chałupie biegała kura. No i w tym momencie jedna z dziewczyn, która miała użyczyć swojego mieszkania do kręcenia tego teledysku, powiedziała: no nie, nie, w moim mieszkaniu kury nie. I wtedy okazało się, że no Magda mieszka w tak przepięknym miejscu i w tym ma tak niesamowicie, tak powiem, kolorowy i ciekawy dom, że ona powiedziała, że u niej w kuchni jak najbardziej możemy nagrać ten teledysk. No i właśnie tak się zadziało, że i pożyczyłyśmy chyba nie kurę, tylko koguta już w tym przypadku od sąsiadów, a owce są właśnie Magdy. Więc po prostu zostały wypuszczone za ogrodzenia, żeby nas dołączyły.
1: Tak, kogutek Ogionek wykazał się niebywałą cierpliwością przy kręceniu tego teledysku. A jak powstał pomysł? W ogóle to razem tak wymyśliłyście? Czy to tak na spontanie? Jak to wyszło?
0: Sam teledysk pojawiał się rzeczywiście w takim no, brainstormie. Czyli siedziałyśmy, zastanawiałyśmy się, o czym jest pieśń, bo pieśń Córuś Moja jest też taką... No, no jest jedną z takich naszych ulubionych, którą sobie wybrałyśmy, bo tutaj właśnie znów nawiązując do tego, że te pieśni tradycyjne różne tematy mają, to one te tematy często mają bardzo ciężkie. Że jak jest tam kobieta, to jej niekoniecznie dobrze, że jak są weselne te pieśni, to wcale nie są wesołe, tylko są raczej o rozstaniu z rodziną i o przechodzeniu do no, nowej, obcej, nieznanej rodziny. A akurat Córuś Moja jest pieśnią o nieślubnym dziecku, albo no, o w ogóle pojawianiu się dziecka, raczej tak wychodzi z kontekstu nieślubnego, albo w każdym razie niekoniecznie zaplanowanego, ale ma wydźwięk pozytywny. Tak, więc tak. Ona nas urzekła właśnie tym, że dobrze będzie, mamusiu, tam w którymś momencie śpiewamy, my sobie, słuchajcie, poradzimy z tym kolejnym dzieciakiem. Jeden będzie w pole chodził, drugi będzie gotował i sobie jakoś damy radę. Więc zaczęło się właśnie od tego, że ona ma świetną energię, ta piosenka, i nas po prostu cieszyła. A sam teledysk i to, co miało się w nim dziać, to było rzeczywiście dzieło wspólne, które powstawało na naszych próbach. Dyskutowałyśmy o tym, czy ma właśnie pojawiać się tematyka samej pieśni, czy ma być bardziej o nas, czy ma być współczesna. I zrobił się z tego taki tak naprawdę bardzo bogaty, kolorowy miks. Czyli ta chałupa nawiązuje trochę do tego, że no ona jest taka tradycyjna, nie? Nie jest taka trochę jak te nasze mieszkania.
1: No mocno teraz. Klimatyczna.
0: Tak, natomiast my stwierdziliśmy, że a my w tym wszystkim przyjdziemy takie, jakie jesteśmy, czyli kolorowe, ale współczesne, z jakimiś tam właśnie balonami, na baby showery i inne takie nowoczesne nowinki, malowanie paznokci, przeplatane obieranie ziemniaków wspólnym gotowaniem. Więc koncepcja była taka, żeby troszeczkę te dwa światy pożenić i zobaczyć, co właśnie z jednego i drugiego nam zostało takiego najfajniejszego.
1: No myślę, że ten subtelny miks przeszłości z teraźniejszością wam się udał i naprawdę wyszedł świetny, pogodny teledysk. I rozumiem, że ta piosenka, pieśń pojawi się na płycie. Czy nie?
0: No więc nie.
1: Nie, myślałam, że to taki dużo... singiel tak. Promujący.
0: Był przez chwileczkę taki pomysł, natomiast akurat teledysk i ta pieśń pojawiły się tak naprawdę przed płytą i na promocję samej płyty tak naprawdę jeszcze się przygotowujemy, ponieważ samej płyty po prostu jeszcze nie ma. Jesteśmy w trakcie nagrywania, jesteśmy w trakcie dosłownie chyba z 2 dni temu dostałyśmy pierwsze próbki zremasterowane tego, co nagrałyśmy jakiś czas temu, więc to jest wszystko tak jeszcze kroczek po kroczku, czyli nie mamy jeszcze właśnie, nie mamy takiego utworu, który bezpośrednio będzie na pewno promował, ale jest tam trochę utworów, między innymi z naszego przedstawienia z Rodzanic, czyli są utwory, które myślę, że osoby, które tam słuchają trochę Akademii Głosów Tradycji, na pewno będą rozpoznawać, że to nie są zupełnie nowe kawałki, których nigdy nie śpiewałyśmy.
1: Tytuł płyty to już jest na pewno Po Słońcu. Tak będzie?
0: Tak, mi się wydaje, tak. On cały czas mówimy o nim jako o roboczym, zostawiając chyba sobie furteczkę, że gdybyśmy stwierdziły, że coś nam jest jednak piękniejszego albo innego się urodziło, to zastrzegamy sobie prawo do zmian, ale jak najbardziej taki bardziej niż roboczy tytuł to jest Po Słońcu.
1: No my to ostatnio w Nocnym Radiu mieliśmy takie retro klimaty trochę, wracaliśmy też do jakichś wspominkowych tam audycji sprzed lat, no i tu się trochę wpisujecie w to, bo też właśnie mówiliśmy o tym, że samo posiadanie tej płyty kompaktowej, no to jest tak posiadanie takiego małego dzieła sztuki, bo nawet jeżeli, wiesz, słuchamy muzyki z tych serwisów streamingowych, no to fajnie jest mieć tą płytę, tą książeczkę. No i chciałam się zapytać, czy już wiadomo, kto tą oprawę graficzną wam robi, czy już mniej więcej jest koncepcja, czy ty wiesz, jak to będzie wyglądało?
0: Cały czas, to jest dokładnie ten element, nad którym teraz najbardziej dyskutujemy. Jeszcze niczego nie dopięłyśmy właśnie na 100%. Wiemy na pewno, tak jak mówisz, że tak, ta płyta będzie wydana rzeczywiście fizycznie, że będziemy mieć krążki, będziemy mieć okładkę, no chcemy mieć książeczkę i tam dyskutujemy o tym, czy i jak dużo.
1: Żeby były miejsca na autografy, pamiętajcie.
0: Absolutnie, absolutnie. No i 7 to jest bardzo dużo miejsca, które trzeba zostawić na autografy. Tak. Ale no tutaj znowu się pojawia ta kwestia zbalansowania tego aspektu edukacyjnego ze stricte no, muzycznym, ponieważ te pieśni, może opowiem właśnie minimalnie tak troszeczkę o tym, jaki jest koncept płyty. Ponieważ my miałyśmy ten taki właśnie główny pomysł, założenie, że Po Słońcu oznacza po części po roku, jak toczył się rok na wsi, powiedzmy, czyli tak historycznie, jak to wyglądało, jak płynęło życie przez rok, ale po części też jak płynęło życie w ogóle, czyli no, od początku, że tak powiem, do końca. Więc te pieśni będą na bardzo różne tematy. Od pieśni pogrzebowych, weselnych, przez żniwne i nie tylko, przez kołysanki, no bo jakiś tam tryb dnia i nocy się też pojawia, więc chcieliśmy też zarysować właśnie całe takie spektrum tego bardzo ciekawego i troszeczkę zapomnianego życia wiejskiego.
1: Czyli będą pieśni na każdą porę roku, porę dnia i porę życia.
0: Teraz muszę to sprawdzić, czy rzeczywiście porę dnia i nocy też, ale w pewnym sensie tak. Dlatego właśnie to Po Słońcu dokładnie do tego się miało odnosić, żeby pokazać jakieś tam spektrum i bogactwo też, z drugiej strony też bogactwo. Bo kolejny aspekt, który się tutaj pojawia, to to, że te pieśni są naprawdę z wielu regionów. Że to nie jest często muzyka tradycyjna albo muzycy tradycyjni, potrzebują specjalizować się w muzyce z jednego regionu, czy tam jakieś Kujawy, Kaszuby, albo no, góralska muzyka, a my tego nie robimy.
1: Wy się specjalizujecie we wszystkim.
0: My mamy, to jest tak naprawdę wpisane właściwie od samiusieńkiego początku w to, czym Akademia Głosów Tradycji jest, że tak, muzyka polska, tak, tradycyjna i a cappella, natomiast ze wszystkich regionów. Założenie było trochę takie, że ponieważ Akademia Głosów Tradycji ma swoją siedzibę w Gdyni, w Towarzystwie Miłośników Gdyni i tak strasznie dużo osób, które mieszkają w Trójmieście w ogóle, ma pochodzenie po prostu niezwykle bogate. Nie jest z tego regionu, tylko jest dziećmi, wnukami różnego rodzaju imigrantów.
1: Sami przesiedleńcy.
0: Że my jesteśmy po prostu wszyscy zewsząd. Więc na przykład ja, no, dołączając do Akademii Głosów Tradycji, zaczęłam też sprawdzać, no to jedna moja babcia jest z Kieleckiego, no i dziadek powiedzmy z okolicy, ale druga moja babcia, no to jest z Podlasia i takie są moje korzenie, więc tak naprawdę i te podlaska muzyka i kielecka, no to powiedzmy jest jakaś tam moja domena. Dziewczyny są z gór, dziewczyny są z Kaszub i z wszystkich innych regionów Polski, więc nie ma jednego regionu, który my tak naprawdę reprezentujemy. Nie ma, mogłybyśmy rzeczywiście powiedzieć, że bardziej Kaszubska, ponieważ ten region jest najbliżej, natomiast Kaszubkę mamy całą jedną i to ona się specjalizuje w tej muzyce, no, a my po prostu czerpiemy z całego kraju. Więc właśnie to tak na dobrą sprawę zostanie uwzględnione i uwyraźnione wręcz na tej płycie, żeby no, oddać to bogactwo i tą różnorodność.
1: No właśnie, wiesz, o charakterze tych pieśni, no takich różnych, od żartobliwego tonu po taki wręcz przerażający. To, co w tym zwiastunie użyłam, to była pieśń Hej Górą Górą, która jest niby pieśnią weselną, ale tak naprawdę to jest taki lament ślubny, taka przestroga dla tej panny młodej. Tam jest taki tekst, że ona idzie w jasiowe ręce, w jego pazury i on będzie dosyć dobijał na niej skóry. Czy to znaczy to, że on będzie ją lał po prostu?
0: To tutaj się posłużę tak naprawdę tym, co wiem od wcześniej wspomnianej naszej historyczki Agnieszki Rusakiewicz, która kiedyś przy mojej obecności opowiadała tej pieśni. Więc jeśli dobrze pamiętam i powtórzę po niej, trochę tak, a trochę nie, że niektóre z tych pieśni tradycyjnych miały taką funkcję zaklinania. Ta pieśń jest pieśnią właśnie no, weselną, około weselną i niektóre z tych pieśni miały taką swoją funkcję odczarowania niektórych rzeczy. Czyli jeżeli my ci zaśpiewamy, że my cię tutaj oddajemy w jego pazury i on cię będzie może bił, może coś tam, to funkcję to miało taką, że jak my o tym wyśpiewamy,
1: on będzie kochany. To
0: my cię zaczarujemy i tak nie będzie. Dokładnie.
1: Okej, okay. Dobra.
0: Więc, miało to niezwykle takie wręcz aż magiczne prawie funkcje, żeby się zadziało zupełnie inaczej, żeby było dobrze i żeby to małżeństwo właśnie było udane.
1: No, jeśli ktoś planuje ślub, to może to warto rozważyć zaproszenie Akademii Głosów Tradycji na ten prywatny występ i jednak tam poczarować trochę tą pannę młodą i pana młodego. A jeszcze chciałam się ciebie zapytać, czy tak jak te pieśni się różnią charakterem, to czy można powiedzieć na przykład, że jakiś region Polski się charakteryzuje tym, że ma właśnie takie weselsze pieśni, a na przykład takie Kaszuby, załóżmy, bardziej mają mroczniejsze pieśni, czy to tak nie jest? Czy wszędzie jest jakiś przekrój?
0: To jest niezwykle ciekawe pytanie i myślę, że tutaj by się zebrało zaraz grono etnografów, którzy mieliby różne opinie na ten temat. No ja się tak zastanawiam, czy mam jakieś wrażenia. Tutaj chyba jednak wchodzi ten element, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak niezwykle bogata jest ta muzyka tradycyjna i że prawdopodobnie w każdym regionie były i wesołe, i weselne, i weselne, smutne, i jest niezwykle dużo pieśni pogrzebowych. Także te pieśni miały jednak swoje funkcje w bardzo określonych momentach życia, czyli jest cała masa właśnie pieśni pogrzebowych, pieśni weselnych, pieśni no, związanych z innymi tymi rytuałami przejścia i domyślam się, że każdy region tutaj będzie bogaty na swój sposób. Pytanie jest, co się zachowało i co jest powielane i co rzeczywiście no, zostało do naszych czasów, bo jednak to jest przekaz słowny albo jakieś tam nagrania, które udało się zachować, więc to jest na pewno dobry materiał na doktorat, myślę.
1: A powiedz, w jakim repertuarze ty się najlepiej czujesz? Czy masz takie swoje, jakbyś na przykład takie top 5 ulubionych twoich pieśni, nie? Które najchętniej śpiewasz.
0: Oj, nie wiem. Ja wam powiem że tak, że mnie najbardziej w tym śpiewaniu cieszy to, że można naprawdę płuca wykrzyczeć. Że ten śpiew, ten tradycyjny śpiew, on nie jest nastawiony na to, żeby tutaj sobie ładnie modulować głosik, tylko rzeczywiście śpiewa się pełną piersią i ma taki niesamowitą wartość terapeutyczną przez to, bo raz, że się naoddychasz, no bo trzeba dobrze powietrze nabierać.
1: Mózg dotleniony.
0: Trzeba się dobrze dotlenić, dokładnie nie tylko mózg, ale dosłownie no, całe ciało, bo po prostu całym ciałem można tutaj śpiewać na tym właśnie takim otwartym, pełnym głosie. Więc jakbym się miała zastanowić nad pieśniami, które są moje ulubione, to pewnie te, które pozwalają na to jeszcze bardziej niż. Na płycie się pojawi taka pieśń, którą no, śpiewam, tak powiem, cały czas. Nam woda łęgi i mi się wydaje, że w tej pieśni nie ma nic bardziej specjalnego, nic. To jest pieśń o roztopach, to jest pieśń o tym, że no właśnie powolutku zima się kończy, nowe idzie, ale tak naprawdę najlepszym jej aspektem jest to, że ją się rewelacyjnie śpiewa. Ciągnie się, ja sobie wyobrażam, że ktoś, kto oryginalnie śpiewał tą pieśń, stał, słuchajcie, przed takim wielgachnym polem, powolutku zaczyna być czuć, że wiosna idzie. Właśnie topnieją gdzieś tam śniegi, podlewa się to wszystko już wodą, zaczyna płynąć i ktoś tak właśnie o wschodzie słońca i jeszcze nie sam, tylko właśnie z kimś tam w duecie, w kilka osób, śpiewa w to pole. No i to jest niesamowite wrażenie. I to jest niesamowita energia.
1: Czyli taka piosenka o nadziei, tak na poniedziałek, na rozpoczęcie roku szkolnego może dobra.
0: No to na pewno też coś by się znalazło, tak. Też to jakieś jesienne, bardziej myślę, smutne klimaty dzieciaki by wybrały niż nadzieję na nowy rok szkolny. Ale życzę oczywiście dokładnie tego, żeby to raczej była dobra energia na nowy rok szkolny.
1: A nie lament pogrzebowy.
0: A nie lament.
1: Nad wakacjami. A powiedz mi, czy każda z was podrzuca jakieś pieśni, przeszukuje jakieś archiwa? Czy macie tam taką jedną czy dwie zawodowe szperaczki, które przynoszą te materiały i podrzuca? Mhm.
0: No więc z tymi pieśniami jest tak, że mamy kilka takich głównych trybów pozyskiwania materiałów. Przede wszystkim to jest to jednak dość duże środowisko, gdzie no my, również właśnie jako akademia, bardzo często chodzimy na warsztaty do innych śpiewaków, śpiewaczek, do innych etnografów. I to są ludzie, którzy robią badania terenowe, jeżdżą po wsiach polskich albo przesłuchują materiały już zebrane i na tej podstawie uczą innych. Więc to jest pierwsza nóżka. Druga nóżka jest taka, że to dziewczyny, no ja akurat jestem początkującą, natomiast i Olga Krasoń i Asia Goskowska wręcz bardzo często prowadzą warsztaty, na których uczą innych i ludzie też przychodzą z różnymi pieśni na te warsztaty. Do tego my też jeździmy, przynajmniej raz do roku udaje nam się pojechać na właśnie nasze własne badania terenowe, gdzie po prostu spotykamy się ze śpiewaczkami. Między innymi mamy taką naszą panią Janinę Pydo, która ma już w tym momencie 94 lata i byłyśmy teraz w tym roku u niej na Roztoczu. I też po prostu prosiłyśmy ją, żeby śpiewała nam pieśni, które pamięta, a my je nagrywałyśmy i wybierałyśmy te, które najchętniej, najbardziej byśmy podały dalej i tak właśnie robimy. Więc oprócz tego, no oczywiście można, dziewczyny robią dodatkowy research, tam sobie przeszukują i inne zapisy, bo tych zapisów troszeczkę jest, ale ogólnie każda oczywiście może przynosić pieśń, natomiast to są tak naprawdę takie główne nasze źródła pozyskiwania materiału, które sobie tam potem przeglądamy i wybieramy ulubione do śpiewania.
1: No dobrze, że wspomniałaś o pani Janinie Pydo, bo w świecie tej pieśni ludowej są też gwiazdy. I niewątpliwie pani Janina tą gwiazdą jest. Dokładnie. Nawet z Dorotą Miśkiewicz śpiewała. Na festiwal to było chyba przygotowywane Retradycja w Lublinie. To jest tak rocznik 30. No i zachęcam was na YouTubie sobie wpisać właśnie panią Janinę i tam zobaczycie ją w całej kazałości i wysłuchacie tych jej przyśpiewek. Także no niesamowita osoba.
0: Dokładnie. Ja miałam ją okazję poznać po raz pierwszy w tym roku i to jest niesamowicie skromna i ciekawa i serdeczna osoba, która tak naprawdę przez cały czas mogłaby śpiewać, więc my troszeczkę się zastanawiałyśmy, czy ona jeszcze ma siłę i ochotę w ogóle dla nas śpiewać. A ona cały czas mówiła, że jak najbardziej, to co nam jeszcze zaśpiewać. Więc taką rzeczą, która mnie niezwykle cieszy, jest, że najprawdopodobniej, no to też jeszcze składamy wszystko, ale najprawdopodobniej uda nam się na płycie zamieścić pieśń, która się nazywa Z poniedziałejku, którą będzie nam zaczynać pani Janina Fedo, a my będziemy tam skakiwać i śpiewać dalej. I to jest pieśń, którą mamy właśnie od niej, którą no, jakby ona nas nauczyła, nie znałyśmy jej znikąd inąd. I jeszcze no, od razu dorzucę, bo to też było dla mnie niezwykle ciekawe, że teraz jak u niej byłyśmy, to opowiadała nam, o czym ta pieśń jest. No, bo znowu nie jest to takie zupełnie oczywiste, jak się jej tylko słucha, bo pieśń jest o tym, że no, stoi sobie Jasiejku na swoim podwórzu i przepasa się paskiem i tak się w ogóle ogląda i z tatą gada o tym, że on sobie chyba żony idzie szukać. No i tam się snuje ta opowieść o tym, że on tej żony sobie idzie szukać, że mu tata i mama mają dać no, jakieś dobra, żeby mógł się rzeczywiście dobrze wyżenić. No i tak się zastanawiałyśmy, o czym ta pieśń tak naprawdę jest. I okazało się, że jest to pieśń życząca, że chłopcy płacili pani Janinie jakieś tam no, groszaki, ale no, w każdym razie, że było to wykupywana pieśń, żeby ona dla nich ją śpiewała, żeby życząc im w ten sposób, żeby dobrze za mąż, żeby dobre żony sobie znaleźli. Więc coś takiego funkcjonowało. Ja byłam absolutnie zadziwiona, że coś takiego w ogóle no, istniało. I to jeszcze właśnie na tyle, że pani Janina, która z nami siedzi i śpiewa, o tym opowiada, że no tak, działo się, tak robiliśmy.
1: Znaczy,
0: Także.
1: znowu to takie magia, którą można też kupić czasami.
0: Dokładnie, magia, którą można
1: Czemu
0: kupić.
1: nie pomóc szczęściu, jak można? No, oprócz tutaj tych gwiazd, no to też może warto wspomnieć o takim ojcu, opiekunie tych archiwów wszelakich, które mamy, Oskarze Kolbergu. Takim XIX-wiecznym pasjonacie, który no, tam kilkaset tych pieśni z różnych regionów Polski zebrał. Jest nawet Instytut Oskara Kolberga w Poznaniu. Zakładam, że z tymi archiwami też jesteście dobrze zaznajomione.
0: Tak, to nazwisko jest rzeczywiście kluczowe, świetnie, że je przywołałaś. Z pieśniami właśnie ze zbiorów Kolberga też jest taka bardzo ciekawa no, specyfika, że ponieważ to są zapisy tekstowe i nutowe, które no, teraz się już tak nie robi. Teraz się po prostu idzie z telefonem i nagrywa jakiegoś śpiewaka i mówi się, żeby no, po prostu
1: Śpiewaj
0: pokaż nam, jak
1: pan.
0: to robisz. Dokładnie, pokaż nam, jak to robisz. Natomiast teraz, żeby otworzyć to, co Kolberg zebrał, my się musimy też w dużej mierze trochę domyślać, tak? Czy jaki to miało wyraz, czy tam były jakieś regionalizmy, jeśli chodzi o śpiew, tak? No bo nuta jednak oddaje mimo wszystko dość ograniczone no, część tej muzyki, czyli nie ma tam różnych zawijasków, melizmacików, czy szybko, czy wolno, czy urywane, czy nieurywane. Czasem to jest opisane słownie, natomiast spotykałam się właśnie z dyskusjami o tym, że no tutaj to możemy się tylko domyślać, ponieważ to jest pieśń no, na przykład z tego regionu i my o tym regionie wiemy, że tutaj się robi w ten sposób śpiewając, no ale nie mamy twardych danych, nie mamy zapisu rzeczywiście śpiewaka, więc też domyślam się, że bardzo dużo pracy wkładają no właściwie to naukowcy, tak? Którzy próbują tutaj rozłożyć to na czynniki pierwsze, żebyśmy my mogły sobie to potem pośpiewać dokładnie tak, jak to rzeczywiście było robione oryginalnie. Więc rzeczywiście masz rację, że z Kolbergiem jest bardzo dużo pracy i wraca się do niego niezwykle często.
1: Powiem szczerze, że ja nie słyszałam o Oskarze Kolbergu wcześniej, tylko właśnie w opisie tutaj waszego zespołu pojawił się taki zwrot pieśni z Kolberga, więc ja myślałam, nie wiem, pieśni z Kolberga to z jakiejś miejscowości. Co to jest ten Kolberg? A to się tak mówi jakoś tak, no właśnie, po ludowemu, tak? Pieśni z Kolberga na te
0: No jest to
1: pieśni
0: po
1: ludowe.
0: prostu. Jest to po prostu skrót myślowy, ponieważ tak jak powiedziałaś, on jest na tyle znany w środowisku, że jest to oczywistością, że pieśń Skolberga oznacza, że właśnie ze zbiorów dokładnie tego pana, który wykonał całą tą gigantyczną pracę właśnie zebrania tego i spisania tego.
1: Tak, a Oskar Kolberg to się urodził w 1814 roku i słuchajcie, już do 1840 roku, czyli miał zaledwie 26 lat, już miał kilkaset tych pieśni różnych zebranych. Tak profesjonalnie to był urzędnikiem w zarządzie kolei żelaznej warszawsko-wiedeńskiej i tym się zajmował, tym na życie zarabiał, a właśnie jednocześnie systemowo prowadził te badania terenowe. I tak, to że się zachowały te setki tych pieśni, no to w dużej mierze zawdzięczamy tej jego fascynacji. No, a ja się chciałam ciebie zapytać, jak się ta twoja fascynacja zaczęła? Czy mówisz, że poszłaś na warsztaty? Czy to przypadek? Czy ty się z tym nosiłaś? Czy ktoś cię zachęcił? Jak to było z tobą?
0: No to było rzeczywiście tak kroczek po kroczku się przesuwałam tak, bo, co kroczek bliżej tego tematu. I wiesz, to tak naprawdę wszystko zawsze się rozbija o ludzi, bo ja tą muzyką tradycyjną się jakoś szczególnie nie interesowałam, bo po prostu mnie nikt nie pokazywał. Natomiast tak się zdarzyło, że poznałam właśnie Olgę i Asię na warsztatach ze śpiewu, nie śpiewu, tylko śpiewania, takiego nazwijmy to popowego. Poznaliśmy się w Open Voice Studio, w takiej rewelacyjnej szkole, która po prostu uczy śpiewać ludzi, którzy chcą zacząć czy od zera, czy nie od zera. I myśmy tam śpiewały piosenki, wiesz, musicalowe, jakieś tam no, takie popularne. A w którymś momencie tam jeszcze była z nami jeszcze jedna dziewczyna, która też śpiewała w tym czasie w Akademii Głosów Tradycji. Ktoś się przypadkiem poprosił, żeby coś zaśpiewały z tego swojego repertuaru, z tej Akademii. I słuchaj, jak one odpaliły, we trzy tylko, na takiej niezawielkiej salce, która nie miała dobry pogłos, ale bez przesady, jak one coś zaśpiewały, jeszcze chyba na głosy mam wrażenie, to po prostu ja już wiedziałam, że no, to jest coś niesamowitego i w tą stronę trzeba się bardzo intensywnie spojrzeć, bo właśnie było widać to, że jest zero zahamowania takiego głosu, że ten głos jest wolny, on od razu daje radochę i też daje radochę właśnie słuchaczowi przez to, że jest po prostu tak niezwykle intensywny i tak jest po prostu taka fala dźwięku, aż ci trzepoczą spodnie. Więc jak tylko się dowiedziałam, że no, tych dziewczyn jest tam troszeczkę więcej i czasem można się do nich, do tej akademii może nawet dostać, no to zaczęłam się uśmiechać i chodzić na warsztaty właśnie. Więc w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku w którymś momencie były takie świetne warsztaty, właśnie dziewczyny prowadziły, które nazwały darcie pierza, czyli trochę darcie się, a trochę darcie pierza, tak jak się kiedyś śpiewało przy darciu pierza i przy robotach domowych. I to były chyba właśnie takie pierwsze warsztaty, na których prześpiewałam z dziewczynami trochę więcej materiału i właśnie kroczek po kroczku zaczęłam pojawiać się na jeszcze jednych chyba i drugich warsztatach, aż w końcu dziewczyny powiedziały, że no w sumie to zapraszają.
1: No właśnie, powiedziałaś, że tam we trzy zrobiły takie show, że były ciary, a czy jest jakiś taki optymalny skład takich śpiewaczek, tych pieśni ludowych, że to wtedy najlepiej wychodzi? To jest to właśnie te 8-10 osób? Jak to jest?
0: Nigdy o tym nie myślałam. To nie spotkałabym się raczej z jakimś tam limitem górnym. To jest na pewno kwestia tego raczej gdzie się śpiewa, że jeżeli w takiej małej salce już trzy osoby są w stanie trzepotać firankami, to może też znaczy, że jeszcze więcej to mogłaby po prostu ta fala dźwięku być już zbyt potężna. Więc, ale myślę, że z kolei no, na koncertach no, musimy nawet mikrofony mieć, bo no właśnie, jeżeli się śpiewa w plenerze, no to oczywiście, że trzeba się trochę podgłośnić, więc nie spotkałam się jakoś z pytaniem, czy jest nas za dużo. Na pewno no, na przykład do pieśni, które są na głosy, no to jest jakiś tam limit, że fajnie, żeby było, no nie wiem, po dwie z każdego głosu, żeby to po prostu muzycznie ładnie brzmiało. Ale to już są takie bardziej nasze też. No, sobie próbujemy ustalić, jak to rzeczywiście ten dźwięk będzie ładnie płynął, będzie ładnie brzmiał. Czasem to się rozbija o barwę głosu, bo my śpiewamy głosem białym, natomiast to dalej nie zmienia faktu, że każdy z nas ma troszeczkę inną barwę i jak jest ich więcej, to po prostu pięknie ten dźwięk się robi taki pełen. Dlatego myślę, że więcej na pewno jest okej. Okay. Świetnie brzmi po prostu.
1: Teraz jest was 7, wcześniej było 9. Czy to znaczy, że jakby się trafiła właśnie, nie wiem, jakaś druga Kasia, która byłaby chętna i która by tam darła to pierze z dziewczynami, to można się tam do was dokoptować?
0: Nie mam pojęcia. Myślę, że na pewno warto chodzić na te wszystkie warsztaty, żeby właśnie zobaczyć, czy się podoba muzyka, czy się podobają my, tak? No bo to też jest tak, że to jest bardzo no bliska współpraca. My się często widujemy, często no, rozmawiamy o tym, co i jak ma wyglądać. Nawet jak opowiadałam o płycie, o dogadywaniu szczegółów, że to musi być ktoś, kto po prostu z nami też kliknie. Więc nie chodzi tylko o śpiewanie, tylko po prostu bardzo, bardzo głęboką współpracę. Ale myślę, że na pewno warto pochylić się nad tematem, jeżeli ktoś jest zaciekawiony tym śpiewem tradycyjnym i chciałby w niego wejść głębiej.
1: No przez te lata, przez ten temat, to taki to jest wszystko, nawet ten sposób, jak się ubieracie, nie? To, co gotujecie, co pieczecie, taką wspólnotę tworzycie, takie siostrzeństwo, tak mi się to kojarzy przynajmniej. No i tu na pewno nie jest tak łatwo ten wasz taki krąg kobiecy, ja bym to nazwała, może. Bo tak mówię, jako taka osoba z zewnątrz, która tutaj coś tam czytała, coś tam oglądała. No ale to na pewno jest coś więcej niż tylko właśnie jakieś wspólne występy i wspólne próby. Wcześniej widziałam, że raz w tygodniu w środę się tak spotykacie na 3 godziny.
0: Tak jest.
1: Czy w tym roku to jest tak, że mieliście jakąś wakacyjną przerwę, czy wakacje dalej tak samo to funkcjonuje?
0: No w wakacje byłyśmy właśnie na Roztoczu, więc pracowałyśmy jeszcze więcej.
1: No tak jak prawdziwy zespół, w wakacje to jest najcięższy okres, nie?
0: Tak naprawdę w wakacje to no my pobrałyśmy urlopy, natomiast nie urlopowałyśmy jakoś specjalnie, bo właśnie dużą część naszego urlopu spędziłyśmy na Roztoczu, gdzie pojechałyśmy i to właśnie jest jedna z rzeczy, które dzieją się tak naprawdę praktycznie co roku, że celem wyjazdu jest w dużej mierze robienie tych badań terenowych, czyli pojechanie do regionu, w którym znamy albo ktoś nas pozna z śpiewakami, śpiewaczkami, które są skłonne podzielić się swoim materiałem, pośpiewać dla nas i pouczyć nas czegoś. Więc w tym roku właśnie byłyśmy na Roztoczu u pani Jani Pydo i też śpiewałyśmy dużo razem. Więc siedziałyśmy wieczorami, uczyłyśmy się materiału do płyty, przyśpiewywałyśmy, wybierałyśmy, decydowałyśmy, kto brzmi z kim lepiej, a może jakąś solówkę, a może jakieś trio tutaj powinno się pojawić. Więc to było niezwykle miłe, bo no, była wokół nas natura, była piękna pogoda, były świetliki, no ale to mimo wszystko była praca, więc tak jak mówisz, że rzeczywiście tak nasz normalny tryb to są te te nasze spotkania, próby raz w tygodniu. Natomiast i przed płytą, i właśnie tak jak mówisz, że w sezonie jest więcej pracy, no to siedziałyśmy i śpiewałyśmy bardzo dużo. Śpiewałyśmy na spacerach, przygotowaniu i, że tak powiem, prawie przy sprzątaniu.
1: Taka próba to z tego, co tutaj czytałam, no i też w sumie się domyślam, się zaczyna jakimiś takimi ćwiczeniami na rozruch tutaj aparatu gębowego. W sumie tu mi w radiu też by się coś takiego przydało. Czy jest takie ćwiczenie, które byś osobie, może właśnie raczej mówiącej, a nie śpiewającej, poleciła, żeby się język nie plątał?
0: To jest kolejny świetny temat, że to jest nie tylko przecież na język, tych ćwiczeń jest niesamowicie dużo, bo tak naprawdę jak się zaczyna śpiewać i to właściwie nieważne, czy się śpiewa tradycyjnie, czy jakoś tam wszystkie inne rodzaje śpiewu popowego i jazzowego i tak dalej, to pierwszą rzeczą, którą sobie tam uświadamiamy na tych zajęciach, jest to, że no, ten głos tak naprawdę przecież leci od, że tak powiem, z samej głębi człowieka, więc mięśnie, które są zaangażowane, to jest od tak naprawdę tej świętej przepony, o której wszyscy słyszeli, niewiele osób do końca wie, co tam się zadziewa, przez no, płuca, które przecież pompują cały ten dźwięk, przez krtań, a potem jeszcze jest taka zabawa w rezonatory, czyli gdzie ten dźwięk tak naprawdę no właśnie rezonuje, żeby go dobrze było słychać na zewnątrz. I tutaj wchodzi też głowa i właśnie płuca i cała reszta człowieka. I to wszystko można rozgrzewać, wracając do twojego pytania o proste ćwiczenia na rozgrzewkę. Więc tych ćwiczeń jest, tak jak się domyślasz już po tym wstępie, cała masa. Tak naprawdę całkiem nieźle po prostu sobie poskakać na początek, żeby właśnie rozluźnić całe ciało, bo ono będzie całe tam sobie no jednak brało udział w tym procesie.
1: Okay.
0: Więc często jest tak, że to jest tak, to słuchajcie, wstańmy, bo pewnie siedziałyście cały dzień. I ruszamy i barkami, i nogami, i jakieś tam wygibasy można robić rozluźniające. Potem rzeczywiście są ćwiczenia oddechowe, czyli i po prostu bardzo głęboko sobie parę razy odetchnąć i powydawać przy tym dźwięki. A no dopiero potem wchodzi się w to, że słuchajcie, a nie macie ściśniętej szczęki, a nie macie ściśniętego gardła. I na to też są właśnie osobne ćwiczenia, które tam pomagają to rozluźnić. Ja trochę nie wiem, czy tutaj na antenie rzeczywiście chcemy słuchać tych wszystkich dźwięków, bo one są absolutnie prześmieszne.
1: No to tym bardziej chcemy.
0: Więc no, na warsztatach często nam się zdarza stosować ćwiczenie, jak ktoś się pyta, no bo ja umiem śpiewać, ale tak nie wiem, na czym ten biały śpiew polega? O co chodzi z tym ten biały śpiew? To znaczy tak naprawdę tradycyjny, taki najzwyklejszy śpiew właśnie ten podstawowy, który każdy z nas powinien umieć. I tak, no ale ja nie umiem, nie umiem. To jak spróbować? No i tutaj ktoś nas kiedyś nauczył, że to jest taka piękna, trzeba wrócić do korzeni, przypomnieć sobie, jak się siedziało na podwórku i darło się do mamy. Mamo! Rzuć mi 5 zł.
1: Kanapka.
0: Kanapkę. I to jest jedno z ćwiczeń, takie właśnie darcie się. Mamo! I to jest ćwiczenie na śpiewanie, na biały śpiew, tak? Że to jest ten głos, którego nie ograniczamy. Chcemy nim dotrzeć daleko, bo to też jest jedna z zasad. I on nie musi być śpiewny, tak, sam w sobie. Melodia się pojawia rzeczywiście potem, tak? Najpierw chodzi o to uruchomienie takiego...
1: odblokowanie się.
0: Prawie krzyku, ale jednak nie, tak? No, że to nie jest krzyk, tylko to jest wołanie bardziej. Więc to jest jedno z moich takich ulubionych ćwiczeń. A drugie, które ja uwielbiam i też jest prześmieszne, jeśli chodzi o to, jak to brzmi z zewnątrz, to jest ćwiczenie rozluźniające, które ktoś kiedyś powiedział, że jak masz tam naprawdę, no na przykład przed audycją, po całym dniu robienia rzeczy, takie zmęczone trochę gardło i zmęczonego człowieka, to trzeba tak sobie od serca zrobić takie
1: to dobre, no.
0: I takie dobre kilka razy i tak skupić się na tym, że jak się to dobrze kilka razy zrobi, to rzeczywiście gardło i te tam wszystkie ściśnięcia się rozluźniają. Natomiast obiecuję, że najbardziej polecam

0: No więc właśnie tak cały czas się zbieram, żeby tutaj gdzieś wcisnąć jeszcze lekką promocję projektu, który dzieje się jeszcze cały czas i już całkiem niedługo będą kolejne warsztaty. I ten projekt również można znaleźć u nas na stronie Akademii Głosów Tradycji. To są pieśni naszych sąsiadów. To jest projekt, który również jakby stworzyła i ciągnie Olga. I tutaj założenie jest troszeczkę szersze niż to właśnie nasze polskie pieśni, bo Olga zaprosiła do tego projektu i do tych warsztatów, to jest też cykl warsztatów, naszych sąsiadów, czyli również śpiewaków z Ukrainy i śpiewaczki. Więc to oni często prowadzą warsztaty i jeżeli prowadzi warsztaty ktoś z Polski, to też może mieć w repertuarze pieśni z Ukrainy. Co jest naprawdę rewelacyjne, bo nawet my jak śpiewamy Akademia, jak śpiewa pieśni, to one tradycyjnie, jeżeli pochodzą z jakiegoś rejonu przygranicznego, to tam pięknie widać, że te granice nie mają aż takiego dużego znaczenia, że one się przelewają, ten język jest czasem podobny, tak jak za granicą, że te tradycje i melodie trochę tam na siebie oddziałowują. Więc właśnie na pieśniach naszych sąsiadów, na tych warsztatach jest taka pogłębiona wersja tego, co się działo właśnie w historii pieśni tradycyjnej, bo po prostu sięgamy do pieśni z różnych regionów naszych sąsiadów. I myślę, że można jeszcze próbować się na te warsztaty zapisać. Znów odsyłam do wydarzeń, które są po prostu podpięte na stronie Akademii Głosów Tradycji, tam jest plakat z rozpiską. Część tych warsztatów już się odbyła i właśnie teraz powolutku zaczynamy kolejną turę.
1: Lucjan zapytuje, czy można na takie warsztaty przyjść jako słuchacz. No myślę, że jako słuchacz to nie warto miejsca zabierać tym, którzy chcieliby pośpiewać, ale można spokojnie jako słuchacz przyjść na jeden z wielu koncertów Akademii Głosów Tradycji. Ja myślę, że teraz można przejść do tej części imprezowej, żebyś opowiedziała, na ilu to festiwalach ty to nie byłaś. Także teraz poglądamy sobie różne zdjęcia, wam tutaj pokazuję. Może zaczniemy od folkowiska. W tym roku zaczynałyście w piątek część koncertową o 17:00. Powiedz, co to za festiwal, jak wrażenia i czy chcesz tam wracać?
0: No więc na folkowisku to przede wszystkim byłyśmy właśnie z naszym przedstawieniem, które jest przedstawieniem głęboko okraszonym muzyką, więc tak naprawdę absolutnie można powiedzieć, że można na to pójść jak na koncert oczywiście, natomiast tam jest również fabuła, więc na folkowisku grałyśmy właśnie nasze przedstawienie Rodzanice i tak ciekawie, że zaczęłaś właśnie od grania Rodzanic na folkowisku, ponieważ tam było niezwykle nietypowe otoczenie, bo to jest festiwal, jest rewelacyjny. Jeżeli ktoś nie zna folkowiska, ja nie znałam, też polecam, też mają swojego Facebooka. To jest festiwal i zrównoważony, i taki właśnie, jak w nazwie, folkowy. Natomiast ściągają tam przeciekawych ludzi, którzy jak przyszli nasze przedstawienie, to z szeroko otwartymi oczami oglądali wszystko, mimo że siedzieliśmy w stodole, która jest zaadaptowana na jedną z sal, w których odbywa się festiwal. Czyli wiesz, nie w sali teatralnej, nie w sali koncertowej, tylko po prostu w stodole, która ma niesamowity klimat, rzeczywiście znów piękny, tradycyjny. I tam odgrywałyśmy w trakcie festiwalu to nasze przedstawienie.
1: Z tego, co tak patrzyłam, czytałam, to chyba nie jest duży festiwal. Tam nie ma za dużo ludzi, co? I bardziej kameralny, jak to jest?
0: Jeśli chodzi o cyferki, to pewnie tak. No to nie są te takie masowe festiwale, ale ja i tak byłam zaskoczona, że było tam niezwykle dużo osób. Nie umiałem powiedzieć ci, jakie to są cyferki, ale to jest stosunkowo mała przestrzeń, bo to się odbywa w miejscu, które się nazywa Hutor Gorajec i znajduje się na samym sienkim, dla mnie na samym sienkim końcu Polski, tak? I na samym dole, i na samym

0: boczku, więc długo się tam jedzie, ale naprawdę warto, bo festiwal ma swoje pole namiotowe, ma swoje zaplecze. Cała miejscowość, w której festiwal się odbywa, jest tak malutka, że tam tak naprawdę jest dosłownie kilka domów, w których można, że tak powiem, sobie zabukować nocleg,
1: tak.
0: A i to nie do końca. Więc wszyscy po prostu zjeżdżają tam tylko i wyłącznie po to, żeby być na tym festiwalu. I ludzi może, tak jak mówisz, nie ma dużo, natomiast każda jedna osoba przyjechała tam po to, żeby tam być, więc jest niesamowity klimat.
1: Już nawet jest pierwsza pula biletów na następny rok, także jak ktoś ma ochotę spróbować, to myślę, że można już się teraz o te bilety postarać. W ogóle ciekawa jest historia tego festiwalu, bo z tego co wyczytałam, para założycielska po prostu robiła co roku rocznicę swojego ślubu. I co roku na tej rocznicy było coraz więcej ludzi i tak właśnie postanowili, że może zrobią z tego festiwal. I tak to
0: Tak właśnie.
1: folkowisko toczy się dalej. No dobra, czyli mówisz, że w tym roku to wy głównie gracie po prostu te rodzenice, tak? Na tych festiwalach.
0: Teraz tak. Tak mam wrażenie, że rzeczywiście i na folkowisku, i wcześniej na festiwalu w Bydgoszczy Etniesy, również bardzo polecam, tam rzeczywiście byłyśmy zaproszone z rodzenicami, no ponieważ to był nasz nowy materiał, tak na dobrą sprawę. To była ta nowa, świecąca rzecz, którą mieliśmy do zaoferowania. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy jeździć z płytą. Natomiast jeszcze wracając do folkowiska na sekundę, to tam jest też taka rewelacyjna rzecz, która się zadziewa między koncertami. Odbywa się cała masa warsztatów i wykładów. Mhm. Czyli każdy, kto zjeżdża na ten festiwal, nie tylko przyjeżdża po to, żeby coś tam sobie pośpiewać, ale też opowiedzieć o tym, czym się zajmuje albo co robi, co może stanowić wartość dla innych uczestników warsztatów, więc tam również i były, właśnie Magda prowadziła warsztaty z przędzenia, były warsztaty ze śpiewu, były warsztaty kołysankowe od naszej Ani i my też no, słuchałyśmy, uczyłyśmy się od innych uczestników, więc to też w tym festiwalu jest takie szczególne, że to nie jest tylko przyjść posłuchać muzy i pójść spać, tylko rzeczywiście dużo czasu spędza się razem i rozmawiając, i słuchając, i ucząc się nowych rzeczy. Więc to jest taka dodatkowa też wartość tego całego przedsięwzięcia.
1: Nowych, starych rzeczy pewnie przeważnie. A teraz o tych etniesach mi powiedz, co tutaj mamy blisko, w Bydgoszczy i oczywiście też o tym nie słyszałam, ale się zainteresowałam. Jak wrażenia z tego festiwalu?
0: No więc festiwal Etniesy no też ma niesamowitą historię. Jeśli dobrze pamiętam, oni teraz obchodzili swoją rocznicę okrągłą, stawiam na chyba 10.
1: Dokładnie.
0: Więc było to... To jest impreza oczywiście zupełnie inna, bo to, ten festiwal odbywa się po prostu w tak naprawdę no, powiedziałam w jednym budynku, na kilku powiedzmy jakichś tam większych, mniejszych scenach. I jest stricte festiwalem muzycznym tak naprawdę. No są rzeczywiście też warsztaty, tam też byliśmy na warsztatach, na których my uczyłyśmy się od kogoś śpiewać, ale rzeczywiście ten element muzyczny jest dużo bardziej widoczny. No, tam nie ma ludzi śpiących w namiotach, to się dzieje w centrum Bydgoszczy, która nas zaskoczyła, jest przepiękna, jest pięknie odnowiona starówka, więc między koncertami i między występami można po prostu spędzać czas w Bydgoszczy i dać się zaskoczyć tym, jak niesamowicie wygląda. Także również byłam na nim pierwszy raz, bo ja nie wiem, czy to w sumie wybrzmiało wystarczająco dobrze, ale ja tak naprawdę jestem najnowszą członkinią Akademii Głosów Tradycji, więc ja też po części wszystkiego się uczę też no właśnie z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, czyli na przykład te festiwale też poznaję, tak jak teraz ty je poznajesz po raz pierwszy, no to ja słysząc, że na nie jedziemy, sprawdzałam sobie, co tam się dzieje i co to są za festiwale i teraz dopisuję je absolutnie do mojej listy, że koniecznie trzeba na nich być, bo muzyka jest naprawdę rewelacyjna i dobór artystów jest po prostu jest zebrana naprawdę śmietanka z całej Polski.
1: A noc kupały w Tucznie, w Pałacu Sapetów. Czy też dopisujesz do swoich obowiązkowych imprez? To już chyba taka bardziej To jest dużo
0: Elitarna.
1: bardziej.
0: Tuczno, Tuczno, bo malutkie. Tuczno jest malutką miejscowością i tam rzeczywiście śpiewałyśmy. Więc ta impreza to była impreza z okazji Nocy Świętojańskiej i tam nas zaprosili, żebyśmy po prostu zaśpiewały coś z materiału świętojańskiego. I co jest rewelacyjne, bo tych pieśni jest oczywiście cała masa, bo o ile tradycyjnie no nie było Nocy Świętojańskiej stricte, może oryginalnie, była ta Noc Kupały, była ta obchody tej najdłuższego dnia w roku, więc pieśni jest niesamowicie dużo i świetne było to, że nas zaproszono na obchody tego i rzeczywiście śpiewałyśmy koncert z pieśnimi i o świętym Janie i o tym, co się właśnie robiło w trakcie Nocy Świętojańskiej. Robiło się...
1: Czyli te
0: robiło się...
1: żartobliwe pieśni.
0: I wiesz, i żartobliwe, i takie... Tam było troszeczkę takiego też obrzędu. Tam było, na przykład są pieśni o tym, że paliło się ogniska oczywiście na Noc Świętojańską. To były też często obchody dłuższe niż jedna noc. To były te obchody takiego no właśnie szczytu lata i panny się pięknie ubierały, chłopaki się pięknie ubierały.
1: I plotły wianki.
0: I tak. Było to plecenie wianków, więc to jest niesamowicie ładne święto. Przecież jest piękne, piękne polskie lato i jest niesamowicie długa noc. Tam bardzo przebrzmiewają wątki miłosne, bo ta długa noc, która się, znaczy ten właśnie jasna noc, która się trwa i przeplata tak naprawdę przez cały, no, przez jakiś tam wręcz długi weekend bym to nazwała, no to tam przede wszystkim jest ten motyw miłości i szukania kwiatu paproci, bym powiedziała, chociaż ono się w naszych pieśniach nie pojawia jako tako, ale jest to piękne święto. Więc tam śpiewałyśmy, tak, w Tucznie, Tuczne takie niezwykłe miejsce, gdzie dbają o to, żeby po prostu ściągać muzykę tradycyjną, muzykę taką nietypową i ją promować, więc to było też świetne zaproszenie.
1: Kolejne zdjęcie, jakie mam, to was właśnie z tego spektaklu Rodzanice, który powstał na podstawie książki Barbary Piórkowskiej Kraboszki. I wy te kraboszki jakby trzymacie takie w ręku, nie? Bo te kraboszki to są właśnie takie obrzędowe maski. A wy wybrałyście jako tytuł spektaklu Rodzanice. Rodzanice to powiedzmy takie słowiańskie mojry, czyli panie losu. Według tutaj naszej tradycji to było tak, że w trzecim dniu po narodzeniu dziecka one przychodziły do tego dziecka, więc trzeba było to dziecko ubrać w białe szatki, przygotować coś, żeby ugościć te rodzanice, te demony. No i właśnie chodziło o to, żeby one tutaj przyniosły temu naszemu dzieciątku szczęście, bo one panowały nad tym losem. Powiedz, jak w ogóle się narodził pomysł tego spektaklu? Jak to wszystko przebiegło?
0: Świetnie, że właśnie wróciliśmy do tego spektaklu, bo on jednak, tak jak zauważyłaś, on bardzo nas pochłonął w tym roku, bardzo dużo czasu i energii włożyłyśmy w ten spektakl. To zadziało się wszystko, oczywiście, zaczęło się od projektu, który też napisała Olga i szukała do współpracy teatru i kogoś, kto chciałby z nami rzeczywiście stworzyć coś, co będzie zawierało wątki i muzyczne, no i będzie rzeczywiście przedstawieniem. I najpierw powstał projekt i mieliśmy niesamowite szczęście, że już wcześniej współpracowałyśmy z Teatrem Gdynia Główna, udało się rzeczywiście do tego projektu również wciągnąć Teatr Gdynia Główna i Ewa Ignaczak zdecydowała się reżyserować dla nas ten spektakl. I to było niezwykle ciekawe też jako proces, bo to wszystko bardzo długo trwało i decydowałyśmy i co my tak naprawdę chcemy przedstawić i jakie pieśni wybrać. To wszystko naprawdę trwało przez cały... To był bardzo długi proces. I w momencie, kiedy właśnie Ewa Ignaczak powiedziała, że okej, ona chce z nami to robić, no to usiadłyśmy i zaczęłyśmy zastanawiać nad tematem i tekstem. I trochę te dyskusje i rozważania trwały, dopóki nie okazało się, że i dziewczyny z Akademii, i właśnie Ewa znają Basię Piórkowską, trójmiejską pisarkę, która właśnie napisała, no w sumie w trakcie pandemii bym powiedziała, książkę Kraboszki. I okazało się, że ta książka i Basia i to wszystko się tak przepięknie spięło, że tak, to jest ten materiał i to jest ta osoba i to jest ta historia. Książkę bardzo polecam, bo ona wprawdzie w przedstawieniu te motywy nie przyniosłyśmy tych motywów, natomiast Basia napisała tą książkę w momencie, kiedy była bardzo ciężko chora na nowotwór. Więc to, co powiedziałaś o rodzenicach, to jest prawda, że rzeczywiście on się pojawia często, ten motyw, że one przychodzą do dzieci, natomiast one po prostu są uznawane za takie matki naszego losu, że one przychodzą w ogóle w trudnych momentach i bez jakiegoś nadmiernego rozczulania się nad nami, decydują, co się ma z nami zadziać. Więc one się pojawiły w książce Basi i w ogóle różne słowiańskie postacie się pojawiały w książce Basi, właśnie dlatego, że no, rozstrzygał się jej los. I książka jest rewelacyjna, bo mówi o bardzo ciężkich rzeczach w sposób, że dalej chce się je czytać. W sposób taki wciągający, bo on jest wręcz poetycki, chyba się używa tak niesamowicie plastycznego i ciekawego języka, że nawet jak coś trudnego mówi, to chce się to czytać. No i mam nadzieję, że udało się to przełożyć rzeczywiście na spektakl. Właśnie wycinając te fragmenty, które, znaczy nie wycinając, tylko po prostu nie chcieliśmy się skupiać na bólu stricte, tylko chcieliśmy się skupić na kobiecie, więc to jest rzeczywiście no, babski spektakl o tym, jak znowu przeszłość i teraźniejszość ta właśnie naszych babek, prababek, jak ona teraz rzeczywiście
1: dalej
0: jak ją widzimy tak naprawdę teraz i z perspektywy czasu i jak ona nas dalej oddziałuje bądź nie. Więc udało nam się, to właśnie Ewa też wybrała po prostu fragmenty, które chciała, że tak powiem, zekranizować. My wybrałyśmy pieśni i złożyłyśmy to w całość i właśnie w zeszłym roku w Teatrze Gdynia Główna odbyła się premiera tego przedstawienia.
1: Dla ciebie to był debiut teatralny, rozumiem. Czy już miałaś jakieś doświadczenia z teatrem?
0: Ja miałam doświadczenia z teatrem w teatrze muzycznym. Było kiedyś i chyba dalej funkcjonuje coś takiego jak Teatr Junior, który jest świetną taką okazją dla tak naprawdę każdego, kto chce sobie rozwinąć umiejętności iść właśnie do śpiewania i do teatrzenia. Natomiast no to było za dziecka, więc ja to troszeczkę, tak jak mówisz, uznaję za debiut, ponieważ jako jednak dorosły człowiek trochę inaczej się odbiera całe to doświadczenie. Natomiast w swoim składzie mamy dwie dziewczyny, które są, no powiedziałabym, kształcone w kierunku, bo mamy właśnie Ania Bochnak-Fryc, jest no, profesjonalną aktorką, teraz występuje również w bardzo wielu przedstawieniach w Teatrze Gdynia Główna, więc można ją tam spotkać na niejednym przedstawieniu. Natomiast w Rodzanicach powiedziałabym, no, że taką główną rolę, czyli taką naszą główną bohaterką tego przedstawienia jest z kolei Magda Lesiecka, która również, dla której również to nie był debiut, wiedziała, co tak naprawdę na tej scenie robi i jak. Więc polecam, bo jest to rzeczywiście taki fajny miks i doświadczeń, i umiejętności, i no, przy tym wszystkim tak naprawdę no, z recenzji moich znajomych wiem, że ten dźwięk i te pieśni no, stanowią taką bardzo ciekawą odskocznię od zwyczajnego teatru po prostu.
1: Czyli Ewa Ignaczak jakoś strasznie nie musiała się tam namęczyć z wami, bo część doświadczona, ale pewnie i tak nie było łatwo te 8 kobiet ogarnąć.
0: Myślę, że nie było łatwo, dokładnie. I to na pewno trzeba się zapytać Ewy, ale ona zdarzała jej się też komentować no, po przedstawieniach i po próbach, że Ja myślę, że przede wszystkim pracowanie z amatorami, a część właśnie tak no, z nas rzeczywiście jednak była pod względem aktorstwa amatorkami, na pewno jest trudne. A ona wykazała niesamowitą cierpliwość do tego, że musiała nam tłumaczyć na przykład w niektórych przypadkach na podstawy tego, jak być na scenie i jak nawet jeżeli siedzisz, to masz, to cały czas grasz, tak, to cały czas grasz, jeżeli nie masz nic do zagrania, to cały czas tam grasz i cały czas tam jesteś, więc to na pewno też było przedsięwzięcie niesamowite dla Ewy, ale no zrobiła dla nas niesamowitą, na nas wykonała niesamowitą pracę, bo wymyśliła wszystko tak, żeby no na miarę też i naszych możliwości, patrząc cały czas niezwykle uważnym i czułym okiem, co my jesteśmy w stanie przekazać, żeby widz dalej no, przeżywał emocje. Właśnie nawet od tego siedzenia i patrzenia się naszego, żeby on czuł, że no, my gramy dla niego i to przekazujemy tutaj rzeczywiście jakąś historię i jakieś znaczenie głębsze. Przedstawienie będzie rzeczywiście grane dalej w Teatrze Gdynia Główna, więc troszeczkę mam nadzieję, bo trudno się samemu ocenia, że wykonałyśmy to zadanie dobrze, ponieważ gramy dalej.
1: Tak.
0: Zapraszam serdecznie na to przedstawienie. Już tak naprawdę teraz, jak się kończą wakacje, teatry wracają do pracy, Rodzenice są już powolutku wpisywane w grafik.
1: Tak, najbliższy spektakl 29 października i jeszcze jeden 19 listopada. Także tak zachęcam. Jest. Bilety w przystępnej cenie. Także koniecznie. I teraz Teatr Gdynia Główna, ciekawa sprawa, on jest faktycznie na Dworcu Głównym w Gdyni. My tutaj na Pomorzu to tak lubimy łączyć właśnie różne funkcje. Także no, ja się na pewno wybiorę i na pewno coś Wam opowiem. Ale tak czysto technicznie, praktycznie, ile trwały próby i jak to tak powiem to zniosłaś, wiesz, fizycznie?
0: No mamy takie swoje historyjki na temat tych prób. Tak jak powiedziałaś, ten teatr swoją siedzibę ma rzeczywiście na dworcu i jeżeli ktoś będzie miał okazję być na dworcu w Gdyni Głównej, to musi po prostu spróbować ten teatr znaleźć, bo jest to i łatwe i niełatwe. Trochę się wierzyć nie chce, że schodzi się między jedną fast foodową restauracją a drugą pod ziemię, niby głównym takim właśnie zejściem schodami. Po jednej stronie są szafeczki, żeby zostawić bagaż, a po drugiej stronie jest teatr. Więc my w tym teatrze spędziłyśmy, myślę, około... Był taki tydzień bardzo intensywnych prób, kiedy praktycznie no, byłyśmy tam codziennie. Natomiast potem jeszcze przez kolejny, powiedziałabym, miesiąc i na pewno z groszem dogrywałyśmy, decydowałyśmy o jakichś drobnych zmianach i szlifowałyśmy to, co wymyśliłyśmy. Więc ponieważ to jest w podziemiach, więc miałyśmy troszeczkę czasem wrażenie, że rzadko wychodzimy na światło dzienne, zwłaszcza jeżeli w międzyczasie trzeba było gdzieś być w innym budynku w pracy albo w szkole.
1: A w domu też musiałaś ćwiczyć? Czy te próby to wystarczały? Kto jest?
0: Myślę, że każda z nas jednak powtarzała w domu, że nawet jeżeli nie było bardzo dużo tekstu mówionego do zapamiętania, bo on jest rzeczywiście różnie rozłożony, no to jest sporo tekstu śpiewanego, plus upewnienie się, że rzeczywiście wszystkie kawałki tej układanki będą spinać sprawnie, takiego trochę no, powtarzania w domu przed egzaminem na pewno było. I uczenia się i doszlifowywania zwłaszcza tych tekstów śpiewanych, żeby one szły pięknie i bez żadnych tam czkawek.
1: Teraz Wam tu wrzucam plakat promujący ten spektakl Rodzenice autorstwa Marty Frey, tutaj naszej takiej gdyńskiej graficzki, która ma też swój autorski sklep z różnymi gadżetami. No i ten plakat też można sobie, tak powiem, wykupić, zasponsorować w trakcie tej zrzutki, bo tam w jednym progu właśnie jest ten plakat. A ten spektakl Rodzenice otwierał w ogóle nasz festiwal teatralny w Gdyni, czyli Pociąg do Miasta. Powiedz, jak się grało w innym miejscu? czyli na Babich Dołach, w takiej willi
0: Tak.
1: starej.
0: Tak, no to bardzo polecam też przyjrzenie właśnie, gdzie to miejsce jest, bo no po raz kolejny myśmy tam nigdy nie były. I wydaje mi się, że niewielu Gdynian nawet tam było, bo jest to rzeczywiście willa na Babich Dołach, więc nawet nie centrum miasta, tylko jedna z dzielnic. Dworek jest przepiękny, stary, obrośnięty starymi drzewami, z tyłu jest piękny ogród. A my do tego jeszcze nie grałyśmy wcale w dworku, ponieważ dworek jest normalnie podzielony na mieszkania i mieszkają tam sobie ludzie, a my im na głowie zorganizowaliśmy przedstawienie. Oni oczywiście wiedzieli, byli bardzo przychylni i niezwykle nas miło przywitali. Natomiast scena była ustawiona tak, że no, graliśmy jakby na tle tego pięknego budynku i był to niezwykle ciekawy dzień, to było niesamowite doświadczenie, ponieważ to był jeden z takich dni, gdzie niby w Polsce jest lato, natomiast właściwie to była jesień i to jeszcze taka burzliwa, bo przez cały dzień trochę popadywało, wiało i właściwie to nikt z nas do końca nie był pewien, czy my nie będziemy musieli w którymś momencie przynieść tego przedstawienia do Teatru Gdynia Główna, do zamkniętej przestrzeni, bo po prostu się pogoda załamie. I myśmy się zastanawiały, czy my możemy jakby jak tu się ubrać, żeby w ogóle wystąpić porządnie przed publicznością i się nie trząść. I to było dla mnie też niesamowite doświadczenie, bo to się wszystko przepięknie spięło. Pogoda nam odpuściła, nie padało. Przyszło niesamowicie dużo ludzi. Okazuje się, że fani teatru i właśnie tego festiwalu Pociąg do Miasta są tak wierni, że oni przybywali z własnymi kocykami, z własnymi termosikami i po prostu siadali w pierwszych rzędach, jeszcze zanim myśmy byli gotowi, żeby wystartować, oni już siedzieli i czekali. I grałyśmy na świeżym powietrzu, czego też nigdy nie robiłyśmy, więc wiatr nam rozwiewał wstążki, które tam występują w jednej ze scen. I mam wrażenie, że wyszło to niezwykle ciekawie właśnie dzięki temu, że po prostu i pogoda trochę nam nie wybaczyła, a trochę się jednak nad nami pochyliła.
1: Ja w ogóle
0: Bardzo.
1: no jest to, że ci przepraszam. Ja polecam w ogóle wszystkim ten festiwal. Jeśli kiedyś przypadkiem będziecie w Gdyni w środku wakacji, czyli właśnie na początku sierpnia, to koniecznie sprawdźcie i zahaczcie o ten pociąg do miasta, bo to właśnie idea polega na tym, że odbywają się spektakle w plenerze, w różnych ciekawych miejscach i tak jak mówiłaś, w tych, których przeważnie gdynianie nie znają. Ja tutaj niby z okolicy jestem Babich Dołów. Oczywiście też pierwszy raz słyszałam w ogóle o tym dworku. Ale no niestety nie załapałam się akurat na ten wasz spektakl. A powiedz mi tutaj, do tej innej scenografii, do tego pleneru, to przygotowywałyście się, nie wiem, jeden dzień tam tuż przed spektaklem, czy jednak to musiałyście więcej czasu na to poświęcić?
0: No więc tak naprawdę to ja jestem niesamowicie wdzięczna całej ekipie z Teatru Gdynia Główna, bo to oni przygotowują miejsca i wybierają je i po prostu Ewa Ignaczak miała okazję wcześniej obejrzeć dokładnie, jak wygląda ta nasza potencjalna scena i ona zdecydowała, no co tu będziemy musieli ewentualnie zmienić, zrobić, żeby widownia miała najwięcej zabawy z tego naszego przedstawienia w troszeczkę innym wydaniu. Więc tak na dobrą sprawę, no to my potrzebowałyśmy takiego właśnie jednego dnia, żeby odnaleźć się w tej przestrzeni, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo dużo rzeczy właśnie no, ekipa z Teatru Gdynia Główna no, po prostu zrobili przed nami, dla nas, ustawili wszystko pięknie i przemyśleli. Więc na dobrą sprawę tak, to było po prostu bardzo szybkie decyzje musiały być podejmowane, jak już tam byliśmy.
1: Szybka adaptacja nastąpiła. No tak, tutaj w tym festiwalu to tak trochę jak na stand-up. Do pierwszego rzędu tylko ci, co lubią interakcje, bo to jak widzicie, jakąś nić rozplata główna bohaterka. Ja na jednym ze spektakli się nawet najadłam, bo zupę rozdawali. Także bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Taki teatr 4D, powiedzmy, to jest, nie? Ten pociąg do miasta. No, chciałam też o takich mniejszych imprezach porozmawiać. O, tutaj widzicie, że członkinie Akademii Głosów Tradycji też mają swoje ścianki i na nich się fotografują, a czemuż by nie? No piękne macie stroje, piękne macie wianki, a ty wianki to same pleciecie?
0: Aha, wspaniale, że zapytałaś o wianki. Wianki plecie, no też Olga. I one są wszystkie rzeczywiście ręcznie zrobione z krepiny, czyli tak naprawdę no, z takiej twardej bibuły. I większość osób, które widzą po raz pierwszy, przynajmniej z moich znajomych, z moich jakichś tam znajomych znajomych, większość nie jest w stanie uwierzyć, że to jest rzeczywiście zrobione, no powiedzmy, z papieru.
1: Nie, myślałam, że są tak... sztuczne kwiaty jakieś.
0: Dokładnie. One są w tak niesamowitym, taki poziom detalu tam jest, że wierzyć się nie chce, że to właśnie nie jest, że tak powiem, odlane z plastiku, ale praktycznie żaden kawałeczek nie jest. I no nawet dosłownie chyba wczoraj dziewczyny prowadziły warsztaty, no niestety też właśnie w Trójmieście, więc to rzeczywiście trzeba szukać też w swoich regionach, ale prowadziły warsztaty zrobienia takich kwiatów z krepiny. Też miałam przyjemność. To jest zaskakująco, nawet bym powiedziała, może nie proste, ale jak ktoś nie jest niezwykle uzdolniony manualnie, też powinien dać radę. I potem takie porobione kwiaty po prostu przymocowuje się na wianek. No i tak jak wspomniałaś chyba na początku, wianek jest też jedną z rzeczy, które można, że tak powiem, zamówić, aż wygrać w ramach zrzutki. Natomiast jest to rzeczywiście przedsięwzięcie trochę droższe niż reszta, ponieważ zajmuje niesamowicie dużo godzin, żeby te kwiatuszki wszystkie najpierw zrobić, a potem zamontować na wianku. Ale powiem, że efekt jest tak niesamowity, że ja w którymś momencie się zdecydowałam i taki wianek zamówiłam u Olgi dla mojej mamy na urodziny. No i powiem, że warto, naprawdę.
1: A one są jakoś utrwalone? Wiesz, jakimś, nie wiem, jakimś sprayem, żeby one były takie trwalsze, jakieś odporne, nie wiem, jak tam ktoś pryśnie wodą, tak? Bo, no, bo taki wianek to chciałoby się mieć na lata.
0: I one na lata są. Ja myślę, że jest kilka rzeczy, których tam trzeba unikać. One nie są utrwalone w żaden sposób, natomiast ta krepina, z której one są wykonane, to nie jest bibułka, nie? To nie jest że one się gną. One są zaskakująco twarde i trzymają się tak naprawdę rewelacyjnie. Jedyne, co zauważyłyśmy, to, że trzeba uważać i nie zostawiać ich na słońcu, ponieważ kolor może zejść. A cała reszta to... Nawet starsze wianki, w których my występujemy, one, no my mówimy o nich, że one są trochę już nadszarpnięte zębem czasu, ale z, że tak powiem, osób, które widzą je po raz pierwszy, nikt nawet się nie orientuje, że one są już troszeczkę noszone. Więc tak to jest na lata, więc jest warte tej inwestycji.
1: A to są w ogóle zdjęcia z takiej mniejszej, dużo mniejszej imprezy, która odbyła się pod koniec sierpnia, tutaj niedaleko, w Niemicy. Ze święta plonów, czyli potocznie mówiąc z dożynek. I to było organizowane przez taką ekipę, która fajną ma grupę na Facebooku, bo ma, nazywają się Stan Wyższej Gościnności. Opowiedz coś o tej imprezie, jak to się stało w ogóle, że was zaprosili i tam im te plony uroczyście obśpiewywałyście.
0: To rzeczywiście jest niesamowita ekipa. Świetnie, że wspomniałaś tą nazwę grupy, bo tak naprawdę to o nią najbardziej chodziło, ten stan wyższej gościnności, podwyższonej gościnności. To historia jest taka, że w Niemicy, która jest naprawdę maleństwem, jeśli chodzi o, że tak powiem, geografię, tam się zadziała zaraz po wojnie przepiękna historia o pani, która zjechała też wyemigrowała ze swojego regionu, wróciła z obozu koncentracyjnego albo z jakiegoś no, ogólnie wojennego, niezwykle ciężkiego przejścia, bez rodziny, bardzo zmarnowana zdrowotnie i osiadła właśnie w tej Niemicy i postanowiła, że tak powiem, że świat się tutaj nie skończy dla niej, mimo tych całych przejść wojennych i zaczęła karmić no, swoich tak naprawdę sąsiadów. Otworzyła kuchnię w jakimś pomieszczeniu, taką, no myśmy to teraz nazwali komunalną, tak? Natomiast wtedy to po prostu była jedna pani i kuchnia i gotowanie dla swoich no, współtowarzyszy Doli i Niedoli. I ona taką niezwykłą energię ze sobą przyniosła i wolę życia, że i jej przepisy, i cała jej praca, no, urosła do takiego bardzo malutkiego, ale jednak no, elementu historii tamtej lokalnej. I my byłyśmy zaproszone teraz na dożynki, ponieważ kończył się projekt, który tak naprawdę w ogóle był zbudowany wokół tej pani i wspominania jej historii poprzez gotowanie i gotowanie również z uchodźcami z Ukrainy. Więc w trakcie dożynek były serwowane dania, które gotowali i mieszkańcy lokalni, i właśnie napływowi ukraińscy, a my to po prostu ośpiewywałyśmy z pozycji tak naprawdę takiej biesiadnej, czyli większość naszego śpiewania odbyła się przy stole, tak jak to troszeczkę za dawnych czasów pewnie bardziej wyglądało, czyli że ktoś nagle zaczynał śpiewać, a reszta się przyłączała. Więc takim kulminacyjnym momentem całej imprezy było wciągnięcie na sztandar, nazwijmy to flagi, a flaga była zrobiona z obrusa, na którym cały ten projekt tego gotowania wspólnego w imię tej niezwykłej pani się odbywało, więc tak naprawdę obrus stał się sztandarem całych dożynek. Więc to była niezwykle poruszająca impreza i ten kontekst właśnie i historyczny, wojenny, jakby drugiej wojny i naszej wojny teraz na Ukrainie były po prostu absolutnie rozczulające, była niezwykle po prostu bogata i zaangażowana ekipa tam w Niemcy. I pozdrawiam ich serdecznie.
1: No i sobie jeszcze pysznie zjadłyście, bo widziałam, że tam...
0: I do tego jeszcze sobie pysznie zjadłyśmy, dokładnie, więc była to po prostu przepiękna impreza, a do tego no, była po prostu tak naprawdę dożynkami, więc to też nie było tak, że to było wymyślenie czegoś z zupełnego zera, tylko były to po prostu dożynki, to się działo rzeczywiście w tym terminie, kiedy normalnie są dożynki, tylko była ta dodatkowa warstwa właśnie historyczno-gościnnowa dorzucona. Mhm.
1: Tutaj miałam jeszcze dla Was zdjęcie przygotowane właśnie pani Janiny Pydo z Dorotą Miśkiewicz, żebyście sobie zobaczyli. Dowód na to, że takie duety miały miejsce. No i są takie małe imprezki, a są też takie duże imprezki, bo wyczytałam, że byłyście też na Jarmarku Wielkanocnym w Warszawie i na krakowskim Przedmieściu aż dwa koncerty dałyście. Jak ci tam było w tej stolicy?
0: No więc to spotkanie w Warszawie to rzeczywiście to był po prostu tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, jarmark. I to jest też kolejna rzecz, która się zadziewa z tą muzyką tradycyjną, że ona wchodzi w tak bardzo różne miejsca, tak? Czyli z jednej strony wchodzi w festiwale, no właśnie takie jak Etniesy, gdzie leci muzyka naprawdę też od takiej bardzo współczesnej, czyli zespołów, które są, no ja je kojarzę, słucham, jakby są, nazwijmy to mainstreamowe, po takie przedstawienia jak Nasze Rodzanice, w których leci muzyka zupełnie tradycyjna, no a na drugim spektrum tego, co robi Akademia Głosów Tradycji, to po prostu stricte spotkania, na których no, potrzebna i oczekiwana jest taka muzyka stricte tradycyjna. I to był po prostu jarmark, no tak jak powiedziałaś,
1: w Warszawie.
0: I tam się działy takie przepiękne sytuacje, na przykład jak była też grupa muzyków i następowało prześpiewywanie się, kto zna jakie zwrotki z jakiej pieśni. Mhm. Bo tak jak tam rozmawiałyśmy, w sumie dużo się skupiłyśmy na tych pieśniach takich poważnych, ale oczywiście jest cała masa pieśni, które mają taką no, funkcję, no, że tak powiem, rozrywkową. I ludzie sobie dopisują zwrotki, albo są z różnych regionów różne zwrotki, więc tam była rzeczywiście świetna zabawa, po prostu taką, tak powiem, żywą muzykę tradycyjną, prześpiewywanie się i troszeczkę właśnie zabawę z tą muzyką tylko po to, żeby dobrze się bawić, a nie dlatego, żeby jakoś strasznie tam się edukować i szerzyć wiedzę koniecznie.
1: Czyli to było takie MMA na pieśni ludowe, można powiedzieć.
0: Nie wiem, czy do tego doszło, że to rzeczywiście była taka kategoria, ale tak, to teraz bym chciała coś takiego zobaczyć rzeczywiście.
1: No, Akademia Głosów Tradycji oczywiście wzięła też udział w Hot 16 Challenge w 2020 roku. Polecam, zajrzyjcie na ich kanał i sobie to odsłuchajcie. Także to im się też, to wam się też udało. Jeszcze jakaś impreza taka, o której nie wspomniałyśmy, a która bardzo ci zapadła w serce i o której chciałabyś wspomnieć?
0: Wiesz, może nie impreza, ale pierwsze, co mi przyszło do głowy, że tak naprawdę, jeśli chodzi o samo przedstawienie właśnie Rodzenice, no to jednak najczęściej i najwięcej myśmy grały te Rodzenice w Teatrze Gdynia Główna. I ja bym też bardzo chciała polecić, no właśnie, w ogóle sam repertuar teatru, bo tam się tak strasznie dużo dzieje i jest niezwykle dużo różnych przedstawień. Tam są przedstawienia dla dzieci i też jest ich masa. Więc właśnie jak ktoś nie ma czasu chodzić do teatru, no to nagle się okazuje, że jeżeli ma dzieciaki, które chcą chodzić, no to tam jest już repertuar gotowy i czekający. No i to jest teatr ofowy, więc również raz na jakiś czas jest premiera taka, no właśnie, jak Rodzanic, czyli czegoś, co no po prostu w innych teatrach się nie pojawia. Jest rzeczywiście nowe, nietypowe, wymyślone od zupełnie zera. I no w moim sercu jakoś przez to, że myśmy tam tyle czasu spędziły właśnie w tej piwnicy, to zajmuje niezwykłe miejsce, więc to nie jest no festiwal jako taki, tak, tylko po prostu teatr, który tam sobie funkcjonuje przez cały czas. Więc no tutaj jest moje serduszko, puka bardzo głośno do tego miejsca, więc chciałabym zachęcić, żebyście też spojrzeli, co tam jest i wpadli na jakieś przedstawienia inne.
1: Spodobały Ci się lochy dworca w Gdyni.
0: Dokładnie,
1: Ja też
0: tak.
1: zapraszam do Teatru Gdynia Główna. Słuchaj, będziemy powoli kończyć, ale na sam koniec mamy no, deser wyśmienity. Odbędzie się niezwykłe kulturalne wydarzenie tu na antenie Nocnego Radia, bo dzięki uprzejmości Akademii Głosów Tradycji odbędzie się premiera jednej z pieśni, która będzie właśnie na tej waszej debiutanckiej płycie. Co to będzie za pieśń? Co my tutaj usłyszymy po raz pierwszy?
0: No więc jest to pieśń Raści, Raści Karawaju. I teraz mi przypomniałaś jeszcze kolejną piękną rzecz, która się zadziała na właśnie tych dożynkach, bo Karawaj to jest, to w ogóle Raści, Raści Karawaju jest pieśnią weselną. I Karawaj jest, my się tak trochę śmiejemy, że to jest tort weselny, tylko właśnie taki znowu tradycyjny. W praktyce to tak naprawdę było po prostu ciasto, które piekło się na wesela. I no ono było raczej ciastem drożdżowym, raczej, no jak było, że tak powiem, bogato, to miało jakąś, nie wiem, czy jakieś owoce, rodzynki, ale no też niekoniecznie. I on po prostu stanowił taki centralne, no nazwijmy to, danie weselne. Był po prostu no, symbolem tego całej imprezy. A jak byłyśmy teraz w Niemicy na dożynkach, to pani z właśnie tego kręgu uchodźców z Ukrainy miała właśnie w podzięce dla tych organizatorek całego przedsięwzięcia właśnie chodziła i rozdzielała korowaja, który tutaj akurat przyjął taką funkcję nawet nie weselną, tylko po prostu takiej niesamowicie ciepłej gościnności, dzielenia się ciastem. Takiego każdy sobie odłamywał kawałek. Wydaje mi się, że na naszym profilu mogą nawet być zdjęcia, albo na profilu całej imprezy są zdjęcia tego korowaja, który jest po prostu przepięknym takim drożdżowym ciastem.
1: Ja wam wrzuciłam korowaj z Puszczy Mielnickiej, z Podlasia. Sobie możecie zobaczyć, jak taki bochen tego drożdżowego ciasta wygląda. No, taka jest tradycja, że to ostatniego dnia przed ślubem piekły kobiety, nazywane korowajnicami, a przy wypieku nie mogli być obecni mężczyźni. Czyli rozumiem, że to jest jakiś po prostu jakaś tradycja, która ma szczęście przynieść, tak? To wspólne pieczenie i to dzielenie się.
0: Tak, No to tak jak właśnie zauważyłaś, że tutaj chodzi taki element też obrzędu, tak, że ktoś ma być, ktoś ma nie być, mają tutaj się jakieś zasady konkretne odbyć, zadziać, więc jest to ten element rzeczywiście takiej bardzo skupionej celebracji, że ślub ma się odbyć i całe małżeństwo ma się odbyć w jakichś tam konkretnych krokach i rytuałach. A sama pieśń, jeszcze może powiem tylko parę słów, bo ona rzeczywiście może też nie jest jedną z tych takich łatwych do zrozumienia, jeżeli nie zna się regionalizmów. Tam mowa jest o tym, że to też jest, życzy parze młodej, żeby im się udało, żeby korowaj rósł wysoki, czyli że właśnie, żeby małżeństwo było pomyślne, żeby jemu rosło to ciasto większe, wyższe niż bodajże konik, a ona jak drzewo wysoka i żeby to po prostu wszystko było takie pomyślne, bogate i pełne szczęścia. Więc akurat ta pieśń na szczęście weselna jest taka pozytywna i pełna pozytywnych emocji.
1: Tak, na koniec będzie pozytywnie, bo mówię, ten zwiastun to był raczej lament weselny, a na koniec będzie na wesoło. Jeszcze chciałam Ci jedno pytanie zadać a propos właśnie tej gwar, no bo z różnych stron Polski śpiewacie te pieśni. Czy jest jakaś, która Ci łatwo podchodzi, a jakieś gwary, które właśnie gorzej? Jak to jest?
0: No ja się jeszcze bardzo dużo uczę. To ci mogę powiedzieć, że nie mam tak, że jedna jest łatwiejsza, druga jest trudniejsza. Jest ich niesamowicie dużo i mają swoje, każdy region jednak ma swoje zasady i zorientowanie się w tym, łącznie z tym, które jakieś tam ozdobniki czy zaśpiewy są z którego regionu, to jest niesamowicie dużo wiedzy i uczenia się. Więc ja tak naprawdę na naszej płycie jest też znowu trochę wszystkiego. Czyli są pieśni w gwarze, są pieśni tak naprawdę no, już takie spolszczone i które brzmią, jak powiem, nieobco dla takiego współczesnego słuchacza. No, ja przyznam, że ja jednak lubię, jeżeli jako osoba, która przychodzi z zewnątrz do tego środowiska, że im bardziej to jest zrozumiałe dla takich współczesnych słuchaczy, dla mnie tym lepiej, bo wiem, że wtedy łatwiej będzie no, zarazić tą pasją do słuchania takiej muzyki więcej osób. Natomiast oczywiście, że ta gwara jest przepiękna i te różne zaciągi są niezwykle ciekawe, więc też zachęcam, żeby jak już ktoś się wciągnie, żeby trochę posłuchać i popatrzeć, co który region oferuje, no bo są po prostu też elementem tej historii. Które regiony jak i z jakiego powodu miały jakie takie cechy charakterystyczne.
1: A powiedz mi teraz, czego ty słuchasz? Tak prywatnie, zupełnie. Bo tam w tym Hot 16 Challenge widziałam, że wyzwałyście na pojedynek tęgich chłopów. I sobie słuchałam też fajna kapela.
0: Tak, świetne.
1: I tęgie chłopy też są no, nietędzy, w sensie, że z WWW grali nawet koncert.
0: Tak.
1: Także też gwiazdy. Jak teraz, czy twoje gusta muzyczne się jakoś przeobraziły pod wpływem śpiewania w Akademii Głosów Tradycji?
0: No pewnie trochę tak. To jest trochę jak ze wszystkim, że jeżeli im bardziej się zaczyna czegoś słuchać, tym bardziej się tego trochę chce się więcej wiedzieć i się więcej tego słucha. Ja na początku twierdziłam, że no przecież nikt tego nie słucha dla tak z czystej przyjemności. No i musiałam się ugryźć w język i nieprawda, tak? No bo część z tej muzyki jest absolutnie rewelacyjnie oprawiona i nagrana, i rzeczywiście słucham dużo takiej muzyki teraz. Oczywiście nie tylko, także te stare pasje do muzyki jakiejś tam popularnej, absolutnie ciągle to tam jest, natomiast wciąga, rzeczywiście wciąga. Łącznie z tym, że chyba ostatnio jechałyśmy sobie z jakiegoś wyjazdu i poprosiłam dziewczyny, żeby mi puściły jakąś płytę i słuchałyśmy przepięknie nagranych piosenek. No, rzekłabym, że takich trochę no, pogrzebowych, ponieważ no, po prostu jest to kolejny ciekawy element, z którym nie miałam styczności i jest to na pewno no, stymulujące. artystycznie, więc to też bardzo polecam.
1: No to poleć nam jakieś zespoły, jakieś konkretne. Czy to na Spotify można znaleźć, czy na YouTubie? Dla kogoś, kto, wiesz, zasmakuje trochę w tym i chciałby tak zobaczyć, czym to się je, jakieś...
0: I tutaj jest trudne pytanie teraz. My wtedy w samochodzie słuchałyśmy takiego naszego znajomego muzyka, Pawła Grochockiego, który ma przepiękny głos i zajmuje się właśnie śpiewem, między innymi pogrzebowym. Więc no, przez sam fakt, że głos jest piękny, warto. Jest na pewno trochę takich klasyków gatunku jak Adam Struk, ale trochę bym nie śmiała polecać więcej, bo ja właśnie jeszcze taka ucząca się jestem, więc tu bym zaczęła. A oprócz tego jest oczywiście cała masa zespołów po prostu śpiewających pieśni tradycyjne z całej Polski i jeszcze nie wiem, które bym wam poleciła tak konkretnie.
1: No to już jest dobry początek. Paweł Grochowski i Adam Struk. To jeszcze na koniec o płycie. Jeszcze raz zachęcam do wsparcia tej zrzutki na pierwszą płytę Akademii Głosów Tradycji po słońcu. Zostało jeszcze 22 dni. Wybierzcie sobie coś tam z listy. No i życzę wam, żeby ta końcówka pracy nad płytą przebiegła pomyślnie, żeby premiera była udana, ten koncert w Konsulacie Kultury w Gdyni 18 listopada. No, mam nadzieję, że przybędę ze swoją płytą i dostanę te 7 autografów. A powiedz mi, a czy te pieśni będą dostępne na przykład na Spotify'u, czy tylko na tej płycie?
0: To jest bardzo dobre pytanie, ale jeszcze jesteśmy na etapie płyty, więc nawet nie jestem pewna, nawet jeszcze o tym nie rozmawiałyśmy chyba. Więc uwzględnię to w naszych dyskusjach. Dziękuję, że o to zapytałaś.
1: No też mogę wam polecić na przykład SoundClouda. To już wtedy, jakbyście chciały tylko na przykład dla wspierających, to tam chyba łatwiej to zrobić, nie? Że tylko dla tych osób, które tam jakoś was wspierają, jeżeli chciałybyście na przykład tak zawęzić, nie? Żeby, no, to nie są tanie rzeczy, panie, że za darmo pan będziesz słuchał. No, także.
0: Wiesz, tutaj jest ta sprawa, że my jesteśmy i tak w tej sytuacji, że mamy tą tak naprawdę miasto Gdynia nam, no, że tak powiem, dało start. Czyli my mamy projekt, w którym no, miasto Gdynia nam tak powiem, pomaga z tą płytą. Oczywiście no, potrzebujemy znacznie więcej funduszy, dlatego jest właśnie zrzutka, żebyśmy w ogóle dopięły ten cały projekt. Natomiast to powoduje, że my będziemy z tym wszystkim wychodzić do was bardzo często, tak na przykład jak koncert w Konsulacie Kultury nie będzie prawdopodobnie biletowany. On będzie po prostu z otwartymi drzwiami, właśnie w podzięce za to, że i miasto, i wy pomogliście nam dobrnąć do tego pięknego, spodziewanego finału, w którym uda nam się tę płytę rzeczywiście w rękach do was przynieść. Więc jak najbardziej właśnie zachęcam dokładnie, tak jak mówisz, do tego wspierania no i nas, i w ogóle artystów przez różne dodatkowe środki, czyli czy właśnie tak jak mówisz, czy SoundClouda, czy zrzutkę, czy kupowanie różnych innych rzeczy od artystów. To jest naprawdę niesamowite wsparcie. Już jakby pomijając sam fakt, że widzimy, że ktoś tego słucha i że chce, że czeka na tą płytę, to jest przesympatyczne uczucie, przewspaniałe, no i daje niesamowitą energię, żeby rzeczywiście robić to dalej i pracować dalej i ciągnąć temat i szukać nowych kawałków. Także.
1: A my, myślę, dotarliśmy do finału tej audycji o tym śpiewaniu naturalnym, o tych pieśniach ludowych, ale przede wszystkim o Akademii Głosów Tradycji. Dziękuję ci bardzo, Kasiu, za ten czas, który nam poświęciłaś. Pozdrowienia dla całej ekipy, dla wszystkich śpiewaczek waszej Akademii. No a na koniec już ta zapowiedziana premiera pieśni weselnej Roście, roście korowaju. Także nadstawcie uszu, tylko w nocnym radiu. premiera Akademii Głosów Tradycji pieśni Rości, Roście Korowaju. A ja Wam mówię dobranoc, dzięki i do usłyszenia niebawem.
0: Dzięki serdecznie.
1: Dobranoc, Kasiu, pa.
0: Dobranoc, dobranoc.

0: Dobry wieczór, kochane nocniczki. Witamy was serdecznie w audycji Nocny Marek, jak co tydzień o 21:00, a teraz mały potrzebuś opowie wam wierszyk.
1: Na górze róże, na dole fiołki, potrzeba i krawiec, to durnie i ciołki. Dziękuję, to byłem ja, Andrzejek.
0: No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zdolny chłopak, ja zawsze mówię, że to zdolny chłopczyk. No,
2: tak. Staramy się jak możemy, przyszliśmy do was z kolejną dawką głupot, codzienności i różnego dziwnego bełkotu, który się pojawił w ostatnich czasach na różnych falach internetu i przedstawimy je, skomentujemy. Na sam początek jednak chciałbym zaznaczyć, że troszkę musimy przypomnieć jedną rzecz, że Nocny Marek to nie są aftery, Nocny Marek to nie są różne gadki, dlatego bardzo bym prosił, ja i krawiec tutaj zgromadzony z nami, żeby wszelkie telefony, które wykonujecie, jednak były zwięzłe z jakimś konkretem czy coś takiego, żebyśmy nie mieli jak ostatnio i w paru innych audycjach, także będziemy to egzekwować, także uprzedzam, będziemy dzisiaj straszni i opowiemy wam dowcip.
0: Tak. Pamiętajmy, że to nie jest domofon, tak?
1: Tak.
0: Pamiętajmy, że to nie dzwonicie do swojej starej, żeby wam zrzuciła piłkę, na przykład, czy coś w tym stylu, tylko dzwonicie do radia, do bardzo profesjonalnego radia i to trzeba się przedstawić, ale przede wszystkim należy wyłączyć radio, tak?
1: Radio komputer. Wyłącz komputer i zadzwoń z telefonu stacjonarnego. Podajemy numer 997.
0: No, do niektórych to moglibyśmy mieć nawet taki apel, taką prośbę właśnie, zanim zadzwonisz, to wyłącz komputer.
1: W sumie tak. A przynajmniej dmuchnij w alkomat albo się nagraj na echo i sprawdź, czy jesteś w stanie zrozumieć i zapamiętać to, co zostało tam powiedziane. Ale wiesz co, dzisiaj chciałbym zacząć pewną przypowieścią o psie, która jest strasznie świeża, ponieważ pochodzi dosłownie sprzed 15 minut, kiedy poszedłem do żabki po chleb. I powiedz mi, krawiec, czy sądzisz, że ludzie tak samo okłamują swoje zwierzęta, jak na przykład okłamują swoje dzieci? Bo że okłamują swoje dzieci, że dziecko czegoś się dopomina i coś tam mówi, że no nie może, bo cię ukradną cyganie albo coś takiego. No każdy rodzic takie coś w taki kit wciska. Ale ja na przykład jak rozmawiam ze swoim kotem, no to zazwyczaj jest bardziej kulturalnie. Swoją drogą tym razem kota nakarmiłem mokrą karmą przed audycją, więc nie będzie, mam nadzieję, takich chórków jak tydzień temu. No właśnie, pytanie, czy ludzie okłamują tak swoje zwierzęta tak samo jak swoje dzieci? Bo to jest dość istotne dla dalszej części historii.
0: Czy ja wiem? No ostatnio jest popularny taki prank, że ktoś się chowa za szmatą, którą trzyma w swoich dłoniach, tak zakrywa sam siebie i tak wygląda trochę z tej szmaty, stoi w drzwiach, nie? Wygląda, chowa się, a nagle puszcza tą szmatę i właściciela tam psa czy kota już nie ma w tym momencie, bo on robi skok w bok szybki.
1: Tak,

0: czy eksperyment, coś w stylu eksperymentu, gdzie facet właśnie wrzucił nagranie na YouTube, że udawał przed swoim kotem, że ma zawał serca, czy coś takiego. W każdym razie, że złapał się za serce, tam zaczął krzyczeć, nie, i się przewrócił i udaje, że nie oddycha. Kot podszedł, tak powąchał. I pierwsze, co zrobił, to poszedł do misek i sprawdził, ile ma wody i żarcia. Tam nic nie zjadł, tylko sprawdził, nie? A potem przyszedł, tak się położył, nam powąchał, nie? I gdzieś tam poszedł sobie robić swoje kocie rzeczy. Natomiast wracając do dzisiejszej przypowieści o psie, co się zdarzyło dosłownie kilkanaście minut temu, no mamy upał zelżał, tak? Jest mokro, jest mroźno, jest mało przyjemnie, natomiast właśnie wracając z tej żabki, zauważyłem pewnego mężczyznę, który miał psa na smyczy i pies zaczął lizać latarnię i tak, wiesz, się zatrzymał przy tej latarni i ją oblizuje, a koleś krzyczy do niego: ja ci zaraz wylizę, ja ci wylizę! I pies momentalnie za nim pobiegł.
1: Głębsze uczucia są między właśnie psami i ludźmi. Z kotami to taki bardziej jest właśnie dystans, a pan i pies to tak właśnie głębsza jakaś relacja jest. Jest pytanie, czy masz drapak dla kota. Aha, taki do tak, ostrzenia już pazurów. No, moja już Zuzia na przykład nigdy nie chciała o to ostrzyć pazurów.
0: Już zaraz wrzucę zdjęcie, tylko znajdę, to jest... Zaraz wrzucę zdjęcie, bo jest bardzo fajny, kosztował mnie jakieś 40 zł czy coś takiego. No, także całkiem się fajnie sprawdził, zaraz tutaj znajdę, także Krawcze, zacznij z pierwszym tematem.
1: No to pierwszy temat, epidemia spice. Czy wiecie, co to jest spice? Nie chodzi to tutaj jakaś... o przyprawę z Diuny.
0: Ułanina pewnie sztuczna.
1: Chyba najpopularniejszy dopalacz, przynajmniej tu w Polsce, był dosyć popularny, a taki miał to być niby zamiennik marihuaniny. Ale teraz czytam, że w Wielkiej Brytanii straszna epidemia i młodzi ludzie się po tym zachowują jak zombie, nieruchomieją w ogóle, w dziwnych pozach zastygają i że to właściwie powinno się mówić o zamienniku heroiny wręcz. I tu się mocno zdziwiłem, bo ja paliłem tego spajsa i jeszcze go mieszałem z innymi rzeczami i co? I że to, że jak się zaczynam modlić do Jana Pawła II, to taki wielki haj od razu?
0: To znaczy, wiesz co, ze spajsem, to jest pewna taka, to nie jest nazwa konkretnego narkotyku, tylko ten spajs się pojawiał, odkąd się pojawiły syntetyczne kanabinoidy i to cały czas powraca. Także jeżeli coś się nazywa spajs, to tam może być naprawdę mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. Nie wiem, czy pamiętasz, pewnie nie pamiętasz, na twojej ostatniej audycji w strefie premium, gdzie sobie rozmawialiśmy odrobinkę na tych dopalacza, na tych dopalaczach, gdzie rozmawialiśmy sobie troszkę o tych dopalaczach i właśnie pojawił się ten temat syntetycznych kanabinoidów, które są naprawdę strasznym gównem i nie do końca wiesz, bo to dostajesz, wiesz, od Chińczyka taki biały proszek, który musisz sobie rozrobić na jakichś liściach, które masz, czy to będzie tytoń, czy to będzie jakaś damiana, czy to będzie coś, czy jakiś inny majeranek, musisz ten kryształ, wiesz, rozpuścić i te liście muszą go wchłonąć. I jeżeli dealer spieprzy te proporcje, to sobie możesz w jednym buchu zaciągnąć się czymś, co jest proporcjonalnie porównywane do 100 jointów.
2: Oh man. Oh dude.
0: No właśnie, więc to jest raczej ten problem, tak, że to nie jest konkretny spice, tylko komuś po prostu nie wyszło zrobienie maczanki, tak, to jest bardziej ten problem. No i faktycznie można różne dziwne rzeczy po tym odwalać, no bo no, działa. Tak, ja paliłem proszek pod... Jezus Maria, pierdziele. To ja się nie dziwię, że trafiłeś w końcu do Nocnego Radia, bo to gorzej niż psychiatryk.
1: Zaraz się dowiemy, że słuchacze Nocnego Radia to albo jakieś sole do kąpieli wąchają, albo sobie wstrzykują jakieś dopalacze
0: pewnie
1: inne.
0: Pewnie piłeś heroinę i wąchasz hasz, ale ty mnie nie oszukasz.
1: Maszka, haszka. Ale tutaj Asprel pisze, że spice był spoko 10 lat temu. Tylko szybko tolerancja się wyrabiała, znaczy wzrastała, tak? I że tamten spice to już nierówny dzisiejszemu. Kiedyś to były dopalacze, kurwa.
0: Znaczy wiecie, no chodzi generalnie o to, że to co mamy pod nazwą spice i to co wtedy mieliśmy pod nazwą spice, to dalej są syntetyczne kana, ale to są zupełnie inne substancje, tak? Nie ma narkotyku, który się nazywa spice. Nie ma czegoś takiego. To równie dobrze moglibyśmy, nie wiem, mocarza albo tajfuna teraz wypuścić, który tak cię by delikatnie, wiesz, relaksował czy coś takiego i miałby zupełnie inne działanie. Także jeżeli nie jesteście w stanie ustalić, jaki dokładnie związek chemiczny

0: czai się za daną substancją i nie jesteście w stanie tego sprawdzić, nie wiem, na Aerovit czy na Blue Light'cie, no to wtedy no, nie ma co w ogóle wydawać na to pieniędzy, bo ktoś was może nakarmić, no, no nie wiem, jak to Magda Gessler mawia, to jest gówno, dlaczego wy trujecie ludzi?
1: A potrzeba, jak widzicie, jaki obeznany w slangu, zna różne stronki, tutaj dopy, kana... No, tego.
0: Nie, akurat Aerovit to jest fantastyczne źródło wiedzy, bo to też chodzi o takie, no nie oszukujmy się, ludzie będą używali narkotyków, fajnie, żeby przynajmniej wiedzieli, z czego korzystają. I jeżeli masz napisane na karteczce coś tam, no to sobie wchodzisz na Aerovit i wtedy wpisujesz tę nazwę i masz tam i raporty ludzi, którzy tego zażywali, i jakieś, wiesz, źródła, jak to działa, ile czasu to będzie cię klepało. A jeżeli masz Spice, no to w tym Spice może być wszystko. Tam może być Old Spice, tam może być Spice Girls, nie?
1: No właśnie, bardzo są, to już wielokrotnie nawet mówiliśmy, że te wszystkie dopalacze to jest straszna ruletka i raz zadziała słabiutko, raz słabiutko, a raz jak was kopnie, to będziecie ten 3 dni do tyłu chodzić. I podobnie tutaj trochę jest chyba z tym puszczaniem sobie tych dziwnych dźwięków, brainwave.
0: No to jest akurat bullshit.
1: No nie jest bullshit, bo ja kiedyś zasnąłem ze słuchawkami, całą noc mi to dawało w banie, no i następnego dnia autentycznie chodziłem zakręcony, jak słoik.
0: Ale to jest dowód anegdotyczny, bo ty się nastawiłeś, że będzie cię, wiesz, że cię będzie, że cię skopca. Nie, to jest błąd myślowy, tak? Teraz popełniasz bardzo charakterystyczny błąd myślowy i wiem, że to trudne, bo musisz się oderwać od swojego prywatnego doświadczenia i zweryfikować to zewnętrznie, tak? Że twoje doświadczenie prywatne nie musi być do końca dobre. Ja, wiesz, na tej samej zasadzie możesz, nie wiem, sobie pomedytować, a potem mieć tripa jak po LSD, tak? Takie rzeczy też się zdarzają. Tylko i wyłącznie dlatego, że sobie wmówiłeś i nie wiem, i twoja szyszynka stwierdziła, że a to ci dam teraz, kurde, 0,5 litra DMT, nie? I tam. I letasz.
1: Dowód anegdotyczny. To teraz najpopularniejszy kontrargument w nocnym radio, jak się ktoś nie zgadza z kimś, to może zawsze powiedzieć, to jest dowód anegdotyczny.
0: No nie do końca, tu chodzi o to, że to jest twoje prywatne doświadczenie, jeżeli to doświadczenie nie jest szczególnie powszechne, tym bardziej, że wiesz, oni mieli bardzo fajną szeptaną kampanię reklamową i to tak samo na takiej zasadzie działa homeopatia, tak? Ale pamiętaj, że placebo, które wiesz, działa na twój mózg, tak? To jest mniej więcej skuteczność 40%. Twoje prywatne odczuwanie. Jeżeli sobie wmówisz, że nie czujesz bólu, to tego bólu nie będziesz czuł. Na polach, na wojennych polach I wojny światowej, kiedy zabrakło morfiny, wstrzykiwano ludziom sól fizjologiczną, ludziom, którzy byli postrzeleni w paru miejscach, wstrzykiwano sól fizjologiczną i większości się poprawiło, bo im powiedziano, że to jest morfina. I przestali czuć potężny ból rozerwanej tkanki. I tyle jest wart twój dowód anegdotyczny. A z tym iDozerem jednak było tak, że co ciekawsze, te dźwięki były sprzedawane tam pierwotnie po $2, tak? No, potem oczywiście trafiło to na wtórny rynek torrentów, ale to nie jest coś, w co warto by było wierzyć, bo to jest takie sobie wmawianie. Medytacją możesz osiągnąć dokładnie to samo.
1: To będzie też dowód anegdotyczny, jak ci zadziała, ci powiem wtedy. Nie, no, wiem co czułem, na pewno nie było to żadne placebo, tylko było to konkretne bardzo, takie oszołomienie. To...
0: Ale placebo potrafi też być konkretne.
1: Ale ja sobie nawet nic nie wmawiałem, do niczego siebie nie przekonywałem. Po prostu zdjąłem te słuchawki i poszedłem sobie gdzieś tam coś załatwiać na miasto i nawet nie myślałem o tym zupełnie. Tutaj nie miało to placebo jakby się ale placebo zaktywować.
0: Nie jest mechanizmem świadomym. Placebo działa z tyłu głowy. Weźmiesz tabletkę, która jest, nie wiem, witaminą, bo cię boli ząb i sobie pomyliłeś i buprom z witaminą C, weźmiesz tabletkę witaminy C i przestanie cię boleć ząb, bo twoja podświadomość skojarzyła, że skoro teraz wziąłem tabletkę, no to warto, no to alarm można zdjąć, tak? Więc to nie działa na zasadzie świadomej. Polecam film o placebo z kanału Uwaga Naukowy Bełkot, gdzie jest to bardzo dobrze wyjaśnione.
1: A skąd ty wiesz, że te dźwięki nie działają?
0: Dlatego, że gdyby działały, to byśmy mieli troszkę więcej tych przykładów niż iDozer i one byłyby teraz szczytem popularności.
1: Ale tego jest dużo. Są takie generatory i owakie, i ten wypuszcza swoje, i darmowe, i płatne. Sam testowałem chyba z 3 różne software'y do nadawania tego. tych dźwięków.
0: Dobrze, ale porównaj to na przykład z dopalaczami, które faktycznie działają, które faktycznie coś robią i popularność dopalaczy i iDozerów.
1: I to ma być dowód, że gdyby to działało, to by tego było więcej, a że jest trochę mniej, to znaczy, że nie działa, tak? To
0: nie jest trochę
1: bardzo
0: mniej.
1: Bardzo logiczne.
0: Jest niezaprzeczalnie mniej. Też troszkę przerzucasz ciężar dowodu, bo mówisz mi, żebym ci udowodnił, że to nie działa, kiedy to ty powinieneś udowodnić, że to działa. To działa na ciebie, bo sobie wmówiłeś, jeżeli dobrze pogłaszczę kota, to potem mam zajebisty sen, tak? I to jeszcze nie znaczy, że głaskanie kotów powoduje zajebiste sny, tylko to tak działa na mnie. Jeżeli mama ci stawia bańki i od tego się czujesz lepiej i masz mniejszą gorączkę, to jeszcze nie znaczy, że bańki działają, to znaczy, że to na ciebie podziałało, ale to nie jest w dalszym ciągu coś, jakaś skuteczna metoda.
1: Myślałem, że mi podasz jakieś konkrety, że na przykład sprawdzałeś jakieś badania, jakieś właśnie wyniki badań masz, albo
0: wiesz, to powiem ci nawet więcej.
1: A ty tylko taki masz argument, kontrargument, że gdyby to działało, to by to było bardziej popularne.
0: No tak, bo to jest tanie, łatwo dostępne i tak dalej. Sam te
1: iDozery stosowałem. Popularne. Sam znam, kurczę, z kilka osób, które tego używały. No to chyba całkiem niezła popularność, skoro tych osób...
0: No dobra, słuchaj, ja stosowałem iDozery w akademiku z parę osób, które znam, też stosowały i to nic nie dało, więc no wiesz, no słowo kontra słowo, tak?
1: Bo to trzeba mieć też dobre słuchawki, może ktoś na głośnikach słuchał i po prostu nie używał tego zgodnie.
0: Albo miał złą intencję. Albo miał złą intencję i wiesz, no niestety wtedy magraf nie daje prądu. Ciężar dowodu leży w dalszym ciągu po twojej stronie. To, że tobie pomogło, czy na ciebie zadziałało, nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
1: No w każdym razie, jak lubicie ostry haj i to jest wręcz sens waszego życia i wasze główne hobby, to możecie się udać do Kanady i tam pewna firma płaci niezłe pieniądze. Firma Achlot, ach co za lot, tak się nazywa, z Toronto. I płacą pieniądze za testowanie marihuany, bo chcą, aby ich produkty były jak najlepszej jakości. W Kanadzie można, w wielu krajach można, tylko w Klechostanie nie można, bo tutaj ksiądz zabronił. Ksiądz zabronił, powiedział no, za ucho wziął tam pana prezydenta i nie wolno. No, a i tu żadnego haczyka nie ma, po prostu jaracie i wam jeszcze za to płacą, ale no, to nie jest takie hop-siup, bo poszukują naprawdę tych, co się znają. I ja na przykład, mimo że jestem w sumie no tyle nie jakimś wielkim miłośnikiem, ale lubię oczywiście, cenię sobie tą używkę, ale no absolutnie nie można mnie tutaj zaliczyć do koneserów, ani do znawców, żebym rozpoznawał te odmiany, że ta tam kwitła w słońcu kalifornijskim, a ta w polskim namiocie jakimś, no to nie, to nie za bardzo. A ty się znasz? Tak dobrze, żebyś się tutaj mógł zatrudnić?
0: Ja nie jestem wielkim miłośnikiem zioła, także zdarza mi się, ale tak umiarkowanie i tak, nawet jeżeli mam możliwość, to nie zawsze chcę.
1: O, to ciekawe. To niewiele znam takich osób, które palą, a jak im się da, to nie zawsze chcą. Raczej znam tylko takich, co zawsze chcą. Sam chyba się zaliczam do takich, co zawsze chcą, jak jest. A to tu widzicie, niespodzianka. Dać nie, potrzeby, a on powie, nie, dziękuję.
0: Nie zawsze
1: jutro
0: mam na to humor.
1: Pracy.
0: Nie, nawet nie od tego zależy, tylko wiesz, know your body, know your substance, know your source. Jeżeli źródło by dla mnie nie było znane, to na pewno odmówię. Jeżeli to byłoby, nie wiem, z jakiejś rekomendacji, no to w zależności od mojego humoru, nastawienia, bo to też jest tak, że wiesz, że nie zawsze czuję konieczność czy potrzebę, żeby się tak fajnie, przyjemnie zrelaksować, tak? No, bo to nie jest mi zawsze potrzebne. Ja mam swoje cukierki, które mi się całkiem dobrze sprawują i nie chcę zamęczać mojego organizmu dodawaniem nowych substancji, które będą go tylko bardziej męczyły.
1: A jaki jest skład chemiczny tych twoich cukierków?
0: A ty już dobrze wiesz. I wszyscy, którzy są w strefie premium, też dobrze wiedzą.
1: A, to takie cukierki. To jesz jak cukierki. Potrzeba sobie. Nie dziękuję. Nie chcę tutaj trawki, a pan sobie zajada sobie cukierasy. To nieźle. Tak myślałem właśnie. Jak tak ciebie czasem słucham, to tak myślałem, że takie cukierasy zajadasz. $50 za godzinę płacą, kurczę, i darmową jeszcze macie marihuanę. Ale ja. Kurczę, nic tylko do Kanady jechać.
0: Ale dzisiaj gdzieś mi, bo też gdzieś mi w mojej bańce informacyjnej się pojawił ten news, ale pojawił się w postaci, że jest na jedno miejsce 2000 chętnych, także to jest więcej niż w MIT.
1: A czy znane jest ci takie słowo ojkofobia?
0: Tak, dzisiaj jest mi znane. Oj.
1: Widzisz, tak, to właśnie prezes gdzieś się naumiał i powiedział i teraz wszyscy w PiS klepią o tej ojkofobii i powtarzają się. Naumieli od prezesa i powtarzają. To takie pisiorki małe właśnie, jak dzieci od tatusia. Coś tam zasłyszały i chodzą i szpanują, że nowe słówko znają. No.
0: Ale wiesz co, ale mam takie wrażenie, że oni dostają chyba tak, wiesz, co jakiś czas takiego SMS-a jakoś tak, wiesz, przez system wysyłane, że każdy od nich dostaje SMS-a słowo dnia. I tak było na przykład z astroturfingiem, gdzie zrobili wielką kampanię, że właśnie w zeszłym roku, kiedy były protesty w sprawie reformy sądów, że to jest astroturfing, że tutaj jest sztucznie właśnie podbita popularność, no i wszyscy mówili o tym astroturfingu, a najwięcej o tym mówiły oczywiście rosyjskie boty na Twitterze. No i teraz się wzięła ojkofobia, ale skoro zacząłeś, Krawiec, no to opowiedz nam, oświeć nas wszystkich, oj, czym jest ta ojkofobia, bo to tak tak oj to tak boli, oj, nie?
1: Doktor oj boli. No, to jest taka fobia, lęk przed własną kulturą, ojczyzną i wartościami. I to niby właśnie wielu z nas to ma. I prezes to zauważył, zdiagnozował tutaj, że Polacy mają taką fobię, ojkofobię. No i zaczęło się. I teraz będziemy słuchać o tej ojkofobii. A pisiory to tak mają, że jak już sobie coś tam usłyszą, jakieś nowe słówko poznają, to potrafią tak po prostu klepać miesiącami nawet. I myślę, że to się szybko nie skończy.
0: No, zobaczymy. Może jakieś nowe słowo, bo wyroby nadchodzą. Mam parę newsów wyborczych, także będzie ciekawie. No, ale zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Myślę, że ma to związek z premierą filmu Claire, gdzie się to odbiło wielkim echem, gdzie nasza ulubienica, pani posłanka Pawłowicz właśnie stwierdziła, że to jest nienawiść do ojczyzny.
1: Czyli tak zwana ojkofobia, jakby ktoś nie wiedział?
0: Także nie wiem, może sobie wyrobię jakąś taką legitymację ojkofoba. Nie wiem, czy to można gdzieś do partii Razem na przykład napisać albo do Platformy Obywatelskiej, żeby ci wystawili i wtedy masz zniżkę do kina na bilet na Claire.
1: No chyba, że mieszkasz akurat w Ostrołęce, bo tam prezydent to chyba... Sołtys powinien być, a to prezydent, bo tam mają jedno kino i ono jest w ośrodku kultury, w domu kultury, jak to się dawniej nazywało. No i w tym mieście, którego patronem jest Jan Paweł II, któż by inny, prezydent, który się wywodzi z partii PiS i jest byłym katechetą po teologii, w ogóle no, zabronił, nie będzie oglądania, chce chronić wrażliwe umysły mieszkańców Ostrołęki. No i wcześniej już to samo kino, Jantar, dostało w teczce odgórny zakaz puszczania 50 twarzy Greya i Pokłosia. Nie, też widzisz, no więc pilnują.
0: Pokłosie sobie obejrzałem późno, bo obejrzałem je na Netflixie i kompletnie nie rozumiem, skąd się wziął ten cały hejt, bo to jest, wiesz, część naszej historii, część naszej kultury, która, to ja rozumiem, że zwycięzcy tworzą historię, tak jak powiedzmy chrześcijaństwo stwierdziło, że wymaże wszelkie dokumenty dotyczące narodu polskiego sprzed dnia chrztu Polski, no i nie wiemy o tym kompletnie nic, tak, no i to samo niestety się teraz próbuje dziać, no ale, no co, no to co, Ostrołęka, nie wiem, gdzie jest Ostrołęka, zaraz sobie zobaczę. Powiem szczerze, że jeżeli miałbym dojechać na ten film, powiedzmy tak 50 kilometrów, to bym pojechał, a prawdopodobnie się jutro dopiero na niego wybiorę. Gdzie to jest? Jest pół Tusk niedaleko. No pół Tusk to prawie jak cały Tusk, no to takie niebezpieczna okolica, nie? A co tu jest jeszcze? Łomża. A, no to jest to słynne Podlasie.
1: To jest słynne piwo. No... U mnie w Środzie Śląskiej też jest tylko jedno kino i ciekawe, czy puszczą tam. 28 września ma być puszczany w kinach Claire i to jest film, którego nikt jeszcze, no którego mało kto widział.
0: To jeszcze nie było? Kurde.
1: Nie, 28, a już się wszyscy wypowiadają i już mają wyrobione zdanie. No, niby na podstawie trailera można sobie już wyrobić jakiś pogląd i wiemy już, czego się spodziewać, no ale jednak wypadałoby obejrzeć, zanim się zacznie krytykować i posądzać tutaj o wściekłe ataki na chrześcijaństwo. Ale chrześcijanie chyba to lubią, bo oni lubią robić z siebie ofiary, bo czują się wtedy jak Jezus, tacy ukrzyżowani, biedni, jeszcze włócznią ich dźga, ten lewak, dildem ich dźga w bok.
0: No ale co, ale sobie wyobraź na przykład, że wyobraź sobie, tak, i to tak całkiem konkretnie, że jakieś kino, nie wiem, jakieś lewackie kino w Warszawie stwierdza, że nie będzie, czy nie, czy jakieś kino w Środzie Śląskiej, żeby to było, wiesz, że taka równowaga, że jest jedno kino na miasto i jakieś kino stwierdzi, że ono nie będzie wyświetlało Smoleńska, ponieważ tutaj pan sołtys zabronił.
1: No...
0: I wyobraź sobie, jakby się to wtedy rozkręciło. Aż kurde, chyba sobie kupię kino, kupię sobie jakąś wieś, wybuduję kino. Grzesiek, notuj, bo tam trochę twojej kasy będę potrzebował do tego. I właśnie jak wyjdzie jakiś taki patriotyczny film, to wtedy stwierdzimy, że tego nie wyświetlimy i damy wam znać tutaj na Nocnym Radiu dla naszych wszystkich słuchaczy. A słuchaczy się robi coraz więcej. Tutaj jeszcze bardzo chciałbym pozdrowić słuchaczy, którzy tej naszej dzisiejszej gadaniny odsłuchują na ofie. Chciałbym was poprosić, dajcie głos w komentarzu na stronie Nocnego Radia. Poznajmy się troszkę, bo wiem, że jest was wielu, widzę statystyki. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, skąd się wzięliście, dokąd zmierzacie. Dajcie głos, odezwijcie się, bardzo na to czekamy.
1: To ktoś dał głos, jakiś słuchacz.
0: To było genialne, kurde. Uzurpuję to sobie do 19 ton, które już niedługo, może mi się uda jeszcze w tym tygodniu, ale sobie kupiłem nową aplikację do robienia sobie jaj w radiu, ale o tym usłyszycie już bardzo niedługo w bardziej jajcarskich audycjach. No, takie coś właśnie bardzo pod 19 ton, co pozwala w łatwy sposób zarządzać bardzo wieloma dekami, bardzo wieloma samplami. Zobaczymy, muszę sobie to dobrze przećwiczyć, żeby to się fajnie udało.
1: 19 ton, gdyby ktoś nie wiedział, to jest audycja taka, w której są fragmenty krótkie, różne takie dżingielki. Z co zabawniejszych albo, nie wiem, kontrowersyjnych czy zabawnych wypowiedzi, które tutaj są zgrywane z radia i potrzeba to wymyślił, to mu wyszło akurat.
0: Nie ja wymyśliłem, to wymyślił Blacha. To trzeba
1: Blacha
0: mu oddać.
1: Wymyślił. O,
0: tak, Blacha wymyślił, Blacha zaproponował. Pojawiła się bardzo dobra odpowiedź ze strony społeczności Nocnego Radia, którzy dostarczyli już do mnie bardzo wiele sampli, które trafią do drugiego odcinka. Na razie jeszcze tutaj muszę parę technicznych rzeczy ogarnąć, no ale odłóżmy to na bok. Przyjdzie to przyjdzie i drążyć temat. Pamiętasz, jak opowiadałeś mi o tym, że Daniel Magical dostał na YouTubie bana na ryj, że jeżeli jego twarz się pokaże, to zostanie od razu kasowany.
1: No tak miało być, ale potem się okazało, że jednak tak to nie działa. Chociaż już dostał ostatnio kolejnego bana i kanał Urzędnicza zniknął, ale znowu się pojawił kanał o nazwie PZPZ. To jest PZ to jest jeden, ma taką ksywkę, jeden chłopak z ekipy też i to niby jest jego kanał, no ale wiadomo, że chodzi tu o Magicala. No i to już jest chyba z 10 ban, którego on wyłapał, a cały czas jest na tym YouTubie. Obawiam się, że YouTube mógł teraz już wydelegować jakichś takich obserwatorów, którzy śledzą no tak znaną osobę, bo kiedy Magical się pojawił w TVN Uwaga, no to stał się już taką personą, którą można obserwować. Może być żywy człowiek, który tam sprawdza, czy nie wrócił.
0: Natomiast nie do końca ci uwierzyłem, że istnieje coś takiego jak ban na ryj. Okazuje się, że na Twitterze istnieje, ponieważ Alex Jones nie tak dawno dostał właśnie bana na ryja na Twitterze i się okazuje, że udało mu się obejść tego bana. W swoim filmie z 7 września 2018 roku Alex Jones poradził sobie z banem z Twittera, występując w masce osła. Nie od razu rozpoznałem Alexa Jonesa, że on jest tutaj w jakiejś masce, ale w momencie, kiedy troszkę przytłumiony ten głos był, no to zauważyłem. Taki osioł troszkę, jak wiesz, jak są te furfagi, które, ludzie, którzy się przebierają za zwierzęta i robią jakieś tam marsze, mniej więcej tak to wyglądało. Natomiast nie na tym się skończyło, ponieważ Alex Jones opowiedział właśnie w tym swoim filmie na Twitterze w masce osła o tym, że rozpoczęła się operacja 666. I wnioskuje on, że ponieważ 6 sierpnia zostało zbanowane Infowars na 27 platformach, wliczając w to YouPorn, gdzie naprawdę trzeba się postarać, żeby tam dostać bana, okazuje się, że 6 września dostał bana na Twitterze. To już są 2 szóstki, więc zgadnij, co się stanie w 3 szóstce. W 3 szóstce, 6 października.
1: Nadejdzie antychryst. Nie wiem.
0: 6 października zostaną zniszczone Stany Zjednoczone.
1: No, a ja słyszałem w jednej takiej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, jak ona się nazywała, Kiedyś to było, chyba taki jest tytuł tej audycji, bo tam prowadzący mówi o tym, że kiedyś to było właśnie, że fajnie było kiedyś, a teraz to do dupy wszystko, to tam usłyszałem, że Alexa Jonesa przyłapano na oglądaniu tak zwanych shimeili.
0: Tak, Iwony Szymali, tak.
1: To może ty potrzeba wyjaśnisz słuchaczom, co to znaczy shimeil.
0: To jest transgender, czyli taka międzypłciowość, tak? Czyli jeżeli ktoś jako mężczyzna zaczyna przyjmować kobiece hormony, to zaczynają mu rosnąć piersi, ale sobie zostawia penisa. No i właśnie taka Miriam, tak? Taka kobieta z penisem, to jest tak zwana shemale. No i właśnie Alex Jones podczas swojego live'a, dlatego też, moi drodzy słuchacze, jeżeli robimy live'a, no to tak bardzo musimy zwracać uwagę na pewne formy, dlatego zaczynam coraz bardziej lubić podcast, bo wtedy można wyciąć pewne kompromitujące rzeczy. Otworzył sobie, jak korzystacie z różnych przeglądarek mobilnych, to jest taki ekran, gdzie te wszystkie karty, które macie otwarte, one się tak pojawiają, nie wiem, w formie siatki czy w formie czegoś takiego. No i właśnie w ostatnio odwiedzanych, w takiej karcie w tle na swoim telefonie czy tam na tablecie, Alex Jones miał film z jakąś popularną szymalą. No i nawet nie miałbym do tego żadnej pretensji, gdyby nie to, że Alex Jones jest osobą, która na transgenderowców bardzo najeżdżała i hipokryzja się wylewa uszami i nogami.
1: No to na tej samej zasadzie księża ciągle krytykują gejów właśnie. Może na podobnej zasadzie. A to co ty mówisz, że takim shemalem to nie można się po prostu urodzić, tylko to się bierze z hormonów zażywania?
0: Tak, bo jeżeli, to znaczy tak, jeżeli się, bo możesz się urodzić na przykład z, są takie hermafrodyty, tak, które no. się rodzą z obydwoma narządami płciowymi, natomiast twój genom, tak jak wygląda twój ostatni chromosom, definiuje, czy ty jesteś bardziej mężczyzną, czy ty, nawet nie bardziej, tylko czy ty jesteś mężczyzną, czy ty jesteś kobietą. No i zasadniczo w cywilizowanych krajach się po prostu usuwa te narządy, które są nadmiarowe, ponieważ one są bardzo takie skarbowaciałe i one za bardzo nie będą sobie dawały rady nawet, tak? I co prawda istnieje nawet możliwość operacji, żeby twojego penisa zmienić właśnie w pochwę i żebyś nawet odczuwał z tego przyjemność, z penetracji, z pobudzenia pewnych rzeczy, no to są osoby, no to jest bardzo droga operacja, dużo droższa niż kuracja hormonalna, są osoby, które się na to nie decydują, no i właśnie potem, no potrafią wyglądać te słynne tajlandzkie prostytutki, gdzie tak naprawdę nie masz podstaw, żeby wiedzieć, czego się spodziewać w momencie, kiedy trafisz z taką do łóżka.
1: No i mogę wam już teraz powiedzieć, że potrzeba gada bzdury, bo ja się urodziłem właśnie i mam właśnie piersi i penisa, a nie zażywałem żadnych hormonów. Kłamie, wykazał się ignorancją, no, ale musiałem to powiedzieć, bo po prostu miałem nie mówić, właśnie, bo ja się dlatego nigdzie nie wychodzę, bo się wstydzę swoich piersi, ale musiałem to powiedzieć.
0: Ja mam większe piersi niż ty.
1: Ale piersi będą ostatnimi, to wiesz, że w Biblii jest napisane.
0: No tak, skoro jesteśmy już troszkę w temacie Claire'u, ale nie będę mówił o filmie, pamiętasz, jak tydzień temu rozmawialiśmy o historii księdza, który ma zapłacić... ile to było? 100 tysięcy? Milion? Nie, milion złotych.
1: Milion złotych i to nie ksiądz, tylko jego zgromadzenie, jego tam wspólnota religijna, czy tam zakon. Tak. I 800 złotych renty, dodajmy jeszcze miesięcznie.
0: Krzysztof Wyrwa, pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowego, stwierdził, że Kościół nie może brać odpowiedzialności za czyny jednego człowieka. W przeciwieństwie do policjanta w mundurze, za którego błędy płaci Skarb Państwa, ksiądz ten w momencie popełnienia tych czynów nie był na służbie. Czyli skoro gwałcił po godzinach, no to wtedy to już się do stowarzyszenia nie będzie dodawało. Oh yeah!
1: Bo nauczyciel na przykład, jak po zajęciach zgwałci jakiegoś ucznia na sali gimnastycznej, ale już jest po godzinach, to też nie ma sprawy. A policjant, jak się tam jedzie sobie 200 na godzinę, łup zdryngolony samochodem, po godzinach też nie ma sprawy, jak wiadomo przecież.
0: No kurde, no ale wiesz, wyobraź sobie, jakie to wygodne, jak bardzo musiałby się taki, nie wiem, czy ten, bo to jest jakiś zakonnik, tak, czy on musiałby gwałcić w trakcie, nie wiem, posługi, w trakcie, nie wiem, zapalania świec w kościele, czy coś takiego? Żeby faktycznie się zgromadzenie poczuło do odpowiedzialności, jakby takiego księdza pedofila, no to nie wiem, ten ołtarz jest zawsze taki zabudowany, nie, bo normalne stoły, to wiesz, masz cztery nogi, tam jest przezroczysto pod stołem, nie? No a tutaj te ołtarze wszystkie są zabudowane.
1: Żeby więc... nie było widać tam, co tam się dzieje pod sutanną?
0: No właśnie tak się zastanawiam. No.
1: Taki rysunek satyryczny gdzieś widziałem na portalu. Dwóch księży, młodych kleryków sobie śpi w jednym łóżeczku i inny ksiądz im mówi, księża muszą spać właśnie dwaj w jednym łóżku, żeby się móc obronić przed hordami dzieci, które tam się lgną do tego łóżka.
0: No tak pijąc do zeszłotygodniowego cytatu z Korwina, który stwierdził, że szok, niedowierzanie, Jezus, Matko Boska, że teraz będą się dziewczynki małe pchały księżom do łóżek, żeby sobie załatwić taką rentę, tak? No i wiesz, no, jeżeli by się ci 13-latka pchała do łóżka, ale to jest dobre, nie? Że na przykład, wiesz, że zostałeś oskarżony o gwałt na 12-latce, I że to była na przykład 12-latka, która słuchała nocnego radia, ale ponieważ nie zgwałciłeś i nie wiem, zgwałciłeś ją podczas audycji. I wtedy to przechodzi na nocne radio, to my nocne radio zamykamy i ogłaszamy stan niewypłacalności i ty wychodzisz sobie wolno.
1: Dzwoni Katol. Tylko pytanie, czy było już pite wino mszalne, czy nie? No nie wiem, zaryzykować.
0: Jak coś, to trzymam rękę na pulsie. A uprzedzam, będziemy dzisiaj bardzo egzekwować, bo zupełnie niepotrzebne było to, co się stało tydzień temu. I na twoich czasach ostatecznie też.
1: No to trzymaj rękę, tylko wiesz, tam trzymaj ją tam, gdzie trzeba. No, witamy na antenie. Halo, halo?
0: Uszanowanko.
1: No właśnie, tak myślałem. Halo?
0: Raz, dwa, trzy.
1: Baba Jaga patrzy.
0: No dobra, no to zakończ rozmowę, ponieważ no proszę sobie sprawdzić z Echo 123, jeżeli macie, zanim zadzwonicie, ponieważ no, ludziom na ofie bardzo ciężko się tego słucha. Też dostaliśmy parę głosów krytycznych w związku z tym, więc to kompletnie się mija z celem i nie ma absolutnie żadnego sensu. Tymczasem, na pewno spotkałeś się z czymś takim, że ludzie typu... żeby ominąć bana na czasie, kroń, albo jakiś taki Jerzy Zięba czy Hubert Czerniak organizują sobie wykłady po Polsce, które są płatne. Tadeusz Rydzyk podniósł to na kolejny poziom i poleciał do Kanady, gdzie dawał wykłady w kościołach, wierni płacili po 80 zł.
1: Jak wymówiłeś słowo na K, to znowu zadzwonił. Wielki fan tego Karonia. Ja starałem się słuchać tego pana, ale jego sposób wysławiania się to...
0: No tutaj,
1: to mi jakoś się skojarzył z taką czynnością fizjologiczną, tylko wykonywaną za pomocą ust, a nie dupy. Halo, halo? No i znowu w świecie ciszy. No coś tam, masz mikrofon niepodłączony. Nie wiem, czy nas słyszysz, furiacie. Mogę już chyba zdradzić, ale chyba się domyśliliście. No nic.
0: Tajmierz tutaj na czacie wrzucał bardzo fajny kanał na YouTube, właśnie z wycinkami Karonia, które są bardzo fajne, a ciebie, Furiacie, poprosimy o zweryfikowanie swojego połączenia, zanim będziesz się tutaj do nas dodzwaniał.
1: Tak, zanim do nas zadzwonisz, to zadzwoń pierw na Audacity i tam sobie spróbuj podyskutować chwilkę, no tak, i zobacz, jak to wyjdzie. No właśnie, co z tym Karoniem? Bo ja 10 sekund wytrzymałem jakoś tak właśnie.
0: Wrzuciłem właśnie link, jeden z linków, który wcześniej wrzucał Pytajmierz, gdzie właśnie pojawiły się takie krótkie sample, takie wiesz, 3-6-sekundowe, które chyba sobie przerobię na dżingle do jakichś luźnych galotów, gdzie właśnie pan Karoń się wypowiada, no ten Karoń, ten jakiś tam, ten, no debil, po prostu debil. I takie wycinki, złoty kanał, naprawdę polecam. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest Pytajmierz, który zaraz tutaj nas mnie będzie chciał po subskrypcjach wystalkować, ale zdecydowanie fantastyczny content, ubawiłem się po pachy, pach, pach.
1: No fantastyczny, to takiego Karonia to za karę możecie mi dawać do słuchania. A sobie tak ostatnio czytałem o tym, jak chrześcijaństwo wpłynęło na niewolnictwo, że się w zasadzie tym niewolnikom w starożytności bardzo pogorszyła sytuacja, jak chrześcijaństwo opanowało Rzym. I w ogóle potem o tym, jak Kościół przez całe wieki uważał niewolnictwo za coś naturalnego i tak dalej. I wpisałem sobie na YouTubie właśnie niewolnictwo i Kościół, taką frazę, i pojawił się pan Karoń, który pierwsze co powiedział to, jak wszyscy wiemy, Kościół przez całe wieki, prawda, walczył z czymś takim jak niewolnictwo. No i to takie zaklinanie rzeczywistości. Wygląda mi na kolejnego zaklinacza, który będzie nas przekonywał, że czarne jest białe, białe jest czarne, i to tak zero jakichś tam dowodów, argumentów, źródeł, tylko takie po prostu zaklinanie. Bim salabim. No, ale
0: no troszkę tak, takie wiesz, takie gadanie dla samego gadania. To, co mnie bardzo ubodło właśnie w Karoniu, to jest to, że on redefiniuje pewne takie wręcz abstrakcyjne pojęcia typu wolność, nie? No zdefiniuj wolność. No nie zdefiniujesz wolności, bo to jest pojęcie, które jest na poziomie subiektywnym, tak? Inną wolnością będzie, inną wolność ty zdefiniujesz, inną wolność ja zdefiniuję, inną wolność zdefiniuje Andres Breivik, który powie, że dla niego wolnością to jest mieć PlayStation, tak? No i No, nie oszukujmy się. I wiesz, i on przez godziny potrafi tłumaczyć, czym jest dla niego wolność. No i wow. I tak jak zawsze, jak już parę razy mówiłem, ale powtórzę to raz jeszcze, że no, Karoń przez 2 godziny potrafi tłumaczyć, że woda jest mokra. I komentarze pod spodem, no wow, no dawno nikt tego tak głośno nie powiedział, że woda jest mokra. On ma rację. Mówi jakieś takie, wiesz, suche pierdy z octem, które nie znaczą absolutnie nic, tak? Które są jego jakąś interpretacją. Jest to dobre, żeby sobie usnąć, ale jest wiele bardziej wartościowych materiałów.
1: To się nazywa truizm, nie? Takie gadanie właśnie rzeczy oczywistych. Oraz lanie wody, czyli gadanie o niczym, bardzo niekonkretnie. Kiedyś, ostatnio jeden ze słuchaczy dzwoniących do innej audycji to przedstawił jako zaletę, że zięba wspaniale leje wodę, ale chciał go tak pochwalić, że on, jak on wspaniale leje wodę, ale chyba nie znał znaczenia tego słowa.
0: Ale może leje ustrukturyzowaną po 20 zł za szklankę.
1: Może o to chodziło. A tymczasem IPN, wyobraź sobie, że wypuścił billboarda już jakiś czas temu. Na billboardzie jest hasło Poland first to fight. Tylko że fight zrobili literówkę, tak. Tak jak się pisało kiedyś fuck w FCUK. Wcuk, to tutaj też taka troszkę w tym stylu literówka, ale mało, że tą literówkę zrobili, to teraz wyszło, że podpierdolili jeszcze plakat Marka Żuławskiego bez zgody spadkobierców. To w ogóle no mistrzostwo świata, brawo ten grafik, który tam w IPN-ie pewnie wziął milion, bo to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, za projekt, za wpisanie tam Poland first to fight. I pojawiły się komentarze, że powinno być raczej hasło IPN, first to fail, albo hałwa walczącym, na przykład można by taką literówkę zrobić, albo first to fight, last to think, też takie. No i grozi im 100 tysięcy kary teraz, ale co to jest dla IPN-u 100 tysięcy, to zapłacą
0: to
1: już.
0: To nie ich pieniądze, to nasze, no. Moje i twoje i naszych słuchaczy, tak? No to nie jest pierwsza tego typu wtopa, bo nie wiem, chyba nie wyciągałem tego na nocnym marku, ale jakiś czas temu chyba Wojsko Obrony Terytorialnej czy coś właśnie podległego pod Ministerstwo Obrony Narodowej wstawiło właśnie taką grafikę na Face'a o Wojsku Polskim i wykorzystali do tego grafikę promocyjną z Battlefielda.
1: Tak, dokładnie. Tapetę jakoś ściągnęli ze strony Battlefielda, ale co trzeba mieć w głowie, żeby takie rzeczy robić, nie? Kto tam pracuje? Jakieś małe dziecko, czy kuzyn brata, szwagra, szefa, czy o co chodzi?
0: Ale wiesz, to pamiętasz te billboardy, że PiS wziął miliony od złodziei i rozdał je dzieciom. To może te dzieci, o które chodzi, to są dzieci notabli, które zostały zatrudnione na stanowiskach w dziale promocji.
1: Jak oni nie płacą za takie rzeczy, to już widzę, jak zapłacili za fonta, nie? Pewnie ściągnięte tam z chomika czy skądś, a czcionki to jest dosyć droga rzecz. No,
0: no też, to prawda.
1: Wiem, bo wielokrotnie kupowałem. Akurat to, takich to... rzeczy nie opłaca się piracić.
0: Z czcionkami akurat, to tutaj mam takiego jednego newsa zupełnie z tyłu głowy, którego kompletnie nie mam przygotowanego, natomiast niedawno się pojawiła wariacja na temat czcionki Times New Roman, gdzie litery są minimalnie szersze. Jeżeli na przykład piszesz pracę na zaliczenie w swojej uczelni i masz ją na 7 stron, ale użyjesz tej fantastycznej czcionki Times New Roman, czy jak ona się tam nazywa, nie pamiętam tego, no to wtedy wychodzi 12 stron, bo ona jest tam o grubość włosa szersza.
1: Times New Roman. No to piękna czcionka. Myślę, że to na plakaty IPN-u właśnie można by Timesa New Rumuna, to nie trzeba płacić chyba wtedy, jak się ma oczywiście legalnego Windowsa, bo przypuszczam, że jak użyjesz Timesa New Rumuna ze spiraconego Windowsa, to chyba też i font spiracony, prawda?
0: Uważaj, nie wywołuj stałego słuchacza, czasami dzwoniącego z lasu, miłośnika Microsoftu. Mam do ciebie, krawiec, pytanie. Wrzucam teraz obrazek na czata. Ile byś dał za takie trampki?
1: O, co za piękny but. A i te dziureczki. No i ten taki wzór wygląda jakby sklejony taśmą był, ale to rozumiem, że taki nadruk, że taki właśnie, że takie modne teraz jest.
0: Nie,
1: że
0: to jest prawdziwa
1: posklejane.
0: Taśma.
1: Nie, no co?
0: To jest prawdziwa taśma. Nie, i to jest do kupienia. To jest do kupienia. Firma włoska marka, włoska, zaprojektowany, wiesz, przez włoskich stylistów, niczym Deutico. Włoska marka Golden Goose wypuściła na rynek trampki udające zużyte do tego stopnia, że są one zlepione taśmą klejącą. Parę tych butów kosztuje $530, a różne wersje kolorystyczne nawet do $590. Firma tak opisuje swoje buty. Skrzypiące, dosłownie załatane na taśmie.
1: Śmierdzące.
0: Trampki zestylizowanej na zużytą skóry o retro profilu z grunge'ową gwiazdą na boku i klasycznym gumowym czubkiem. Gdzie czubek jest chyba najlepszym słowem, który może to podsumować. $530, kurde, ludzie miesiąc przez coś, dzięki takim pieniądzom potrafią przeżyć u nas i to nawet całkiem nie głupio.
1: Tymczasem Jacek Blacha próbuje się dodzwonić tak jakby, ale robi tylko tak pyk i się rozłącza, pyk i się rozłącza. Co to za głupie dowcipy tutaj? Albo...
0: Oczko nam puszcza.
1: No, albo nadaje alfabetem Morsa tutaj właśnie, jak się łączy, tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. No dobra, nieważne. No, ale to ludzie są takimi czubkami, jak się potrafili ustawiać w kolejce po jakieś buty Kanye'ego Westa. Pytanie, czy to temu Kanye'emu Westowi, czarnoskóremu piosenkarzowi zabrano te buty i... czy coś i sprzedawano, no nie wiem, w każdym razie stały kolejki i te buty jakieś też koszmarnie drogie były i brzydkie do tego, no ale to są buty Kanye'ego Westa, no i tutaj trochę podobna sytuacja, no i znowu nie zdążyłem odebrać, chyba coś ma, tak się tutaj ten, droczy z nami chyba, nie wiem o co chodzi, albo jak coś ze Skype'em, w ogóle dziś chciał mi się Skype od razu już siłą zaktualizować, chyba ciężkie czasy nadchodzą, bo no ale porę dałem tam anuluj, bo by się pewnie aktualizował na tą gorszą, syfiastą wersję. A, no i znowu nie zdążyłem. Dobra, to ja spróbuję...
0: To znaczy tak, ja się tylko jeszcze może wepnę, bo mam taki pewien projekt, o którym jeszcze Krawcowi nie mówiłem, który zamierzam wdrożyć, który troszkę zrewolucjonizuje właśnie naszego nocnego Marka. Będzie to wyglądało mniej więcej tak, że nasze brzmienie, nas obu, będzie brzmiało tak, bo będę do niego nadawał w naprawdę wysokiej jakości. I tylko jest problem właśnie ze Skype'ami, bo jeżeli byśmy nie odbierali nikogo i byśmy sobie zrobili sami sobie takiego nocnego Marka, to się już uda przy użyciu narzędzi, które w tej chwili mam. Natomiast żeby to jakoś dosztukować, żeby Skype jeszcze działał, no to potrzebuję niestety osobnego laptopa i sobie tutaj z Patronite'a zbieram na tego osobnego laptopa. No, także jeżeli chcecie usłyszeć nas bardziej w HD, no to zapraszam do zakładki wsparcie. Pomysł póki co jest, póki co właśnie Krawcowi nawet o nim nie mówiłem, ale pewnie zauważył, że na Skype'ie pojawiła się grupa pod tytułem P19, proszę mi tu nic nie ruszać.
1: Pedzie? P19? No. To taka homoseksualna jakaś inicjatywa? P19.
0: No P19, muszę zmienić nika, cholera znowu. Ja, możesz mi mówić tajny współpracownik Andrzej, bo podpisałem umowę z Kubą teraz w sobotę i teraz proszę do mnie mówić tajny współpracownik Andrzej.
1: O, wszystkie Andrzeje to fajne chłopaki, z wyjątkiem poprzedniego właściciela mieszkania mojego, co wynajmowałem. Ten się to nie był Andrzej chyba, kłamał, ja nie wierzę.
0: Ciekawe, a jak mu z oczu patrzyło, czy mu powieka opadała?
1: Myślisz, że był zaprogramowany w programie MK Ultra?
0: Myślę, że był zaprogramowany w programie Commodore C64, ale może coś było. Może coś było na rzeczy. A no.
1: Tymczasem pracownicy PZL Świdnik, to są polskie zakłady lotnicze w Świdniku, zostali zmuszeni do pracy na kolanach. I tu bynajmniej nie chodzi o to, że właśnie, że taka władza teraz jest i taki czas, taki klimat, że trzeba na kolanach pracować, że ksiądz kazał, ale po prostu zabrano im krzesła i te krzesła zabrał jakiś włoski doradca, bo powiedział, że to no, to tam są brzydkie krzesła, niegustowne, i zabrał i na kolanach pracują. I się poskarżyli, już się tam skarżą gdzieś na jakichś Twitterach, na Facebookach, zdjęcia pokazują, no i cały czas bez tych krzeseł już chyba tak zostanie. Może to jest zdrowo, ja słyszałem, że to jest zdrowo, bo wtedy kręgosłup masz prosto i wiesz, no, nie wiem. A ty pracowałeś kiedyś na przykład siedząc na piłce? Wiesz, że to jest takie modne też, masz taką gumową piłkę, i sobie na niej siedzisz i to też wtedy kręgosłup jest prosty. Taki jest teraz trend. Są też takie specjalne klęczniki. Można sobie też naprawdę takie klęczniki nie do modlenia się, tylko do siedzenia właśnie sobie i pracowania. Że...
0: Ludzka raso, powstań z kolan. Nie, ten trend z piłką akurat znam, bo kiedyś właśnie taką piłkę przyniósł jeden z moich współpracowników do naszego Open Space'a i to się, wiesz co, ta piłka po dosłownie tygodniu stała się tak jak kukułcze jajo, ponieważ nie masz podparcia dla krzyża, nie masz podparcia dla pleców, no i wtedy jeżeli siedzisz na tej piłce, to jest mniej więcej fajne, ale musisz się niestety pochylić nad tym laptopem, tak, nad tym komputerem, więc no to się niestety nie będzie kompletnie w żaden sposób sprawdzało. No, w dalszym ciągu dowód anegdotyczny u mnie się nie sprawdziło. To jest jakieś, nie wiem, może jakieś takie lobby, ten, big piłka, jakieś takie lobby producentów
1: big
0: piłek.
1: Big ball. No, kurczę, może kiedyś chętnie bym nagrał taką audycję o różnych alternatywnych sposobach siedzenia i pracowania. No to nie jest takie głupie wcale. Sam siedzę tak trochę przygarbiony, bo mi tu krzesło nie wchodzi tak w biurko, mam tu komputer taki... Ale ogólnie mam teraz bardzo takie fajne miejsce, takie bardzo przytulne, taką jakby wnękę w pokoiku i tak jestem jakby... Mam taką kanciapkę troszeczkę. Tutaj bardzo miło i sympatycznie. Ale kabli, tyle. Kiedy nie będzie już tych kabli wszystkich? To już jest tak męczące. Niby technologia do przodu idzie, a cały czas te kable się wiją, plączą. Potem weź to rozplącz, człowieku, no.
0: Ja nie wiem. Tak szczerze, to w tym momencie Bluetooth pozwala na tak wiele, że nie potrzebujesz, no dobra, no HDMI ciężko jest przesłać po jakichś tam sygnałach. Jeżeli wejdzie się, gdy wejdzie sieć 5G, no to wtedy będzie można przesłać sygnał 4K po wietrze. Natomiast póki co nie mamy jeszcze dostatecznie szerokiej technologii. Sam ostatnio właśnie, bo sobie teraz pod koniec roku planuję zaupgrade'ować swoje tutaj kino domowe właśnie do 4K w HDR-ze. No, także będzie, no są kable, tak? Jest mnóstwo kabli, które muszą przenieść bardzo, bardzo, bardzo dużo sygnału. I od playki, i od tutaj czegoś tam, i wszystko do telewizora, no to tutaj się kurze. A jeżeli chodzi o sam komputer, no to te wszystkie rzeczy sygnałowe, typu myszka, klawiatura, no to spokojnie, to jest kwestia, wiesz, kwestia przerzucenia się na Bluetooth. Te technologie już mamy.
1: Mnie zadziwiało zawsze, jak można sygnał telewizyjny przesyłać i wyłapywać go anteną. To już tak dawno się dało, nie? Bez kabla przesyłać. Jedynkę, dwójkę. Trochę tak. Śnieżyło i jak ktoś przeszedł, to zakłócenia były, a czasem wujek musiał z antenę w rękach trzymać i stać przy telewizorze, ale się dało. A czy dało się odebrać Jacka tym razem? Halo, halo?
2: Dobry wieczór. Mam nadzieję, że tak.
1: No w końcu się udało.
0: Mam nadzieję, że tak. Pamiętaj o ostrzeżeniu, które poczyniłem na początku naszej audycji. Prosimy o
2: to. Tak, ja wiem, ale to było chwilowe. Jestem na łysym systemie. To tutaj jest zintegrowane wszystko
0: ze wszystkim. Już tutaj gubisz zwięzłość. Tutaj żółta lampeczka mi się zapala.
1: Bo to nie o to chodziło potrzebie. Też nie o problemy techniczne, tylko właśnie o zwięzłość, trzymanie się tematu, dynamikę, bo tu wiesz, ciachu machu.
2: Mówiliście jakiś czas temu, bo przez chwilę tam się zorientowałem, że z tym Skype'em są problemy jednak, ale mówiliście jakiś czas temu tam o tych czcionkach, tak, i o tych kwestiach technicznych. Ja niby chciałem to poruszyć w przerwie technicznej, ale myślę, że to jest dobry moment, tym bardziej, że kibicowałem przez 2 lata temu projektowi. Wystartowało wreszcie Mysterium Network. I taka informacja właśnie a propos ludzi wypowiadających się w komentarzach. Jak chcecie na przykład w sposób taki kompletnie anonimowy wypowiedzieć się w komentarzach, to możecie to zrobić, instalując aplikację ze strony Mysterium Network, a to dlatego, że te aplikacje już są dostępne. I są dostępne, takie bym powiedział, to są na razie aplikacje w wersji alfa, ale są dostępne w wersji takiej, powiedzmy, używalnej na Maca i na Windowsa. Jest wersja aplikacji alfa dla Mysterium Network. Nie wiem, czy mam w skrócie mówić, czym jest Mysterium Network.
0: Wrzuć link na czata i to może wystarczy, bo to jest tak troszkę poza tematami, może nie jest takie heheczkowe, a ja bardzo zmierzam do tego, żeby Nocny Marek był jednak nie takim wywaleniem wszystkiego, co mamy na wątrobie, tylko żebyśmy sobie tutaj robili jaja. Chyba że chcesz się pośmiać z Mysterium Network, to proszę.
2: No tak, tylko właśnie chciałem się wstrzelić w ten moment, kiedy mówiliście o takich bardziej kwestiach technicznych. Nie do końca mi się to udało, za co przeprosiłem na Skype'ie i przepraszam raz jeszcze. No może takim średnio w sumie śmiesznym, ale pewną śmieszną rzeczą jest to, że spośród tych ICO, które startowały jakiś czas temu, to Mysterium Network wypada na zgromadzeniu kapitału bardzo, że tak powiem, słabo, a mimo to udało im się wystartować, a wiele z tych takich projektów, powiedzmy, opartych o blockchain, nie wystartowało nigdy, mimo tego, że wzięli od swoich inwestorów kupę forsy i nadal ich szczują. Między innymi na wspomnianym przez ciebie Twitterze też można to obserwować.
0: Ale idzie, wyobraźcie sobie, idzie sobie dwóch gości na takie zgromadzenie, na zebranie zarządu, nie? Ty, stary, co ci wypadło? Mysterium Network. Ale słabo ci wypadło.
1: Co ci wypadło?
2: No ja nie wiem, czy, słabo. Ja nie wiem, czy słabo, wypadło. Jest, to może jeszcze tak dodam w skrócie, że jest taki filmik w internecie, który pokazuje pierwszy test, gdzie gość przy połączeniu przez Mysterium Network, oni tam na razie częściowo korzystają z serwerów centralnych, to ma być decentralizowane z czasem, gdzie gość wyciągnął 40 megabitów na sekundę. Pokaż mi taką prędkość używając sieci Tor. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Przepraszam raz jeszcze, do usłyszenia. Cześć.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I może, Krawiec, to jest moment na to, żeby wrzucić jakąś interludę muzyczną?
1: Dobra, no to... A co puszczamy?
0: No, tak jak się umówiliśmy.
1: Aha, dobra. Ale to...
0: Jak coś to na mnie, jak coś to moja wina.
1: No to jest twoja wina, bo nie mam linka. To ja puszczam swoje w takim razie. W takim razie, bracia Figo Fagot, gdybym zgolił wąs. Taki dzisiaj utworek sobie poleci. Jesteśmy z wami za 2 minuty i 45 sekund.

jesteś, Finko? Widzę, że jesteś tu pierwszy raz. Ja jestem drugi, Uki, Uki. Dlatego wiem, gdzie jest Bucer. Wyjdź mnie za rękę, a zaprowadzę.

0: Ten drugi utworek to od DJ Nida 19. Specjalnie dla was.
1: Tak, bo jest taki trend od paru lat, że ludzie się zakładają, ile dni przed świętami Bożego Narodzenia nie usłyszą Last Christmas, więc wszyscy jesteście w tym momencie kompletnie w dupie. Dzięki mnie. Haha.
0: Ale jak ten, ja domyślę, że to jest piosenka tak naprawdę o miłości gejowskiej. Tak mi się skojarzyło trochę, no bo tam I give you a something special. W pupcie. Dam ci coś w pupcie specjalnego. Ej, nie wiem, tak mi się to jakoś cały czas kojarzy. No, takim gejowskim głosem pan śpiewa. Ja nic nie mam, ale w sumie tak wszyscy... To zabawne by było, nie? Że on tak sobie wyobrażał, układając słowa do tej piosenki i śpiewając właśnie zamykał oczy, bo on, George Michael zamyka oczy, jak śpiewa. I co on sobie tam wyobrażał?
1: Rozwalasz mi moje hemoroidy, rojdy.
0: No właśnie, i to, o czym tam śpiewa, że to są ostatnie święta, bo wyjawił swojej kobiecie, przed którą udawał, że jest hetero, tak, że odchodzi do faceta.

0: smutny i on zmarł ze względu na zawał serca. Last Christmas I gave you my heart. To jest troszkę, nie wiem, przerażające. Ale póki jesteśmy w klimacie muzycznym, mamy jeszcze bardzo gorącego newsa. Piotr Cugowski, który niedawno opowiedział o swoim pierwszym koncercie, cytuję, tego nie da się zapomnieć. To było około 94 roku. Miałem swój zespół i postanowiliśmy zagrać koncert. Pomogła nam w tym mama naszego basisty, ponieważ pracowała w szkole. Powiedziała, że jest taki pomysł, żebyśmy zagrali w akademii w szkole, na co z chęcią przystaliśmy. Pojechaliśmy, graliśmy utwór po utworze, natomiast byłem bardzo zaniepokojony, bo nie było żadnej reakcji ze strony słuchaczy między utworami. Dopiero później wspomniała nam, że szkoła ta była dla głuchoniemych.
1: Przepraszam.
0: To się nie ma z czego śmiać, ale to można było odfiltrować na tak wielu poziomach, że nie wiem, dlaczego to się nie stało.
1: Ale Cugowski ma w sumie taki głos, że nawet głuchoniemy mógł coś tam usłyszeć.
0: Jakieś takie, nie wiem, wibracje gdzieś w głębi, nie powiem czego.
1: Bo do tanga trzeba dwojga.
0: A to jest, nie wiem, to jest chyba jego syn czy coś takiego, nie wiem. To jest Piotr Cugowski.
1: A to nie jest ten z budki suflera?
0: Aż tutaj sprawdzam. Krzysztof Cugowski był z tego. Aha. Z budki suflera?
1: Tak, Krzysztof Cugowski, budka suflera. No to myślałem, że to tam widzisz. Mylą mi się Cugowskie.
0: Jest ojcem Piotra i Wojciecha. Członkowie zespołu Bracia, o których tutaj mówimy.
1: Ale kto zaprosił muzyków na koncert w szkole dla głuchoniemych?
0: Matka basisty! Nie skąsała, że oni, kurde, tego nie usłyszą.
1: Aha. Fajnie, no. W sumie zabawna sytuacja, no.
0: Dziwna sytuacja na koncercie. No dobrze, no to jadąc dalej, bo tutaj słyszę, że się zająkujesz. W Sandomierzu doszło do skandalicznego zdewastowania plakatów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nadchodzą nam wyroby. I z tych wyrobów będę się śmiał bardzo regularnie. Im bliżej jesteśmy tych wyrobów, tym bardziej się z tego będę śmiał. I będą się z was śmiać. Karonie, rachonie i tak, jakoś tak było, nie? W każdym razie pojawiły się napisy 666 i swastyki na plakatach kandydatów PiS w Sandomierzu, o czym donosi nam TVP Info. Właśnie, tylko jest taki problem, że jeżeli stawiasz plakat w zasięgu sprayu i jesteś z PiSu i nazywasz się Krzysztof Szatan, to czego się spodziewasz?
1: Ale jak mogli do PiSu wziąć kogoś, kto ma na nazwisko Szatan?
0: Inni szatani są tam czynni. I wrzucam jeszcze na czata.
1: To jest dziwne. Ja się dziwię, że przyjęli. A ja mam ciekawostkę ze świata Marvela. Okazuje się, że Michael Jackson, świętej pamięci, planował kupić wydawnictwo Marvel tylko po to, żeby się wcielić w rolę Spidermana, bo strasznie chciał. I nawet pod koniec lat 90. W tej sprawie negocjował ze samym Staszkiem. Przypomnijmy, to jest ten człowiek, który wymyślił takich bohaterów właśnie jak Spider-Man, Hulk, Iron Man i cała masa innych znanych superbohaterów. Tak więc wielki umysł. Dla mnie to jest ktoś większy od Jana Pawła II. Przepraszam tutaj, że tak powiem. Może niektórzy się poczują urażeni, ale ktoś, kto
0: ale
1: wymyślił...
0: Ale Michael Jackson czy... Stan Lee.
1: Staszek. Okay. Przepraszam, ale dla mnie naprawdę jest to wielka postać i Stan Lee. I myślę, że o wiele więcej zrobił dla świata niż Jan Paweł II. I jakie mądrości wkładał w usta bohaterów, na przykład Spidermana, że o tym, że wielka moc równa się wielka odpowiedzialność. Jan Paweł II nie miał takich tekstów mądrych aż.
0: Ale tutaj się z tobą zgodzę, ponieważ Stan Lee był wyższy

0: o 2 centymetry od Jana Pawła II, więc tak, zdecydowanie był wielkim człowiekiem. Większym, na pewno większym. Nie wiem, czy wielkim, ale większym.
1: No właśnie, no, negocjacje się nie powiodły, a gdyby się powiodły, to Michael Jackson byłby jako Spider-Man. No to jak sobie wyobrażasz takiego, może by tańczył?
0: Wiesz, to przypomina mi się taki odcinek z kreskówki Spider-Mana, gdzie to było jakieś takie, wiesz, takie budujące morale, że był jakiś taki chłopiec, który, nie wiem, na coś chorował, jeżeli dobrze pamiętam, to bardzo z dzieciństwa kojarzę. Nie jestem w stanie nazwać ani serii, ani w ogóle nawet roku, natomiast właśnie, że przesiedział cały odcinek u tego dzieciaka i tak się bawił tą pajęczyną, pokazywał mu, jak tutaj działają te wszystkie jego, wiesz, te tabletki, co sobie wkładał w nadgarstek, nie? No i sobie wyobraź, że jeżeli to byłby Michael Jackson i by wylądował u takiego dzieciaka na całą noc, na taki, u takiego wielkiego, a co to jest? A to jest moja pajęczyna.
1: Tak w twarz tą pajęczyną. No to mogły być tak, właśnie, no to dobre skojarzenie, tak by wchodził przez okno do pokoju jakiegoś tam Jimmy'ego małego i tam, don't afraid, Jimmy. It's me, Spider-Man. I mów w twarz tą. A tymczasem tak a propos, niepowtarzalny orgazm się dozwonił.
2: Już drugi raz się fajnie wstrzeliłem, prawda? No,
1: wstrzeliłeś to też właśnie.
2: Ordynarnym nickiem.
1: Michael też by się wstrzelał, no.
2: No ale dobra, ja tak z takim newsem, który właśnie wyczytałem na portalu Rzeczpospolita, newsem, który wywołał u mnie trochę gęsią skórkę w obawie przed wolnością słowa w internecie. Otóż dobrze, przeczytam... Dobrze, że nie skórkę z frędzla. No, więc przeczytam fragment tegoż artykułu, a następnie zlinkuję go na czacie. Otóż tak, dowiadujemy się tutaj. Mężczyzna został wezwany do stawienia się na przesłuchanie, ponieważ na facebookowej grupie użył niecenzuralnego słowa. Wezwanie wystosowane przez Straż Miejską dotyczy komentarza opublikowanego na portalu społecznościowym Facebook w grupie Nie ma anarchii parkingowej w Poznaniu. Autor wpisu ma się stawić w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie i to jest tam ze 141 artykułu Kodeksu Wykroczeń. Już wydaję tego linka.
0: Masz treść tego komentarza?
1: Istnieje no prawdopodobieństwo dokonania wykroczenia przestępczego polegającego na wypowiedzeniu słowa dupa.
2: Nie podano tutaj treści.
0: Kurwie, ale ja wam zaraz powiem. Ja zaraz tutaj ustalę.
2: Bo jedna rzecz tylko jest jeszcze niepokojąca. Ten Sąd Najwyższy, którego ja też osobiście tak bronię, wydał 17 kwietnia 2018 roku taki wyrok, który rozwiewa wątpliwości, czy internet jest miejscem publicznym. I otóż Sąd Najwyższy twierdzi, że tak, że internet jest miejscem publicznym i w świetle tego wyroku można właśnie karać za użycie niecenzuralnych słów z artykułu 141 Kodeksu Wykroczeń.
1: Za co grozi aż 1500 zł? Albo kara nagany. To zawsze ta kara nagany mnie zastanawia, jak to w praktyce wygląda, że dostajesz tą naganę. To
0: tak ja wiem, bo kiedyś dostałem naganę. Proszę tutaj więcej nie sikać.
2: Aha. Myślałem, że stoi.
1: Ja kiedyś też dostałem naganę, tak ale to od mamy na przykład. Tak pogroziła mi palcem. No.
2: No właśnie, tak też.
0: Dobra, mam treść komentarza. Czy ktoś mógłby mi objaśnić, dlaczego w wagonie 105N w tramwaju numer 12 włączone jest dziś ogrzewanie? Rozumiem, że jest lato i musi być ciepło, ale kurwa bez przesady.
1: No to faktycznie to wymaga nagany, to było naganne zachowanie.
2: Pomyślcie, jaki to tworzy niebezpieczny precedens teraz, no w dobie tej wszędobylskiej cenzury, jaką tu nam PiS próbuje narzucać, Może być tak, że ktoś na Facebooku teraz napisze coś na przykład na prezydenta Adriana Dupę i automatycznie stawi się u niego Straż Miejska czy też policja i będzie go ciągała tam po komisariatach, albo jeszcze lepiej, tak jak w przypadku protestujących niektórych osób, po prostu o 6 rano wlotują do chaty i robią trzepanie mieszkania. No już po pisiorach to ja się wszystkiego mogę spodziewać, nie?
0: A w sumie przydałoby mi się takie małe trzepanie mieszkania, tutaj posprzątaliby troszkę butelek po, nie wiem, na śmieci może by wynieśli.
2: Ja nie mam dywanu, u mnie poza koniem nie ma nic do trzepania.
0: Może kotu by strzepali jego obcięte jajka.
1: Ciekawe, jak wyglądało to skontaktowanie się właśnie z tym wulgarnym człowiekiem. Czy policja napisała mu tam na priwa, że mu wyskoczyło okienko? Dzień dobry, tu komisarz Mścisław Sierżant Pięść. Proszę o niezwłoczne stawienie się w celu wyjaśnień.
0: I już ci mówię, bo mam ten dokument przed oczami. Na podstawie artykułu 54 paragraf 1 w związku z artykułem 56 paragraf 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wzywa się pana do stawienia w dniu roku o godzinie w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Poznania przy ulicy Głogowskiej 26 w Poznaniu, pokój 107, w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie celem złożenia wyjaśnień na okoliczność wykroczenia określonego w artykule 141 Kodeksu Wykroczeń. W dniu roku komentarz opublikowany w publicznie dostępnej grupie Nie ma anarchii parkingowej w Poznaniu. W serwisie społecznościowym Facebook wbrew zakazowi użył słowa nieprzyzwoitego kurwa.
1: Ale ktoś, kto tak cytuje i pisze, to też tego słowa użył. To też powinien odpowiadać. Ale to on to dostał, bo to mnie ciekawi, czy mu tam wyskoczyło na Facebooku, że masz wiadomość i on sobie tam na komunikator ten facebookowy kliknął i tam to było wklejone?
0: Ale ciekawe, czy policja kupiła kliknęła lubię to.
1: Ja bym dał zbanuj od razu i zbanowałbym komiendę ten starszego aspiranta Pierdziwąsa z komendy rejonowej MO. Od razu bym zbanował i spokój, no bo co, znajdą cię? Tam przecież nie ma adresu wpisanego, kto wpisuje adres tam na Facebooku.
0: No, zdziwiłbyś się.
1: No, ale za słowo kurwa tam do służb pisali, tam sprawdzali jakieś tam, ten skąd się łączył, billingi i tak dalej.
0: Nie no, jak no kurde, no ludzie, umówmy się, jeżeli publikujemy pod naszym prywatnym imieniem i nazwiskiem, a to nazwisko i imię, no jest dość mało pospolite, no to prosimy się o kłopoty.
2: Z tego groteskowe taki, i niebezpieczne. No,
1: z tego wniosek taki, żeby raczej sobie wymyślić jakieś imię śmieszne, na przykład Stefan Burczymucha. Wpisać. Panie Stefanie Burczymucho, prosimy o stawienie...
0: Adaś Miałczyński. Dzisiaj chciałem rozpocząć kolejną kampanię dotyczącą nowego odcinku Sprawdzam Podcast i się okazało, że niestety Facebook zablokował mi możliwość publikowania reklam z mojego głównego konta, gdzie mam inne nazwisko, bo z jednego nazwiska opłaciłem, a z innego nazwiska opublikowałem reklamę. Ale do Adasia Miałczyńskiego, gdzie już mnóstwo reklam na Facebooku robiłem, nikt cię nie przypierdoli.
1: No dobrze. Masz jeszcze niepowtarzalny orgaźmie? Jakiegoś niusika?
2: Znaczy mam pytanie tylko. Pytanie tylko w zasadzie, chyba że nie macie tego przygotowanego, ale podejrzewam, że będziecie mówić o transmisji tej gali przyznania nagród filmowych w Gdańsku w TVP Kultura. Pewnie powiecie, co nie?
1: No chyba tak, tak. No to od razu, no to od razu powiemy, że chodzi o to, że w TVP Kultura są już tacy usłużni i nadgorliwi tam cenzorzy, którzy wycięli wypowiedź Smarzowskiego na temat Jacka Kurskiego, tak?
2: Tak, dokładnie o to mi chodzi. Zauważcie, jacy oni są przerażeni. Pisowcy są po prostu przerażeni. Oni z półgodzinnym opóźnieniem transmitują coś tak w sumie niegroźnego, jak gala rozdania jakichś nagród filmowych, tylko po to, żeby broń Boże nie wyciekły jakieś tam dwa słowa za dużo w stosunku właśnie przeciw partii.
1: No jak za komuny zupełnie, to no wtedy tak, byli to właśnie jest, tacy klakierzy. No,
0: tutaj troszkę tego będę bronił, bo wiem, że istnieje coś takiego jak delay loop dla radiów. Jeżeli gdzieś dzwonisz do Radia Maryja na rozmowy niedokończone, no to wtedy mają ten delay loop i zawsze kiedy się pojawia przerwa muzyczna w takiej audycji dzwonionej, no to można założyć, że ktoś przed chwilą próbował coś tam ostro trollować, tak? No i te media bardzo szybko się uczą, natomiast to jest pierwszy przypadek, żebym coś takiego zauważył w telewizji.
1: Mają, z tego co czytałem, to mają półgodzinnego delay loopa.
2: No i to jest troszeczkę jednak różnica, jeżeli mamy do czynienia z galą, gdzie występują znamienici goście i ci wszyscy występujący przed mikrofonem, oni są z góry przewidziani, nie ma tam przypadku, a między takimi słuchaczami Radia Maryja, do którego nie wiadomo kto zadzwoni, może ktoś zadzwonić i powiedzieć trzy słowa do ojca prowadzącego, a może ktoś zadzwonić i odmówić różaniec, no tam jest ta nieprzewidywalność trochę, nie? No, nie wiem, mnie to po prostu przeraża.
0: Ja tutaj zacytuję Wojciecha Smorzowskiego i ten fragment, który został wycięty. Ja tak w swojej pysze myślałem, że tym razem nagrodę wręczy mi prezes TVP.
1: A sam zainteresowany, jak sprawa się rozeszła, to oświadczył, że to właśnie była nadgorliwość, że on wcale nie wymaga, że u niego jest luz, każdy może wszystko mówić, co chce i że winny zostanie ukarany i to surowo. Jeszcze zaznaczył, że surowo, także on jest za wolnością tak naprawdę i można mówić, co się chce.
2: Surowo ukarany, czyli zamiast 3 nagród w miesiącu finansowych dostanie tylko 2.
0: Wszyscy niezbanowani będą mieli prawo głosu.
2: To dobra, dziękuję.
1: Dziękujemy. Trzymaj
2: dzięki,
1: się.
2: Dzięki, na razie. Cześć.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: To za PRL-u. O, próbuje się tutaj dodzwonić Furiat. Miejmy nadzieję, że przetestował już tym razem mikrofonik i że będzie wszystko działało. Coś tam pykło, coś tam strzeliło, więc chyba tym razem się usłyszymy. Halo, halo?
3: Chyba jest okej okay teraz, co?
1: No... Zaraz się przekonamy, czy jest okej.
0: Okay. Ale prosimy zwięźle.
3: Dobra, zwięźle temat. Ja wam powiem, nie wiem, czy akurat na ten temat, który mówicie, ale chciałbym się odnieść do tego filmu Claire, prawda?
1: O, prosimy.
3: Chociaż go jeszcze nie oglądałem, ale z tej strony, z mojej strony, jako katolika i człowieka wierzącego, myślę, że takie filmy właśnie powinny powstawać. Dokładnie powinny powstawać, żeby naprawdę ubodły i pokazywały tą hierarchię, która niestety w Kościele jest i ona zawsze będzie i to zachowanie. Oczywiście, że Smarzowski pokazuje, oczywiście koloryzuje, robi karykaturę z tego wszystkiego, tak samo jak prawda w filmie
1: Drogówka,
3: na przykład. No dobra, ale załóżmy już w tym filmie, no którym, tym poważnym filmie, który się nazywał Wołyń, to już nie przesadzał, tak. Ale miał też wesela, on lubi przesadzać, lubi. I bardzo moim zdaniem dobrze, że szczególnie pokazuje te wady hierarchiczne w Kościele i tych ludzi, którzy na przykład którzy kurwa są hipokrytami niestety, no to jak inaczej powiedzieć, no jestem, staram się być prawdziwy, staram się być kościelny, Kościół to są ludzie, Kościół to są ludzie, ale też zauważmy, że Smarzowski on nie ma nic do dogmatów, do doktryn, prawda, również on tylko pokazuje tą małość istoty człowieczej, która załóżmy gdzieś tam, prawda, weszła na pewien stopień i tak się pławi w tym samym luksusie. No, dla mnie to jest obrzydliwe, no i wiem o tym, że wielu takich bardzo dobrze wiesz, na przykład, nie wiem, ta pani, która się nazywa, jak ona tam ma, ta, która tą sałatkę jadła.
1: Krycha.
3: No Krycha, Pawłowicz, tak, ale ona jest naprawdę bardzo mądrą kobietą i ją posłuchałem, wiesz, w wywiadzie tam z Rolą, jest naprawdę inteligentną kobietą.
1: A co mądrego powiedziała? Tak...
3: Słucham?
1: A co mądrego powiedziała? Czy możesz przytoczyć jakąś mądrą wypowiedź? Bo chętnie bym się dowiedział, bo się nie natknąłem niestety.
3: No, wiesz, mądrą wypowiedź. Ona po prostu mądrze i jakoś tak teologicznie broni tej natury katolicyzmu głównie, nie chrześcijaństwa, tak tylko Boże katolicyzmu. Ja ci teraz nie powiem, bo tej rozmowy całej nie słuchałem, ale chętnie sobie jeszcze ją przesłucham. Więc dobra, pardon, niepotrzebnie przypominałem tę rozmowę, ponieważ jej nie przesłuchałem, więc nieadekwatne to było do tej rozmowy. Jaki z tym.
1: Ale to dobrze widzisz, że jest jako katolik...
3: Jest cholernie potrzebny ten kler, jest potrzebny.
1: No to chwali ci się, no, że tak.
3: I czekam na ten film, zobaczyć co tam, jak to on to widzi wszystko.
1: W takiej sytuacji, jaka jest, to krytyka na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. Cieszę się, że są jeszcze tacy w ogóle katolicy, którzy potrafią spojrzeć na tego typu filmy w ten sposób, że i rozumieją przede wszystkim, że film się rządzi swoimi prawami i że tam wszystko jest zazwyczaj przerysowane. Jak oglądamy Tarantino, to też tam jest wszystko przejaskrawione. Bardzo, do granic w ogóle absurdu.
3: Wybacz, że ci przerwę, ale niestety prości ludzie, którzy nie mają pewnych takich myśli wyższych, oni to odbiorą, wiesz, w jakiś sposób. No, jako atak na kościół, no niestety, kurwa. Nie mają dystansu.
0: Tak jak tydzień temu mówiłem, żebyśmy nie traktowali tego jak botox, że film Wegi Botox to jest napieprzanie w kierunku środowiska lekarzy i ratowników, tak? Co jest złe. To i bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba twoje świadectwo, które w tej chwili prezentujesz.
1: No mi też. No to fajnie. I myślę, że katolicy by dużo też zyskali i przestaną by się z nich tak właśnie śmiać i szydzić, gdyby oni też się zachowywali jakoś normalniej, a nie na zasadzie, że mają tylko w głowie zakodowane, że nie wolno kalać własnego gniazda i to jest jedyna jakaś zasada, która nimi rządzi. No to jest takie... To jest też złe i prostackie.
3: To się po prostu hipokryzja, no po prostu, no widzi w swoim gniedzie coś złego, ale jednak nie, bo to moje. To wszystko chodzi o jedyne przekonania. Masz pewne przekonanie takie, jeśli ktoś, a to jest przekonanie wyższe, ponieważ to jest przekonanie ideologiczne, a zarazem religijne, więc to jest potrójne przekonanie. Rozumiem, tam wiesz, szydzić sobie, wiesz, i drwić z drogówki, ale jednak wchodzimy w pewien rejon katolicyzmu i pewna... Ale kurwa, trzeba, ale nie po to, żeby lewacy mieli wolną rękę, żeby atakować Kościół, tylko po to, żeby wykrzewić, kurwa, to jebane zło z Kościoła, bo Kościół jest ludzki. W Kościele jest zło. Oczywiście, że tak. Szatan jest w Kościele. Tylko musimy... Znaczy, wy nie musicie, bo to macie w dupie.
1: No, w zasadzie ja tak. Nie wiem, jak potrzeba. No, ja...
0: Błagam cię.
1: Ale to... Trzeba też dodać, że to nie jest film o pedofilii w Kościele, tylko to jest film bardziej o tym, że księża są strasznie łapczywi na kasiorę. Istnieje cała masa nagrań, gdzie ludzie nagrali, jak negocjują właśnie, ile mają zapłacić za pogrzeb, za komunię, i ksiądz zawsze właśnie tak się zachowuje na tych przeróżnych nagraniach, których jest już sporo, jest takich świadectw też, jak to się mówi, tak?
3: Że, obejrzałeś film?
1: Claire?
3: No
1: nie, bo dopiero 28.
3: dyskutujemy o filmie,
1: ale to już jest wiadome, że nie będzie to o pedofilii. Tam jest ten wątek, tylko się gdzieś tam z boku pojawia. Natomiast nawet sam cały trailer jest właśnie o tym, że ci księża cały czas gadają o mamonie, dla odmiany o hajsie i o sałacie i o kapuście i o, wiesz, o pieniędzorach i tak dalej. To są jedyne ich tematy i wokół tego wszystko się kręci. Wokół zbiórek, wokół kasy, a ile za to. I to jest o tym film bardziej i jak najbardziej jest ten problem widoczny gołym okiem na każdym kroku, że księża są strasznie łapczywi, cały kler. I to już jest większy problem niż ta pedofilia. Znaczy większy, może w tym sensie, że większa, że większy odsetek księży jest właśnie łapczywy na hajs, niż przypuszczalnie jest, nie mówmy jednocześnie, no dobra. No spoko, mów.
3: Chodzi o to, żeby nie generalizować, nie ogólniać wszystkiego, bo to jest najłatwiej, wszystko zrobić, relatywizm, prawda jest taka, śmaka, gdzie tam siedzisz, ty widzisz tak, on widzi tak, nie jest każdy inny.
1: Ale w tym przypadku można generalizować, bo jeśli jakieś zjawisko występuje na taką skalę, że praktycznie 3/4 pewnie księży tak się zachowuje. Słuchaj, ja nie spotkałem w życiu księdza, który by nie był taki łapczywy na kasę. Wszyscy o tym gadają, wszyscy to widzą. Nagrania są i naprawdę, no, to jest biznes, to jest biznes.
3: Mały dostęp do księży, bo ja znam wybitnych, nie może wybitnych, ale bardzo, bardzo szlachetnych księży, naprawdę pokornych.
1: Którzy... Na ale kasę cholera, nie są łapczywi zakonnicy.
3: Wie, to robią pod sutanną tam u siebie. Zakonnicy. Też nie wiadomo. No, ale no, każdy ma swoje, prawda, jakieś odczucia, czy się onanizują, czy nie, no to już nie moja sprawa, to już ich sprawa prywatna, ale wiesz, no, jeśli ktoś jest mężczyzną i naprawdę wchodzi w ten cały celibat, ja naprawdę nie wierzę, bo ja też chciałem być, ale on nie poszedł i też chciałem być, ale to sobie myślę, jak jest to możliwe, jeśli się ma popęd seksualny taki, albo laska, albo walenie konia, to oni po prostu sobie walą, no, i to i tak jest prawda, no, i pokażmy prawdę o księżach, tylko mnie się podoba to, że mówię znowu o filmie, chociaż nie obejrzałem go, ale myślę, że ten człowiek nie pokazuje czegoś złego o dogmatach właśnie katolickich i o pewnych to, dogmatach i doktrynach, tak.
1: Tylko Smarzowski sam jest wierzący.
3: Szydzi i drwi z tych ludzi.
1: Smarzowski pokazuje jest protestantem. Smarzowski jest protestantem, z tego co się dowiedziałem, i pewnie jest sam osobą wierzącą, więc...
3: A może właśnie dlatego, tak, no, widzisz.
0: Ale nie ma co dzielić włosa na czworo, bo tutaj atak w jedną, w drugą stronę absolutnie nie ma sensu, bo w każdej strukturze, w każdej religii będzie jakiś rak, będzie jakiś nowotwór, który będzie toczył to wszystko, tak? I no, furia, tutaj się zgodzimy, to są tylko ludzie.
3: Tak.
0: Więc no tutaj, to tutaj może tak, furiacie, ostatnie zdanie w temacie.
1: Drogi bracie.
3: Ostatnie zdanie w temacie. Oczywiście, że to są wszystko ludzie, lecz chciałem ci powiedzieć też człowieku, potrzebę, chociaż nie wiem, jak do ciebie mówi ten, no nie ma.
0: Człowieku.
3: Obejrzyj ten film, który ci poleciłem, czyli on się nazywa Cyber Złudzenia. Tak, i myślę, że po tym filmie doszedłem do wniosku, że cała technologia, całkowita, nie można rozumieć, czy można technologię użyć w dobry sposób, czy w zły sposób. Cała technologia jest do dupy, jest wynalazkiem Lucyfera, bo zawsze, czy będziemy szli pozytywnie rozprowadzać, czy nie, to i tak w końcu będzie cel jednego tego skurwysyna. No i tym zakończę. Dobra. Być może kiedyś się zadzwonię, ale jestem dzisiaj czyziutki i się bardzo z tego cieszę. I myślę, że nie ma co pić, nie ma co się jąkać. I oka, ale gitara gra.
0: Duga, i przeszło bardzo, bardzo płynnie. Dzięki wielkie ci za ten telefon. Cześć, no, cześć. Trzyma się, cześć. A ja tymczasem zacytuję wiadomości TVP, które na pasku miały: rzekome elity atakują Kościół katolicki. Cytat z pana prezesa Jacka Kurskiego. Telewizja owszem nagrodziła Wołyń, bo to świetny film pokazujący prawdę o ludobójstwie na Polakach popełnionym na kresach przez banderowców. Natomiast nigdy telewizja nie nagrodzi tandetnej prowokacji, swoistej drogówki 2, w której pan Smarzowski poprzebierał policjantów w sutanny, a patologię marginesu rozciągnął i przypisał całej wspólnocie kościoła. I wybór jury nagrody specjalnej dla takiej szmiry. W 40-lecie pontyfikatu Jana Pawła II i w 100-lecie niepodległości, której nie byłoby bez heroizmu polskiego kościoła, uważam za moralną aberrację.
1: No właśnie, to jaka piękna mowa.
0: Powinienem tutaj zacząć od złapcie się swoich foteli.
1: Aż mi łza ściekła spod pachy. Takie to było piękne, co powiedział. No właśnie, i to ciągłe podpieranie się tym Janem Pawłem II i dziećmi. Jak nie dzieci, to Jan Paweł II, a jak dziecko to zobaczy, to co to będzie? No, taka przemowa. No cóż, myślę, że kto kumaty, to sobie te słowa zinterpretuje odpowiednio i no, co tu komentować, no troszkę, cały czas mam nadzieję, że dożyjemy jeszcze czasów, że będzie tutaj bardziej jak, nie wiem, w Czechach na przykład i Kościół przestanie tutaj pełnić taką rolę, jaką pełni, wtryniać się we wszystko, mieć chody wszędzie i co druga szkoła to szkoła imienia Jana Pawła II, co właściwie sprowadza się do zaklepania takiego, że to jest katolickie, to jest nasze katolickie i tu będziemy obchodzić co roku święto Jana Pawła II i cenić sobie wartości Jana Pawła II i w ogóle kto nie jest za Janem Pawłem II, to w ogóle niech się najlepiej nie zapisuje do tej szkoły.
0: No, ale wiesz co, ale to jest taki dobry motyw. Wymień mi trzy wartości Jana Pawła II.
1: Nie wymienię, bo to jest takie wszystko rozmyte i właściwie, wiesz co, kiedyś tam próbowałem czytać te encykliki, ale to jest takie nieciekawe jakieś mi się to wydało i niedużo to wniosło. Znam, nie wiem, co drugi jakiś film, który oglądam, więcej wnosi, więcej mam po nim jakichś ciekawych przemyśleń, często i głupi komiks potrafi mnie bardziej jakoś zmotywować do tego, żeby się otworzyć na drugiego człowieka, czy jakieś ciekawe przemyślenia mam, a to Jan Paweł II to takie, wiesz, i myślę, że 90% katolików to nie kuma nic z tego, co powiedział Jan Paweł II, tylko zapamiętali to tej ziemi i nie lękajcie się i to wszystko, co znają, nie? I tak
0: poproszę
1: jest.
0: Proszę no. 5 worków ziemi. Tej ziemi.
1: Nie lękajcie się, drodzy pedofile. Osłaniam was swoim płaszczem.
0: O ja pierdziel. Nie, no dobra, heheszki heheszkami, a tymczasem chciałbym przejść do naszego Janusza Korwina, który aktywował swój protokół 1%. O. Ponieważ Janusz Korwin-Mikke w ten weekend się wydobył na plac Narutowicza w Warszawie, gdzie było jakieś... Nawet nie wiem, co to było, ale przyjechał samochodem, zaparkował i Straż Miejska założyła mu blokadę na koło.
1: Nelsona mu założyła.
0: Tak, wolność do parkowania ograniczona. Chcącemu zadziała się krzywda, gdy całe życie mówisz, że nie ma darmowego obiadu, a myślisz, że jest darmowy parking. I musiał niestety zapłacić mandat za nielegalne parkowanie w Warszawie. No, niestety. Niestety.
1: A to komuch. Myślał, że za darmo są, wszystko jest. No proszę. A ja się natknąłem dzisiaj na fajny filmik, taki bardzo miły i pozytywny, nagrany przez Maksymiliana z Ukrainy. Ukrainiec tutaj przyjechał do Polski.
0: To nie był nasz Max?
1: To nie był właśnie nasz Max. Max Par, tak się nazywa kanał. Max Par, pisane przez KS. I Max nagrał filmik o tym, jak postrzega Polskę. Przyjechał tutaj i znalazł sobie pracę. No i posłuchajmy może tego. Ty potrzeba tego nie usłyszysz, bo tam wiesz, nie mamy takiego.
0: Ja sobie włączę na odsłuch.
1: No to włącz sobie. A wy posłuchajcie w takim razie, co mówi Ukrainiec, który tu pracuje w Polsce.

Cześć, nazywam się Maksym Bogdanowicz. Chyba ciężko będzie ci zrozumieć to, co usłyszysz w najbliższą minutę. Ale postaraj się. Urodziłem się w małym miasteczku na Ukrainie. Jakbym nie przyjechał do Polski, to bym raczej studiował w Kijowie albo Lwowie na uczelni, która jest pod sam dach w korupcji i płaciłbym za każdą sesję miliony forsy. Po studiach pracowałbym na budowie, może w sklepie, może zostałbym się ochroniarzem. Zarabiałbym tylko na opłaty za media. Lałbym po pracy ze znajomymi, którzy nie dają rady i nie wiedzą po co wszystko. Ale jestem w Polsce. Nie potrafiłbym powiedzieć to 3 lata temu. Wjeżdżając do Polski nie mogłem kupić sobie nawet pakietu startowego. Nauczyłem się dziękować bez przyczyny. Nauczyłem się uśmiechać się dla ludzi w odpowiedź. Nauczyłem się przepraszać. Dzięki Polsko. Jakbym nie przyjechał, nie poznałbym Saszkę, Andrzeja, Magdę, Michała, Kaśkę. Nie pracowałbym kurierem najlepszej restauracji na Tarchominie. Nie zacząłbym studia na uczelni, gdzie wszyscy mają na ciebie wyjebane. Nie kręciłbym filmiki. Nie ćwiczyłbym na siłowni ze śmiesznymi ścianami. Nie jadłbym w Tesco za 6 zł. Nie odczułbym warszawskiego smoku. Nie pisałbym tego siedząc w tramwaju. Marzyłbym żyć tak jak już żyłem. Marzyłbym pojechać do Krakowa, zobaczyć katedrę. Nie tańczyłbym na placu. Nie patrzyłbym na Warszawę z wysokości ptaszego lotu. Nie kupowałbym orzechy, żeby nakarmić wiewiórek w łazienkach królewskich. Nie przyjechałbym się na Formula 1 w Energylandii. Nie chodziłbym na targi pracy szukając pracy. Mógłbym wiedzieć więcej również mieszkając na Ukrainie. Ale czy miałoby to sens? Polska zmieniła moje myślenie. Chcę, żebyście odczuli to, co powiedział facet, którego nie znacie, ale również znacie o mnie więcej od innych.

0: No tak więc, jak słyszycie, dla niektórych przyjezdnych to Polska może być taką ziemią obiecaną i rajem na ziemi. Dobrze się tu czują, wspaniali ludzie, uśmiechnięci, perspektywy różne, no i są bardzo zadowoleni. Tu, gdzie mieszkam, w Środzie Śląskiej, jest bardzo dużo właśnie Ukraińców, bo oni tu przyjeżdżają do jakichś zakładów, pracują w jakichś tu pobliskich zakładach. No tak na oko wydają się całkiem normalnymi, sympatycznymi ludźmi. I tyle, no.
1: Nie wiem, no znam bardzo wielu Ukraińców, ale nie wiem, czy dostrzegłeś, bo ja mam takie wrażenie po odsłuchaniu tego kawałka, że tam było zdecydowanie za wiele ironii.
0: No było trochę tak jakby, właśnie z tą uczelnią, którzy wszyscy mają cię
1: taki
0: w dupie.
1: Takiej szpili, nie?
0: Było, był ten smog, to znaczy no nie były same superlatywy, były też takie właśnie ironiczne różne wtręty, nie? Jakby.
1: No, także wiesz, także no nie oszukujmy się, Polska nie jest do końca biało-czerwona, Polska jest biało-różowo-szaro-zielona. No właśnie, i tak nawet jeżeli ktoś przyjeżdża z tej stolicy biedy, za którą uważamy współcześnie Ukrainę i pozwala sobie na coś takiego, to o czym świadczy. To pokazuje nam, że nawet, że to nie jest żadna ziemia obiecana, że tutaj mamy jeszcze bardzo wiele do nadrobienia.
0: No, ciekawi mnie, jak co Max powie za rok, za dwa lata. Może go ktoś napadnie na ulicy i tam, ty ukraińska szmato, ty pochwalasz upa, tam upa dupa i go tam wryja. Może coś takiego
1: upa,
0: będzie.
1: Upa, upa dupa.
0: No właśnie, no mamy trochę właśnie zadrę z tym upa, no i myślę, że nie bez powodu zdecydowanie.
1: Kto ma zadrę, ten ma zadrę. Zadrę kurwa Benz. Zabijcie kogoś w tej zadrze?
0: Nie, ale wiesz, mam duży dystans do narodu, który okazał się tak bestialski, nie?
1: A co, a my nie byliśmy bestialcy w Jedwabnym?
0: No, aż tak, to nie, no, wiesz. To, co się tam działo, to w najgorszych horrorach nie ma takich scen, to co tam
1: no
0: się
1: dobra,
0: wyprawiało.
1: Ale jadąc dalej, tak, oskarżajmy ludzi, którzy poczynili te czyny, tak, a nie ludzi, którzy wtedy byli w kołysce i tym bardziej ludzi, którzy teraz są w kołysce i są dziećmi ludzi, którzy, wiesz, z trzeciego pokolenia, no co, do czwartego pokolenia będziesz przeklinał Ukraińców za banderę?
0: No,
1: te czasy minęły bezpowrotnie.
0: To tak jakby do mnie ktoś mnie strasznie nienawidził i pobiłby mnie za ulicy, bo jest wnuczkiem kogoś, kogo żołnierze wyklęci, spalili mu stodołę i tam spłonęła jego prababcia, nie? No to co ja mam do tego, nie? W sumie. No ale ja rozumiem tą niechęć, wiesz, trochę, bo jednak to, co te czyny, których dokona jakaś tam spora część narodu, spływają, wina jakby, wiesz, spływa faktycznie na całą grupę etniczną, narodową, bo no tak jest, gdyby tutaj, wiesz, no do Niemców też mamy prawo mieć jakiś dystans i nie lubić ich nawet za to, że masowo popierali tego Hitlera, no, jako ogół, wiesz, społeczeństwa.
1: Ale
0: nie?
1: Jeżeli się przyjrzysz historii Niemiec przed 1939, to zauważysz, że wielu z nich popierało Hitlera ze strachu. I nie miało za bardzo innego wyjścia, ponieważ jeżeli by oni Hitlera nie popierali, to by trafili do obozów koncentracyjnych razem z naszą babcią, razem z naszym dziadkiem, tak? Więc takie cross-pokoleniowe pretensje kompletnie ich nie rozumiem.
0: To jest coś więcej.
1: Nie jestem w stanie, wiesz, winić człowieka, który, wiesz, który jest nawet dzieckiem agenta SB. Za to, że był tym agentem SB. Ja winię jego ojca, ale dzieciak tworzy własne swoje życie.
0: Hitler dostawał dziennie ileś tam worków listów, w których zakochane w nim kobiety się rozpisywały, jak to go wielbią. Ludzie na ulicach skandowali, widać było jakąś taką radość i dumę i zafascynowanie tym wszystkim. To jest coś więcej niż popieranie ze strachu. Zauważ, że nie krytykuje się wielu narodów, w których rządził jakiś dyktator i ludzie też byli zmuszani do popierania go, bo się czuje, że to było właśnie takie przymuszone, a tutaj się w ogóle tego nie czuje, wręcz przeciwnie. Czuje się wielki entuzjazm, kobiety mdlały na widok Hitlera z zachwytu, ludzie wszyscy Sieg Heil, wiesz, wypięci, dupa sprężona, oficerki stukają, wiesz, no tam był szał, oni tego faktycznie czuli, że zawojują świat i że zrobią sobie z reszty ludzkości niewolników i taki mieli plan i ludzie w tym uczestniczyli, mając nadzieję, że tak będzie, no i na szczęście im to nie wyszło. I mamy prawo tych Niemców osądzać jakoś tam, nie, wiesz, nawet...
1: Niemcy po pierwszej wojnie światowej były krajem, które było na poziomie, tak jakbyśmy tak przenieśli to do współczesnych czasów, to była pieprzona Korea Północna, bo oni dostali zajebiście dużo po dupie po pierwszej wojnie światowej i tam bieda piszczała, tam ludzie umierali z głodu. I nie ma żadnej dziwoty w tym, że jeżeli się pojawił człowiek, który swoją drogą podpalił parę rzeczy, który się w niezbyt fajny sposób wybił na górę i potem, jeżeli byłeś jego przeciwnikiem, tak, kiedy już się wybił, no to mogłeś zwyczajnie stracić swoje życie na ulicy. Zwyczajnie ze strachu mogłeś sobie zakodować w swojej głowie, że powinieneś go popierać i jeżeli to ci się zakodowało, jeżeli się, wiesz, na 20 lat uśpiłeś w tym pomyśle, no to będziesz w tym pomyśle uśpiony. I nie ma żadnej dziwoty, że oni tego bronią. Ponieważ my, jako ludzie, którzy żyli w jako takiej wolnej Polsce, mimo nawet tej Polski komunistycznej, mamy perspektywę, której ciężko porównać do tego, co oni doświadczyli. Tej presji, tego przyciśnięcia butem do ściany, że jeżeli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. Ja ich rozumiem. Ja ich naprawdę rozumiem.
0: Ja rozumiem może od tej strony, że gdybym sam się urodził jako Niemiec w tamtych czasach, przypuszczalnie też dałbym się porwać, bo to bardzo łatwo kogoś właśnie chwycić na hasła typu powstań z kolan, dość już upodlenia. Dość trzeba skończyć z tymi, którzy za to wszystko odpowiadają. To są takie hasła i taka sytuacja, że mało kto nie pójdzie za tym, kto właśnie jest w danej chwili tym nakłaniającym do tego, żeby właśnie wstać z kolan. Troszkę to tutaj sobie oczywiście mrugam okiem do naszego wstawania z kolan i do suwerena, który wstaje z kolan. Bo Kaczyński stosuje podobne chwyty na dobrą sprawę, a w propagandzie to taki mały, no to jest taki mały Hitlerek troszkę. Oczywiście o wiele mniej szkodliwy i zdaniem niektórych zrobił też i dobre rzeczy, więc nie można tu przyrównywać, ale mi chodzi tak o sposób zachowywania się, o propagandę, taką troszeczkę goebbelsowską. Więc to takie skojarzenia mam troszkę z takim, też taki mały Hitlerek, ale no z tymi Niemcami no skomplikowana sprawa. Ktoś kiedyś, w ogóle jest taka teoria spiskowa, już mówiłem, że ta fala emigrantów, która zalewa Niemcy, to jest plan oczywiście tych, którzy rządzą światem, żeby te Niemcy spacyfikować i je po prostu rozwalić tak jakby za pomocą tej emigracji, bo ci, którzy rządzą światem, doszli do wniosku, że to jest taki naród, który ciągle będzie wywoływał wojny i chciał opanować świat i wcześniej czy później znajdzie się nowy Hitler i tak dalej, znaczy, więc trzeba nie, w ten sposób.
1: Nie, jako rządzący światem chciałbym zaznaczyć, że bardziej widzimy Litwinów, którzy mają, wiesz, którzy mają port, którzy mają bardzo konkretną tożsamość narodową. Ja chciałbym, żeby Litwini rozpętali taką wojnę. I taka, wiesz, taka wielka Litwa od morza do morza, kurde, od morza Bałtyckiego do Morza Czerwonego, ale tak bardziej serio biorąc, to my tutaj sobie możemy pozwolić na różne komentarze, ale my nie jesteśmy głodni. Możemy sobie kupić, kurde, fajki, możemy sobie kupić piwo.
0: No.
1: I to jest zupełnie inna historia niż to, co się działo 100 lat temu.
0: Jak człowiek jest głodny, to w ogóle włączają się w nim takie najbardziej zwierzęce instynkty. To jest taka siła, z którą się nie wygra. Jak już czujecie taki głód, to włącza wam się przypuszczalnie alarm. Ja nigdy nie czułem takiego głodu, że już się bałem o życie swoje. Pewnie większość z was też nigdy nie czuła. Ale przypuszczalnie włączają się wtedy jakieś już takie alarmy w naszym organizmie, które wyłączają myślenie i włączają się instynkty pod tytułem zdobyć żywność, nie? I przeżyć. I wtedy bardzo łatwo jest człowiekiem sterować. A tutaj Pytajmierz pyta, a Hitler mało dobrych rzeczy zrobił? To jest ciekawe pytanie. Właśnie, no jest taka tendencja, żeby osądzać Hitlera bardzo jednostronnie, jako po prostu bestię i tak dalej. Ja bym wam kiedyś chętnie puścił, oczywiście na żywo, bez nagrywania i tak troszeczkę cichaczem, Mein Kampf w wersji audiobookowej i moglibyśmy się wspólnie zastanowić nad przekazem Mein Kampf i wyłuskać może z niego jakieś takie rzeczy, nie mówię, że dobre, ale mające sens na przykład, nie? Coś takiego.
1: No, jestem jak najbardziej za, ale czekaj, dobra, to jest moment, w którym wyciągam swoją słuchawkę. Bo mam już dość, bo mnie ona po prostu wkurwia. Krawiec tutaj wie, ale wy nie wiecie, bo tutaj sobie skorzystałem z mojej funkcjonalności. Jejku, jaki ja jestem, jaki się czuję wolny.
0: I'm free.
1: Ja pierdzielę, kompletnie inna. Dobra, kiedyś wam powiem, o co tutaj chodzi, ale tak.
0: A tak się zachwycałeś, tak jak na początku, jak wspaniała słuchawka.
1: Wytrzymałem 2 godziny! Dobra, wracając do tematu, to nie jest tak, że Hitler zrobił coś złego, to chodzi o to, że jeżeli, że jest dobro dla kraju i jest dobro dla, nie wiem, powiatu, dobro dla gminy i dobro dla świata. I oczywiście, że jeżeli położymy wyżej dobro kraju niż dobro świata, no to wtedy ten kraj będzie całkiem sobie fajnie żył. No i pamiętam, jak mój ojciec kiedyś dostał po mordzie od mojego dziadka przy stole, kiedy powiedział, że gdyby Niemcy wygrali II wojnę światową, to dzisiaj bym jeździł Mercedesem.
0: Miałem taki apel, że odbieramy po jednym telefonie od słuchacza, więc chyba Jacka jednak nie odbiorę już, żeby tak nie być gołosłownym, żeby nie było, że krawiec rzuca cały czas słowa na wiatr, nie?
1: No tak, tym bardziej, że już powoli kończymy na dzisiaj.
0: Tym bardziej, że powoli kończymy. No, poza tym jakoś tak, kurczę, mam taką niechęć do odbierania po kilka razy na przykład kogoś, bo tak mi się kojarzy wtedy, że tak ktoś dzwoni, bo co chwilę mu coś wpada do głowy, a jeszcze bym sobie pogawędził. Nie, nie, nie, słuchajcie, dzwonimy raz i konkretnie i tyle. No, także
1: czekaj,
0: no, kończymy.
1: Zaraz ci wyślę jingla, jeszcze na sam koniec, tylko mi się tutaj muszą wszystkie skrypty otworzyć. O, dobra, czekaj. Sekundka.
0: No, czekamy na dżingielka. Co tam przygotował? Potrzeba. Ciekawe.
1: To będzie to, na co Grzesiek dzisiaj czekał. Także się ucieszę zdecydowanie. I to będzie tak na drugą nóżkę pod to, co właśnie Jacek dzwonił.
0: No to my się z wami żegnamy i puścimy tutaj jeszcze dżingielka. Już jak zejdziemy, także tak brzydko powiem, zejdziemy. No to co? To trzymajcie się i do usłyszenia w następnej audycji.
1: Dokładnie tak. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
0: Cześć.
2: Blacha? Blacha znowu?
3: Aha, tak.
2: Kurde, czy on musi po 5 razy dzwonić?
3: No, widocznie sobie
1: nie musi, ale
3: coś przypomniał sobie, no.

Melancholia to kolia z chwil niebieskich, wąt stąd owocówki mnie atakują. Melancholia to kolia z chwil niebieskich, co są jak pineski, gdzie na stole układa jak pasjans, gdzie na to jak człowiek kładzie nagi z nieuwagi na małe kuj, kuj, kuj. Idź pan, nie powiem już w co, bo jest przed 23. Dobry wieczór, witam. Krawiec się kłania przy mikrofonie. Krawiec się kłania przy mikrofonie, to jakoś tak dziwnie zabrzmiało. No właśnie, dzisiaj jestem w nastroju melancholijnym i w nastroju nieprzesiadalnym, jak Świetlicki. I niech tylko ktoś spróbuje mnie zapytać, co taki smutny jesteś, to uwaga, bo mogę się zdenerwować, mogę przegryźć krtań i... Właśnie, dlaczego jestem sam? Bo całe życie jestem sam i trzeba czasami pobyć trochę samemu. A tak poza tym to potrzeba gdzieś tam był i gdzieś coś tam wrócił i zalał pałę czy coś takiego, nie wiem, jakieś narkotyki brał, gdzieś tam... Nie wiem, o co chodzi, po prostu może mu się nie chciało, tak jak mi ostatnio. Wypoczywa. No, bardzo dobra wymówka, wypoczywa sobie. No, ja też ostatnio wypoczywałem sobie, bo tak stwierdziłem, ale mi się dzisiaj nie chce, będę sobie wypoczywał. I bardzo dobrze. Czy my musimy być zawsze razem? Co my jesteśmy? Bolek i Lolek? Flip i Flap? Polskiego podcastu, czy co? Że zawsze razem. Jak jakieś geje, czy coś. No, niech sobie wypoczywa, no. I ja jestem sam, zupełnie nieprzygotowany, bo wczoraj prowadziłem bardzo długo, do rana jakoś tak, no nie do rana, ale nie, do piątej, no to już do rana. W każdym razie dzisiaj jestem w nastroju melancholijnym i zamierzam dać temu upust. I co... I będę sobie czytał jakieś nudne newsy, dopóki ktoś nie zadzwoni i nie podrzuci jakiegoś tematu. Czytam sobie na przykład o tym, że rząd już się bierze za hulajnogi. To znaczy, no, wszystko co fajne, wszystko co nowe, to musi się skończyć. Piękne chwile są jak motyle i... Jak coś się nowego pojawia, to szybko korzystać, bo dopóki się za to nie weźmie rząd, bo rząd spierdoli wam całą przyjemność z zabawy, zabroni wam tego, co fajne i wprowadzi regulacje, których głównym celem będzie to, żebyście zapłacili, żebyście oddali część, kawałek swojego życia, bo czas to pieniądz, a czas... Pieniądz to czas, a czas to życie. I tak

0: wydzierają jak takie wampiry nam kawałki życia. Po prostu jak tylko coś zauważą, że coś jest nowego, na szczęście oni są bardzo wsteczni i tacy nie nadążają za nowościami, więc chwilę trwa, zanim za coś tam się wezmą, żeby nam zohydzić, zepsuć wszystko, popsuć. No więc jeszcze na tych hulajnogach chwileczkę możecie sobie pojeździć, ale już niedługo będzie trzeba... No, na razie kierowca hulajnogi to jest kierowca? No kierowca, jak jest kierownica, to jest kierowca. Jest traktowany jako pieszy. No ale muszą wprowadzić jakieś zakazy, pewnie już dumają. Czego by tu zakazać? Na przykład maksymalna prędkość, to niech to będzie 10 km na godzinę. No bo jakąś tam kontrolę zrobili i się okazało, że większość hulajnóg nie spełnia wymogów. A ja się pytam się, co to są za wymogi? Że co, za duża, za mała? Czy to w ogóle wszystko tak trzeba w życiu zmierzyć, poopisywać i porobić jakieś opłaty od takiej wielkości do takiej? No trzeba właśnie, trzeba, no z czegoś trzeba mieć te pieniądze na roztrwanianie, na obdarowywanie swoich kumpli, tam instruktorów narciarstwa, handlarzy bronią, no i dla rozdawania za głosy pieniędzy. Cześć, co tak od razu znowu dzwonisz? Chcesz mnie zdenerwować?
1: Że dopóki ktoś nie zadzwoni, będziesz przynudzał. No to co? No to mówię, no ktoś ciekawy musi zadzwonić w takim razie. Ja już czuję te oklaski i te wiwaty u wszystkich w domach. Czekaj, sobie włączę ciebie na YouTubie, żeby widzieć, jak donaty przychodzą. O, trzeba się uciszać na ten czas. Mam już. No, a z tymi hulajnogami, to wiesz, to nie tylko hulajnogi, rowery, wszelkiego rodzaju są teraz takie te deski jeżdżące. Ja nawet widziałem nie tyle deski, co takie kółko, które się między nogi wsadza. I po prawej stronie tego kółka jest taka podpórka, po lewej jest podpórka i ty z tym kółkiem, tak jak steczką możesz chodzić pod pachą, albo sobie postawić i na tym jednym kółku jeździć. Tak trochę to wygląda jak z filmu science fiction. Także ja myślę, że wiesz, to wolność jazdy to jeszcze tak będzie gdzieś z rok, pół może, a potem wprowadzą rejestrację na rowery, na właśnie te wszystkie kołowe pojazdy, pewnie to jakoś nazwą, jakąś tą kategorię indywidualny transport kołowo-rowerowy, czy jakoś tak, a jak będą rejestracje, to będzie obowiązkowe OC, NW, być może coś, jakieś przeglądy, czy tego, czy coś w tym stylu. O, jest donate.
0: Tak, dziękuję półpaścowi, półpasiec, to jest taka jakieś schorzenie, tak, że coś tam cię boli w okolicach krzyża, coś takiego?
1: Nie, półpasiec to jest jedna z wersji, ojejku, jak się ta choroba nazywa, wieczna, ospa, ospy wiecznej, wywoływana przez tą samą bakterię. O ile na ospę się uodparniasz po przebyciu jej, tak, na półpaśca nie. I półpasiec jest od tego, żeby w połowie pasa, na pół ciała cię wysypuje, tylko takimi krostami wielkości 5 złotówki. Jest to strasznie bolesne dla osób starszych. Mój tato właśnie to miał kiedyś i bardzo boleśnie przechodził. Dostał morfinę. Opowiadałem kiedyś o tym nawet, chyba już u ciebie, jak dostał plasterki morfiny, bo nic innego nie pomagało. Na te bóle. Tak odnośnie chorób, bo chciałeś, żeby podrzucić jakiś temat. Ja właśnie przed chwilą oglądałem vloga, muszę to sprawdzić, szczerze mówiąc. Znaczy sprawdzę to w najprostszy możliwy sposób, zadzwonił jutro do Konowała, bo podobno od 1 września wchodzi jakieś znowu rozporządzenie czy coś takiego, no bo się już na jesień szykują na drugą falę świrusa i będzie teraz nie tyle no jak to się nazywa, przykaz, co taki totalny obowiązek lekarza, że jeżeli wystąpi jeden z objawów, między innymi gorączka, ten kto do niego będzie dzwonił, to ma obowiązek skierować cię na badanie przeciw-covidowe. Także słusznie tam zauważa na kanale wideo prezentacja Ator, że prawdopodobnie nikt nie będzie w ogóle do lekarza dzwonił. Także się zaopatrzcie,

0: No po prostu im słów mi brakuje, jakie to są kurwa popierdolone sukinsyny, sorry, że tak użyję tych słów, jeżeli to jest prawdą, co on powiedział, jakie to są po prostu bydlaki, sukinsyny, pojeby, których trzeba kurwa koktajlami Mołotowa spalić.
1: No, spokojnie, no.
0: To ludzie kurwa przesady. I zróbcie wreszcie. Po prostu no jest to po prostu no, nieprawdopodobne, no, sukinsyństwo. Trzeba coś z tym wreszcie zrobić, nie machajcie flagami, weźcie bejsbole, siekiery, kurwa, coś z tym zróbcie, ludzie, bo to już jest po prostu totalna przesada.
1: No takie to nawoływanie, to raczej, to ja się odcinam tutaj, nocne radio się odcina od pomruków nienawiści, mowa nienawiści.
0: Banda, mafijna banda debili po prostu totalnych, no to jest po prostu zwyczajna, totalna banda debili, najwyżej wytniesz. No,
1: najwyżej wytniesz, tak. Będę ściągał cały film i edytował, renderował, bo Etamowi się zachciało tutaj.
0: Posłuchajcie przemówienia, kiedy była teraz ta manifestacja 15 czy któregoś Marcina Osadowskiego, co powiedział przed Sejmem, nie przez YouTube'a, tylko przed Sejmem przez mikrofon, co powiedział na temat szubienic, które będą tam stawiać. Po prostu, no, naprawdę ludziom po prostu puszczą w końcu nerwy. Ja to i dla ich dobra po prostu ich ostrzegam. Ludzie, przemyślcie to, co robicie, bo zwyczajnie ten naród tego nie wytrzyma. Po prostu w końcu ktoś pierwszy rzuci kamień albo zrobi Mołotowa odłamkowego i po prostu będzie rozpierducha. Totalna. No, po prostu opanujcie się, ludzie. Mówię w tej chwili do tych, którzy nas podsłuchują. Niech ktoś z was bezpieczniacy zrobi wniosek racjonalizatorski, może za to kasę nawet dostanie i niech po prostu zrobi jakieś pranie mózgu tym z rządu, że to jest jakaś, no już nie wiem, dobra, uspokoiłem się, bo szlak mnie trafia, jak takie rzeczy słyszę po prostu. Dobra, odwołuję się, kiery. nie róbcie tego. No, to był żart.
1: No, słyszałem, że jest, no daj coś powiedzieć, w każdym razie, no, słyszałem, że teraz się ludzie witają stopami, jest handshake stopami.
0: Ja dzisiaj byłem w sklepie, tam nikt żadnych masek nie nosi, mało kto w ogóle ma maskę z tym, znaczy... W ogóle obejrzałem materiał, gdzie podobno już 15 milionów ludzi w Polsce jest nosicielem tego wirusa, no więc jest to kompletnie bez sensu. Zwyczajnie jest to bez sensu, no bo koronawirus występuje w różnych postaciach, nawet angina może być przenoszona, może być, że tak powiem, występować przy tym zapaleniu, zatok na przykład, no tego typu rzeczy, nie? No także widzisz, ty mówisz o tych hulajnogach, to też w końcu doprowadzi do jakiegoś wkurwu ludzi zwyczajnie, bo ja już czytałem o chęci wprowadzenia, jak to się nazywa, rejestracji na rowery ze 2 lata temu. Gdzie 2 lata temu? To było za Tuska łupanego, zanim on jeszcze pojechał do tej Brukseli, jak się zarzekał, że nie pojedzie. To już wtedy była taka informacja, że rowery, bo rower może być niebezpieczny, bo może staruszka przechodzić i być przedszkole i może potrącić staruszkę, nie? No bo jeżdżą ludzie po chodnikach też, no bo tak naprawdę to pasy ruchów rowerowych to są pasy, które są pomalowane, kawałek chodnika jest pomalowany. Przynajmniej w Szczecinie tak to wygląda, nie, że jest część chodnika. Ja w ogóle nie zwracam uwagi. Ja idę, nie patrzę się, idę. Mi nawet się lepiej chodzi tą drogą rowerową, mówiąc szczerze, bo tam ludzie nie idą, nie?
1: No właśnie gardzę trochę tymi, co chodzą po tych ścieżkach rowerowych, bo to jest takie buractwo i januszostwo. Nie od tego są one. Nie od tego są. To są ścieżki dla rowerzystów, a nie dla pana Etama, żeby sobie łaził.
0: Ja jestem człowiekiem już w podeszłym wieku i tak zszedłem kiedyś sobie chodnikiem i patrzę, tak ładnie pomalowany chodnik. Ja naprawdę nie wiedziałem, że to jest ścieżka rowerowa. I nagle na mnie drynda jakaś baba i krzyczy: ty debilu, nie widzisz, że to jest ścieżka rowerowa? Ja się tak odsunąłem, poszedłem i wtedy się zorientowałem dopiero.

0: że oni po prostu coś, co było jeszcze tydzień wcześniej chodnikiem, po prostu pomalowali farbą, jakąś taką pomarańczową czy czymś takim, i co jakiś tam 100 metrów jest rowerek narysowany, nie? Także jak idziesz na taki w połowie tych 100 metrów będziesz, to nawet nie będziesz to widział. I jakoś tak nigdy nie słyszałem po prostu zwyczajnie o tym. To też trzeba wziąć pod uwagę, że ludzie pewnych rzeczy mogą w ogóle nie usłyszeć, nie? Także sorry, no kurczę, ale wiesz, ja rozumiem zasady zasadami, gardzenie ludźmi gardzeniem, ale na przykład może być sytuacja, że człowiek się takimi sprawami po prostu zwyczajnie nie interesuje.
1: Ścieżki tak rowerowe jest. Są dla rowerzystów i to, jak ludzie tego nie rozumieją, to znaczy, że muszą się doedukować po prostu i że jeszcze są na niskim poziomie cywilizacyjnym i mi się w głowie nie mieści, że dla rowera, panie, droga, a co, a ja nie mogę, chodzi, ja właśnie, że będę. I potem trzeba tak, wiesz, ktoś chce sobie na rowerku przejechać i musi tak dzwonić co chwilę, bo tu jakaś baba, tu jakaś matka z wózkiem i tak jedzie slalomem biedak i nie może przejechać. No, straszne. Dobra, dołączymy tu Kunrada, bo chcecie tutaj skontrować, wyjaśnić cię. Zaraz Zbawiciel wyjaśni Etama. Zobaczymy.
0: Miłosierdzie się poleje.
1: No. Wyleje się miłosierdzie ze Zbawiciela. Witamy Kunrada.
2: Halo, halo, dobry wieczór, aloha, witajcie. Nie wiem, jaki będzie temat, ale mam tej audycji, ale mam wrażenie, że sami tutaj ustalimy na bieżąco, co nas dzisiaj zajmie. A ja chciałbym stanąć po stronie nocne radio i wziąć nocne radio w obronę i tutaj skontrować zachowania Etama. Jest Etam z nami?
1: Jest.
0: Jest.
2: A jest?
0: Już mi przeszło, ja się... Nerwuje przez
2: no trzy... właśnie, ale Etamie ja do tego zmierzam, że oczywiście Krawiec to może powiedzieć swoimi słowami, ale ja jako słuchacz tutaj swoimi wyrażę, co myślę ja, a czy Krawiec to myśli, to nie wiem.
1: No adrem, adrem.
2: Etamie nie przeginaj po prostu. Jest sobie, można sobie założyć własne kanały radiowe i nadawać co się chce. Można założyć na YouTubie własne kanały YouTube'owe i nadawać co się chce i kiedy zdejmą ciebie, bo dokonasz jakichś tam nieprawnych wezwań do powstania przeciwko władzy czy i tak dalej, to zdejmą ciebie, a nie nocne radio, w którym ty mówisz. Także ja też nie nauczam w nocnym radiu o tym, co ja bym chciał dokonać w mojej religii i na przykład co zrobić z katolikami, bo to nie jest moje radio, to jest nocne radio i ograniczam się do pewnych ram, żeby powiedzmy nie nadużywać gościny nocnego radia. Także ja wiem, absolutnie cię rozumiem, twoje frustracje i tak dalej, ale po prostu wchodząc na teren nocnego radia do audycji, stonuj mocno, wyżyj się, wykrzycz się przed tym telefonem i dopiero zadzwoń.
1: Przez
2: a
1: okno.
2: Nie tak, że dzwonisz, zbluzgasz, wzywasz do przemocy. Prawdopodobnie w polskim systemie prawnym parę razy tutaj można by się doczepić, po czym mówi, no już mi minęło, już się uspokoiłem. A Krawiec zostaje z kłopotem.
0: Nie. Muszę ci słowo, ja wiem doskonale z jakiego artykułu, o czym mówisz i tak dalej, to sobie zdaję z tego sprawę, tylko ja nie wzywam do przemocy, tylko ja ostrzegam, bo nie chcę, żeby w Polsce doszło do takiej sytuacji, po prostu.
2: Ale to słuchaj, to ja spróbuję powiedzieć to, co ty powiedziałeś, tym takim dyplomatyczną mową poprawnościową. Ludzie, to mnie tak irytuje, motyla noga, to się chyba źle skończy. Ludzie wyjdą na ulicę tak jak na Białorusi. Ludzie, trzeba apelować do władzy, żeby się ogarnęła, bo ludzie tego nie wytrzymają. Koniec. Powiedziałem mniej więcej to, co ty, ale w taki sposób, że zupełnie trudno się chyba przyczepić do mnie, że wzywam do czegoś albo wiesz, i tak dalej.
0: No nie wiem, artykuł 212 KK jest bardzo płytki, że tak powiem, jeśli chodzi o swoją treść i w ogóle. Natomiast Ja nie chcę być złym prorokiem, ale myślę, że przed nami jest powstanie po prostu i tyle. Widzę to po prostu. Ja jestem na szczęście z prowincji i w ogóle tam nie mam zamiaru chodzić. Ale jak tak dalej pójdzie, to naprawdę ktoś zrobi to, co powiedział Marcin Osadowski przed Sejmem, bo on przed Sejmem powiedział z mównicy, z którą sobie tam zbudowali z samochodu i rzeczywiście tak to będzie. A nie chciałbym, żeby tak to wyglądało. Pamiętajcie jednej rzeczy. Taki niepokój może być na rękę władzy. Na rękę władzy. Wszelkiego rodzaju tego typu zachowania. No zrobimy
1: daj nam przykład Bonaparte, a nie niech ktoś, cały czas niech ktoś.
2: Ja bym chciał powiedzieć, że to nie o to chodzi, co ty powiedziałeś, tylko gdzie to powiedziałeś. Gdybyś sam zrobił demonstrację przed Sejmem, to mów sobie co chcesz, bo ty bierzesz odpowiedzialność. To ciebie tam policjanci z kamerami filmują i ty będziesz odpowiadał za te słowa. Nagle się pojawiasz 10 minut po rozpoczęciu narracji przez Krawca i mówisz rzeczy, które no przerażają nas. No,
1: no dobra, już tam bez przesady też, Kunradzie, tam też bez przesady, nie? A poza tym to chyba Etam będzie w razie czego sobie odpowiadał. Co, ja mam odpowiadać za to, że ktoś zadzwonił i coś powiedział? To można by zniszczyć, to można by zniszczyć...
3: Robosopierdalakis 20 złotych.
1: O, przepraszam bardzo, donate. Nierobus opierdalakis. To jakaś aluzja do Etama? 20 zł. Dziękuję bardzo, dziękuję. A to donate'y wysyłacie? Dzisiaj taka audycja niemrawa i beznadziejna. W ogóle się nie przygotowałem, a wy pieniędzmi we mnie rzucacie? O, dziwne. To im gorzej, tym lepiej. No dobra. Przepraszam, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć... że w razie czego to...
2: Ja przesadzam.
1: Nie, że w razie czego to chyba Etam będzie odpowiadał, no bo co, jak ktoś zadzwoni do radia i zacznie tu wyzywać, grozić i namawiać i nawoływać, to ja mam za to cierpieć, bo ktoś... No to można dowolne medium zniszczyć, tak? Dowolne medium. Mogę zadzwonić do Radia Maryja i powiedzieć tam coś o Żydach i od razu zgłosić do prokuratury może nawet, że ktoś zadzwonił...
2: Ale właśnie o to chodzi, że nie są na przykład w Senacie USA nie są przesłuchiwani i były już kilkukrotnie przesłuchiwania Google, korporacji Google, która jest właścicielem YouTube'a i Facebooka, że to oni tam jakieś mowy nienawiści głoszą, tylko nie. Że ludzie na ich platformach mowy nienawiści szerzą i to ich wezwano przed oblicze wymiaru sprawiedliwości i prawodawców. I tak samo tu, wiesz, może po którymś odwołaniu do sądu drugiej instancji po dwóch, trzech, pięciu latach procesu udowodnisz, że to nie była twoja wina, ale kanał YouTube'owy Nocnego Radia będzie ściągnięty na życzenie jakichś tam władz śledczych i zabezpieczone dowody i ty dostaniesz najazd policji o którejś nad ranem i twój komputer, Krawiec, zostanie zaaresztowany, a i żeby zebrać, zabezpieczyć dowody. I wiesz, no tak się tego nie robi. No jeżeli chcecie wzywać do powstania, to rób to na swoim radio i albo publicznie na jakimś placu tam gdzieś przed jakimś budynkiem rządowym i nie wciągaj tego, chyba że Nocne Radio chce. No to Krawiec wtedy wezwie i sam będzie tutaj robił edycję, słuchajcie, czas rewolucji czy coś, i gościem specjalnym jest Etam i on nam powie, co trzeba robić baseballem, nie? Ale tak nie jest. Ja oglądam kanały podobne, typu tam media narodowe, typu W Realu 24. Podobne. I oni naprawdę się mocno liczą ze słowami, co powiedzieć, a co nie powiedzieć.
1: No ale to prowadzący.
2: Całe audycje.
1: Ale to prowadzący, tak?
2: Strajki na kanał.
1: Ale to prowadzący. No strajka można dostać, tak, owszem, nawet za czyjeś słowa. Albo zapuszczanie, jak były takie przypadki, że ktoś Kononowiczowi wkleił jakiś obrazek porno w donejcie, bo może można. No i można zdjąć film, ale mówimy tutaj o odpowiedzialności karnej. Potrzeba twierdzić, że w PL tak to nie działa. Były już wyroki w tej sprawie, nie mamy odpowiedzialności za komentatorów. No ja też tak myślę, bo to było głupie, strasznie niepraktyczne prawo, no bo można by każde dowolne medium wysłać tam dwóch troli i by szybko zamknęli radiostację, telewizję jakąś, bo zadzwonił troll i nawoływał do mordowania i chwalił Hitlera i tak dalej. No to raczej nie, raczej nie.
2: Prowadzący zaskoczony nie zdążył na czas temu zaprotestować i w związku z tym podpisuje się pod tym i też jest wciągany w ten szyb. Ja wiem, że tak jest, ja jestem temu przeciwny ogólnie, nie? Ale ja mówię tylko, jaka jest praktyka i nie chcę tutaj, znaczy wiesz, co wy z tym zrobicie, to wy zrobicie, ale ja pomyślałem, że się dołączę tutaj i powiem, że to jest niebezpieczne, bo to, że w ETAM i nie tylko, i wielu z nas jesteśmy sfrustrowani, to jest jedna sprawa, ale to, że nie żyjemy w kulturze i systemie prawnym wolności słowa, to jest druga sprawa.
4: Żyjemy w państwie faszystowskim z definicji. Niestety tak to wygląda.
1: A to trochę bym się zgodził nawet.
4: Jest państwem faszystowskim w tej chwili. Spełnia wszelkie cechy faszyzmu ma.
2: No. Stanisław Michalkiewicz to jakiś czas temu mówił tam do tam tego Rafała Mosakowskiego gdzieś tam na ulicy. On powoływał się, mówili o faszyzmie czy o czymś tam. W każdym razie powoływał się na chyba artykuł, nie pamiętam, który, czwarty, czy któryś tam konstytucji tej przedwojennej II Rzeczpospolitej, którą po zamachu ci piłsudczykowcy wprowadzili, że wszystko tam się odbywa, państwo jest do realizacji życia społecznego. I on mówi, że, no mniejsza o to, co mówi. W każdym razie innym przykładem była właśnie konstytucja, czy tam jakieś zapiski faszystów z Italii, Mussoliniego, i oni mówili, że wszystko się realizuje przez państwo. Państwo jest jakby najwyższym nakazem, wszystko w państwie, w ramach państwa, czyli życie społeczne, gospodarcze, kulturalne i tak dalej. To były cechy faszyzmu, czyli pewna taki totalitaryzm. I to, co mówię, tam no, ma, trochę jest w tym racji, no bo skoro nie można nawet sobie kupić w kapitalistycznej gospodarce, nabyć telefonu na kartę, nie na abonament, bez rejestracji się, no to jest inwigilacja, słowa są spisywane, rozliczane, więc to jest pewien totalitaryzm państwowy.
1: A jakbyśmy oskarżyli koronawirusa o antysemityzm albo władze, że nie pozwalają wychodzić z domu, to jest jakaś tam nietolerancja, bo się mniejszością, jakiemuś homoseksualiście na przykład, on nie może stosunków uprawiać, gdzieś wyjść sobie, to może tędy droga, może trzeba takich sztuczek użyć. W Polsce jest takie prawo, że trzeba cały czas różnych trików używać, tak samo jak teraz Dino sobie też już rejestruje, rozszerzył sobie zakres działalności o usługi pocztowe. No i to w Polsce trzeba tak na każdym kroku kombinować, ale to jest smutne, ponieważ takie zmuszanie ludzi do kombinowania, do stosowania sztuczek, kruczków, trików, no to sprzyja tym dużym, tym różnym właśnie molochom, korporacjom dużym i tak dalej, a mały to sobie nie poradzi i będzie musiał zamknąć sklep, nie będzie mógł tego, nie będzie mógł tamtego, a duży zawsze znajdzie sposób, nie?
4: Do końca tak jest. Przypominam, że posiadacze Androidów od 5 w górę, sprawdźcie sobie w ustawieniach Google. Macie dokonane państwo w zmowie z Google i z iPhone'em, dokonało wam kryminalnej instalacji aplikacji bez waszej wiedzy i zgody, która się nazywa COVID Tracker. Macie ją wszyscy zainstalowane. To jest kryminał. To jest kryminał dla państwa i dla tych firm. I proszę mi nie mówić teraz, bo tutaj mi zaraz powie, że nie czytałem regulaminu. Nie, jest to kryminalna instalacja bez możliwości odinstalowania. Co więcej.
2: Ale ja bym się tu zgodził z tym, co powiedział przed chwilą Krawiec, bo to można kilka takich przykładów znaleźć i to na przykład to dążenie do transakcji bezgotówkowych, tylko eliminacja gotówki z obrotu, stawianie wszystko na jeden system operacyjny, jednej korporacji i tak dalej. jeden YouTube, jeden Facebook i tak dalej. To wszystko jak gdyby zmierza, chcąc czy nie chcąc, właśnie do tego, że malutcy sobie nie poradzą, będą ewoluowali w kierunku stania się niewolnikami, a poradzą sobie wielkie korporacje i wąski wycinek społeczeństwa, jakieś tam 1 czy 2%, którzy będą uprzywilejowani i im będzie wolno, bo oni będą mieć tyle pieniędzy, że się wybronią.
4: Tomu 420, ta aplikacja jest instalowana, ale jest wyłączona. Otóż zdziwisz się, ponieważ spróbuj poprosić w takim razie o udostępnienie kodu źródłowego tej aplikacji. Nie masz zielonego pojęcia, co ona robi. Także wiesz, wiara w to, że ta aplikacja nic nie robi, jest taką samą wiarą w to, że w składzie kiełbasy jest to, co jest napisane na etykietce, nie?
2: A Etamia, czy mógłbyś w komentarzach pod tą audycją albo gdzieś wpisać, jak to sprawdzić i czy to jest tylko w Polsce, czy na przykład w innych krajach Europy i Ameryki też?
4: Świat. Wszystkie telefony iPhone'a, nie pamiętam w iPhone'ie od numerku którego, natomiast w przypadku telefonów z Androidem od wersji 5 mają w ustawieniach ustawienia Google. Ustawienia Google, w tym menu znajdziesz na pierwszej pozycji taką czerwoną ikonkę takiego wiruska. Notabene on tak nie wygląda, to jest fake też. I macie zainstalowanego trackera, który jest owszem wyłączony domyślnie, ale czy on naprawdę jest wyłączony domyślnie? Wy tego nie jesteście w stanie sprawdzić. Wszelkie znaki na niebie i ziemi jednak wskazują, że coś gromadzi ten tracker.
1: Jakieś może nie koronawirusowe tematy, jakieś macie ciekawe jakieś tematy? Ja dzisiaj jestem jakiś taki.
2: No ja mam ciekawy temat z tych moich tradycyjnych już przynudzań. Była debata wczoraj na czat na pewno o tym, czy Ameryka jest taka fajna, jak mówi Kuba, czy jednak podupada. No i dzisiaj, a właściwie wczoraj, dzisiaj wypłynęła, że była kolejna strzelanina, tym razem w stanie Wisconsin, w Kenosha. Policjant w plecy strzelił kolejnemu obywatelowi, który wsiadał do samochodu, 7 razy w plecy dostał. Ponoć jego stan jest krytyczny, ale już są zamieszki, ale to jest jeden z tych tematów, jaka fajna jest Ameryka. A drugi z tematów, który mnie bardzo ciekawi, to są rekordowe pożary w Kalifornii. Tak? Tam było jakieś suche wyładowanie elektryczne, 11 tysięcy błyskawic było bez deszczu, a teraz już się pali Kalifornia, jakieś rekordowe pożary, więc to są na naszych oczach konsekwencja zamknięcia gospodarki światowej, bo to spowodowało oczyszczenie powietrza, więc większe docieranie promieniowania słońca do Ziemi, nagrzanie naszej planety jeszcze bardziej. I teraz wchodzimy, jeszcze nie wspomniałem, że idą już dwa huragany, idą na południowe Stany, tam Luizjanę, z Karaibów, czyli będzie miał przed wyborami w Ameryce Donald Trump będzie miał jeszcze katastrofy huraganowe na południu Stanów i tak się robi ciekawie, a oni zaprzeczają w ogóle istnieniu jakiegokolwiek ocieplenia klimatu, także obserwujcie, co się dzieje, bo każdego dnia coś ciekawego mimo sezonu ogórkowego wiadomości spływają niesamowite.
1: W Syrii był wybuch gazociągu i cały kraj bez prądu. To jest ciekawe, nie? Że cały kraj bez prądu. Wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach jest to niemożliwe, żeby aż taka awaria była i to musi być kataklizm, bo nie działa nic. Bez prądu nie działa po prostu cały kraj. Nie wypłacisz sobie tam pieniędzy z bankomatu, nie sprawdzisz w jakiejś komputerowej kartotece czegoś, nie zarejestrujesz się, nie sprawdzisz nic w internecie i siedzisz taki gwizdek przy świeczkach i sobie zdajesz sprawę nagle, że się cofnąłeś do średniowiecza. Tylko, że jeszcze gorzej, bo w średniowieczu to było to normą, że nie ma tego prądu i ludzie po prostu tak sobie żyli, a tutaj jedna wielka awaria, bo trzeba by wszystko dookoła dostosować do nowych warunków, do nowych realiów bezprądowych, nie?
2: właśnie słusznie na to zwróciłeś uwagę, bo po to właśnie w moim poprzedniej wypowiedzi podkreśliłem to właśnie dążenie do transakcji bezgotówkowych. No, wszystko fajnie, albo na przykład rozliczania się z urzędami bez przychodzenia do urzędu, tylko przez internet. No, wszystko jest fajnie, dopóki jest prąd i dopóki jest internet. A wystarczy, że to zabraknie. No, ale jak? To jest niewyobrażalne. Przecież nie może cały kraj czy tam stracić prąd. No, może, no są przykłady, że może. A w takim na przykład Bejrucie wybuchła jakaś tam bomba czy ładunek i okazało się, że nagle wypłynęły informacje, że w takim Bejrucie, stolicy Libanu, tam w ogóle prąd włączają już od iluś miesięcy na kilka godzin dziennie. Czyli widzisz, niby XXI wiek, niby to cywilizacja, a się okazuje, że w ogóle w stolicy prąd jest włączany z łaski. I kto ma szczęście, to może skorzystać z prądu.
1: Ale ciekawe, patrzę tutaj, że agregat można sobie kupić już za 300 zł. Nie wiedziałem, że są takie tanie. No są oczywiście też takie lepsze, za 2000 widzę tutaj na Ceneo, za 600, no ale dla każdego coś miłego. Można sobie kupić taki agregat, na jaki nas stać. Przepraszam w ogóle za sapanie, nie zdawałem sobie sprawy, że tak sapię, stękam i dyszę. Już nie będę. Za blisko trzymałem mordę przy mikrofonie.
4: Nie było tego słychać wcale. Co oni z tym sapaniem? To może mają za dobre...
1: Może Aldonie się tak marzy i sobie wyobraża, że ja sapię. Jej do ucha. Nie wiem. To...
2: Ja chciałbym powiedzieć coś na zakończenie tego mojego wejścia do audycji, że próbowałem odsłuchać wczorajszej audycji poprzez ściągnięcie sobie z YouTube'a audycji. Nieważne, przyjmijmy, że trwała ona 5 godzin czy ile, nieważne, 6. W każdym razie, jak zwykle, znowu ten sam problem, że zaczyna mi się nie od początku, tylko od jakiegoś przypadkowego momentu i chyba tylko 2 godziny mi pozwala, więc musiałbym odsłuchiwać to przez stronę internetową YouTube'a i tak dalej, ze wszystkimi tego niezbyt miłymi stronami, konsekwencjami, więc no, w związku z tym znowu apeluję o robienie może krótszych audycji w kilku odcinkach do 2 godzin, albo wklejenie tego później na stronę archiwum własnego Nocne Radio, bo trudno to odsłuchiwać na spokojnie.
1: Dobrze, będziemy teraz króciutkie audycje robili.
2: Jest problem na YouTube,
1: bo się etam...
2: to potwierdzę.
1: Ale to jaki problem? No trzeba trochę poczekać, aż się audycja przetworzy. Na początku
2: wiem,
1: nie widać
2: czasu. Z poprzednią audycją, którąś tam, pięć audycji w tył, ja czekałem kilka dni i dalej nie mogę jej ściągnąć. Musiałem odsłuchiwać przez stronę internetową.
1: Tak, to coś nie się jest... porobiło. Tak. Coś się takiego dziwnego porobiło ostatnio, że bardzo długi był ten czas jakby oczekiwania. Trzeba było czekać kilka dni, aż się czat
2: miłego
1: pojawi.
2: A jeszcze jedna uwaga. Próbowałem odsłuchiwać mojego wejścia w którejś tam audycji niedawnej w nocy i faktycznie wielu moich słów nie było słychać. Absolutnie nie wiem, dlaczego taka gorsza jakość. Ja mam tutaj mobilny internet, ale co prawda nie było mnie tak źle słychać jak tego innego twojego słuchacza, który połowę go słychać, a połowę ledwo co słychać, ale w każdym razie nie wiem, być może to jest faktycznie wada samego Skype, że tak obcina słowa i może faktycznie lepiej przejść na jakąś inną aplikację, może Jitsi, niekoniecznie Discord, ale Jitsi jest takim open source'owym. Parę rzeczy można przetestować. Miłego wieczoru, debatowania, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Hej, hej.
4: No, ja tak jak odsłuchuję tych swoich ostatnich wystąpień, dochodzę do wniosku, Krawcze, że muszę sobie zrobić trochę przerwy od radia, bo ostatnio zbyt dużo rzeczy mnie denerwuje. To znaczy nie chodzi o to, że tutaj, tylko ciągle są te tematy takie drażliwe dla mnie, właśnie te korona główna i takie właśnie rzeczy, nie, które strasznie mnie zaczynają irytować, bo to jest efekt irytacji. Popatrz, do czego to doszło, że kurczę, najspokojniejszy człowiek na świecie po prostu ma już takiego nerwa, że nie może się powstrzymać, krótko mówiąc.
1: No dobra. Dzięki za telefonik.
4: Trzymaj się, hej.
1: Cześć. Możecie dzwonić i powiedzieć, co wam leży na serduchu. Zastanawia mnie to, że... To znaczy tak, jest sytuacja, w której około 200, teraz już pewnie trochę więcej, bo to są starsze dane, osób zmarło na COVID-a bez chorób współistniejących. Około 1000 zmarło w Polsce oczywiście. Tak ogólnie, no, mieli tego koronawirusa i jeszcze coś więcej. Ale bardzo dużo jest zachorowań. To idzie w grube tysiące. Nie wiem, tam 900 dziennie. To wynikałoby z tego, że bardzo dużo osób to się nimi zaopiekowano i wyleczono. Po prostu. Może nie powinniśmy tak wieszać psów na służbie zdrowia, skoro tak liczba tych wyleczonych jest bardzo duża. No, czytam, że dziś rekord zakażeń, tam 900 osób zarażonych, nie? I tu jakieś wesele, też kilkaset osób. No to wynika z tego, że ich szybko tam biorą i leczą w takim razie, skoro tak różne są te liczby tych zarażonych, a tych, którzy umarli, nie? Więc... Zresztą ja już nie wiem. Teraz pytanie, czy dzieci do szkół... Znaczy, cały czas jest takie zastanawianie się, czy wysłać dzieci do szkół, czy wolno wyjść, czy wolno stać koło siebie, a tu nagle patrzymy na plażę, a tam jakieś tłumy olbrzymie. Albo popatrzcie, ile osób wyszło na ulicę na Białorusi i tam... że Łukaszenka nie wpadł na pomysł, żeby wszystkich aresztować za brak maseczek, bo tam nie widziałem, żeby maseczki nosili za bardzo. W ogóle tak jakby nie było tej pandemii, tam ludzie funkcjonują, nie? No, wielotysięczne tłumy, całe place zawalone. To też takie ciekawe zjawisko. Ile dzieci tutaj zarażonych, biednych. Dzieci to najbardziej szkoda, nie? Zawsze. Dorosłego to tak mniej, ale dziecko takie małe jeszcze jakieś będzie miało. Będzie musiało w szpitalu leżeć, cierpieć, no bo to się cierpi. Co tu jeszcze ciekawego? Kurczę, ciągle informacja, że ktoś znany ma raka. Tutaj w czwartym stadium na przykład. To są dzielni ludzie, z taką chorobą się zmagać, to nie w kij dmuchał. A Ziobro kombinuje już tutaj, zabierać majątki bez wyroku. Nowy pomysł, kary za przestępstwo pracownika. Ciekawe, co się pod tym kryje. No, kombinuje jak może, jak koń pod górę, żeby tylko wyrwać pieniądze od ludzi. Maksymalna kara 50 milionów złotych. Fajnie tak komuś, na przykład takiemu Kowalskiemu dowalić karę 100 milionów złotych, nie? I sobie, no przecież wiadomo, że nigdy tego nie spłaci. Będzie do usranej śmierci spłacał, oddawał wszystko, mieszkanie sprzeda. I nigdy nie spłaci. Taka dojna krowa się z niego zrobi, będzie spłacił karę przez całe życie. Ciekawe, czy kiedyś tak było, że można było skazać kogoś na taką straszną karę finansową, żeby spłacał do usranej śmierci. Ciekawy komentarz. Na plażach dystans społeczny był modny długo przed COVID-em, dzięki parawaningowi. Parawaning. Takie bardzo polskie, nie? Wykopać sobie grajdu, schować się w nim, odgrodzić od innych. To już w Suchowisku rodzina Poszeprzyńskich, tak też było to nawiązanie do tego. Właśnie poszli na plażę i pierwsze, co zrobili, to tam kopali sobie grajdu, odgradzali się od motłochu. Nie ma modlenia się na antenie. Coś, jak, coś was dzisiaj na modły wzięło. Aldona tutaj zaprasza, założyła kółko różańcowe nocnego radia. Psycho od razu, jak usłyszał o modleniu, to już też zaprasza. No, ciekawostka. Co, co tacy rozmodleni tutaj? No, ciekawe, czy już zostanie z nami ta pandemia tak, tak już, nie wiem, na następne może 10 lat i może to jest ten reset właśnie. No, niektórzy tak uważają, że to wstęp albo do nowego porządku świata, do resetu. Różne, przeróżne teorie krążą po internecie, że to początek końca i w ogóle zaduszenie też tych najsłabszych, że no, niektórzy uważają, że cywilizacja w taki czy inny sposób co jakiś czas jakby musi tych słabszych, tych starszych no, zdepopulować, zlikwidować, muszą wymrzeć. I że to jest, może to jest jakieś takie naturalne rozwinięcie w doboru naturalnego. Takie, które sobie sami fundujemy tak nieświadomie, gdzieś tam nawiązując do praw rządzących naturą, że jest jakiś ciąg wydarzeń, który prowadzi do takiego stanu rzeczy. Ja bym zaczął planety inne kolonizować i na tym bym się skupił, a nie tutaj się kisić na tej ziemi, tej ziemi. Ale syf na bałtyckich plażach. O Jezus, ale syfią te śmierdziele. Co w głowie ma taki śmieciuch, co gdzieś zostawia śmieci, jakieś butelki, worki. Teraz złapano typa, który podjechał i jeździł sobie ciężarówką wielką, miał całą ciężarówkę śmieci i chciał jakiemuś rolnikowi na pole wysypać. Ale wpadł w jakiś rów i mu się cała ta ciężarówka wywaliła i go złapali dzięki temu. Jak byście karali takich śmieciuchów? Co taki dupiaty humor, pyta Zenon. No właśnie to już na początku chciałem powiedzieć, że po prostu jestem w nastroju melancholijnym i mam prawo do tego i że strasznie mnie denerwuje, jak tak się ludzie dopytują. A co taki smutny? No nie jestem smutny. No to... No widzę, że jesteś smutny. Nie jestem smutny. Jesteś. Kurwa, odwal się ode mnie, nie jestem smutny. O proszę, no jesteś, widzę wyraźnie, że coś cię dręczy, no widać, jeszcze zły, smutny i zły. Nie jestem smutny i zły! Mi się wtedy taki pazura włącza i bym najchętniej w mordę dał po prostu, albo powiedział, nie jestem smutny, ale ty zaraz będziesz smutny, jak ci rozkwaszę gębę. Co taki nerwowy, no. Co taki wesoły, pyta Ola. Ani wesoły, ani smutny w sumie. Taki nijaki jakiś. O, potrzeba zadzwonił. Bardzo ładnie. Witamy.
5: Dzień dobry. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Co tam dobrego?
5: Tak. Tutaj tak w temacie audycji chciałbym jako oczywiście gości tutaj taki tylko szary dzwoniący chciałbym powiedzieć, że dzisiaj pojawił się taki piękny news, gdzie podczas pewnej interwencji lotniczego pogotowia ratunkowego na drodze ekspresowej S3 gdzieś mnie na wysokości Międzyrzecza, akurat między Szczecinem a Poznaniem, gdzie kurwa jechałem wczoraj i prawie, że spaliłem sprzęg, bo w tym jebanym korku, to kiedy ratownicy ratowali tam motocyklistę, który spowodował wypadek i parę innych osób, to wtedy pilot tego śmigłowca wyszedł i zaczął sprzątać te wszystkie papierki, jakieś takie, nie wiem, jakieś śmieci, które rozrzucił podczas lądowania. Po prostu szedł sobie z takim woreczkiem na śmieci i sobie zgarniał do tego worka. Więc myślę, że to jest najlepsza, no może nawet nie tyle kara, ale nagroda, bo czasami potrzeba rozrzucić sobie trochę tych śmieci, ale potem z honorem je pozbierać.
1: A jakbyś karał takiego przyłapanego na wyrzucaniu śmieci do lasu na przykład? Ja bym dopierdolił taką grzywnę, żeby już do końca życia właśnie to spłacał. Tu bym się nie certolił i bardzo mocno karał, bo to jakoś mnie strasznie złoszczą i wyprowadzają z równowagi takie przestępstwa, takie wykroczenia, które wynikają, wiesz, ze skąpstwa, z głupoty, z lenistwa, z takiej czystej, niczym nieskrępowanej, złej woli i braku, wiesz, myślenia też o tym, czy komuś zaszkodzisz, czy nie. No bo jak ktoś, nie wiem, jest tam głodny, ukradnie coś ze sklepu, można to zrozumieć. Jak ktoś niechcący spowodował wypadek i nawet kogoś tam zrobił z kogoś kalekę, no wielka tragedia, też można jakoś to zrozumieć. Jak ktoś był jakoś wielce zakochany i zwariował z tej miłości i tam coś zrobił złego, można to jakoś wytłumaczyć, ale taki, co wywala śmieci do lasu, to nie potrafię tego ogarnąć jakoś.
5: Podstawowy problem, który robisz, to jest, że mierzysz miarą gotówki, tak, która jest dla każdego człowieka zupełnie inna i jeżeli byś jednej osobie dowalił powiedzmy tam 5000 zł grzywny, dajmy na to, tak, bo mandat to jest maksimum 500 zł, 5000 zł grzywny, no to dla niektórych te 5000 zł, tym bardziej jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że wywalasz śmieci do lasu, to tak sobie bierzesz pod uwagę, że to jest koszt dużo mniejszy niż to, gdybyś miał, nie wiem, sobie zatrudnić jakąś paczkę Ukraińców, która będzie za ciebie te śmieci zbierała i jeszcze sobie ściągnąć sobie śmieciarkę, która to od ciebie odwiezie. Więc przede wszystkim uderzyć w czas. Niech ta osoba pozbiera śmieci nie tylko od ciebie, ale niech ta osoba pozbiera, powiedzmy, śmieci z ostatnich 15 niewykrytych sprawców wyrzucania śmieci do lasu. Nawet tam, nie wiem, pod karabinami i tak dalej, zatrudnić jakichś tam dwóch WOT-owców, żeby go tam pilnowali, ale to właśnie by w jakiś sposób uderzyło. Był jakiś tam, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych jest jakiś taki zajebiście popularny sędzia, który zawsze daje takie kary, które są, że tak powiem,
1: nawiązują.
5: Tak, że jeżeli dealujesz heroiną, to wtedy masz na przykład tam, nie wiem, 180 godzin do spędzenia w ośrodku, który zajmuje się leczeniem heroiniarzy. Jeżeli kogoś pobiłeś, no to też tam idziesz gdzieś tam, wiesz, żeby tak nie tyle zrehabilitować swoje przestępstwo czy swoje wykroczenie, tylko żebyś tak odczuł z zewnątrz, tak, z drugiej strony, w jaki sposób wygląda naprawienie tego wykroczenia.
1: Bardzo mi się to podoba. Właśnie takie chciałbym prawo, żeby kara nawiązywała do wykroczenia. Ale co w takim razie w przypadku gwałtu? Czy byłby jakiś taki państwowy gwałciciel albo jakaś może na przykład maszyna do gwałcenia? Taka gwałciciela, nie?
5: Wiesz co, no, o ile tak sobie wyobrażam takiego kata gwałciciela, który ma przy sobie butelkę, korkociąg i kij baseballowy. To jednak też myślę, że jakiś taki staż w, nie wiem, w jakimś punkcie, w jakimś, nie wiem, w punkcie opieki, gdzie są ofiary gwałtu, tak, bo nie wiem, no czy choćby, nie wiem, jakieś domy pomocy samotnych matek, coś takiego, tak żeby właśnie zobaczyć, że to ma jednak pewne konsekwencje, takie konsekwencje społeczne, żeby sobie tak podrapać się po główce i zobaczyć, jak to dalej wygląda, chociaż myślę, że korkociąg i kij baseballowy byłby całkiem spoko.
1: A czy bylibyśmy cywilizacją jakąś wielce barbarzyńską, gdybyśmy stosowali tą zasadę oko za oko, ząb za ząb? To się wydaje takie naturalne, takie zdrowe i no, ewentualnie można się zastanowić, czy nie byłoby problemu takiego, że na przykład trafiłby się taki gwałciciel, któremu się marzy, żeby zostać zgwałconym i ta kara byłaby dla niego przyjemnością. No to takie ewentualnie jakieś mogłyby problemy, ale to zawsze jakiś promil, nie? No bo znać takiego, co marzy mu się, żeby go zgwałcili jakoś. No to. Więc nie ma co się tu powoływać na jakiś nikły odsetek tych, którzy mają nie po kolei zupełnie w głowie i których będzie jakiś tam promil. Ja bym dawał takie kary. Jakie jeszcze można by przestępstwo? No za kradzież, no to też ci zabierają to, co masz, no ale co jak ktoś nic nie ma, na przykład nie ma mu co zabrać, no to wtedy wymyślamy jakąś karę, która też nawiązuje do tej kradzieży jakąś inną, zastępczą? Ja bym zrobił takie prawo.
5: Mam tutaj pomysł taki, że jeżeli kradniesz, to w pewnym momencie gdzieś w przestrzeni 20 lat twojego życia ktoś, nie wiem, ci wpadnie i ogoło ci mieszkanie, jeżeli to było ogołocenie mieszkania. Jeżeli to była kradzież samochodu, to też tak właśnie w zawieszeniu na 20 lat cały czas żyjesz w takim strachu, że ktoś kiedyś w majestacie prawa ci wybije szybę i ten samochód, nie wiem, tam nawet na lawecie wyciągnie, tak? Jeżeli to była kradzież rozbójnicza, jeżeli to było właśnie, nie wiem, tam kradzież z pobiciem gdzieś tam na ulicy, to ktoś kiedyś będzie ci nastuka, tak? I będzie, ja głęboko wierzę w resocjalizację, tak? I takie życie w strachu, życie w obawie dla kogoś, kto takie przestępstwo, no może powiedzmy, no od razu bym aż tak bardzo nie karał, bo to też są czasami przestępstwa w afekcie, że, to znaczy w afekcie w sensie, że ktoś za dużo wypił i nagle coś mu głupiego strzeliło do głowy. Wiem, że to głupio zabrzmi, ale każdemu się może zdarzyć, to może od razu bym tak aż tak bardzo nie karał, ale jeżeli drugie takie przestępstwo by się zdarzyło, no to wówczas tak, no to wówczas w majestacie prawa mamy jakichś takich łysych chłopków, którzy nagle mogą cię napaść w dowolnym momencie twojego życia, nieważne jak jesteś ustawiony, nieważne ile masz w portfelu, oni cię mogą zgnoić.
1: Albo karanie na tej zasadzie za mowę nienawiści, że kogoś tam naobrażałeś, ty taki owaki... I cię, nie wiem, przywiązują na pręgierzu jakimś na rynku i wychodzi takich 10 i tak cię obrażają. To japońskich sprzedawców chyba tak się szkoli, że oni muszą przejść taki trening, że koło nich właśnie łazi taki pan wkurwiacz i na nich tam bluzga i obraża, wyzywa od najgorszych. Jesteś śmieciem nic nie wartym. Kawałkiem szmaty do wycierania podłogi. Jeszcze mu rzuca jakieś tam śmieci, on podnoś to i on tak musi to znosić. Widziałem kiedyś takie mają szkolenia.
5: No zajebiste szkolenie, gdzie musisz sobie, wiesz, wdrukować w głowę, że absolutnie nie możesz podnieść głowy, jeżeli ktoś ci pluje w twarz. Dzisiaj w ogóle, jak to się nazywało, to co Zenon forsował, coś z szarpanką, szarpanki życia, czy coś takiego? Jeden, dosłownie, parę filmów tam próbowałem, przeklikałem sobie i bardzo szybko się znudziłem i w pewnym momencie trafiłem właśnie na taki, wiesz, na taki sos, na taki sos i faktycznie trafiłem na kawałek mięsa, gdzie dopierdolił się do jakiejś alternatywki, że nagrała wielkie wystąpienie na YouTubie i tam sobie analizował, tak wiesz, spacja po spacji, tak kawałek po kawałku, przeanalizował i wyjaśnił alternatywkę, która miała straszny ból dupy, że jej trener personalny, czy tam jakiś trener fitness ją poderwał i z nią sypiał i w tym samym momencie sypiał z innymi dziewczynami. I tak komentarz tego kolesia, nie? I mówi, przecież to jest normalne, czego ty się spodziewasz po takim zawodzie? Przecież to jest normalne, że w takim zawodzie się zdradza. O co ci w ogóle chodzi, nie? I tak sobie słucham i tak drapię się po tej swojej pustej główce. Tak się zastanawiam, no przenieśmy to i jeszcze tam dalej był kolejny punkt, bo tutaj to było mięso, tak, że facet ją zdradził, tak, gdzie mimo wszystko w Polsce standardem jest monogamia, ale potem poszło jeszcze dalej i ta dziewczyna, ta alternatywka mówi, no i on wyjechał do innego miasta, bo myśmy tutaj się z dziewczynami zgadały, tak, że on już nie miał żadnych szans, żeby sobie tutaj zaistnieć, więc wyjechał do następnego innego miasta i wiecie co on robi? On dalej jest trenerem personalnym. I takie, wiesz, takie zaskoczenie. I tak sobie myślę, no kurde, no jeżeli to byłby ksiądz, który gwałci małe dzieci, pojechałby sobie do innej parafii i ktoś by powiedział, no i on dalej pracuje z dziećmi, no to wszystko byłoby normalne. Ja nie rozumiem. Zenon, jeżeli chcesz, zadzwoń i weź mnie samego wyjaśnij, bo ja nie rozumiem, ja kompletnie nie łapię, o co chodzi z tym typem. To jest incelstwo, forsowanie spierdolenia, gloryfikacja spierdolenia w stanie czystym. Po prostu, jak ja mam w sobie naprawdę bardzo małe uczucie pogardy, to w tym przypadku naprawdę wynosi się na niesamowite poziomy.
1: Jak to dobrze, że nie przeforsowali tego prawa, że jesteś uniewinniony, jak działałeś w myśl walki z pandemią. To tak chcieli zrobić, nie, żeby tam Szumowskiego i innych móc ułaskawić. No, ale to ktoś słusznie zauważył, że wtedy można by w sklepie komuś w ryja dać, kto maseczki nie ma, no i to jak w mordę strzelił tu nomen omen, walka właśnie z pandemią, nie? I skopałeś tam tyłek komuś na ulicy, bo na ciebie nakichał i czy no bardziej właśnie za nienoszenie maseczki można by wtłuc komuś bezkarnie.
5: A to wcale bym się nie obraził.
1: Mówisz? No, a to widzę, że w lokalach, o ile w sklepach noszą teraz maseczki, to w lokalach gastronomicznych na przykład już nie. Nawet no, zrozumiałbym jeszcze, jak tam sobie chcą zjeść, no bo ciężko jeść w maseczce, no, ale stoją tam przy ladzie, czekają, na wynos coś biorą, no i nie zakładają.
5: Wiesz co, teraz miałem taki właśnie wypad turystyczny do Szczecina, gdzie faktycznie dało się zauważyć, że jeżeli chodzi o lokale gastronomiczne, no to wiadomo, no musisz jednak, nie będziesz jadł przez maseczkę, ale jest, nie wiem, jakiś oddelegowany kelner czy ktoś, który stoi przy tym dyspenserze płynu do dezynfekcji rąk, i jeżeli nie skorzystasz, jeżeli sobie dobrze rączek nie umyjesz, no to nie, no to zapraszamy wypierdalać. I to mi się bardzo spodobało. I masz stoliki, które są zdezynfekowane, leży na stoliku, stolik zdezynfekowany, w momencie, jeżeli ktoś tam usiądzie, jest ta karteczka zabierana, zjedliśmy, pojedliśmy, było wszystko ładnie, pięknie, przychodzi ktoś właśnie ze sprayem i kładzie znowu stolik zdezynfekowany, więc to jest akurat fajne. Powiem szczerze, że od początku pandemii to była moja pierwsza sytuacja, gdzie poszedłem do jakiegokolwiek lokalu gastronomicznego, no i to faktycznie działa całkiem sprawnie.
1: Zamykanie w ogóle ludzi w domach na kwarantanny, niektórzy siedzą po 3 miesiące, albo no są jakieś takie kuriozalne sytuacje, że ktoś czeka strasznie długo, aż się nim tam zajmą, go wyleczą, błąka się, tu nieczynne, tu pana nie przyjmiemy, no jest trochę chaos. Czytam sobie, ile człowiek musi przebywać na słońcu, żeby być zdrowy, 13 minut 13 minut dziennie powinien przynajmniej.
5: No ale to słońce słońcu nierówne, no w ogóle kurde, skąd ty wziąłeś tą statystykę?
1: No, nie wiem, czytam tu na portalu. A też no kwestia dotlenienia, nie? Też jest, jak tak się siedzi w domu, to się raz, że łapie depresję, potem niedotleniony człowiek, zły wpływ na zdrowie, brak słońca, no i władza cię zmusza jeszcze do czegoś takiego. A ci powiem, że ja się naprawdę, jak zrobią obowiązkowe szczepienia, to się będę bał, bo nie ufam po prostu państwu zupełnie i się trochę boję iść i szczepić na tego COVID-a, bo się boję, że znowu jakieś dostarczyli szczepionki lewe, że ktoś tam zrobił lewy interes, kupił od jakiegoś instruktora, powiedzmy, no tym razem, nie wiem, fitness, od kolegi swojego z Podkarpacia, tam kupił jakieś zanieczyszczone, wiesz, no boję się, po prostu się boję, wszystko co państwowe, to mnie przeraża, bo no, ale nie tutaj spotkałem niczego, co państwo by dobrze zrobiło, to państwo polskie w szczególności, wszystko co zrobią, to jest popsute, nie działa, do dupy, kiepska jakość, miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, no to ze szczepionkami też tak może być.
5: No tak, tylko że ta szczepionka nie będzie państwowa, tylko będzie międzynarodowa, bo Polacy za bardzo akurat pod tym względem nie mają ani technologii, ani niczego, co żeby, no mogą sobie, nie wiem, mogą brać współudział w tym procederze. Natomiast tutaj spokojnie możemy sobie tak, wiesz, tak sobie, nie wiem, przeciągnąć trochę po czasie, tam sobie kaszlnąć, jeżeli będziemy na wizycie i tak, no i tutaj mam trochę gorączkę, to może nie jest właściwy moment na szczepienie, jeżeli tak bardzo się obawiasz, i tak sobie zobaczyć, nie? Niech minie nawet miesiąc, tak? Nikt cię za to nie będzie rozliczał, tak? Bo podejrzewam, że za tobą też stoi to całe kondominium foliarskie, które mówi szczepienia złe, szczepienia B i szczepienia się do niczego nie nadają. Pamiętaj, że rozmawiamy o szczepionce, która jeszcze nie istnieje, która jeszcze nie jest w produkcji, która być może niedługo się pojawi. Jeżeli się obawiasz, to spokojnie jesteś w stanie na podstawie właśnie jakiegoś takiego podstawowego wywiadu, nie wiem, zjedz sobie tak jak za podstawówki się jadło ziemniaka, żebyś miał gorączkę, żeby nie iść do szkoły podstawowej, tak? i to po prostu zadziała i to ci zdejmie tę szczepionkę na jakąś miesiąc, na jakiś miesiąc. No i jeżeli będzie wszystko w porządku, no to okej. Ja sam się czuję na tyle zdrowy, że jeżeli by w Polsce były jakieś badania, jakieś testy szczepionek, to sam bardzo chętnie bym skorzystał z tego mojego zdrowia i zdał zwyczajnie się w tej trzeciej fazie testów zweryfikować i zobaczyć, jak to zadziała. No bo, no kurde, no czuję się winny społeczeństwu. No to się nazywa taki patriotyzm, taki globalny patriotyzm. Żeby, wiesz, żeby pójść na ten może nie pierwszy, ale drugi front. Natomiast tak, natomiast bardzo łatwo wyskoczyć z tego, z tej pierwszej linii, a potem wiesz, a potem sobie zbijać argumenty, czy warto dalej się sprzeciwiać.
1: Jesteś trochę jak profesor, taki widziałem wykład profesora, który taką kulę na sznurku miał i żeby pokazać, to wiesz, to może ty to jakoś fachowo wytłumaczysz, bo ja to z fizyki jestem kiepski.
5: Jezu, nie pamiętam, to był jakiś wykład TEDx, jeżeli mnie pamięć nie myli. W każdym razie koleś chciał pokazać podstawowe prawa fizyki i ustawił sobie dosłownie tuż przed twarzą, dosłownie przytulił do swojego nosa ciężką kulę, która była zawieszona gdzieś w połowie auli, tak? Gdzieś mniej więcej 30 metrów wyżej zaczepiona, przed nim kolejne 50 metrów, no i on ma pełne zaufanie do Newtona. Puszcza tę kulę. Kula się w jedną stronę odgina i w drugą i tak zatrzymuje się 5 centymetrów przed jego twarzą, a on nawet nie mrugnął. Nawet nie mrugnął i ta kula się cofa, tak? Więc, kurde, myślę, że wideo by więcej powiedziało pod tym względem, ale mniejsza o to. Tak, mam bardzo duże zaufanie do nauki, do tych pewnych fundamentów, zaufanie do nauki. Bo to zaraz ktoś to tutaj na mnie naskoczy, że wierzę w naukę. Sądzę, że jeżeli mamy bardzo konkretne podstawy do wiedzy, to powinniśmy się na nich opierać, bo ilekroć widzę jakichkolwiek denialistów, to widzę osoby, którym wydaje się, że odkryły coś, o czym cały sztab ludzi, nie wiem, 2 miliony osób na całym świecie, które wyprofesorowały się na danym temacie, no o tym nie pomyślały. Więc po prostu nie, po prostu nie warto przejmować się tymi wszystkimi odkrywcami, którym się wydaje, że coś znaleźli.
1: No, czasem też się zdarzają takie przypadki, że cię zaszczepią i są jakieś przykre skutki i powikłania. To wiesz, gdybyś tak dał przykład, poszedł się jako pierwszy zaszczepić i byś się rozchorował, odpukać, to by kiepsko to wyszło. A tutaj czytam sobie zabawny news. Jakiś Janusz skopał stoisko, na którym wyczytał sobie hasło "zmień płeć". Skopał, je przywrócił, tam zniszczył, a to było "zmień piec", tam napisane. Skopał. Myślał, że chodzi o zmianę płci. No to przed jednym z wrocławskich kościołów, to mnie też nie dziwi. Tak? No. I też ten problem z czytaniem, trochę taki wtórny analfabetyzm, no to prosty człowiek, no.
5: No trochę tak, no ale to jest już trochę osobna kwestia, że pewnych literek nie zauważamy i sobie od razu coś wdrukujemy. Słuchaj, ja naprawdę, ja muszę odpocząć, ja potrzebuję tego, bo za długo mi droga wczoraj podeszła i myślę, że tak 1000 kilometrów na jeden weekend to jest tak w sam raz dla mnie, także będę się z wami powoli żegnał i idę spać, jeszcze może trochę potroluję na czacie.
1: A zdradzisz na koniec może, gdzie byłeś, czy tajemnica?
5: W Szczecinie, w Szczecinie.
1: W Szczecinie, o.
5: No.
1: Tam dużo mądrych ludzi mieszka, którzy się znają na różnych rzeczach, na wszystkim.
5: A jedna rzecz, skoro jesteśmy przy kwestii epidemicznej, to zauważyłem, że faktycznie trochę bardziej ludzie są zluzowani, jeżeli tak porównałem sobie do Łodzi. Są dużo bardziej zluzowani, podejrzewam, że to też ma znaczenie, że ta ściana zachodnia jest dużo mniej zainfekowana. Natomiast, no nie wiem, jakieś takie większe rozluźnienie mi się wydaje, ale też poważniejsze podejście, że na ulicach na przykład, tak? Jeżeli sobie wyjdę na ulicę u siebie, to widzę tam ludzi w tych maseczkach czy w przyłbicach. Jeżeli wejdę do sklepu, no to tak już pół na pół, jeżeli w porównaniu właśnie do tego, co widziałem w Szczecinie, natomiast jeżeli byłem w Szczecinie, to wszyscy po prostu maseczka i tyle. I nikt nie musiał nikomu zwracać uwagi. Wszyscy bardzo grzecznie przestrzegali tychże zasad. Także myślę, że to całkiem sporo świadczy o tej takiej granicy między wschodem i zachodem, jeżeli chodzi o Polskę. No i cóż, no naprawdę, nienoszenie maseczki nie robi z was rebelianta.
1: No to też ciekawe właśnie to zjawisko, ten wschód i zachód Polski i różnice pewne kulturowe i różnice w mentalności

0: czy maseczki nie działają, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Czy Szumowski powiedział, tak? Bo to jest powiedziane gdzieś tak poziom, dwa poziomy wyżej. Natomiast jeszcze tutaj takie ostatnie słowo w moim telefonie, bo nie chcę przedłużać, bo jestem tylko zwykłym słuchaczem dzisiaj, kiedy, no właśnie, ci wszyscy rebelianci, którzy myślą, że coś zrobili w momencie, kiedy nie zdejmą maseczki i poszli do Carrefoura i Carrefour obniżył flagi o połowę w momencie, kiedy powiedzieli, że nigdy stopy nigdy więcej w tym sklepie nie położą, no to miałem taką sytuację 2,5 tygodnia temu, kiedy poszła informacja o tym, że będzie blokowany internet po wyborach w Białorusi. No to co zrobiłem? Kurde, nie spałem 3 dni. Robiłem serwery proxy, robiłem VPN-y, robiłem różne dziwne rzeczy na DNS-ach. Tutaj kto się zna, ten wie, że można przez DNS-y bardzo dużo zrobić, jeżeli chodzi o taką podstawową łączność do internetu. Zaangażowałem się w to co też w audycji... nie wiem, ze 2 tygodnie temu, kiedy rozmawialiśmy o tym, że jeżeli chcesz się włączyć w rewolucję, to po prostu daj informację o tym, co potrafisz, a ludzie cię znajdą, tak? Tutaj jesteśmy już o jeden poziom wyżej, to usiadłem do tego, zaangażowałem całą swoją wiedzę, zaangażowałem całe swoje możliwości technologiczne, które za mną stoją, wszystkie moje maszyny, które sobie gdzieś tam na całym świecie trzymam po to, żebyście mieli dostęp do tego, jak OMON pałuje ludzi, którzy wyszli na ulicę. I to jest sprzeciw, a nie pierdolone zdjęcie maseczki. Dobranoc, trzymajcie się, Zuchy.
1: No, nic dodać, nic ująć, trzymaj się. Też tak myślę, że to taka antysystemowość dla ubogich. Tu nie założę maseczki, tu sobie tylko na brodę założę i wielki bohater, półbóg, wielki buntownik. No i wpisał tu Furiat właśnie, że noszenie maseczki jest symbolem zniewolenia. A Łukaszenka chyba się szykuje do ewakuacji. Zrobiono mu zdjęcia, jak wchodzi do helikoptera, uzbrojony. No oczywiście tam dementowano, że on chciał tylko patrzeć z góry i kierować tam służbami. Tak dalej, ale może się właśnie szykuje do ewakuacji, boi się, że go rozszarpie tłum. Bal maskowy zorganizujmy, pisze Tomu. Odnoszę wrażenie, że na czacie dużo jest szurów, pisze słuchacz japoński. No, Nocne Radio jest radiem wierzących i niewierzących, szurów i nieszurów. I każdy może się wypowiedzieć. Nawet ty, właśnie ty, do ciebie mówię, tak, do ciebie. I właśnie teraz zyskujesz możliwość zadzwonienia do Nocnego Radia, właśnie teraz. I otrzymujesz 5 sekund gratis na linii. I teraz, skorzystaj teraz. A jeśli zadzwonisz teraz, to następny telefon będzie dłuższy o 5%. No... Co tu jeszcze ciekawego? Nic ciekawego, jakiś sezon ogórkowy, nic się nie dzieje. Ja już też nie wiem, o czym gadać. Muszę coś przygotować, jakieś tematy sobie po prostu. Ciekawe. Tylko właśnie jakie? No już trochę żygam tym tematem pandemii. Żygam tematem kościoła. Tak przez grzeczność trochę bardziej rozmawiałem teraz z wierzącymi słuchaczami, słuchaczkami, ale to już takie męczące, bo tak jak ktoś zauważył w komentarzach, no jeden drugiego nie przekona nigdy. I to jest taka bezowocna zupełnie rozmowa. Co tu się jeszcze dzieje ciekawego? Czemu ten nasz Sejm uchwala różne ustawy w nocy cały czas? Może mi ktoś to wytłumaczyć, czemu oni w nocy przychodzą, w środku nocy uchwalają, żeby co, żeby nie było opozycji? To o to tylko chodzi? Żeby nikt nie głosował przeciw? No bo to tak słabo to wygląda trochę. Czy to jest w ogóle moralne, takie postępowanie? Przychodzenie gdzieś tam, zmawianie się 5 minut przed głosowaniem i w nocy przychodzenie. Czy to nie jest przypadkiem robienie nas. Czy to nie jest przypadkiem robienie nas mocno tak wciula i traktowanie niepoważnie jako obywateli, takie głosowanie nocne? Cześć, Kurt.

0: Cześć. Postanowiłem zadzwonić teraz, bo jeszcze jestem w pracy, więc nie miałem tak jakby czasu zadzwonić. Ja myślę, że chyba niedługo, po głosie słyszę, że będziesz niedługo kończył, tak więc chciałem się wypowiedzieć w temacie tych hulajnóg. Nie wiem, jak to u ciebie wygląda w Środzie Śląskiej, ale w większych miastach w Polsce jest z tym poważny problem. I to nie mówię tylko o takich hulajnogach, które są posiadane prywatnie przez jakieś poszczególne osoby, tylko chodzi tutaj mianowicie o te firmy, które wypożyczają hulajnogi na minuty czy na godziny. Otóż problem z nimi jest taki, że ludzie, którzy z nich korzystają, zostawiają je później w różnych dziwnych miejscach. Na przykład są w stanie postawić je na środku chodnika wąskiego, że nie dasz rady po prostu przejść, bo takie hulajnogi o nią nie zawadzając. Potrafią postawić coś takiego na schodach, bądź tuż, nie wiem, za zakrętem jakiegoś budynku, albo nawet komuś rzucić za ogrodzenie do domu. No tak więc to jest generalnie problem z tymi hulajnogami, że ludzie, którzy, no bo jeszcze jestem w stanie zrozumieć tych właścicieli prywatnych, no bo oni tak by swojego sprzętu nie traktowali, a ci właśnie, którzy korzystają z tych wypożyczalnych hulajnóg, no to, to po prostu, nie wiem, tworzą jakby chuligańskie fabryki dzięki ich pomocy, no.
1: No.
0: To jest problem. I mi się wydaje, że to rząd powinien się właśnie dobrać do dupy może nie tyle samym osobom, które poruszają się tymi pojazdami, chociaż to też jest, no bo tym też się powinien zająć, no bo czasem jest tak, że po prostu idziesz właśnie chodnikiem, a ktoś obok ciebie przejeżdża szybko tą hulajnogą i nie wiem, ciebie na przykład zawadza, uderza cię w dłoń czy coś, no bo ludzie po prostu szaleją na tym i dostają jakiegoś ociepienia po prostu, jak się dają na tą hulajnogę. Nie wiem, tak. Jadą na pełnej kurwie i nie zważają na nic wokół.
1: Właśnie też musiałem się nauczyć, bo często chodzę ze słuchawkami na uszach, żeby iść prosto, a nie skręcać sobie, nie robić jakiegoś slalomiku idąc, bo to jest bardzo niebezpieczne, bo ja nie słyszę, czy ktoś z tyłu nie nadjeżdża, czy rowerem, czy hulajnogą i ja sobie nagle skręcę i na mnie wpadnie, nie? Na pełnej kurwie, jak to się mówi.
0: To tak a propos tego, o czym rozmawialiśmy wczoraj, że bardzo duża część osób ma jakby swoją percepcję, że na przykład, nie wiem, nie potrafi oglądać ze zrozumieniem czy czegoś przeczytać, ale także nie potrafi się poruszać na drogach, dlatego mamy tyle wypadków. No a także na przykład ja się spotykam z takimi rzeczami, że wyobraź sobie, nie wiem jakie tam masz z tym doświadczenie, ale że piesi nie potrafią się także poruszać po chodnikach. To czasem tak na przykład właśnie, że idę, ja zawsze idę po jakby prawej stronie chodnika, a na przykład idzie jakaś para czy trzy osoby i one idą, zamiast po prostu zejść na bok, żeby ustąpić miejsca tym osobom, które idą naprzeciwka, to one po prostu idą, wiesz, samą szerokością chodnika. I później dochodzi na przykład taka osoba do mnie, taka zdziwiona, że nagle ja się pojawiłem przed nią, ona taka i po prostu nie, taka w szoku, że jak ja śmiałem jej drogę zakrócić, mimo że to on krócej idzie po złej stronie drogi.
1: No,
0: już w ogóle, nie wiem, te osoby, te tatusie albo mamusiowie, które swoje malutkie bąbelki wiozą w tych wózeczkach, to też jest jakaś tragedia. No, na przykład, nie wiem, idę chodnikiem i tak, idę po prawą stroną chodnika idzie jakaś matka z wózkiem, pchał wózek z dzieckiem. No, ale na przykład, nie wiem, odbiera sobie nagle telefon, bo one zazwyczaj, bo to są zazwyczaj, no tutaj niestety muszę powiedzieć, wyjdę na szowiniste, baby, które klepią i ozorami cały czas, no to muszą sobie gadać przez komórkę. I ona gada przez tą komórkę i na przykład zajeżdża mi tym wózkiem drogę, tak, że ja o mało co nie wpadłem na dziecko. Ja mówię, co pani robi? Czemu pani mi zjechała drogę nagle? Ona, wiesz, tylko patrzy się na mnie i nadal gada przez tą komórkę i tak się na mnie dziwnie patrzy, czego ja od niej chcę, że jakiś wariat jestem.
1: No, też mnie. Właśnie, może właśnie dlatego mnie tak ludzie denerwują, bo te wszystkie zachowania dziwne widzę. Na przykład to wchodzenie do autobusu czy do sklepu na zasadzie, że wchodzi i zaraz za drzwiami sobie po prostu staje, bo on już wszedł, nie? Wiesz o co chodzi. Nie ma tego myślenia, że ktoś jeszcze za mną może chcieć wejść. Ja już se wejszłem, no to wiesz, to staję sobie, nie? I tak trzeba często mówić, przepraszam, nie? Przepraszam, chciałbym przejść. A ktoś wtedy, proszę. No po prostu taki brak świadomości jakiej, że jest ktoś jeszcze oprócz nas na świecie, nie?
0: Tak więc ma tutaj apel do tych wszystkich słuchaczy naszych, którzy są tacy właśnie bogojczyźniani, katolicy, którzy chcą walczyć ze złym rządem światowym. Słuchajcie, rząd światowy to są tacy ludzie. Jeżeli istnieje oczywiście jakiś rząd światowy, oni też dostrzegają, że większość ludzi są po prostu głupsza od nich, że to są takie właśnie... Nie chcę tutaj używać Polaski, no bo to nie dotyczy tylko Polaków, tylko to dotyczy większości ludzi po prostu na całej kuli ziemskiej. To są ludzie, którzy po prostu no, nie potrafią odbierać pewnych bodźców i się wszystkiemu dziwują, jak zwróci się im uwagę. Tak więc tutaj mówię zupełnie szczerze, potrzebujemy rządu światowego, potrzebujemy depopulacji ludzkości, żeby nas zostało te 500 milionów, żeby zostało 500 milionów najbardziej wartościowych ludzi. I tyle.
1: No, kurde, coś w tym jest. Coś w tym jest, stary, coś w tym jest. No, to też kiedyś miałem podobne spostrzeżenie, ale to jest bardzo źle odbierane, jak takie treści głosimy, bo ludzie czują taką jakąś potrzebę solidaryzowania się z innymi obywatelami, ale takiego bardziej deklaratywnego, że my tu razem, no ale już nie pamięta, że ktoś za tobą chce wejść, że jak ktoś ci zwróci uwagę, to od razu taka agresja, nie? A co pan się w głowę puknij, pan sam jesteś głupi, a nie pan mi tu będziesz mówił. Tak, brak takiej jakiejś pokory też, żeby powiedzieć takie zwyczajne, no przepraszam, nie pomyślałem, nie? To co się w głowie nie mieści. I też pytanie, czy coś nie jest na rzeczy z tym, że Polacy mają trochę więcej tych dziwnych jakichś cech i nieumiejętności korzystania z pewnych rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem, brak umiejętności zachowania się gdzieś tam w różnych miejscach. No to takie słynne na przykład, że Polak na ruchomych schodach zawsze stoi, nie? I taki mamy zwyczaj, a gdzieś wyjedziesz, to widzisz, że ludzie po tych schodach idą do góry, mimo że one jadą, to idą do góry, a Polak zawsze będzie stał, nie? No to można takich różnych dziwnych zachowań wymieniać pewnie dziesiątki i na końcu to podsumować, że być może Polacy trochę są tacy do tyłu w różnych sprawach. No i tyle, no i nie trzeba się obrażać od razu, że tu wściekłe ataki na Polskę, kto ci zapłacił, tylko tak przyjąć to po prostu i też się nie obrażać, bo może ty jesteś akurat słuchaczu, słuchaczko, taką osobą, która nie ma z tym żadnego problemu, no ale... Jeśli jakieś większe masy, większy odsetek naszych krajanów, ziomków mają problemy z różnymi tam zachowaniem się, no to trzeba o tym mówić i trzeba o tym mówić po to, żeby się może ludzie ogarnęli trochę, ogarnęli dupy, nie?
0: Chyba kiedyś o tym wspominał Kunrad kilka lat temu w którejś rozmowie, że przeczytał taką książkę, z której było wprost napisane, że no niestety większość Polaków no to są potomkowie chłopów. Ja też jestem potomkiem jakichś tam chłopów, ale na szczęście moi rodzice wychowali mnie w taki sposób, żeby zwracać uwagę na tego typu rzeczy i żeby się tak nie zachowywać, żeby mieć trochę więcej empatii do środowiska, w sensie nie takiej empatii, że komuś pomóc, tylko takiej empatii w stylu, że komuś nie przeszkadzać, że nie robić komuś, co mogłoby komuś przeszkodzić, a co mnie nic nie kosztuje tak naprawdę. I takiego po prostu myślenia mnie nauczyli, tak więc no, za to jestem im wdzięczny. No ale no, w związku z tym, że Polacy to są właśnie większość, to są potomkowie chłopów, no to oni może się nie nauczyli, oni są tacy, nie wiem, no wydaje mi się, że cały czas są mentalnie na jakimś polu, trzymają w chałupach pieski, żeby im pieski szczekały, no bo to fajnie, jak jest zwierzątko. Jakby można było, to by pewnie jeszcze krowy i świnie trzymali w doku.
1: Za PRL-u ponoć tak czasami było, że ktoś trzymał jakąś świnię w domu. No bo to wielki skarb, ile to mięsa, nie? A jak nie mam mięsiwa normalnie w sklepach, nie można kupić. No. Nie no, z tymi ruchomymi schodami to może faktycznie, może to już nieaktualne, może ludzie nabrali na całym świecie teraz takiego nawyku, że stoją, ale na przykład w Irlandii zauważyłem, że normalnie wchodzą, nie? I to mnie tak miło zaskoczyło. No, w końcu ktoś idzie, nie muszę stać i szybciej tam będę na górze, bo ktoś idzie. Dobra, dzięki za telefonik.
0: No, cześć.
1: Cześć. I następny tutaj chętny do zabrania głosu na antenie. Witamy AK.
2: No siemanko, jak mnie słychać, dobrze?
1: No bardzo dobrze, a wczoraj jakoś chyba dzwoniłeś i się rozłączyłeś od razu.
2: Tak, bo akurat pizza podjechała, no i stwierdziłem, że pizza jest ważniejsza.
1: O, już... zdradziłeś nocne radio dla kawałka pizzy. Ty zły człowieku.
2: No tak, zadzwoniłem, bo no to jest właśnie takie postawa, że wszyscy inni są głupi, tak? Tylko że ja jestem najmądrzejszy, wszyscy inni to są chłopi bez mózgu, tylko ja jestem najmądrzejszy na świecie i wszyscy powinni robić tak jak ja, i ja w ogóle jestem wyrocznym, tak? I to jest takie w ogóle podejście, no nie wiem, no, zapatrzone w siebie. No. Generalnie wydaje mi się, że większość ludzi to nie robi tego złośliwie, czy tam, że nie wiem, nie ustępują miejsca czy coś, tylko brakuje też no, podstawowej edukacji, bo takie rzeczy się wynosi z domu. Ktoś po prostu na przykład nie wie, nie, że trzeba faktycznie, jak się wchodzi do autobusu, to trzeba zrobić miejsce kolejnym osobom, no bo nie został tego nauczony, niekoniecznie, że robi to w złej wierze, i ja tak to odbieram.
1: Ale czy to jest coś, czego trzeba się nauczyć, czy to może wynika po prostu z charakteru bardziej? Że...
2: No właśnie o to chodzi, że my nawet nie jesteśmy świadomi tego, jakie mamy braki gdzieś tam edukacji od podstaw, i też na przykład chcąc wychować dzieciaka, ty też do końca nie wiesz. Znaczy tak, bo w większości może posługujesz się intuicją, jeśli chcesz wychować dzieciaka, chcesz to zrobić oczywiście dobrze, tak? Tylko na przykład no nie wiesz, co robić. Ja ostatnio właśnie miałem dyskusję z kolegą odnośnie zabawek. Czy na przykład pozwalać dziecku tam, znaczy dziecko nie chce, twoje dziecko się nie chce dzielić zabawką z kolegą, i teraz czy zmuszać go na siłę, nie? Żeby to robił, czy no zostawić to tak jak jest, nie? Czy, no bo wiesz do czego dążę, że jeśli na przykład nie chce dzielić się zabawkami, no to w sumie to dobrze, nie? No bo będzie umiał walczyć o swoje i zawsze gdzieś tam wywalczy tą zabawkę dla siebie, nie? Ale z drugiej strony, wiesz, no będzie takim trochę, no może samolubem, ale też może taką, no trochę sierotą, nie? Która oddaje wszystkie swoje zabawki innym, nie? No i teraz ja chcę dobrze wychować dzieciaka, ja do końca nie wiem, w którą stronę iść, nie? Czy robić tak, czy robić siak. No i to też wydaje mi się, że nie ma tej edukacji takiej. Nikt ci nie wytłumaczy, co możesz zrobić, nie? A chcesz dobrze zawsze, tak?
1: No ale to ciekawy temat tu poruszyłeś, bo to nie jest taka oczywista odpowiedź właśnie na pytanie, czy wychować dziecko tak, żeby rozdawało to zabawki i było teraz empatyczne, czy żeby właśnie było takie harde i żeby walczyło o swoje, bo może się okazać, że właśnie bardziej opłacalne, lepiej wpłynie na życie tego człowieka później, jak on się nauczy, że trzeba walczyć o swoje, że nie trzeba dawać. Innym wokół niego będzie się pewnie żyło trochę gorzej i być może stanie się jakimś nawet bandytą, czy tam złodziejaszkiem, jak nie zakorzeni się w nim jakiejś tam elementarnej empatii. Więc to nie jest takie proste pytanie, bo możemy chcieć dobrze dla dziecka, żeby ono było zaradne, żeby odniosło sukces, żeby żyło dostatnio, i ucząc tak, że właśnie oddaj tu samochodzik, bo on biedny, nie ma... Znaczy, w ogóle ja się tu nie zgodzę, że to jest... Bo mnie na przykład zupełnie tego nie uczyli rodzice, a od małego taki byłem, że właśnie o, to jak widziałem, że nie ma zabawek, to oddałem samochodzik. Ale wydaje mi się, że to był wynik innych metod wychowawczych. Po prostu dużo, wiesz, jakichś dobrych bajek, dużo rozmów. Takie, wiesz, to jest pewien wynik tak jakby różnych innych rzeczy, które się wtłacza dziecku, a nie, że mówisz wprost oddawaj zabawki, jak widzisz, że nie ma. No nikt tak nie robi i to przypuszczam, że nie ma takiego czegoś, że ktokolwiek tak uczy dzieciaka. Ważne, żeby w ogóle...
2: No właśnie nie, no bo jest rzesza rodziców, którzy na siłę chcą ze swoich pociech zrobić no, takich no, do rany przyłóż, nie? No i teraz się właśnie to pytanie pojawia, czy to dobrze, nie? Czy to dobrze, czy źle? No a z tego, co ja wiem, no bo prawda jest taka, że wychowując dzieciaka, to no, dużo instynktem się kierujesz, nie? Dużo instynktem, no i wiadomo, tym jak ciebie rodzice wychowali. No ale też masz świadomość tego, że no, niekoniecznie cię może dobrze wychowali, nie? Może coś można było zrobić lepiej, ty chcesz dla tego dziecka swojego automatycznie jeszcze lepiej, tak? No i ja wiem, po tam czasie, który tam spędziłem z dzieciakiem, no to najlepsze, co możesz dziecku dać, no to swój czas, nie? To jest prawda, która no zawsze się sprawdzi, nie? Bo nie chodzi tam o te zabawki, o kupienie rzeczy czy coś, tylko po prostu spędzasz swój czas i pokażesz dzieciakowi swoją uwagę. No to jest na pewno to jest dobre, nie?
1: No, pełna zgoda. A już takie przeświadczenie, że to szkoła jest od wychowywania naszego dziecka, to jest już kalectwo jakieś umysłowe, nie? Bo niektórzy tak myślą, że to szkoła ma wychowywać i rodzice, którzy sami się nie nauczyli tego, jak rozmawiać z drugim człowiekiem, jak podrzucić jakieś ciekawe tematy, jak poczytać dziecku książkę. Są tacy rodzice i to jest pewne takie kalectwo i niedorozwój. Takie wychowywanie na zasadzie, że przyjdzie ze szkoły i pytanie się, i co tam w szkole? I odbębniłem swoje obowiązki wychowawcy, bo się spytałem, i co tam w szkole, i czy piątka, czy czwórka. Albo niektórzy sobie myślą, że jak opierdoli dzieciaka, że dostał czwórkę, a nie piątkę, to taki dobry rodzic jestem, nie? Bo wymagam. Albo tacy rodzice, którzy oczekują, że dziecko wyrośnie na klona naszego, że będzie wszystko robił albo tak jak my, albo zrealizuje nasze jakieś niespełnione marzenia i pasje, co nam się nie udało, to on ma to zrobić.
2: No tak, no temat w ogóle wychowania dzieci, to jest temat rzeka, no to można gadać i gadać, no i nic tu ostatecznie nie wymyślimy takiej docelowej instrukcji. Coś chciałem jeszcze powiedzieć, zapomniałem, a nie, no w sumie zadzwoniłem, bo trochę się właśnie wkurzyłem to, co Tomu powiedział. Generalnie jak słucham go, to w sumie to się...
1: Halo? Tomu? Chyba nie dzwonił Tomu. Akurat.
2: No to się pomyliłem. A kto dzwonił przede mną?
1: Przed tobą dzwonił Kurt.
2: A, przepraszam. No, generalnie jak Kurt mówi, to się w dużej mierze z nim zgadzam, ale no to takie obrażanie wszystkich wokoło, obrażanie Polaków, że Polacy to są w ogóle kretynami.
1: Wieśniaki
2: wszyscy. No to, no,
1: trochę
2: no,
1: czasami są.
2: No nie, no tak, nie, ale no...
1: Pytanie, jak wiem, wielu jest takich wieśniaków w Polsce, jak na przykład Kononowicz, mieszkający sobie tam w Białymstoku, na ścianie wschodniej.
2: No to jest skrajność, tak?
1: No ale tak, właśnie ja zawsze myślałem, że bardzo dużo takich jest w Polsce, ale też można zadać sobie pytanie, czy we wspaniałej Ameryce nie ma też całej masy milionów wieśniaków, którzy są zapóźnieni, nietolerancyjni, głupi i są takimi rednekami właśnie, jak to się u nich przedstawia, że taki, wiesz, na bosaka, w takich obszarpanych w kapeluszu i wynocha z mojej ziemi, bo dupę odstrzelę. I to tak, może też cała masa takich jest, miliony.
2: Niektórzy mają taki po prostu styl, no i tak żyją. No nie, są generalnie, nie chcę zajmować anteny. No i w sumie tyle, no. To pozdrawiam i do usłyszenia.
1: No dzięki za twój głos, trzymaj się, hej, hej.
2: Cześć.
1: No, na całym świecie są tacy ludzie, tylko zawsze to pytanie o skalę, nie? Zjawiska. Ale myślę, że Polska się zmienia, jakbyśmy się tak cofnęli w czasie do, nie wiem, do lat 90. albo jeszcze wcześniej, do PRL-u, do przemian ustrojowych, potem do PRL-u, to byśmy mogli się bardzo mocno zdziwić, jak różni są ludzie od tych, których dzisiaj widujemy, spotykamy, nie? Jak zmieniło się myślenie. Niekoniecznie we wszystkim na lepsze. Trochę się cywilizujemy w ten sposób może, że uczymy się nowych rzeczy po prostu. tak zwyczajnie się uczymy nowych rzeczy. No to jest to chyba normalne, że jak żyliśmy w takim świecie, gdzie nie było niczego, jak u Kononowicza, no to byliśmy trochę zapóźnieni, ale może mieliśmy inne plusy, więcej byliśmy ze sobą, więcej rozmawialiśmy i to nas mogło też ubogacać i sprawiać, że byliśmy pod pewnymi względami bardziej rozwinięci, bo dzisiaj możemy być takimi kalekami, że szwankują trochę kontakty międzyludzkie ze względu na uzależnienie tam wielu ludzi od internetu i tak dalej. Ale dobra, już nie, tu już nie nawijam makaronu na uszy, bo Kurt znowu zadzwonił i co on nam tu powie?
0: Nie, tak chciałem tylko sprostować, że w swojej wypowiedzi podkreślałem, że ja nie mówię tego tylko i wyłącznie Polakach, tylko ja to stwierdzałem, że tak się zachowuje cały świat. No tutaj podałem akurat taki przykład Polski z tym chodnikiem, z tym chodzeniem po chodniku, czy z tymi właśnie schodami ruchomymi, no bo mieszkam w Polsce. Ale no generalnie no, ja uważam, że większość ludzi na świecie, nie tylko Polaków, jest właśnie no, takimi wieśniakami. No, można sobie popatrzeć na przykład zresztą to po Brytyjczykach, którzy nie wiem, jak wyjadą gdzieś za granicę, to jeszcze gorzej się zachowują niż większość Polaków, moim zdaniem, no bo oni to tylko chlają, ćpają i nie wiem, i srają na środku ulicy.
1: Tak, były takie głośne sprawy właśnie, że bardzo dużo ich tu przyjeżdżało do Polski i zupełnie się nie potrafili zachować. Nachlani gdzieś tam awanturują się. No tak, właśnie.
0: No, tak to jest. No, ja tego nie mówię tylko i wyłącznie o Polakach, ja to mówię generalnie o całym świecie. W niektórych krajach jest tego więcej, w niektórych krajach jest mniej tego typu zachowań. Najmniej takich zachowań jest podejrzewam w Azji, no bo u nich jednak jest ta kultura kolektywistyczna, gdzie po prostu trzeba, nie wiem, trzeba myśleć o swoim sąsiedzie, trzeba myśleć o tym, o tej osobie, która siedzi z tobą w pociągu na przykład, tak? Więc no, podejrzewam, że im bardziej kraj taki indywidualistyczny, takie powiedzmy, nie wiem, tak jak właśnie Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, to tam tego myślenia o innym człowieku jest mniej i tam jest to dopiero po prostu. Podejrzewam, że w Stanach czy w Wielkiej Brytanii jest dużo gorzej z tego typu zachowaniami. No tak więc, drodzy tutaj Polacy, radacy, nie bierzcie tego do siebie, bo to nie było tylko o was, tylko to było generalnie o wszystkich i tyle.
1: Dokładnie. A ja też wielokrotnie powtarzałem, że mając przyjaciół ze wsi różnych, tam czy rodzinę, czy przyjaciół, wielokrotnie się przekonywałem, że to są naprawdę fantastyczni ludzie, którzy pod pewnymi względami bardziej mi odpowiadają niż pewni miastowi. Bo są po prostu trochę spokojniejsi, jacyś tacy wyluzowani, nie wiem, jakby to życie bliżej natury też coś dawało. Fajnie się gadało i nie było tylu na przykład rozmów o tym, co kto se kupi, co ma, albo co tam w telewizji grali, tylko takie rozmowy bardziej o życiu, o różnych fajnych sprawach, nie? Wiesz o co chodzi, że ci ludzie czasem potrafią być fajniejsi. Mówiąc w ogóle w Polsce się tak przyjęło, że jak się mówi wieśniak, to ma się nie na myśli kogoś ze wsi, tylko częściej się ma na myśli kogoś nieokrzesanego, chamskiego, kogoś, kto kupuje coś dla szpanu i szpanuje tym. No po prostu, no takie cham, po prostu cham taki, ale niekoniecznie, że ze wsi, nie?
0: Nie, dokładnie, dosłownie to ja to miałem właśnie na myśli, używając słowa wieśniak, nie obrażałem ludzi ze wsi. Sam mam połowę rodziny, która mieszka na wsi i są rolnikami, tak więc no, nie chodziło mi, żeby obrażać jakąś grupę społeczną, która wychowała się w danym miejscu, czy tam mieszka, czy wykonuje jakiś konkretny zawód. Chodziło mi właśnie o pokazanie takich chamów, takich ludzi, których, no, którzy mają po prostu brak empatii i nie myślą o tym, że swoim zachowaniem mogą sprawiać krzywdę komukolwiek innemu.
1: No, albo tak marudzimy, znaczy niektórzy, którzy właśnie wyjechali na wieś, to tak się odcinają trochę, nie? Od mieszkańców, budują sobie jakiś mur, trochę z boku są tam i nie chcą mieć nic wspólnego z tymi ludźmi. I ci ludzie to też widzą, też czują. No i jak to się mówi, jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi, nie? I to może być pewna reakcja na zachowanie takiego właśnie mieszczucha, który nie chce mieć nic wspólnego z tym chamstwem. No to zasłużył sobie może na to, że go wzięli na języki, że go nie lubią i tak dalej, nie? A ja sam bym chciał w sumie mieszkać na wsi. Jakby mnie było stać, to bym sobie pewnie jakiś domek sprawił na wsi, spokój. Znaczy, bałbym się tego, że nie znajdę tego spokoju, bo obok u sąsiada będzie cały dzień pies szczekał przy płocie na każdego, kto przechodzi, nie? Na przykład. Też może tak być. Więc to nie jest tak, że się wyprowadzimy na wieś i będzie spokój. No, a jeszcze z tych takich chujowych zachowań wśród ludzi, na przykład w sklepach, to często są takie osoby, które zaczynają sobie jakąś bajerkę i pogawędkę ze sprzedawcą, tak, bo pogadać sobie chcą, nie? I im się nudzi i też mają w dupie, że ktoś tam czeka. Przepraszam bardzo, donecik. 15 zł. Jean Patatajo. To Ajwaj napisał, bardzo tajemniczy donate, ale 15 zł wysłał, to musi być wspaniały człowiek. Jan Patatajcio chyba po polsku, Jean Patatajto. No to dziękuję bardzo, no jak miło. No.
0: No właśnie, ja też bym szczerze mówiąc wolał mieszkać na wsi, gdybym po prostu miał tyle pieniędzy, że nie musiałbym pracować do końca życia i jeździć do miasta za pracą. No bo na wsi jest po prostu spokój, co nie? Tylko musiałbyś po prostu mieszkać w jakimś takim, może nie w samej wsi, nie może tam, gdzie są siedliska jakieś ludzkie, tylko tam, nie wiem, właśnie bliżej lasu albo bliżej jakiegoś pola, gdzie by nie było innych sąsiadów, to by się mieszkało całkiem fajnie. Albo tak jak mieszkają na przykład w Skandynawii, że gdzieś tam w górach mają swoje chatki, gdzie do sąsiada następnego, gdzie widzisz kolejny dom sąsiada, to dopiero na horyzoncie na przykład. Więc nie no, wieś jest spoko. Wydaje mi się, że problem z tymi mieszkańcami wsi jest taki, że no, wieś to jest taka mała społeczność, co nie? Tam masz, nie wiem, że wszyscy znają, każdego zna. Jak tutaj mieszkamy w mieście i powiedzmy, nie wiem, sprowadza się sąsiad z bloku, no to na przykład to nas w ogóle nie interesuje, że ktoś tam się wprowadził, czy się wyprowadził. Natomiast na wsi, no nie wiem, to, że ktoś się wprowadził tutaj z miasta, no to jest wielkie wydarzenie i często te osoby też są takie bardziej konserwatywne i tutaj konserwatywne nie tylko mówiąc światopoglądowo, że nie wiem, że tam są bliżej religii, że są bardziej uduchowione, że bardziej trzymają się takich właśnie wartości jak rodzina, religia i tak dalej, tylko są konserwatywne w tym względzie, że bardzo ciężko akceptują jakiekolwiek zmiany. I na przykład pojawienie się takiego nowego sąsiada w ich życiu, nawet który byłby całkiem przyjemny, no to już jakby one czują się, nie wiem, czują się, że przyszła jakaś zmiana i że będą, nie wiem, musiały się zachowywać jakoś inaczej. A co jeżeli na przykład ten sąsiad, ta osoba, która jest moim nowym sąsiadem, może on jest jakiś zły, może on jest jakiś przestępcą. I tutaj pojawia się strach. Dlatego być może często te osoby ze wsi są tak źle postrzegane przez mieszczuchów, którzy się tam przeprowadzają.
1: Tak, jest w tym strachu coś takiego. Znaczy, mam taką teorię, że to jest strach, który przechodzi z pokolenia na pokolenie, a być może już w genach jest, bo chłop od zawsze się musiał bać, nie? Bać, że mu nie obrodzi, bać, że dostanie batem po plecach, bać się tam pana, bać się tego, tamtego, że mu zdechnie krowa. I to jest takie, to weszło w krew, to taka nieufność, banie się. To też może wynika często ze słabej jakiejś świadomości, edukacji i tak dalej. Dobra, słuchaj, dzięki za telefonik.
0: No, dzięki,
1: odbieram następną osobę. Trzymaj się, cześć, cześć. Dobra, i dołączymy teraz Agnieszkę. Dzwonimy. Dzwonimy. I dodzwonić się nie możemy. O, dodzwoniliśmy się.
3: Halo.
1: Halo, halo, witam.
3: No cześć, słychać mnie?
1: Słychać cię doskonale.
3: Dopytuję się, dlatego że siedzę na dworzu i mamy tutaj słaby internet. No, jeszcze jestem na telefonie, więc...
1: Bardzo spoko jest technicznie.
3: Wiesz to ja tylko tak na chwileczkę, a propos wieśniactwa. Akurat mieszkam na wsi właśnie od wielu, wielu lat. Przeprowadziłam się i naprawdę idealizujecie strasznie. Może to będzie bardzo niepopularne, teraz to powiem. Idealizujecie strasznie, strasznie ludzi ze wsi. Z jednej strony powiem tak. Są to tradycyjne rodziny z dziećmi zupełnie inaczej wychowywanymi niż w mieście. Zupełnie. Więc dzieciaki mają obowiązki, których dzieci w mieście nie mają, nie są tak rozpieszczone, nie latają na zajęcia po 500 godzin tygodniowo na tenisy, nie tenisy. Po prostu mają obowiązki i są, wiesz, wychowywane twardą ręką. To jest nadal. I te dzieci rzeczywiście no, są fajne. Chociaż już teraz, też teraz mniej. Natomiast ludzie, sąsiedzi, też jest to z jednej strony fajne, no bo wiesz, jest mała społeczność. Każdy o każdym dokładnie wszystko wie. Ale z drugiej strony jest segregacja na wsi właśnie tych ludzi z miasta, którzy się wprowadzili. I to jest zupełnie naturalne, no bo gdzieś tutaj mieszkali wieki całe, prawda? Znali się, są spowinowaceni każdy ze sobą, nagle pojawiają się jacyś ludzie. Oni przyjmują z życzliwością, ale obserwują bardzo dokładnie każde posunięcie. Każdziusieńkie. I chociaż przyjdzie ci sąsiadka z ciastem, wiesz, to ona nie przyjdzie po to tak naprawdę, żeby to ciasto ci przynieść, porozmawiać, tylko żeby wydobyć z ciebie jak najwięcej informacji. No to ja się śmieję, bo to jest zabawne. To trzeba poznać, trzeba naprawdę uważać. U nas na wsi na przykład jest podział i to o tym się mówi bardzo głośno i fajnie, że są osoby tak zwane z pancyry, czyli tacy, którzy są z dziada, pradziada w tej, przepraszam, malutkiej wsi, są nabyci i są przybłędy. Nabyty to jest taki jak ja, czyli ponad 10 lat we wsi. Nabytego się inaczej traktuje niż z pancyra, inaczej niż przybłędę. Przybłędom się mówi dzień dobry, ale się ich po prostu, wiesz, zupełnie olewa.
1: Rezerwa jakaś taka, tak?
3: Obserwuje, obgaduje. To jest taka nomenklatura tutaj i tak pewnie jest w każdej wsi. I pewnie w każdym mniejszym mieście również. Natomiast jako osoba zaprzyjaźniona z większością tutaj, ja ich nazywam tubylcami, i to nie jest obraźliwe, no bo to są tubylcy, prawda? Oni tutaj byli zawsze, byli przede mną, szanuję, nie ma absolutnie żadnych sporów, staram się wszystkich wspierać i jakoś tutaj żyć. I żyję nie najgorzej. Natomiast to nie najgorzej to jest takie coś, że idę do sąsiada, który ma walącą się stodołę, ma 5 koni, które są niedokarmione, niedopojone, ma rozmnażające się psy, zwierzęta. No ja akurat znowu o tych zwierzętach, no bo jestem na tym punkcie wrażliwa. I ja tego sąsiada nie mogę nigdzie podpierdolić do tozu czy gdzieś, bo on ma to, wiesz. Ja mu nie mogę powiedzieć, słuchaj, ja ci pomogę, dam ci karmę dla tych psów, bo on się obrazi. Pies na łańcuchu, który dostaje bochenek chleba rozmoczony w wodzie dziennie, to jest norma nadal na wsi i ty z tym nie możesz nic zrobić, no bo przecież nie podpieprzysz swojego, prawda?
1: No tak. No tak.
3: No niestety. No, natomiast ciekawe. Dzieci, a szczególnie dziewczyny, bo kawalerów na wsiach jest bardzo, bardzo dużo. Dziewczyny są mądrzejsze. Przepraszam, że to powiedziałam. Wyjeżdżają do miasta, studiują, jakoś tam się organizują wspólnie. Lansują się na Facebookach, Instagramach i tak dalej. Byś w życiu nie powiedział, skąd ona wychodzi. Mentalność niestety jest ta sama. To jest trudny temat, wiesz, bo to nie jest takie proste. Wieśniakiem można nazwać każdego i ja do sąsiada nie powiem ty wieśniaku, bo on się obrazi. Natomiast ja spokojnie mogę nazwać się wieśniaczką, bo nie jestem dobrze, ja się z tym, wiesz, dobrze czuję i to nie przeszkadza. Natomiast no, jest problem taki, że jest ta mentalność nadal 100 lat za normalnym jakimś światem i do tego trzeba się przystosować. Przeprowadzając się na wieś, musisz się z każdym zaprzyjaźnić i jest to nawet fajne i musisz przymknąć oko naprawdę na bardzo wiele rzeczy. Bardzo, bardzo wiele rzeczy.
1: No, bardzo, bardzo ciekawy głos twój. A jakbyś miała wskazać jakieś takie rzeczy, które najbardziej ci się podobały w tej wsi, z których jesteś najbardziej zadowolona, które najbardziej sobie cenisz? Co tam ci się podoba najbardziej na przykład? Halo?
3: Wiesz co? Aha. Myślę, że jednak, przepraszam, myślę, że jednak jakaś taka życie w małej społeczności. I to jest nadal tak jakby w rodzinie, dlatego, że jednak pomimo tych, wiesz, różnych uwag, krytyk, obserwacji i tak dalej, no to pomimo wszystko jednak możesz do sąsiada się zwrócić o kostkę słomy, czy o cokolwiek, dach ci przecieka, on ci przyjdzie, pomoże. Nieważne, że on za tydzień ci powie, no byłem u niej w domu, wiesz, ona ma tutaj krzyż, a patrz, do kościoła nie chodzi i ona jest chyba Jehowa, wiesz. Tego typu, to jest takie coś, no tak.
1: A miałaś takie sytuacje, że spotkałaś się z jakimś ostracyzmem takim właśnie spowodowanym tym, że tam nie chodzisz do kościoła, czy tam Jehowa, czy coś? Tak, miałaś?
3: Miałam, ale to było wiele, bo miałam różne ostracyzmy, dlatego, że na samym początku nie docierało do nas tutaj, wiesz, przyjeżdżaliśmy tylko na weekendy, na wakacje, na jakieś tam urlopy. Nie docierało do nas takie coś, że na przykład w niedzielę na wsi się nie pracuje. Nieważne, że się pije cały tydzień pod sklepem, też nie pracując, a już w niedzielę to już nawet nie wolno, wiesz, palcem ruszyć. No ale my przyjeżdżaliśmy tylko na sobotę, niedzielę, więc bardzo często było tak, że kosiarkę się wyciągało w niedzielę i trzeba było coś tutaj skosić, coś, ogródek wypielić czy coś. Miałam taką sytuację 20 chyba lat temu, na samym początku, zanim zrozumiałam zasady, jakie tutaj panują, że przy ulicy, jeszcze nie było ogrodzenia, przed domu, coś tam się schyliłam, jakieś tam zielsko wyrywałam i przyszła sąsiadka, starsza pani obok, która mieszka i powiedziała tak, lachą do mnie wymachując, powiedziała: czy ty chcesz plagę na tą wieś sprowadzić, dziewucho? I ja mówię: przepraszam, ale co się stało? To ty nie wiesz, że w niedzielę się nie pracuje, bo to jest dzień święty? Nie wolno, nic nie wolno robić. Nie wolno pracować, wyrywać zielska, nic. Trzeba jeść rosół i cieszyć się niedzielą. Wiesz, dało mi to do myślenia. Mówię, no okej, tak jest do dzisiaj dnia. Naprawdę. Ja się przestraszyłam, no bo ta kobicina starsza, wiesz, ja szanuję bardzo starszych ludzi, starych. Więc jakaś taka mądrość ludowa, mówię, widocznie jest. No w niedzielę się nie robi, no bo można jakąś tam zarazę, czy według nich, no cokolwiek jej się stanie, to będzie na mnie, wiesz. Na nową, we wsi przyszła. Bardzo, bardzo się mylicie, jeżeli sądzicie, że żyjemy w takich nowoczesnych czasach. Na wsi pewien czas stanął. Oni są nowocześni, jesteśmy nowocześni, ale z drugiej strony takie coś jak złe oko, czy że ktoś coś robi w niedzielę, czy że, no nie wiem, no cokolwiek tego typu, to dalej tutaj pokutuje. Naprawdę.
1: No i pytanie że teraz, czy... Została... No bo to jakaś kolejna odmiana zabobonu po prostu, wydaje mi się, no bo tutaj się niektórzy poczują się urażeni, że mówię zabobon o niepracowaniu w niedzielę, chociaż jakby się nad tym zastanowić, to niepracowanie w niedzielę jest jakąś tam wyrobioną intuicją przez wieki u ludzi, że to nam jakoś sprzyja, w takim sensie, że zachowujemy higienę właśnie tej pracy, można tak by to nazwać, higiena pracy, że masz ten jeden dzień, w którym po prostu nie pracujesz, zmuszasz się do tego, może w trochę taki zabobonny sposób, mając jakieś oparcie tutaj w wierze i tak dalej, ale to może wychodzić na plus zdecydowanie, bo czy nie jest chory i jakiś skrzywiony człowiek, który cały tydzień zapierdala i żyłuje się? No jest i on sobie szkodzi, więc taka babcia stara powie o pladze. A nazwijmy sobie właśnie plagą takie powszechne zachowanie, że wszyscy w tą niedzielę gdzieś tam zapierdalają, pracują, nie robią sobie odpoczynku, łapią przez to szybciej jakąś depresję, bo sobie nie odpoczywają i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, do czego zmierzam, nie? Że to jest jakieś takie intuicyjne przestrzeganie pewnych reguł, które na dłuższą metę nam dobrze robią, nie?
3: To znaczy, wiesz, tak, ale tak było kiedyś, dlatego że w tej chwili tak naprawdę rolnicy tutaj nic nie robią, cały rok, no bo robi za nich maszyna. Aha. Nie mają zwierząt gospodarskich, nie mają już, coraz mniej ma jakieś tam kury czy ogródki warzywne, bo to są akurat słabe ziemie, wolą jechać do Biedronki kupić, więc to jest po prostu hipokryzja, wiesz, oni i tak nic nie robią cały tydzień, ci starsi, no bo po prostu nie mają co robić tak naprawdę, wiesz, naprawdę. Tutaj się nic nie robi na tych wsiach. Przynajmniej u mnie jest dwóch gospodarzy może we wsi, którzy cokolwiek sieją i cokolwiek jeszcze jakieś siano zbierają czy zboże, a reszta po prostu nic nie robi. A młodzi, kobiety siedzą w domu, a mężowie są za granicą, pracują, dostają 500+. Tutaj naprawdę jest sielanka. Nikt nic nie robi, uwierz mi. W też, porównaniu z tak. miastem, to co mi się podoba, jest spokój, cisza, wiesz, fajnie, można porozmawiać z sąsiadką, która jest wyluzowana, bo dostaje 500+, ona nic nie robi, mąż za granicą siedzi, dziadkowie też pola nie uprawiają, wszystko zarasta. Tutaj w niedzielę, no a jeszcze wiesz, a propos tej niedzieli, jeszcze mi się przypomniało, że kiedyś mój ojciec przyjechał i też w niedzielę uruchomił kosiarkę. Ksiądz przejeżdżał, proboszcz. No. I potem dochodzą mnie słuchy. Podobno, że proboszcz się pytał pań z kółka różańcowego tutaj we wsi, a wszystkie zapieprzają równo na to kółka różańcowe. Wieś... Czy ta Agnieszka to jest Żydówka czy Jehowa? Bo kosiarkę uruchomiła w niedzielę, wiesz.
1: No, niektórym ludziom może być ciężko wytrzymać taki klimat, właśnie jak połączyć ze sobą to wszystko, tą hipokryzję, która jakoś tam istnieje, tą zabobonność, to takie ocenianie ludzi, że a to Żyd, a to Jehowa i odżegnywanie się od takich ludzi i złe ich traktowanie, albo to złe traktowanie zwierząt często, tych zwierząt oczywiście, z których nie ma hajsu i pożytku za bardzo, no jak jakiś pies biedny przywiązany do budy właśnie, ten brak empatii. Mówi się, że rolnik dba o zwierzęta, no ale rolnik to częściej będzie dbało o konika, o krówkę, a o psa już na przykład niekoniecznie, bo ten pies to zje byle co, tam jak się rozchoruje, to i tak będzie szczekał. I to może człowieka tak wpędzić w jakąś depresję chyba. Chociaż wydaje mi się, że wieś wsi też nierówna, są bardzo różne te wsie i znajdziemy w Polsce takie wsie, gdzie widziałem właśnie reportaże, gdzie ludzie faktycznie, większość 80% nawet żyje z tych 500+ sobie, nic nie robi, ogólne bezrobocie, które jest normą. A są wsie, powiedzmy, takie wypoczynkowe, gdzie mieszkańcy żyją z turystyki bardziej, że zarabiają sobie krocie podczas sezonu i to jest wieś nastawiona na turystów i na dorobienie się właśnie przez te dwa miesiące sezonu, a potem odpoczynek, nie? I to też inna jakaś wieś pewnie, nie? Trochę.
3: Pewnie tak, ale wiesz, to jest kwestia przystosowania się, dlatego że jeżeli ty chcesz z miasta przeprowadzić się na wieś, to ty musisz zaakceptować warunki, jakie tam panują. Nie oni muszą zaakceptować twoje jakieś tam warunki, czy ciebie, tylko ty musisz zaakceptować otoczenie, jakoś wtopić się w to, i zostać właśnie też, żeby oni ciebie zaakceptowali. No bo jeżeli nie zaakceptują, to bywa ciężko.
1: Czyli tak podsumowując, wieś rządzi się swoimi prawami i w dużej mierze są to prawa Boże.
3: To są prawa Boże całkowicie, naprawdę. I proszę tutaj nie wstydzić się mówić wieśniacy czy coś, bo wieśniakami w tej chwili są tylko i wyłącznie ludzie, którzy przybywają do wsi z miasta, którzy sobie zakładają jakieś ogródki organiczne, hodują coś tam, a w tej chwili większość tubylców zwyczajnie zasypuje studnie, kosi trawkę, nie ma żadnych warzywniaków, hoduje coraz mniej zwierząt, więc jak jedziesz na wieś i zobaczysz, że tam gdzieś są kury, jakieś tam warzywa rosną, gwarantuję ci w 60%, 70%, że to jest osoba, która tam się sprowadziła z miasta. Z tęsknoty, jakiegoś sentymentu za tym, co było u babci, u prababci może, że sobie chce coś wyhodować, mieć coś swojego. Tubylcy na maksa obudowują się styropianami, kasują studnie, chcą wyglądać jak miastowi. Nie chcą być prowincjalni zupełnie. Nie liczą się z tym, że może kiedyś zabraknąć wody, czy że zabraknąć, zamkną targ, nie będzie gdzie kupić, mając ziemię, tylko właśnie oni są nowocześni. Oni są nowocześniejsi niż my, którzy tu przyjeżdżamy.
1: Dobra, dziękuję ci za twój bardzo ciekawy głos.
3: No dziękuję bardzo.
1: To do usłyszenia. Trzymaj się.
3: Cześć.
1: Są jeszcze takie wsie, w których całe życie było ustawione pod, powiedzmy, jakiś duży zakład pracy, pod jakieś cukrownie albo PGR. Jakoś względnie dobrze działało, nie? A jak tego zabrakło, jak pozamykali te właśnie cukrownie, pozamykali PGR-y, zakłady jakieś państwowe, ja bym to nawet zostawił... Popatrzcie, tak często państwo się niby, rząd się przejmuje tym kondycją tam psychiczną ludzi, że tam wspomagać trzeba rozwój czy coś, a tu w ogóle nie pomyślano, że to się zniszczy całą wieś, nie? I się ją rozreguluje. I nagle się tam zrobi bezrobocie, bieda, mam was w dupizm i że będą stali właśnie pod sklepem obdarci panowie żule, panowie żulowie. I tutaj nikt nie pomyślał, nie? Tak się niby przejmują, a można było nawet nie kierować się tutaj tylko względami ekonomicznymi i to, czy to zarabia na siebie, czy to jest, jak to jest wydajne, tylko po prostu, no, uznać, że ten zakład daje miejsca pracy, że to ludziom jakoś porządkuje życie i w takich kategoriach myśleć, nie? Ale tu zabrakło oczywiście jakiegoś pomyślunku. Zachłysnęliśmy się w pewnym momencie Zachodem i tym, i kapitalizmem, i taki ślepy kapitalizm się zrobił trochę, nie? To nawet można długofalowo myśleć, że to i tak będzie opłacalne, bo powiedzmy ludzie się jakoś tam nie upodlą, nie zdegradują i nie będą tam niszczyli, będzie jakiś pożytek z nich i że to w rezultacie tak bardziej z perspektywy całej wsi, tej całej społeczności się opłaci. Tak też i finansowo, że nie będzie trzeba jakiejś zapomogi wypłacać masie luda i tak dalej, że nie przejdą na zasiłki. Można tak bardziej wielowymiarowo spojrzeć na te sprawy, prawda? Tutaj też nie rozumiał tego życia z 500 plusów. Tak cofam. Browar Kuba. że jak czy 500 plus naprawdę można, z 500 plus naprawdę można wyżyć? Nie wyobrażam sobie utrzymywać za to dziecka i jeszcze coś zostawić dla siebie. Ja chyba nie ogarniam takich argumentów. No ale czego nie ogarniasz? Są ludzie, którym te 2000, które dostają, wystarczą do życia. Jak masz własny domek, to nie masz takich dużych kosztów życia. Masz wodę ze studni, znaczy no powiedzmy tam wodę ze źródła pod ziemią. Jeszcze coś tam dostajesz oprócz tego 500 plusa, jakąś zapomogę tam od gminy, jakiś węgiel ci dadzą tam za darmo i tak dalej, i tak dalej. No i może im wystarczać. Żyją sobie skromnie, ale im to wystarcza i się utrzymują. I naprawdę, no widziałem reportaże o takich wsiach, gdzie ludzie tak właśnie żyją. Żyją sobie z tych 500 plusów. Mają tą gromadkę dzieci, dosyć sporą. I dzięki temu wystarcza im spokojnie. Mają już pewne wyrobione schematy funkcjonowania, działania też, nie? Nie ma już studni, woda nie nadaje się do spożycia. No, nie wiem, u mojej rodziny od lat jest woda ciągnięta z podziemi i to jest znakomita woda, ale to jest wieś Wilcze, gdzie jest bardzo, bardzo niski poziom zanieczyszczenia. Jest wspaniałe, czyściutkie jezioro i tam jest po prostu bardzo czysto. Tam nie ma żadnych zakładów, fabryk, nic i to od lat tam jest bardzo czyściutko i wodę tam sobie można z kranu pić i ona nigdy się nią nie zatrujecie, nie? Jakbyście się uparli, to i z jeziora byście się tej wody napili i nic wam się by nie stało. A Bajtiter mi zarzuca, że lewaczy coraz bardziej. On jest bardzo uczulony na wszelkie takie nierynkowe zachowania. No ale Bajt, czy nie jest coś w tym, co mówię, że tak jak spojrzysz na to od tej strony, że potem tym ludziom, którzy zostali bez pracy, musisz wypłacać zasiłki, że oni powiedzmy stracili chęć do życia i się rozchorowali i na rentach są i przez lata nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, się zdegradowali, no to czy nie są to jakieś koszty w związku z tym? I czy taki zakład, który powiedzmy nie jest nastawiony na zysk, Bajtiter pisze, nic nie musisz wypłacać, no to chyba w twoim świecie, Bajt, który sobie wymyśliłeś taki korwinowski świat być może teraz, no to w takim nie musisz, no to tak, no ale żyjemy w takim akurat innym trochę świecie, gdzie się wypłaca, no to mówimy o realiach, a nie o tym, co mogłoby być, nie? Ja tak to rozumiem. Krawiec to też taki wieśniak ze środy, pisze Tomisiu. No i jestem może wieśniakiem, nie wiem. Chodzę wieśniacko ubrany. Może jeszcze jakieś inne wieśniackie zachowania w tym rozumieniu, takim właśnie wieśniak w cudzysłowie, nie? No ale przez większość życia, to ja tu w środzie, to od kilku lat dopiero jestem. No to wcześniej całe życie we Wrocławiu mieszkałem. Krawiec, odnieś się do tego. Mieszkam na wsi od urodzenia i nowi ludzie to tragedia. Nawet dzień dobry nie powiedzą i widać, że gardzą nami. Większość to kredyciarze, ale są i bogacze. No nie wiem, jak się odnieść do tego. No, a czy ja jakoś tutaj gloryfikuję i w superlatywach się wypowiadam o miastowych, co przyjechali na wieś? Czy tak ktoś to odczytał? Bo nie za bardzo to tak myślę w sumie. I nie wiem, czemu miałbym tak myśleć. No, najgorsi to są często nowobogatcy jacyś, nie? No to ci to się potrafią zachowywać właśnie jak wieśniaki. No, i też i mówiłem, że znam wielu ludzi ze wsi, którzy są super też. A wcześniej dzwoniła, znaczy też to takie mówienie dzień dobry i konieczność zapoznawania się i trzymania sztamy ze wszystkimi, to też dla niektórych jest kłopotliwe. A co jak ktoś jest introwertyczny mocno i nie czuje jakiejś potrzeby, żeby się ze wszystkimi bratać, znać wszystkich, no to on nie ma wyboru, tak? Albo będziesz nam mówił dzień dobry i podawał rękę i pytał się jak zdróweczko, albo spierdalaj, tak? Albo cię znienawidzimy i będziemy o tobie mówili ty chuju. Politykom się opłaca, żeby bieda była, bo jakby ludzie się wzbogacili, to by wiedzieli, że nie dzięki politykom i urzędnikom i doszliby do wniosku, że nie trzeba im oddawać coraz więcej władzy. Tak pisze Bajtiter. Ja się zgadzam z wieloma tymi rzeczami. Się zgadzam oczywiście, że tak. Też bym chciał żyć w takim kraju, gdzie ludzie są bardziej odpowiedzialni za siebie, są nakierowani bardziej na to, żeby być zaradni, gdzie państwo jest minimalne, państwo minimum. Oczywiście, żebym chciał. Krawiec, uszyj mi maseczkie. Maseczkie. To jakiś wieśniak. I też sobie nie kupi, bo mu szkoda, tylko myśli, że taniej, jak mu

0: jestem z tego dumny, pisze tu słuchacz zapisawszy. No pewnie, no niektórzy właśnie z dumą mówią o sobie. Ja jestem wieśniak i są z tego dumni i to nic chyba złego. Sądzę, że na wielu blokowiskach życie wygląda trochę jak na takiej wsi, to znaczy są pewne takie wzorce podobne, nie? I podobny sposób funkcjonowania jakby w tej społeczności. No sam się wychowałem na osiedlu i dosyć długo mieszkałem. No i tam na osiedlu też jest tak, że się ludzie znają. Też jest tak, że na tym osiedlu, co ja się wychowałem, ludzie też byli bogobojni. Chodzili do kościoła. To się w pale nie mieściło, nie? Że ktoś nie chodzi na religię na przykład. I no, opowiadałem już o tym, że zadzwonił i się rozłączył. Nie wiem czemu. To misiu. Jak słyszysz, to zadzwoń jeszcze raz. Może znowu przyjechała pizza też do słuchacza i wybrał pizzę. No, też ludzie bardzo byli kościółkowi, boży też na tym osiedlu. Ale to może inne czasy były trochę, może teraz jest inaczej. Te Kuźniki to się zrobiło takie trochę osiedle emerytów. Dużo ludzi stamtąd wyjechało. No, a teraz się słyszymy?
1: Tak, nie wiem, czy jest dobre połączenie, bo jestem na zewnątrz.
0: No, całkiem chyba dobre, przyzwoite. Na wstępie ci, stary, bardzo dziękuję za tutaj, za mecenat, za żebym się nie przejęzyczył, za hojność. Dobry pan, hojny słuchacz, to wspaniały, no, cudowny człowiek słuchacz tu, prosimy mówić, cała antena dla dobrego pana.
1: No, dziękuję, taki w miarę bardzo miły wstęp. A wiesz co, ja tak trochę słuchałem o tej wsi i powiem ci szczerze, się przeraziłem, bo ja mam trochę rodzinę pod Wolsztynem i oni tam mieszkają, są bardzo zadowoleni i
0: nie wiem, czy
1: to można nazwać. Tak, koło Wolsztyna.
0: Super.
1: Czy to można nazwać, czy to jest wieś, bo i w Wolsztynie, i koło Wolsztyna jakieś takie miasteczko teraz mi wyleciało z głowy. I wiesz, tam jest na przykład, oni są bardzo zadowoleni, sobie tam żyją, mają swój biznes, tam są jeziorka, na które sobie jeżdżą. Potem mam też rodzinę pod Poznaniem. I jakoś tak, nie wiem, ten obraz wsi, który ja jakoś tak mam, to mi się teraz zburzył po tym ostatnim telefonie, bo mi się zawsze wydawało, że jednak dużo osób się przeprowadza na wieś i jednak życie na wsi jest spokojniejsze i jest bardziej takie, nie wiem jak to powiedzieć, bardziej atrakcyjnie, że chodzi o nawet szkoły i jakieś tam dodatkowe zajęcia, bo ja się przyznam, że mój syn chodził kiedyś w jakimś takim małym miasteczku, prawie wieś, do szkoły, która była niesamowicie wypasiona. Ta szkoła do tej pory to była najlepsza szkoła publiczna, do jakiej chodził w porównaniu do szkół, które się znajdują powiedzmy w Poznaniu. Wiesz, nie wiem skąd pieniądze szły na to, czy z Unii Europejskiej, czy jakieś tam inne datki, ale w każdym razie szkoła miała wszystkie, wiesz, i basen, i stadion, i jakiś tam stadion atletyczny, i to była zwykła szkoła podstawowa. Dodatkowo najwięcej się tam nauczył, bo mieli takie zajęcia dla dzieci, które tam powiedzmy przyjeżdżają z innego kraju, wiesz, że czy z języka polskiego, czy tam z jakichś innych przedmiotów, gdzie tam miał braki. Więc ja taki miałem trochę obraz tej wsi, czy jakiegoś małego miasteczka, że to nie jest takie złe miejsce, żeby mieszkać. No ale teraz widzę, że chyba faktycznie to zależy od rejonu, może zależy od miejscowości, od jakichś innych rzeczy. Także trochę mi się

0: obraz po tym ostatnim telefonie zburzył, bo ja w sumie się chciałem, znaczy mogę się przyznać, że chciałem tam, wiesz, że tak powiem, zainwestować, żeby mieć jakieś miejsce gdzieś tam w jakiejś wsi i sobie jakieś może troszeczkę skrawek ziemi kupić na starość, a teraz się będę chyba zastanawiał nad tym, czy w ogóle warto. Także...
1: Mhm. Wolsztyn, ja znam to miejsce, bo to jest właśnie blisko tej miejscowości Wilcze, to miasteczko, całkiem zacne, myślę. Tam z okolicznych właśnie wsi, typu tam Wilcze czy Rudno, ludzie jeżdżą na zakupy po prostu, bo tam trochę więcej jest tego.
0: Tam w Wolsztynie też jest taki, Wolsztyn jest znany z tego, że tam... jest chyba takie muzeum, czy muzeum, są takie parowozy starodawne i one często są wypuszczane na tory i to jest taka też atrakcja chyba w Olsztyna, te ciuchcie takie, nie wiem, czy słyszałeś.
1: Tak, słyszałem, ponieważ poprzedni wynajmujący mieszkanie się bardzo ciuchciami interesował i temat zszedł właśnie też w pewnym momencie na ten Wolsztyn. No, ale to ja widzę, że ten Wolsztyn to jest większy od Środy Śląskiej chyba, bo tu widzę 13 tysięcy luda, a Środa Śląska tylko 9,5 tysiąca. To większy od tej Środy mojej.
0: No to jeszcze, wiesz, jeszcze zależy, tak jak mówię, zależy jakie są, nie wiem z czego to wynika, czy to są dotacje, czy to są... pieniądze, które płyną z podatków, od osób mieszkających na niektórych wsiach, bo ja kiedyś tam sprawdzałem takie statystyki na przykład i się okazywało, że niektóre takie malutkie miasteczka czy wsie mają dosyć dużą, no jest dosyć, to PKB na osobę jest dosyć wysokie. Nie wiem, z czego to wynika, czy to wynika z jakiejś bezpośredniej lokalizacji jakiejś dużej inwestycji. I tak pod Poznaniem zauważyłem, że dużo tych wsi jest w miarę, na przykład Kurnik jest bardzo takim bogatym miasteczkiem i te wszystkie wokół Kurnika, wokół Poznania, te całe okolice są w miarę takie bogate, więc ja jakoś tak nie wiem, może mam jakiś taki zły obraz tej wsi czy tych miasteczek. Natomiast czy ludzie na wsi są tacy, czy tak wszystkich można wieśniakami nazwać, też bym polemizował, bo mi się wydaje, że bardzo dużo tych osób, które mieszka na wsi, one, wiesz, te osoby po prostu studiowały w większych miastach, wróciły po prostu na wieś, czy to z tego powodu, że się tam nie odnalazły w większym mieście w związku z pracą, czy też po prostu chciały może coś mieć, własną jakąś firmę, czy jakąś własne przedsiębiorstwo gdzieś tam w swoich własnych rejonach. I ja nie uważam, żeby to były tak, wszystkie osoby ze wsi były takie kompletne, jakieś niewykształcone, czy takie, wiesz, no takie, jak to się mówi, typowo takie, wiesz, jak ze wsi. Bardzo dużo osób jest jednak, wiesz, gdzieś tam się kształci w różnych miastach i decyduje się wrócić i tam sobie otwiera różnego rodzaju biznesy i nie wiem, czy tak teraz w tych czasach można na wieśniaka powiedzieć, że to jest taki wieśniak, jaki był kiedyś, za dawnych czasów, gdzie, wiesz, tak jak mówiłeś, że jest nieokrzesany, nic nie potrafi się wysłowić. Czasy się zmieniają, także to już chyba nie jest to samo, nie?
1: Pewnie się wszyscy od siebie czegoś tam uczymy. Mieszczuchy od wieśniaków, wieśniaki od mieszczuchów i globalna wioska no też sprzyja temu, że się trochę ujednolica ludzka mentalność na wsiach i w miastach. I no też osoby napływowe, dużo rzeczy się wynosi z domu też, nie? Jakieś rzeczy, no, coś chciałem, kurde, powiedzieć, co ja chciałem powiedzieć, że zapomniałem. Globalny wieśniak, pisze, zapisawszy. Globalny wieśniak, no, bardzo ładnie. 100 tysięcy chata w Bieszczadach, Darko pisze. Kurde, a to w takie Bieszczady się wyprowadzić. Chyba byłem kiedyś w Bieszczadach z wycieczką szkolną. To może być też ciekawe doświadczenie, nie? Żyć w ogóle od ludzi.
0: W ogóle mieć taki mały domek gdzieś właśnie w górach, to by było chyba też moim marzeniem. A wydaje mi się, że to raz, że klimat jest też ciekawszy, to masz taki spokój, ale wiesz, obcowanie z naturą też dużo daje, bo jednak życie w mieście jest do pewnego momentu okej, ale mi się wydaje, że można się szybko tym można szybko się tym znudzić, nie? Jak wiesz, jak otwierasz okno i słyszysz wieczorem, wiesz, trzaskające butelki po piwie i tam tych wszystkich pijaków, taki są plusy i minusy, ale mi się wydaje, że dużo ludzi się w pewnym momencie męczy takim życiem w mieście i dlatego może się wyprowadza na wieś, bo właśnie szukają tego spokoju, nie? Także to jak jest człowiek młody, to wiesz, garnie się do atrakcji, potrzeba mu jest tych wszystkich ośrodków dookoła, tych barów, pubów. A jak się człowiek, wiesz, trochę już tak zestarzeje, to raczej bardziej mi się wydaje, że szuka spokoju i go już nie jest dla niego takie atrakcyjne życie w mieście. Ja jak mieszkałem, na początku jak byłem młodszy, mieszkałem w downtown, czyli w centrum San Diego, to mi się bardzo podobało, nie? Bo to wiesz, wszędzie na piechotę, możesz sobie wypić, nie musisz nigdzie samochodem potem dojeżdżać i wiesz, dużo się dzieje, pełna atrakcji, ale wiesz, potem jak człowiek ma powiedzmy już rodzinę albo tak się troszeczkę zestarzeje, to właśnie w drugą stronę, nie? Bardziej szuka spokoju, że jak wiesz, jak idziesz spać o 10, to nie ma żadnej głośnej muzyki, nie ma tego całego rozgardiaszu, więc mi się wydaje, że też się takie widzenie się zmienia.
1: Teczko, nie widzę tutaj za bardzo, żeby jakieś awantury, nie słyszę tego właśnie brzęku butelek, o którym wspomniałeś, jest bardzo spokojnie w gruncie rzeczy, nie licząc tam właśnie kłopotliwego sąsiada, u którego też ten pies szczeka, no jak tam wychodzą na klatkę, tam z rana czasami mnie budzą, czy tam się raz na jakiś czas zdarzy, że wie, ale w zasadzie jest spokojnie. Po raz pierwszy chyba mieszkam w takim miejscu, gdzie mi za ścianą nikt ani nie puszcza disco polo, ani nie gra na fortepianie. Też wielka pani z miasta, nie? Gra ci nad głową na fortepianie przez cały dzień, a dzieciak wali o podłogę zabawkami i jak chciałem coś z tym zrobić, no to nie da się, nie? Tylko można się awanturować w nieskończoność, bo dziecko to jest dziecko. I ludzie z miasta są pewnie czasami może bardziej tak zapatrzeni w siebie i ja i tylko kurwa ja i moje. I tak się mówi, że to takie jest wiejskie powiedzonko, wolność domku w swoim domku, ale ja to częściej widzę chyba u miastowych niestety.
0: Dużą rolę gra właśnie to, jakiego masz sąsiada i to wtedy w sumie jak masz beznadziejnego sąsiada, to nie ma znaczenia, czy jesteś na wsi, czy w mieście, to ta sama cię osoba wkurza, nie? Za ściany, więc czy z domu obok. Także mi się wydaje, że to jest bardzo duże znaczenie, tak jak mówisz. Ale wiesz, ten pęd życia w mieście, to czasami człowieka wykańcza, nie? Bo jest jednak w mieście ten pęd życia jest o wiele większy niż na wsi. Na wsi jest takie, mi się wydaje, to życie bardziej spokojne. Nawet jeżeli, powiedzmy, wykonujesz pracę z domu, to też odczuwasz mniejszy ten pęd życia, jak mieszkasz i sobie robisz tam, wiesz, wykonujesz swoją pracę domową mieszkając na wsi niż w mieście, nie? Jednak w mieście po prostu, wiesz, te samochody, to wszystko, dochodzisz dodatkowo zanieczyszczenie powietrza, które też wpływa na twoją jakość życia, nie? Też się pogarsza to przez to. Więc to jest takich szereg czynników chyba, które trzeba wziąć pod uwagę, także no. Dobra, wiesz co, ja będę kończył, bo mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam, nie? Do usłyszenia.
1: No dzięki, trzymaj się, do usłyszonka. Hej. A już w ogóle nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest mieszkać gdzieś w centrum, w takiej kamienicy w centrum, gdzie przez cały dzień i jeszcze często w nocy ludzie łażą pod oknem tobie, drą się, pijani, jeszcze masz na parterze knajpę, albo jakiś nocny lokal, klub. Co prawda te kamienice mają często grubsze ściany, wyższe sufity, grube ściany i to dosyć dobrze wycisza. No ale mimo wszystko, nie? To chcesz sobie zamontować plastikowe okna, to ci nie dadzą, bo muszą pozostać takie bardziej kamieniczne, tradycyjne te okna, nie? I no... Też nie do końca potrafię zrozumieć ten pęd, żeby koniecznie mieć swoje mieszkanie. Jest w narodzie naszym takie pragnienie, nie? Że takie największe marzenie to mieć własny dom, własne mieszkanie. No ale czy to tak koniecznie trzeba? Na przykład ja nie za bardzo będę miał komu zostawić taki dom. Często jak inwestujemy, bierzemy kredyt na całe życie, to myślimy o tym, żeby komuś to zostawić. No, a ja taki egoista i taki nieskory do tego, żeby się rozmnożyć i zostawić i tak dalej, no to co mam teraz? Wziąć kredyt na całe życie i co z tym mieszkaniem potem zrobię? Co z tego, że pod koniec życia ono będzie moje? Co z tym zrobię? No mogę sprzedać ewentualnie i pobalować sobie, no ale to można odkładać pieniądze równie dobrze, nie? Więc tak, no chyba nie dla każdego to tak. Chociaż, no, można na to spojrzeć inaczej, że przynajmniej przez te jeszcze tam 20 lat sobie będziesz żyć w fajnych warunkach. Zrobisz sobie pięknie kuchnię, wielką, dużą kuchnię, w której możesz sobie fajnie pogotować, duży salon, do którego można zaprosić ludzi, zrobić jakąś imprezę, no. Ale to tak dla każdego coś miłego, no niech każdy tam po swojemu żyje. No, zanim to się spłaci, to umrę po prostu. A jeszcze przy niezdrowym trybie życia to jeszcze wcześniej umrę i co? I państwo zabierze sobie to mieszkanie, tak? No, albo jeszcze posłowie wpadną na jakąś ciekawą ustawę, na przykład, że nie ma prawa spadkowego. Nie ma w obecnych warunkach. Mamy czas, w którym musimy podjąć odważne decyzje. I tam Kaczyński coś zacznie pierdolić, karakan. No i zmienią, że nie można przekazać w ogóle spadku, bo waza sobie zmieniła. No tak jak wczoraj ktoś tu mówił na antenie o Żakowskim, który postulował, że tak powinno być, że powinno zlikwidować się prawo spadkowe i na państwo powinno iść komuch pieprzony. No nie jest tylko kroić i solić takiego. I lać i patrzeć, czy równo puchnie. Krawiec, mówiłem o książce Czas niewolników, a ty cały czas chwalisz kredyty, pisze PN Koci. Ja chwalę kredyty? Coś, nie wiem, słuchaj uchem, a nie brzuchem, jak to mawia Kononowicz. Czy ja coś tu zachwalałem? Właśnie chyba wręcz przeciwnie w tym momencie. W Polsce jest bardzo mały rynek mieszkań na wynajem. Polecam książkę Filipa Springera, 13 pięter, która wyjaśnia, dlaczego to tak wygląda, a na Zachodzie większość ludzi wynajmuje.

0: Dobra, powoli kończymy audycję. To znaczy, ja kończę, a wy możecie sobie na przykład wejść na naszego Discorda. Ktoś pewnie tu wklei linka. I tam są rozmowy głosowe. To taka platforma, jakby ktoś nie wiedział. Można sobie tam wejść i słuchać na przykład, jak inni sobie rozmawiają. No takie trochę rozwinięcie idei radia. Płacenie 1000 zł za mieszkanie, jak zarabiasz 2000, super interes. No, no może niezbyt dobry interes. No faktycznie, jak się ma swój domek i tak dalej, ale trzeba też może wziąć pod uwagę, że jak się ma taki duży jakiś własny domek, no to, to są pewne inne jeszcze koszta. A to opróżnić szambo, a to coś tam wyremontować, a no coś tutaj zrobić w tym domu. No nie wiem, nie znam się tak dobrze, ale domyślam się, że mamy pewne koszty, nie? No co innego mieszkanie w jakimś budynku, no to trochę mniej. Można wtedy tam wynająć. Ciekawe, czy dużo ludzi wynajmuje cały taki dom dla siebie, nie? Powiedzmy tam, nie wiem, ile to wtedy się płaci. Pewnie coś koło 2000 to minimum jakieś absolutne. Zależy bardzo od miejsca, jak różne są opłaty za mieszkanie we Wrocławiu i w takiej środzie śląskiej, nie? O ile tańszy jest, o ile taniej jest kupić sobie domek gdzieś na jakiejś wsi, a o ile drożej w mieście. Więc no, ale mnie coś nie ciągnie, żeby jakieś tu kredyty brać, coś inwestować. Ile to roboty przy w ogóle, przy ogarnięciu tego wszystkiego. I potem już taki bym się czuł uwiązany, już i tak się czuję trochę. Najlepiej to wziąć jakiś mega kredyt i spierdolić gdzieś w świat. Banksterów to nie szkoda. Oni sobie i tak zaraz zrekompensują. Jakoś podwyższą wszystkim. Nie no, żartuję, nie namawiam do złodziejstwa. Tylko sobie tak głośno marzę. A propos właśnie wsi, to polecam wiejskie ziemniaczki. Chyba jedne ze smaczniejszych chipsów. Ja tak nie przypadam ogólnie za chipsami. Ale zasmakowały mi właśnie te wiejskie ziemniaczki, wędzonka. Też myślałem, że to polskie, że trafiłem na jakieś na polską markę i może była to polska marka. Tak trochę jest to obrandowane, jakby to właśnie były takie niezachodnie jakieś takie ziemniaczki, tylko właśnie opakowanie troszkę sugeruje, że to są takie tradycyjne polskie chipsy jakieś. I może tak było, no ale patrzę tutaj na opakowanie i widzę Lorenz. Czyli to samo co Crunchips. No ale też się dostosowuje się trochę właśnie brandy do mentalności, do upodobań może bardziej mieszkańców danego kraju, nie? No już nie mówiąc o dostosowywaniu składników, że nam dadzą chipsy z tłuszczem palmowym, a gdzieś tam w innym kraju będą bez tego tłuszczu palmowego. I dodatkowo jeszcze będą tam naturalne przyprawy, a nie jakieś chemiczne, tańsze zamienniki. Tylko będzie sproszkowana papryka bardziej. Sól i masło, pisze Kagibierut. Ale co, to mówisz o smaku wiejskich ziemniaczków? Dobre są dosyć. A pamiętacie kiedyś jeszcze za PRL-u takie chrupki, to nie były chipsy, tylko chrupki Star Foods? One były cholera całkiem dobre. Były o smaku pizzy, o smaku sera, orzechowe. To strasznie dobre to było, wydaje mi się. Może trochę nostalgia znowu i jakieś tutaj fałszywe wspomnienia się wkradły. Jakieś incepcje. Ale to cholernie dobre było, mi to smakowało. Szkoda, że nie ma tych chrupek. Dobre były. Chyba te o smaku pizzy jakoś tak najbardziej fajne, takie lekko pikantne, ostre, przyprawione. Przysmak świętokrzyski za PRL, pisze słuchacz perski. Tazosy, flipsy, wspomina Furiat. Aż się kubki smakowe uaktywniły. Czy ktoś tu przypadkiem dzwonił? Nie, to Janko Muzykan wspomina o bekonowych. Tak, bekonowe też były dobre. I Janko też mile wspomina te Starfoodsy. Ciekawe, czy to była polska marka, czy jakaś z zagranicy. Chyba polska, nie? Starfoods. Brzmi trochę tak polsko, nie? Starfoods. Tak jakby Polak wymyślił amerykańską jakąś markę. Starfoods, albo jakieś turbochrupki, albo coś w tym stylu. Starfoods bacon, mniam, wspomina zapisawszy. No, no. Mogliby wznowić i założyć się, żeby się dobrze sprzedawały, bo wielu ludzi to pamięta, jak widać. Nie smakowały mi te orzechowe, ale pamiętam, że bardzo często je kupowaliśmy. To w ogóle był taki czas, że tych marek nie było tak dużo różnych i się jakby coś nowego się pojawiało, to wszyscy to żarli, nie? Tak jak te gumy Turbo, albo te gumy Cars, czy Donaldy, czy no, nie było tak dużo do wyboru. Starfoods polskie, informuje słuchacz perski. Tak, polska firma, właśnie sprawdzałem, też Grzesiek potwierdza. Orzechowe, dobre te kulki. No, to jakoś tak te orzechowe mniej. Te, mi smakowały te o smaku pizzy, chyba bekonowe też były dobre. To było jakoś tak mocno nasączone po prostu tymi ekstraktami smakowymi. Być może to były dosyć niezdrowe te chrupki i one były takie chemiczne, być może nawet, tylko po prostu no dobre. No czasami coś, co jest niezdrowe, jest dobre. Zapisawszy pisze, Starfoods zostało przejęte przez PepsiCo. Chyba tylko żeby tą markę zabić, bo jak zniknęły, no to... Nawet Cheetosy były kiedyś orzechowe. Cześć, Rogal, całe te. Zawsze mi też smakowały flipsy orzechowe, bo one są z orzeszków ziemnych. Te flipsy. A pamiętacie markę Chio? Ona potem zniknęła, tak? Została pewnie też wykupiona przez Lorenz od Crunchipsów. I dzisiaj to pewnie jest Lorenz. Tak to jest, że te duże marki wszystko zgarniają, jak taki kurcze kombajn. Wszystko wciągają. Jedzie taki kombajn, wielka korporacja i wszystko wciąga i już jest jego, nie? I zmienia się tylko logo i Faluj z Raffles. Coś, no to już tak coś mi tam świta, ale nie do końca pamiętam. Też ciekawy temat sobie powspominać przysmaki z dawnych lat. Chio Chip wciąż jest. Tak? Ja coś nie widzę nigdzie Chio. Nie widziałem od lat chyba. Nie wiem, gdzie ty widziałeś Chio. Chio Tacos, Chio Sombreros. Dobre było tacos. Fajna reklama była. W ogóle kiedyś wiele reklam było naprawdę lepszych. Dzisiaj tak trochę na jedno kopyto wszystko robią. Nie uważacie? Że reklamy podobne są po prostu do siebie. A kiedyś było więcej takich oryginalnych reklam, które zapadały w pamięć. I była właśnie reklama tego. Tak nawet zapamiętałem po tylu latach, popatrzcie. No ale to mam takiego hopla trochę, że interesuję się branżą reklamową i no, lubię pooglądać dobrze zrobione, fajne, oryginalne, wesołe reklamy. I tacos, to były często takie reklamy bardzo oszczędne i minimalistyczne. To nie było tak, że gadał ktoś cały czas. Tylko teraz! Kupa, dostaniesz więcej! Nowe smaki, które sprawią, że poczujesz się w pytę zadowolony. Tylko teraz kup, nie zwlekaj i nie mów jutro! A kiedyś były takie reklamy właśnie to tacos. To taki dziki zachód, ale taki właśnie dziki zachód, te mordy takie zakazane się tam gdzieś patrzą, jeden łypie na drugiego, jakiś taki kowboj brudny wychodzi, patrzy się na drugiego i mówi tacos. I to cała reklama, nie? Tacos. I muzyczka, jak tam z jakichś siedmiu wspaniałych, czy tam z dobrych, złych i brzydkich. Tacos. Cała reklama. Były też takie reklamy radosne, takie robione w Polsce, takie przaśne. nie wiem, strasznie pamiętam, ryknęliśmy z śmiechem po prostu z Matulą. Była taka kretyńska reklama, że stał facet w kasku i mówił, taka bardzo krótka reklama, mówił tylko kłódki do garaży i dostawał takim jakimś młotem w łeb, to bum i koniec reklamy. Kłódki do garaży i młotem dostawał w łeb. Nie wiem, o co tam chodziło w ogóle, no ale to taki był czas, że robiono dziwne czasami reklamy. Albo słynna reklama Poleny 2000, ojciec prać. Ojciec prać, prać, ale tylko w proszku Polena 2000. Takos rzecze Zaratustra. Pedros? Nie, takos. Babciu, ale ten pasztet jest zajebisty. Tak, gumy turbo się pojawiły, wznowili je, to znaczy, no... nastąpił powrót tej marki, guma turbo. Nawet kupiłem kiedyś w radio, żeby sprawdzić, jak wypasiony samochód wylosuje. I zdaje się, że była jakaś taka zabawna znowu sytuacja, że z jakiegoś, nie wiem, tam Trabanta wylosowałem czy coś... Albo może w drugą stronę, jakiś kosmiczny, nie pamiętam już, ale pamiętam, że trochę było zaskoczenie i śmiech. Krawiec, a pamiętasz kolę w butelce szklanej? No, ba. W ogóle coś takiego jest, że jak pijemy czasem, to jakaś taka psychologia dziwna, wpływ, autosugestia taka, że jak pijemy na przykład z kubka, który ma kawowy, ładny kolor, będą tam jeszcze jakieś kawowe akcenty i sobie tam nalejemy kawkę, to nam to będzie bardziej smakowało niż jak wypijemy tą kawę z jakiegoś plastikowego, gównianego kubeczka, nie? Że po prostu, że naczynie wpływa na smak. I faktycznie kupiłem sobie niedawno Pepsi w szklanej butelce i bardzo mi zasmakowało. To znaczy, tak jakbym poczuł smak starej, dobrej Pepsi. Zupełnie co innego niż picie z puchy, czy picie ze szklanki. Po prostu ta butelka musiała przywołać jakieś wspomnienia przyjemne, jak jeszcze sprzedawano właśnie w szklanych butelkach. Dzisiaj też można kupić. Nawet jest jakaś taka Pepsi retro, że ona ma to stare logo Pepsi. Logosy w ogóle przechodzą często rebranding, że możecie sobie na przykład popatrzeć, jak zmieniało się logo Pepsi przez lata. Albo jak wyglądają takie wczesne, pierwsze opakowania butelki do Coca-Coli, która początkowo była sprzedawana jako jakiś lek bardziej, taki syrop, coś w tym stylu, że to takie zdrowotne, nie? Bardziej. No ale to był jeszcze czas, gdzie tam były jakieś śladowe ilości tych ekstraktu z liści koki, coś takiego, a potem to zamieniono na jakiś zamiennik. Ketchup Tertux, Tortex, przepraszam, Tertux. Ketchup Tortex orgazmiczny. Słynny ketchup Tortex, prawda? On ma specyficzny bardzo smak i to nie jest jakiś zły smak. Ten ketchup, on uchodzi za taki właśnie wieśniacki, jak to dzisiaj tu mówimy. Może ze względu na tą nazwę Tortex X, tak jak się kiedyś właśnie w dawnej Polsce nazwy wymyślano, że końcówka X to taka nowoczesność, że X, że to X musi być... I, no, i ma taką etykietę też taką właśnie przaśną trochę, nie? Z jakimś takim akcentem włoskim chyba, że tam w kolorach flagi włoskiej. No, ale pamiętam czas, kiedy na przykład energy drinków w ogóle nie było i nagle się pojawił Red Bull. Jako pierwszy na rynku dostępny napój energetyczny. No i to szał, nie? Szał, pał. Nie było żadnej alternatywy. Był jeden napój energetyczny. No a były czasy, że były jedne lody, jedne chrupki. Na moim osiedlu właśnie we wszystkich sklepach były praktycznie tylko te Chio i Starfoodsy. Były jedne chrupki i jedne chipsy. Dwie marki, nie? Jak znaleźć tego Discorda? Kurczę, muszę sobie linka zapisać, bo nie mam właśnie pod ręką. Może nasz admin Zenon by tutaj był uprzejmy wkleić na czata YouTube'owego linka do naszego Discorda. Albo potrzeba. Ja niestety nie mam, ale postaram się już od następnej audycji być przygotowany i wklejać wam co jakiś czas. Tam... Jak podesłać? Ja mam Discord, pisze Paweł. No, jeśli masz mnie dodanego tutaj na Skype'ie, jeśli masz nocne radio, to możesz mi wkleić linka tutaj na czacie Skype'owym, a ja przekleję na YouTube'owego. Zobaczę, może ktoś tu na naszym radiowym czacie. Nie, na radiowym czacie w ogóle zdechło ostatnio. Znaczy, ja się już pogodziłem z tym, że nasz wewnętrzny radiowy czat to jest trochę taki czat wewnętrzny dla tych, którzy chcą sobie w spokoju pogadać bardziej tam ze sobą, w środku dnia powklejać jakieś zabawne rzeczy, czy coś, co kogoś tam zainteresowało. No i w tej naszej społeczności, jak tu się znamy, tam sobie po prostu pogadać jak kumple, jak koleżanki. A czat YouTube'owy to jest taki bardziej, z którego czytam, którego cytuję, którego śledzę. Nie sposób śledzić dwóch czatów. Ja musiałbym tu cały czas przełączać. Raz jeden, raz drugi, sprawdzać. I tak staram się to robić, od czasu do czasu zerknąć, czy coś się dzieje. No ale czat wewnątrz radiowy na stronie Nocne Radio troszkę tak przygasł ostatnimi czasy i nie jest już tak aktywny podczas audycji. No to jest jakaś naturalna kolej rzeczy, że ten czat służy po prostu do czegoś innego. No i tak fajnie, że mamy dwa takie czaty, nie? Że mamy dwa czaty, jeden jest trochę od innych rzeczy. Do różnych rzeczy służą te czaty. Tyle. Nie, nie jesteś głupi. Właśnie no nie ma na stronie informacji o tym Discordzie. No tutaj znowu apeluję do Zenona, który stara się to reaktywować, który to tam ogłasza, promuje, śledzi, co tam, czy tam coś się dzieje, to żeby może dał właśnie na stronie jakieś info o tym Discordzie. No może to dobre, może można sobie właśnie rozmawiać. No ale to nie wiem, czy jest sens, jak audycja jest i podczas audycji jest sens tam rozmawiać na Discordzie, no bo albo słuchamy, albo tam sobie ktoś gada, nie? Ale na przykład jak się skończy audycja, to można sobie zrobić coś na kształt afterka, tylko że sami słuchacze sobie robią takiego afterka i sobie tam rozmawiają. To jest fajne, bo możecie sobie tam wejść na kanał Nocne Radio i nie musicie koniecznie rozmawiać, dyskutować, tylko możecie sobie słuchać po prostu i włączyć się, na przykład po godzinie coś tam dorzucić, dodać i tyle. Więc może i fajna rzecz. Nie wiem, jak jest z działaniem tego Discorda w przeglądarce, bo jak testowałem, no już dosyć dawno, jak testowałem, to kiepsko działało przez przeglądarkę. Było jakby... Była konieczność, żeby sobie jednak tą aplikację zainstalować specjalną, desktopową, która może być wygodniejsza dla was, jeśli wam nie przeszkadza doinstalowanie sobie nowego programu, to może być spoko, ponieważ tam wtedy wam przychodzą jakieś powiadomienia, że ktoś tam się pojawił, ktoś coś napisał, coś się dzieje, no i atak przeglądarkowym to nie sądzę, żeby to działało. No i mówię, że tam była jakaś dziwna sytuacja, że jak ktoś się łączył z przeglądarkowego, to nie słyszał tych, co mają aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Red Bull jest dopiero na rynku od 87, to trudno, żeby w PRL był. Nie, ja przepraszam, źle powiedziałem, to nie był PRL. Nie wiem, czy mówiłem o PRL. Mówiąc o PRL-u, mam na myśli no, trochę inne czasy. Nie było oczywiście Red Bulla. No, ale to był... Byłem dzieciakiem, no. Byłem jeszcze dzieciakiem, nastolatkiem. No, tak, to już było sporo po przemianach. Nie wiem, to były już lata 90. chyba bardziej. lata 90. to się w ogóle rządziły swoimi prawami też. Zupełnie inny czas jakby niż teraz. Był. No, miło wspominam. Chyba chciałbym się trochę cofnąć w czasie i sobie i pożyć sobie tak właśnie jako dzieciak, nie? Mieć zupełnie inne zmartwienia, inaczej żyć trochę. No, jakaś tam jest tęsknota za takim bardziej aktywnym sposobem spędzania czasu. Dużo na powietrzu, mimo już wtedy wielkiej fascynacji komputerami, no ale komputer nie był wtedy po pierwsze tak fascynujący jak dzisiaj, ponieważ no, nie było internetu tak rozwiniętego. W pewnym momencie zaczął raczkować, ale nie był to on też na początku, jak już mówiłem, tak atrakcyjny, tam mało co było. Więcej czasu właśnie się biegało, wspinało gdzieś z kumplami, imprezy. Ja się dużo w życiu naimprezowałem w sumie. Może dlatego mi się już nie chce. Tak bardzo. Krawiec, dlaczego wyśmiewasz doktora Jaśkowskiego i jego program Świat jest inny? Nie wiem w ogóle za dużo o Jaśkowskim i nie znam jego programu Świat jest inny, więc chyba ciężko, żebym wyśmiewał. Może pan mnie z kimś pomylił. Ale potrzeba, przypuszczam, że może wyśmiewać Jaśkowskiego. Coś tak mi brzmi znajomo, że to takie może być coś, co jest trochę szurskie dla niektórych. A potrzeba jest cięty na takie rzeczy. To może o niego chodzi. Ale niewykluczone, że jakbym się zapoznał, to też bym wyśmiewał. Ale to nie chce, każdy tam wyśmiewa, kogo chce, nie? Mnie też możecie sobie wyśmiewać, jak chcecie. Link do Discorda jest na zakładce Społeczność NR. A takie buty. A co my mamy tutaj, zakładkę Społeczność? W ogóle? Gdzie jest zakładka Społeczność NR? Ja nie widzę zakładki Społeczność NR. Może jest, jak się zalogujesz. Jak ktoś się zaloguje. No ale to, żeby się zalogować, trzeba być w strefie premium. Chyba. No to trzeba to dać dla wszystkich, chyba, nie? Chociaż może tam są inne rzeczy, takie bardziej premium. Nie wiem, muszę to ogarnąć. Ludzie, muszę to ogarnąć. Ogarnąć ten temat. Albo z Zenonkiem sobie pogadać, żeby on to zrobił. Najlepsza zakładka to ramówka, tak. Ramówka jest w pytę po prostu. Wtorek, epicentrum. Środa, ale środa się zgadza lewym okiem. Wróciło. Czwartek, bajery Maxa. Piątek, bez litości, a potem czasy ostateczne. Sobota, spoiler. Afterparty. Kurde, nie, no muszę ogarnąć. Anusz Widelec, niedziela, program kulinarny. Cześć, witam.
1: Witam gorąco i serdecznie.
2: Dobry wieczór, Krawiec.
0: Dobry wieczór, a kto to się dodzwonił? Kto
1: tak? Okay. Dzwonimy sobie raczej w takim duo niż osobno.
2: Tandemie.
1: Tak, dokładnie.
0: Jakie radiowe głosy tutaj, proszę bardzo. Nie chcecie przypadkiem swojej audycji prowadzić jakiejś?
2: Wiesz, no nie wiem, czy nie powinieneś zacząć obawiać się konkurencji.
1: Dokładnie, bo tutaj się właśnie takie rzeczy dzieją, równie radiowe, jak u ciebie.
0: A przepraszam bardzo, bo chyba nie dosłyszałem, kto się dodzwonił.
2: A to mamy się z imienia przedstawić? Nie, nie jesteśmy żadną konkurencją, naprawdę.
0: Nie, znaczy tutaj jeszcze, niektórzy używają pseudonimów, no ale jakoś musicie, bo nie wiem, jak się zwracać, chłopaku i dziewczyno?
2: Może tak być.
1: Możemy tak, o. Bądźmy jak najbardziej anonimowi teraz w tym przypadku.
0: No to...
1: Oby to nie było jakiś problem.
2: Możemy być nieradiowymi głosami, które nagle zadzwoniły po prostu.
0: Jacy tajemniczy w ogóle. Chyba po raz pierwszy ktoś dzwoni i taki tajemniczy.
2: Ale chyba dobrze, wiesz, troszeczkę dreszczyku emocji dodamy na o takiej późnej porze, już 12 na zegarze prawie.
1: O, prawie 12.
0: Kurde, ale jajca, no.
1: Chcemy trochę, widzisz, rozruszać, chcemy dać trochę emocji, chcemy trochę pokazać coś nowego, nie chcemy tak schematycznie wchodzić, że od razu się przedstawiamy, to po prostu trzeba się, wiesz, bardziej zapoznać, bardziej może się wczuć i może wtedy się uda jakoś odkryć, kto jest kim, prawda?
0: No może, to coś faktycznie, tak mam takie podejrzenie, że jesteście z jakiegoś kanału YouTube'owego, czy jakieś radio sami prowadzicie, bo tak coś za profesjonalnie brzmicie, za ładnie, to takie tu radiowe głosy, tutaj jakieś budowanie napięcia, coś, to jakaś konkurencja. Jakaś tu krypciocha, coś będą reklamować. No.
2: Mówiąc to nie jesteśmy z żadnego kanału, ale wiesz, kto wie, czy przypadkiem to nie jest taka próba jakiegoś właśnie rozruszenia się przed faktyczną inicjatywą, bo no, nie wiem jak ty, ale ja nie zwykłem dzwonić do radiów i czuję się trochę zestresowany wręcz teraz. Przed milionami słuchaczy.
1: Tak, dokładnie, tutaj miliony nas słuchają. A my nie dzwonimy za często, tym bardziej do ciebie, no raczej pierwszy raz. Tutaj jesteśmy na antenie, ale ja osobiście, ale tak samo mój kompan, słuchamy cię. Jesteśmy twoimi wielkimi fanami, naprawdę, uwielbiamy. I postanowiliśmy, że jak już jesteśmy tutaj razem, to i sobie słuchamy, fajnie się bawimy, to że zadzwonimy właściwie.
0: No wspaniale, wspaniale.
2: No bo tak jest, że właściwie to wyszło tak, że oboje cię znamy i słuchamy już od
1: lat. Wielu lat. Od wielu lat.
2: No, i powiem ci, że właściwie to mamy dość świeżą znajomość i się po prostu tak spotkaliśmy, zauważyliśmy, znaczy poznaliśmy się, zauważyliśmy, że poznaliśmy to na osobie, że...
1: Tak, że ciebie słuchamy.
2: Że słuchamy, no tak. I stwierdziliśmy, że no, musimy do ciebie zadzwonić. Więc wybacz, bo nawet nie znamy, nie wiemy o czym teraz jest jakaś główna rozmowa. Wiemy, że są luźne gadki, więc tak ogólnie pewnie o wszystkim i o niczym, ale teraz to jest, wiesz, dla nas taki jakiś kamień milowy, więc musieliśmy to po prostu zrobić i ci o tym powiedzieć.
0: Bardzo dobrze, bardzo lubię takie telefony, jak ktoś właśnie, jak ktoś pierwszy raz dzwoni, to jest bardzo zawsze miło i ciekawie i fajnie. Tutaj piszą, krawiec wystraszony jak major przy Moniczce. To twoja szansa, krawiec, trójkąt, teraz albo nigdy. Co już tu chamy, sprośnie.
1: No, teraz musisz pokazać naprawdę, na co cię stać, bo masz jedyną szansę.
2: Zachęć nas,
1: tego właśnie...
0: No, nocne radio uczy, bawi, bawiąc uczy, łączy ludzi i można tu rozmawiać o wszystkim i są niespodziewane telefony od tajemniczych nieznajomych. Czasami też dużo się dzieje na antenie i co ja wam jeszcze powiedzieć mogę.
2: To niektórzy mówią, że nas poznają.
1: No właśnie.
2: A się zastanawiam,
1: no, skąd? Właśnie.
2: To niektórzy, ktoś tutaj powiedział, że jesteśmy akwizytorami Amwaya, to może gdzieś się spotkaliśmy w progu kiedyś.
0: zaraz będzie, Krawcze, czy testowałeś już skoncentrowany szampon?
2: nie masz ochoty na jakiś pokaz odkurzaczy, garnków w domu?
0: Kurde, no. Ale to tutaj ktoś. No.
2: Głos jak syntezator dla ludzi z wyciętą krtanią. Jak możesz tak mówić?
0: No, taki trochę Iweliosowaty. Nie wiem, czy wiecie, kim jest.
1: O nie! najgorzej, to po prostu aż zabolało.
0: No, przepraszam, nie chciałem być niegrzeczny. Nie no, Ivelios jako lektor się myślę, dobrze sprawdza całkiem. No to nie.
1: Jest za bardzo może robotyczny właśnie. I rozmawialiśmy właściwie też o tym dzisiaj, że Ivelios spoko, ale coś jest nie tak. I no, widzisz, też tak śmiesznie, że akurat wspomniałeś, że jest podobny, bo ja
2: Też tak uważasz?
1: Troszeczkę, no momentami.
2: Ja staram się być troszeczkę bardziej melodyjny mimo wszystko, ale rozumiem, że jakbym mówił w taki sposób, to wtedy mógłbym tak trochę brzmieć.
1: No, dokładnie. No, byłbyś w stanie tak mówić jak Ivelios.
0: Czyli trzeba sobie zatkać nos.
2: Chyba trochę tak.
1: No i wtedy jest okej, wtedy każdy może być jak Ivelios, prawda? No,
2: niemożliwe. Ale... Nieprawdopodobne.
1: Nie no, nie śmiejmy się, wszyscy doceniamy Iweliosa.
2: No,
1: robi fajne rzeczy, także...
2: Wiecie, no jakby też o pewnej sile świadczy to, że... Wiecie, z pewnymi dziełami tak jest, że o jej sile i przebiciu świadczy liczba parodii, ile się pojawi, więc to, że my sobie tak teraz dyskutujemy na jego temat i nawet sobie śmieszkujemy, to tylko świadczy o tym, jak na nas gdzieś wpłynął. I gdyby nie był, wiesz, gdzieś ważny, no to byśmy o tym nie gadali.
1: Właśnie, to taka ważna osobistość, że teraz każdy o nim gada. My dzisiaj widzisz jeszcze, tutaj kolejny raz się powtarza i cały czas.
2: A przepraszam kolego, tych paranormalnych MP3-ek to jest 30 gigabajtów na tyle, na ile ja pamiętam. Że nie wiem, czy my też tak powinniśmy, bo to w sumie konkurencja, chyba powinniśmy zmienić temat. Nie wiem,
1: no, Krawca. Nie rozmawiajmy o paranormalium, dobrze,
2: nas,
1: bo to
2: tak.
1: jest...
0: Nie, można spokojnie tutaj reklamować różne rzeczy. A Ivelios kiedyś tutaj wpadał, nawet tak z ciekawości wpadł kiedyś na naszego czata. Całkiem spoko. Ja tam do Iweliosa tak nic nie mam. W sumie nie mam się tam do czego przyczepić za bardzo chyba. Była tu taka jakaś propozycja, że jesteście z kanału Kupa Chrustu. Sprawdziłem już, tu wyniuchałem. Byliście wywąchani.
1: No, tam wszyscy już będą sprawdzać, wszystko ogarniać, kto jest kim.
2: No to musisz mieć niezłego nosa, jak nas tak wywąchałeś, Krawiec.
0: To nie ja, to ktoś na czacie.
2: Ale wiem, czy nas, bo... Czekaj, aż sam wpiszę, przepraszam. No. Bo szczerze mówiąc, nie znam. Ale dobra, to może... Aha, bo tu teraz już się odsłoniłem, ale no to może powiedz jak i co, i czy my to my.
0: Faktycznie, tu widzę niby kobiety są, ale widzę na niektórych filmikach jest pan i pani. Może to oni, słuchajcie, może to oni. Wiecie, co macie robić, słuchacze Nocnego Radia. Mają być wywąchani.
1: Macie zgadywać, kim jesteśmy. Bo na 100%, może się udać, także zapraszam i zobaczymy, czy się uda odnaleźć nasz kanał, czy tam cokolwiek, co mamy i to tworzymy.
0: No, przyznali się, że coś mają. Jakiś może kanał, coś? No. To dzwoni Janusz Zagórski i jego kobieta, Diablica, pisze pewny kocie.
1: Ale czemu LGBT? W ogóle totalnie nie wiem, czemu ludzie, czemu we wszystko teraz wplatacie te LGBT? W ogóle dzwonią do was ludzie, rozmawiają normalnie, ale zawsze musi być jakiś...
2: O, ale Karol powiedział, że ma paranoję, to wszystko zrozumiałe w takim razie. Ja chciałbym odpowiedzieć tylko na prośbę tutaj jednego z widzów. Tak, ale to mam takim Iweliosem powiedzieć.
1: Tak.
2: W radiu Paranormalium znajdziecie 40 gigabajtów paranormalnych MP3-ek.
0: No, to dość dobrze.
1: Jeszcze raz.
2: To czekaj, bo tu jest jeszcze taki hasło i klej, znaczy nazwa i klej. Ja dobrze kojarzę, w jaki sposób Ivelios to czyta. To jest takie z reguły Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu.
1: Dokładnie, tak.
2: I cały. Dziękuję.
1: Świetne.
0: Dobrze udaje
1: Ivelios. Konkurencję.
0: Dobrze udaje chłopaki Iweliosa, co nie? Luliska. No.
2: Facet... Dziękuję, ale ty, no. Krawcze, też masz talent do nas.
1: No naprawdę.
2: Głosów. Ja wiem.
1: Nie,
2: tam.
1: No.
2: No też. No, nie no, nie bądź taki znowu wstydliwy.
1: Ale naprawdę bardzo doceniam, jak udajesz niektóre osoby i uważam, że to coś świetnego, bo ja akurat takiego talentu, widzisz, nie mam jakby tutaj i tak nie potrafię za bardzo udawać jakichś ważnych osobistości, jak Iwelios.
2: A może jakiś ukryty? Może to wiesz? Może masz, tylko nie próbujesz.
1: Tak, będę udawać Iweliosa. No, nauczę się,
2: dajesz.
1: Nie?
2: No. Spróbuj. Iweliosem.
1: Tak, Iweliosem.
2: Nigdy nie wiadomo.
0: A co myślicie na przykład o takich tematach jak Anunnaki?
1: No, zależy, możesz rozwinąć, bo co mamy opowiedzieć, co to jest, czy co, no w ogóle co mamy powiedzieć o Anunnakach?
0: Czyli jest tak bogata wiedza o tych Anunnakach, że można by długo rozmawiać. Co tutaj właśnie potwierdza przypuszczenia, że nagrywaliście jakąś audycję o tych Anunnakach? Anunnaki...
1: Ale nas widzisz.
0: Zaraz będziemy wszystko wiedzieć.
2: Teraz muszę się wypierać, że nie wiem. Że nic. Tak naprawdę to... Znaczy, obiło mi się to o uszy. Oczywiście teraz mi nikt nie wierzy, tak? Jak powiem, że do końca nie wiem, kim są.
1: O, jakiś tam ufoluski, coś tam, tak? Jakiś kosmiści,
2: bo
1: coś
2: mi się,
1: tam, coś
2: bo mi się z Eskimosami kojarzy.
1: No, coś tam Eskimosi, jakiś kosmosu.
2: Może dlatego, że...
1: Czy
2: nie,
1: coś takiego.
2: Mi się z Anarukiem kojarzy. Była taka książka. Anaruk, chłopiec z Grenlandii.
0: Była, to chyba lektura była w jakiejś wczesnej szkole podstawówki.
2: No. Chyba już ktoś tam wie.
1: Ktoś ogarnia, no. Za bardzo.
0: Tak?
2: Bo jak jeszcze macie, w temacie innych głosów tutaj. Myślę, że nie, może co niektórzy tu słuchacze będą wiedzieć, o co chodzi, jeżeli powiem i dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dostał pan linki?
2: Już się wyciszam.
0: Już się wyciszam. No, to...
2: Tak, dziękuję.
1: Proszę z tematem audycji.
2: Mógłbym opowiedzieć, co leciało na planetę na przykład.
1: Jakie tam artykuły mi się udało odkryć.
0: Jest też przypuszczenie, jest też przypuszczenie, że jesteście lightworkerami od Claude'a z 2011.
1: Jasne, jesteśmy od Claude'a, od tajnych służb i w ogóle.
2: Znaczy ja jestem lightworkerem, bo ja się staram zbyt ciężko nie przepracowywać rzeczywiście, więc mój work jest bardzo light. Tak lekko pracuję. Nie wiem, czy o to chodzi, bo tak mi się kojarzy. No. Takim, wiecie, praca wiecie, z domu, teraz na kwarantannie, jest dużo łatwiejsza.
1: Jest czas, żeby cię słuchać. Widzisz.
0: A na której gęstości jest kamień? Nie wiedzą.
2: O kurde. Wiecie,
0: nie wiedzą, to nie są lightworkerzy chyba.
2: Nie,
1: ja też nie mam.
2: A na której jest?
1: No.
0: Ja też nie wiem, na czwartej chyba.
1: Ale na czwartej.
0: Pamiętam, że Claude się bardzo zdziwił, jak powiedzieli mu, że jest na którejś tam i on tam się zdziwił. Co, na czwartej? Jak to?
2: Oj, to ja nie wiem, powiem ci. Ja nie, też nie kompletnie. Nie znam się na takich rzeczach.
1: Więc macie kolejną pozycję do wykreślenia.
0: A które audycje lubicie w nocnym radio? Może z tych, co kiedyś były, coś wam się spodobało?
1: Nocna jazda.
0: Nocna jazda, o proszę.
2: To już takie stare dzieje.
1: Tak, ale jak najbardziej były słuchane, przynajmniej przeze mnie, no w tamtym momencie. Można pochwalić.
0: A pamiętacie radio na fali jeszcze?
2: Pewnie.
1: Oczywiście.
0: Ale weterani, kurczę.
1: No tego się nie spodziewałeś.
0: No, zupełnie.
1: No, więc nasza historia jest trochę bardziej skomplikowana. Tutaj to nie jest takie płytkie, jak się może wydawać. że sobie robimy tylko reklamę tutaj.
2: No taką... W sumie robimy reklamę, ale jeszcze nic nie zareklamowaliśmy.
1: No ale do tego dojdzie.
0: No, taką reklamę sobie robicie, że nawet nie wiem, jak się do was zwracać. To taka reklama. No
2: właśnie.
0: Super, super reklama.
2: Taka reklama teaserowa, że zaczynasz z czymś, nie wiadomo o co chodzi i dopiero z czasem się odkrywa cała tajemnica.
1: I wtedy każdy, o wow, i to zostaje w głowie, nie? Nie może tak od razu.
0: Ale to działa faktycznie i to znakomicie działa, bo teraz wszyscy się interesują, kim oni są do jasnej cholery. I zaraz będą sami szukać, szpiegować i stalkować. No i to właśnie jest najlepsze, że ludzie sami chcą się dowiedzieć w końcu i umierają z ciekawości. No brawo, brawo, widzicie, znają się na reklamie.
2: Wiesz, tak, może, tak. Może to dopiero jakiś taki... Może nie wiem, czy powinniśmy za dużo znowu tak mówić, czy nie zostawić sobie, wiesz, na jakiś inny telefon, na inną audycję i tak zostawiać takie okruszki, takie, wiesz, ślady pojedyncze. I was tak wodzić za nos.
0: No w sumie, to zawsze jakaś taka radiowa zabawa tutaj i o to chodzi, tak? Żeby coś się działo.
1: No więc fajnie, myślę, że zostaniemy tak przy tym jednak.
2: No.

0: Bo później, jak się pochwalę mamie.
1: No, w sumie.
0: No nie pochwalisz się, jak będą pomiary z
1: No
0: mną.
1: nie no.
0: Co? Powiem, mamo, wejdź na czat i będą tak o mnie jakoś brzydko mówić, nie?
1: No to nie, no to może bez.
0: Bez wulgaryzmu, ładnie, no i kreatywnie przede wszystkim. Jesteśmy bardzo ciekawi naszej dalszej tutaj przygody.
1: Zdecydowanie.
2: A bo tu też padła kolejna propozycja, kim możecie być, że to jest Tomu z dziewczyną swoją.
0: Tomu?
1: Tomu, okej, widzę na czacie. Tomu 420, tak?
2: Tak.
1: 420.
2: Barbie i Ken. Młode wilcy. O, tu tak
0: Wilk.
2: nie.
1: Furios i kłodzianka.
2: Niecenzuralnie, tak sobie już nazwał.
0: Żołnierz i żołnierka.
1: O.
0: O, tak, może być jak
1: Rodzinka
0: najbardziej
1: NR.
0: pomyłowani. Właśnie. To
1: Żołnierka
0: chyba
1: z
0: wszyscy tutaj
1: Bombasu. stanowią taką rodzinkę NR, tak
0: No właśnie, wszyscy
1: niecenzuralnie.
0: jesteśmy tutaj rodziną. Więc nie
1: No.
0: nazywajmy. Ja bym nie chciała przyjąć takiej nazwy, bo
1: Niektórzy
0: uważam,
1: taką
0: że.
1: dalszą i przyszywaną, i taką mniej lubianą, ale zawsze.
0: No właśnie, rodziny się nie wybiera,
1: No
0: nie?
1: nie.
0: Więc tutaj. Też więc tutaj nie będziemy się tak raczej
1: Pewnie.
0: określać.
2: Tu takie ze świata patostreamerów też niektórzy myślą, że jesteście. Zupełnie nie brzmią jak patostreamerzy, więc pudło na
1: Ale
2: 100%.
1: ja też ciebie tak nie biję, przynajmniej nie tak mocno.
0: No,
1: Staram się z
0: czasami.
1: wyczuciem, ale to z miłości wszystko.
0: Tak, jasne.
1: To zawsze z miłości jest, nie?
0: Ja
1: Wiecie.
0: wiem, ja wiem. Ja za każdym razem sobie tak o tym mówię, kiedy chcę odejść. A
2: Brar
1: ten,
2: i
1: no to.
2: siostra Pitt, to chyba brat Pitt i siostra Faktura ewentualnie, jeśli już. Bonnie i Clyde, Łomeło i
0: Ale
2: Julia, ale macie propozycje, wiecie co.
0: kto to wybierze? Mamy to wybrać?
1: No
0: Nie, ja
1: właśnie.
0: nie wiem, nie wiem do kogo to będzie. Chyba dla ciebie, Krawcze, będzie chyba ta decyzja.
2: Nie, to tak samo przychodzi jakoś i jak w końcu do czegoś dojdziemy, czuję. Ale to właśnie nie będę spał dzisiaj chyba przez to wszystko.
0: Też musisz szukać
2: Będę
0: wtedy.
2: się wiercił całą
1: Ale ja
2: noc.
1: się zgadzam, Krew, z tobą, że to tak jest. Po prostu to musi wyjść w praniu. W końcu coś do nas przylgnie, no i już zostaniemy na zawsze już, jak z jakąś ksywką.
2: I cały czas jest takie przekonanie, że wasz głos brzmi znajomo, bo tu już któraś osoba pisze, że gdzieś ich słyszałem. Ale to Etam pisze, to trzeba wziąć poprawkę, że się
1: To na
2: myli.
1: pewno z telewizji w takim razie.
0: No, z telewizji.
1: Cóż mogę powiedzieć? No, polecam i pozdrawiam Piotr Frączewski.
2: No dobra, słuchajcie, to dzięki za fajny telefonik, który rozbudził wyobraźnię. I mam nadzieję, że się jeszcze nie raz usłyszymy, że to był pierwszy i nie ostatni raz.
1: My również,
0: No
1: my również.
0: naprawdę, mam
1: Tak,
0: nadzieję, że
1: tak.
0: jeszcze się tutaj zdzwonimy o lepszej porze, nie już takiej, nie.
1: Takiej, że nie trzeba będzie rozbudzać, a wszyscy będą
0: Tak.
1: już rozbudzeni.
2: A dzwonicie z Polski? Czy z zagranicy?
0: Polski.
2: Z Polski.
1: Z Polski.
0: Jak najbardziej.
2: No dobra.
1: No.
0: To tyle możemy
1: O,
0: powiedzieć.
1: już
0: Aha, już
1: próbuję
0: zapisane.
1: niuchać. Już zateczkowani.
0: Polacz. No to już gorzej będą nas traktować tutaj. Mogli się mówić, nie? W Irlandii
1: No,
0: mieszkamy.
1: na przykład.
2: Ja wystosuję pismo do Microsoftu, żeby mnie udostępnili dane.
0: I żeby wszystko było. No.
2: Dobra, to
1: Kurde, da.
2: tymczasem trzymajcie się i do usłyszonka pewnie niebawem jakoś.
0: Dzięki. Na razie,
1: Trzymaj
0: do
1: się, pa.
0: usłyszenia.
2: Hej, hej. No kurde, no co to się stało się? Matko Bosko, co to się stało się? Kto to był? To jak... No i teraz będzie wyobraźnia pracować, a zwłaszcza u szurów. Szury będą mieli zaraz jakąś...

0: 100 tysięcy teorii. Na przykład, że to były właśnie boty, tak jak pisze Furiat, sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, Hal i Halina, nie? Hal i Halina zadzwonili. Faktycznie tak brzmią bardzo radiowo, tak zbyt poprawnie. I też się ani się nie zająknie, ani się nie pomyli, tylko właśnie tak: witamy Cię, Krawcze, cieszymy się, że zadzwoniliśmy do Ciebie właśnie dzisiaj. Tak, cieszymy się i witamy na antenie. Trochę się stresujemy, ale nie aż tak bardzo. No to coś to mi tak dziwnie brzmi, no, że to faktycznie są boty. To jest sztuczna inteligencja zadzwoniła, mówię wam. Krawiec, jest program, co wyświetla ci IP, aktualnie jest... Bla, bla, bla. Ale nie chcę używać takich rzeczy za bardzo. Też każdy ma szansę do jakiejś tam prywatności, nie? A nie, że ja tu będę IP skanował, sprawdzał, stalkował. Krawiec, puść sobie chrusty i od razu poznasz. A, sprawdźmy.
1: Zasiadam do montażu dzisiejszego odcinka po całym ostatnim tygodniu.
0: No, już inny głos.
1: Przemyśleń na temat karmy.
2: Pierwsza to jest sanchita, czyli ta karma nagromadzona, tą, którą tam sobie pozbieraliśmy w różnych wcieleniach i tak dalej, ona jest, nie przynosi skutków.
0: To nie oni.
2: Aczkolwiek czeka na swoje spełnienie. Druga jakby taka... Ta karma się realizuje. Zresztą powiedziałbym, że prawa fizyki...
0: A pani się tylko uśmiecha i nic nie mówi, tylko się patrzy, robi sarnie oczy i nic nie mówi.
1: A no właśnie, skoro już mówimy o karmie, to chcemy bardzo serdecznie podziękować Izabeli Różańskiej.
0: Nie, to zły trop, zdecydowanie. Przecież to zupełnie inne głosy, co wy tutaj. Jaś i Małgosia, to oni. Nie oni, no, jak oni? Inne głosy zupełnie. Masz słoniowe ucho, PN Koci. Aplikacja do rozpoznawania głosu. A Mika się boi takich telefonów. Ciekawe czemu. To nie lękaj się, nie słyszałeś, co mówił Jan Paweł II? Krawiec, pamiętasz, w RNF mieliśmy gości od Haliny, co uciekła do internetu. To są dzieci Haliny. Dzieci Haliny. No, był jegomość, który twierdził, przepraszam, już nie pamiętam właśnie, kto to był, ale twierdził, że zaprojektował sztuczną inteligencję, która się uwolniła, zbiegła jakby właśnie do internetu. No i mówił strasznie przekonywująco. Czy przekonująco? Przekonywująco czy przekonująco się mówi? A nie wiem. No i się słuchało ciekawie bardzo tego i w pewnym momencie ludzie sami się zaczęli zastanawiać, czy może to jest prawda, to wszystko, co on mówi. Nawet się dopytywałem wtedy, jaki jest schemat, jak on zrobił tą sztuczną inteligencję i też były tam ciekawe odpowiedzi w miarę. Bo wtedy miałem akurat taką fazę, że wkręciłem sobie, że napiszę grę komputerową, która będzie sama tworzyła scenariusz, tak generowała. I miałem różne teorie, że jak to zrobić, że to się da zrobić i nawet jakiś tam schemat tworzenia tego miałem. Ale z czasem się okazało, że jest to niewykonalne, a jeszcze z takimi mizernymi, lamerskimi umiejętnościami programistycznymi jak moje, to już w ogóle to jak... to za wysokie progi, zdecydowanie. A potem służby do nas dzwoniły, pamiętasz? Kuba pisze, tu przypomina. No kurde, nie pamiętam. Służby? Pamiętam, że Kukiz dzwonił, ale służby? Służby dzwoniły? A tak, był jakiś taki telefon, że ktoś oświadczył wprost, że jest właśnie ze służb, że ma zadanie tu słuchać. No ale to troll chyba, nie? A może nie? Przekonywająco? Jeśli już, to chyba przekonywująco, a nie przekonywająco. A może, nie wiem. Gosia się spóźniła, na sam koniec audycji przyszła. No brawo, Gosia, brawo. Naprawdę. Ale pamiętajcie, że póki trwa audycja jeszcze na YouTube, to można sobie cofnąć na przykład suwaczkiem do samego początku i wtedy nawet jak się będzie przetwarzało, to powinno się odtwarzać przynajmniej do pewnego momentu. A potem to już różnie bywa. Potem jest na przykład od drugiej połowy nagle po zakończeniu, więc no, to różnie bywa. No i strasznie się długo te audycje ostatnio właśnie jakby przetwarzają. Patrzyłem dzisiaj na te sprzed dwóch dni, no i na niektórych nadal nie widać czata, dopiero się pojawi. Więc to jest coraz gorzej, ten YouTube działa, zresztą wszystko działa coraz gorzej. Wszystkie tam aplikacje, programy, wszystko to jakoś się coraz bardziej zawiesza, coraz częściej błędy jakieś wyskakują, nie domagają te różne programy. No, sam głupi Skype, często jak się wylogowuję z profilu Nocne Radio i chcę przejść na prywatny, to biały ekran i muszę skilować w ogóle, zniszczyć ten program. Cały zabić proces, o tak się chyba mówi fachowo, zabić proces. Więc no, nie jestem zbytnio zadowolony. Były propozycje, żeby może zamienić tego Skype'a na jakiegoś Telegrama, czy tam innego TikToka. No, TikTok to chiński, tak? Telegram chyba rosyjski. Nie wiem nawet, co tam teraz jest najpopularniejsze. Chyba jednym z popularniejszych komunikatorów jest Messenger facebookowy. Najpopularniejsze messengery. WhatsApp, o właśnie, tego mi brakowało. WhatsApp jest bardzo popularny. Z tego, co się orientuję. No ale tu już piszą o lukach bezpieczeństwa. Signal jest jeszcze jakiś. Wiecie, w ogóle są też takie komunikatory, które są uważane za osoby, które się lubią tam kryć i być anonimowe i być dobrze zabezpieczone. Są takie specjalne dla takich osób, nie? Które tam nie trzymają żadnych logów, nie archiwizują nic, żadnych rozmów, nigdzie nic nie przekazują, łączą się peer-to-peer, czyli komputer z komputerem. Tak, Zoom też jest chwalony czasem. No i ten TeamTalk, TeamSpeak dawał świetną jakość, ale weź tam ustaw, no wejdź na serwer, tam zaloguj się, no to jakieś takie kłopotliwe. Dużo zależy od takich niuansów przy tych komunikatorach różnych, takich wydawałoby się mało w sumie istotnych rzeczy, ale jednak ważnych dla ludzi, nie? Konieczność, ilość tam operacji, które trzeba wykonać, żeby to w ogóle tam założyć profil, zainstalować i no. Niektóre radia przeszły całkiem na Discorda, jak na przykład wspomniana kontestacja. Oni już nie korzystają ze Skype'a, już się do nich nie dodzwonisz Skype'em, tylko właśnie wszystko się tam na Discordzie dzieje. Może i u nas tak się to skończy, chociaż pewnie niektórzy byliby niepocieszeni, bo dla niektórych to jest coś obcego, nie? I konieczność znowu coś tam rozkminiania, instalowania. Zresztą ja Discorda to tak niespecjalnie lubię. On jest zawsze mi się wydawał zbyt skomplikowany. Zbyt dużo tam wszystkiego jest, jakieś przyznawanie uprawnień, jakieś tam połącz z serwerem, no to nie jest to takie. To jest dla tych, co już się trochę orientują, którzy są oswojeni dobrze z komputerami, z aplikacjami, a ktoś taki, kto się tymi rzeczami nie interesuje, komputera używa sobie do odbierania tam e-maili i słuchania Nocnego Radia, no to może być trochę się czuć zagubiony w tym wszystkim, no i zniechęcić się po prostu. Jak nie? Ja dzwonię co tydzień Skype'em do kontestacji. A to nie wiedziałem. Myślałem, że zrezygnowali, bo takie miałem informacje, że już nie używają Skype'a. To nie jest kwestia tego, że ja nie ogarnę. Ja ogarniam, to znaczy wydaje mi się zbyt, że ma tam zbyt dużo różnych ustawień, opcji, trochę i może kwestia przyzwyczajenia do tej prostoty. No Skype, co by nie mówić, jest jednak prosty. Ale to nie jest tak, że nie ogarniam. Ja się bardziej boję o to, że dla ludzi to będzie coś takiego nieprzyjemnego, obcego, a to jednak musi być przystępne, zachęcające. Nie? Nie chcę, żeby nagle dzwonili do radia tylko ci, którzy są tak zaznajomieni z komputerami lepiej, nie? I tam się lepiej orientują i nie przeraża ich konieczność tam, że tu trzeba się zalogować, zarejestrować, coś ustawić, jakieś parametry. Czy no przesadza może, bo Discord nie jest aż taki, że tam trzeba jakieś parametry ustawiać, coś. Ale zawsze to jest nowa platforma i tam weź się tam... Trzeba każdego też nauczyć, że tam weź się wycisz, weź tutaj musisz kliknąć. Ludzie już mieli problemy, tak? A ja, co ja mam zrobić, żeby tu rozmawiać? I trzeba każdego tak informować, tłumaczyć. A ze Skype'em nie ma tego. Skype jest... No, może jest awaryjny, może jest kiepski, tak od technicznej strony... kiepską jakość dźwięku też daje. Ale jak mówiłem, też w tej kiepskiej jakości też jest jakiś plus, że obcina pewne tam pasma, szumy w tle, niweluje pogłos na przykład, nie? A na takim, jak używałem przez jakiś czas tego TeamSpeaka, to się okazało, że jakość jest tak dobra dźwięku, że być może nawet, nie wiem, czy to była prawda, ale wynikało, że z kiepskich słuchawek nawet to, co słychać tam przebija, że mikrofon to wyłapuje po prostu jakoś, ale to dziwne trochę mi się wydaje, no bo słuchawki jednak tłumią, no i to co tam ma dochodzić. Etam zadzwonił, cześć Etam.
3: No hej, jeszcze raz ja. Ostatnio ty mnie przepraszałeś, dzisiaj ja cię będę przepraszał, że zadzwoniłem jako pierwsza, taką masz zajebistą dzisiaj audycję, kurde, ja musiałem swój wkurw dzisiaj na samym początku pokazać i to nie wiem dlaczego, chyba mam migrenę i dlatego mi je wzięło. Słuchaj, a pomyślałeś ty może o... Ja wiem, że teraz zabrzmę trochę jak głupiec, ale był kiedyś taki komunikator, który znają wszyscy i nawet przez długi czas był to komunikator dźwiękowy i nazywał się Gadu Gadu. On nadal jeszcze z tego co wiem istnieje i...
0: Gadu Gadu nie był dźwiękowy.
3: Czasami nie połączyli.
0: Znaczy Gadu Gadu był dźwiękowy? Tam ludzie raczej pisali tak. Tylko. Znaczy tam się dało jakoś niby łączyć dźwiękowo, ale to chyba później wprowadzono, grubo później.
3: Później jeszcze Onet miał taki komunikator, kurczę, tylko nie pamiętam jego nazwy. One się później, zdaje się, z Gadu Gadu połączyły w jedno. I ja ostatnio gdzieś szukałem, ponieważ ja byłem jednym z tych takich użytkowników mających czterocyfrowy numerek na Gadu Gadu, to znaczy byłem w tych pierwszych 10 tysiącach i działał ten komunikator u mnie, także nawet Lecha Wałęsę złapałem w pewnym momencie. On ma taki numer, jakbyście chcieli spróbować pana prezydenta byłego naszego złapać, to jest numer 1981. Taki sobie wybrał i akurat miał napisane, tego nie chciał za bardzo, żeby mu przeszkadzać, bo napisał, że leci akurat do księżniczki gdzieś na wizytę. On taki komentarz tam miał. Ale trzeba było spróbować coś takiego prostego właśnie jak Gadu Gadu. Bo ja myślę, że on nadal jest. Nawet jutro się pofatyguję i sprawdzę, czy przypadkiem nie ma go, ale nie, no musi być, no przecież ostatnio jak w komórce patrzyłem, to była aplikacja na Google Playu, więc myślę, że jest.
0: Raczej na jakieś Gadu Gadu nie przejdziemy pewnie. Nie sądzę, żeby to było lepsze od Skype'a. Pojawił się też głos tutaj na czacie od Roberta, że Skype ma jeden z lepszych kodeków dźwiękowych, Silk. O nazwie Silk. No, może kodek jest dobry, ale Skype narzucił pewną stałą kompresję, dosyć wysoką na przykład. Chociaż ja tak nie czuję, że aż tak strasznie kompresuje ten dźwięk.
3: Znaczy wiesz...
0: TeamSpeak oczywiście no, lepiej dawał, ale w TeamSpeaku można było ręcznie sobie po prostu ustawić stopień kompresji, nie?
3: Jeśli ma ktoś zainstalowaną tą, którą polecałem, to ktoś kiedyś dzwonił i miał problemy. Jest taka wersja mini wydana na komórki i tablety przez Skype'a, czy Lite, czy mini ona się nazywa, nie pamiętam już w tej chwili. I tam można sobie tą kompresję regulować, żeby była lepsza jakość lub gorsza jakość. Także ona jest również regulowana. To, co my używamy na komputerach, czy wersji standardowej na komórce, tej opcji nie ma. Także można jeszcze sobie ewentualnie potem... Kiedyś był taki świetny komunikator, który by się tutaj znakomicie nadał, tylko że nie wiem, czy nadal jest dostępny w wersji webowej. Nazywał się UU, czy tam UW, bo to przez V po środku, OOOOVOO. Naprawdę bardzo dobra jakość. Tam było kilka opcji, jeżeli chodzi zarówno o dźwięk, jak i o obraz. I miał też właśnie, co jest istotne, wersję online'ową, taką pod przeglądarkę, nie? Mm-hmm.
0: No, no też, tutaj też jest... niektórzy twierdzą, że dzisiaj Skype, nie ma tą
4: dobry
0: stałą...
4: Wieczór.
0: Dobry wieczór. Że ma tą stałą kompresję, że... Ale ja myślę, że ona jest zmienna i zależna od jakości łącza też często. Cześć, Robercie. Coś dmucha strasznie tam u ciebie.
4: Nie, to dmuchaj tam.
3: Ja nie dmucham.
4: Dmuchasz, bo chcesz zdyskredytować, że ja zadzwoniłem, że u mnie źle.
0: I specjalnie dmucha, dmuchacz jeden.
4: No, to od razu jego okienko miga, że on
3: dmucha. Niemożliwe, słuchaj, ja już się nauczyłem, mam taki odruch, że trzymam mikrofon pod kątem 90 stopni od ust, więc nie mogę dmuchnąć, bo bym po prostu w dziurkę nie trafił.
4: To, co mówiłeś, to jest UW, pisane przez dwa O, V i OO. V jest
3: tak
4: duże.
3: Jest, dokładnie. A.
4: Taki dobry kiedyś komunikator na rozmowy grupowe wideo. Echo nie pozwalało bez słuchawek rozmawiać. Dlaczego Skype jest dobry? Dlatego, że go wymyślili Estończycy. Potem kupił ten Żyd od eBaya. No i niestety, jak kupił to Microsoft, to chciał to korporacyjnie wszystko tak zorganizować i to troszeczkę się zesrało, bo pakuje w niego, jeżeli aplikacja sama... peer-to-peer, to zajmowała 5 megabajtów, to teraz zajmuje 50 parę. Nie wiadomo, co tam... Ale jeżeli chodzi o sam kodek, on jest dalej licencjonowany, on jest bardzo mocno chroniony, to jest kodek Silk, to jest jedwab po polsku. Nie ma lepszego kodeka z małą przepustowością. Tam nawet na modemie uzyskałbyś pasmo do mniej więcej 8 kHz. Tylko dlaczego jest źle? Bo jeżeli ktoś ma na przykład jakiś tam, powiedzmy, gorszy mikrofon, jakieś gorsze podłączenie, jakiś gorszy procesor i tak dalej, nie przetwarza to sprzęt. Ale jeżeli cokolwiek jest minimum spełnione, lepszego kodeka nie znajdziesz. I zobacz, możesz sobie krzyczeć, gadać, tutaj echa nie będzie. Tutaj nie będzie jakiegoś pogłosu, tak jak ja teraz do komórki mówię. Nie chce mi się odpalać laptopa, bo na laptopie by było 100 razy lepiej. Ale to jest po prostu nie do pobicia, dlatego oni to chronią. Nie, dlatego Microsoft 2,4 miliarda dolarów wydał. No, to jest tylko linijka programu, prawda?
3: No tak, no. Sprawa, że stał się standardem. Także wiedzieli, na co wydają, nie?
4: Nie, oni chcieli to po prostu zaimplementować w swoją platformę i wiadomo, jak ktoś wykupuje coś, nasza klasa za 20 milionów od chłopaków została kupiona złoty, prawda? Dla nich to są duże pieniądze, a dla korporacji to są małe pieniądze. I nie po to zostało kupione, żeby rozwijać naszą klasę, tylko po prostu, żeby się Facebook rozwinął, nie? W Rumunii zostały wykupione te lokalne, no każdy wie, o co chodzi. A co do gadu-gadu, to pod koniec tam ma jak najbardziej rację. Tam można było głosowo i kamerowo rozmawiać. Chyba, bo to taka spółka z Afryki kupiła i chyba to dalej działa. Ja też mam numer, chyba ja mam tylko w ogóle 3-cyfrowy numer ETAM.
0: Wow.
3: No to możesz na Allegro wystawić.
4: Poważnie?
3: Tak, oczywiście. Takie 4-cyfrowe to tam nie są za drogie, tam w okolicach kilkuset złotych, ale 3-cyfrowy to myślę, że to parę tysięcy.
4: Jestem takim weteranem jak w 80-tych, w których tam latach w ogóle tutaj pierwsze komputery i internecie to tylko przez 22 się, to właśnie ja wtedy to tak jakby sobie tam założyłem, ale powiem ci, że długo korzystałem z gadu-gadu, długo, aż 2.0 się pojawił Skype, no i wtedy jakby tam troszeczkę poszło w zapomnienie, ale znajomi tam byli. A teraz to tak jak mówię, no musiałbym zobaczyć, czy to w ogóle odpalę, czy mi tam hasła nie wykasowali. I jeszcze ci powiem taką ciekawostkę, że gadu-gadu miało wersję profesjonalną, to było oprogramowanie takie, nie wiadomo skąd to trzeba było ściągnąć, niby to było dla firm i bogactwo tego oprogramowania to w ogóle przeskakiwało ten normalny kikier. Coś takiego było, i tam trzeba było się jakby od nowa zalogować, ale można było starym numerem. Kiedyś to też zrobiłem, ale to też były lata zamierzchłe.
0: Tak, było jakieś takie specjalne gadu-gadu faktycznie i korzystały i dostawali je redaktorzy, na przykład Radia Tok FM. Wiem, bo kiedyś tam wyszło właśnie, że Cezary Łasiczka ma specjalne jakieś gadu-gadu, które mu pozwala na trochę więcej. Wiem, bo mu wysyłałem różne tam żarciki do audycji Łubi-Dubi i
4: Łubi Nights. Krystyna też prowadziła, fajne to było.
0: Fajne było, no. Szkoda, że już nie ma takich audycji, nie? A nie, co ja mówię, jak nie ma? Są przecież tu w Nocnym Radiu.
4: Nie można za bardzo drażnić małpy, bo może być krzywda, no.
0: Tak, tą audycję zlikwidowano krótko po tym, znaczy pierw była bardzo duża kara od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za mówienie nie tego, co trzeba, ale przypuszczam, że zlikwidowano następcę, bo pierw było Łubi Dubi, potem było Dubi Nights, to się przekształciło, mniej więcej taka sama formuła, ale zmienili z jakiegoś powodu nazwę. Ale po prostu okazało się, że Polacy kiepsko wypadają w takich audycjach. No, przepraszam, może nieskromnie powiem, ale myślę, że Nocna Jazda czy Nocny Marek to są trochę podobne audycje. W każdym razie podobna formuła. Nie chcę się tutaj może tam równać z Cezarym Łasiczką, ale myślę, że z potrzebą trochę podobnie staramy się prowadzić. Żartujemy sobie, cytujemy newsy, są telefony, no tak bardzo się to nie różni, ale okazało się, że o ile w takim Nocnym Radio można liczyć naprawdę na fajne telefony, na fajne żarty, na kumatych ludzi tutaj na antenie, to tam dzwonili sami z jakimiś, znaczy nie sami, ale bardzo dużo ludzi takich jakiś no pretensje mieli o wszystko. Byś się rozumu nauczył jeden z drugim, a nie, co w tym śmiesznego jest, przepraszam. I tak no kiepsko ci sami dzwoniący wypadali, a to jednak audycja interaktywna, nie?
4: Tak, tylko że widzisz, nie? Tutaj jakby twoje radio jest takie niszowe, no tam powiedzmy kilkuset słuchaczy, a jeżeli jest taki Tok FM, to ma tam, no powiedzmy, no nie będę mówił w milionach, ale powiedzmy kilkuset tysięcy słuchaczy. I teraz znajdzie się zawsze ktoś taki, kogo to będzie drażnić i będzie dzwonił. Pamiętam tę audycję, to tak jak mi podpowiedziałaś, to sobie przypomniałem. I mniej więcej goście dzwonili z pretensjami, a oni sobie z nich jaja robili. I to było właśnie piękne.
0: No i to robili sobie w takim fajnym stylu, nie jakoś tam, żeby komuś się zrobiło przykro, tylko tak fajnie sobie żartowali, a okazało się, że wielu ludzi no, nie ma poczucia humoru, jakiejś autoironii, ale było też kilku takich stałych dzwoniących, którzy dawali radę. Pamiętam, była pani Jola z Wanny, która zawsze dzwoniła z Wanny, i sobie tam z nimi żartowała nawet fajnie. Był jakiś taki kot Behemot, chyba się przedstawił jako kot Behemot. No to. Znaczy, na pewno ta audycja była antypisowska, bardzo mocno antypisowska. I może ludzi trochę wnerwiało, że oni tak w jedną tubę trochę za bardzo deli za mocno. Chociaż robili sobie też z innych rządów też jaja, ale widać było, że jakaś linia programowa jest, no taka Tok FM-owa trochę. I na przykład no zupełnie nie można sobie zażartować tam z gejów czy Żydów, no to raczej nie było. Ale nie zmienia to faktu, że audycja naprawdę świetna była i z każdego odcinka słuchałem z zaparciem, jak to się mówi.
4: No właśnie mi taki sentyment wzbudziłeś, bo zupełnie o tym zapomniałem. Jak mi teraz powiedziałeś, to sobie przypomniałem. Ale już to jest historia, a nie wiem, czy słuchasz teraz na bieżąco, w poniedziałki jest o 15 na Sztub audycja, zapomniałem tam, jak ona się nazywa. I też tam z Piątkiem, Tomasz Piątek, to jest ten autor tych książek o Cała Prawda o Dudzie, Cała Prawda o Macierewiczu, to właśnie ten Piątek jest zapraszany zawsze do studiów, a jeszcze w poniedziałku o 15 prowadzi taką też super satyryczną audycję. Coś tam tylko, czekaj, jak to było, kurde, że... Nie wiem, słuchasz tego, czy nie?
0: Nie, już od dawna Tok FM-u, bo to rozumiem, że w Tok FM-ie też, tak?
4: Tak, ale nie, to nie ja słucham, mówię, to jest taka satyryczna... Może sobie zadać trud i w następny poniedziałek włączyć o 15, ona jest tylko w poniedziałek mniej więcej od 15 do 16.30 i na YouTube'a lubię osobiście, bo to jest taki dla mnie redaktor, który ma swoje zdanie na pewne tematy i nie ugina się. No, no ale jak tego nie słuchałeś, to mi trudno rozmawiać. Może tam gdzieś jakieś zrzutki są, to sobie taką próbkę weź. Bardzo fajna audycja.
0: I przypomnij, jak to się nazywa? Jeszcze raz?
4: No właśnie, widzisz, to Naś tu prowadzi, jak sobie przypomnę, aha, to ci aha, zaraz...
0: No. Czyli, dobra, to ja sobie zapiszę, że najsztub z piątkiem, no, tak?
4: Tomasz Piątek, ale to w zasadzie to jest autorska najsztuba na audycja. Ja zaraz wejdę w ten internet. Na komórce to jest trudno wejść i rozmawiać.
0: To może mi się uda szybciej znaleźć. Najsztub...
4: Najsztub poniedziałkowa audycja to na pewno coś podskoczy. O.
0: No i tu sobie już widzę, że z prawicy chyba znowu robią jaja. No ale słuchajcie, też nie odmawiajmy prawa jakiemuś medium, żeby było tam czy bardziej lewicowe, czy prawicowe. No czy każdy musi być ciągle oskarżany o to, że nie mówi tego, co chcemy, co jest miłe dla naszego ucha. No są różne profile, różne radia, różne media. Niech prawicowcy zrobią swoje łubi-dubi i dubi nights. Ciekawe, czy potrafiliby, nie?
4: Właśnie chciałem to powiedzieć. Niech właśnie ci prawicowcy zrobią sobie taką fajną, satyryczną, jak Naś tu robi audycję o lewicy. Ale oni nie, oni się zajeżą, zaperzą, a on robi... Nie, no to trzeba po prostu posłuchać. No co ja będę gadał? Poniedziałek, 15 chyba się zaczyna. A znalazłeś tak tytuł? Bo ja nie pamiętam, ale słucham.
0: Ja nie znalazłem. Na razie. Ach,
4: to ja. To ja na chwilę łączę mikrofon i poszło.
0: Dobra.
5: Ja nawet nie wiem, czego troszkę mnie zszokowaliście, że słuchacie jeszcze normalnego, znaczy w sensie analogowego radia, bo ja to mam uraz z dzieciństwa do radia, to znaczy nie wiem, czy mam tą historię opowiadać, ale zazwyczaj, kiedy godzina siódma nastawała, i była syrena alarmowa w pobliskim zakładzie pracy, że ludzie mają iść do pracy. To już było nieprzyjemne samo w sobie. Taka zwykła syrena, jak to wyją nieraz na różne okoliczności. No to zawsze radio u mnie w kuchni tranzystorowej grało i rodzice szykując się do pracy słuchali tego radia, jakieś jedynki, bo to fale jeszcze średnie i długie dominowały wtedy. Ja mam taki właśnie uraz do radia. Zawsze mi to się kojarzy z tym, że musiałem się do szkoły szykować i mówiąc szczerze, od tamtych czasów to ja chyba prawie w ogóle radia takiego tradycyjnego nie słucham.
0: No to może parę fajnych rzeczy cię ominęło. Domyślam się, że nie kojarzysz audycji Łubi Dubi Dubi Nights, a może kojarzysz Psychomagiel, który prowadził Konio i Skiba. To też była taka
5: nie,
0: zabawna audycja.
5: Jedyne radio, jakie tutaj miałem okazję w ostatnich 20 paru latach słuchać, to Polskie Radio Szczecin, do którego zresztą nawet zacząłem od czasu do czasu dzwonić. I tutaj też taka moja uwaga i coś, co zauważyłem, że dzwonienie do radiów, telewizji, do różnych programów powoli się kończy. To znaczy, ja nie wiem, z czym to jest związane. Może właśnie dlatego, żeby ludzie za dużo nie powiedzieli, ale na przykład miał swój program taki TVN, to było, jak to się nazywało? Okiszkiełko i ok? Nie, jak to się kurde nazywało? Szkło kontaktowe to się nazywało. Tam powstało to słynne pojęcie wykształciucha, potem superstacja miała bez ograniczeń, do którego ja też sobie dzwoniłem, ale to powoli jest przycinane z tego, co widzę, bo te audycje zaczynają znikać. Co więcej, zauważyłem też taki trend, który na zachodzie jest już masowy. U nas też portale zaczynają to wprowadzać, mianowicie pod artykułami, nawet pisanymi, przestają się pojawiać możliwości komentowania albo w ogóle, albo trzeba co najmniej się Facebookiem zalogować, żeby móc komentarz zostawić.
0: No, jak jest bardzo wielu dzwoniących do audycji, to się czeka w kolejce, trzeba przejść przez takie sito, że się pytają, na jaki temat pan chce się wypowiedzieć i o czym, i no, nie jest tak prosto. Też pewnie internet i różne inne takie audycje, no jakieś streamy przejęły trochę, to już to trochę się zmieniają czasy też zawsze, ale chciałbym, żeby było więcej takich audycji, gdzie ludzie właśnie dzwonią, rozmawiają, jest dużo żartów, no tak jak właśnie to niezapomniane Łubi Dubi Dubi Nights. Kiedyś rozmawialiśmy o tym w Nocnym Marku i Potrzeba też się bardzo dobrze wypowiadał, też tego słuchał, też mu się bardzo podobało. Psychomagiel to była z kolei audycja, no taka wariacka, bez telefonów, nieinteraktywna, którą to Wirtualna Polska to publikowała, takie podcasty bardziej. No świetnie się tego słuchało, tam były i piosenki, to bardzo z kolei przypominało, ach, kurczę, podpowiedzcie, jak się nazywała w telewizji, w TVP, audycja Konia i Skiby. No że ja zapomniałem. Jak mogłem zapomnieć? Nienawidzę tak zapomnieć czegoś i nie móc sobie przypomnieć. Zaraz będę googlował. Się zły robię.
3: Ciężkie pytanie. Ja też z Telewizji Polskiej to pamiętam takie programy jak...
4: Pamiętam, Krawcze, i też zapomniałem. To chyba właśnie to jest wiek. A tu wysłałem ci linka. To Prawda nas zapomni. Audycja się nazywa.
0: Prawda was zaboli, tak?
4: Prawda nas zaboli. Wysłałem tu linka, nie wiem, czy tutaj.
0: Prawda nas zaboli. Tomisiu też tutaj chyba wcześniej pisał, ale nie wiedziałem, że to o to chodzi. Czyli Prawda nas zaboli, Najsztub w Tok FM. No to trzeba będzie... Lalamido! Lalamido jest! Dzięki za przypomnienie, Marcin przypomniał. Lalamido, no oczywiście, kurde, faktycznie wiek, bo ja tę audycję, to jest audycja kultowa, to tak jakby zapomnieć ten, jak mu się nazywał, ten, Kaczor Donald, no to już tak z wiekiem chyba się robi. No.
3: Psychomietu zachęca, żebym do BBC zadzwonił, a tam chyba trzeba o języku obcym mówić, to nie za bardzo.
4: Ale to wykonać, aby się nauczyć języków obcych. Języki obce kształcą i podróżują, wiedzę poszerzają.
3: Tak, to prawda, ale jakbyś chciał zobaczyć moją, idealnie moją, że tak powiem, pasję do języków, szczególnie do angielskiego, przedstawia film Dzień Świra, kiedy na klozecie uczy się główny bohater języka angielskiego. To jest po prostu dokładnie scena z mojego życia, jak ja się zabierałem za angielski zawsze. No niestety jestem jeszcze...
4: To poprawiał?
3: Jeszcze raz?
4: Czy tobie tata dziubek poprawił?
3: A nie, dziubek nie. Nie, ja byłem grzeczny chłopczyk, także ja nigdy nie przeżywałem okresu buntu w życiu, także... Znaczy raz przeżyłem, miałem 3 dni wagarów, przyszli ze szkoły, za komuny to przychodzili do domu ze szkoły wtedy, no i ojciec był dumny, mnie chwalił za to, że poszedłem na 3 dni wagarów. Wreszcie coś narozrabiałem, nie?
4: Ale to nie było w zimie.
3: Jak?
4: Czy to nie było w zimie?
3: Nie, no w zimie to nie było, to było latem, bo akurat poszedłem sobie raz na Terminatora, raz na Supermana 3, a raz pojechaliśmy z kolegą do Polic z autobusem.
4: W bagarowiczach, no usprawiedliwione.
0: No. W Lalamido były 2 fajne, seksowne dziewczyny. Jedna to była Wiesia Warszawska, tutaj przypomniano na czacie, a druga, nie pamiętam, ale... Obie były naprawdę fajne. A jeszcze w tamtych czasach zobaczyć w TV, w polskiej Bożej TV, dziewczynę, która jest ubrana no właśnie w pończochy, podwiązki jakieś i ma kolorowe włosy, no to był trochę taki szok jeszcze wtedy.
3: To ja pamiętam, jak mnie nie chcieli wpuścić na seksmisję do kina. W 80-tych latach to było, tak? Kiedy seksmisja była? 84-5 jakoś tak. Mi nie chcieli wpuścić do kina, no bo ja miałem 11 lat. Nie wiem, 14, 13 jakoś tak. W końcu mnie wpuścili.
4: Ale... Zrozumiałem, dlaczego ci nie chcieli wpuścić.
3: A czemu? Ja wtedy trzeci raz. Jak trzeci raz szedłem.
4: Ale na końcu jest taka stopklatka, nie wiem, czy wiesz.
3: No z siusiakiem.
4: No właśnie, to dlatego, żebyś nie miał kompleksu.
3: Aha,
5: ale to było malutkie dziecko. Ja byłem trzy razy na seksmisji w kinie. To były czasy, kiedy się chodziło kilka razy na jeden film. No i za trzecim dopiero. Dopiero za trzecim, mi nie chcieli wpuścić.
6: Życie. Ej, to ile masz? 70 lat?
5: Ja prawie 50 mam.
6: Aha, no bo to było od 15 roku życia, to raczej powinieneś normalnie wejść na legitymację szkolną, bez problemu.
5: Nie. Wiesz co, ja wtedy miałem, może nawet miałem z 11 lat, jak to w kinie wyświetlali. To nie było, to było bardzo dawno temu już ten film nakręcony. Jakoś 83, jakoś mniej więcej przed Terminatorem to chyba weszło do kina. Aha. Ale trzeba będzie sprawdzić, seksmisja.
6: Taki program?
5: Jak?
6: Bielsat?
5: Tak. No to jest na Białorusi polska telewizja.
6: No, masz taki?
5: Znaczy wiesz co, no ja nie mam telewizji w ogóle, ani radia, więc...
6: Aha, to można też ze streamu korzystać. To powiem tobie, że na Bielsacie to jest to rok w rok puszczane i to właśnie w duże święta i to jest tam bardzo popularne, o dziwo. Nasza seksmisja. I jeszcze
5: To dlatego po rosyjsku znalazłem kiedyś na YouTubie.
6: Tak. I właśnie King Size i właśnie dwa te filmy. King Size i właśnie ten, no, seksmisja. To jest olbrzymio popularne na Białorusi, o dziwo. Też byłem zaskoczony, bo ja mam w kablówce Bielsat. I patrzę, co raz tam leci, to normalnie w kółko.
0: No, King Size to jest taka trochę satyra na socjalizm, nie? Muszę sobie przypomnieć King Size. No, to były jeszcze te filmy polskie, które z przyjemnością sobie przypomnę i przypuszczam, że będę się śmiał na nich nadal i dobrze, w każdym razie dobrze się bawił. Może to nie był taki super śmieszny film, że tam ryczysz ze śmiechu, z głupawych żartów, ale był zabawny, był fajny, pomysłowy, oryginalny. Tak mało jest polskich filmów, które są oryginalne, prawda? Trochę za dużo jest na jedno kopyto.
6: Ostrze słuchaczy.
0: Słucham?
6: Wprawdzie to nie jest audycja spoiler, ale chciałem ostrzec słuchaczy przed jednym filmem.
0: No.
6: Mogę?
0: No, śmiało.
6: Nie chcę tu twórców obrażać i tak dalej, ale obejrzałem Futro z Misia wczoraj z żoną. Po prostu załamaliśmy się. Nie wiem, czy to jest przez to, że PiS rządzi, czy coś, ale to jest brak szacunku dla
5: Polski.
6: Tak, brak szacunku dla widza.
0: Nie, to jest po prostu żenada. Taki wymuszony humor dla prostaka. Jakieś takie żarty, z których w ogóle ciary cię przechodzą po plecach, że ktoś może takie poczucie humoru mieć, nie? Takie, nie wiem.
6: To, zgadzam się z tobą prawie 100%. Widzę, że to oglądałeś. Jak ja to oglądałem, to miałem takie wrażenie, że po prostu zaraz stanie Bareja z grobu i przypierdoli dla twórców. Znaczy nie będę wymieniał z nazwiska imienia, bo nie chcę być potem, wiesz, posądzony, nie wiadomo, kto tego słucha.
5: Znaczy z takich polskich reżyserów ostatnich, których ja na przykład jeszcze dałem radę oglądać, znaczy pomijam tam te kilka takich perełek typu Psy, czy tam Samowolka, czy Symetria, ale z takich filmów kinowych, tak, których jeszcze chodziłem do kina, to ostatni film właściwie, który jeszcze był dla mnie strawny, to był film VIP Machulskiego. To był ostatni, potem jeszcze Szwadron on nakręcił, jeszcze oglądałem, ale już nie dałem rady, po prostu już ten film był taki troszeczkę taki jak te filmy z lat 90., nie wiem jak to nazwać nawet, już taki miało troszeczkę to taki polski charakter tych filmów. Czy ja to rozumiem, co rozumiem przez polski charakter? Po prostu no taka trochę tandeta moim zdaniem.
0: Z futrem z Misia jest taki problem, że za reżyserię się wziął Michał Milowicz, tak mi się wydaje. On zawsze był takim żenującym dosyć aktorem. No to jego żarty takie fifa la fa fufa fufa la fa. Takie widać, że taki bardzo się stara być śmieszny. Znaczy nawet w tym serialu Lokatorzy, który dosyć lubiłem, Też tak jakoś słabo wypadał. On jest po prostu jakiś taki niewydarzony, taki nieudany. No może się minął z powołaniem, powinien w jakimś, może gdzie indziej pracować, jako jakiś Alfons czy coś. A Futro z Misia miało być kontynuacją jakby taką nieoficjalną. Chłopaki nie płaczą, tak, ale to zupełnie jakby inna klasa. Nie wiem, no... Tak mi się wydaje, że to inny level zupełnie, jeśli chodzi o żarty, o klimat, nie?
4: Tak, ja to samo czułem, a poza tym jakiegoś nawiązania tam też nie wyczułem do tamtych klimatów i do wątku. Michał Milowicz, już powiedziałeś, to mogę powtórzyć. Ja nie chcę tutaj mówić nazwiskami, bo ja wiem, jaki to jest teraz kraj. I plus ten drugi, bo to dwóch było reżyserów, nie?
0: Tak, i Kacper Anuszewski, którego nie kojarzę za bardzo.
5: Dziękuję, ja wam powiem szczerze, że w ogóle nie jestem w stanie jakoś oglądać polskich filmów, tych, co są tam na Netflixie, jakiś teraz ostatnio był w lesie się coś takiego działo, nie pamiętam dokładnie, nie jestem w stanie po prostu.
4: Głębi lasu na Netflixie, ostatni serial polski.
5: Tak, tak. Nie wiem dlaczego, po prostu wolę na przykład kino nordyckie albo nawet Węgrzy potrafią fajny film nakręcić, taki o podróży w czasie, w pętli się ten film nazywa, można go na Netflixie obejrzeć. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajna realizacja, chociaż bez efektów specjalnych. Nie?
4: Z zagranicznych seriali to was zapytam, czy wam się podobał Dom z papieru?
5: Ja nie byłem w stanie przejść pierwszego odcinka tego filmu.
0: Ja nie kojarzę, niestety, trochę jestem w tyle.
5: Hiszpański, tak? To jest hiszpańska produkcja.
4: Moim zdaniem bardzo dobry.
5: Znaczy, też słyszałem, że zbiera dobre recenzje, natomiast z takich...
4: Seriali się ogląda, nie słucha, Etan. Jak obejrzysz, to wtedy dyskutujmy. A co słyszałeś, to wiesz. Ja słyszałem wiele, a jak nie obejrzę, nie mam
5: tego. No to ja wam polecę z hiszpańskich seriali, bo Hiszpanie akurat umieją nakręcić fajny film. Chociaż on jest taki troszeczkę telenowelowy, science fiction. Film się nazywa La Bark, czy El Bark, chyba to się prawidłowo czyta, czyli statek. Poszukajcie sobie dwusezonowy film science fiction.
4: Ale jak polecasz, to na pewno zajrzę. A teraz przymierzam się, tak wyczytałem trochę w internecie, jest taki fajny, to dosyć dawno był nakręcony amerykański serial Człowiek z Wysokiego Zamku. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim.
0: Tak, tak, to jest dobry, na podstawie książki. To jest to, co jest alternatywna historia, że Niemcy wygrały II wojnę światową, tak? I cały świat jest nazistowski, tak?
4: Tak, tak, tylko właśnie ja jeszcze nie oglądałem, ale przymierzam się, bardzo ładnie opisany jest w internecie, więc mnie to mocno zaciekawiło.
0: No, ciekawa produkcja. Z ciekawostek wam jeszcze powiem, że Disney się przymierzał do zrobienia własnej wersji filmu Killer. Ale no niestety szkoda trochę, że nie wyszło, bo myślę, że disneyowski killer mógłby być fajny. To jest w ogóle świetny patent i na takie kino, no bo to jest film bezinwazyjny, można na to z dzieciakiem pójść, a i dorosły się znakomicie bawi. Właśnie ten motyw takiego typa, którego wzięto za kogoś, kim nie jest i komedia pomyłek, to jest fajne i chętnie bym zobaczył disneyowskiego killera, no ale niestety nie wyszło.
5: To już chyba nawet trylogia teraz jest z tego, nie? Bo zdaje się, trzecia część wyszła nie? Jakiś czas temu.
0: Killer 3? Nie.
4: Nie, dwie
0: części.
5: Mi się wydaje, że gdzieś mi śmignęło.
0: No masz rację, znasz, wydaje ci się.
4: Disney odkupił prawa do scenariusza. A znasz historię, jak to się odbyło, że scenariusz został sprzedany dla Amerykanów, czy nie?
0: Nie, nie wiem za bardzo, szczegółów nie znam.
4: A to ja ci powiem, bo to tak było. W latach 90. tutaj odniósł dużą popularność i oni stwierdzili, że to może być dobre. Zadzwonili do menadżera Machulskiego i zaproponowali 10 tysięcy dolarów za scenariusz. Wyobraź sobie, 10 tysięcy dolarów. I co powiedział menadżer Machulskiego?
0: Spierdalaj pan.
5: No, że...
4: Tak, dokładnie. No i oni kupili to za większą sumę, ale już ta suma to już jest tylko minuty, bo to nikt nie wie, ale nie zostało sprzedane za 10 tysięcy. I od tamtego czasu, jak zostało to sprzedane, tylko na pewno nie dla Disneya. Disney musiał te prawa odkupić od kogoś, chyba dla Warnera. Warner Bros. To zostało sprzedane za dużo większą sumę.
6: jednak to kupili. Ja od tamtych czasów, jak został ten scenariusz sprzedany, to ja czekałem właśnie, że Amerykanie to nakręcą. Do tej pory nie. A tu mnie właśnie zaskoczyło, że Disney ma teraz prawa.
0: Tutaj piszą, że właśnie o Killera walczyły dwie wytwórnie należące do Disney Studio Hollywood Pictures oraz 20th Century Fox. Pierwsza wytwórnia wygrała, proponując aż 60 razy tyle co konkurent, 600 tysięcy dolarów do 10 tysięcy. Faktycznie 10 tysięcy dolarów strasznie skromna kwota, nie? Jak za wykupienie
5: Może myśleli,
0: takiego
5: że
0: scenariusza.
5: Polacy się połaszą na te 10 tysięcy.
0: Za czapkę gruszek dadzą, nie? Bo to Polaczki, no.
6: Dokładnie masz rację, oni sobie w ten sposób pomyśleli, no wyobraź sobie lata 90. zadzwonią do chłopa 10 tysięcy, to będzie szczęśliwy, nie? Bo na szczęście
0: Dolary,
6: mnie mądry.
0: panie, bierz pan
5: Może
0: dolary.
5: Ktoś z rodziny tych, którzy proponowali, wysyłali dolary w latach 80. w kopercie, bo to się 5 dolarów wysyłało, 2 dolary była dwudolarówka. Tak
6: 20.
5: wysyłali.
6: 20.
5: No 20 to. 20 to się dostawało rzadko. Nie, bo wyciągali z koperty. Ja pamiętam, jak ciotki przysyłały, bo ja miałem bardzo dużą rodzinę przedwojenną jeszcze, emigrację, to piątkę i to jeszcze musiały napisać w liście, że ta piątka jest, bo wyciągnęli inaczej, nie? A czasami i tak wyciągnęli, mimo że było napisane.
0: Do głównej roli przymierzali się Will Smith i Jim Carrey. Faktycznie, tak jak tu Psycho też pisał, że Jim Carrey, no to by był hicior. Myślę, że kolejny świetny film z Jimem Carreyem byłby.
6: No ale to też nie powiedziane, że w Hollywoodzie zrobią coś lepszego. Powiem to na przykładzie. Znacie francuskiego pechowca? Taki film.
0: A był,
5: no,
0: Pechowiec,
5: oczywiście.
0: tak.
5: Zasłonkę do nosa wkładał co chwilę.
6: Francuzów i powstał amerykański z tym Murzynem. I uważam, że oryginalny francuski jest lepszy.
0: Dwie części Pechowca wyszły tego
5: No ja byłem w
0: oryginalnego.
5: kinie na tym,
0: Ja też byłem,
5: jeszcze
0: no.
5: w tamtych czasach.
6: Nie na amerykański?
5: Nie, ja byłem na francuskim.
6: Właśnie, amerykański oglądałeś?
5: Nie, w ogóle nawet nie słyszałem o tym, że coś takiego jest.
6: Jest, oczywiście. Amerykański remake, kupiony scenariusz i tak dalej, ale uważam, że francuska jest lepsza. I teraz tak, jak my jesteśmy w tej rzeczywistości, oglądamy Killera do naszej rzeczywistości, oni to przetworzą na swoją. Być może gdzieś tam w świecie zostanie to inaczej odebrane, ale przez nas może niekoniecznie.
0: No ale zawsze
5: No,
0: ciekawe
5: tak.
0: doświadczenie zobaczyć sobie amerykańską wersję polskiego hiciora. No, Gérard Depardieu grał w tym oryginalnym Pechowcu i
5: Jeszcze chudy.
0: Pierre Richard są taką czupryną, nie? Charakterystyczną. Bardzo fajna, taka ciepła, sympatyczna komedia na wieczór do obejrzenia sobie z rodzinką czy jakoś tak.
5: Kurczę, ja teraz sobie przypominam, że na kilku francuskich filmach z Gérardem Depardieu byłem, jeszcze jak on właśnie był taki szczuplutki, ale za cholerę sobie tytułów nie jestem w stanie przypomnieć, jakieś kryminały to były. No wtedy się wcześniej chodziło do kina na filmy i się trawiło rzeczy, których dzisiaj pewnie byśmy w ogóle nawet nie spojrzeli na plakat. Kurczę, jakieś Godzille, jakieś japońskie.
6: Ale to wtedy dla nas była nowość, to jest inaczej.
0: A przepraszam, bo tutaj Paweł pisze na czacie, że sugeruje, że 13 dzielnica miała wersję amerykańską. Tak? Ale to chodzi o 13 dzielnicę Ultimatum z 2009? Chyba nie. Nie słyszałem w ogóle, a bardzo lubię ten film. Myślę, że taki film sensacyjny, parkurowy. Nie no, świetnie się tam leją i popisy te kaskaderskie, właśnie parkurowe są znakomite. I w ogóle fajny pomysł, fajny klimat, scenariusz, fajne patenty. Bardzo lubię ten film. No i słynny David Bell, właściwie twórca parkuru chyba, z tego co pamiętam. No więc nie byle kto. Dobre kino, sensacyjne, no. Kino akcji.
5: Zawsze mi się parkur podobał. Żałuję, że jak byłem młody, to się nie przyjęło w Polsce, że nie przyjęło, nie było w ogóle czegoś takiego, nie? Bo pewnie bym poszedł w tym kierunku.
6: Znaczy, by skakał po murach?
5: Tak, ja kiedyś byłem sprężysty, szybki i ten, i się tego, dopiero tęgi się zrobiłem, kiedy poszedłem na siłownię, nie? A tak to byłem bardzo, bardzo zwinnym człowiekiem. Ciężko było mnie dogonić, nawet tak w takim bezparkurowym wyścigu, nie?
4: A muchę złapiesz?
5: Muchę?
4: Muchę.
5: Oj, 40 much złapałem, zgniotłem. Ale to były owocówki, to się nie liczy. Dzisiaj jedną osę kapciem w locie zestrzeliłem.
4: Powiedzmy, lata na to, bo nad głową i nawet bez otwierania oczu, tylko tak łapę i psi, na słuch. Złapiesz?
5: No teraz to by było ciężko, myślę.
4: A jeszcze złapałem z trzy chyba.
0: To co ty, jakiś ale jeszcze jesteś powiem... mistrz kung fu? Czy co?
4: Nie, no bzyka to po słuchu.
5: Ale powiem wam, że bramkę na takiej ręcznej bramce, jak są te takie boiska teraz zrobione osiedlowe, to bramkę na takiej ręcznej bramce 2 na 3 metry byłoby wam ciężko mi strzelić. Bo mam dobry refleks, jeśli chodzi o łapanie.
4: Macą?
5: Jeszcze raz, bo kurczę, coś ci strasznie przerywa.
4: Kurczę, to już przemienię. Macą zasłaniasz?
5: Nie, mam refleks po prostu dobry.
4: 2 na 3? W ręce wystarczy rozłożyć.
5: No ja wiem, że ręce wystarczy rozłożyć, ale ja za wielki nie jestem, także wiesz. Także nie. Próbowali. Ostatnio to ja chodziłem na boisko, jeszcze udawało mi się wybrać jakieś 10 lat temu. No to z takimi gówniarzami graliśmy, córa też w piłkę trochę kopała. No próbowali mi, w jedynki graliśmy, to próbowali mi strzelić, to ciężko im było.
0: Dobra, panowie, będziemy kończyli audycję. Już pierwsza, 4 godziny. Myślę, że wystarczy.
5: Najwyższy.
0: Także no, dzięki wam za wasze telefony.
4: No okay. Dzięki też za wspaniałe, ponieważ tak jak mówię, w sieci brakuje takich fajnych. Tutaj była rozmowa wcześniej o kompensacji. Tam są same powtórki. A to jest na żywo, to jest inaczej.
0: No i można sobie na różne tematy pogadać, a nie tylko o państwie polskim i o podatkach i o pieniądzach.
5: Jeszcze miałem dwie rzeczy powiedzieć, ale to już na następny raz zostawię, na kiedy indziej.
4: No zapisz. Hej, zapisz, bo zapomnisz.
5: Nie zapomnę. Znaczy jedno ci mogę szybko powiedzieć. Najlepszy film to właśnie o zombie, to francuski film La Horde, moim zdaniem.
4: Nie oglądam. Ja też szybko
5: to polecam.
4: Uwielbiam kino Barei. To był taki wysublimowany humor na domysł widza i słuchacza. To po prostu dla mnie Bareja to jest niepowtarzalnym reżyserem.
5: No, ostatnie parę dni oglądam, mówiąc szczerze, bo na YouTubie jest playlista z alternatyw i sobie po raz kolejny przypominam. Nadal aktualne. To jest film o dzisiejszym blokowisku. Nic się nie zmieniło.
4: Nic, prawda? Też jest taki też dosyć aktualny.
5: No dokładnie. Dobra, nie przedłużajmy, chłopaki. Bo Krawiec już tutaj zakończył audycję, a my dalej sobie tutaj jadamy. Chyba, że Krawiec pójdzie, nam zostawi wolną linię.
4: Znaczy.
5: Dobra. Trzymajcie się, hej.
0: Dobrej nocki. Hej. Cześć. Jak ktoś czuje niedosyt, to zawsze może właśnie się zainteresować tym Discordem, nie? Psycho jeszcze chce dzwonić. Nie, no szanujmy się. Jak mówię, że kończymy, to kończymy, a nie, że teraz będziemy tu kolejne telefony odbierać. Nie ma, już nie odbieram. Trzeba było wcześniej zadzwonić, a nie jak słyszysz, że kończę, to ja będę dzwonił teraz. Nie ma takiego czegoś, żeby było takie coś. No. Także dzięki za słuchanie. Być może jutro też się pojawię. Właściwie dzisiaj, bo już jest wtorek. Bo potem środa zajęta, dopiero czwartek, a w czwartek to nie wiem, bo w piątek trzeba. No. Właściwie to mam teraz 2 takie dni wolne od prowadzenia stałe, środa i sobota, ponieważ są inne audycje. W środę jest Lewym Okiem, prowadzone przez Błażeja. Jeśli lubicie tematy takie polityczno-społeczne z lewicowym sznytem, To na pewno wam się spodoba. Ciekawe, jak tam gardło Błażeja, czy dalej taki zachrypnięty. No, trochę się niepokoję, to trzeba sobie zbadać, bo to nie jest normalne, że chrypa się długo utrzymuje. Coś może być, coś może tam się dziać niedobrego. A w sobotę audycja z prawej strony mapy, prowadzona przez Jacka z Australii, który czasami się pojawia na antenie też jako dzwoniący, i Bite Eater też się pojawia i też

No i na czatach, jak zwykle, ciekawe rzeczy. Krawiec, o czym będzie spoiler? Nie wiem jeszcze. No i chyba tyle. To do usłyszenia.

0: Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Mamy dzisiaj sobotni wieczór. Dzisiaj mamy niespodziewanego spoilera. Dzisiaj jesteśmy na antenie z Zenonem w sobotę 19 stycznia 2019 roku. Czołem Zenon, czołem Ola.
1: Cześć.
2: Szanowni Państwo, kochani moi. Tutaj znowu przedstawiciel lewicy w Nocnym Radiu kobietę pominął, zamiast jako pierwszą ją tutaj podać, jako lepszą niż mężczyzna. A bo już się zaczyna od mowy nienawiści.
0: No widzisz, bo musisz sobie dopisać w nazwie Zenon z Olą. Zamiast Skipion. I no właśnie, a dzisiaj będziemy przede wszystkim rozmawiali o Bandersnatchu, o super nowej produkcji Netflixa, która. No właśnie, nie będę za dużo na samym początku opowiadał, natomiast spoilerów będzie co niemiara, więc jeżeli jeszcze Bandersnatcha nie oglądaliście i chcecie się zaskoczyć, to wyłączcie sobie na razie live'a, obejrzcie i wtedy dopiero podłączcie. A jeżeli was to nie przerazi, bo też mi się wydaje, że bardziej forma niż treść w tym filmie ma znaczenie, więc nawet jak pospoilerujemy, nawet jak zepsujemy troszkę zabawy, to ta zabawa aż tak zła nie będzie. Później też w linkach do opisu audycji podrzucę wam, jak wygląda diagram całej fabuły Bandersnatcha, w jaki sposób, gdzie kliknąć, żeby się dobrać do swojego ulubionego zakończenia. A tymczasem, no chyba najważniejsza rzecz, taka, czy może rzecz, od której warto zacząć i o którą chciałbym was zapytać, może Ole na początek, pierwsze wrażenie.
1: Ja byłam bardzo podekscytowana, ponieważ ja nie wiedziałam, że takie coś, że takie wybory, takie filmy, takie gry już wcześniej istniały, więc dla mnie to była mega nowość. Więc ja byłam mega, bardzo podekscytowana i taka w ogóle, wiesz, jak był jakiś wybór, to ja już nie wiedziałam, ja w ogóle nie wiedziałam, co mam wybierać. O. Także ja ogólnie jestem na tak i na mi się podobało. Ale wiem, że nie wszystkim.
0: A jak oceniasz to na tle całej sagi, można powiedzieć, Czarnego Lustra? Bo pamiętać trzeba, że to jest mimo wszystko Black Mirror, Bandersnatch. Czy to się wpasowuje do tej całej historii, którą jakby nie patrzeć, no im się bardziej analizuje, tym bardziej widzimy części wspólne. Odniosłaś wrażenie, że zachowano twarz Czarnego Lustra?
1: Według mnie tak, z tym, że od razu tutaj zaznaczamy, że my nie oglądaliśmy wszystkich odcinków. Obejrzeliśmy na pewno cały pierwszy sezon, cały drugi i tylko parę odcinków tam w następnych sezonach. No ale tak czy inaczej, Czarne Lustro, prawda, cały czas ma taki jeden podobny klimat. Więc według mnie jak najbardziej.
2: No. Jakiegoś takiego braku zaufania do otaczającej rzeczywistości.
0: Tak, dla tych, chyba Krawiec robił kiedyś spoilera albo coś takiego na temat Czarnego Lustra. Jest to seria, która w dużej mierze skupia się na zagrożeniach związanych z, nie wiem, z technologią, z nowoczesnością, taki thriller wręcz zahaczający o horror. I to są takie pojedyncze historie, które gdzieś tam półsłówkiem się między sobą łączą. A Zenonie, jakie było twoje pierwsze wrażenie?
2: No taki najpierwszy jeszcze w trakcie, było całkiem spoko. Tyle, że dość szybko się rozczarowałem, bo mówię, kurde, tych wyborów jest mało i jest to jakieś takie lipne. Jeszcze się czułem mniej sprawczo niż w grach Telltale Games, czyli Walking Dead i tak dalej. No, ale muzyka na przykład mi się strasznie podobała i finalnie dałem ocenę na Filmwebie 1 na 10.
1: Nie, 3.
2: Później poprawiłem na 3 ze względu na muzykę właśnie.
0: No tak.
1: Ja się z tą jedynką, przepraszam, bardzo nie zgadzałam. Uważam, że w ogóle jak przy mnie dał jedynkę, no to ja sobie myślę, what the fuck, co on w ogóle daje? Jedynka to jest nieporozumienie, na jedynkę to zasługuje, nie wiem, Kac Vegas i inne tego typu filmy, ale nie to.
2: A, bo ty się znasz na sztuce wyższej, Kac Vegas będziesz oceniała.

0: Czyli rozumiem, że przespał się dwie noce na wycieraczce i zmienił na trzy.
1: Nie, bo...
0: No cóż, no, na pewno miało to jakiś swój wpływ. Moje pierwsze wrażenie było dziwne, tak? Bo przede wszystkim to nie był pierwszy interaktywny film Netflixa. Pierwszy tego typu to był Kot w butach, wydany w okolicach Wielkiej Nocy 2018 roku. Taka typowa opowieść właśnie dla dzieci, gdzie ta czwarta ściana była od samego początku przebita, rozbita i w zasadzie bardziej niż na decyzję wpływało się na fabułę, czyli... Bardzo krótko, tam nie wiem, z 20 minut poświęciłem temu Kotu w butach. Może jestem za stary, może jestem za głupi, może nie zrozumiałem głębi, ale to było coś w stylu, no i szedłem sobie przez las i napadł mnie królik, albo nie wiem, słoń, czy coś takiego, nie? No i sobie w ten sposób sobie kreujesz w zasadzie bardziej fabułę niż... Ale to mi się akurat spodobało i to było to na tyle celowe, że wiesz, że Netflix prawdopodobnie nie chciał zaryzykować, żeby od razu przy tak dużym tytule, przy tak sprawdzonej marce, jaką jest Black Mirror, czyli w zasadzie jedną z topowych marek Netflixa, jedną z najważniejszych dla niego, żeby od razu, wiesz, jeżeli by to nie wypaliło, tak, nie daj Boże, to nie tylko to pochłonie, nie wiem, to nie będzie nieudana produkcja, ale też pogrąży całkiem, wiesz, całkiem dojną krowę, jaką jest serial Czarne Lustro.
2: Dojna krowa. Czy to jest tak do końca nieudane, to nie wiem, oceny ma niezłe. Powiem tak, co do tych produkcji takich interaktywnych na Netflixie, nie wiedziałem o tym Kocie w butach, ale jest Minecraft.
0: Tak, widziałem dzisiaj. Ale to jest zabawne. Tego kompletnie nie rozumiem, że w Minecrafcie, w grze, tak? Że rozumiem, wiesz, zrobić adaptację gry w postaci filmowej, tak? Okej, w porządku. Ale no właśnie idąc w drugą stronę, żeby robić taki decyzyjny, interaktywny film, to też idziemy w stronę gry komputerowej i ten Minecraft mi się wydaje tak pomylonym pomysłem, że no nie wiem, może to się jakoś będzie ratowało. Nie wiem nawet, czy będę chciał temu dać szansę, natomiast no nie, zdziwiło mnie to, że komuś przyszło do głowy, że to będzie dobry pomysł.
2: No, myślę, że to jest po prostu jakiś reach w kierunku najmłodszych i tyle, nic więcej, że ten Minecraft tam jest na tym Netflixie. Ale wiesz co mnie zastanawia? Zastanawia mnie, jak Dunderszczyca oglądają piraci, ludzie, którzy nie mają Netflixa.
0: No nie oglądają, bo tak naprawdę to jest, bo na przykład na PlayStation 4 bardzo łatwo wejść w tryb deweloperski Netflixa i tam jest chyba bodajże 5 godzin 42 minuty surowego wideo. I tyle. I to, że są te decyzje, one są wciśnięte w metadane, które wychodzą poza jakikolwiek istniejący standard. Dlatego też Bandersnatcha nie da się obejrzeć na Chromecastie albo na Apple TV, bo nie masz tego sterowania, ponieważ to nie jest zgodne z jakimkolwiek istniejącym standardem. Być może taki standard się jeszcze rozwinie, ale czegoś takiego się nie da, no chyba, że wiesz, chyba, że ktoś by zripował te właśnie całe 5 godzin i napisał do tego jakiś swój player czy coś takiego, ewentualnie no. Wiesz, spauzuj w drugiej godzinie 14 minucie 32 sekundzie i przewiń do 5 godziny 30 minuty, albo przewiń do 1 godziny 20 minuty, nie? No nie da się.
2: I opiszę na czacie, że oglądają jest wersja do ściągnięcia, jedna ścieżka to raz, dwa. Słuchaj, tak na dobrą sprawę to można zrobić w formie DVD, tak? Są proste programy do tworzenia DVD-ków, do studniówek, takie rzeczy jak na przykład wykorzystują jacyś tam wiejscy fotografowie i kamerzyści, wideofilmowanie bziochy dolne i tak dalej. I z tego można by zrobić taką, wiesz, właśnie wersję. Tak,
1: z tego, co czytałam na forum na Filmweby, to można to obejrzeć na PS4 albo czy na Xboxie, któreś z tym. Ktoś no, to obejrzył, oglądał na tym. No.
0: Na jednym i drugim tak, można, bo masz kontroler, tak, masz pada. Ja sam to oglądałem na PS4. Ale normalnie sobie do Netflixa używam Chromecasta, no i tak się troszkę zmartwiłem, bo fajnie by było, żebym mógł na przykład sterować z aplikacji Netflix, która by za mnie to wszystko zrobiła, bo zazwyczaj sobie właśnie kastuję z komórki. No i tutaj no, to jest jakieś takie pole do poprawy, ale może zanim bardziej się wgryziemy w technikalia, trzy słowa o samej fabule. Przenosimy się do roku 1984, podejrzewam, że też nie bez powodu. W Black Mirror bardzo rzadko dzieje się coś bez powodu, gdzie pewien młody programista ma pewną, trafia mu się pewna okazja. Projektuje grę na podstawie książki, na podstawie, jak to się nazywa po polsku? Książka paragrafowa?
2: Jest czy... to nie, paragrafowa? Coś
1: nie,
2: takiego.
1: Nie pamiętam.
0: Wiem, że komiksy paragrafowe to właśnie też na takiej samej zasadzie działają, gdzie właśnie decydujemy, gdzie sobie decydujemy, bo tutaj Zenon mi coś wkleił, ale nie wiem co. Ale ja nie mam dostępu do donate'ów nocnego radia. Jeżeli wrzucacie donate'y, to one idą na Krawca. Ja mam swoje, ale nie mam ich teraz podpiętych.
2: Aha, dobra. No. Wiem tylko tyle. Właśnie wpadł donate od Tamba Łamba. Dzięki za spoilera, 11 zł.
1: O, najlepiej.
0: No. Także mamy młodego programistę i na samym początku, co mi się... Tak, na początku nie do końca mi się spodobało, tak? Bo pierwszą decyzją, którą podejmujemy, to jest, jakie płatki koleś ma sobie zjeść na śniadanie. Drugą decyzją, jaką podejmujemy, jest to, jaką kasetę ma sobie włożyć do Walkmana. I tak sobie myślę, no jeżeli tak to będzie wyglądało do końca, że będziemy sobie podejmować decyzję, czy założymy koszulę żółtą, czy różową, no to ja was przepraszam bardzo, to nie ma sensu. Ale to później akurat miało całkiem fajne odwzorowanie w dalszej części fabuły, gdzie zaczyna się, gdzie nasz główny bohater, Stefan, zaczyna kwestionować rzeczywistość. Zaczyna dostrzegać, że ktoś nad nim panuje, że ktoś za niego podejmuje decyzję. Oczywiście w tle jest jeszcze psycholog, u którego od czasu do czasu bywa i gdzie się zastanawia, no tak naprawdę kwestionuje rzeczywistość i się zastanawia, czy to on ma wpływ na swoje życie, czy może coś tutaj jest odgórne, nie? Tak samo jak, nie wiem, wyobraźmy sobie, że od czasu do czasu mamy taką cholerną ochotę, żeby sobie zjeść pomarańcze. I właśnie pytanie. I tak się można zastanowić, czy to jest nasza własna wola, czy ktoś tam gdzieś w Netflixie 2050 kliknął, o, zjedz sobie teraz pomarańcze.
1: No to fajna rozkmina.
2: No, dokładnie, tak. No, pasuje do tej hipotezy symulacji, nie?
0: Nawet wiesz, no może troszkę symulacji, tak, ale to, czego nie do końca rozumiem, chociaż nie jest to winą Netflixa, ani nie jest to winą twórców, ale jest winą wszelkiego rodzaju recenzentów, którzy zauważają, którzy właśnie opisywali, że to jest coś takiego super hiper nowego, że to jest rewolucja, że tego nigdy nie było. A mi się przypomina taka gra Max Payne, pierwsza część, gdzie był taki jeden moment fabularny, gdzie ta czwarta ściana była przebita w bardzo podobny sposób, gdzie Max Payne, były policjant, który jest na swojej prywatnej krucjacie, walczy z ludźmi, którzy wprowadzają do Nowego Jorku walkirię, bardzo niebezpieczny narkotyk, przez który zginęła rodzina głównego bohatera, no i w pewnej scenie zostaje mu ta walkiria podana i w całym tym swoim pijackim widzie, w tym całym swoim ćpuńskim widzie, nagle, a, bo jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli ktoś nie grał w Maxa Payne'a, to tam cutscenki są zrobione w formie komiksu, takiego z lektorem i tak dalej, ale mimo wszystko komiksu. No i jedna scena właśnie wygląda tak, że będąc pod wpływem tej walkirii, narrator do niego przemawia: Max, jesteś bohaterem komiksu. Prawda uderzyła mnie, niczym zimny obuch siekiery. Moje słowa zamknięte w dymkach, moje myśli zatrzymane w klatkach, moje ruchy narysowane przez czyjąś rękę. Max, jesteś bohaterem gry komputerowej. Nie wyobrażam sobie, że tego wcześniej nie dostrzegłem. Każdy mój ruch sterowany, czas spowalniany, żeby lepiej kontrolować moim celowaniem. Także,
2: no... Ty chyba stajniaka potrzebujesz zrobić, panie.
0: No, różne fajne rzeczy się pojawią, ale o tym to będzie później jeszcze. I na pewno nie dzisiaj. Natomiast nie wiem, nie mam takiego powiewu świeżości. Wydaje mi się, że jeżeli byśmy... To znaczy teraz nam te serwisy streamingowe pozwalają na to, żeby dokonać właśnie takiej interaktywnej, takiego interaktywnego filmu, ale w czasach, kiedy nasze komputery, nasze konsole, nasze gry komputerowe już tak bardzo się rozniosły i ich możliwości powstały, no to czy to nie jest przypadkiem próba, nie wiem, wiesz, zrobienia czegoś, co tylko się wydaje nowe, a tak naprawdę jest, nie jest ani filmem, ani grą komputerową.
2: Skojarzyło mi się to od razu wtedy, jak dałem tą pałę na Filmwebie. Mówię, Oli, ty, ale to nie jest nic nowoczesnego, bo przecież to już było do cholery, to jest normalnie taki sam kembek i skam jak z tym VR-em całym, gdzie ludzie myślą, że to jest super coś nowego i pierwszy raz coś takiego w ogóle jest i przecierają szlaki, a tak naprawdę swoją drogą 20 lat wcześniej, tak samo jak w przypadku właśnie VR-u i w przypadku tych interaktywnych gier było dokładnie to samo. Jak się tylko pojawiła technologia CD, a nawet Laserdisc, to zaczęły się pojawiać pierwsze właśnie interaktywne filmy, czyli rzeczy takie z pogranicza, no, gry komputerowej i filmu, tak? Gdzie masz jakiś wpływ na to, co się dzieje, ale wszystko jest jednak w konwencji jakiegoś filmu. Albo jest to kręcone, albo jest to jakaś wysokiej jakości animacja. Tutaj najbardziej znany chyba jest Dragon's Lair. W Polsce może niekoniecznie jakoś wybitnie znany, ale przez tym retro youtuberów często wspominany. No już to jak gdyby jest temat na osobną audycję, jak to wygląda, ale wróble ćwierkają, że masz jakieś tam lepsze tytuły. Boże, ci tutaj prezydent z Belwederu powiedział nasz.
0: No właśnie, muszę sobie historię otworzyć, bo miałem je, miałem zapisane, mam zapisane na swoim głównym profilu, właśnie przelogowałem pół godziny temu. I wiesz co, i powiem ci, że mi to umknęło, bo krawiec właśnie podrzucił mi kilka takich tytułów i tylko i wyłącznie właśnie Dragon's Lair kojarzyłem, natomiast były to gierki takie arkadowe, gdzie nie wiem czy pamiętacie na tym, jeszcze na jakimś Pegasusie czy czymś takim, była taka gra, że się pojawiały albo bandziory, albo się pojawiali cywile i do cywili nie wolno było strzelać, a się strzelało do bandziorów i ta gra podnosiła to na troszkę wyższy poziom, ponieważ...
2: coś takiego.
0: Możliwe, nie pamiętam, kompletnie nie pamiętam tytułu, natomiast jako taki gameplay kojarzę. O, American Laser Games, tutaj krawiec już podrzuca.
2: Tak, jeszcze były na tego Lasergana, te wszystkie takie dzikie zachody i te sprawy, kaczki.
0: Tak, dokładnie, tylko że właśnie zamiast jakiegoś tam wyrenderowanego kiepsko bandziora, to mieliśmy normalny film. Mieliśmy normalny materiał wideo, że ktoś tam się podnosi, wychodzi zza winkla, no i klatki się przerzucały. Bardzo podobnie, tylko że tutaj bardziej samo wykorzystanie właśnie takiego interaktywnego filmu, tylko bez tej, można rzec, części decyzyjnej. Także nie porównywałbym tego na pewno jeden do jednego, ale też okazuje się, że nie jest szczególnie nowym pomysłem to, żeby wziąć kilka godzin filmu, pociąć go na małe kawałeczki i się szybko między nimi przełączać.
2: No dokładnie. Bliżej temu wszystkiemu jest właśnie do wspomnianych już wcześniej Telltale Games, nie? Do Walking Deadów, Wolf Among Us, Gry o Tron i tego typu gier, które jak gdyby dały takie drugie życie grom przygotowym w ogóle, nie? Wielkim fanem nie jestem, grałem co prawda trochę
1: w Walking Dead, ale ja tylko w tego The Walking Dead grałam, mi się bardzo podoba, lubię przygodówki, bardzo, bardzo fajna gra. Tak fajnie mi się związałam z bohaterami, bo to dosyć długa jest ta gra, i bo tam jest parę części i ja się tak fajnie związałam z bohaterami, fajny wybor, czasem było smutne, jak ktoś umarł, nie, no mnie się podoba bardzo.
2: Ja też tak, to prawda, to się zgodzę. No. Tylko że poziom skomplikowania był dużo większy, bo tam z reguły miałeś co najmniej 4 możliwości interakcji, a nie tylko 2.
1: No nie, tam miałeś z reguły 4 do wyboru, tak było. Mhm.
2: No, a jak sobie zobaczycie ten diagram właśnie tego Dunderszczyca, jakie tam macie opcje, być może znajdziecie do Walking Deada na przykład coś analogicznego, jestem przekonany, że będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Macie właśnie na czacie przez potrzeby rzucony ten rozpiskę działań na w Dunderszczycu.
0: Mhm. Ja sobie przede wszystkim, to znaczy, jeżeli chodzi o gry Telltale, to dałem szansę tylko Batmanowi i powiem szczerze, że nie przyjęło mi się to. Może dlatego, że już sobie w Batmana swego czasu dużo więcej grałem w takie bardziej konsolówki. Biegasz, chodzisz, niby robisz questy, a tak naprawdę wszystko się sprowadza do wykończenia po cichu przeciwników i wciskaniu guzika tam, gdzie go trzeba wcisnąć. Więc... Ale to też nie daje, jeszcze do czego chciałbym przyrównać, do gier ze studia Quantic Dream, Detroit Become Human, czy wcześniejsze Heavy Rain i Beyond, gdzie faktycznie mamy do czynienia z takim interaktywnym filmem, tylko że cały schemat decyzyjny, to co się tam może wydarzyć, ma dużo większy wpływ. W Bandersnatchu to co jest bardzo takie wręcz bezczelne, to jest to, że na przykład jest ci dany wybór, Klikasz i się okazuje, że nie, to nie był dobry wybór i zaczynamy wszystko od nowa. Nawet są takie wstępki, które robią taki rewind całej przygody od początku i cię niejako przymuszają, że musisz podjąć tę decyzję.
2: To mnie strasznie denerwowało, że tak powiem.
1: Ale co to powracanie, to żeby
2: tak,
1: się wrócić?
2: Tak, to już było na samym początku, gdzie się ta całkiem fajna postać tego Colina pojawiła, czyli ekscentrycznego programisty. No, to po prostu Jezus Maria, nie? To był jeden z pierwszych takich poważniejszych wyborów. Nacisnąłeś, że tak, że fajnie, a ten podchodzi ci i mówi, no, sorry stary, zły wybór, nie? I ciuli, wszystko się rozpieprzyło i od nowa. I musisz po prostu to wybrać, nie? No, ja przez chwilę miałem wrażenie, że tam coś się zmieniło. To, że ja dałem ten zły wybór i kazałem jeszcze raz to zrobić, że będzie coś inaczej. Nie, nie, tupa, nie? Musiałem to zrobić tak i koniec, nie?
0: No, także takie iluzoryczne poczucie, że mamy kontrolę nad sytuacją, ale wiesz co, też z drugiej strony być może, i tutaj już bardzo na siłę będę to bronił, być może jest to też jakaś taka alegoria, że nam w życiu też się czasem wydaje, że mamy nad czymś kontrolę, że decyzje, które podejmujemy, coś znaczą. A tu się okazuje, że jednak nie, że życie toczy się dalej i ma w głębokim poważaniu tak naprawdę jakiej decyzji, na jaką decyzję podjęliśmy.
2: Tak, tylko że jest różnica, wiesz, bo właśnie masz dwie opcje w Dundersztycu i jedna cię ewidentnie chamsko cofa do początku, także musisz tą jedną decyzję podjąć, więc z logicznego punktu widzenia nie masz żadnej decyzji kompletnie w ogóle, ani nawet jej pozoru. A z kolei w Walking Deadach i Telltale'ach jest coś takiego, że masz te cztery wybory, powiedzmy, i zawsze coś się dzieje i nigdy nie jest tak, że się musisz cofnąć, nie? Mhm. Zawsze masz przynajmniej iluzję wyboru. A tu nawet tę iluzję, tą iluzję wyboru czasami tracisz.
0: Wiesz, przede wszystkim porównując do gier z Quantic Dream, bardzo często, bo tam w tych grach za każdym razem prowadzisz kilka postaci naraz, tak? I wpływasz zarówno na ich własne życie, jak i na interakcje między nimi. I to już w Heavy Rain było bardzo ładnie pokazane, że pewne nierozważne czy nieodpowiedzialne decyzje mogą sprawić, że twoja postać umrze, czy powiedzmy, no umrze zasadniczo, tak? Ale cała gra będzie się toczyła dalej, bo mamy jeszcze dwóch czy tam trzech żywych aktorów i wiesz, to było dużo sensowniej tutaj rozgraniczone. Nie wiem, być może kiedyś to też się pojawi, bo mając już odpowiednią technologię, mając już szlak przetarty, wydaje mi się, że kwestią czasu jest właśnie próba sklonowania, no ale to znowu będzie klonowanie czegoś, co wymyślono już gdzieś 10, prawda, lat temu.
2: No. Ojciec Pio na czacie zapytuje, czyli co jest...
0: Halo, halo, Zenonie, halo, halo, Olu, halo, halo, halo, halo, coś was rwie. Halo, halo. Rozłączymy się i połączymy się raz jeszcze, bo tutaj się coś niestety nam zepsuło i popsuło. Gdzie jest Zenon? Zenon jest tutaj. Dajcie mi Zenona na scenę, bo coś nam się tutaj... Raz, dwa, trzy. Zajęty. Okej, jest i Zenon. Dobra. Za chwilkę powinno nam się włączyć. Halo, halo, jak się słyszymy? Halo, halo? No niestety coś się zrąbało. Mam starego Skype'a. Dobra, teraz okej, udało się. Bo was strasznie rwało i zaczęliście mówić o ojcu Pio. Oj, nie słychać was kompletnie. Nie wiem, czy wy mnie słyszycie.
2: Przemilczanie.
0: Coś jest u was, coś się u was psuje. Dobra, teraz jest płynnie, bo słyszę, jak stukasz w klawiaturę. Dobra, no.
2: No.
0: Okej. Może jakaś chwilowa, kaszanka.
2: Dobra. Kurde. Ja nic nie mówię o ojcu Pio, bo to jakiś tutaj szatan działa, nie? Już zostało mu na czacie wytłumaczone. To nie jest tak, że jest kompletnie i w ogóle to wszystko do kitu. Tylko na początku dosyć szybko się dostaje po ryju takim właśnie brakiem wyboru i mnie to strasznie uprzedziło do tego wszystkiego. Ale na przykład motyw tego, jaka jest muzyka wybrana i ona będzie leciała, no to jest dla mnie po prostu rewelacja. Tym bardziej, że są kawałki, które ja lubię, same prawie tam leciały, nie? No. Mhm. Bajer, po prostu. Bajer. Wow. No i świetna scenografia, naprawdę.
0: Tak, to kostumy. Prawda.
2: To, jeżeli chodzi o to... Dobra, no podwyższę im tą ocenę, niech ich tam... Ale jest... Nie no, to jest super, naprawdę. Jest pięknie. Ola tak patrzy, ty, jak oni to zrobili, że to wygląda tak dziadowsko jak wtedy, nie? Też się tak nie zastanowiłem, ale super. A, i przypomniało mi się, no to już wielokrotnie się tutaj rzucałem, że efekty komputerowe są gorsze od praktycznych efektów specjalnych w filmach. Widziałem taki filmik, gdzie ktoś to bardzo fajnie wytłumaczył. Jeżeli efekty komputerowe są zrobione bardzo dobrze i najlepiej jak to możliwe, to nie wiemy, że są zrobione.
0: Tak, to prawda. I na to nas spokojnie, już nawet dość dawno, temu, ale całkiem nieźle stać.
2: Dokładnie.
0: No właśnie, sam klimat, samo, nie wiem, samo ziarno kamery, tak, czy dobór kolorów, tak, bardziej się kojarzy z jakąś starą szklaną pułapką niż ze współczesnym filmem. No ale to akurat można oddać Czarnemu Lustru, że zawsze na takie detale bardzo zwracali uwagę, do tego stopnia nawet, że jeżeli był jakiś taki, nie wiem, przecukierkowany, przekolorowana historia, rated, to ten odcinek o ocenianiu, tak, to on jest taki wręcz cały pastelowy, tak? Że nawet jeżeli główna bohaterka tam się umazała w błocie, to ona w dalszym ciągu ma to pastelowe, prawda, błoto, tak?
2: Jak z jakiegoś, no tak, takiego, nie wiem, z lat 60. jakiegoś komedii takiej, honeymoon z czegoś, czy coś takiego. Wesoła.
1: Mi się bardzo podobało to, bo ja lubię, jak są właśnie w serialach czy filmach osoby takie, nie powiem, że brzydkie, prawda, tylko tak określę, nie takie wypacykowane, nie takie, wiesz, wymalowane, takie idealne. Ja bardzo lubię, jak jest właśnie taka prawdziwość, taka naturalność i to mi się też bardzo podobało, że oni byli tacy, wiesz, naturalnie, nie byli tacy, wiesz, wymodelowani, nie wiadomo, ja bardzo lubię takie coś.
2: No te postacie jednocześnie w Dunderszczycu nie dość, że były zrobione na pokę, to jednak to nie było na siłę, to wyglądało dosyć autentycznie.
0: No. No i to było całkiem przyjemne i tu też, co warto zaznaczyć, to się kojarzyło z epoką, a nie z filmami z tej epoki nawet, ponieważ wówczas w kinematografii raczej właśnie w poważnych produkcjach wszyscy musieli być piękni, muskularni, mieć wielkie piersi i tak dalej.
1: Właśnie, o to chodzi, dokładnie tak.
0: A tutaj ten jest gruby, ten jest jakiś tam brzydki, ten nie ma zęba, ten ma pogryzione ucho, tak?
1: No. Tak. To ja takie coś uwielbiam w serialach, filmach, jak jest taki brud, smród, ja uwielbiam
2: takie. I akcent filmy. Tego Colina, który był identyczny niemal jak akcent Mossa z IT Crowd.
1: Tak.
2: To mnie urzekło. No i oczywiście kwasik, nie? No tak mi się, nie powiem, kto mi się przypomni, jak zobaczyłem, jak oni tam kwasa zażywają.
0: A to bardzo, bardzo ładnie zostało odwzorowane. Co prawda widać, że to tam, wiesz, że to po prostu parę reflektorów, parę ładnych świateł, które tam zostały podstawione głównie, plus troszkę postprodukcji w After Effectsie, ale bardzo, bardzo przyjemnie, naprawdę dawno nie widziałem tak, nawet porównam do Fear and Loathing in Las Vegas. Jeżeli chodzi, tak może nie dorównuje, ale jest tak, powiedzmy, nieco o poziom niżej, tak, jeżeli chodzi o to odwzorowanie. Natomiast właśnie, bo tutaj jeszcze oprócz tego wszystkiego, oprócz tych wszystkich decyzji, mamy jeden istotny wątek, który się dość rzadko przebija w filmach, czyli przebijanie czwartej ściany, gdzie w pewnym momencie, gdy nasz Stefan, nasz bohater, pyta, daj mi jakiś znak, powiedz mi, kim jesteś, to możemy mu powiedzieć, że jesteśmy z Netflixa.
1: To była druga moja ulubiona scena wtedy. Pierwsza była na balkonie, jak miałeś do wyboru, jak już tam stali na tym balkonie i Colin zaczął badać Stefanowi te różne swoje teorie, takie spiskowe, prawda? Mhm. I miałeś zadecydować, czy ma skoczyć Colin czy Stefan. Mhm. Wybraliśmy Colina, a ty?
0: Colina. Co będę głównego bohatera zabijał? Za dużo grałem w gry.
1: Tak, my też Colina. I on po prostu tak wstał, wyskoczył. To jest jedna pierwsza moja ulubiona scena, no po prostu świetna i tak się rozpłaszczył i tak, o ja, ekstra, naprawdę, to było fajne. No, a druga najlepsza to właśnie z tym Netflixem, ale myślę, że do tego dojdziemy.
2: Z Netflixem jeszcze. To ci powiem tak, że jak Netflix pierwszy raz się pojawił, to tam był ten znak taki, nie, który tam był tą...
0: Białego niedźwiedzia, tak.
1: Co ten
2: wyboru,
1: pisarz.
2: Nie? Tak, no, tego wyboru de facto, znak, którego tam skizował tego pisarza. No i tak ten, i Ola kliknęła, kazała kliknąć ten znak. A ja się ten, i chyba kliknęliśmy ten znak czy coś,
1: tak?
2: Ja się na nią wydarłem, mówię, jak się możesz nad nim znęcać do cholery, nie? I tak jego mogę rzeczy, powiedz mu, że to Netflix.
1: Tak, jedno, psychopatko, ja mówię, tak.
2: Przestań się nad nim znęcać.
0: No, ale ścieżka Netflixa też jest ciekawa, no bo to jest to na zasadzie, Netflix? Co to kurwa jest Netflix?
1: To
0: no,
1: było super.
0: Platforma streamingowa.
1: Tak.
0: Platforma jaka?
1: Tak, oglądamy cię na Netflixie, decydujemy o twoich losach, to moja druga ulubiona scena, bardzo fajna.
2: Później pani psycholog się pyta, co to jest Netflix, jakaś planeta?
0: Natomiast scena, w której wydaje mi się, że troszkę pewne granice takiej, nie wiem, przyzwoitości, bo to tak pół na pół, tak? Miałem, przyznam, że miałem odrobinkę niesmak, że troszkę za bardzo chcemy się tutaj zaprzyjaźnić z tym, wytworzyć jakąś taką więź. Wydawało mi się to bardzo sztuczne. Natomiast druga scena to już pod sam koniec, kiedy rozmawia z tą swoją, kiedy Stefan rozmawia ze swoją panią psycholog, i w pewnym momencie mówi, że to nie może być film, bo to jest po prostu takie nudne, tak? I no to co, chcesz więcej akcji? I w momencie, kiedy wybierzemy ścieżkę więcej akcji, to tutaj ludzie zaczynają się bić, wpadać na siebie, wybuchy jakieś, kurde i tak dalej. Tu, teraz to masz dopiero akcję, nie? I to
1: tak jak z Kill Billa, ta pani psychiatra z Kill Billa wyskoczyła.
2: Znowu mi się pan potrzeba przypomniały, bo ona wyciągnęła co, pałki teleskopowe. Pani potrzeba.
1: A mi się ta scena nie podobała właśnie.
0: Mi się właśnie bardzo nie podobało, bo to było takie po prostu zbyt drewniane, nie?
2: To zbicie klimatu.
1: Tak.
0: No, rozumiem, możemy się pobawić troszkę w humor, tak, jakoś się tam, nie wiem, przytulić do naszego widza, no ale czy powiedzmy właśnie ten mocny motyw, w którym decydujemy nie tylko o tym, co sobie Stefan zje, ale decydujemy o tym, kto skoczy z balkonu.
2: Za tym nudny film, co to za głupie pytanie, co wtedy już były filmy Ingmara Bergmana, więc już wiedzieli, co są nudne filmy.
0: No, już dużo wcześniej wiedzieli, tak, więc no. Nie przesadzajmy, że wszędzie musi być, no takie po prostu, no nie wiem, no jakieś takie... Na pewno gdyby to się nie stało, to mój odbiór całej produkcji byłby lepszy.
1: Tak, ja też się zgadzam. Tak.
2: No, można to było lepiej. Już nawet ta opcja, że było ten plan zdjęciowy, było w porządku, nie? Ale już na rozpiździel z pałkami to była jakaś pomyłka.
0: No niestety, może tutaj coś dokonano pewnego nieporozumienia. A za pierwszym, nie wiem, wy tylko raz przechodziliście, czy...?
1: Nie, dwa razy mieliśmy chyba tę scenę.
2: I końcówki dwa mieliśmy...
1: Ale ogólnie czy pytasz o tę scenę?
0: Nie, ogólnie, bo...
1: A nie, ogólnie to przechodziliśmy...
2: Nie, no raz, tylko jedno podejście było, w sumie tak, wiesz, ciurkiem,
1: znaczy,
2: nie?
1: No tak, jeden raz oglądaliśmy i mieliśmy napisy końcowe i koniec serialu.
2: Zaliczyliśmy te dwa główne.
1: No tak, ale mieliśmy różne zakończenia. Dwa były.
0: No tak,
1: bo... Ale pierwszy nas nie doprowadziło do napisów końcowych, tylko musieliśmy się wrócić jeszcze i inaczej trochę potoczyć te losy.
0: No właśnie to też mnie zirytowało, bo czasu do czasu pojawia się taka cutscenka, że mamy dwa telewizorki i możemy się właśnie cofnąć do pewnego miejsca. I mówię, kurde, ale fajnie, czyli będę mógł sobie się przeklikać przez wszystkie możliwe rozwiązania, tak? Się cofnąć do odpowiednich tak. A tu, nie wiem, jedno zakończenie, drugie i chyba nawet, chyba mi się udało trzy zaliczyć, nie jestem pewien, musiałbym zobaczyć w diagram. I wiesz, i koniec, nie? I już nie możesz grać dalej, mimo że było jeszcze parę nieużytych...
1: Właśnie.
0: Ale w momencie, kiedy spojrzałem z kolei na ten diagram, który wklejałem, no to jest bardzo prawdopodobne, że obejrzałem jakieś tam 90% filmu i no, nie miałem za bardzo szans, żeby kolejne podejście wniosło mi coś nowego.
1: No my chyba też zdecydowanie większość obejrzeliśmy, na pewno. Tam troszeczkę poczytałam na forum Filmweba i tam widziałam w zasadzie tylko jednej rzeczy, której nie zrobiliśmy. Nie, czy chyba dwóch bodajże. To chodzi o to wpisywanie tego kodu do tego sejfu. Mhm. To nam weszły hasła tylko PAK i TOI. A wiem, że było jeszcze PAX i JDF.
2: PAX też było.
1: A, i PAX jeszcze. No to trzy weszły nam i jedno. Jednego nie
2: znaliśmy.
1: Jednego
2: nie było, jakieś TOI nie
1: wiem.
2: Było.
1: Nie, TOI było. JDF.
0: JFD.
1: No tego nie wiem, co tam się działo. Co się tam działo?
0: Już ci mówię, to tutaj się cofało w fabule, ponieważ to były niepoprawne hasła.
1: Aha, a no to nic nie straciliśmy w sumie.
0: No. Także no, znowu jesteśmy przymuszeni. To mi przypomina taką jedną scenę, jedną z początkowych scen w Detroit Become Human, gdzie to była akurat scena Connora, czyli androida takiego, który został wysłany jako asystent policjanta i on tam był wyposażony w takie różne umiejętności, które pozwalały ci na analizę miejsca zdarzenia, tak? No i przeprowadzałeś całą tę analizę, sprawdzałeś, że tam jeden został zaatakowany baseballem, potem przeszli z kuchni do salonu i potem zadano ciosy nożem. No i tam i to bardzo długo się to znaczy jak na standardy gier bardzo długo, czyli jakieś 10-15 minut po całości się analizowało. No i właśnie, jak wygląda decyzyjność w grach Quantic Dream? Wygląda tak, że po prostu mamy cztery opcje, no i w zależności od tego, co wybierzemy, i tam też nam ucieka czas. No i właśnie tam cutscenki były na zasadzie, że ofiara została zaatakowana i do wyboru tam nożem, kijem baseballowym, czymś tam. Jeżeli wybierzesz nieprawidłową, no to wtedy twój rozmówca mówi, no chyba coś tutaj się za bardzo na tym nie znasz, ale to jest takie fajne zwrócenie uwagi, tak troszkę w ramach tutorialu, żebyś jako gracz jednak zapamiętywał swoje decyzje i ponosił ich konsekwencje. I tak właśnie było z tymi hasłami, ponieważ te hasła, one padły wcześniej, więc rozumiem, że twórcy chcieli tu sobie tutaj jakoś, nie wiem, sprawdzić, czy... Kurde, a tak się właśnie zastanowiłem, a jeżeli bierzemy tak naprawdę udział w jakimś wielkim eksperymencie psychologicznym...
1: Ale to samo...
2: Ale ja to mówię na początku.
1: W trakcie oglądania Zenon mówił, że tak stwierdził.
2: No, możesz śledzić po prostu, wiesz, nagrywanie dźwięku, niekoniecznie, już, ale niech będzie, załóżmy. Możesz śledzić ruch kursora, to jak się człowiek waha i tak dalej i tym podobne. Oczywiście, że tak. Genialne wręcz.
0: Wiesz, w takim Detroit jest to dość proste, bo oczywiście jest tam tracking, natomiast ten tracking jest od razu widoczny na zewnątrz, że można sobie zobaczyć, ile procent, bo po przejściu każdego rozdziału w Detroit się pojawia drzewko decyzyjne i te scenariusze i te opcje, które faktycznie się odblokowało, i ile procent ludzi wybrało właśnie tę decyzję. Ale tutaj właśnie po pierwsze czas podejmowania decyzji, rodzaj tej decyzji, bo parę decyzji było po prostu głupich, takich jak właśnie to, żeby Stefan skoczył z tego balkonu.
2: I, no wiesz.
0: I wiesz, i takie, no nie wiem, tutaj już może jakaś taka foliarska teoria spiskowa, że trzeba być chorym sukinsynem, żeby go zrzucić, nie?
2: No to wiesz, no to w nawiązaniu do wczorajszej gadki, nie ma czegoś takiego jak B-Data, a my gadamy o folii i celofanie, słuchaj, to nie ma takich rzeczy. Na pewno nie. I w ogóle. Coś ty. No,
0: nie wiem, może bardzo bym chciał, żeby nam, nie wiem, żeby Netflix nam zrobił jakiś taki prezent na, nie wiem, gwiazdkę czy coś i upublicznił chociaż kawałek tych statystyk, chociaż właśnie jak za pierwszym razem ludzie wybierali. Tak. Albo według kraju, żeby to pokazać. To by było jeszcze
1: super,
0: w ogóle.
1: Tak.
2: No Jezus, potrzeba... Pewne rzeczy nie powinno się sprawdzać i buty wchodzić ludziom. Rozumiesz?
0: Oj tam.
2: Gdzieś są granice, nie? No.
0: Nie, no nie do końca. Zakończeń jest równo 5, ponieważ Furiacie cały stream można bardzo łatwo zripować. Zostało to już sprawdzone i na tym diagramie, który wcześniej wklejałem i który się pojawi oczywiście w opisie tejże audycji, będzie pokazane, że to już jest wszystko dokładnie opisane, więc nie, no to już nie te czasy, żeby tam były jakieś tajemnice, tak? Tym bardziej, że no nie mówimy tutaj, nie wiem, o grze, która ma 50 GB, o takim GTA 5, w którym do dnia dzisiejszego przecież cały czas ludzie znajdują jakieś easter eggi, jakieś rzeczy, które nie zostały nigdy wcześniej odkryte, tylko o naprawdę prostej produkcji filmowej, którą na jednej tablicy można rozpisać i pokazać.
2: A nawet w Doomie coś niedawno znaleźli, jakieś tam cudawianki, ale to tam wiesz, czy to jest jakoś szczególnie istotne. I więcej o tym gadamy, tym bardziej mam ochotę faktycznie tą ocenę tam podwyższyć.
1: No bo to była fajna zabawa, no jakby nie patrzyć, to naprawdę.
2: Jakoś chyba zjadłem...
1: Półtorej godziny nam zleciało bardzo szybko,
2: no,
1: prawda?
2: No, zjadłem je chyba jakieś takie... Najpierw mnie uprzedziło ten brak decyzyjności na początku, a na koniec jakoś tak się zadufałem sobie i sobie, jestem pasowa, kurwa, wszystko wiem najlepiej. I takie rzeczy już były, o.
0: Ale wiesz co, ale to właśnie dobrze, bo też zauważyłem sam, że Czarne Lustro jest, sam serial, jest czymś, do czego bardzo lubię wracać i zauważam zupełnie inne rzeczy, tak, bo też nie muszę, nie wiem, pilnować głównego storyline'u, tylko sobie patrzeć na przykład na detale, jakie tam, nie wiem, ktoś ma ikonki w telefonie, tak, czy coś takiego. I tak samo mam na przykład z Rickiem i Mortim, to po prostu uwielbiam, już chyba ze 4 czy 5 razy rewatchowałem, mimo że to jest dość nowa seria, że za każdym razem można na to spojrzeć troszkę inaczej i zobaczyć coś zupełnie innego.
1: Fajnie, bo w Ricku i Mortim jest dużo rzeczy, których człowiek tak zapraszam razem nie widzi, prawda?
2: Ja pana Kubki z Pupki nie pamiętam.
1: On nie pamięta pana Kubki z Pupki z Ricka i Mortiego, tego żółtego małego, który u nich cały czas na stole jest, jak jedzą.
2: W ogóle go nie pamiętam. To jest efekt Mandeli, wy mi coś wkręcacie, jestem z innego świata tutaj. W moim świecie nie było żadnej Kubki z Pupki.
1: Był.
2: Nie,
1: jest.
0: Był,
1: nie.
0: Przecież każdy sezon jest zapowiadał.
1: W każdym odcinku jest cały czas
2: jesteś
1: na stole.
2: Jesteś biorobotem i ciebie 69 parchów tutaj ten zaczarowało, a jeden się nazywał Orbit. O, ziemię zatrzymał.
0: O, to nam się pięknie rozwinęło, ale to wiesz, ale to, mimo że na samym początku miałem wrażenie, że to będzie bardzo krytyczna analiza z naszej strony, bo tak sobie jak wcześniej rozmawialiśmy, no to dość krytycznie, dość chłodno podchodziliśmy do tej oceny, ale może właśnie to też był taki cel twórców, żeby zrealizować to w taki sposób, że no, próbujemy tutaj podłączyć Krawca, ale Krawiec ma zbyt aktualnego Skype'a. Więc to mi się bardzo podoba, tak, że faktycznie mamy coś, co buduje dyskusję i że nasze spojrzenie się zmienia i myślę, że to nie jest jakiś tam niezamierzony skutek uboczny, tylko to jest coś, co oni sobie bardzo dobrze przemyśleli, że to właśnie taki odbiór będzie.
2: No, to jest niewykluczone. Znaczy, wiesz, tam są takie specjalne nauki, jak psychologia społeczna i socjologia i one robią takie świńskie rzeczy właśnie. Ale ten ogólnie to jest ciekawa sprawa, czy to nie będzie coraz to ostrza opcja, że tak powiem, w platformach streamingowych, bo one dają ogromne możliwości właśnie ku takim rzeczom, nie? To jest coś, czego nie zrobisz na zwykłej tej. Chociaż mówię, możesz to DVD zrobić, tak? No ale po co?
1: A wracając do serialu, to bardzo podobała mi się historia samego pisarza, autora książki Banderstar.
2: Oczywiście, bo był świrem i czubkiem.
1: Tak. Super historia. I się zastanawiałam, czy taka książka naprawdę istnieje, czy tak było i chętnie by ją przeczytała, czy tak naprawdę była. I miała ciekawe zdjęcia w środku.
2: Ja wam mówię, kiedyś przeczytacie o mnie, że mnie zabili i że była wariatka, to zrobiła.
0: A tymczasem witamy na antenie stałego słuchacza.
3: Dzień dobry. Co to, takie śmieszne? Dzień dobry.
0: Dostałem filmiki, ale jeszcze nie miałem czasu ich obejrzeć. Tylko w temacie, proszę.
1: Stały słuchacz, a co na planetę obejrzałeś? No może się wypowiesz.
3: Śmiejcie się. A ja tu z poważną sprawą dzwonię. Mianowicie chciałem wspomnieć o postaci Texa Murphy'ego. To jest taki detektyw w stylu trochę chandlerowskim, czyli taki w stylu Filipa Marlowa. Czyli właśnie trochę cyniczny, ubrany w długi prochowiec. I on się pojawiał w takiej serii gier. Pierwsze trzy przygodówki to były takie dosyć klasyczne point and click, ale w pewnym momencie właśnie trzecia część Under the Killing Moon już zahaczała o interaktywny film, tylko że tam te interaktywne filmy były raz, że w okienku i one były podczas konwersacji. Ale potem jak 96 rok, być może jest to właśnie ten czas, kiedy się pojawiły napędy CD i The Pandora Directive z tego właśnie roku, to już są na pełnym ekranie sekwencje filmowe. Dosyć profesjonalnie wszystko to było nakręcone, no bo green screeny, całkiem nieźli aktorzy, Chris Jones wcielający się właśnie w Texa Murphy'ego, Kevin McCarthy, Tania Roberts, I produkcja całkiem taka spora, bo tam właśnie plan filmowy. No i to jest taka gra, w której taka gra, która dotyka tematyki. Ponoć mnie rwie troszkę.
0: Nic nie rwie, furiacie, sprawdź sobie ten. Wypoleruj organit i wszystko jest dobrze, odsłuchałem sobie.
3: No to rwie mnie w boku w takim razie troszkę. A no i gra jest w takim klimacie spisków. Pandora Directive, z tego co pamiętam, to był Roswell. I jedna z nowszych części z 2014 roku, Tesla Effect, no to tytuł już sugeruje. I z tego co widziałem, faktycznie to dotyczy Tesli. I to już są takie interaktywne. I to już są takie interaktywne filmy przeplatane łamigłówkami i puzzlami różnymi. A między lokacjami poruszamy się w przestrzeni zbudowanej w 3D, więc to taki miks troszeczkę, no ale właściwie to granica między grą a filmem interaktywnym moim zdaniem płynna jest, bo kiedy się kończy interaktywny film, a zaczyna już gra. Jak dojdziemy do momentu, gdzie w locie na przykład takie gry będą operowały już na efekcie maskowania, czy tam kluczowania, jak zwał, tak zwał, że po prostu bohater jest wstawiony na przykład jest nagrany, jest z niego wycięte tło i wstawiony jest na film. To czy to już jest gra, czy jeszcze interaktywny film, waszym zdaniem?
0: A ja powiem szczerze, że film to jest film i w filmie nie masz żadnego wpływu. No i to była taka, że Bandersnatch jest taką troszkę protogrą, bo jeżeli sobie spojrzymy na to pod względem techniki wykonania, to warto przypomnieć platformówkę The Neverhood z 97 bodajże, która była w całości zrealizowana na podstawie animacji poklatkowych, wykonanych normalną kamerą. Więc i oczywiście były też cutscenki w pełni nagrane, ale każda scena tam nie było, nie wiem, żadnych tam bitmap, cudów i tak dalej, tylko wszystko zostało nagrane, cały ten Clayman został nagrany od początku do końca, swoją drogą fantastyczna gra, no i tutaj mi się wydaje, że jednak Bandersnatch, no... jest grą, udaje film i być może właśnie dlatego jakoś to się ładniej kupy trzyma. Bo gdyby od razu nazwać to grą na samym początku, no to byśmy stwierdzili, o Jezu, co za gówno.
3: No właśnie i marketingowo dużo słabiej, masz rację. Ale w Neverhoodzie Claymanem można było sterować na boki. On przemieszczał się w lewo, w prawo, więc no tak. To raczej gra, nie?
0: No tak, tylko
3: więc,
0: że
3: nie jest to film.
0: Tylko że wiesz, tylko że technicznie generowanie obrazu było w całości zrobione na podstawie nagrań wideo, nie? Więc sądzę, że w tym przypadku no, granice trzeba postawić prosto. Interaktywny film jest grą komputerową swego rodzaju. Może jakąś taką, nie wiem, bardziej entry-levelową, nie wiem.
3: A gry paragrafowe, nie wiem, czy pamiętacie coś takiego, Dreszcz, to jest moim zdaniem książkowy odpowiednik, bo tam też to była właściwie książka poszatkowana na kawałki i skakaliśmy po paragrafach. I tak jest trochę z interaktywnymi filmami, prawda?
0: No ja coś takiego kojarzę z komiksów. Pamiętam jakiś Sherlock Holmes, czy coś takiego było, że właśnie też i to się komiks paragrafowy też nazywało. No i to też taki... To akurat na poziomie, nie wiem, książki, tak jak ta książka Bandersnatch została przedstawiona, bardzo mi się spodobało, że wiesz, że sobie skaczesz do konkretnego czegoś, tak? Bardzo taka gruba cegła i faktycznie, jeżeli miałbyś taką grubą cegłę, no to masz, kurde, zabawę na całe wakacje, jeżeli jesteś młody i masz coś takiego jak wakacje, tak? Natomiast no, jeżeli mówimy o filmach, tak, no to mamy bardzo dużo materiału wideo, bardzo dużo się ktoś musiał napracować, żeby to wszystko nagrać. No i też siłą rzeczy nie będzie tak, że wiesz, że będzie to opłacalne dla twórcy, żeby zbudować naprawdę jakąś ciekawą historię, która cię wciągnie, która będzie odpowiednio długa. Też jakiś czas temu mieliśmy, Krawiec, pewnie zauważyłeś, że gry się zrobiły nagle strasznie krótkie, że fabuła gry się okazała nagle do przejścia tak w jeden dzień, nie? I to bardzo krytycznie zostało wówczas przyjęte. Nie wiem, wielu ludzi się do tego przyzwyczaiło, ja kompletnie nie mogę. Ale tutaj z drugiej strony mamy film, który daje zabawę na jakieś tam 2 godziny za jednym podejściem. Chyba nawet więcej niż 2 godziny za pierwszym podejściem miałem w Bandersnatchu. I wiesz, i no, ale to jest film, tak? Także zaczynamy od zupełnie innego poziomu. No i nie wiem, może coś... Zastanawiam się, co może więcej dać stworzenie filmu, niż stworzenie gry komputerowej.
3: A czy sama technologia generowania obrazu, bo czy jeśli mamy zamiast materiału wideo grafikę 3D generowaną w czasie rzeczywistym, to można, ale to przypomina właśnie interaktywny film, to czy to, no, czy to właśnie jest jeszcze interaktywny film, bo z tą grafiką 3D?
2: Mam niejasne, że grafiki 3D i w ogóle komputerowej grafiki w Dundersztycu było bardzo dużo.
3: Bo grafika 3D daje dopiero taką full interakcję i możliwość robienia różnych opcji, prawda? Na przykład z ekwipunkiem. Bardzo, bardzo łatwo jest wsadzić bohaterowi łom w dłoń, który on wziął, albo go wykasować, jeśli go nie wziął. I w przypadku jakiegoś bogatego ekwipunku zrobienie 100 różnych nagrań wideo jest kłopotliwe i nikt tego nie będzie robił. A w przypadku grafiki 3D można zrobić nawet możliwość zmiany stroju i tak dalej, nie?
0: Ale wiesz, ale nawet tutaj podrzucę jeden przykładowy kadr, który jest zrobiony na silniku gry. Kopiuj adres obrazu właśnie z Detroit Become Human, gdzie oni mają naprawdę strasznie, strasznie pedantyczne podejście do generowania tego wszystkiego. I co więcej, robią to na tyle cwanie, że jeżeli mamy przykładowo scenę, w której jedna z bohaterek grywalnych, bohaterek Kara wyciąga broń, to kamera jest akurat tak ułożona, żeby nie było widać, skąd ona tę broń bierze i jak tam się jej koszulka podwija, nie? I przy użyciu właśnie takich rozwiązań możemy wygenerować naprawdę grafikę niesamowicie bliską fotorealistycznej i tak w 60 fpsach, nie? Przy użyciu istniejących... No.
2: I całe... No, kurde, to, co mi tam rzuciłeś na czata, to ja pierdzielę, nie?
0: I całe Detroit tak wygląda. Grafika super. W Detroit tak wygląda.
2: A to jest tylko na Playaka, tak?
0: Tak, to jest ekskluzyw, tak.
2: Na takim słabym sprzęcie tak to wygląda. O kurde, masakra. No, jestem pod wrażeniem.
0: Także no. Jeżeli nie macie, to możecie sobie, polecam let's play'e. Ewentualnie mogę po audycji wejść i zrobić let's play'a z pierwszego sezonu, z pierwszego tego rozdziału.
3: No, to by było fajne sobie pooglądać taką grę, bo to, no, to dosyć znana gra. No, a ja polecam właśnie przygody Texa Murphy'ego, tym bardziej, że one świetnie pokazują, jak zmieniały się i rozwijały gry, ponieważ pierwsze części Mean Streets to jest rok 89 i to chodziło jeszcze na MS-DOS i na Commodore 64. A ostatnie produkcje, w tym zapowiadane na 2019 The Poisoned Pawn, no to to już jest właśnie interaktywny film wysokiej rozdzielczości i tak dalej z aktorami, więc fajna ewolucja. Dobrze, dziękuję bardzo za wypowiedź i się rozpinam. Proszę pana.
0: A, stały słuchaczu, a pamiętaj ten, swoje zlecenie stałe wznowić, bo pieniążki nie przyszły.
2: 11
3: przerywa, coś przerywa. No, to do usłyszenia.
0: Tak, i to, trzymaj się krawiec i do usłyszenia. Z krawcem się na pewno usłyszymy w poniedziałek w Nocnym Marku o 21:00, a krawiec ostatnio ma w ogóle coś takiego, że lubi sobie włazić od czasu do czasu w losowych momentach. Mamy coś takiego jak powiadamiacz na maila o rozpoczynających się audycjach, żeby się na niego zapisać. Mają dostęp do takich zapisów wszyscy patroni, więc jeżeli nie macie jeszcze dostępu, to na Patronite znajdziecie link do miejsca, gdzie możecie się zarejestrować i dostawać takie maile i oczywiście nie wysyłamy żadnego shitu, używamy usługi Chipmail, MailChimp, zewnętrznej usługi, nie rozsyłamy spamu i nawet za bardzo nie trzymamy tych maili i tylko i wyłącznie dostajecie uczciwą informację o tym, że ktoś wlazł, a jeżeli się podpisał, to nawet wiadomo, kto wlazł, więc będziecie mogli bardzo łatwo odróżnić mnie od Etama albo od Krawca, jakby normalnie się nie dało, nawet nie wchodząc na antenę. Natomiast jeszcze tylko jedną rzecz odnośnie aktorów i gier. To już w przypadku właśnie studia Quantic Dream wiem, że do produkcji Beyond, do głównej bohaterki, zaangażowano Ellen Page. I na podstawie skanów trójwymiarowych jej ciała oraz zdjęć z dzieciństwa odwzorowano jej budowę, kiedy była dzieckiem, kiedy była nastolatką i kiedy już była dorosłą kobietą. I no, to nie jest, bo tutaj Furiat jeszcze też na czacie zaznaczył, że on sobie no zawsze porówna. Furiacie, bo teraz oczywiście trzeba by było mieć taki super komputer, żeby to zrobić absolutnie na żywo, ale można wyrenderować klatkę przez, nie wiem, kilkanaście nawet sekund i ona będzie fotorealistyczna. I ty nie będziesz w stanie absolutnie w żaden sposób odróżnić od tego, czy to jest fikcja, czy to jest render komputerowy, czy to jest wspomagane coś komputerowo, czy tutaj coś zostało dodane w After Effectsach. Nie, już jesteśmy w momencie, gdzie możemy zrobić absolutnie wszystko.
2: Beowulf. No, to może przejdźmy do drugiej części audycji, czyli tam takiej już luźniejszej. Nie będzie o dramach. Będzie o...
1: serialu dalej mówmy. Jakie wybory były?
2: Zresztą ja... Dundersztycu żeśmy chyba wszystko powiedzieli tak ogólnie.
1: Przepraszam, o Bandersnatchu nie powiedzieliśmy jeszcze prawie nic. Jakie zakończenie potrzeba miał co i jak ja jestem ciekawa.
0: Zakończenie miałem, że historia się powtórzyła. Znaczy, to też nie chcę tak od początku do końca zrobić wszystkiego, całego takiego, wiesz, opisu, fabuły, bo to jest nudne i to wielu innych już zrobiło i ci, którzy obejrzeli już są po tym, a ci, którzy jeszcze nie obejrzeli, niech też mają okazję, żeby się troszkę, troszkę zaskoczyć. Ale tak,
1: no
0: ale...
1: No to zakończenie.
2: Mansplaining robiłeś ten nazistów.
1: Przestań, bo ja powiem, jakie mieliśmy... Tam po wpisaniu kodów, bla, bla, bla, dowiedzieliśmy się, że ojciec tam coś nam do tego ciasteczka tam jakieś dawał dziwne specyfiki, nas obserwowali tam jakieś w tym Red Roomie, jakieś osobniki, co i jak, to mieliśmy. No i na końcu wybraliśmy, że on z matką ginie w tym pociągu, a jeszcze wcześniej mieliśmy, że umarł na fotelu u tej pani psycholog. O.
0: Ja miałem pierwsze zakończenie wyjazd z matką, udany wyjazd, a drugie zakończenie, które zakończyło mi ścieżki fabularne, to właśnie, że historia się powtórzyła, no i twórca gry Bandersnatch skończył jak twórca książki Bandersnatch.
1: A w więzieniu, też mieliśmy zakończenie w więzieniu. Oglądał telewizor i była właśnie ta opinia tej gry i była taka kiepska i on taki siedział załamany. A później z matką pojechał pociągiem, a to było szczęśliwe, jak on z matką pojechał tym pociągiem, to miało być szczęśliwe zakończenie. Myślałam, że oni razem zginą wtedy.
0: Nie, jest jedno zakończenie, to tam jako dziecko trzeba było tego misiaka zostawić. I wtedy się zgarniało...
1: Myśmy go wzięli. Wzięliśmy misiaka i poszedł z mamą.
2: Aha. Mama swoją drogą też zajebiście ucharakteryzowana na lata 70. No po prostu...
1: No fajnie wygląda,
2: jak z tego No One Lives Forever, właśnie ten ekstra.
0: Ale autentycznie ta sceneria i tak dalej, tak mi się, nie wiem, kojarzyło ze starymi zdjęciami moich rodziców, nie?
2: No, mi się kojarzyło ten, tak, na przykład tak. Jak te szeregowce pokazywali brytyjskie, to z lat 80. teledyską się chyba, jak się, Madness, kapela się nazywała i Our House kawałek. To jest taki znany. Na pewno on się kiedyś rzuci w uszy. No, nie, scenografia, charakteryzacja, wszystko naprawdę pikobelowe.
0: No, to Zenonie, ile dasz?
2: Tam 6, nie, dobra, tam 7, nie będę ciulem. Jednak trzeba takim dać drugą szansę, takim próbom tej formy artystycznej.
0: No jest to coś, nie wiem, nowego, takie troszkę przejęcie właśnie lejców bohatera, taki trochę RPG, ale właśnie mniej, bo się... Jednak jeszcze tak troszkę zrewaliduję swoją myśl z wcześniej, że gdzie mówiłem, że różnicą między filmem interaktywnym i grą jest właśnie takie to, że w ogóle mamy wpływ na cokolwiek, ale nie, w filmie interaktywnym mamy bardzo rzadko tak naprawdę możliwość na wpływ bohatera. No oczywiście rzadko jest pojęciem niesamowicie względnym, no ale to nie jest tak, że go kontrolujemy od początku do końca, każdy jego ruch, każdy jego oddech i tak dalej. I mi się wydaje, że jest to pewna nisza do zrealizowania, tak? Do wypełnienia.
2: Tak, tak. I też faktycznie powiem, komentarz później sobie uzupełnię. Myślę, że ta dyskusja to jednak fajna była, cholera, i tak zmieniła trochę moje podejście do tego.
1: Fajne, bo to jest to zrobione na takiej zasadzie, że myślisz, że masz wybór, że możesz wszystkim kierować, a jednak nie masz.
2: Z drugiej strony zwróćcie uwagę, jak to skrajne emocje potrafi wywołać, że jak było, nie było, kurde, tak zaburzyło mój osąd, nie? I być może też nie.
0: No ale to też mi się wydaje, że twórcy Bandersnatcha powinni z tego wyciągnąć lekcję, bo się pojawiło parę rzeczy, które właśnie nas wkurzyły i które... bo jest tak, że jeżeli widzisz coś dobrego, no to tak może pochwalisz, może, ale jeżeli coś cię wkurzy, jak ta, nie wiem, ta tak. Scena z wielką akcją, już nie, już tutaj będę hejtował, nie? Więc...
2: Tak. Rzeczy.
0: Więc faktycznie, jeżeli sobie tak retrospektywnie to przejrzymy, no to sądzę, że fajnie, że to zmusza do retrospekcji. Szkoda, że nie zachęca do powtórnego obejrzenia, co mi się też mało spodobało, bo chciałbym, bo na przykład właśnie w Detroit przeszedłem dotąd 3 razy. I za każdym razem, no były te same sceny, tak, ale też było wiele rzeczy, których powiedzmy, nie wiem, jakieś inne ścieżki, tak, i się okazuje, że otwieram całkowicie nowy storyline i zupełnie inny rozdział, bo podjąłem sobie zupełnie inną decyzję, I to już widać, tak? Bo mi się pokazuje, bo po każdym rozdziale w Detroit się pokazuje właśnie to drzewko i wiesz, i widzisz, że tutaj sobie przeszedłeś, a tutaj masz cały w ogóle schemat decyzyjny, który jest ukryty. Że widać, że są tam jakieś decyzje do podjęcia, a zaraz wam pokażę, jak to wygląda, bo no. Detroit, drzewko.
2: Czekamy na interaktywny dokument Boso przez świat i sterowanie cyrowskim, powiedział Furiat. Być może tak przed pedałami uciekać. I aborterami. Wiesz, punkty zdobywał, jak wskoczysz na Matkę Boską. W sensie takie tam, ten, nie, że tam coś, bo wie,

0: mówiłem, że widzisz, że tam jest jeszcze w cholerę różnych rzeczy do odblokowania.
1: Nie ciągnie mnie, żeby to jakoś tak...
2: Paradoksalnie wychodzi na to, że mnie bardziej ciągnie niż siebie.
1: No, nie. Możemy tak przy okazji, ale wolę sobie...
2: Coś, to mam tyle rzeczy do nadrobienia, nie wiem, roboty i wszystko, nie doradzę. No.
1: Ale powiem, że tak... jeszcze tak śmierć taka... bo jak była ta zjawa, ten Pax, jak się pojawił, no to oczywiście ja już jak zwykle się troszeczkę bałam, prawda? No bo tak, ja to taka strachliwa. No i tak leżymy, już potem rozmawiamy chwilę o tym serialu i nagle coś wpadło w pokoju. No to ja się podnoszę, żeby... to podnieść, a Zenek do mnie mówi, ale to ta zjawa z Bandersnatcha. No to oczywiście już nie wstałam.
0: no dobra.
2: Kopnięty, przemoc była wobec mężczyzn tutaj i tak dalej, także tak.
0: Natomiast jeszcze odnośnie rewatchowania, to też chciałbym zaznaczyć, że bardzo trudno mi było podjąć decyzję o tym, żeby podejść do Detroit po raz drugi, bo się bałem, że faktycznie dużo mojego czasu zostanie zwyczajnie bezpowrotnie zmarnowane. Okazało się, że nie i trzecie podejście naprawdę było równie zabawne, więc może jednak warto, wiesz, spróbować się przekonać i dać się zaskoczyć.
2: No właśnie. To co, jedziemy do rundy drugiej, czy nie jedziemy?
1: A co z rundą drugą?
2: No to premiery, Star Trek na szybko, jakieś co tam jest ciekawego i tak dalej. No to ja bym proponował jak zwykle od mowy nienawiści hejtu zacząć, nie? Co powiesz o najnowszym Star Treku, sezonie drugim?
0: Jest to pierwszy od Star Trek cartoon, Star Trek Animated Series, którego nie będę bronił. O ile Star Trek Discovery, jeszcze pierwszy sezon, dałem mu naprawdę, nie wiem, coś w stylu, może nie od razu, wiesz, kredyt zaufania czy coś takiego, ale dałem mu taką, nie wiem, psychologiczną szansę.
2: No.
0: I pierwszy sezon jeszcze się bronił, jeszcze nie popełniał kardynalnych błędów, natomiast drugi sezon, jeżeli jesteście kanonistami Star Treka, to was wkurzy niesamowicie szybko. Natomiast jeżeli nie jesteście kanonistami, to i tak was wkurzy, bo sobie wyobraźcie, że w XXIII wieku na pokładzie nowoczesnego statku Gwiezdnej Floty będzie sobie popitalał człowiek na wózku inwalidzkim, nie żadnym elektrycznym czy coś takiego. Nie, takim, gdzie się macha łapami, takim, gdzie sportowcy mają nawet dużo lepsze. Żadnej elektroniki, nic, żadnych, nie wiem, wszczepów, żadnych, jak to się nazywa, jakichś tam, nie wiem, kończyn, które mogliby mu wszczepić zamiast chorych nóg. Nie, zwykły, cholerny dzisiejszy wózek inwalidzki.
2: Protest. No ja jako człowiek, który się wychował wśród osób na wózku i osób niepełnosprawnych, muszę powiedzieć, że to jest jakaś cholerna aberracja, bo dość szybko w mojej rodzinie się pojawiły wózki elektryczne, albo nawet jakieś specjalistyczne wózki. Nie te, że macie przy kółkach, tak? Tylko, że są jakieś mechanizmy, które ci znacząco ułatwiają. Po prostu poruszanie się. Pamiętam, jechaliśmy jakiś czas temu do Warszawy i po prostu był facet, minęliśmy faceta na wózku sportowym. To nawet śluga, żeśmy nie zdążyli wyjarać i on nas ścignął, to był chyba spokojnie kilometr jak nic, nie? Dużo lepiej niż kilometr. Facet po prostu zapierdzielał bez nóg na sportowym wózku inwalidzkim tak niemiłosiernie szybko, że głowa mała, nie? A tam w Star Treku macie autentycznie, ja nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale była tam obok pana kapitana Pajka, który mi się podoba jako postać.
0: Ale jest niekanoniczny, ale nieważne.
2: No, co ja ci powiem, no. Oni się upierają, że to jest kanoniczne, no ale no, co zrobisz?
0: No to jest jakiś inny kanon, tak? No, na jejku.
2: Tak jak, wiesz, no tamten kanon z Gwiezdnych Wojen też jest trochę zmieniony. No, ale wiesz, jest sobie Pike, no nie wygląda najgorzej jak na tego Pike'a. Ja lubię tego aktora, bo to jest aktor z Helen Mills. Już się śmiałem z Olą, że będzie mi ściągała specjalnie. To będziesz na Netflixa, kochanie, czekał, ja ci tu ściągnę Full HD, masz, nie? Bo my mamy tylko HD na Netflixie, nie? Kapitan był spoko, ale obok niego była jakaś taka kosmitka marki stara pornucha w tym stroju czerwonym, nie? Mhm. Czyli do umierania. Jakiś tam był żarcik na ten temat, że ma ten swój czerwony kubraczek ubrać, ale ona do kurwy nędzy miała rajstopy, a nie powinna mieć do cholery, bo ten strój był bez rajstop, no one chodziły tak, o. I to mnie wkurzyło i to było w tej samej scenie, to założyłem, kiedy jechał ten koleś na tym wózku. Po co koleś, który nie jest w jakiejś turbomózgowej pozycji, na wózku ma być w takim czymś, no goddammit.
0: Jeszcze tutaj Umo na czacie zaznacza, że

0: Może to miłośnik sprzętów retro jak Etam, ale nawet jeśli, nawet zakładając przez chwilę, że tak jest, że to jest miłośnik sprzętu retro, znajdujemy się na statku kosmicznym, który ma sztuczną grawitację, która bardzo lubi wysiadać w losowych momentach. I sobie wyobraź, jak ten wózek ma działać. Nie wiem, może ma jakieś magnetyczne koła czy coś takiego, żeś wciśniesz i brem, brem, brem, brem, brem, brem, brem.
1: Jak wysiądzie sztuczna grawitacja, to ten wózek mu nie będzie w ogóle potrzebny.
0: Ale tak, będzie pływał w powietrzu żabką, tak?
1: No, wiesz, no to będzie miał tylko mniej kilka opcji do odpychania się, no, ale to wiesz, inna sprawa jest taka, że był już motyw wózka z takiego zwykłego, ale to było w Enterprise, czyli tam 200 lat wcześniej i do tego jeszcze to był cywil, a nie wojskowy, nie?
0: No i w końcu mieliśmy też kapitana Pajka, starego kapitana Pajka, czyli tam powiedzmy, tak, nie wiem, jakieś pięćdziesiąt powiedzmy lat później i on miał konkretny wózek z jakimiś tam przyciskami, ze sterowaniem elektryczny w całości, to wszystko się trzymało kupy, a tutaj nie.
1: No to był jeszcze cały zestaw podtrzymywania życia, w Enterprise też była taka postać, ale to też był cały zestaw i w ogóle wszystkiego, nie? Podtrzymywania życia i tak dalej. Nie tylko tam sam wózek dojeżdżania.
0: Takie ale widać coś jak, nie wiem, coś jak zbroja daleków z Doktora Who, tak? Mniej więcej tak to działało.
1: Tak. Bliżej w ten deszek właśnie, tak, w tym kierunku. Dokładnie.
0: No właśnie. Więc wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim Star Trek Discovery chciał puścić oczko do fanów starego, dobrego Star Treka, może żeby mniej troszkę po nim jechali, no i postanowili wprowadzić fabularnie Spocka, który w pierwszej swojej manifestacji, już w tym momencie, jest zły fabularnie. Znaczy się, jest zły kanonicznie.
1: Jeszcze po pierwsze jest jebnięty, a w wersji dorosłej wygląda jak ciąg bolunga na kacu.
0: Ale nie...
1: Pozdrawiam cię.
0: W tej pierwszej scenie on sobie generuje jakiegoś tam trójwymiarowego smoka, jakiś tam hologram i się tam nim bawi. Wulkanin? Okej, półwulkanin, ale mimo wszystko. On za dzieciństwa był dużo bardziej właśnie wyprany z emocji, przynajmniej starał się być. A tutaj, a nie, sobie zrobi taką wirtualną grę. No kurde, to się nie dodaje. No,
1: może w szczegóły, możemy do tego wrócić, jak się trochę nazbiera Orwilla, jak się skończy Orwill i skończy statek. Wtedy może takie detale poruszymy, bo wiesz, no ta Burnham to jest jakaś psychopatka. Ja w ogóle zauważyłem, że chyba jeden albo dwa odcinki pominąłem, rozumiesz, no? Widziałem chyba ostatni, który widziałem, to był odcinek, w którym się okazało, że ja nie wiem, czy oni tam przegrali, że ten Lorca to jest w ogóle on tam przegrał i ta Azjatka przebrzmiała Miss, która nie umie swojego własnego nazwiska wypowiedzieć, była tą złą. No. I tyle. Jakoś po prostu tak, to było dla mnie słabe i nie Star Trekowe, że przestałem to oglądać. Nie, kiedy byłem głodny science fiction takiego hardkorowego space opery i przestałem to oglądać. Może dałem też kredyt zaufania temu STD, czyli wenerycznej chorobie. I co ci muszę powiedzieć, widziałem fajne określenie, znaczy ten analizę Star Treka, tego nowego. Tam po prostu nie ma ujęć Star Trekowych. Rozumiesz? Mm-hmm. Sama praca kamery nie jest Star Trekowa, nie są śledzone postacie w ten sam sposób, nie są sceny pokazywane w ten sam sposób, nie ma tego samego oświetlenia, to w ogóle nie ma nijak klimatu Star Treka.
0: No, nie ma tego całego lore, które jeszcze w Star Trek Discovery w pierwszym sezonie się odrobinkę trzymał kupy, jak jakieś takie powtarzalne stwierdzenia typu I'm a doctor, Noda, coś tam, tak? Czy właśnie cały bardzo istotny fragment, czyli właśnie to ambulatorium, które we wszystkich Star Trekach było taką jedną z głównych osi. Ale nie, tego tutaj, no to znaczy, okej, dobra, to był tylko pierwszy odcinek, który to teoretycznie miał przeciągnąć, ale właśnie się obawiam, że o ile przy pierwszym sezonie Discovery nawet nie tyle dałem kredyt zaufania, co się bardzo dobrze przy nim bawiłem. I naprawdę czekałem z wywieszonym jęzorem, żeby właśnie tam, nie wiem, to chyba w poniedziałek czy w piątek wychodziły kolejne odcinki. Jak tylko się pojawił pierwsze, co nawet, wiesz, nawet butów nie zdejmowałem, czapki, kurtki, nic, tylko od razu włączyć i niech leci, tak? A tutaj obawiam się, że jednak pójdę w kierunku, może nadrobię sobie całość na raz, kiedy wszystko wyjdzie. Nie wiem, nie mam, wyłączyło mi się ssanie do tego.
1: Ale podobała mi się postać inżynier Dyke albo inżynier lesbijowskiej w pierwszym odcinku drugiego sezonu, fajna była. Mhm. Taka stereotypowa, jakoś mi się tak kojarzyła z przystankiem Alaska. Była w porządku.
0: No w sumie, no.
1: Ale czy ja tam lubię jakąś postać? Tak się zastanawiam. No lubię Pajka, tego nowego, okej, okay, spoko, i tą inżynier lesbijowską, mam nadzieję, że ona będzie więcej tam jakoś się pojawia, ale te wszystkie pozostałe główne postacie to jest jakaś dla mnie poracha, ale to jest też temat, może nie wchodzi w tego Star Treka. Ola, co ty tam jeszcze ciekawego widziałaś? Ja? Nie Star Treku, tylko w ogóle w serialach nowych.
2: Wyszedł nowy trzeci sezon True Detective, polecam, są na razie dwa odcinki, są genialne. Po prostu jest klimat miazga. Polecam, jeżeli ktoś oglądał True Detective, a jeżeli nie, to w ogóle polecam serial. Trzeci nowy sezon zapowiada się rewelacyjnie.
1: Są pedofile.
2: Czekam z niecierpliwością na trzeci odcinek.
0: A to muszę sobie...
2: Ale smacznie oglądać True Detective.
0: No właśnie nie, a to jest czekaj, już kryminalny serial.
1: Aż Preol zapytuje, na czym powrócił True Detective. Przypuszczam, że na takiej stacji bardzo znanej, Torrent się nazywa.
2: No tak.
0: Nie, na HBO jest.
2: Na HBO jest?
0: No, czekaj, zobaczę. Ale kojarzę z nowości, że to wgrywałem. Na pewno gdzieś było, czekaj. HBO, seriale...
1: HBO, no co za jawka.
2: Ale to HBO Go musiałabym sobie założyć? Na miesiąc darmowo, jak furia Netflixa? A no. Mówiłam na niego, że to bóla sama bym była.
1: To jest taka fragmentacja z tych platform niestety, no ale... Wiesz, tam gdzie byśmy chcieli monopolu, tam go nie ma. I to jest takie nie halo.
0: No niestety, a powiedz mi jeszcze, Floki, tak jakbyś mi miała w trzech zdaniach powiedzieć, dlaczego warto się zainteresować True Detective, bo tytuł kojarzę, ale nie oglądałem.
2: Przede wszystkim jest, jeżeli ktoś lubi klimaty takie mroczne, ciężkie, mało kolorów, cały czas jest tam szaro, buro, ponuro i jest świetna zagadka kryminalna do rozwiązania, to są taki jeden punkt wzięty razem. Drugi, świetne role obu detektywów. Matthew McConaughey, chyba dobrze mówię, po prostu zagrał tam 10 na 10. Gościu po prostu pokazał, że jest aktorem naprawdę świetnym. No i punkt trzeci, to jest serial, który ma dużo takich mindfucków, tak? Myślisz, że wiesz, że już coś jest, a jednak okazuje się coś zupełnie innego. Także jest... No naprawdę, Umo polecam, bo on bardzo docenia moje filmy, którym polecam, pozdrawiam go. Drugi sezon jest już gorszy, aczkolwiek ma złe opinie, ale mnie się podobał, bo jest ten klimat taki ciężki. Ja lubię, jak są klimaty takie mroczne, ciężkie. Nie ma tam nic, co by cię mogło rozśmieszyć, z czego, co by wywołało twój uśmiech. Cały czas jesteś, nie wiesz, co się dzieje i czekasz na rozwiązanie zagadki. Trzeci sezon, dwa odcinki, miazga. Ja już czekam z cierpliwością na trzeci. Jest świetne morderstwo. Nie wiemy, kto jest mordercą. Jest creepy motyw dziwnych laleczek. Świetne. No po prostu dla mnie to, co ja lubię najbardziej po prostu.
0: A powiedz mi...
2: Obsada jest zawsze dobrana. Ekstra. Nic nie można zarzucić. Ani jedna postać nie jest nudna, ani jedna postać nie jest jednowymiarowa. Po prostu.
0: To, co mnie, już sobie tutaj zobaczę, czy faktycznie jest, tylko się niech przewinie. Czy się nie myliłem? The Fair, The Ring, Velma, Tiger. Czy nie jest tak, że jest mnóstwo jakichś niedomkniętych wątków? Bo tego bardzo, bardzo nie lubię właśnie w kryminałach, że coś jest opowiedziane i że wiesz, i fajnie, jeżeli to by się wszystko nagle spięło. I tutaj wam muszę od razu powiedzieć, nie ma jednak na HBO, mimo że mi się wydawało, że jest, ale to ustalę, gdzie jest w takim razie.
2: To potrzeba mówić, nie ma. Wszystko się na końcu ładnie nam zgra. Dowiadujesz się co i jak, ale naprawdę dużo, dużo emocji we mnie wywołuje ten serial.
1: HBO,
2: bardzo dużo emocji.
1: Jak mordę strzeli,
2: znaczy. Znaczy to jest serial HBO.
1: Tak.
2: To jest produkcja HBO.
1: I Stany Zjednoczone.
0: Tak, ale jeszcze, nie widzę go na HBO UD.
2: A to może nie wiem.
0: Chyba, że się nazywa, nie wiem, Prawdziwy Detektyw czy coś takiego, tak?
2: Nie, to jest detektyw. Tłumaczenie polskie jest stricte samo detektyw.
0: A to pod złą literką szukałem. Detektyw, trzeci sezon, premiera. Tak, jest na HBO.
2: O, super, naprawdę.
1: Czekaj,
2: jeszcze doceniam czołówki tego serialu. Czołówka pierwszego sezonu, piosenka, wszystko ekstra. Drugiego mamy tam Leonarda Cohena bodajże, piosenkę. też pasuje w klimat. Trzecie, co prawda, wizualnie mi się podoba, piosenka niezbyt mi pochodzi, ale dbają po prostu o każdy szczegół. To jest serial dla mnie na najwyższym poziomie.
1: No HBO zawsze robi konkretne rzeczy.
2: No ja oglądam seriale HBO po prostu, dlatego mi się zawsze podoba.
0: A, właśnie, w ogóle się okazuje, że jejku, Ślepnąc od świateł podbija Stany Zjednoczone.
2: O!
1: Co?
0: Ślepnąc od świateł, ten polski serial, o którym parę razy już mówiłem, właśnie...
1: Czy to w ogóle jest? Co jest?
2: To jest taki kryminał chyba.
0: No kryminał.
2: Właśnie.
0: Ale taki
2: na podstawie książki.
0: Na podstawie polskiej książki. No, tak. I jest detektyw, tylko zobaczę, czy są wszystkie trzy sezony. Tak, są wszystkie trzy sezony dostępne.
2: A to jest na HBO Go?
0: Tak.
1: Na player.pl widzę jakimś jest. To jest TVN-u.
0: I są dwa odcinki trzeciego sezonu już.
2: O, to tak. Naprawdę wciąga bardzo.
0: Już sobie tutaj...
2: Detektywa.
1: To jest Światło Światło, to what the fuck, 7-8 na Filmwebie.
0: Zasługuje na więcej. To znaczy sam bym dał 9.
1: Dealer kokainowy, Kuba...
2: Aha, Ślepnąc od świateł. Tak. No ponoć jest bardzo dobry.
1: Kamil Nożyński, Jan Frycz, Robert Więckiewicz, Janusz Chabier, Marta ma...
2: To czemu się Chyra jak się uroi? Chyra grał przecież w tym 1983, to mi się coś pomyliło po prostu.
1: Dla mnie tak w miarę, no grały sobie jakieś na skejcie, takie były najgorsze.
2: Nie wiem. Bo...
1: Ale faktycznie gra aktorska tam była słaba, trzeba powiedzieć.
0: No nie wiem, w każdym razie Ślepnąc od świateł faktycznie podbija. Co prawda ten news został podchwycony przez niektóre portale, które przetłumaczyły to w ten sposób, że będzie robiony remake na amerykańskie warunki, natomiast nie, tak nie będzie, ponieważ to została źle zrozumiana informacja prasowa. Więc będzie to po prostu trafiło tak na podatny grunt i pewnie już za jakiś czas się nie wiem, czy zrobi z tego drugi sezon, bo nie bardzo się da, ale jest to coś, co do czego się będzie wracać, o czym kurde, ładne to intro. Oglądam sobie właśnie opening do pierwszego sezonu Detektywa i bardzo mi się podoba.
2: I muzyka jest świetna, naprawdę na 100% ci się spodoba ten kawałek.
0: No muzyki sobie na razie nie włączyłem, ale sobie pewnie zobaczę przez ten. Trochę za dużo wulgaryzmów i jest to męczące, to prawda, ale to też z drugiej strony, jeżeli opowiadamy o środowisku gangusów, którzy za bardzo nie znają innego języka, no mamy tam parę takich wręcz no nudnych i przewidywalnych postaci, tak? Ale nie są, to znaczy... Mamy takiego stryja, takiego po prostu... Widać, że to jest człowiek, który jak wchodzi do baru, to wtedy muzyka milknie, nie? I on od początku do końca jest właśnie takim zaplutym gangusem, tak? Że jeżeli się wkurzy, to wiesz, to po prostu mu piana leci z pyska i tak dalej. Naprawdę wow.
2: A gdzie to oglądacie?
0: Na HBO.
2: Aha, na HBO. To czyli cebulimy i zakładamy HBO na miesiąc jeden.
1: Jest na tym playerze, no, jakiś ten...
2: A na player TV czy coś, jak to jest strasznie dużo reklam. Tam masz na początku masz 4 minuty reklam, jest połowa serialu, czy czegoś co oglądasz i znowu są 4 minuty reklam.
1: Dobra, skrzat tam ogarnię, żeby nie było.
2: No to może.
1: Co tam jeszcze jest ciekawego? Aha, właśnie, a propos humoru, no to tak... ad vocem jeszcze na chwilę Star Treka, tak strasznie na siłę humor był w tym pierwszym odcinku wciskany i tak strasznie to było, ach, no, chcemy być Orwilem, że tak powiem. Scena w windzie z tym kotwitą takim dziwnym, który kichał, no to po prostu jest wypisz, wymaluj humor Orwila. Ale... Seriali, które nam, że tak się wyrażę, zrobiły ten miesiąc, to jeszcze bym powiedział Uniwersum Szkolne i Top 10 Przejęzyceń Bożych. No, także zdecydowanie to jest dobry serial, polecam Uniwersum Szkolne. Ty Orbit, i jestem Rokon Grelowiec. Co tam jeszcze było? Czekaj, Wikingowie, no jak zwykle wrócili po mid-season breaku i... Co prawda ostatniego odcinka Baldur jeszcze nie widzieliśmy, ale muszę powiedzieć, że cały czas podoba mi się ta stylistyka, która tam jest, scenografia, to wszystko. Kompletnie niehistoryczne, rekwizyty, ale jest fajnie, jest naprawdę fajny serial na poziomie, o którym już kiedyś gadaliśmy, więc może bez wchodzenia w szczegóły. Jest świetna i zdecydowanie polecam.
0: A jeszcze jeżeli bylibyście głodni science fiction i śledzicie premiery Netflixa, to on pojawił się również w piątek, premiera filmu netflixowego Io. Io, o tak jak Księżyc Jowisza, ponieważ o Księżyc Jowisza chodzi. Obejrzałem trailer i takie, o ja pierdziele, ja to muszę po prostu obejrzeć. I powiem wam szczerze, że jeżeli jesteście głodni dobrego kina science fiction, to nigdy w to nie klikajcie. Ponieważ najlepszą, tak obejrzałem ten film, w ogóle jak zobaczyłem trailer, to poleciłem paru znajomym, którzy tam chętniej sobie się angażują w fantastykę. Pozdrawiam moją ekipę od RPGów. I potem ich przeprosiłem, bo najlepsze, tak, po całym obejrzeniu tego filmu, tak, bo dałem mu szansę, bo się zrzemnąłem w trakcie na jakieś 15 minut, najlepsze w nim było to, że się skończył.
1: O, ale czy poczekaj, bo odpaliłem Netflixa i po raz kolejny jestem katowany właśnie tym. Czy chcesz mi powiedzieć, czy to jest to, co ja od początku myślę, że to jest jakaś taka chamska neolewicowa propaganda ekologiczna?
0: Nie, to jest, to znaczy nazwałbym to komedią romantyczną. Ale naprawdę niedobrze jest się śmiać z upośledzonego scenarzysty, więc zostawmy to, że to jest dramat romantyczny. Postacie są po prostu tak płaskie, całość jest tak prosta, że wiesz, tak jak kiedyś Dałkrzewicz właśnie mówił, że jeżeli na scenie w teatrze stoi telefon, to on musi zadzwonić, jeżeli leży pistolet, to on musi wypalić, nie? I wszystko jest tak...
1: O, jak to się nazywało, kurde, ta zasada do cholery?
2: Nie wiem. Ale ja nie lubię takiego czegoś.
1: Jest taka zasada, że każda rzecz musi być użyta.
2: Takich nieprzewidywalność jest najlepsza, prawda? Dlatego podkreślam, w True Detective jest dużo nieprzewidywalnych rzeczy i jest seks.
1: Ale wiesz, to, że coś jest nieprzewidywalne, to też jest.
2: Ale to nie chodzi o to, chodzi o
1: to, że ja nie lubię, jak są. Cel, tak? To też właśnie służy temu.
2: Postacie czemuś. Takie muszą być. No takie wielowymiarowe, prawda? Właśnie mnie takie płaskie, jak to potrzeba mówi.
0: To znaczy jest takie silenie się na jakąś odrobinkę losowości, ale ta losowość jest po prostu, to znaczy to, do czego zmierza cała fabuła, jest widoczna od tylko takiego pierwszego, tak, równie dobrze mogliby wyświetlić na ekranie, no tutaj ta bohaterka potem się zachowa tak i tak, nie? Nieważne, robią to równie po prostu dosłownie, a najgorsze jest to, że ten film ma piękny potencjał właśnie, bo mówi o wielkiej katastrofie ekologicznej, gdzie właśnie wszyscy się ewakuowali na jakichś tam statkach kosmicznych na Księżyc, no i jest jakaś laska, która została i kombinuje, nie? I kombinuje, żeby tutaj przywrócić działanie naszej atmosfery, ale no nie, to był tak zmarnowany potencjał. Ojejku, dawno się tak nie zawiodłem.
1: Dlaczego Io w ogóle? To mnie zastanawia, dlaczego Io? To chodzi o ten księżyc, serio?
0: Tak, oni się tam wybrali i też nie do końca to rozumiem.
1: Ale przecież tam non stop są trzęsienia ziemi i wulkany.
0: No, wiem, no jeżeli sam bym się miał gdzieś wybierać, to na Europę, tak? Bo tam masz wodę, tak?
1: Albo Tytana,
0: dokładnie, nie? I powiem szczerze, że obejrzałem ten film do końca z jednego tylko powodu. Bo chciałem zobaczyć taką bazę na takim księżycu i jak tam wygląda niebo. Wiesz, widok na Jowisza.
1: A, no właśnie, to sobie przeklikam. Bardzo chętnie.
0: To sobie klikaj, bo tego nie zobaczysz.
2: Bo jeżeli mówimy o rozczarowaniach, to ja byłam bardzo, bardzo rozczarowana serialem Dom z papieru. Był zachwalany, po prostu wszędzie czytałam, że serial jest naprawdę rewelacyjny. No to odpaliłam. No na początku co prawda ładne zdjęcia są, prawda, wszystko jest dopracowane, ale z czasem ten serial się robi tak głupi i tak idiotyczny, a bohaterowie, przepraszam, mieli być najlepszymi złodziejami i w ogóle hakerami, wszystkim co najlepsze. Przepraszam, dla mnie to jest banda idiotów. Ten serial to jest dla mnie najbardziej przereklamowany serial 2018 roku.
0: A mi się akurat bardzo podobał. Drugi sezon może
2: tak
0: troszkę mniej.
2: Nie, trzeba, nie. Ja przerwałam to oglądanie, nie mogłam tego już oglądać.
0: Nie, mi się przejął bardzo dobrze, ale to może nie wiem, może takie, może, wiesz co, bo mam coś takiego, że nie oglądam trailerów, więc przynajmniej jeżeli coś wyjdzie, to nie jestem uprzedzony, no tutaj popełniłem ten błąd z IO, że obejrzałem trailer, byłem bardzo, wiesz, bardzo pozytywnie nastawiony i dzięki temu, że nie oglądam trailerów, a przynajmniej się bardzo rzadko oglądam, to nie obejrzałem sobie do, jak się nazywała ta gierka, kurde, No Man's Sky. Że sobie jakoś tam, nie wiem, kiedyś kupiłem grubo po premierze i bawię się fajnie, kurde, fajny, otwarty świat i z kimś tam rozmawiałem też, z jakimś konsolowcem i mówi, co, tobie się to gówno podoba, że takie zachwalali, że to będzie takie, wiesz, wyjątkowe i tak dalej, a ja nie wiedziałem, że ono jest wyjątkowe, to jest takie fajne 7/10 do poklikania sobie wieczorem przy piwku, nie? Więc może właśnie dlatego, że obejrzałaś ten trailer, to się skończyło...
2: Nie obejrzałam właśnie, ja nie obejrzałam trailera, naprawdę, nie, ja rzadko też kiedy oglądam, po prostu dla mnie takie są popełniane strasznie idiotyczne błędy, typu zostawianie broni zaraz obok zakładniczki. Po prostu koleś dał telefon zakładniczce, no przecież chyba logiczne, że ona go w jakiś sposób będzie się starała wykorzystać. I po prostu takie romansidła w treści, wiesz co, no strasznie mi nie podeszło, ale może dlatego, że ja dużo oglądam filmów o na przykład o więzieniach, o gangsterach, o takich rzeczach i to są takie filmy i seriale, gdzie tam no tak się z sobą
1: nie pieszczą,
2: o, i tam jest wszystko takie, wiesz, nie ma takich wyborów tutaj romansidła, po prostu tam są twardzi faceci i tak dalej, ja bardzo lubię, a tam nie ma, tam i w ogóle sam ten profesor, no sorry, no kretyn.
1: A ja mam serial na Netflixie odpalonego, mam Netflixa i widzę serial, jest dla ciebie, nazywa się Sprzątanie.
2: Ale nikt mnie sprzątanie nie musi uczyć, ponieważ mam opanowany...
1: Dom i ogród uczuciowy reality TV z Marie Kondo sprzątanie. Bo tak ja to daję tutaj do ulubionych, daję łapkę w górę. I będziesz zaraz sobie...
2: O, wybrała, jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata, tak, to są moje klimaty.
1: I to jest to, sprzątanie obok najcięższych więzień świata.
0: A tymczasem dołączył do nas Grzesiek, czołem.
3: Dobry wieczór, cześć, ja tak króciutko tylko chciałem zapytać, czy... No tak w ogóle fajnie się was słucha. Skoro jesteśmy przy serialach, mówiłeś, że ten IO cię rozczarował, nie wiem, nie znam.
0: Ale to film akurat.
3: A film, tak. I nie poznam. Dzięki za info, bo właśnie lubię takie wyszukiwać seriale czy filmy science fiction, nawet te, które nie mają wysokich ocen, nieraz jestem pozytywnie zaskoczony.
1: Jak się ten Smithem nazywał?
3: A chciałem zapytać...
0: No mów.
3: Czy oglądaliście serial Dark Matter z 2015 roku? Są 3 sezony.
0: Coś mi świta, to też jest Netflixowy, to jest... tak?
3: Nie.
0: No nie, na Sci-Fi on jest, to... Ach, kurde, no, świta
2: Dark
0: mi to.
2: Dark Matter my znamy też, oglądaliśmy Dark Matter.
1: Aha, Dark Matter, no tam Will Wheaton grał później chyba, nie?
3: Wiesz co, nie wiem. Który to jest? Kogo grał? To przypomnę sobie.
1: Will Wheaton to jest ten koleś?
2: Nie, tam nie grał Will Wheaton. Co tam mieli te ksywy? Jedynka, dwójka, trójka?
3: Tak, dokładnie tak.
2: To właśnie, to.
1: On tam później grał.
2: A ja nie wiem. Tak. To ja nie wiem.
1: On grał w tym, ja już tego później nie oglądałem. On tam grał, widziałem w tych jakichś zajawkach, trailerach. To jest ten koleś, który grał wroga Sheldona w Big Bangu i on oczywiście w Star Treku grał jakiegoś tam ciula takiego na ropę Wesleya Crushera, nie?
3: Ale tak o tym serialu jeszcze krótko, bo jeśli przebrnęliście przez pierwsze 4-5 odcinków,
2: tak, no, przebrnęliśmy.
3: To już potem się robi coraz lepszy jak wino. Drugi sezon, a trzeci to już jest no, normalnie masakra. Jest o niebo lepszy niż pierwszy, także
0: no, proszę.
3: Jeśli zacięliście się przy którymś odcinku, radzę jak najbardziej.
1: Nie, chyba w czwarty czy piąty żeśmy się zdecydowali.
2: Nie, szósty, siódmy gdzieś obejrzaliśmy, tam oglądaliśmy to
1: była
2: trochę.
1: Była ta androidka, która się z Kaszem chciała bzykać i później był ten, później była ta... I
2: ta androidka jakaś, która?
1: Zazdrosna, ta blondynka. No ale była jeszcze
2: ale ona inna... nie grała ta
1: ona była tak, fajna, ale jeszcze...
3: Ona miała wirusa wgranego, ona była podrzucona i miała wirusa wgranego, żeby właśnie tą... przeciwstawić androida z tego statku przeciw załodze. I
1: rzuciłem
3: to było fajnie.
1: Fajny film.
2: No fajna, ta androidka mi się podobała. No, i tam taki zły był jeszcze jeden, to on był fajny. No. Ale jedynka mi działał na nerwy. Ja nie lubię takiego typu postaci, on taki ślimak.
1: Ja przypuszczam, że walnąłem tym, jest, bo chyba gdzieś mniej więcej wtedy odkryłem Expanse, które jest po prostu zajebiste.
0: No tak.
3: Floki mówi, że jedynka cię wkurzała, skoro to jest cykl audycji nazywający się Spoiler, to go zabili.
2: O, super!
1: Naprawdę,
2: to można oglądać.
1: Dobra, to tak, nie tak. Może być.
3: Też mi działał na nerwy.
1: O, jest ta. Zoe Palmer jako android. O, śmieszna była.
3: Okay, polecam naprawdę. Robi się coraz lepszy trzeci sezon, tuż jest Miód Malina i polecam jak najbardziej. To tyle ode mnie. Słucham dalej. Cześć.
2: O, dzięki za info. To może wrócimy.
1: Zobacz sobie na czata. Masz tam live polecony. Nie wiem, czy widziałeś ten film.
3: Zaraz popatrzę, bo dopiero wróciłem z pracy i odpalam zaraz czata. Na telefonie was słuchałem.
1: Okej, okay, to dzięki.
3: Dobra, na razie, hej.
0: No, trzymaj się. Live też bardzo, bardzo przyjemna produkcja. Ja ją jakoś wcześniej w ogóle, strasznie wcześniej wychwyciłem, bo zobaczyłem właśnie ją w pewnym katalogu. Bardzo mi brakowało takiego filmu, bo on jest no niby science fiction, ale to jest taki troszkę w dalszym ciągu coś w stylu Koszmaru z ulicy Wiązów i tak dalej, jakieś właśnie, czy wiesz, czy na zasadzie, że jedzie sobie grupka przyjaciół do domku w lesie i tam się pojawia jakiś potwór, czy jakiś tam arch enemy, który ich zaczyna zabijać, a oni są zamknięci i nie mogą sobie z tym nic poradzić. Motyw, który naprawdę jest tak pięknie wykonany, który jest tak, którego można bardzo fajnie, wiesz, wykorzystywać ponownie i mimo, że od początku do końca wiesz, czego się tam spodziewać po tym wszystkim, to po raz kolejny wykorzystano ten motyw i zrobiono to naprawdę, naprawdę świetnie. 7 na 10.
2: Potrzeba, zgadzam się z tobą całkowicie, co do słowa. Nam też brakowało takiego fajnego horroru science fiction, w którym jesteś uwięziony przed czymś i nie masz ucieczki, bo nigdzie nie możesz uciec. I nam się też to przyjemnie oglądało. Bardzo tęskniłam za takiego typu filmem, że w kosmosie jesteś uwięziony, nie masz ucieczki i coś cię ściga.
1: No, super, ale obsada jest ciekawa, bo jakby nie patrzeć, tam grał Ryan Reynolds.
2: Reynoldsa nie lubię, on mnie drażni.
1: No wiesz, to lubisz, nie lubisz. No,
2: ale Jake'a bla bla bla lubię.
1: No, Jake bla bla bla.
0: Nie lubisz, to nie jest, no.
1: No, dokładnie tak. Także tam, nie wiem, Rebecca Ferguson, kto to jest,
2: nie. To ja tych nie znam, ale to naprawdę też polecam fajnie.
0: No. Jeszcze jeden tytuł, który chciałem przynajmniej od siebie zaproponować, to jest Bird Box, produkcja Netflixowa, która miała miejsce premiera bodajże już w listopadzie 2018, ale ponieważ spoiler jest teraz mniej więcej tak często co Boże Narodzenie, no to się zebrało. Bird Box, czyli historia takiego survival horroru, w którym mamy jakieś takie dziwne istoty, czy jakieś dziwne byty, jeżeli spojrzymy, to wtedy zaczyna nam odwalać i dokonujemy samobójstwa. No i mamy właśnie taką piękną, bardzo trudną historię kobiety, której udało się uratować dwójkę dzieci, z czego jedno ma na imię chłopczyk, a drugie ma na imię dziewczynka.
1: To jest awangardowe.
0: Tak, i właśnie próbuję jakoś sobie poradzić i mając cały czas zasłonięte oczy dotrzeć do jakiejś takiej oazy. Jest to naprawdę wow. Bardzo mi się podoba ten motyw, że jesteś pozbawiony czegoś, do czego jesteś zwyczajnie bardzo przyzwyczajony i nagle musisz sobie z tym poradzić. I jeszcze jeden film, który mi się przypomina, on też jest dostępny na Netflixie, angielskiego tytułu nie pamiętam, po polsku jest to Nie oddychaj, gdzie grupka młodych ludzi wpada na pomysł. Tak, gdzie grupka młodych ludzi wpada na pomysł, żeby obrabować jakiegoś tam emerytowanego, nie wiem, żołnierza albo policjanta, który jest niewidomy.
2: Żołnierz.
0: Mhm. Natomiast okazuje się, że on ma zajebiście dobry słuch i zaczyna się rywalizacja pomiędzy właśnie takim predatorem, który jest przyzwyczajony do tego, żeby w ciemności sobie z takimi biednymi ludźmi radzić.
1: Ślepa furia.
2: Nie,
0: ślepa furia to było coś innego.
2: Hasz beznadziejny, przewinęłam połowę, w ogóle mi się nie podobał, ale Nie oddychaj, fajny.
1: Ale co do tego...
2: Taki jeszcze... nie mój typ, ale trzyma w napięciu. Tak.
1: Nie otwieraj oczu do tej, gdzie gra ładna, przyjemna, seksualna sam drabulog. To przecież dużo skretyniałych idiotów robią sobie jakieś debilne challenge dla matołów. I do tego stopnia, że aż YouTube musiał zakazać challenge z tego filmu, nie? Że tam masz oczy zawiązane.
2: Tak, zawiązywali sobie oczy, jeśli na przykład przez ulicę czy coś takiego.
1: Albo się autem rozbili, nie?
2: Nie otwieraj oczu też bardzo mi się podobał. Też mocno mnie trzymał w napięciu i też tak cały film byłam taka spięta, nie wiedziałam, co się stanie. Też na plus.
0: W ogóle to mnie zaskakuje, że coś takiego jak Bird Box Challenge w ogóle powstało. Że nie wiem, przejedź się samochodem, mając zawiązane oczy, czy...
2: Czy po jedzeniu tych kapsułek do prania to my już nic nie zdziwi.
1: Dokładnie.
0: Nie. W XXI wieku powinniśmy...
1: Ja nie jestem przeciwnikiem tych challenge'y. Nie są jak najpopularniejsze, jak najwięcej idiotów po prostu się odpali, nie?
0: Tak, no dobór naturalny. A jeszcze sobie tutaj zobaczę, co tutaj mam na ostatnio obejrzane. Continue watching. Salvation, kolejny sezon, jest katastrofą, nie dotykajcie.
2: A ty nie wiem, co to w ogóle jest.
1: To jest coś, co mi cały czas polecają, kurde, że tam coś ze światem, no tak?
0: Tak, że pędzi w kierunku Ziemi asteroida i pojawia się spisek, który właśnie ma ukryć przed ludźmi informację o tym, że za parę tam miesięcy zostaną zniszczeni, no i kombinują też oczywiście w jaki sposób się tej asteroidy pozbyć. Sezon pierwszy fajny, sezon drugi wyłączyłem po półtora odcinka, bo to nie miało absolutnie żadnego sensu.
2: No ja sobie teraz oglądam na Netflixie Nawiedzony dom na wzgórzu. Fajny taki przyjemny serial, nie taki typowy horror, bo to jest dla mnie według mnie taki psychologiczny horror, ale taki przyjemny, nie jest to nie wiadomo co, ale wciągnął mnie i jakby ktoś miał ochotę, to no, fajnie obejrzeć.
1: Pochwal się, co tam oglądałaś jeszcze z Jennifer Aniston.
2: Kluseczko sobie ostatnio obejrzałam, bo jak byłam sama ostatnio w domu, Zenek się tam spotkał z kolegą, no to sobie myślę tak, horroru nie obejrzę, bo się będę bała, o mordercach nie obejrzę, bo się też trochę będę bała. No to sobie włączę coś głupiego. No i obejrzałam Kluseczkę, no ale dałam łapkę w dół, no nie jest to coś, co czegokolwiek warte.
0: Jeszcze coś, co sobie obejrzałbym dzisiaj jednym okiem sobie oglądając, jest to Split, horror, w którym mamy do czynienia z osobą, która porwała 3 nastolatki, zamknięte. Okazuje się, że ta osoba ma rozszczepienie osobowości i tych osobowości ma 23.
2: I tak, a nie 16?
0: Nie, 44, tak. 23. I co więcej, generuje sobie osobowość 24, bestię, która... No,
2: a,
0: i...
2: tak.
1: Bestię?
2: Tak.
1: A możesz mi powiedzieć, potrzeba, skąd ta bestia była?
2: Z Wadowic? Nie. No to... Ale co do Splitu, to fajny, podobał mi się. Też teraz Glass jest w kinach, ma być ten Split, taki jakby dwa, coś takiego. Mhm.
0: Sobie tą kluseczkę, a to jest, jajku, ale to facet...
2: Nie oglądaj tego, nie warto!
1: Kurde, bzdura, że ma hot matkę, kurde, ona jest gruba i coś tam.
2: Nie, to takie po prostu takie, wiesz, żeby o niczym innym nie myśleć, tylko żeby coś leciało po prostu. To ten film, którego nie chcesz drugi raz zobaczyć i o którym nie chcesz w ogóle nic więcej dyskutować.
0: A oglądaliście Mowgli, Legendę dżungli?
2: Nie będę nawet oglądać.
1: Uwielbiałem kiedyś ten motyw, ale tego za gówniarza widziałem tyle rzeczy, nawet chyba książkę czytałem, ale...
0: Wiesz, dla samych efektów i tutaj z uśmiechnięciem się do furiata, który jest w stanie odróżnić zawsze render od prawdziwego człowieka czy prawdziwej postaci, a dla samych efektów warto.
1: Nie jesteś w stanie odróżnić. No bo skąd masz wiedzieć, że nie odróżniłeś, kiedy nie odróżniłeś?
0: Nie jesteś w stanie i tyle, tak? Toćka. No.
1: Także to wiadomo, że jak jest kupa, to będziesz to widział. To jest, ja się tak rzucałem zawsze o to, a teraz się biję w pieś. Także to jest bardzo dobry album. Bardzo dobre. Także tam. Tak to wygląda. Co tam jeszcze z powrotów może, że tak powiem? Aha! Z odkryć. Ja osobiście polecam serial Atypowy. To nie jest coś takiego funkielnówka. Opowiada o... Taki obyczajówka. Opowiada o chłopaku, który ma Aspergera takiego dosyć konkretnego. I to jest serial gdzieś tam w jakiejś szkole średniej się dzieje, akcje i tak dalej. Coś, czego bym za cholerę po prostu nie obejrzał. Nie wiem, coś mnie tchnęło. Ja nienawidzę po prostu nastolatków w filmach i w serialach. Nie cierpię, nie?
2: Ja też. Mm-hmm. Omijam szerokim łukiem jak Murzyn Dzień Ojca.
1: No, to wiesz co? Mowa nienawiści. Chociaż w sumie jedyny Murzyn, jakiego tutaj z naszego widza znamy, to
2: żarty, no ludzie.
1: Omija Dzień Ojca szerokim łukiem.
2: A ja nie znam.
1: Nie będę mówił naciskami. W każdym razie bardzo fajne to jest, szczególnie dla takich ludzi trochę dziwnych, jak tutaj społeczność naszego radia, obejrzeć to wszystko z perspektywy osoby, takie życie rodziny, w której jest osoba inteligentna i autystyczna. Jest tam narracja właśnie tej osoby, cały czas słuchać tego jego przemyślenia. Dzieją się tam różne rzeczy, jak próbuje sobie jakąś dziewczynę znaleźć, znajduje jakąś tam, kim się zachowuje, tu dawianki, później sobie sobie takie dziwne sobie. Ja wiem, że to brzmi strasznie w stylu może jakichś tam cudownych lat, czy dnia za dniem, czy coś takiego, ale myślę, że warto. Warto to obejrzeć i jest jak najbardziej w porządku. W porządku serialnie, coś mi tu spadło.
0: Nie wiem,
1: Kino gangsterskie nas jeszcze urzekło, ale to może za chwilę.
0: Sam mam straszny problem w ogóle z serialami ze względu na to, że bardzo brakuje na to czasu, tak? Bo jednak musisz wygospodarować go odpowiednio dużo, a jak już coś się dzieje, to wolę się zaangażować. Nie wiem, na pewno jest mnóstwo fajnych produkcji, które po prostu tracę, że ich nie oglądam. No ale, no nie wiem, no nie mogę się przekonać za bardzo do seriali Adol, naprawdę, tak, po całości.
1: Jakich seriali?
0: To, wszystkich seriali. No, serial musi... Aha, nie,
1: normalne, że wszystkiego nie obejrzysz, nie ma czasu, nie? I też nie zawsze wszystko się ogląda jakoś tak z pełną koncentracją. Niejednokrotnie często oglądam coś i coś robię jeszcze przy okazji, nie?
0: No to to swoją drogą, ale to wiesz, ale są rzeczy, które możesz coś z nich wyciągnąć i wiesz, i w przypadku seriali mam ten problem, że jeżeli mi się serial powiedzmy nie spodoba i go porzucę w drugim odcinku w połowie, to mam tę świadomość, że wiesz, że zmarnowałem 2 godziny życia, tak? A jeżeli, nie wiem, film jest kiepski, to już po 15 minutach go wyłączyłem.
1: No tak. Dlatego warto właśnie poczekać i ten atypowy na przykład, to jest to, że tam chyba były 2 sezony już i tak sobie zobaczyłem oceny, spytałem tam właśnie chyba ciąga, czy to dobre, powiedział, że fajne i w ogóle, więc sobie oglądałem do końca, nawet Ola się wciągnęła w pewnym momencie. Co jeszcze jest ten, ciężko oglądamy ten, kino mafijne, takie Pablo Escobarowe, nie?
2: 4. sezon Narcos, bardzo, bardzo dobry.
1: Rewelacja.
2: Zresztą Narcos cały czas trzyma poziom, no serial jest naprawdę świetny i dla mnie nieboże, jeden gorszy sezon, czyli wszystkie są naprawdę na takim samym dobrym poziomie. El Chapo oglądamy. El Chapo też fajny. Co prawda w pierwszym sezonie troszeczkę tak odpuściliśmy, bo aż tak bardzo nas nie ściągnął, ale później akcja się bardzo rozkręca i oglądamy już teraz cały czas, jesteśmy w trakcie 3. sezonu aktualnie.
0: A powiedzcie mi, bo tutaj sobie przeglądam swoją listę, czy przebrnęliście przez Lost in Space serial?
1: Nie, w życiu obejrzałem 15 minut, oczywiście tam były dzieci i to już mnie odrzuciło, jestem dzieciofobem, dziękuję bardzo.
0: Ja wymiękłem, widzę, po 3. odcinku i tak właśnie się zastanawiałem, co tutaj sobie ewentualnie może wrzucić, ale być może dlatego, że mam straszną słabość do Zaginionych w kosmosie z 2000 bodajże pierwszego roku, gdzie to był taki... To było takie familijno science fiction kino, ale ono było, nie wiem, takie przyjemne, tak nie ani za bardzo nie angażujące, tak troszkę kojarzące się, nie wiem, ze Strefą Mroku, czy właśnie z filmami science fiction z lat 60., zresztą przecież remake, tak, serialu z lat 60., no ale tutaj, no nie wiem, czuję się tak troszkę, że twórcy nie szanują w tym serialu czasu swoich widzów.
2: To jeszcze chciałam powiedzieć, tak, patrzę sobie na Netflixa po prostu i tak, film Rytuał, taki horrorek bodajże z tamtego roku, bardzo ciekawy, podobał mi się, jeżeli ktoś liczy na jakieś non-stop, jak się nazywa to straszenie takie?
1: Jumpscary,
2: to nie, ja fanką jumpscarów nie jestem, fajny horrorek, przyjemny, nie, wciąga. Nie, ja lubię takie, znaczy dla mnie nie nudny, ale ogólnie fajny, ale bardzo rozczarowała mnie gra Geralda na podstawie książki Kinga. Wynudził mnie ten film. To tak na Netflixie, co patrzę, co tutaj mamy.
0: Tak, tutaj nowy lepszy szatan zapytał o film 1922. Widzę, że do niego nie podszedłem. Widzę, że do niego podszedłem. Porzuciłem go po 34 minutach, a kompletnie nic z niego nie pamiętam.
2: Tak? To też na podstawie Kinga jest.
0: No tak, ale nie jestem fanatykiem Kinga.
2: No ja tak też, nie mi się podobały te stare produkcje Kinga, ale nowe też jakoś nie śledzę, powiem szczerze, i tak przy okazji, jak coś wpadnie, to tak,
0: O, a tymczasem z odkryć chciałbym wam polecić z Netflixa film Cam o takiej dziewczynie, która sobie zarabia będąc na sekskamerkach.
1: Cam w sensie sperma?
0: Nie, w sensie kamera.
1: Aha,
0: I to było, to chyba wyszło gdzieś w okolicach Halloween. Film zdaje się powiedzieć bardzo młodzieżowy, ale bardzo mi się podoba budowanie takiej psychodelii oderwania od naszej rzeczywistości, że w pewnym momencie już nie wiesz, kto tutaj kogo troluje, że w pewnym momencie już nie wiesz, co tutaj się do końca dzieje, i bardzo sceptycznie do tego podszedłem, bo jednak widać, że on jest targetowany na, nie wiem, na ludzi, którzy tam mają 16-19 lat, ale ubawiłem się tak po łokcie, że ja pierdzielę.
2: No ja widzę, że to jest jakiś thriller psychologiczny, to no. Świetny gatunek. Tak ciężko mi się jakoś przekonać, powiedziałeś te nastolatki i tak jakoś tak, oj.
0: Nie wiem, takie wrażenie odniosłem, że taki miał być docelowy target, tak? Bo raczej dla ludzi, raczej jeżeli robisz produkcję dla ludzi dorosłych, to wtedy nie zważasz na to, czy to będzie w Halloween, czy kiedy. Tylko po prostu robisz, kiedy to będzie gotowe, to wtedy wydajesz, tak? I może to było takie moje pierwsze wrażenie, może to, nie wiem, z jakichś tam przebitek tak to wyglądało, ale film mnie naprawdę bardzo pięknie przeczochrał po glebie.
2: O, no to jak takie coś, to chętnie.
1: Na pewno sprzątanie jest teraz na numer jeden na liście naszej.
2: Nie, jeżeli ktoś, na przykład właśnie też Mindhunter, nie wiem, ktoś zna, ktoś ogląda Mindhunterów? Na razie to pierwszy sezon. To jest serial, dzieje się w latach 70., gdzie rozwija się dopiero ta kryminalistyka i właśnie profilowanie seryjnych morderców. Jeżeli ktoś się właśnie w tematyce siedzi, tak jak na przykład ja bardzo lubię klimaty seryjnych morderców, to możemy tam napotkać w tym serialu postaci realnych seryjniaków. Bardzo, bardzo, bardzo dobry serial, świetny klimat dla lat 70. i naprawdę bardzo dobre odwzorowanie wizualne i nie tylko morderców seryjnych. Czekam na drugi sezon, polecam bardzo mocno.
0: Oj tak.
2: Też taki właśnie ciężki, mroczny serial, bardzo, bardzo dobry.
0: Troszkę mi się...
2: A oglądasz też potrzeba?
0: Tak, Mindhuntera obejrzałem. Kojarzył mi się troszkę z Milczeniem Owiec, starym dobrym.
2: Tak, tak, dokładnie tak. I True Detective jest właśnie bardzo, bardzo podobny. Pierwszy sezon i teraz trzeci, więc oglądaj bezsprzecznie, proszę cię, jakbyś obejrzał, to mi koniecznie zdaj relację, co myślisz o True Detective.
0: Okej.
1: Coś tutaj, czekaj, miałem na liście jeszcze takiego, żeby... Punisher właśnie przychodzi z tym, z kolejnym sezonem. To już wspominałem kiedyś tam, że wrogiem będzie jakiś bezwzględny prawicowiec, któremu się wydaje, że no, już nieważne co. Będziemy dopiero oglądać. Nie wiem, kiedy znajdziemy czas, jaki sens na to. I czy to zbinge-watchujemy? Nie wiem. Na pewno to jest coś, co warto wziąć na warsztat. Poczekaj moment.
2: No, pierwszy sezon Pani Shera był fajny.
1: Fajnie był, dobra. Co my tu mamy jeszcze?
0: Mikrofon, bo cię nie słychać.
1: Sorry, mieliśmy tu baterię, trzeba było podłączyć, panie. Czy ten. Działy się tu rzeczy. No. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Moment. Ale zgubiłem Netflixa. Pod ręki.
2: O, Sons of Anarchy się pojawiło na Netflixie jakiś czas temu, niedawno.
1: Majansów niestety nie ma.
2: Więc... Też świetny serial.
1: Breaking Bad oczywiście jest, jak ktoś chce nadrabiać.
0: Tak, wrócił też ten Prison Break.
2: Tak, też widziałam, muszę obejrzeć piąty sezon, widziałam chyba 3 odcinki tylko.
0: No właśnie to mnie rozwaliło, że to przecież jest jakieś takie stare, że to jeszcze oglądałem sobie na studiach, a to się skończyło w 2017 roku, ten piąty sezon został wydany.
2: Nowy sezon, tak, został dokręcony tak jakby, tak, piątka. Ja oglądam jeszcze co, Opowieść Podręcznej, fajny. Glow sobie oglądam, też fajny, ale to taki trochę babski.
1: Babski i feministyczny.
0: Dobra, słuchajcie, to tak może sobie tutaj postawmy małą kropę i ewentualnie sobie do tego spoilera wrócimy, bo tak też wydaje mi się, że nie do końca jest sens lecieć po swojej liście i mówić fajny, niefajny, fajny, niefajny, fajny, niefajny i tak dwie godziny audycji, nie?
1: Już to wykończymy.
2: Ja bym mogła paręnaście zdań powiedzieć o czymś, o danym serialu, filmie, ale rzeczywiście zostawmy to może na jakiś inny. Będzie przynajmniej powód, żeby zrobić spoiler.
1: Dokładnie, lepiej coś wybrać konkretnego i to dobrze omówić. No.
0: No właśnie, dokładnie. Dobrze, to Zenon, może podrzuć jakieś coś, albo ja sobie tutaj na szybko znajdę jakiś soundtrack z Bandersnatcha na zakończenie.
2: O, super. O,
1: dokładnie tak. Co tam wybrałeś, to wiesz, ty tutaj jesteś prowadzący. My już jesteśmy umierający po ostatniej audycji i w ogóle, no, także tego. Z Panem Bogiem, dzięki za spoilera, lecimy w kosmos.
0: Okej, dzięki wielkie.
2: Słuchaczy i wszystkich na czacie.
1: Dokładnie. Dziękujemy w ogóle przede wszystkim za jeszcze raz za donate'a, nie? Za nietypowego na spoilerze i bez karty jeszcze.
2: Tak.
1: Pamiętaj, widzisz na 11 złotych krawiec.
2: No. Wiesz co?
1: No. Trzymaj się. Hej.
0: Trzymajta się i do usłyszenia. I tutaj już sobie sprawdzam, ale chyba mi się nie uda niestety tego pobrać tak jakbym, tak bardzo jakbym... tak bardzo jakbym chciał pobrać utwór, który miał zakończyć naszą dzisiejszą audycję, więc prawdopodobnie niestety, jeżeli mi się to jakoś szybko nie zrobi, skończę dość gwałtownie. Jutro myślę, że się pojawi nowy odcinek. Sprawdzam, w poniedziałek będziemy mieli kolejnego Nocnego Marka. Zaś właśnie zapraszam was też do komentowania później, jak się pojawi dzisiejsza audycja w archiwum Nocnego Radia. Czy wam się takie spoilery nie do końca monotematyczne, czy one się w jakiś sposób wam będą podobały, czy jest to jakieś takie pole, żebyśmy sobie na co dzień, nie wiem, nawet tak raz w miesiącu porozmawiali o popkulturze, bo spoiler był jaki był, warto wrócić do poprzednich odcinków zdecydowanie, natomiast też no, nie da się co tydzień zrobić nowej audycji, która by dokonywała tak dogłębnej i konkretnej analizy, zwłaszcza, że tych odcinków jest naprawdę kilkadziesiąt, jeśli mnie pamięć nie myli. Więc może ta forma będzie jakąś taką, nie wiem, zmianą, czy jakimś odetchnięciem. Tak, wiem, że jest link na YouTube, ale potrzebuję surowej MP3 i wtedy będę mógł to zrobić, a mój program do ripowania MP3 się niestety popsuł. No właśnie, tutaj jeszcze sobie zerknę na szybko w komentarze. Paru moich miłośników jak zwykle nam się pojawiło, ale póki co pamiętajcie, nie chcę tutaj nikogo wygryźć ani nic. Robimy dalej swoje i proszę nie doszukujcie się żadnych absurdalnych teorii spiskowych, bo od tego jest inne radio i zupełnie inna audycja. No dobra, no to myślę, że w tym momencie skończę. I się z wami będę powoli żegnał, chociaż być może mi się zaraz ściągnie. Ojejku, jak ta technologia, kurde, mogłem to sprawdzić przed tym. Sprawdziłem sobie wszystko, tylko nie to. Czy teraz zadziała? Teraz zadziała, nie będzie to, co mi podrzucił Zenon. No właśnie, ale tymczasem być może sobie wyłączę i się z wami pożegnam, a muzyczka już poleci na tylko i wyłącznie dla tych, którzy słuchają na żywo, tak z różnych przyczyn poszanowania praw autorskich i tak dalej. Trzymajcie się, cześć!

0: I witamy serdecznie w nocnym Marku. My, czyli Krawiec i...
1: Potrzeba. Nieszczęścia chodzą parami, więc nie mogliśmy długo bez siebie wytrzymać, dlatego jesteśmy tutaj dziś razem z wami. Mamy poniedziałek, 21 lipca. Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie wesoło, dzisiaj wcale nie będziemy nikogo obrażać. Jasne.
0: Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. Przepraszam was, trochę będę dzisiaj taki oklapnięty, ale dosłownie nie daję rady, naprawdę. Czuję się, jakbym zaraz miał do szpitala wyjechać i może też dostanę jakiegoś udaru co, bo ja gorszy od potrzeby będę, a ja też chcę mieć udar.
1: Jak w środę tak ostro przygrzało, no to wpadłem sobie na taki fantastyczny plan, w zasadzie nie ja, tylko kobieta mi wpadła, żebym sobie poszedł z klimatyzowanego biura prosto do klimatyzowanego kina w klimatyzowanym centrum handlowym. No i faktycznie, przeszedłem w ogóle przez park i tutaj dało się faktycznie odczuć dużą różnicę. Dla tych, którzy nie mieszkają w Polsce, tylko przypomnę, że w środę mieliśmy 35 przynajmniej u mnie stopni, a w Polsce dochodziło do 38-39 nawet. No właśnie, udało mi się i to tak bardzo, bardzo wyraźnie czuć, jak się przechodzi z tego całego betonowego, tej całej betonowej okolicy, gdzie ten beton nagrzany do 60-70 stopni, że wiesz, że jak idziesz w trampkach, to czujesz, aż cię to parzy od spodu, nie? No i wchodzisz do tego parku, dalej to powietrze jest gorące, dalej nie wszystko jest tak, jak należy, ale mimo wszystko czuć te różnice, nawet na chwilkę można było usiąść, jakiś wiaterek zawiał. No i właśnie, to jest ten problem, że wieje wiaterek i grzeje cię jeszcze bardziej. Bardzo mi się spodobał mem, który na tym powstał, bo jak mówię, temperatura w wielu miejscach przekroczyła 37 stopni, właśnie zdjęcie termometru i podpis, że w dupie chłodniej niż na zewnątrz.
0: No jak powiedziałeś na początku, że kobieta mi wpadła, to się wystraszyłem trochę, ale no cóż, to chodziło chyba o coś innego. A ja się od znajomego dzisiaj dowiedziałem, powiedział mi, że kupiliśmy klimę, ale nie możemy jej zainstalować, bo czekają na pozwolenie jakieś coś, muszą wyrobić sobie jakąś koncesję, pozwolenie, zezwolenie, atest. No, może by w takiej sytuacji można na przykład powiedzieć, że się jest Żydem i że to jest antysemityzm, że nie można mieć klimatyzacji, to by jeszcze przynieśli, dali klimatyzację. Ty, ja autentycznie im dłużej studiuję temat, to widzę, że coś jest tutaj na rzeczy, wiesz, kurczę, teraz sobie, no dzisiaj niestety już taki miałem rumieńce na twarzy, bo myślałem, że to jest prawda, że dziadek prezydenta Dudy był zbrodniarzem UPA. jak się nazywał? Myszon, jakieś takie, wiesz, charakterystyczne, jakieś żydowskie, bo to jakiś ukraiński Żyd miałby być. Myszon, jakiś morderca z UPA, ale się okazało, że chyba nie, że to może brat dziadka.
1: Mieliśmy już dziadka z Wehrmachtu, babcię z Luftwaffe, więc myślę, że tutaj jakiś generał Myszon ani trochę mnie nie zaskoczy, ale jeszcze wracając do tego kina, poszedłem sobie do tego centrum handlowego, pięknie się wychłodziłem, wychodzę z kina, patrzę na telefon, patrzę na prognozę pogody, na zewnątrz 34. Co tu mamy jeszcze dzisiaj w repertuarze? Do wieczora chyba, do 22 siedziałem i dopiero wyszedłem, a i tak było strasznie. Natomiast wczoraj było zaskakująco znośnie, mimo że temperatura u mnie aż do 37 podskoczyła, to niby wszystko ładnie, niby wszystko pięknie, godzina 20 mniej więcej, a ja czuję taki kompletnie odwodniony, w ogóle sucho w oczach, sucho wszędzie. Tam sobie leżałem, w gierki grałem i tak dalej. No i nagle takie, ej kurde, coś trzeba z tym zrobić, szybko prysznic, szybko tutaj wody się napić, tutaj jakiegoś izotonika, szybko kurde, coś tutaj zrobić, nie? I tak na dobrą sprawę sam nie wiem, kiedy usnąłem, bo taki nagle się zrobiłem padnięty, a dzisiaj już się w miarę przyzwoicie robi. No natomiast nie jest źle, bo w takim Meksyku przy temperaturze plus 30 stopni spadło 1,5 metra gradu. I teraz powtarzajmy wszyscy razem, klimat się nie zmienia.
0: Tak, czarujmy rzeczywistość, to nasza intencja, może albo to może ktoś specjalnie tak robi jakimś harpem, czyli takim jakimś urządzeniem, technologią do zmiany klimatu. Może chcą nas tu wypalić, wiesz, żebyśmy uschli i wtedy tutaj wejdą i zrobią Polin.
1: No dokładnie tak, no przecież HARP, chemtrails i tak dalej, szczepionki GMO to też pewnie ma na to wpływ. A wiesz, no nie ma znaczenia, że już w prasie 130 lat temu mówiono o tym, że nasze rosnące spożycie, użycie węgla i emisje dwutlenku węgla do atmosfery mogą w przyszłości podgrzać klimat i kolejne pokolenia mogą mieć z tym poważne problemy, ale nie, to na pewno chemtrails.
0: Współczuję tym, co wydobywają teraz gdzieś węgiel pod ziemią, pod tą nagrzaną ziemią.
1: Ale pod ziemią jest chłodno. Byłeś? No to nie tak, wiem. Tak, ja byłem tylko w Wieliczce, co prawda, i to właśnie w taki upalny, może nie jak teraz, dzień, nie w taki tropikalny dzień, ale w dzień bardzo gorący, kiedy jeszcze dużo słabiej znosiłem wysokie temperatury, człowiek się zaczął przyzwyczajać czy coś. I tam jest naprawdę przyjemnie, także ktoś, kto jest jakiś taki chorobliwie chudy, no to jemu będzie bardziej zimno, no to tam sweterki, kurtki były na porządku dziennym.
0: Aż mi się z tego gorąca Winamp zepsuł, bo widzę, że ciągle puszcza ten sam podkładzik i nie przeskakuje na następny. To chyba z gorąca. No na pewno dużo ludzi z gorąca odwali kitę, przepraszam, że tak mówię brzydko. Ale dzisiaj sobie idę po ulicy i obok mnie przyjechała taka babcia na skuterku i jeb, wyrżnęła w barierkę jakąś. No ludzie autentycznie nie dają rady. Ja zlecenia zawaliłem różne, bo nie mogę pracować w taki upał. Po prostu, no nie mogę. Mówi się, że powinniśmy się tutaj w Polsce przełączyć na taki sposób pracy, jak jest tam, jak mają tam, gdzie jest ciepło, gdzieś we Włoszech, właśnie

0: A z wolny, no i co się skończyło? No skończyło się tym, że Grecji się nawet nie chciało za bardzo ze strefy euro wyjść, więc to też można równie do tego podchodzić. To, że pracujemy dużo, nie znaczy, że pracujemy mądrze. Bo wiesz, bo równie dobrze możesz sobie przyjść, 8 godzin przebimbać, przesiedzieć, poudawać, że pracujesz, a możesz tę samą pracę wykonać, nie wiem, w 4 godziny i mieć to w głębokim poważaniu, także to na pewno nie jest żadnym wyznacznikiem. I tutaj Leniuch jeszcze, siemanko Leniuch, zwraca uwagę, że Wieliczka ma szyby wentylacyjne, a kopalnia węglowa to co innego. Nie znam tematu, musiałbym to sprawdzić. Byłem tylko w Wieliczce, więc nie mam porównania.
1: O, jak się ładnie różowo jakoś zrobiło tak na zewnątrz, teraz widzę. Różowe niebo się robi.
0: A widzisz ten grzyb?
1: Faktycznie jakoś tak czerwono się zrobiło, może to idzie jakaś fala uderzeniowa, zaraz potrzeby nie będzie słychać, potem mnie. I się kulturalnie pożegnam, tym razem to już naprawdę odchodzę i to nie z własnej winy. No.
0: Moglibyśmy kiedyś zrobić takiego nocnego Marka apokaliptycznego właśnie, że tak się żegnamy, że tutaj fajnie było, ale niestety już wiemy, że za chwilkę tutaj dojdzie do nas fala uderzeniowa i tak jakoś się... No. Dobra, nie będę zdradzał za dużo, ale myślę, że to jest pomysł warty ugryzienia.
1: Może trochę na zasadzie słuchowiska na podstawie George'a Wellsa. A wiesz, że będzie serialowa Wojna Światów? I zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie. Już wam mówię, o co chodzi. Twórcy twierdzą, że zainspirowały ich słowa świętej pamięci Stephena Hawkinga. Jeśli kiedykolwiek odwiedzą nas kosmici, może się to dla nas skończyć jak dla Indian po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Tak więc myślę, że możemy się spodziewać serialu, który będzie zarówno dramatem, jak i filmem science fiction. I przypuszczam, że cała historia będzie tworzona trochę na podobieństwo Walking Dead, czyli kosmici staną się bardziej tłem dla całej opowieści, a będzie to... o relacjach międzyludzkich w świecie, kiedy większość populacji została zwyczajnie zmasakrowana.
0: Ty, ale to by było dobre, żeby przedstawić inwazję kosmitów jako właśnie inwazję takich kompletnych, nieporadnych nieudaczników, którzy się gdzieś tam z jakiejś planety, kolonii zerwali i właśnie tutaj przylatują. Tutaj chcą, nie wiem, wyciągają jakąś tam super broń i chcą z niej strzelić. Okazuje się, że to potrzebuje jakiejś odpowiedniej atmosfery, żeby strzelić. I wiesz, i wszyscy się z nich śmieją, w ogóle powstają programy telewizyjne o tym, jak oni tam się przewracają, potykają o krawężniki, bo w ogóle nie są w stanie czasami wstać nawet, bo grawitacja u nas jest dużo silniejsza, a potem się okazuje, że cała ludzkość wyginie przez bakterie, które sprowadzili.
1: No właśnie, z tymi bakteriami. Ja bym od razu wiedział, co zrobić z tymi kosmitami i bym na nich kichał. Kicham na was, kosmici. I bym właśnie... To przecież to logiczne, że trzeba ich zarazić katarem jakimś czy
0: Ja bym najpierw ich zabrał do antyszczepionkowców, żeby tam sobie pobrali odpowiednią doktrynę, żeby czasem się nie pojawili jacyś właśnie tacy turbolewacy, którzy będą chcieli jak najlepiej dla tych kosmitów, no bo kosmici oczywiście nie od razu się przyznają, że chcą nas tutaj najechać i stłamsić, żeby oni czasami nie dali im naszych szczepionek.
1: No właśnie, no... Niby już mamy najazd kosmitów i to od dosyć dawna. Przypominam tutaj, żeby się zaopatrzyć w deparchator, można sobie kupić na raty. No i to są tacy kosmici, którzy w sumie mają też największą chrapkę na Polskę, z tego co twierdzą ludzie ze zbliżonych kręgów. Więc inwazja zaczęła się, znowu się wojna od Polski zaczyna, no. Zawsze tutaj widzicie taki punkt zapalny Polska. Może oni chcą Polskę opanować, te parchy, i potem przejść na resztę świata, zrobić sobie tutaj taką mega bazę. No, ale dobrze, że mamy pana Marka Podleckiego, przepraszam, Marka P. Borodo. A tymczasem były piłkarz, takiego newsa dzisiaj dostałem, dziękuję za podesłanie, były piłkarz przejął hiszpański klub i zmienił jego nazwę. Chce promować teorię o płaskiej ziemi. Jakiś J.V. Powes, 32-letni, były piłkarz i buntownik, właśnie przejął ten hiszpański klub i chce zmienić jego nazwę na Flat Earth FC. FC Płaska Ziemia.
0: FC w tym przypadku to co oznacza? Fight Club?
1: No nie wiem, ale to coś ma związek, bo jest jakiś FC Barcelona, nie? Coś takiego chyba, a tu mamy FC Płaska Ziemia. Ja się nie znam na piłce nożnej, wiem tylko, że jest okrągła zdecydowanie i tutaj nawet nie będę z nikim dyskutował.
0: A może oni frisbee grają?
1: Właśnie, może to jakaś płaska. A, No, ciekawe, ale to jakoś

0: mi się nie wiąże ten temat piłki nożnej z płaską ziemią. Jak on chce to promować? Tylko przez nazwę, czy jeszcze w jakiś sposób?
1: No czemu nie? Przecież tak się robi jakiś czas temu. Nie wiem, na pewno w jakichś tam niższych ligach, czy w ligach siatkarskich jest coś takiego, że się klub nazywa, klub się nazywa Tesco Biedronka, Żabka, Mostostal, Proboszczewice, tak? I masz po prostu cały ciąg tych nazw sponsorów. Czy to im się opłaca? Nie wiem, ale podejrzewam, że daje, nie wiem, lepszą pozycję w Google na przykład. Czy to też jest takie fajne, że o, to jest dobry pracodawca, bo on wspiera sport.
0: Ale to ciekawa postać, bo czytam tutaj, że poznał swoją dziewczynę w Rosji i mieszkał z nią na Syberii. No to właśnie, że w Rosji to mogłoby coś tłumaczyć. Podobno Rosja to takie zagłębie spiskowców troszeczkę, że tam szuryzm kwitnie, wielka szuria.
1: No to jest straszne. Myślę, że jeden z najbardziej oszołomskich krajów, które możemy nazwać jako cywilizowane. Większość, zresztą trochę się też przenika do nas właśnie wiele różnych tam pomysłów typu pola torcyjne, typu właśnie jakieś Witony i ten cały, jak on się nazywał, kurde, ten co w NTV występuje z takim rosyjskim akcentem, koleś, który sobie kupił profesurę w jakimś tam pseudouniwersytecie w Mińsku. Do tego stopnia jest tam popieprzone, że istnieją firmy, które się nazywają na przykład, nie wiem, Instytut Atomistyki, tak? I to jest firma, która może ci wystawić tytuł honorowego profesora, który nie ma znaczenia naukowego, no ale jesteś honorowym profesorem i później właśnie tym tytułem możesz się posługiwać.
0: Patrzę też na naszego czata YouTube'owego, bo nadajemy i na YouTubie, i w radio. I tu jest chyba taki jakiś słuchacz bot, bo on w każdym zdaniu wtrąca coś na temat takiego innego radia X. I w każdym zdaniu coś musi być. O, dzisiaj znowu ta nudna audycja, a posłuchałbym sobie chętnie w Radiu X coś tam. A w Radiu X to mówili, że to, no, to moglibyście lepiej się w temacie zaznajomić, jak ci z Radia X. I tak w każdym zdaniu coś. To chyba jakiś bot jest. Nie wiem, czy go tu nie wykasować, bo jeszcze jakimś wirusem nas tu zarazi.
1: A tutaj masz jakąś starą planszę, bo my tego telefonu... Czy mamy telefon? Nie mamy telefonu Skype.
0: Nie mamy, bo to jest stara plansza, jak jeszcze był telefon. Nie chciało mi się przygotowywać nowej, jest za gorąco, nic mi się nie chce, ludzie. Ale w Radiu X na pewno by im się chciało. No.
1: Ale wiesz co, no, nie wiem, myślę, że strategia powtarzania w kółko, że coś tam o innych mediach za każdym razem nie jest szczególnie dobra. Poza tym rzeczone Radio X, z tego co pamiętam, już nie istnieje, więc... No ludzie, umówmy się, no. A nocne radio było, jest i będzie, moi drodzy.
0: Hej. No, wzrasta to taki... No, smutny, dobra, niech będzie, że smutny news. Wzrasta ilość samobójstw wśród księży. Jeden wyskoczył przez okno, drugi się powiesił, trzeci sobie wypalił ze spluwy w łeb. Ciekawe czemu. W Polsce tu czytam na razie.
1: Ale w Polsce czy na świecie ta tendencja? Nie, chyba na świecie, bo w Polsce to by już zaraz było, że brutalny atak wściekłej, totalnej opozycji powoduje samobójstwa wśród księży. Być może jest to seryjny samobójca opłacany przez Mordechaja Tuska.
0: W Polsce, tu czytam, ojciec Piotr. Ale widzicie, ksiądz się ubiegał o broń, o pozwolenie na broń, od razu dostał. Ciekawe, jak ksiądz uzasadnia, że potrzebuje, bo to u nas w Polsce trzeba zawsze uzasadnić, dlaczego chcesz mieć ten pizdolecik. To co on może mówić? Bo to tu są źli ludzie, szatan czasem działa na takie sposoby, że nam się nie śniło, panie policjancie.
1: No, jeżeli tak sobie napiszesz w tym wniosku, to na jakieś 80% go nie dostaniesz, no bo nie, to nie jest broń, żebyś się potem miał tutaj bardzo... Że już chcąc deklarujesz, że będziesz strzelał do ludzi. Jeżeli chcecie się postarać o broń, to najlepiej, żebyście mieszkali gdzieś na Zadupiu, gdzieś pod miastem i że przykładowo podchodzą sarny, jelenie i dziki, boicie się o bezpieczeństwo swoich dzieci. I coś takiego przejdzie bardzo łatwo.
0: To by się potwierdzało, bo właśnie mój wujas miał spluwę, też dostał, a miał taki domek na odludziu i no wtedy zwiększają się szanse na otrzymanie pistoletu. No... Ale ponoć to nie jest nawet tak ciężko. Jak się starasz, to nie jest tak chyba, że ci odmawiają, tylko u nas panuje takie przekonanie bardziej, że nie ma w ogóle co się starać, bo i tak nie dostaniesz. A może właśnie warto spróbować. Możecie uzasadnić, że ktoś was śledzi, że was nachodzą, czy coś.
1: To powinieneś skierowanie do psychiatryka dostać, a nie kuźwa broń. Już co, ja bym się nadawał na takiego urzędnika, który ma dwie pieczęcie. Przyjęty i przyjęty na oddział zamknięty, nie?
0: A jakby na przykład uzasadnić tak, proszę o przyznanie mi broni, ponieważ parchy z kosmosu poprzez zduplikowane kopie Ziemi nakładające się na naszą rzeczywistość wyniszczają nas i zwykły deparchator, który skonstruowałem z sitka, tłuczka i starej skarpety już mi nie wystarcza i potrzebuję pistoletu, żeby się bronić.
1: Tutaj etam proste, obrona w parafii, dodatkowa funkcja rozgrzeszenie. Już ja bym nie chciał być u spowiedzi, który, u księdza, który wiesz, który ma pozwolenie na broń. Czy to wszystkie twoje grzechy, synu? Tak. Pożegnaj się.
0: Pan Bóg wybacza, ja niekoniecznie. A takie powiedzenie jest jakieś, że człowiek celuje, Pan Bóg kulę nosi. Może to ten ksiądz tak powiedział, jak się starał właśnie. Człowiek celuje, Pan Bóg kulę nosi, synu.
1: No. Ale kurde, ale to jaki Bóg musi być wkurzony? Tutaj masz konflikty na Bliskim Wschodzie, tutaj jakieś przewroty w Wenezueli, a on musi zapierdalać z punktu A do punktu B i te kule wszędzie nosić.
0: Można też wypalić z łapy zawsze komuś, co preferuje chyba poseł PiS Tadeusz Cymański, który się pochwalił ostatnio, że mu nerwy puściły i dał klapsa takiemu noworodkowi, dziecku małemu. No to tak trochę niegodne, słabe. Takiego maluszka całkiem co krzyczy, bić, no też bohater.
1: No to tygodnik nie wyciągnął, że w 2007 to bezstresowe wychowanie w postaci klapsów zaowocowało tym, że młody miał wypadek po pijanemu.
0: Moim zdaniem to jest jakiś podtekst seksualny, że ci, co tak przykładają sobie dziecko i go tak klepią po tym tyłku, to są jacyś tacy, wiesz, nie pedofile jeszcze, ale takie, że tendencje mają i takie trochę kryptopedofile.
1: I trochę sadomaso jeszcze, nie? Zresztą, to też w ogóle... Ale jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tego księdza, który ma pozwolenie na broń. Wyobraź sobie, jaki to byłby zajebisty scenariusz na serial. Coś w stylu Dextera, tylko że właśnie ksiądz sobie słucha tych wszystkich grzeszków na tym, w konfesjonale, a potem wychodzi nocą ubrany w czarny płaszcz, w czarny kombinezon i czyni sprawiedliwość.
0: To Monty Python miał taki sketch, że był jakiś taki biskup, który chodził właśnie po ulicy i łapał jakichś tam bandytów. I tak i oni tacy, i takie ujęcie na bandytę wystraszonego, bishop, bo to był biskup, on tam z drzwiami wpadał, biskup. No to albo taki ksiądz Mateusz, no ten, Żmijewski go gra, tak? Tego księdza Fizdeusza czy coś. Ja nie wiem, nie oglądam takich nie rzeczy. Wiem. Brzydzę się trochę takich seriali. Ale podobno ostatnio się domagał dużo, dużo większego wynagrodzenia za wspaniałą rolę bohaterskiego księdza, który ściga złodziejaszków na rowerze i tropi, kto tam bieliznę ze strychu ukradł, no, babciom, to i dostanie dużo pieniędzy. No, ale przejdźmy do ciekawszych filmów, które nam się szykują. Będą nowi pogromcy duchów ponoć, mają być.
1: Nie będą tak sfeminizowani jak ostatnio.
0: Tak, nie będzie już o pogromczyniach, tylko o starych, dobrych pogromcach, bo wracają właśnie starzy, sprawdzeni bohaterowie. Na pewno pojawi się Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, tak więc, ale też Paul Rudd, czyli marvelowski Ant-Man. Fajny aktor, taki wesoły, śmieszny, tak więc no, może być fajnie. Będzie też animowany Flash Gordon, co mnie bardzo cieszy, od twórcy Thor Ragnarok. Wiecie w ogóle, że początkowo Flasha Gordona, tego oczywiście z 80 roku, miał grać Kurt Russell, ale okazało się, że aktor nie lubi tego typu klimatów trochę, no bo to specyficzny klimat, taka jakaś opera kosmiczna, te stroje, te kolorki, ci Hawkmani, tacy śmieszni też, no to w ogóle jedna wielka beka. No i trochę boję się, że zgubią już ten klimat i zrobią na poważnie taki mroczny Flash Gordon, wiesz, że będzie się tam zastanawiał, czy ratować, czy nie ratować. A gdzie stare, dobre teksty? Flash, mamy 2 godziny na uratowanie Ziemi! Flash tam biegnie, futbolista. Co to za pomysł w ogóle, żeby z futbolisty zrobić bohatera, który ratuje Ziemię i w kosmos gdzieś wyrusza?
1: No bo to jest amerykański sport narodowy, to jest bohater, którym ty możesz się stać, który ty jako młody chłopiec, z którym się możesz zidentyfikować, że jeżeli będziesz biegł szybciej z tą piłką, to pewnego dnia będziesz biegł tak szybko, że zdążysz do pracy albo coś takiego.
0: A ja bym zrobił to na nasz sport narodowy, to są skoki narciarskie trochę, nie? To można by zrobić tak, że Adam Małysz wyskoczył tak strasznie w górę, że aż w kosmos poleciał i tam gdzieś na inną planetę spadł tam na nartach i tam musi uratować też tą planetę inną.
1: No i wiesz, i złamał zasadę D'Alemberta, złamał grawitację i potem tak sobie się zastanowił, może tutaj trzeba zrobić coś z tego dobrego i wziął swoje narty, wziął osełkę do ostrzenia kosy i ich końcówki tak naostrzył i wiesz, i lata i ścina głowy wszystkim złoczyńcom.
0: I jeszcze jedna naprawdę super, super wiadomość. Będziemy mieli serialowego Sandmana od Netflixa. Jeden z najlepszych komiksów wszechczasów z autorstwa Neila Gaimana. No, po Lucyferze, no bo to jest właściwie to samo uniwersum. Nawet niewykluczone, że pojawi się ten aktor, który gra Lucyfera i że się spotkają, bo przypominam, że w komiksie to Lucyfer był właśnie tym, któremu Sandman obciął skrzydła, bo Lucyfer chciał opuścić piekło i władca snów, Morfeusz, obciął Lucyferowi skrzydła na jego życzenie. Tak więc no szykuje się, ma być to najdroższy serial wyprodukowany na licencji DC, wydaje mi się, że wielu ludzi ma złe wyobrażenie, czym jest ten komiks, bo jak słyszą, że to jest to samo uniwersum co Superman i Batman, ale to jest coś zupełnie, zupełnie innego, chociaż Sandman zaczynał... Już mało kto pamięta o tym, ale on się na początku pojawił jako taki jakiś bandyta, który usypiał gazem usypiającym jakiś tam... Znaczy nie bandyta, tylko właśnie taki dobry bohater, on usypiał gazem usypiającym...
1: Taki dobry tam, bandyta.
0: Taki dobry bandyta, który usypiał gazem złodziejaszków, jakiś coś i... No ale sami chyba przyznacie, że różnica jest między jakimś świrem w masce gazowej, co usypia z pizdolecika jakiegoś gazem bandziorków, a władcą snów Morfeuszem, który pojawia się w różnych epokach historycznych, a jego siostrą jest sama śmierć, nie?
1: No ale to wiesz, ale to ma swój... to jest jakieś takie współczesne mity greckie, tak? No to jest przyjemne, to jest pewien wariant rzeczywistości. Mi się to bardzo podoba. No jakieś tam... to są superbohaterowie. To nie musi być do bólu realistyczne, do bólu sensowne, bo to się będzie mijało z celem. Tam musi być jakieś złamanie tych zasad, które obowiązują w naszym świecie. No bo inaczej byśmy mieli właśnie takiego ojca Mateusza, który zamiast tego pistoleciku ma rowerek, tak? No i myślę, że tutaj rowerek jest dużo bardziej kuriozalny. A jeszcze tutaj się odwołam do Furiata, bo wspomniał, że czy będzie Murzyn, bo Murzyni powinni być też w serialu Czarnobyl, takie zarzuty usłyszałem, no to się od czasu do czasu pojawia. Nie wiem, czy to chodziło akurat o Czarnobyl, czy o inną produkcję, ale właśnie jakiś miesiąc temu gruchnęła informacja, że jakaś tam brytyjska scenarzystka na Twitterze właśnie, chyba o Czarnobyl chodzi, nie wiem, nie jestem pewien, ale właśnie, że brytyjska scenarzystka napisała na Twitterze, że to jest nie w porządku, że nie ma osób kolorowych, że nie ma osób transpłciowych, czy coś takiego. No i wiesz, no i nagle mnóstwo nagłówków się pojawiło, w ogóle gorące nowe kopie i w ogóle wszystko na czasie, wszyscy komentują, wszyscy o tym słyszeli. I wygląda na to, że jestem jedyną osobą w całym świecie, która postanowiła sprawdzić, jaki jest dorobek tej scenarzystki. No i okazuje się, że ta scenarzystka w swoim wspaniałym dorobku, który jest dostępny na IMDb, nazwiska nie pomnę, ale jak bardzo ktoś będzie chciał sprawdzić, żebym to zweryfikował, to odkopię to i poszukam i dam znać w komentarzach pod audycją, że jedynym jej dziełem jako artystki była rola asystentki scenarzysty do jakiegoś filmu dokumentalnego o wielorybach. czaisz, że nawet, jeżeli, nawet w tej chwili, jeżeli, nie wiem, jesteś tam młodym reżyserem czy scenarzystą, masz jakieś choćby etiudy filmowe, które zaliczyłeś sobie w ramach swoich studiów, tak? A tutaj nie. Dorobiłeś parę pomysłów, w jaki sposób, z której strony pokazać nakręcony już materiał dokumentalny o wielorybach i pach, jesteś wielką scenarzystką, z którą się trzeba liczyć. I wiesz co? Wydaje mi się, że to zrozumiałem. Jeżeli jesteś kompletnym nieudacznikiem, ale jesteś w jakiś sposób związany z branżą tworzenia, nie wiem, czy filmów, czy gier, czy coś takiego, to żeby się wypromować, to powiedz, no tutaj trzeba dać trochę murzynów, tutaj trochę trzeba dać gejów i te środowiska, te, bo nie mówię, że nie znaczy to oczywiście, że wszystkie te środowiska są złe, tylko ci wojujący, te antify i tak dalej, to najbardziej zraczałe takie mujahedińskie w zasadzie odłamy tychże ruchów, po prostu będą cię, wiesz, wznosiły na piedestał, a z drugiej strony ci, którzy atakują, będą również o tobie mówili. Dzięki czemu twoja popularność zwyczajnie wzrośnie, może dostaniesz jakąś garzę, żeby nakręcić jakiś film o czymś, na pewno będziesz bardziej rozpoznawaną postacią. I to jest kurde cwane, może właśnie w ten sposób powinniśmy pójść. Zaatakować taką, nie wiem, telewizję NTV, dlaczego tam nie mówią o murzyńskich kosmitach?
0: Właśnie, może to jest jakiś sposób na promocję, to musimy coś wymyślić. Właśnie, dlaczego do takiej telewizji NTV trzeba wystosować jakiś otwarty list, przeczytać go na antenie, wysłać, domagać się odpowiedzi i niech się odnoszą do naszego listu jacyś tacy, co popularniejsi od nas są, nie? Jakiś Zagórski, ktoś, niech się odnoszą. Choć napiszemy naprawdę jakiś taki, tylko musimy coś wymyślić. Na przykład, szanowny panie Januszu, bardzo zmartwiło mnie w ostatnim czasie to, że tak mało u pana pokazuje się pana Marka P., Marka Podleskiego, bo ostatnio był, wiesz, patrzyłem, a chwaliłem NTV, już tak mówiąc serio, za to, że nie zbijają sobie kapitału na osobie psychicznie chorej. I w tym momencie Marek Podlecki występuje i tam, no właśnie dlatego mamy kopię ziemię, mamy tu backup, który zrobiły parchy, ale ja tu zrobiłem z wykałaczki, no i cały wykład, ludzie słuchają z wypiekami na twarzy, ale też potem patrzyłem w komentarze i komentarze w stylu pan Marek ma rację, to wszystko działa i patrzę na podpis, a to takie osoby, które znam z innej takiej audycji o rzeczach niewyjaśnionych, popularnej, nie powiem jakiej. stali słuchacze. No tak więc... ciągnie swój do swego trochę, ale tak już mówiąc serio, o co moglibyśmy mieć pretensje na przykład i do kogo? O co i do kogo? Masz jakieś pomysły, do kogo jest otwarty wystosować?
1: Myślę, że właśnie powinniśmy się tak w klimatach tych, które się obracamy, tak? I przykładowo, czyli? Nie wiem, dlaczego Kesze nie wspomina nic o homoseksualizmie? Dlaczego nie ma tęczowych cewek? Przecież można tam odpowiednio... W ogóle wiesz, jeżeli tam dobrze, jak tam dobrze opalisz te cewki, to tam się ta miedź się tam utlenia i tak dalej. I odpowiednio trochę bardziej przypalona miedź, to ona będzie taka trochę tęczowa przy odpowiednim świetle. Dlaczego ta tęcza jest tam ukrywana, tak? No i właśnie, tutaj wszystkie kanały ezoteryczne. No weźmy chociaż tego... Popko, chociaż Popko, o Popko to jeszcze dzisiaj może powiem, bo sobie wydrukowałem jego, jak to się nazywa? Skale astralne i będę, mam wahadełko z ziarna bobu i jestem gotów wam wróżyć dzisiaj. No i dlaczego nie mówimy o seksualności tych duchów albo o tym, jaki mają kolor skóry? Czy tam kolor aury, tak? I dlaczego nie mówimy, dlaczego pomijamy czarnoaurzane duchy?
0: Dlaczego w channelingach nie pojawia się temat właśnie seksualności? Najważniejszy temat.
1: A tutaj bym się zdziwił, bo tutaj nie, tutaj mógłbyś się zdziwić, bo jeżeli chodzi o channelingi tam powiedzmy zza wielkiej wody w Stanach Zjednoczonych, to zazwyczaj bywało ostro seksualnie, bo sobie jakieś tam swoje fantazje wymyślali o tym, że ich astralnie zgwałciła osóbka z Zeta Reticuli, więc takie rzeczy jak najbardziej się przejawiają. Tylko dlaczego nie są to homoseksualne gwałty?
0: Ja chyba zaprotestuję, że mi goście, których chcę zaprosić na wywiady, mi nie odpowiadają i pozwę ich, że mnie ignorują, że nie odpowiedzieli. Mogli się trochę zniechęcić tym pierwszym gościem i tematem przede wszystkim, który się pojawił, ale to jest właśnie dyskryminacja. I tutaj co? Ja, mi nikt nie odpowiada. Ja chyba podam do sądu od razu, albo od razu będę pisał w zaproszeniu, że jeśli się nie, pani nie zgodzi, to daję sprawę do sądu.
1: A nie możesz od razu z deparchatora strzelić? Tak, tak wiesz, tak na pół gwizdka, nie? Tak tylko, żeby zamrowiło. Tak zastraszyć. A tutaj Rafał na czacie wspomina, że Zięba wchodzi w Magrawa i intencje. Obejrzyjcie ostatni jego filmik, ostatnie dwie minuty. No muszę zobaczyć, bo powiem szczerze, wow, że Zięby już bardzo dawno nie oglądałem, bo to trochę jak patostreamy, tak? No jest śmieszne do pewnego punktu, a potem to tak jak audycje Tama, że w kółko się powtarza, tak? Więc w końcu sobie dałem spokój, ale jeżeli jest jakiś nowy content, to bardzo, bardzo chętnie się przyjrzę. Może będę miał jakieś nowe materiały do prokuratury nawet. Także dzięki. Dzięki.
0: Confident.
1: Kurde.
0: Ty jesteś rudy może? Nie wiem nawet.
1: O, oczywiście, że jestem.
0: O, to trzeba zgłosić do prokuratury. O, ale tak mówiąc serio, to widziałem ostatnio jakiś filmik pana Jurka Zięby, gdzie pokazywał, jak radzić sobie z zawałem serca. Słuchaj, pod nosem masz takie wgłębienie, nie?
1: No, to pamiętam to. To było rano tego dnia, co mu prokuratura wjechała na magazyny. Tak.
0: Może już uznali, że dobra, chłopaki, daj, koniec już z tym. Nie, to trzeba coś z tym zrobić. Nie, no bo słuchajcie, no ten pan, ten mądry pan lekarz, doktor, docent, profesor mówi właśnie, że jak widzicie, że ktoś ma zawał, nie? To trzeba podbiec i tu pod nosem tak mu coś, jakiś patyczek, wykałaczkę pod ten... To tak wgłębienie i mu tak stymulować, tak poruszać. I już, i przejdzie. Fajne, nie?
1: Ale wiesz co, ale tutaj akurat mniej bym się czepiał Zięby, ponieważ w tym przypadku akurat za dobrze znam profil człowieka, który ten bullshit wymyślił. Nazywa się Ferdynand Barbasiewicz i ma swoją stronę klawiterapia.com i klawiterapia to jest jakaś taka jego unowocześniona metoda akupunktury. Koleś zasadniczo ma taki bardzo duży talent, że potrafi pisać kompletnie takim technobabble, takim technologicznym bełkotem, mówiącym o tam cybernetycznej synchronizacji komórek w trzeciej gęstości, także to brzmi naprawdę bardzo mądrze. Natomiast sama klawiterapia, jak to on sam określa, bo trochę tego typka czytałem już bardzo dawno temu, jest to metoda diagnostyki i leczenia, którą oparł na, do której doszedł metodą prób i błędów. I tak jak sobie to złączyłem z tą metodą zawału, z tą metodą na zawał, to tak się zastanawiam, jak to, zakładając, że wiesz, że wszyscy tutaj mówią prawdę, to się zastanowiłem, jak taka metoda prób i błędów mogłaby wyglądać. Przychodzi babka, panie Barbasiewicz, pacjent numer 23 ma zawał. Biegnie Barbasiewicz, bierze wykałaczkę i wsadza mu w oko. Chyba to był błąd. Zapiszmy. Przypadek 264. Wykałaczka włożona w oko nie pomogła. Następny przypadek policzek, a potem to małe coś tam między nad ustami. Metodą prób i błędów, kurde, metodę leczenia ludzi z zawału. Ja pierdzielę. I że ludzie jeszcze to powielają, puszczają dalej i wierzą temu idiocie jak... przecież kurde, nawet... No, szkoda gadać, szkoda szczępić ryja.
0: To był taki ruski naukowiec jakiś, który wyrwał muszę z skrzydełka, ona nie chciała latać i on tam zanotował. Mucha ogłuchła, bo on jej krzyczał, mucha leć, coś. To jakiś taki głupi kawał był. To mi się kojarzy trochę z takie właśnie metody naukowe.
1: No właśnie, powiedz mi Krawiec, czy masz coś w domu z Ikei?
0: Chyba nie.
1: Czyli nie jesteś miłośnikiem lewackich idei.
0: A, to już wiem, o co chodzi. To możesz tu naświetlić? Ktoś zdaje się źle wypowiedział na temat osób...
1: No właśnie, ponieważ w związku z tym, że czerwiec jest Gay Pride Month, czy w zasadzie LGBT Pride Month i wszędzie przechodzą marsze, firmy zmieniają swoje logotypy na tęczowe, ogólnie kawał świata zaczyna pokazywać, że ludzie spod tęczowej flagi istnieją i że nie ma się tutaj co wstydzić. No i między innymi IKEA jako wielka korporacja również do tego miesiąca dumy przystąpiła, między innymi właśnie poprzez udostępnianie tęczowych toreb zamiast charakterystycznych niebieskich toreb IKEA. No i właśnie na forum, na wewnętrznym forum pewien pracownik został, opublikował swoją opinię, jak to twierdzi, bo pierwotnie ukazało się to w portalu Do Rzeczy. I oczywiście wzięła go w obronę organizacja Ordo Iuris. Co zabawne, o całej aferze dowiedziałem się mniej więcej w sobotę, gdzie na jednej z grupek facebookowych dotyczących użycia social media do reklamy, tak w skrócie, pojawiła się informacja, że słuchajcie, wrzućcie tutaj parę groszy na Ordo Iuris, bo oni chronią tego ziomeczka, co został wyjebany z pracy przez IKEA, bo miał takie, a nie inne poglądy, no i za poglądy go zwolnili. No i właśnie to jest, wiesz, to jest straszne, że ta cała terrorystyczna organizacja, jaką jest LGBT, doprowadziła do zwolnienia niewinnego człowieka. Natomiast portal Money.pl doszedł odrobinkę dalej i udało mu się zobaczyć, stwierdzić na jakiej podstawie, jak brzmiał wpis, który opublikował ów zwolniony człowieczek. Cytuję. Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia. Pismo Święte mówi, biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich, a także ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą karani śmiercią, a ich krew spadnie na nich. No i tutaj straszne ze strony IKEA, że tak brutalnie postąpili, brutalne lobby, takie niewinne. Inne cytaty z Biblii powiedziało, tak? Sobie wyobraziłem taką hipotetyczną sytuację, bo tutaj też trzeba zauważyć, że było to powiedziane na wewnętrznym forum firmy, tak? Tam, gdzie pracownicy nie mieli dostępu i chciałbym właśnie zbudować jakiś taki sensowny przykład, który będzie dobrą analogią do tego, co się stało w IKEA. I wyobraziłem sobie, że przykładowo nauczycielka w szkole podstawowej na wywiadówce rozpoczyna ją cytatem z Księgi Psalmów. Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci.
0: No właśnie. Ale w Biblii faktycznie się potępia homoseksualizm. Co ciekawe, nie popiera. Zoofilia jest, no także nieczysty będziesz tam i możesz, ale nasienia nie możesz wylać, coś takiego. Jest, no bardziej się przymyka oko na zoofilię, a pedofilia jest raczej wskazana, bo Mojżesz przecież brał sobie za zajęców, jakieś małe dziewczynki i dawał je żołnierzom na użytek ich jako nagrodę. No więc pedofilia jest raczej wskazana przez Biblię. Jak ktoś chce, może mi udowodnić, że tak nie jest, a ja udowodniłem ostatnio, że tak jest, bo cytowałem odpowiednie fragmenty. No ale też ja zdecydowanie nie jestem za tym. No to tak jakby ktoś tutaj na czacie napisał, że krawiec to przegryw, siedzi w piwnicy, nie ma przyjaciół i rodziny i jest uzależnionym od marihuany pijakiem i takie różne rzeczy, a ja bym was za to wywalał tutaj z czata i banował.
1: No tutaj Leniuch, jak coś to zadzwoń, Skype Nocny Radio, cytuję, tolerancja ma działać w dwie strony, nie tylko nas względem LGBT, ich szacunek względem reszty społeczeństwa obowiązuje również. Oczywiście, jeżeli jakiś gej lub lesbijka lub inny działacz, inny ktoś utożsamiający się z LGBT nawoływałby do mordowania heteryków, to również powinien zostać ukarany. A jedną z podstaw... Znaczy tak, bo przejrzałem sobie w prawie pracy, pewnie Porfiry tutaj przyjdzie i zaraz mnie naprostuje, ale sprawdziłem sobie w prawie pracy, na jakiej podstawie można dyscyplinarnie rozwiązać umowę o pracę. No i między innymi jest coś takiego, że jeżeli doszło do przestępstwa lub ma się uzasadnione przypuszczenie, że takie przestępstwo było. No i to jest nawoływanie do przestępstwa, to jest nawoływanie do mordu.
0: A jakby ktoś na przykład napisał tam na forum, że szwedzki koncern meblowy IKEA czerpał zyski zatrudniając za głodowe stawki więźniów z NRD, to by to, myślisz, przeszło?
1: Myślę, że na wewnętrznym forum IKEA nie, natomiast no, świat idzie do przodu, tak? No i dobrze wiesz, że nie jestem rewizjonistą i nie jestem za tym, żeby rozliczać ludzi za to, za zbrodnie ich rodziców.
0: Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, rzekł potrzeba.
1: coś koło tego, tak? No tutaj ktoś to wprowadził, ktoś bardzo konkretny i tę osobę oczywiście możemy jeszcze podciągnąć pod wymiar sprawiedliwości, bo z tego co wiem, przedawnienia zbrodni, a tutaj takie wykorzystywanie, myślę, że można spokojnie nazwać zbrodnią, to jest chyba 50 lat albo nawet w ogóle się nie przedawnia. Natomiast wiesz, no wyobraź sobie, że jesteś właśnie korporacją, no i dajesz posadę jakiegoś tam dyrektora, nie wiem, koordynatora na Europę jakiejś osobie. I tej osobie pewnego dnia odwala i zaczyna popełniać straszne głupstwa, strasznie głupie rzeczy właśnie. No i co? No i ją zwalniasz, no i zastępujesz ją kimś nowym. Zwalniasz te osoby, ponieważ nie godzisz się na to, żeby tak było. I co? I teraz powinieneś, nie wiem, zwinąć cały budowany przez kilkadziesiąt lat wielotryliardowy biznes tylko dlatego, że miałeś zgniłe jabłko w koszyku, którego się dodatkowo pozbyłeś?
0: A ja akurat uważam inaczej, że taka marka, która jakaś korporacja, firma, która się dopuściła niecnych bardzo rzeczy, powinna zapłacić za to taką karę, jaką jest właśnie no, wymazanie tej marki i niech zaczynają od nowa budować sobie no właśnie markę, nie?
1: Dobrze moglibyśmy zamknąć Nocne Radio za to, że parę lat temu, czy nawet nie tak dawno, ale tutaj już jako dzwoniący, ale że parę lat temu jako prowadzący Kundrat sobie tutaj całkiem nieźle faszyzował i nawoływał do zabijania na przykład, tak? To już trochę inaczej smakuje, nie?
0: To może dołączmy profesora Leniucha. Gdzie on tutaj jest? Leniuch. No, musicie tutaj dać chwilkę, bo dołączamy ręcznie, już się wdzwaniamy. No nie, no ale to wiesz, trochę inny kaliber też czerpać zyski z niewolniczej pracy, czy szyć mundury dla nazistów, jak Hugo Boss, a coś tam powiedzieć, nie? No bo to znowu mamy tylko słowa.
2: Halo.
0: No chyba się dodzwonił Leniuch.
1: Czołem, kopelat.
2: Cześć, witam. Wiecie co, nie, ten temat LGBT mnie mocno ostatnio triggeruje i ponieważ byłem w Dublinie, a Dublin jakimś cudem stał się chyba stolicą tego tatałajstwa, przynajmniej w tym miesiącu, bo wszystko obkleili. Nie uwierzycie, autentycznie flaga LGBT na równi z flagami państw, to już nawet mnie rozsierdza. Wchodzę do sklepów, gdzie po prostu tymi flagami kapię, pączki kurde z białym nadzieniem pomalowane we flagi, okej. Wszystko wszystkim, ale jeżeli chcemy tolerancji, chcecie, żebyśmy was traktowali normalnie, to wy się zachowujcie względem nas normalnie, a nie na takiej zasadzie, że tylko my do was mamy wyciągać rękę na przysłowiową zgodę, a wy nas będziecie po tych rękach i głowach kopać. O co chodzi? Dlaczego nikt jakoś z tych wszystkich ruchów LGBT jakoś nie karci zachowań tych innych, że tak powiem, bo to całe LGBT to jest w ogóle śmiesznie pokręcona sytuacja. Każdy może sobie założyć swoją jakąś podgrupkę. Robią jakieś sztandary, na których nawet wam za chwilę wyślę na czacie tym Nocnego Radia link do obrazka. Mają jakieś sztandary po hiszpańsku napisane, że nie jesteśmy tu po nic, tylko po to, żeby rozpieprzyć waszą cywilizację. Robią sobie jakieś podśmiechujki, jak się to mówi, z symboli katolicyzmu, chrześcijaństwa, z hostii robią na podobiznę waginy, a później jest wielkie halo, bo ich nie szanują. Ja powiedziałem, dlaczego rodziny heteroseksualne, które jest partner, partnerka, mają dzieci, potrafią sobie chodzić za rękę i nie robić z tego jakichś obscenicznych akcji, podczas gdy oczywiście nie wszyscy, ale są takie jakieś, nie wiem, oddziały na wkurwienie ludzi, tych ekip LGBT, gdzie idzie chłop ubrany w sadomaso i na kolanach trzyma jakichś trzech typów, które są na smyczy. Autentycznie wam zaraz podrzucę też link do tego. I teraz powiedzcie mi, jakim trzeba być, za przeproszeniem, chorym niebem, żeby na takie coś jeszcze zabierać swoje dziecko, żeby na to patrzyło? No ludzie, proszę was, chcecie. Poczekajcie, zacznijmy od tego. Wy przychodzicie do nas, nie my do was, więc jeżeli chcecie tolerancji, to zaakceptujcie to, dokąd przychodzicie. Ja idę komuś do domu, to nie kładę mu nóg na stole na dzień dobry i nie mówię, ty mnie szanuj, a ja mam twoje prawa w dupie. To tak nie działa.
1: No już ci tłumaczę. Tutaj problem główny problem z LGBT, co już kilka razy poruszałem, to jest to, że to nie jest jakaś taka organizacja, czy partia, czy coś takiego, gdzie się zapisujesz i pach, jesteś LGBT, tak? Jeżeli masz pewną orientację, czy pewne skłonności, no to wtedy się wpasowujesz w to, że jesteś LGBT, tak samo jak możesz się, nie wiem, wpasować w to, że jesteś miłośnikiem piłki nożnej, czy miłośnikiem kolei, tak? Możesz, oczywiście są organizacje, również organizacje ocierające się mocno o terroryzm, nie boję się tego słowa absolutnie użyć, które w jakiś sposób, nie wiem, czy chcą rozegrać tych biednych ludzi, którzy walczą o swoją, o swoje takie... acknowledge, nie? Nie wiem, jak to do końca po polsku powiedzieć. Takie, wiesz, przyznanie, że oni istnieją i jest wiele złych ruchów, które w tym całym ruchu LGBT jest. Ruch LGBT to jest jedna wielka, bezkształtna masa i co wyraźniejsze przypadki, no, zazwyczaj są bardzo krzywe, bo krzyczą w jakiś zupełnie chory sposób, właśnie tak jak mówiłeś, że przyszliśmy wam tutaj zniszczyć świat, czy coś w tym stylu, nie? Więc tylko, że na samym końcu są ludzie, którzy są w pewien sposób stłamszeni. Tutaj jeszcze przypomnę, że dlatego czerwiec jest miesiącem dumy LGBT, dlatego, że w Nowym Jorku w 1979 roku pod koniec czerwca doszło do poważnych zamieszek, ponieważ było mniej więcej tak, że wówczas policjanci robili bardzo często rajdy na różne lokale gejowskie pod pozorem tego, że te lokale nie miały licencji na sprzedaż alkoholu, natomiast bardzo powszechną taktyką było po prostu wyciąganie właśnie tych najbardziej charakterystycznych transwestytów, pokazywanie ich w mediach i mogło być tak, że ty jako zwykły szary człowiek gej czy transwestyta mogłeś następnego dnia się obudzić ze swoją mordą na 200 tysiącach kopii codziennej gazety, tak? Z imienia i nazwiska podpisanym. Doszło do zamieszek, tam też został pobity między innymi heteroseksualny dziennikarz przez policjantów, którzy się później zabarykadowali w tymże klubie. No i niestety doszło do zamieszek, te zamieszki trwały kilka dni, no i po prostu środowisko gejowskie się zwyczajnie wkurwiło i stwierdziło, że dosyć tego pomiatania nami, dlaczego nie robicie tak z innymi klubami, dlaczego się doczepiliście do nas i dlatego tak bardzo cisną, wiesz co, kilka lat temu, nie wiem, czy ty jeszcze wtedy byłeś w Polsce, ale było coś takiego jak masa krytyczna, która była bardzo negatywnie odbierana przez mieszkańców miast, ponieważ to było organizowane przez rowerzystów, którzy domagali się zbudowania ścieżek rowerowych. Co oni robili? Blokowali miasto zorganizowanymi przejazdami, zarejestrowanymi i tak dalej, żeby, wiesz, w najgorszych możliwych momentach, tak, typu piątek, 16, nie, oni przejeżdżają przez główne ulice, ulice są zamknięte, ty musisz jechać 3-4 godziny do domu i co? I wywalczyli swoje ścieżki rowerowe, tak? Mhm. Więc to też jest taki pewien okres przejściowy i zdaję sobie sprawę z tego, że jest wielu ludzi, którzy będą to chcieli wykorzystać wobec czegoś złego, natomiast myślę, że to też jest taki moment, że my się tego nie pozbędziemy i musimy mądrze rozważyć, zastanowić się właśnie i znaleźć tych w tej całej bezkształtnej masie LGBT, tych ludzi, którzy mówią sensownie, żeby to nie były jakieś palikoty czy inne Petru, tylko ludzie, którzy faktycznie mają pewne oczekiwania, pewne potrzeby, jak choćby, nie wiem, dostęp do dokumentacji medycznej swojego partnera.
2: Oczywiście.
1: No, także...
2: Dziedziczenie. Tylko jest jeden mały problem, który zauważyłem i to nie tylko ja, bo na pewnej grupie na Telegramie, gdzie się udzielamy tam, udzielam ja, w sumie od rana trwała dyskusja. Jakoś tak doszliśmy wszyscy po kolei do wniosku, że już tam nie będziemy ciągnąć tego tematu, bo jednego gościa już obraziliśmy do tego stopnia, że sobie poszedł. Trudno, może wróci. Ale o co chodzi? Chodzi o fakt, że jak popatrzysz na te zdjęcia, które ci wrzuciłem na czacie, ja jestem za tym, żeby oni mogli, oczywiście, że jestem za tym, żeby mogli decydować tam o, jak ty to mówisz, dostęp do dokumentacji medycznej, no bo zdarza się, że któryś z tych partnerów zasłabnie czy coś, będzie musiała iść do szpitala, nie ma z nim kontaktu, niech drugie może się nim zaopiekować, oczywiście, niech mogą po sobie dziedziczyć, ale widzisz, tutaj jest jakiś taki cały psikus w tym polegający, że jakoś nasi znajomi, którzy są homoseksualni, jakoś się w ogóle nie chcą ani trochę przyznać do tych ruchów. Ja mam wrażenie, że tam poszli pieniacze, którzy mają w jakiś sposób spolaryzować społeczeństwo między tych, którzy są hetero i tych homo, którzy się nie udzielają, a oni robią, a te całe parady robią tylko i wyłącznie syf. Nie szanują żadnych wartości, czy polskich, czy polskiej rodziny, czy katolickich, czy chrześcijańskich, czy jakichkolwiek innych. I nie może być zgody na to, żeby teraz pod hasłem tolerancji my mamy ugiąć kolana, schylić głowy i im ustąpić. Nie!
1: Nie, jak najbardziej nie, ale to jest pewien okres przejściowy. Wśród moich znajomych jest tak powiedzmy pół na pół. Jest pewna bardzo wyraźna grupa, która się angażuje w te ruchy tylko i wyłącznie po to, żeby je trochę zracjonalizować, żeby je trochę przehamować. Tak? Znam osobiście bardzo blisko dwie wspaniałe dziewczyny, które byłyby lepszą parą matek dla jakiegoś dzieciaka niż, nie wiem, niż większość rodziców, których znam. Naprawdę, szczerze, nie?
0: Ale już dwóch facetów to mi się też nie podoba. I mam w ogóle taką... Znaczy to nawet nie chodzi, wiecie, no bo to wiadomo, że nam facetom mniej przeszkadzają lesbijki, bo faceci lubią sobie nawet czasami popatrzeć i to ktoś może tu posądzić właśnie, że to stąd inaczej oceniam, ale ja to myślę sobie tak, że wśród homoseksualistów faktycznie może być tak, że jest więcej dewiacji, które idą jeszcze dalej, aż do pedofilii. No bo tak, taki gej... ale daj mi dokończyć. Wśród tych gejów jest jednak spory odsetek takich osób, które mają bzika na punkcie seksu i po prostu mają jakiegoś takiego niezdrowego pierdolca na tym punkcie i partnerów sobie zmieniają cały czas i tak dalej. I oni w pewnym momencie, zauważyłem, mają taką tendencję do przechodzenia sobie na jakichś młodych chłopców, nie dzieci, ale powiedzmy takie 16-letni, 18-letni i pederastia się zaczyna. A potem ta pederastia zmienia się na pedofilię. I mam taką teorię, że może faktycznie być tak. Ja wiem, że to dzisiaj szokująco brzmi, jak ja taką teorię tu wygłoszę, że wśród homoseksualistów jest faktycznie więcej takich, którzy się w końcu zabierają za dzieci. I to zaraz mogą mnie wsadzić do więzienia za takie coś, nie? A gdzie dyskusja jakaś na ten temat? Wiadomo, że to środowisko gejowskie nigdy się nie przyzna, że faktycznie tak jest. Nawet jak statystyki będą to potwierdzały, oni się nigdy do tego nie przyznają, będą chcieć się właśnie wsadzać do więzienia tych, którzy tak twierdzą, którzy nawet ruszają taki temat. No, ludzie związani z Kościołem często przedstawiają taką teorię, jak ja teraz przedstawiłem, nie? Właśnie.
2: Tak, tyle tylko, że na dzień dobry fajnie by było zobaczyć te statystyki, no i przypomnę, że jednak w parach heteroseksualnych też jest tak, że jak dochodzi na przykład do jakiejś separacji, rozwodu, czy nawet rozpadu pary, która jest tam w okolicy 40, no to facet też sobie szuka młodszej często dziewczyny, no i nie wiem, czy tak długo by szukał, ażby doszedł do jakiegoś tam, przyjmijmy, 15-letniego dziecka. Ja bym nie wiązał może aż tak bardzo LGBT z pedofilią, co na przykład drażni mnie trochę temat tego, że my mamy teraz taki knebel na ryj założony, bo oczywiście nam można powiedzieć wszystko, a my nie możemy powiedzieć nic. Przed chwilą zwróciłeś uwagę na charakterystyczną rzecz. A i może za to pójdę do więzienia. Nie możemy się bać tego, że jak będziemy mówić to, co myślimy, będziemy przedstawiać swoje racje i tak naprawdę swoje wartości. Przecież my żyjemy w kraju, w którym, no nie wiem, przynajmniej nie znam statystyk, ale nie jest normą pół na pół, że jest homoseksualizm równy z heteroseksualizmem. I tak zostaliśmy wychowani. I teraz jak ktoś przychodzi i nam wrzuca granat pod tytułem parady, gdzie, tak jak wrzuciłem wam na zdjęciu, jeden chłop trzyma na smyczy trzech chłopów i jeszcze dookoła chodzą dzieci, to nie jest normalne. I my mamy obowiązek nie akceptować tego. Oczywiście niech sobie geje, lesbijki, ludzie trans będą, ale niech sobie robią to w swoich domach. Niech dziedziczą po sobie, niech mogą sobie o siebie zatroszczyć w przypadku choroby. Wszystko po kolei tak, ale nie daje im przyzwolenia na to, żeby nam zamykali usta tylko dlatego, że my chcemy mówić, że to nie jest fair, kiedy oni depczą nasze wartości.
1: Oczywiście, tylko że zauważ jedną rzecz, że żeby to się stało, to co mówisz, żeby ta część racjonalna przeszła do jakiejś publicznej debaty później, żeby spotkała się z jakąś, nie wiem, odpowiedzią ustawodawczą czy z większą akceptacją społeczeństwa, no to trzeba odpowiednio mocno zadzwonić, bo ci ludzie, którzy faktycznie na tym cierpią i którzy mają bardzo racjonalne podejście i którzy nie chcą, którzy naprawdę nie wyjdą ci w skórach i w lateksie, tylko wyjdą ci, kurde, z tęczowym kapeluszem co najwyżej, jednak wiesz, jednak utoną w tym wszystkim, więc to też jest pewien etap, tak? Teraz, w tym momencie zauważamy bardzo wyraźnie, że ruchy LGBT są, istnieją i że trzeba się z nimi liczyć. Następnym krokiem jest zaczęcie analizowania tego całego budyniu, tej całej bezbarwnej masy i wyciągnięcie tutaj, co ma sens, odróżnienie tego, co nie ma sensu i odróżnienie od organizacji terrorystycznych, tak? I żeby wyciągnąć tych ludzi, którzy przyszli, którzy mają jakieś konkretne roszczenia sensowne, z nimi zacząć rozmawiać i nagłośnić ten sygnał, a resztę pozamykać do więzień czy coś takiego, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której faktycznie tutaj ktoś idzie ci kurde w stroju BDSM, a obok idzie 5-letnie dziecko, mimo że nie miałbym nic przeciwko, żeby na taki marsz równości każdy mógł sobie przyjść faktycznie z dziećmi, żeby zobaczyć uśmiechniętych ludzi, którzy trzymają się za ręce i w najgorszym wypadku się pocałują. To dziecku przecież nie zaszkodzi. Sam pamiętam sytuację z Woodstocku 2009, gdzie zauważyłem koło kranów dziewczynę, która trzymała swojego faceta na łańcuszku, przypiętego do takiej klatki na penisa. Koleś nie miał nic oprócz takiej klatki i tam była taka skórzana smycz z łańcuszkiem, nie? I wiesz, i tam nikogo to jakoś nie zmierziło. Jeżeli to byłoby dwóch facetów, no to od razu by się to odbiło jakoś tam bardzo brutalnie w mediach. Więc to jest pewien etap, pewien niezbędny etap, żeby doszło do przyznania, że taki ruch istnieje, no to dobra, zacznijmy rozmawiać. Tak samo było, nie wiem, tak samo jest na przykład z ruchami legalizacyjnymi marihuany, że jest też wielu ludzi, którzy chcą zrobić coś bardzo głupiego, że lubią sobie popalić jointa, ale oni forsują na przykład medyczną marihuanę, nie? Co jest zwyczajnie złe, co jest zwyczajnie głupie, więc z tymi debilami nie ma co rozmawiać. Wyłuskajmy tych, którzy faktycznie mają jakiś tam zdrowotny problem i mówią o tej medycznej marihuanie na padaczkę. Wyłuskajmy tych, którzy mówią, że lubią sobie jointika zapalić i chcą mieć prawo do trzymania 3 gramów w kieszeni, i z tymi rozmawiajmy, a cała reszta won.
2: Mów, Krawiec.
0: Ja szybciutko, bo czytam na Wikipedii, że 99% przypadków pedofilii dotyczy mężczyzn, a zaledwie 1% kobiet. Czy już to nie jest jakimś dowodem na to, że bezpieczniejszymi homoseksualnymi osobami rodzicami będą te dwie matki, a nie dwóch facetów gejów,
2: którzy...
0: Bo matka jeszcze ma w sobie coś takiego zakodowanego, że ona bardziej o to dziecko ma większą blokadę, żeby dziecko skrzywdzić. Jednak to w naturze nawet widać. To samica broni zwykle swoich małych, a facet ma często wywalone, to znaczy facet, samiec ma często wywalone, znika sobie w ogóle gdzieś, a to właśnie matka się opiekuje. Coś takiego jest w nas, my też jesteśmy, oj, oj, jakby nie patrzeć, zwierzętami, że po prostu matki są bardziej za dzieckiem, większe mają te blokady, żeby dziecko skrzywdzić. Oczywiście no są przypadki też, że matka zabije, dziecko skrzywdzi, ale z tego wychodzi nam to, że jest mniej, więc bezpieczniej dać dwóm matkom dziecko niż dwóm facetom gejom.
1: Ale Krawiec, według tej logiki bezpieczniej jest dać dziecko dwóm matkom niż matce i ojcu.
2: No poniekąd.
0: No niby tak.
2: Ja chciałem się tylko odnieść do tego, że mamy tutaj nasze bardzo dobre znajome w Irlandii, które zaraz po wejściu prawa, kiedy mogły zawrzeć związek małżeński, zrobiły to. I jakimś dziwnym trafem w ogóle im nie jest po drodze z tym całym LGBT. Siedzą sobie cicho w domu, robią sobie swój biznes, nie chodzą, nie świrują. I dlatego mam przypuszczenie, że to, co się teraz dzieje, bo tak jak poczęła mówisz, oczywiście trzeba uświadamiać, że coś takiego jest. Tylko ja mam takie pytanie, czy nie jest wystarczającym uświadomieniem ludziom, że istnieje coś takiego jak ruch tego LGBT plus QWERTY, jak ja to mówię, na świecie, kiedy ja idę przez Dublin, byłem ostatnio w Dublinie, przesiadałem ten Dublin tam kapało już tym, tam już to już było obrzydliwe. Ja jako osoba naprawdę tolerancyjna, mająca znajomych homoseksualnych, naprawdę już tym żygałem. Ja mam tego dość, że ja już nie mogę się, ja już naprawdę do lodówki niedługo nie popatrzę, żeby mi tam flaga jakaś nie wypadła. Nie mogę się odezwać, bo jak skrytykuję kogoś, to ktoś z forum ucieka, jeszcze dostaje po gębie, że jestem nietolerancyjny. Nie mogę się wypowiedzieć, ale dlaczego my nie możemy? Dobra.
0: To w ogóle jest jakiś taki trend, że przeróżne grupy społeczne, wyznaniowe, seksualne, jakieś pracownicze, zaczynają się w dzisiejszych czasach coraz więcej domagać, wiązać się po prostu tak w jakąś taką właśnie grupę, która walczy, nie? I chce wywalczyć coś dla siebie i dba o własne interesy. Czy to Kościół, czy muzułmanie, czy nie wiem kto jeszcze właśnie, czy jacyś
2: feministki.
0: Geje. Feministki, geje. No różne, przeróżne są te grupy, które walczą o coś i czy tam czarni, czy jacyś inni. No i to może takie czasy są, że wszyscy się po prostu zbierają do kupki i walczą, nie?
2: Wszystko wszystkim, tyle tylko, że w tych wszystkich walkach, o których mówisz, to tak naprawdę takimi totalnymi niziołkami zaczynamy być my.
0: No, tacy przeciętni, zwyczajni. Może zróbmy jakiś ruch zwyczajnych.
2: My śmialiśmy się ostatnio z Etamem, że założymy swój ruch, Hetero Plus, naszym symbolem będzie słońce i tyle.
1: No ale my jako biali uprzywilejowani mężczyźni, my jako biali mężczyźni na zachodzie jesteśmy ludźmi uprzywilejowanymi, tak? I ten przykład tych twoich dwóch znajomych, którym nie jest po drodze do LGBT, bardzo dobrze mówi o tym,
2: dziewczyny. Czego by...
1: Tak, tych dwóch dziewczyn, którym nie po drodze jest z LGBT, mówi o tym, czego sam bym oczekiwał po naszym, nie wiem, europejskim społeczeństwie w ciągu 20 lat. Ich potrzeby zostały spełnione. Mogły zawrzeć związek partnerski i jest czysto, jest okej. Okay. Ich potrzeby zostały spełnione. One nie muszą walczyć dalej. Tak jak mówiłem o tej masie krytycznej, ścieżka rowerowa została wybudowana. Nie muszę walczyć dalej. Dalej oczywiście, więc u ciebie w Irlandii, tak, gdzie macie zupełnie inną jurysdykcję, wygląda to zupełnie inaczej. Jest oczywiście ta część bojówkowa, jest też część, która szczerze chce się solidaryzować z LGBT w innych krajach, ale w momencie, kiedy damy im tę taką kość, tak, jakąś do obgryzienia, tak, spełnienie tych podstawowych praw, to im nie będzie po drodze do wychodzenia na ulicę, bo będą mogli sobie żyć szczęśliwie i zadowolenie i być równie uprzywilejowani co my.
2: Okej, okay, tylko może zacznijmy od tego, że jak wychodzicie na te swoje parady, to chociaż dzieci zostawcie w domach.
1: Tak.
0: No, albo to straszne to zdjęcie jest, nie? Że ci faceci na smyczy jakieś sadomaso, a z tyłu idą dzieciaczki małe. To nawet mnie jako człowieka, któremu wyjątkowo mało przeszkadza, w ogóle staram się innymi za bardzo nie interesować, nie mówić innym, jak mają żyć, co mają robić, nie gadam nikomu o żadnych, że to grzech. To mnie to już naprawdę jakoś denerwuje, zniesmacza. I w ogóle coraz bardziej jakiś czuję się poirytowany i na tych Żydów, i na gejów, i w końcu stanę się jakimś, kurczę, tym, nienawidzącym ogólnie ludzi chyba.
2: No, druga kwestia. Dlaczego, jeżeli... Nasz znajomy, on jeździ tutaj dużo po Irlandii i to nawet nie ma znaczenia, bo każdy ma w domu radio, ale on po prostu go więcej słucha. Ludzie, cały czas, możecie sobie włączyć przecież irlandzkie radio, są strony internetowe. Cały czas, no nie ma dnia, żeby nie było po kilka wiadomości LGBT, LGBT, LGBT, LGBT, LGBT, sram to, w telewizji to samo, w gazetach to samo, wszędzie to samo. Naprawdę to prowadzi do tego, że ludzie, którzy do tej pory, jak ja, byli do tego neutralni, zaczynamy mieć takiego mega wkurwa, że nam to, że zaczynamy być może nie tyle agresywni, co bardzo niechętni. Bo jeszcze do momentu, kiedy mi tego nie wkładano, za przeproszeniem, za każdym razem w tyłek, to jakoś mogłem to znieść, ale jak już autentycznie, człowieku, rano się boisz obudzić, bo już będzie LGBT, to już to już nie jest smaczne. Jeżeli tak ma wyglądać, przepraszam, że ci przerwę, tak ma wyglądać kolejne 20 lat ich walki o swoją równość, to ja im nie wróżę tej przyszłości.
1: Ale tak nie będzie, ponieważ Pride Month się skończył wczoraj i przede wszystkim mamy 40-lecie tego, co zainicjowało całą aferę, bo też zauważyłem, że dużo głośniej się tym razem zrobiło, głośniej niż w poprzednich latach, więc przez następne 11 miesięcy będziemy mieli umiarkowany spokój, ale jeszcze tylko jedna rzecz, do której się odniosę, powiedziałeś, żeby tam nie było dzieci. Nie. Niech dzieci będą, tylko niech my tych ludzi w skórach po prostu wypieprzmy, dajmy im mandat.
2: Tak, no ale
1: dajmy za nieobyczajny występek, bo dzieci mają prawo w biały dzień maszerować przez centrum dowolnego miasta i nie widzieć cycków.
2: No tak, to nie, no to masz rzeczywiście rację. Ja mówię, że w momencie, kiedy już, wiesz, wychodzą ludzie tak ubrani, że no przecież to jest poniżające, jak facet prowadzi psa na smyczy. O to mi chodzi, żeby ludzie, którzy mają dzieciaki, nie brali ich na takie parady, im tego nie pokazywali. O to mi chodzi. Wiadomo, że dziecko ma prawo chodzić sobie po mieście. Po prostu w mojej głowie jest jakiś taki dziwny... mam dziwne przeświadczenie, że to ma nas oswoić z tym, że taka, nazwijmy to na potrzeby tej dyskusji, dewiacja jest normalna i że teraz będą ludzie sobie ludzi na smyczach prowadzili w skórach BDSM. Ja mam takie pytanie. Przepraszam wszystkich, nie wiem, katolików, chrześcijan, ale naprawdę żal mi jest, że katolicy, chrześcijanie to są takie troszkę miękkie bolki, bo nie wyobrażam sobie, żeby takie coś miało miejsce w kraju muzułmańskim. Żeby oni wzięli chociaż półksiężyc, który jest symbolem islamu, pomalowali go we flagę, jeszcze włożyli w jakąś dupę, czy tam w jakąś kupę na ulicy. Nie wyobrażam, nie wiem, w nanosekundach liczę czas osoby, zanim by mu ten durny łeb spadł.
0: Autentycznie by poszedł ktoś z szablą i mu ściął łeb i to tak już nie śmieszkujemy, tylko autentycznie by ktoś poszedł i mu ściął

0: z maczetami plus jeden do mordowania homosiów, mogliby tu wkroczyć na ulicę, jeszcze w jakąś zbroję się ubrać. Wiecie co, ja, jak tak dalej pójdzie, to ja się stanę chrześcijaninem znowu, albo nawet katolikiem, nie daj Boże. I zacznę sam chodzić z mieczem. Bo to jest jakiś z dildosem w dupie, będzie mi tutaj biegał, coś ode mnie, jeszcze pretensje miał. No co, ja się to sobie dupę kremikiem nasmarowałem, a on mnie w ogóle nie zauważa. Ty, będzie mnie tam pach, i torebką.
1: I jeszcze najgorsze jest to, że jak ty mu nie okażesz szacunku, to ty, kurwa, pójdziesz siedzieć, ale jak on ciebie będzie gnoił, to ty nie możesz nic zrobić, bo będziesz go, nie wiem, bo historia teraz się dzieje taka, że to oni są poszkodowani dlatego, że my nie chcemy pozwolić na to, żeby nas gnojono. Przepraszam, że krzyczę, ale ten temat mnie tak wybitnie triggeruje ostatnio, że masakra.
0: No mnie też coraz bardziej. Tutaj Rafał się pyta, pisze, mojej żonie kupiłem maczetę do obrony, wiecie, gdzie można to poświęcić? No na Jasnej Górze możesz poświęcić maczetę.
1: Etam im za to dał dobry kierunek na marsze, Iran, a dokładnie rynek w Teheranie.
0: Autentycznie, tam u muzułmanów też się bardzo surowo traktuje kogoś, jakiegoś złodzieja czy coś, obcina się ręce. Ja widziałem na YouTubie normalnie taką ceremonię obcinania łapy. Oni nadal to uskuteczniają. Kurczę.
1: Czy złodziejom? Oczywiście, to jest sprawiedliwa kara. Złodziejowi powinno się uciąć łapę. Będzie wiadomo, że jest złodziejem i powiesz, ja jestem radykałem i to mocnym. I jeżeli ktoś kradnie, powinien mieć obcięte łapy. A jeżeli ktoś bezcześci czyjeś symbole religijne, czy kraju pochodzenia, czy czegokolwiek, powinien zostać ukarany, a nie będzie gadki, że on ma prawo wyrażać swoje poglądy, ale my nie mamy prawa ich bronić. Tak, kurwa, świat nie działa. Ja już się rozłączę, dobra, bo wam rozjadę audycję. Na razie,
0: trzymaj się, cześć.
2: Na razie.
0: Ja się tylko boję, no bo sobie teraz czytam tą książkę Sodoma i może być prawdziwa ta teoria, że w Watykanie to są tacy kryptogeje, że spora część po prostu księży to są tacy zakamuflowani z kolei geje i tam jest ponoć taki zwyczaj, że możesz sobie być tym gejem i po cichutku sobie tam uprawiać seks z młodocianymi chłopcami i tak dalej. To jest bardzo silne lobby, podobno, to potwierdzają też byli różni dostojnicy watykańscy, tylko że, ale bardzo źle widziane jest to, jak się ujawnisz, nie? Jak zrobisz coming out jakiś. I się może zaraz okazać, że spora część cywilizacji jest zdominowana w ogóle przez tych homosiów, którzy stanowią jakiś nikły procent nas wszystkich, a udało im się jakoś tak sprytnie zamotać wszystkich, że tutaj w kościele są, tutaj w mediach wszędzie, tu już nie wolno nic na nich powiedzieć, bo mają ten odpowiednik antysemityzmu. Homofobia. Antysemityzm, homofobia. I co będzie dalej? Będzie już nic nie będzie można na nikogo powiedzieć, nikogo skrytykować, a jednocześnie my zwyczajni ludzie jakąś mniejszością się stajemy, biali się mniejszością stają. Statystyki mówią, że białych już jest mało w sumie. Tak jakoś w czarnych barwach widzę przyszłość świata, a nie w tęczowych.
2: No ale co złego w tym, że się tutaj nam narody mieszają, tak? No musimy się do tego przyzwyczaić, będziemy mieli jeszcze więcej imigrantów, ponieważ Bliski Wschód i Afryka coraz mniej się nadaje do życia, więc niestety taki mamy klimat, mogę zacytować wielką myślicielkę. Co w tym złego, tak? Co w tym złego, że nagle my jako biała rasa panów przestajemy dominować? To jest na pewno
0: źle dla tych białych, co zostaną, bo zawsze tak jest, że jak ktoś się stanie mniejszością, to ma przerąbane, nie?
2: No i wtedy być może zauważymy świat z perspektywy tych mniejszości, które tak dzisiaj rugamy.
0: No, czyli lekcja, czyli cieszysz się, że dostaniemy lekcję, no to fajnie.
2: Wiesz co, sami sobie na to zapracowujemy, tak?
0: Ja nie.
2: No wiadomo, że ciężko się traci uprzywilejowaną pozycję, no ale no niestety taki jest ten słynny krąg życia, że najpierw raz na wozie, raz pod wozem, a i jeszcze za naszego życia tutaj może się nam to trochę zmienić, co prawda Polska nie jest aż tak bardzo atrakcyjna dla imigrantów, no ale to jest coś, z czym musimy się liczyć i wolę sobie tutaj zbudować jakąś taką, nie wiem, tak taki sposób myślenia bardziej otwarty. Nie dlatego, to znaczy wiesz, no, zostałem wychowany w ten sposób, zostałem wychowany

0: Jako człowiek otwarty, jako człowiek tolerancyjny, jako człowiek, który nie będzie ci zaglądał pod pierzynkę ani cię analizował po tym, czy potrafisz lepiej grać w koszykówkę czy w siatkówkę. Więc myślę, że na tej podstawie mogę czuć się całkiem bezpiecznie i pewnie, tym bardziej, że mam ten przywilej, że też mogłem poznać ludzi z całego świata i tutaj przy okazji pewnych rzeczy zawodowo-prywatnych, no, ale mniejsze o to, i poznać te ich prywatne kultury, no głównie młodych ludzi oczywiście, tak? Więc nie mam za bardzo świadomości, jak to wygląda w wyższym pokoleniu. No, tak jak też często przypominam, przykładowo, jeżeli pojedziecie sobie na Litwę i zaczniecie mówić po polsku, no to możecie się spotkać z sytuacją, że kelnerka usłyszy w restauracji, że mówicie po polsku i ona nie przyjmie od was zamówienia, bo jesteście Polaki i wypierdalać.
1: No. Smutna wiadomość dla fanów serialu Świat według Kiepskich. Ryszard Kotys jest bardzo chory i żegna się z rolą Paździocha, nie będzie już Paździocha. No i zastąpi go nowa postać, to jest syn Paździocha. Janusz Paździoch, czy... No, nie mogę teraz tutaj znaleźć. W każdym razie patrzyłem, jak ten aktor gra, no tak sobie, no nie jest to Kotys, który jest naprawdę świetnym aktorem, no, ale on już jest strasznie w ogóle stary, on ma już koło 80, co on ma do 100 wygrać. No w ogóle już ci aktorzy się strasznie zestarzeli mocno, no bo to już to jest jeden z najdłużej nadawanych seriali w ogóle w Polsce, a seriali komediowych to chyba najstarszy, o ile dobrze pamiętam. I no... Smutna wiadomość.
0: No wszystko się kiedyś niestety kończy.
1: 87 lat ma już, przepraszam, Jezu.
0: To jest, kurde, chciałbym być w takiej formie mając 87 lat, chociaż przez ostatnie 20 to on się za bardzo nie zestarzał.
1: No i ma, widzicie, już pod 90, a tyle werwy, tyle energii, żeby tego Fertka tam, panie Fertku! Tak więc...
0: No właśnie, ale tutaj a propos aktorów na emeryturze, mamy, bardzo niedługo nam wyjdzie Star Trek Picard, gdzie Patrick Stewart będzie grał rolę kapitana Picarda, rolę jego życia tak naprawdę. No i tutaj też trzeba uczciwie przyznać, on ma 78 lat, też mu werwy nie brakuje. Mimo że w tych wywiadach trochę słychać jednak zmiany w tej takiej dynamice, w głosie, bardzo jestem ciekaw, jak to wypadnie, ale... Samo to, w jaki sposób patrzymy na tych właśnie, nie wiem, aktorów, rysowników, reżyserów, którzy przechodzą na emeryturę, czy umierają. My też się starzejemy, nie? I to tak trochę nam robi przytyczka w nos.
1: Ja się właśnie jakoś wolno starzeję w sumie. Nie mam zmarszczek, nic. Może ja jakiś jestem pół krwi... Oriączyk, jakiś reptilianin, coś, nie wiem.
0: Wiesz co, nie,
1: muszę się mamy zapytać, czy ją kiedyś UFO nie porwało.
0: Wiesz co, nie zupełnie o to mi chodzi, ale sobie porównaj siebie tak sprzed 20 lat, kiedy gdzieś tam w mediach padła informacja, że no tutaj jakiś aktor nie żyje, czy jakiś ktoś tam nie żyje, nie? No to tak trochę, no jejku, no nawet go za bardzo nie mogłem poznać, nie? A tutaj w tym momencie ikony tego naszego współczesnego życia odchodzą, czy przechodzą na emeryturę, i my tutaj, które miały na nas pewien wpływ, no nie wiem, jaki miał wpływ na ciebie, miała postać Paździocha, no.
1: Przeogromny. No, całe moje jestestwo się opiera na Paździochu.
0: Tak, ale wiesz, ale w pewien sposób dziwnie czuję się z tym naprawdę staro, że takie rzeczy bardzo mnie, nie wiem, uderzają, przeszkadzają, nie wiem jak to inaczej określić.
1: A teraz nagle świat nauki zaczyna powoli odkrywać, że psychodeliki mogą nas ratować od depresji, pomagać w leczeniu różnych schorzeń psychicznych. No to chyba od dawna. Ja to już wiem od 20 lat chyba. A teraz wielkie odkrycie. No, ale też trzeba uważać, nie? No bo czasami mogą też i spowodować różne problemy i perturbacje zdrowotne, psychiczne. No, tu już mówiłem wielokrotnie o swojej teorii, że z tego grona ezoteryczno-alternatywnego to połowa tam chyba jara zioło na przykład i za dużo tego jarają. No ludzie, nie jarajcie tyle, bo naprawdę potem się cyrk robi faktycznie, jak to Eter ostatnio podsumował, który zrugał całe środowisko w ogóle. Teraz go tam nie lubią pewnie. No, to mogę wam zdradzić, że chciałem Etera właśnie zaprosić, ale coś mi... Już tak długo mi nie odpisywał, że się nie zjawi na pewno.
0: Musimy go podać do sądu Orgonickiego. No.
1: Tak więc może on coś mówił w którejś audycji, że on się dowiedział, że w Polsce się płaci 500 zł za wywiad. Taka informacja. 500 zł za wywiad się płaci. No to jest, on wziął to. Z tego co ja wiem, to się właśnie nie płaci. Nawet jak jesteście jakąś wielką gwiazdą, to przychodzicie po prostu do mediów, wypromować się też. A to są jakieś takie gwiazdeczki, które czasami wołają coś, ale to są jakieś gwiazdy disco polo, jakiś Michał Wiśniewski może mógłby coś chcieć, no bo to wiadomo, że jak zaprosisz kogoś takiego, no to ci dużo sławy przybędzie, nie? Bardzo dużo i to ty bardzo dużo zyskujesz, ale jakiegoś Etera, Bzdetera, przepraszam, że tak mówię, może jeszcze się zgłosi.
0: Ja nie wiem, ale powiem szczerze, że byłem o tyle od przeprowadzenia wywiadu z pewną bardzo znaną osobą. Nie będę mówił publicznie, bo nie mogę, ale niestety ta osoba wskoczyła na zupełnie inny wymiar popularności. Mogę ci, Krawiec, potem napisać, kto to był, ale byłem bardzo bliski domknięcia tego cholerstwa. I faktycznie nie oczekiwał nawet 500 zł. My też 500 zł nie oczekujemy, ale za każdy datek jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni pewnemu sponsorowi, który ostatnio nas wyjątkowo ubogacił. No i oczywiście zapraszamy do wspierania radyjka pod, macie zakładkę wspieraj na stronie nocneradio.pl. Pamiętajcie, benzyna drożeje, prąd drożeje, woda drożeje, wywóz śmieci drożeje, a Nocne Radio jest cały czas za darmo.
1: Ja chciałem przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować Robertowi. Wspaniały ogółem człowiek, bardzo stara dusza. Dostałem przekaz, informację, że to jest, że w niego wstąpił Jezus, sama dusza Jezusowa, przez co ma ponad 17 milionów bowisów, to nie jest żart. Wspaniały człowiek, pozdrawiam serdecznie.
0: No. A ja tylko wspomnę, że bardzo dziękujemy za wsparcie i to sprawia, że chce nam się robić.
1: Dokładnie. A też chce się robić na pewno tym, którzy teraz dostaną na pierwsze dziecko 500+. Jak się nie ma tutaj, to trzeba mieć tutaj. I tutaj możecie sobie wyobrazić, gdzie pokazuję tutaj, bo teatr wyobraźni. No i tak, ale tak sobie myślałem, że, bo tutaj straszne jakieś kolejki po to ruszyły, już część osób dostała, ale tutaj gdzieś się ustawiają. I ja myślę, że największe szanse ma ten, kto ma najwięcej dzieci, bo te dzieci, można im dać rozkaz do ataku. One mogą się rzucić tam na kogoś, na przykład, i tam Jasiu, Zdzisiu, Kamil, Grześ, Damian, Wojtek, i rzucają wszyscy i kogoś tam, wiesz, wgryzają się te dzieci. Taką małą armię masz ze sobą.
0: Jakieś takie miniony z RPG, jakieś no. Takie właśnie te... Oj, nieźle. A tymczasem skąd się bierze 500+, a przynajmniej skąd się może wziąć? 1 lipca, czyli dzisiaj, ruszyły pracownicze plany kapitałowe. Dla tych, którzy nie są zatrudnieni na umowę o pracę w firmie, która zatrudnia więcej niż 250 osób, jest to pewien projekt naszego kochanego rządu, projekt pana Morawieckiego, gdzie możemy sobie odłożyć dodatkowe 2% na emeryturę, pracodawca dopłaci jeszcze troszkę, rząd dorzuci 240 zł każdego miesiąca, ale będzie to oznaczało, że otrzymasz te 2% mniej swojego miesięcznego uposażenia. Żeby się z tego wypisać, musisz podpisać cyrograf, gdzie punkt po punkcie tam składasz chyba 7 czy 9 podpisów, jeżeli mnie pamięć nie myli. Co więcej, musisz te deklaracje rezygnacji powtarzać co 4 lata, jeżeli chcesz z tego zrezygnować. No i żeby nie wyjść na idiotę, bo na finansach się za bardzo nie znam, postanowiłem zapytać księgową w mojej firmie, o co tutaj chodzi i czy warto się wypisać, czy nie. I powiedziała mi tylko tyle, że osoby, które są odpowiedzialne za wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych w firmie, nie mogą zniechęcać do tych pracowniczych planów kapitałowych pod groźbą kary.
1: O kurde.
0: No, więc wiesz, więc póki co brzmi to całkiem fajnie, bo to jest dodatkowa kasa, którą sobie możesz wypłacić po 60 roku życia, która jest z tego co wiem dziedziczna, którą też możesz sobie wypłacić na przykład jako dodatek do kredytu hipotecznego. Natomiast nikt nie powiedział, że na przykład za 4 lata czy za 8 lat te wszystkie pieniądze zgromadzone na pracowniczym planie kapitałowym nie zostaną obciążone podatkiem 99%.
1: No. No, myślę, że pomysłowość naszych posłów, naszego Sejmu, no to właśnie jeśli chodzi o wyciąganie od nas kasy, no to jest po prostu niesamowita. Oni są tak kreatywni i tak pomysłowi, jak tu wyciągnąć kasę, że ja jestem pełen szacunku. Ciekawe, co jeszcze wymyślą. No, ostatnio ZUS, wiadomo już, że w górę. Wszystko w górę chyba. Prąd, paliwo, jedzenie. Wszystko w górę.
0: Wszystko w Polsce w górę. Wszystko w Polsce w górę. Kolejny sukces Prawa i Sprawiedliwości.
1: A propos substancji jeszcze, to się okazuje, że papaj żeglarz miał rację. Naukowcy uznali, że szpinak to naturalny steryt. Ja chyba zacznę i szpinak. No to od dawna wiadomo, że szpinak jest bardzo, bardzo zdrowy.
0: A to właśnie nie. Cała bajka o papaju powstała na podstawie pewnego badania gdzieś z lat 40., jeżeli mnie pamięć nie myli, gdzie właśnie badacz się pomylił i postawił przecinek w złym miejscu. Jakąś tam substancję, taką jakąś fajną, nie pamiętam o co chodziło, po prostu napisał, że jest jej tam 100 razy więcej. Niż faktycznie jest. No i zrobili z tego baję, zrobili z tego wszystko, no naturalny steryt, no ale podejrzewam, że tyle szpinaku mógłbyś się nawpierdalać, że i wcale by ci mięśnie nie zaczęły rosnąć, no ale to no właśnie, no naturalny steryt, wszystko jest, wiesz, no podchodziłbym do tego bardzo, bardzo sceptycznie, mimo wszystko. A i właśnie jeszcze jedna rzecz odnośnie tych pracowniczych planów kapitałowych, ponieważ pracodawca dokłada ze swojej kieszeni też tam bodajże w planie podstawowym 1,5%, to tak, 1,5%, to wtedy musisz już teraz zapłacić podatek od dochodu z tych pieniędzy, które on ci, wiesz, włożył na ten pracowniczy plan kapitałowy, więc nie tylko dostaniesz te 2% mniej, które sobie odłożyłeś, ale jeszcze musisz zapłacić podatek od dochodu za to, co twój pracodawca ci dołożył.
1: Donejcik wpadł, Ekin napisał, że wspaniała transmisja i 1 zł wysłał. Muszę tam zrobić, że od 3 zł minimalnie. Dziękujemy, to bardzo dużo pieniędzy jest ogółem i podzielimy to porówno, obiecuję. No, po odjęciu tam marży coś, to być może nam wystarczy nawet na taką wykałaczkę, a to już nie jest byle co, bo to wystarczy, żeby uratować człowiekowi życie, jak ma zawał. Profesor Zięba mówił.
0: Jak z SMS-a, no to tak wyjdzie nam po 20 groszy na pysk?
1: Nie wiem, czy to już jest po odliczeniu. Nie, no to nie, to tam jeszcze jest marża pewnie. No, tak, gdzieś tak wyjdzie po 10 groszy na łeb.
0: No, no to stary, możemy kupić pustą puszkę piwa. I wąchać ją. No,
1: chyba na reklamówkę, jednorazówkę już chyba nie styknie. Drogie jakieś się zrobiły też. To Etam też ostatnio marudził właśnie, że reklamówki strasznie drogie są. Ale to akurat mnie cieszy. No ludzie, no już strasznie zaśmiecona ta planeta jest. Teraz świat obiegło jakieś takie bardzo przykre, smutne zdjęcie, gdzie jakaś mewa karmi swoje małe niedopałkiem papierosa, petem jakimś, to takie, wiecie,
0: wszędzie. I dlatego nie powinno się dawać małym dzieciom papierosów, bo potem są uzależnione od papierosów i matka musi zgarniać te pety z popielniczek gdzieś na mieście i im przywozić i tam do dzióbków im kłaść.
1: W ogóle, no, bądźmy ludźmi z klasą, nie rzucajmy gdzieś tam petów, mnie to nawet drażni, kurczę, sam jestem bałaganiarzem, owszem też, no, ale gdzieś tam w przestrzeni własnej bałaganie. W domu, tak jak te z tymi gejami, w domu sobie syfcie. A to właśnie myślę, że tacy ludzie, którzy gdzieś jadą do lasu i tam wyrzucają śmieci do lasu, to u siebie wszystko mają pięknie, ładnie, mucha nie siada. I wiesz, wszystko się błyszczy, wysprzątane, a pojadą gdzieś do lasu i tam śmieci, worek ze śmieciami, bach, nie? No i ten plastik, teraz się dużo mówi o tym, że w morzu, nie wiem, dużo plastiku, że ten plastik w żywności już, wszędzie plastik, nie? Plastikowa planeta. Planeta, która właściwie opiera się też to kiedyś mówiłem, zauważyłem rezolutnie, że na zupie z trupa, no bo ropa to jest z wymarłych różnych mikroorganizmów, z trupków i my na tej zupie z trupa, z tej zupy z trupa wszystko robimy, zasilamy, plastik robimy, różne wszelkie ten, medyczne, różne leki też są na bazie tej ropy, wszystko z tej ropy, no taka upiorna planeta, może jakiś kosmita jakby tu przyleciał, to dla niego byłby to taki horror, jak jakiś Hellraiser, albo jakiś, wiesz, The Thing, nie? I by po prostu tylko zobaczyłby i by się rozwrzeszczał i ty może dlatego nas nie odwiedzają.
0: Ale kurde, ale mimo wszystko to jest fajne, że jeżeli umrzesz, to twoje ciało nie jest ci do szczęścia potrzebne i dobrze, wiesz, zamiast, nie wiem, trzymać się w trumnie przez 20 lat, dopóki rodzina nie zapomni opłacić grobu, to faktycznie zrobić z tym ciałem coś fajnego, bo jeżeli sobie jesteś, nie wiem, kotkiem czy lisem, który sobie biega wolno, tak, zgodnie z naturą, jesteś dzikim zwierzęciem i sobie umrzesz, no to się po prostu rozkładasz. Najpierw jesteś pożywieniem dla jakichś tam bakterii robaczków, jakichś tam padlinożerców, potem jeszcze wchłaniasz w glebę i zasilasz okoliczne rośliny. No, zebrałeś ileś tam składników odżywczych, no i się na coś wreszcie przydajesz. Ale nie, kurde, zróbmy trumny, zróbmy tutaj pogrzeby, zróbmy jakieś betonowe piwnice w cmentarzach, bo jest taki kult martwego ciała. No i po co ci to ciało po śmierci, no? I tak zanim dojdzie do...
2: chyba najwyższy czas. Nie ma co zwlekać. 3 złote.
1: Krawiec, kiedy radio zamykasz? Chyba najwyższy czas. No to tak ostatnio właśnie tam, myślę, że to ten sam cały czas pisze. Delikwent. Cały czas się tu dopytuje, kiedy w końcu zamkniesz to radio i się... Może to ktoś, kto został zbanowany. Na przykład albo... pewna osoba, której powiedziałem niegrzecznie może trochę ostatnio, żeby sobie może się wyniosła stąd, bo tak ciągle po prostu co przedem, to coś marudził, dosrywał. Ludzie, no to nie spodziewajcie się, jak macie taki charakter, że 90% waszych wypowiedzi to są jakieś dosrywki na przykład do innych, albo jakieś zwracanie uwagi, krytyka taka, że wszystko do dupy, nudne, żygać się chce. No to, a potem macie pretensje, że ktoś nie chce z wami na przykład gadać, ma was dość już, nie? No to się nie dziwcie czasami, no więc ja myślę, że to takie, tacy właśnie, że to ktoś pała zemstą i może tak wysyłać mi teraz cały czas już do usranej śmierci, teraz się zaweźmie i będzie mi wysyłał, weź już się powieś, weź
0: ale
1: już skończ.
0: Wiesz co, przerwę ci trochę, bo za ile był ten donate?
1: Za 3 złote.
0: A to nie, to tutaj trzeba przerwać. Myślę, że jeżeli wyślesz donate za 20 zł, to krawiec będzie mówił przez 10 minut o tym, tak? A tutaj myślę, że postawimy kropkę.
1: Dobra. Co z tym wahadełkiem? Może w końcu coś powróżysz, bo już nie zdążysz, kurczę, powróżyć, a jestem ciekawy. Ta skala od pana Popko.
0: Mogę powróżyć, chciałbym, kurde, uciec na 3 minuty, ale nie, dobra, okej, okay, dobra, czyli najpierw zaczniemy od krawca, bo mam tutaj skalę, dobra.
1: A to musiałbym się o coś zapytać, tak?
0: No tak by było najlepiej, możesz zapytać o swoje skalę, o swoje czakramy, o skalę wyzwolenia, o inteligencję duchową, albo tutaj mam tutaj drugi papierek. Robienie Wielkanoc, zdzieranie skórki... Dobra, okej, okay, to będzie dobre.
1: Cicho, donate przyszedł. 99
2: banan
1: zł.
2: Krawiec, zamykaj, bo w Radiu X są lepsze audycje. 99 zł.
1: Banan, słuchaj, to ci mówiłem, że to jest świetny sponsor. 90, prawie 100 nam wysłał. Widzicie, są dobre, stare dusze. Z Kasiopei, to szczodry człowiek, ja myślę, że to Jezus w niego wstąpił właśnie. No to słuchajcie, jak to na nocnego Marka, to podzielimy sprawiedliwie. Potrzeba też dostanie coś. Krawiec, nie zamykaj radia, Wrona.
2: Wro 1, krawiec, nie zamykaj radia.
1: 14 zł znowu. Ludzie, no rozpieszczacie nas, rozpieszczacie, naprawdę, nie zasłużyliśmy. Znaczy ja zasłużyłem, potrzeba trochę mniej. Ale on nie zasłużył na to, on nie zasłużył, no.
0: A to może dzisiaj przeciągniemy, bo mam jeszcze taki temat poboczny, który potrwa trochę dłużej. Ale to zobaczymy, jak dalej pójdzie. No dobra, no to krawcze, no to może na sam początek sprawdzę, czekaj, tutaj nic z tego nie rozumiem. O, wiem.
1: Mogę się zapytać coś.
0: Zapytaj.
1: I ciekawe, bo może to zadziała, może naprawdę wskaże skala, może jest jakaś... moc. Sprawdźmy, w co jestem teraz ubrany?
0: Którą tutaj stopień rozwoju czakramów to nie będzie, inteligencja duchowa też ci nie grozi. Dobra, okej.
1: Okay. A jestem literki tam są? Bo może wskażę ci pierwszą literę tego stroju, w którym teraz siedzę.
0: Wiesz co, mam tutaj skalę, która mi pokazuje mi cień, pomiędzy cieniem a duszą, więc prawdopodobnie w tym momencie światło z twojego monitora rzuca cień na twój pokój.
1: Znowu donate przyczekaj, sorry, ci przerwę.
2: Ludzie, którzy tracą czas, czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz, więc zamknij radio. 3 złote.
1: Kolejna propozycja, żeby zamknąć radio, bo ludzie, którzy czekają, to tracą czas, lepiej podjąć męską, twardą decyzję i zamknąć. No dobra, zastanowię się. No, mów dalej, potrzeba.
0: No okej, jesteśmy na skali struktur. Ustaliłem strukturę podstawową, więc masz na sobie majtki typu slipki.
1: No i właśnie kulą w płot, bo w spodniach od piżamy siedzę. Z drogą fajnie tak gadać do ludzi w spodniach od piżamy siedząc.
0: Ja siedzę z gołą dupą, więc wiesz.
1: Gdyby nas tak ktoś zobaczył, dwóch radiowców słynnych, jeden siedzi na golasa, drugi w spodniach od piżamy.
0: No kurde, tylko kot mnie ogląda, no to co tutaj mogę innego zrobić? No to jest najbardziej naturalny strój, tak? Jaki tylko sobie można wyobrazić.
1: Furiat też pisze, że też siedzi na golasa. Słuchajcie, może to jakiś tutaj radio LGBT zrobimy z tej okazji. Na golasa wszyscy nadajemy, nie wstydzimy się. Kamerki powłączamy. No. A ciekawe, może wy chcielibyście coś na przykład podpytać, potrzebę? No, słuchajcie, wahadełko mogło być zakłócane w tym momencie przez parchy, którym zależało, żebyście się nie dowiedzieli, że siedzę w spodniach od piżamy, żeby was zmylić, że to są slipy, tak? Być może ta wiedza po prostu, no, jest groźna dla parchów. Nie wiemy jeszcze, dlaczego to są rzeczy niezbadane, ale no, więc... Możecie wy zadzwonić i coś się zapytać, bo wiecie, bo to no, kiedyś miałem audycję o wróżeniu i tam zdradzałem różne takie sposoby, techniki. Na pewno jednym z takich najbardziej oczywistych i prostych sposobów jest wróżenie na zasadach bardzo dużej ogólności, nie? A może po prostu potrzeba nie ma mocy. Może to działa tak jak... O, tu jest propozycja na... czacie YouTube'owym ktoś strzelił, to ktoś strzela, że siedzę w damskich ciuszkach, a la Kononowicz. Kononowicz siedzi w damskich ciuszkach? Tak? To nie wiedziałem nawet. Dużo się zmieniło na szkolnej od czasu, kiedy ostatni raz oglądałem. Nie, żartuję, wiem, co się dzieje na szkolnej. Słuchajcie, ktoś Kononowiczowi zablokował bramkę jakimiś łańcuchami, napisał mu sprayem prezydent śmietników, prezydent śmieciarzy, coś takiego, i podpisał sprayem Mexicano. I to jest dowód dla Krzyśka, że to zrobił Mexicano, bo jak ktoś się podpisał, że to ja to wszystko zrobiłem, tu ci poblokowałem bramkę i obelżywe słowa i to ja się tu podpisuję Mexicano, to znaczy, że to on zrobił, słuchajcie, taki głupi jest, że się przyznał. No. Tak więc dzieje się na szkolnej, a Sławek powrócił do relacjonowania wieści ze szkolnej. To takie newsy mam, jeśli chodzi o patostreamy.
0: No dobra, to Krawiec, to może pójdźmy po łatwości. Powiedz mi, zadaj mi pytanie, na które odpowiedź będzie tak lub nie. Mam tutaj całą skalę popko i moje ziarno bobu jest gotowe.
1: Czy za rok będzie jeszcze działało nocne radio?
0: Wiesz co, tutaj wskazuje mi na środek, a na środku jest najgłupszy tekst. Na środku jest napisane morze obojętne czasami. Zachodni wiatr, spienione gonifale. Dobra, spróbujmy raczej jeszcze
1: może,
0: raz.
1: Ale to czekaj, można to jakoś zinterpretować. Obojętne, czyli to odpowiedź brzmi czy będzie, czy nie będzie i tak wszyscy mają to w dupie. Łącznie z nami.
0: Ale wiesz co? Wychodzi mi w drugim odczycie, wychodzi mi raczej tak i w nawiasie mam napisane będzie dobrze przyjęte.
1: O, w końcu. Przydałoby się, słuchajcie, najwyższy czas.
0: No. Ale wiesz co, jeszcze tutaj mam, skalę portu komunikacyjnego. Wiem, że głupio to brzmi, ale nie jestem w stanie wam tego wyjaśnić. A wrzucę jeszcze na czata skalę, którą się posługuję, którą mam tutaj pięknie wydrukowaną, żebyście wszyscy widzieli. I teraz korzystam ze skali na samym dole.
1: O Jezu, jaka skomplikowana skala. I jak pięknie zaprojektowana. Każdy napis inną czcionką, tutaj takie wypukłości, guziczki, różne style, przeróżne tutaj. No ktoś, jakiś szalony grafik to robi.
0: Za dobór czcionek to po prostu ktoś tutaj powinien zawisnąć na krzyżu. Naprawdę, kurwa, po prostu nie.
1: A wiesz, że to kosztuje? Te skale to Popko sprzedaje chyba pan, tu nie wiem, po 150.
0: Nie, za free sobie ściągnąłem dzisiaj, chyba że coś...
1: Od Popko za free? To chyba zwariował, coś mu się odmieniło, chyba spadł ten gdzieś ze schodów, w głowę się uderzył, bo nie pamiętam, żeby coś tam za darmo było. No ale ale on ma też takie zalaminowane, gruntowe, piękne, już wydrukowane na drukarce i one są dosyć drogie, pamiętam, były. No nieważne.
0: Wychodzi mi zrozumienie z mojego ziarna, bo tutaj po prawej bardziej tak się zawija.
1: A ty masz sprawę w tym wahadełkowaniu, bo wiesz, bo pan Marek, to on tym wahadełkiem tylko tak pach, pach, pach, pach, już wszystko wie. Jak w ogóle, jak on to szybko...
0: Jak kurde, nie? Jak Bruce Lee.
1: No.
0: A to jest, nie, tutaj chwilę mi zajmuje, żeby właśnie zobaczyć te wszystkie aberracje. I to wcale nie jest tak, że to mi zbacza na prawo, tylko dlatego, że wiatrak mam z lewej strony. Myślę, że tutaj jest jakaś wyższa siła. Jeszcze sobie zobaczymy jedną skalę, którą chciałem zobaczyć. Nie tu. Skalę IQ krawca.
1: No właśnie, zobacz. Myślę, że się teraz rozpędziło wahadełko i tam...
0: Ty wiesz, że mi 120 zapieprza? Jak w mordę.
1: No ja coś koło tego mam.
0: No to dobrze, bo tak poniżej 80 są opóźnieni w rozwoju.
1: Tak? Kiedyś mnie matka zabrała do psychologa, żeby zbadał, czy wszystko tam jest okej, jak tak nie zdawałem cały czas do innej klasy i mnie wyrzucali ze szkół.
0: Pani Krawiec, niestety pani syn jest po prostu chujem.
1: I się okazało, że w normie, że w normie. Ani nie jakiś super, kurczę, inteligentny, ani nie jakiś przegłup, taki normalny. No. A ty? A jak tam u ciebie jest?
0: Nie chcę zdradzać się z numerka, bo nie do końca w to wierzę. Po prostu nie wydaje mi się, że nie wiem, że masz punkt 149 i masz 150 i nagle 150 czyni cię geniuszem. To powinno być dużo bardziej rozmyte, tak? Gdzieś tak do skali 20 co najmniej, tak plus minus, bo w zależności od tego nawet jak się czujesz, jaki masz dzień, to możesz dostać, nie wiem, bardziej kojarzyć, mniej kojarzyć. Zresztą to też jest ten problem z tymi testami na inteligencję, że... Co one mierzą tak naprawdę? One mierzą pewną umiejętność rozwiązywania abstrakcyjnych problemów, ale okazuje się, że z wiekiem po prostu my tych problemów, tych takich cwanych zagadek zwyczajnie widzieliśmy dużo, dużo więcej i znamy ich dużo więcej, tak? I wystarczy, że jakiś dzieciak miał, kurde, dostęp do satelity i widział taką zabawkę na National Geographic na satelicie, tak przynajmniej mierząc moim dzieciństwem. I wiesz, i tutaj nagle dostaje 140, czy 170, czy 180 IQ, tak? No i to jeszcze nie robi z niego geniusza. On po prostu znał odpowiedź, zanim pytanie zostało zadane, więc inteligencji w ten sposób nie ma co mierzyć. Kompletnie się z tym nie zgadzam. Potrzeba, przyznaj się, bo pomyślimy, że masz 79, mogę mieć i 79. Nie lubię tej skali, nie chcę się tutaj uzewnętrzniać.
1: A ciekawe, czy by się znalazł wśród nas na przykład jakiś imbecyl? Albo debil?
0: Tak! Nie będę pokazywał palcem. Kto się czuje imbecylem, proszę łapka w górę i donejcik od razu.
1: Bo był debil, najmądrzejszy, potem był imbecyl i idiota. Kretyn. Najlepszy.
0: Kretyn jeszcze gdzieś był, bo to też
1: kretyna
0: był
1: kiedyś chyba termin... nie ma.
0: Kretyn był kiedyś terminem medycznym.
1: Tak?
0: A, tutaj furiat już się przyznał do swojego poziomu.
1: Ładnie się pan przedstawił przed nam tutaj. Miło mi, Krawiec jestem. No. Krawiec, proszę ocenić stylówkę tego rapera. Pozdrawiam.
0: Folia na 10.
1: Ale chciałbym mieć takie dresy, to trochę jak Bruce Lee, takie w tym stylu, żółciutki taki dressing.
0: Gdzieś jeszcze miałem, kurde, ten polar z firmy ochroniarskiej, gdzie kiedyś pracowałem, bo nie oddałem go i się nie połapali, że im go wiszę. Już się w niego nie mieszczę, ale ciągle mam.
1: Może kiedyś ułożymy jakiś foliarski rap nawet. Muszę popracować nad tym.
0: No to by trudne nie było. Tym bardziej, że rap nie jest szczególnie trudny. Mogę jakieś sensowne lupy zrobić, bo mam do tego umiejętności, podstawy i inne rzeczy. No właśnie, a tymczasem jeszcze zanim może przejdę do tego tematu nadmiarowego. A, no właśnie, prawo kanoniczne. Prawo kanoniczne, tytuł czwarty. Kult świętych, obrazów i relikwii. Prawo kanoniczne 1190, paragraf pierwszy. Nie godzi się sprzedawać relikwii. No, całkiem sensowne. Ale na OLX w Rzeszowie pokazał się relikwiarz z pokaźnych rozmiarów z relikwią świętego Tomasza z Akwinu. Szczątki można było kupić za 4500 zł, natomiast w opisie zostało zapisane, że jest sprzedawany relikwiarz, a relikwie świętego Tomasza z Akwinu są gratis.
1: A, usłyszałem jakiś pisk w głowie. Jakieś chyba parchy coś jakieś emitują sygnały, naprawdę. Ja
0: szybko zbadam moim...
1: Sprawdź, skąd pochodzi ten pisk w głowie, w uszach?
0: Widzę rój Pana Ciemnego Horyzontu.
1: Rój Pana Ciemnego Horyzontu.
0: Tak, jestem to mogę sprawdź, a zrozumiesz, co możesz. Moc Stwórcy przechodząca w moc boską. Szybko użyj mocy boskiej.
1: Jasnogórski Special Combo!
0: Urin! Akarin! I przechodzimy w ducha w całości i przechodzimy w ciało fizyczne, w DNA, macierz i ducha świętego, brak energii, koniec odczytu. Wygrałeś.
1: Dopisz sobie tam Archanioła Gabriela na pomoc.
0: Dopisz tam sobie 120 punktów doświadczenia.
1: Wzywam ducha Bruce'ego. O, Bruce Lee to mógłby być taki mój duch opiekuńczy. Ciekawe, czy można sobie wybrać, na przykład, że ja nie chcę jakiegoś aniołka w szlafmycy, tylko chcę, żeby się mną opiekował duch Bruce'ego, na przykład.
0: Nie, bo to musi być ktoś uświęcony. Ja pamiętam, bardzo przeglądałem Żywoty Świętych, kiedy byłem przy bierzmowaniu. Wybrałem sobie Tomasza Morusa, jako męczennik, który właśnie będąc ściętym powiedział, żeby tylko mu czasem wąsów nie naruszyli.
1: No, ja bym chciał Bruce Lee'ego. Wiesz, jakie on mądre rzeczy mówił? Na przykład, będziesz stale cierpiał, jeśli będziesz reagował emocjonalnie na wszystko, co ludzie do ciebie mówią. Prawdziwa siła zawiera się w obserwowaniu wszystkiego z boku, ze spokojem i logiką. Jeśli słowa mogą cię kontrolować, to znaczy, że wszyscy mogą cię kontrolować. Oddychaj i pozwól sprawom przeminąć. Be like water, my friend.
0: Jeżeli byśmy mogli tak sobie wybierać, to ja chciałbym być Rickiem z serialu Rick i Morty. I tutaj jeden z moich ulubionych cytatów. Istniejemy bez powodów, nigdzie nie należymy, wszyscy umrzemy, chodź oglądać telewizję.
1: A wiesz, że ty pojawiasz się w tym serialu przez chwilę?
0: Oj tak.
1: Pan potrzeba.
0: To się tak idealnie zgrało, matko. Jakie były jaja w pewnym zupełnie innym miejscu, o którym nie będę mówił, jak mi to wyciągali, o ja pierdzielę. No, nauka to czary, które naprawdę działają. Rzeczywistość jest tym, co stwarzasz. I to jest naprawdę głębokie. Ludzie, odłóżcie to piwo. Man. O, jeśli ufasz jedynie swoim oczom, twoje pozostałe zmysły słabną. Jeszcze jeden bardzo ważny cytat, który chciałbym jeszcze tutaj wrzucić. Dojrzałość polega na tym, że człowiek wie, gdzie kończą się jego możliwości.
1: O, pewnie, no, bardzo mądre. A powiedz, możesz tam jeszcze jedną rzecz sprawdzić na wahadełku? Tak, wiesz, po znajomości. Bardzo doceniam, że nie bierzesz ode mnie hajsu za to. Dobry z ciebie kolega.
0: No, ale mi się już ci, no. No dobra, na której skali?
1: No, nie wiem, na jakiejś najlepszej. No, chcę
0: sprawdzić. Po prostu... zdolności medialne.
1: Nie, chciałbym sprawdzić, kiedy się jakiś duży hajs pojawi, kiedy będę obrzydliwie bogatym sukinsynem, po prostu opływającym we wszelkie dostatki, super znanym radiowcem i artystą, który będzie po prostu się pławił w luksusach. Kiedy?
0: Wiesz co, czekaj, otworzę sobie inną skalę. Dobra, to będzie z dwóch skal. Ile hajsów, tak? Źródło.
1: Kiedy? Tak bardziej kiedy, wiesz?
0: Nie, bo zagrożenie, wsparcie.
1: Może faktycznie pierw sprawdź, czy w ogóle. a nie kiedy.
0: Dobra, czy w ogóle? Wychodzi mi większa grupa. Źródło kilka.
1: Z różnych źródeł będę czerpał, to by się zgadzało.
0: Wychodzi mi człowiek jednostka oraz żywioły i istoty. Równo ciemność i światłość, mężczyźni niepełnosprawni i mężczyźni z głową w dół. Zaraz wam pokażę tę skalę.
1: Mężczyźni z głową w dół, czyli tacy wypięci geje.
0: Mieszkańcy Australii, pozdrawiamy ludzi z drugiej półkuli. Właśnie, to tam po prawej na górze jest.
1: Czyli będą mnie utrzymywać słuchacze i słuchaczki z zagranicy.
0: No i wsparcie mi wychodzi przypadkowe.
1: No, to tak przypadkowo jest.
0: Ale skuteczność znaczna.
1: O. To się uspokoiłem, to już nie muszę się starać nic robić w ogóle, samo przyjdzie.
0: Uważaj, bo zaraz tutaj rzucę lustro iluzji. Rzucam lustro iluzji i wychodzi mi stagnacja przeszłość. Tak pół na pół i rolki dni, przekładanie dziś na jutro, nawyki, wzory serca i emocjonalne przyzwyczajenia.
1: No to cały ja. Właśnie też dzisiaj napisałem, że jutro zrobię.
0: Ty, ale jeszcze nad skalą luster mi wychodzi, że góra zaczyna nas wspierać w wysiłkach, czyli może wreszcie przyjdą przelewy od Big Farmy.
1: No, albo od jakiegoś Rockefellera, albo przynajmniej Sorosza jakiegoś.
0: No i jeszcze tutaj wychodzi mi, że dalszy znajomy i obcy będą wspierać. Na rodzinę i dalszą rodzinę nie masz to liczyć, w ogóle nie wychodzi mi z tego ziarna bobu.
1: No to by się zgadzało trochę.
0: Ale kurde, jaki ten Popko jest cwany. Bo naprawdę, czytam to, co jest tutaj nawalone w tych durnych... jak to się nazywa? Skal astralnych, że kuźwa, naprawdę ma dobrą gadaną.
1: On mnie kiedyś przeklął, wiesz? Bo na niego brzydko napisałem w komentarzach, że jest takim czaramarnikiem, takim jest czarodziejem, że nawet śmietany w masło by nie zamienił i się zdenerwował na mnie i rzucił klątwę. No ale to coś nie działają te klątwy, no. Z kolei pan Marek wywróżył, że ja jestem gdzieś tam w ogóle w dwóch innych miastach jednocześnie.
0: Pizzeria Oregano, tak, jasne.
1: Pizzeria Oregano gdzieś tam w Sandomierzu czy w Suwałkach, coś na S było. Nie pamiętam, no ale w każdym razie, a potem jeszcze gdzie indziej jestem. No i oczywiście, bo, że jestem w jakiejś bazie, w bazie parchów, no to nie bardzo mi się to zgadzało. No więc może też i klątwa od pana Popką nie zadziała. Zobaczymy.
0: No, tak bym się tłumaczył, ale tutaj jakąś godzinę przed rozpoczęciem Nocnego Marka to Furiat nam wrzucał link, ponieważ pan Popko nadawał. No i można było sobie, że tam jakieś baby dzwonią, nie słuchałem tego od samego początku, no ale okazuje się, że można sobie zamówić właśnie zdalne uzdrawianie przez YouTube'a za jedyne 30 zł. I wtedy on cię wpuści na ten swój numer, który ma wyświetlany za plecami. No to można sobie kupić i co, w ogóle wszedłem wtedy na tę stronę i zauważyłem, że było coś takiego napisanego, że jeżeli ktoś potrzebuje faktury VAT, to proszę tutaj wysłać maila. Ja tak się zastanawiam, zamówisz sobie uzdrawianie na YouTube od pana Popko i weźmiesz fakturę VAT, jak ty się później wytłumaczysz przed Urzędem Skarbowym z tego?
1: No właśnie, czy można sobie wpisać w koszty wróżenie? No chciałem sobie wywróżyć, czy akcje skoczą, czy nie skoczą, no to może, nie wiem.
0: Nie, wiesz, tak ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który ma firmę, który prowadzi spółkę z o.o. właśnie w branży informatycznej, no i wpisał sobie kierownicę do konsoli w koszty. No i oczywiście wykorzystywał ją tylko i wyłącznie do rozrywki. No i kiedy przeprowadzali kontrolę z Urzędu Skarbowego, zapytali właśnie go o tą kierownicę, to powiedział, że no przecież my tutaj jesteśmy firmą informatyczną, badamy rynek, no i chciałem zobaczyć, bo to było potrzebne do rozwoju gry na PlayStation, która co prawda nie powstała, no ale się wybronił.
1: No proszę. A ciekawe, co taki wróż Janusz wpisuje sobie, że czym on się zajmuje, bo tam jak się nazywa to, gdzie wpisuje? PKD. No to ciekawe, co w tym PKD sobie wpisuje. Pewnie energoterapeuta, nie? Najczęściej.
0: Bo, ja nie wiem,
1: bo,
0: czy...
1: bo to jest jakoś tam prawnie też ustalone właśnie, nie? Że energoterapeuta może być.
0: Wróżbitów co prawda mieli zdjętych, o tym mówiłem w Nocnym Marku chyba dwa albo trzy tygodnie temu, ale mimo wszystko można, i też bioenergoterapeuci mieli być zdjęci, no ale póki co jakoś to się trzyma.
1: No, można by sobie wpisać po prostu mag. Mag 10 level.
0: Już. Albo, nie wiem, consulting, jakiś coaching, coś takiego, doradztwo duchowe.
1: Mag, kapłan, wojownik. Ja bym sobie wpisał, mógłbym wszystko wtedy robić. Być i ochroniarzem, i księdzem, i wróżbitą. Mag, kleryk, wojownik. Złodziej. No.
0: Nie wiem, czy jest coś takiego w klasyfikacji PKD jak złodziej.
1: Zawód chyba, złodziej.
0: Chyba, że jesteś politykiem, to wtedy dostajesz to domyślnie. Wszystkie kategorie możesz dać. Nie wiem, czy to jeszcze tak się da w tym momencie. Nie, chyba się da, tylko że jeżeli nie wystawisz faktury przez, nie wiem, okres 2 lat bodajże, to wtedy ci to znika i żeby sobie dodać taką kolejną klasyfikację PKD, no to musisz zapłacić 50 zł za każdą czy coś takiego, nie wiem. Nie jestem na szczęście już w temacie.
1: Znowu mają fajne różne koncepcje, jak wyciągnąć kasę. Bo tu ci znika i musisz znowu zapłacić. I znowu.
0: Ale co w tym złego? Jeżeli faktycznie przegiąłeś z tymi klasyfikacjami, jeżeli prowadzisz jeżeli sobie wrzuciłeś tam, nie wiem, taksówkarz, agencja detektywistyczna, agencja towarzyska i sprzedaż alkoholu i wiesz, no to chyba jest w porządku, żebyśmy jednak zadeklarowali, w jakiej kategorii prowadzimy naszą działalność gospodarczą. O, tutaj Grzesiek już mnie prostuje, że nieprawda. Tak, ja mówię, ja tylko powtarzam plotkę i absolutnie nie będę tego bronił.
1: Ale pan Janeczek z kolei pisze, że prawda. Różnie może być. Na dwoje babka wróżyła. Jeden rabin powie tak, jeden słuchacz powie tak, drugi słuchacz powie nie. A czy prostytucja jest nadal w Polsce nielegalna? Bo chyba jest nielegalna, tak? Prostytucja.
0: Nie, sutenerstwo chyba jest nielegalne. Prostytucja, nie wiem.
1: Czyli można być prostytutką, ale bez Alfonsa, bo bycie Alfonsem jest nielegalne, tak?
0: No tak, bo wtedy korzystasz, to już jest prawie, że niewolnictwo. Ale
1: to prostytutki powinny tutaj zaprotestować też, bo z Alfonsem może być na przykład bezpieczniej, nie? Alfons tam dba trochę o interesy. Czasem da w ryja.
0: No dobra, ale to jest ciekawe. Jeżeli zostaniesz burdel mamą, która sprzedaje usługi ochrony dla dziewczyn, które wynajmują u ciebie w mieszkaniu pokoje, może w ten sposób.
1: Czyli jakaś nierówność tutaj jest, bo nie można być Alfonsem, a burdel mamą już tak. To jest tutaj łamanie praw mężczyzn.
0: Nie wiem, ale tutaj takie prawo 2.0, takie bardziej prawo oddolne, tak, gdzie już się nie przejmujemy ludźmi, którzy, nie wiem, sprzedają sobie pomidory i marchewki na targu, że oni tam nie odprowadzają 5 zł od podatku. No jeżeli, wiesz, jeżeli sobie idziesz na dziewczyny, no to jest tam 100, 200, 300 zł nawet za godzinę, tak? No i pytanie, czy to jest opodatkowane? Wyobraź sobie, że jesteś takim właśnie takim urzędnikiem Urzędu Skarbowego, idziesz, kojarzy mi się w ogóle historia różnych wywiadów właśnie z prostytutkami, które mówią, że bardzo wielu mężczyzn do nich przychodzi i tak naprawdę uwaga, chce się poprzytulać, pogadać, powiedzieć o tym, co tam im przeszkadza w codziennym życiu. Nawet nie musi być tego seksu, tylko po prostu, żeby się nimi zająć, tak po prostu zaopiekować się, nimi kawę zrobić, pogadać i tak dalej. A to mogą być urzędnicy skarbowi.
1: Wiesz co, trochę cię zagłuszał tutaj donejcik, znaczy myślę, że ciebie bardziej było słychać, ale tutaj mi doradza za 3 złote, dziękuję bardzo, słuchacz, żebym nie ubierał najlepszych spodni, jak idę walczyć o wolność i że jestem międzygalaktycznym wodzirejem. Dziękuję bardzo, to mi schlebia.
0: Wodzigejem. Wodzigej, to... Wodzigej to jest nazwa dla tych wszystkich sukinsynów, którzy teraz manipulują środowiskami LGBT. Wodzigej, który wodzi gejów.
1: Albo ten, co na smyczy drugiego geja trzyma, to jest wodzigej. A ciekawe, czy można, bo o ile bycie Alfonsem, czyli pośredniczenie w kontaktach seksualnych jakby jest nielegalne, no to można na przykład pieska gdzieś zabrać na randkę i tam będzie seks z drugim pieskiem, tak? Się umawiasz w celach tam reprodukcyjnych. No to może oni dlatego ci geje się, jeden się za psa przebiera i go gdzieś tam prowadzi. Nie wiem zresztą, może to taki trik jakiś jest. Próba oszukania prawa, może.
0: Optymalizacja podatkowa. Nie ma czegoś takiego jak oszukanie prawa, jest optymalizacja podatkowa.
1: No, tak więc...
0: No i tutaj jeszcze pan Janeczek pisze odnośnie sprzedaży tej marchewki albo zabawki, co jest na stragonie przed sklepem, to zapadł wyrok NSA, Najwyższego Sądu Administracyjnego, o tym, że mimo iż płacisz podatek od nieruchomości, to musisz zapłacić opłatę targową, ale tu opłata targowa to jest chyba coś zupełnie innego. Tutaj, nie wiem, chodzi o VAT-y i wszystkie inne rzeczy związane ze sprzedażą produktu. To jest zupełnie rzecz chyba inna. Nie wiem, nie znam się na tym. Nie będę się wypowiadał jako ekspert.
1: Różnymi rzeczami się ludzie zajmują. Taki jeden youtuber znany z Radia Samiec, Kuba, bo, przepraszam, jeśli źle zapamiętałem, ostatnio wyśledził typa, który mu tam bruździ, stalkuje go i tak dalej, i on go wystalkował. Okazało się, że jest to osoba, która wynajmuje sztuczne waginy. Możesz sobie skorzystać z takiej usługi. Możesz sobie wypożyczyć sztuczną waginę.
0: Ale sztuczna wagina to jest koszt 200-300 zł, góra.
1: No to możesz, nie
0: pytajcie, skąd wiem, dla kolegi sprawdzałem. Ja rozumiem, że na przykład, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy w innych cywilizowanych krajach możesz sobie wypożyczyć japońską sekslalkę, bo one kosztują tak, nie wiem, 10-15 tysięcy złotych, tak, na polskie. No i faktycznie możesz sobie skorzystać z usług takiej sekslalki, która nie będzie ci marudziła i ojczyła, którą nie będzie nic bolało i która zawsze będzie dla ciebie. Ale w przypadku sztucznej waginy, która jest naprawdę, naprawdę cholernie tania, ja pierdzielę, ludzie kochani. Wszystko ma swoje granice.
1: A tymczasem na PayPalu coś tutaj się pozmieniało, jakieś blokady, coś muszę tutaj wybrać, jakąś ankietę wypełnić. Ludzie, o co chodzi w ogóle? Będę potem rozkminiał.
0: No ale tu? Przecież masz już odblokowane, bo przekroczyłeś tam 2000 euro i wysyłałeś dowód. To co oni jeszcze chcą?
1: Nie wiem.
0: Gdzie kupujecie takie rzeczy? No mogę kolegi zapytać. Ale polecam sprowadzenie bezpośrednio z Japonii. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem tamtych klimatów, to bezpośrednio z wysyłką wychodzi dużo taniej niż u pośredników w Polsce.
1: Znowu donajcik, czekaj, 3 złote.
2: Gratulacje, wygrałeś Big Milka. Nigdy nie zapominaj o przyjaciołach. Szczególnie jeśli są ci winni kasę. Fortuna może zawierać śladowe ilości orzechów. Lepiej prewencyjnie zamknąć radio. 3 okay. złote.
1: To jakiś chyba wróż się do nas podłączył, bo tutaj wróży nam. Dziękujemy za wróżbę. I 3 złote.
0: Tutaj na czacie jeszcze Grzesiek zapytuje, czy kolegi prowadzącego Krawca, nie, jego nie stać na takie rzeczy.
1: Nawet robimy zbiórkę w Nocnym Radio na sztuczną waginę dla Krawca.
0: Okej, okay, ale zrobisz unboxing i opening.
1: I testowanie przede wszystkim na żywo.
0: No tak, i nasze łapie, zaczną żetony lecieć.
1: Może tędy droga. Myślę, że to właśnie byłby ten moment, w którym stałbym się znany i doceniony.
0: Ale w sumie chyba jeszcze czegoś takiego za bardzo w polskich mediach nie było. Już zaliczyłeś spelunę, już naprawdę jesteś takim, jak to się mówi, takim...
1: Radiowym menelem, kloszardem
0: no to
1: wirtualnym.
0: Już tym zawsze byłeś, nie?
1: Radiowy śmieć.
0: Te wypożyczone waginy to myje jakiś pracownik, czy trzeba oddać umytom? No i właśnie tutaj jest moja obawa.
1: Panie, co pan taką nieumyte pan? Proszę pana.
0: Nie, ale... Boże, nie, naprawdę. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś mógłby na to... A może to jest właśnie przyszłość biznesu, że jakimś takim Januszom 60-50-letnim, którzy jeszcze mogą, ale już nie mają z kim i których nie stać na prawdziwą prostytutkę, sprzedajesz, wypożyczasz te waginy, niczym się nie przejmujesz tam. Zresztą HIV za dużo nie przetrwa na powietrzu, kiła trochę lepiej, ale kto by się tym przejmował? Powiesz mu, że wiesz, tutaj trzeba korzystać z prezerwatywy. No i co kolej zrobić? Ludzie, to jest... O, ja pierdziele. To nie można pewnie wypożyczyć, brudną pachnie seksem.
1: No i właśnie mi się tutaj pojawił już komunikat, słuchajcie, no pozmieniało się na PayPalu, na niekorzyść, chyba zrezygnuję z PayPala. Okazuje się, że teraz te pieniądze, które przelałem z Tip and Donation na PayPala, bo to jest stąd, musiałem zaznaczyć, czy je mam za usługę, czy za produkt i teraz muszę wysłać wniosek i będę czekał do 7 dni znowu, aż oni to zatwierdzą, żeby mi te pieniądze dać. I jest, że zablokowane. No cudownie, no to, coraz lepiej się robi.
0: No to napisz tam, że za wypożyczenie sztucznej waginy. A waginą były moje usta. Moje złote usta, którymi obdarzałem przyjemnością mych kochanych słuchaczy.
1: Nie, no to jest jakaś parodia Rambo, słuchajcie, naprawdę. I teraz wysłałem niby ten wniosek. Muszę jakąś datę, data zakończenia usługi. To jest jakiś cyrk. To jest tak zrobione, żebym ja teraz nie wiedział, co tu wpisać.
0: A może to jest, wiesz, może PayPal chce zamknąć nocne radio, data zakończenia usługi.
1: Cyrk.
0: Weź ty się załóż drugiego PayPala i tyle.
1: Chyba tak się to skończy, bo tu już to tak, jak mają mi tu blokować, mam 7 dni czekać, tu 7 dni, tu 15 dni i w końcu się okaże, że muszę wysłać 5 wniosków, czekać pół roku i w ogóle te pieniądze to na końcu dostanę, ale nie pieniądze, tylko kupon do wykorzystania na usługi PayPal, no to fajnie, nie? No
0: to tutaj jest... Leniuch mówi, że przechodził weryfikację PayPal, ale to nie jest weryfikacja, to jest coś innego.
1: To dotyczy...
0: weryfikację ze 2 lata temu, tak?
1: Tak, to dotyczy konkretnego jednego przelewu na PayPala. No, a właściwie 2.
0: Jakiś czas temu w ogóle skarbówka chciała bodajże położyć kantor bitcoinów Flying Atom. Nie pamiętam, mówię z głowy, natomiast... dobra, nie będę mówił z głowy, bo to jest zbyt ważne. Moment. Fiskus zażądał informacji odnośnie transakcji przeprowadzonych. To jest kantor bitcoinów, którzy się ogłaszają na lokalbitcoin.com, gdzie też możesz sobie stacjonarnie przyjść, kupić bitcoiny za gotówkę albo sprzedać bitcoiny za gotówkę. No i Fiskus zażądał informacji odnośnie wszystkich kontrahentów i okazuje się, że bardzo wiele tych wszystkich kantorów, sklepów z bitcoinami i innych różnych rzeczy zwyczajnie sprzedało was do skarbówki. A tutaj tylko i wyłącznie Flying Atom postanowił stanąć okoniem i stwierdził, że nie, że oni nie dadzą, bo nie ma takiej podstawy prawnej. No i co się okazuje, udało im się wybronić.
1: No, super,
0: więc
1: super.
0: Kupowanie bitcoinów za gotówkę aż takie złote nie jest. Sam jakiś czas temu miałem niemałą zagwozdkę, kiedy chciałem sobie kupić bitcoiny właśnie na lokalbitcoin.com, gdzie na początku był to bardzo fajny portal na zasadzie, że się umawiasz z gościem, spotykasz w jakimś tam McDonaldzie albo w centrum handlowym, wręczasz mu gotówkę, on ci przekazuje na twoje konto bitcoiny albo właśnie sprzedajesz w ten sam sposób, a teraz nie możesz tego obejść bez wysłania skanu dowodu osobistego, więc no niestety robi się coraz ciężej, coraz trudniej i w sumie nie wiem, co z tym za bardzo zrobić i gdzie teraz bezpiecznie kupować bitcoiny.
1: A jaki jest cel tego wszystkiego? To myślę, że już nawet tobie, takiemu absolutnie niespiskowemu człowiekowi, coś zaczyna tam się kołatać w tej główce. Kto za tym stoi? Już nie chcę tu mówić, prawda? Więc powiem tylko, że deparchator można by tu wypróbować jakiś...
0: No, za wszystkim stoją, no właśnie, tak, krawiec lepiej przelew, zdecydowanie.
1: Chodzi o to, żeby w ogóle wszystko, kurczę, żeby na pieniądzach naszych położyło łapę państwo i żeby już się nic nie dało zrobić niecyfrowo. Żebyś nawet nie pomyślał, że coś z rączki do rączki, że ty po prostu komuś dasz lemoniadę, a on ci da 5 zł za lemoniadę, to jest grzech, to jest myśl o zbrodnia już w ogóle. Nie, to jest jakiś dramat. Coraz większą niechęcią też darzę wszelkiego rodzaju banki, instytucje finansowe i no i to państwo oczywiście. Państwa to zawsze nienawidziłem, nienawidzę i będę nienawidził. No.
0: A szczególnie państwa Kaczyńskich. No. Wiesz, problem jest w tym, że jednak jeżeli chodzi o Bitcoiny, no to tam szło trochę o pranie pieniędzy, o jakieś różne dziwne akcje. Cały czas do dnia dzisiejszego ludzie, którzy byli zaangażowani w tak zwane wyjebki jeszcze na dawnym To Republic, na dawnym forum na Torze, gdzie zostali zatrzymani administratorzy, którzy się rozpruli, którzy poszli na współpracę i którzy faktycznie oddali dane prywatne ludzi, którzy tam się udzielali. No, minęło już parę lat, a w dalszym ciągu zostają wysyłane sprawy, więc jeżeli ktoś robił coś złego na To Republic, no to macie przejebane.

0: Ale.
1: Jedyny ratunek teraz to nic nie mieć. To ja trochę się tu może kwalifikuję. Ale ty powiedz, czyli ktoś, załóżmy, że mój kolega sobie jakiś wpadł na pomysł, że kupi sobie jakąś zakazaną rzecz i zapłaci bitcoinem. To co, to może mieć kłopoty jakieś?
2: Na to pytanie ci nie odpowiem, tak? Bo no, ile można śledzić, to jeżeli sobie kupujesz walutę, nie wiem, nawet na takim local bitcoins, to dopóki local bitcoins się nie rozpruje z twojej tożsamości, to nie można za bardzo stwierdzić, gdzie te pieniądze poszły. Bo to nie idzie bezpośrednio na twoje konto, tylko wpada do wielkiego portfela local bitcoins, czy BitBaya, czy innej jakiejkolwiek giełdy i jest ci wypłacane z zupełnie innego adresu bitcoin. To wtedy ta giełda musiałaby się dopiero rozpruć. Natomiast było różnych wiele przekrętów, różnych, nie wiem, funduszy, botów inwestycyjnych i tak dalej, które się do niczego nie dodawały, nie miały za bardzo absolutnie żadnego sensu, z których jednak ludzie korzystali, wpłacali tam naprawdę duże pieniądze, tak żeby sobie, nie wiem, zainwestować właśnie w tego bitcoina, zebrać, skorzystać trochę na inwestycji i potem bez podatku użyć tego, tej siły nabywczej. Więc może właśnie do tego to się wszystko sprowadza, że jeżeli za bardzo tym bitcoinem manipulujesz, bawisz się na giełdach, to prędzej czy później smutny pan w czarnym kapeluszu przyjdzie do twojego domu.
1: Ale ja chcę komuś po prostu zrobić przelew z mojego portfela bitcoinowego na portfel czyjś, no to ja to robię jakoś bezpośrednio, bo ja się w ogóle na tym nie znam. Czy to idzie przez jakiś wirtualny portfel inny, przez jakąś giełdę, jak to jest zrobione? Czy można wyśledzić, że to ja zapłaciłem bitcoinem komuś, czy u mnie, czy u kogoś? Można to wyśledzić?
2: Jeżeli płacisz bezpośrednio, no to generalnie jesteś w dupie, bo to jest tak, jakbyś robił przelew na czyjś numer konta, tak? Zakładając, że twój odbiorca tego przelewu, no dobra, hipotetyczna sytuacja, chcesz kupić broń, chcesz kupić pistolet, no i kupujesz to poza marketami. Poza dark marketami, umawiasz się z ziomeczkiem, ja ci wypłacę tam 1000 złotych w bitcoinach, ty mi dasz Glocka. Przesyłasz mu to i jeżeli ty stracisz swoją anonimowość i będziesz i twój adres Bitcoin będzie zmapowany na ciebie oraz jego adres Bitcoin będzie zmapowany na niego, no to wtedy jesteś w dupie. Inna sytuacja jest, kiedy robisz to przez jakiś dark market, ponieważ dark markety używają dużo bardziej zaawansowanych rzeczy i manipulują tymi wszystkimi, no obracają tymi pieniędzmi, a można powiedzieć trochę je piorą, tak? Ale jeżeli ta giełda by przykładowo przechowywała historię swoich transakcji i FBI by wjechało na właściciela tych rachunków i miałoby dostęp do tej historii transakcji, to znowu jesteś w dupie.
1: To straszne. Ja to myślałem, że Bitcoin jest takim rozwiązaniem sam z siebie, że to jest pełna anonimowość, że można tym zapłacić, no nie wiem, za hipotetyczną broń, narkotyki, za cokolwiek i nigdy cię nie wyśledzą, a to się okazuje, że wcale tak słodko nie jest. No to już,
2: nie no, no, wiesz, bo można, tylko pod warunkiem, że będziesz miał odpowiednią dawkę anonimowości pomiędzy, nie wiem, zakupem czy sprzedażą Bitcoinów, a swoją tożsamością.
1: No, to się trzeba znać. To taki zwykły szaraczek jak ja, to popełni na pewno jakiś błąd i potem gdzieś jakieś CBS czy jakieś inne GRS wejdą, kurczę, gdzieś się wbiją do jakiegoś złego człowieka i tam posprawdzają wszystko i w końcu dojdą, że to krawiec biedny tam coś chciał kupić. Jakiś malutki pistolecik.
2: Generalnie cały łańcuch transakcji jest tak bezpieczny jak najsłabszy jej element, nie? Więc nawet jeżeli zadbasz tutaj całkowicie o siebie, ale z drugiej strony będzie to, nie wiem, będzie to złamane i skąsane, no to już tutaj wiadomo, że ta transakcja skądś poszła i te służby zaczną gnębić, szukać, sprawdzać i oni mogą wrócić do ciebie za 3, 4, 20, 30 lat, bo chyba najmniejszym rokiem przedawnienia jest właśnie 30 lat.
1: No to nieźle, 30 lat.
2: Więc za 30 lat zrobimy pewną audycję taką pożegnalną, gdzie przeprosimy was za te wszystkie przelewy na rachunek Bitcoin, których był jeden

0: No właśnie, no jaki jeden? Chyba 0,0001.
1: Ja mówię o sztukach transakcji, a nie o wartości.
0: Aha. No, dziękujemy tej jednej chyba osobie, co nam wysłała jakieś tam 0,00001 bitcoina.
1: Nie, to było około 100 zł, nie marudź.
0: A, no to nieźle.
1: No.
0: A, no właśnie, a długi z kolei się przedawniają po kilku latach, tam po trzech, od trzech do pięciu, z tego co pamiętam, nie? Jakoś.
1: A nie wiem, nie wiem, wszyscy...
0: Skarbowe oczywiście najdłużej, no państwo zawsze musi być hop-siup do przodu, nie? A tak więc tutaj to nawet chyba 10 lat długi jakieś tam skarbowe. No, ale takie jak komuś tam wisicie coś, to zdaje się 3 lata.
1: A to jak poznajesz nową dziewczynę, to mówisz jej, że masz długi?
0: No pewnie, że tak.
1: Nie, chyba trochę więcej niż 3 lata, przynajmniej jeżeli sobie przypomnę moją historię. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to jednak broniłbym bardzo tych, którzy są w tym miejscu wierzycielami.
0: Tak, tak. Radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia, oczywiście. I wszystko, co mówimy tutaj, jest odwrotnością tego, co myślimy naprawdę. Audycja nie nadaje się do słuchania przez ludzi, a na serwerach znajduje się jedynie w celach kolekcjonerskich.
1: No dawaj prokuratora, no dawaj Bezio.
0: Come on, no kto nam teraz coś zrobi?
1: Nie, to mnie czasami przeraża, że wiesz, że nie wiem, 2 lata temu sobie przeszedłeś na czerwonym przez ulicę i teraz ci może ktoś wjechać, tak? Kurde, ojejku, nie no.
0: Chodzi o to, gadać. Żebyś się bał. A co myślisz o takiej teorii, którą ostatnio wysnułem, że u nas to prawo jest takie zagmatwane, te finanse takie, wiesz, mało klarowne, to, co państwo robi, jest wszystko takie skomplikowane, zagmatwane, żebyśmy po prostu my, zwykłe szaraczki, się w tym nie połapali i żeby mogli sobie przekładać nasi rządzący z kubki na kubkę, defraudować, być niegospodarni i tak dalej i nikt do tego nie dojdzie, bo to jest taka plątanina, taki labirynt po prostu, nie?
1: No ale to właśnie przecież o to chodzi, tak? Nawet jeżeli sobie, nie wiem, masz jakąś prywatną sprawę, wynajmujesz prawnika, no to jest osoba, która ma za zadanie zamieszać w głowie, tak? Przede wszystkim i no dobra, może nie do końca, tak? Ale też wytłumaczyć ci pewne rzeczy w języku, który ty zrozumiesz, czyli ochronić cię przed tą dziwną językową plątaniną, choćby to te pracownicze plany kapitałowe, o których dzisiaj mówiłem, które są naprawdę strasznie przegięte, do których tak na strasznie nie namawiają, tak bardzo nas namawiają, że to dla naszego dobra, że się o moje dobra zaczynam bać. I wiesz, i obawiam się, że jako człowiek mimo wszystko inteligentny, jako człowiek ogarnięty, który rozumie to, co czyta, no to jednak nie, jednak tutaj będę może nie tyle się bał, co miał, wiesz, jakieś takie dziwne przeświadczenie, że ktoś tutaj nie będzie próbował oszukać, bo ktoś się lepiej nauczył języka, który będzie lepiej zrozumiany na sali sądowej. No nie wiem, no czuję się w tym momencie bardzo słaby.
0: No właściwie każdy bank to piramida finansowa jest na dobrą sprawę, nie? No bo
1: co?
0: Bank nie ma pokrycia zwykle w pieniądzach, które tworzy, zarabiając na odsetkach.
1: Poczekaj.
0: No.
1: Deny everything. Trust no one. The proof is out there. No dobra, nie, dawaj.
0: Nie no, teraz to bardziej powinien się tu przydać jakiś dżingiel w stylu Are you lonely?
1: Like me.
0: Like me. A ty lubisz rozmawiać z drzewami? A wiesz, że ja znałem kiedyś człowieka, który rozmawiał z drzewami? On się ćwiczył w jakimś reiki, czy tam tai chi, coś w ogóle. I on się przytulał do drzewa i twierdził, że się łączy z tym drzewem i że jest jakby, staje się tym drzewem i widzi świat z perspektywy drzewa.
1: Wstyd się przyznać, ale kiedyś taki trochę byłem. Natomiast kiedyś na głębokim tripie po Mahomecie, pozdro dla kumatych, przeszedłem całą swoją ewolucję od bakterii do człowieka. A potem zacząłem rzygać.
0: Daj trochę tego czegoś, co tam masz.
1: To już jest na nielegalu.
0: To wszystko jest nielegalne. W ogóle, jak słuchaj, jak skoro na klimatyzację trzeba mieć zezwolenie, to...
1: No bo to jest modyfikacja budynku. Jeżeli robisz, jeżeli napieprzasz dziury w ścianach nośnych, no to musisz mieć pozwolenie, tak?
0: Potrzeba zawsze stanie w obronie państwa, nie no, może nie być łachmaństwa, narkomaństwa, niczego.
1: Ale nie chodzi o to, tak? Wiebierz się w jakąś, nie wiem, wiebierz się w jakąś rurę albo w kanał, gdzie są te, gdzie płynie ci prąd, no i co? No, potrzebujesz do tego odpowiedniego zagospodarowania. Musisz mieć glejt na to.
0: A powiedz, jak byś się zachował w takiej sytuacji? Zobaczyłeś, że twój sąsiad ma dach z eternitu zrobiony, nielegalnego, rakotwórczego. Coś byś tam tego, jakieś... wysłał jakieś pisemko, gdzie trzeba?
1: Nie wiem, eternit to jest azbest, czy coś takiego?
0: Coś takiego, no w każdym razie rakotwórczy. I czy wysłałbyś pismo w tej sprawie? No bo to się, wiesz, to jest niebezpieczne dla otoczenia i tu państwo powinno, wiesz, interweniować.
1: Najpierw bym z nim pogadał.
0: A załóżmy, że ten ktoś nie chce z tobą gadać za bardzo. Ty przychodzisz do niego pod płot, a on ci mówi, nie chcę, żebyś mnie tu kamerował. Co chcesz tutaj, grubasie?
1: No to faktycznie, jeżeli by nie chciał ze mną rozmawiać, to by sobie porozmawiał ze służbami, które są opłacane z moich podatków, żebym czuł się bezpiecznie.
0: No to Kononowicz właśnie ma taką sprawę z Meksykanem, bo on ma dach z eternitu zrobiony i właśnie, no, też wysłał pismo.
1: To jest organit, a nie eternit.
0: Co?
1: Dach z organitu.
0: Dach z organitu. Czyli mógłbyś sobie podać rękę z panem Krzysztofem Kononowiczem?
1: Nie, słuchaj, no, nie wiem, czy ten, jeżeli dobrze kojarzę, to wszelki azbest już został usunięty i nie wiem, czy ten eternit zawiera Zięba, faktycznie jakieś substancje, musiałbym to sprawdzić.
2: Redaktora potrzeby Zięba. 19. Chętnie podpiszę panu kopię swojej książki.
0: Przesyłam całusy i wyrazy miłości w stronę pana redaktora potrzeby, Jerzy Zięba.
2: Może zrobić.
1: O, dziękuję ci, panie Jurku, mam nadzieję, że te donosy, które wysłałem do prokuratury, bardzo panu pomogą w pana biznesie.
0: Czyli ty taki jesteś Kononowicz, ty ciągle jakieś pisma wysyłasz tutaj na Ziębę, na tego, co ma dach z eternitu. No ładnie, żebyś na mnie kiedyś jakiegoś pisma nie wysłał, jak taki legalista.
1: Dopóki mnie nie wkurwisz, to nie.
0: Prawy i sprawiedliwy.
1: Ostatnio muszę się pochwalić, że wysłałem wniosek o udostępnienie informacji publicznej do biura, jak to się nazywa, w Sejmie. Zapytałem, jakie koszty poniósł Sejm, jakie koszty poniosli podatnicy w związku z organizowaniem chucpy antyszczepionkowej w Komisji do spraw Bezpieczeństwa Szczepień Ochronnych, czy coś takiego. I wiesz, już tak myślałem, ja pierdzielę, zaraz ujawnię jakąś aferę, nie? I dostaję odpowiedź, czekaj, aż sobie maila otworzę.
0: No widzicie, no Kononowicz taki, tylko że ze 150 IQ.
1: Mało. Aż sobie otworzę odpowiedź.
0: A tymczasem się Grzesiek do nas dołączył, więc...
1: Czekaj, tylko jeszcze zacytuję. W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 czerwca, uprzejmie wyjaśnia, że zespoły parlamentarne dysponują środkami finansowymi na swoją działalność. Nie dysponują środkami finansowymi na własną działalność. Kancelaria Sejmu jedynie udostępnia salę oraz infrastrukturę techniczną. Już myślałem, że tutaj zdradzę coś wielkiego, a tu niestety dupa.
0: No, a tymczasem dołączył do nas Grzesiek. Witamy Grześka.
3: Dzień dobry.
1: Siema, siema.
3: Eternit na dachu. Już dzwonimy.
0: Już do prokuratury telefonik.
3: Siema. Dzisiaj w Blog Ekipie, najnowszym odcinku, który ma kilka godzin od premiery. A powiem, co tam zaspoileruję troszkę. Wojtas zjadł ostrzejszy sos od sosu Al-Kaidy. Bo taki zrobili. Dwa razy ostrzejszy od Al-Kaidy. Srali Baba się nazywa. No, nie zjadł i za karę miał się przefarbować na rudo i wszędzie dzwonił i sam siebie nawet podpierdali. No,
0: coś widziałem i na końcu mu ta farba spłynęła z głowy i dopiero wtedy przestał kapować i konfidencić, tak. Nie?
3: Tak, więc nie wiem, potrzeby zdjęcia nie widziałem, ale może gdzieś tam.
0: Ja myślę, że może być Rudy faktycznie.
1: Nie no, paru mnie tu widziało, myślę, że potwierdzą, że nie jestem Rudy.
3: Poszlakę mamy, jak wygląda potrzeba. A propos Eternitu, moi rodzice ściągali kilka miesięcy temu. Jest jeszcze dużo Eternitu, ja pochodzę z Małopolski, spod miejscowości takiej, która się nazywa Szczucin, nie Szczecin, tam koło Etama, tylko Szczucin. I tam była największa w Polsce, nie wiem czy jedyna, ale największa w Polsce fabryka tego azbestu właśnie. I tam rury, które doprowadzają wodę do mieszkań, tam jeszcze są z Eternitu niektóre. Ponoć już niegroźne, bo są tyle tego osadu jest w tych rurach, że już tam niegroźne jest. Ale wszystko było z tego Eternitu, nawet kiedy piłkarze grali, to te linie sypali, co się sypie tym proszkiem, to właśnie azbestem sypali.
0: Ale jaka nazwa, to tak brzmi jak jakaś taka magiczna substancja, nie? Eternit. To jeszcze była bajkalina, to mi się kojarzyło z jakąś substancją od pana Kleksa. Zjedz sobie bajkaliny, chłopcze, to przejdziesz w świat
3: snów. Adamantium, azbest. No. Też dna. No.
4: Ale wiecie,
3: w każdym razie jak azbest jest na dachu, ten eternit, to on nie jest groźny ani rakotwórczy i nic tym swoim byciem sobie nie robi, tylko w momencie, kiedy jest łamany lub kruszony. Wtedy ten pył jest groźny. Więc tak.
0: A dziecko się bawi na dachu, biega po dachu stromym.
1: Mi się wydaje, że jest zupełnie inaczej, bo zauważcie, że ten eternit, ten azbest, to on się pojawił tak chyba w latach 70., 80., dość późno, tak? Tak po drugiej, patrząc od perspektywy II wojny światowej. No i zaczęliśmy walczyć z azbestem i co się stało? Natychmiast, kiedy zaczęliśmy walczyć z azbestem, zaczęła się epidemia nowotworów. I wydaje mi się, że może być tak, że jednak ten azbest nas chronił przed nowotworami, a teraz, kiedy zaczęliśmy z niego rezygnować, no to wtedy mamy właśnie epidemię nowotworów. Nie sądzicie, że to jest bardzo dobra teoria spiskowa?
0: Bardzo dobra i mógłbyś wtedy utrzymać to status quo, że nauka jest nieomylna i że nigdy nie popełniła żadnych błędów, bo azbest był tak naprawdę zdrowy.
3: To nawet jeżeli się chronić przed rakiem, to ja mam u rodziców na podwórku dużo azbestu, więc mogę po kawałku sprzedawać.
1: No i sprzedawaj go, takie pigułki, 1 mg za 130 zł sztuka, które będą chroniły, tak, bo azbest...
3: Azbest lewoskrętny tylko.
0: A kraina Chimena się nazywała Eternia, to może tam wszystko z Eternitu było pobudowane, jakieś zamki z Eternitu.
3: Jaki Chimen zdrowy był? Nic no, nie
0: chorował. Macie dowód, że jest zdrowy. Chimen był zdrowy.
1: Na potęgę posępnego eternitu.
3: Dobra, to o tym eternicie tylko chciałem napomnieć. Także jak leży, nie jest, jest zdrowy, nic nie, mu nie jest.
0: To był Grzesiek, przedsiębiorca produkujący azbest.
1: Ale zauważcie, że jeżeli sobie spojrzymy tak jak nas pan Sanjaya nauczył, żeby patrzeć na źródło słów, na pochodzenie danych słów, jeżeli sobie spojrzymy na azbest od strony języka angielskiego, asbest jako najlepszy.
3: Kurde, no asbest. Albo as jako dupa.
1: Najlepsza dupa.
3: Na razie, cześć.
0: Narka, cześć. Azbest dla asów z Asgardu.
1: Na potęgę posępnego eternitu. Ale to tutaj jakieś budowlane teorie spiskowe spokojnie moglibyśmy sobie wybudować.
0: A jak zbudujesz ultrazdrowy, kopułowy dom od pana Taratajcio, i zamontujesz jeszcze na środku deparchator, a będziesz miał dach azbestowy, to czy to zdrowe, czy niezdrowe?
1: No to myślę, że tutaj moglibyśmy mieć takie walki demonów, tak, że w nocy się budzisz i widzisz jakieś takie, nie wiem, tak jak w grach komputerowych, nie? Że masz jakieś takie małe czarne dziury, które ze sobą walczą, jakieś takie dziwne istoty. Myślę, że to zdecydowanie nadaje się do NTV i moglibyśmy wysłać list do NTV, że my, ja tutaj pan Adam Kotkiewicz, miałem problem właśnie z dachem eternitowym i chciałem go rozwiązać, ale okazuje się, że ten Eternit zaczął walczyć ze złymi siłami, ze złymi kosmitami podczas nocy. I kurde, przypomina mi się film, to chyba było na właśnie NTV, że mieszkałem, mój współlokator był reptilianinem czy coś takiego, kurde.
0: Kurczę, a tak mówiąc serio, może zrobisz kiedyś odcinek na przykład audycji o tym, kiedy nauka dała dupy, kiedy się okazało, że jakiś wynalazek właśnie okazał się szkodliwy dla ludzi, kiedy jakieś badania okazały się, wiesz, błędne i to spowodowało jakieś nieszczęścia. Chętnie bym sobie posłuchał czegoś takiego, wiesz, tak dla równowagi, nie?
1: Tak, jak najbardziej mam to w planach, bo parę tysięcy razy nauka dała dupy, szczególnie we wcześniejszych latach, więc jest czego rzeźbić.
0: No właśnie, bo zależy jak daleko się cofniemy w przeszłość, bo kiedyś to nauka była troszkę inaczej rozumiana, tak troszkę drogą prób i błędów, kogoś tam otworzono, sprawdzono co ma w środku, no to taka nauka, nie? Czy tam, wiesz, a już tak całkiem cofając się do czasów małpoludów, no to jak wtedy nauka mogła wyglądać? Jakieś takie, widziałem, rysunki były śmieszne, że właśnie, nie, to w Asterixie było, że wikińscy naukowcy chcieli się dowiedzieć, czemu nie czują strachu jako wikingowie, ci wikingowie, i nawalali się, wiesz, jakimiś tam maczugami w łeb. I jeden pytał drugiego, czujesz strach? Ten, nie, nic. I tam, no to jeszcze raz, tam próbujemy, i go tam w łeb maczugą. A teraz? Nadal nie czuję strachu.
1: Ale wiesz, ale nawet patrząc na lata 20, na 20 wiek, to również wówczas, kiedy... No... Nauka się rozwinęła najbardziej w ostatnich latach, tak? Mieliśmy mnóstwo różnych dziwnych problemów i chyba najbardziej taki powszechny, najbardziej znany, to jest kwestia talidomidu. Leku, który był przepisywany, jeżeli dobrze pamiętam, na histerię, na depresję przedporodową, że tak powiem, który właśnie jako lek uspokajający był przepisywany kobietom w ciąży, gdzie owocowało to bardzo groźnym mutacją dzieciaków. I w momencie, kiedy się urodziłeś jako takie talidomidowe dziecko, to trwało bardzo krótko, co prawda, no bo nie przeprowadzono aż takich dokładnych badań, no to dostawałeś taki egzoszkielet, aż tutaj sobie pozwolę wrzucić zdjęcie takiego egzoszkieletu, że byłeś gówniakiem i sobie w czymś takim chodziłeś, bo miałeś powykręcane stawy, bo byłeś za krótki, bo byłeś w ogóle, no, bo się rozwinąłeś w zupełnie inny sposób niż powinieneś się rozwinąć. I taki pierwsza połowa XX wieku jest pełna takich błędów, bo już byliśmy na tyle pewni siebie, że będziemy, wiesz, będziemy robić fajne rzeczy, bo jesteśmy tutaj super naukowi i tak dalej. No ale koniec końców, no nie sprzedało się to absolutnie ani trochę.
0: No więc dlatego ja też właśnie uważam, że nauka powinna pozostać nauką i powinna być bardzo sceptyczna i nieufna, a nie, że jacyś ludzie o otwartych umysłach, prawda, nagle się zabiorą za wynalazki, nie? No to wtedy jeszcze gorzej może być. No to trzeba uważać właśnie, być bardzo ostrożnym. I nauka nie może się mieszać z wizjonerstwem jakimś źle rozumianym, bo może być też i wizjonerstwo pewnie dobrze rozumiane, nie? No pewnie są też jacyś wizjonerzy, którzy nie popełnili tego błędu, że coś robili na czuja, albo że za bardzo się tam rozmarzyli, albo że jeszcze lepiej się naćpali i dostawali przekazy od innych cywilizacji subatomowych, prawda? No, pan Marek ciekawe teorie ma, że jest że każdy atom to jest inna
1: cywilizacja. To jest
0: wszechświat osobny, a tam jest jeszcze w tym wszechświat i wszechświat takie jak matrioszki trochę. No, to właśnie jak tacy naukowcy by się nagle tutaj znaleźli wśród nas, to ja bym się bał, kurczę, trochę.
1: No wiesz, na tym mniej więcej polega metoda naukowa, tak? To jest coś, co odkryliśmy niedawno i to jest coś, co cały czas ewoluuje. Ale fundamentem jest to, że masz pewne odkrycie, które opisujesz i w innym laboratorium na drugim końcu Ziemi są w stanie powtórzyć te same wyniki. I jeżeli są w stanie to powtórzyć, to jest super, to jest wszystko okej. Jeżeli nie są w stanie tego powtórzyć, no to zaczyna się mały problem, no bo zdarzały się w historii nauki sytuacje, że ktoś przeprowadził eksperyment źle, że sobie wziął te pewne warunki początkowe, ale nie miał wystarczającego sprzętu czy wystarczających możliwości, żeby przeprowadzić to dokładnie w ten sam sposób. No i wtedy dochodził do zupełnie innych wniosków, no i to też, powiem szczerze, zahamowało parę pomysłów, między innymi o teorii ewolucji, ale o tym nie będę się za bardzo teraz rozgadywał, bo nie pamiętam tego do końca za bardzo w tym momencie. Lecz wiesz, bierzemy takiego, nie wiem, Lucjana Łągiewkę, który stwierdzi, że wynalazł coś zupełnie nowego, zupełnie fantastycznego i on tutaj złamał w ogóle, jest hakerem wszechświata i złamał wszystkie możliwe zasady. No i się okazuje, że ten jego pomysł działa, tylko działa zupełnie inaczej, jak on mówi. I ten pomysł działa, ale nie ma aż takiego zastosowania, jakie on by chciał i jest stosowany dzisiaj, ale nie tak bardzo, jakby chciał. Takich oszołomów jest mnóstwo, bo nie umniejszając wynalazcom, gdzie sam jako, nie wiem, tam kilkunastoletni chłopiec myślałem, że bardzo fajnie by było kiedyś zostać wynalazcą, bo to są tacy ludzie, którzy łamią wszelkie możliwe granice roztropności, wiedzy. No nie, wynalazcy to zazwyczaj jest straszne raczysko. I którzy nie mają stosownej wiedzy, stosownych podstaw i ignorują pewne rzeczy, których nie nauczyli się, nie wiem, w szkole na lekcji fizyki czy biologii i wymyślają coś nowego, wydaje im się, że to działa, ale to, kurde, no nie będzie działało, to są magrawy, to są health penny, to są health station.
0: No, jakaś szansa zawsze jest na to, że to jest jakiś wielki wizjoner, który wyprzedza swój czas. Myślę, że Tesla trochę może się kwalifikować jako taki, który trochę szedł pod prąd i odkrywał nowe zupełnie i pewnie, no i budził, wiesz, niedowierzanie duże, no a wielki umysł, nie, niby się mówi. A tutaj Nocny Cieć z Choroszczy pisze, że najlepszy wynalazek to antysemityzm jest. to można się zgodzić trochę, że całkiem niezły wynalazek. Skuteczny w każdym razie. No tu w Polsce na pewno świetnie działa i się sprawdza.
1: Wiesz co, była taka historia matematyka hinduskiego Ramanujana, Ramanujana bodajże, który zmarł w 1920 roku, który faktycznie dał pewne podstawy do współczesnej matematyki, do współczesnej fizyki, do równań Maxwella i tylko i wyłącznie dlatego, że żył w Indiach, które w dalszym ciągu są bardzo biednym i bardzo, bardzo spieprzonym krajem, bardzo młodo zmarł na gruźlicę w wieku bodajże 33 lat. I to był właśnie czekaj sobie tutaj, biogram otworzę, to był właśnie taki wizjoner, tak? Jeszcze dużo bardziej niż Tesla. On sam według tego, co wiemy, był samoukiem, twierdził, że jego bogini Namagari zsyłała mu natchnienie, wzory i wyniki w snach. On po prostu miał jakąś taką, wiesz, jakieś takie poczucie do tego wszystkiego. Tak samo miał Stephen Hawking, tak samo miał Albert Einstein i tak samo od strony inżynieryjnej być może miał Elon Musk. Nie znaczy to oczywiście, że nawiązali jakieś channelingowe kontakty z wyższą cywilizacją, tylko widzieli pewien problem abstrakcyjny do rozwiązania i byli na tyle odważni, żeby rzucić pewien swój pomysł na to.
0: A jak to było z eterem, ale tym właśnie tym kosmicznym, filozoficznym, tym, co miało być jednym z żywiołów? Bo przypominam sobie, że nauka dosyć długo utrzymywała, że istnieje coś takiego jak eter, i to miało być takie pole, w którym się coś przenosi, tak? Jak to? Coś wiesz na ten temat? Jak to było z tym eterem?
1: To było doświadczenie przeprowadzone na początku, na przełomie XIX i XX wieku, jeżeli mnie pamięć nie myli, tutaj sobie już sobie na szybko uzupełniam. Wierzono, że w momencie, kiedy zauważyliśmy, że istnieją fale elektromagnetyczne, zaczęliśmy dostrzegać to, że one po czymś się muszą nieść. Niezależnie, i się okazało, że niezależnie od tego, czy jesteśmy w powietrzu, w wodzie, czy w przestrzeni kosmicznej, no tutaj akurat może mniej, no to musi istnieć coś, musi istnieć jakiś nośnik, po którym ta fala się przenosi. Jeżeli dobrze widzę, pod koniec XIX wieku przeprowadzono doświadczenie Michelsona Morleya, już tutaj wrzucam link do wiki, żeby nie było. Zweryfikowano na podstawie obrotów Ziemi wokół Słońca, czy ten eter faktycznie może istnieć, czy nie. I faktycznie zaprzeczono jego istnieniu. Zweryfikowano to naukowo. Nie chcę się w to teraz za bardzo głęboko wdawać, bo nie znam tematu od ręki. Myślę, że artykuł, który wam tutaj wrzuciłem, wystarczająco dużo powie. I tutaj jeszcze taki side note odnośnie wiarygodności pewnych źródeł, że tutaj wrzucam link do Wikipedii. Jakiś czas temu rozmawiając z pewnym znajomym, wrzucił właśnie link do Wikipedii i mówi, no wiem, że to nie jest zbyt wiarygodne źródło.
0: Jak dla mnie jest właśnie dosyć wiarygodne i często korzystam i jakoś nie widzę, żeby tam jakieś błędy wielkie były, coś. Ludzie przesadzają chyba, bo zawsze jak coś jest duże i oficjalne i dużo osób z tego korzysta, to rośnie grupa tych, którzy będą to opluwać po prostu, nie?
1: I wiesz, i tak zastanowiłem się nad tym, tak? Skąd to się bierze, bo sam na przykład w szkole średniej się odbiłem od tego, że jeżeli przeprowadzam pewną analizę, pewną pracę robię i podaję w bibliografii link do Wikipedii, no to wtedy nauczyciel robi o ocenę mniej. I wtedy, może inaczej, może to jest pewien tylko element historii, zrozumiałem, że są dwie grupy osób, które będą nam mówiły, że Wikipedia jest zła. Z jednej strony będą to belfry, które dając nam jako zadanie przeprowadzenie pewnej analizy i podanie bibliografii, stwierdzą, że Wikipedia jest do dupy, ponieważ daje nam wszystko na talerzu, ponieważ daje nam wszystkie źródła od razu, bo one są tam w przypisach, a całe zadanie nie na tyle polegało na tym, żebyśmy przeprowadzili analizę danego tematu, ale też żebyśmy się nauczyli pójść do biblioteki, przeczytać parę książek, bo też w przyszłości może się zdarzyć tak, że Wikipedia nie odpowie nam na wszystkie problemy, bo nie wszystko jest w niej napisane, a z drugiej strony będą to osoby, które stwierdzą, że to nie ma kompletnie sensu, ponieważ każdy może to edytować, no ale tutaj mamy newsa, odkrywamy zakryte.com albo ze zmiany na ziemi.pl i to jest bardziej wiarygodne, bo tam nikt za bardzo nie może edytować, tylko dwóch szurów, którzy są tam administratorami.
0: A powiedz, sądzisz, że jakieś zjawisko, czy no, jakaś wiedza uważana za oficjalną, akademicką, może jeszcze powtórzyć się historia z tym eterem, no, który się okazał po prostu bzdurką?
1: Oczywiście, oczywiście. Nauka jest przygotowana na to, że coś się może spieprzyć, tak? I bardzo chętnie przyjmie informacje o tym, że coś poszło nie tak, że czegoś się douczymy. Tutaj też myślę, że tę rozmowę już mieliśmy parę lat temu.
0: No mieliśmy, a ja cię tak podpuszczam teraz trochę, wiesz, no bo oczywiście zmierzam do tego, że może nie powinniśmy aż tak radykalnie podchodzić do tematu i zasłaniać się, że coś jest niezgodne z wiedzą akademicką, skoro co jakiś czas się okazuje, że tam są też błędy, nie? I to kto wie, ile tych błędów, a wystarczy, że jakieś jedno prawo fizyki okaże się błędne i to może otworzyć drzwi do tego, że jednak deparchator działa.
1: No właśnie, i tutaj myślę, że też sobie wyrobiłem odpowiedź, że nauka w odróżnieniu od wiedzy alternatywnej bierze pod uwagę to, że może się mylić.
0: O, no to chyba dobre podsumowanie. To co, będziemy kończyli, nie? Już i tak dzisiaj prawie o godzinę dłużej siedzimy.
1: No ale takie donejciki wpłynęły, że aż się chciało.
0: No, dokładnie. Dziękujemy wam bardzo za docenienie nas, zwłaszcza Bananowi, kochanemu. To jest dziecko Indygo, ja czuję, ja... Tak, złota aura, platynowa wręcz.
1: Ja mu wywróżę za darmo, Dobra. Skala rozwoju człowieka. 500 stopni, jesteś w 2,6% cywilizacji. Wchodzisz w aspekt twórczy. Jest to człowiek dobry w skali 9 na 12. Jeszcze, jeżeli jeszcze się trochę postarasz, dopłacisz 200, to będziesz człowiekiem zacnym według skali Popko.
0: Według mojej skali to jest człowiek dobry, przystojny i mądry.
1: Twój czakram trzeci ma 7 cm, gdzie standardem jest 5.
0: jaka bardzo konkretna wiedza, bardzo przydatna. Twój czakram jest bardzo duży w skali 5, nie.
1: A twoja przemiana energetyczno-duchowa jest dynamiczna w skali wzrastania.
0: No, to dokładnie. Ja tak samo czuję, nawet bez wahadełka.
1: No dobra, to ja może sobie zjem to ziarno bobu.
0: No, zjadł wahadełko. No nie wiem, czy to jest zdrowe, zjadać wahadełko.
1: Nie wiem, jutro wam powiem, czy dostałem stratki.
0: No już raz dostałeś po otwarciu Healthpena, nie? Tak. A mnie do dzisiaj to zastanawia. Jak, co tam nastąpiło?
1: Ja myślę, że tam były jakieś, nie wiem, jakieś właśnie gazy, które się uwalniają w momencie utlenienia tej miedzianej cewki. Że coś tam po prostu było, coś tam się skumulowało, bo jeżeli... Najpierw się zaczęło, zanim była straszka, to miałem taki w ustach posmak metaliczny. No i to jest symbol zatrucia, tak? Więc no, także nie otwierajcie swoich helfenów.
0: Czyli mamy udowodnione jakby no, dwa różne działania, sprawdzone. Na pewno działa helfpen, technologia Keshe na pewno działa tak, że właśnie może wywołać pobudzenie tam, no takie rozwolnienie, jak cierpicie na zaparcia. No, kobiety ponoć często cierpią właśnie na zaparcia, to może powinny mieć takiego helfpena i go otworzyć. No i też powoduje, poprawia humor na pewno technologia Keshe, czyli humor i sraczka. To na pewno są dwie udowodnione rzeczy, z tym się nie kłócimy.
1: Humor i sraczka, spółka z o.o., sprzedaż helfpenów i magrawów.
0: Humor i sraczka, czyli his.
1: Skrót. His.
0: Taką działalność zakładamy. His, humor i sraczka, to my.
1: To się
0: ja jestem humor.
1: No dobra, ja jestem sraczka. Ubiorę się odpowiednio na kontrolę z Urzędu Skarbowego.
0: Na brązowo.
1: Ale sobie, nie, ale sobie wyobraź, przychodzi kontrola z Urzędu Skarbowego, siedzi taka pani z kokiem w brzydkiej sukience i otwiera, wiesz, takie akta, jak w Matrixie w pierwszej części. Wy jesteście humor i sraczka. Ty humor prowadzisz dwa życia, ty sraczka prowadzisz dwa życia. Zacznę od straczki. Jedno z twoich żyć jest pełne dynamiki. Drugie jest stabilne, zbite i przewidywalne. Ty zaś humor, spójrz mi w oczy. Ty i twoje dwa życia są przerażające. Jedno jest bezwstydne. Drugie jest godne polskich kabaretów. Wybierzcie mądrze.
0: Tak, a sraczka to bardzo rzadkie nazwisko.
1: Ale to by było dobre, tak jeszcze tutaj porównując do Matrixa pierwszej części, jak tam mówisz, zalepili usta, jakby zamiast tego zrobili mu taką straszną srakę, jak on był zamknięty tam.
0: Ze strony Neo. No to by, to ale wiesz, że jakiś dyktator... Tu jeden z dyktatorów używał wobec opozycji takiego właśnie sposobu, że łapali tych opozycjonistów, tych buntowników i dawali im jakieś środki na rozwolnienie i oni tacy zesrani byli i zdjęcia im pstrykali, żeby takich zhańbić, nie? I to działało, słuchaj, faktycznie, no taki obsrany człowiek to wygląda i nieciekawie, i żałośnie, i obrzydliwie, już kto potem do niego rękę wyciągnie, na niego zagłosuje.
1: Ale wiesz, w tej scenie Neo mówi, może ja wam pokażę palec, a wy mi dacie mój telefon. A w tym momencie agent Smith się odzywa i mówi: po co ci telefon, jeżeli za chwilę się zesrasz?
0: A nocny cieć z Choroszczy nam też wywróżył, też ma talent wróżbiarski. Napisał: dzisiaj w nocy będzie ciemno i jutro też. No. A do was przyjdzie brunet wieczorową porą. To wam mogę powiedzieć. No i na pewno mogę wam wywróżyć, że umrzecie kiedyś.
1: Ja jeszcze tutaj zrobię wróżbę szybką na rano. Rano będzie się chciało, siku.
0: Mi się właśnie to drugie bardzo chce, więc chyba będziemy kończyć.
1: Dobra, krawiec, nie zesra się.
0: Za późno. Już, może, dobra, możemy jeszcze z godzinę poprowadzić, już za późno. Już nie potrzebuję iść do toalety.
1: Jak to było? Nie strasz, bo się zesrasz.
0: No właśnie. No, także dziękujemy wam, że byliście. Przypominam, że tu zrobiłem amnestię ostatnio, odbanowałem i także tych, których wyganiałem, zapraszam z powrotem, albowiem Jam jest nadający srogi, ale i wybaczający. Tak mówi księga krawczyzmu o mnie, krawcu. No, dziękuję.
1: I hyc o podłogę, krawca ma pędz.
0: O, na język nienawiści nie możemy pozwolić. Dziękujemy, do widzenia.
1: Nawet się nie zdążyłem zbykać.
0: Do widzenia.
1: Dobranoc, trzymajcie się, morduchny, cześć.
0: Cześć.

18 stycznia 2021 za mikrofonem Byte Eater i zapraszam Was, drodzy słuchacze, do posłuchania odcinka, który właśnie nagrywam, audycji Spisek Szlachetnych, odcinka drugiego pod tytułem 5 rzeczy, które są źle nazywane w Kościele katolickim. I jest to odcinek drugi, ale informacja specjalnie dla słuchaczy Radia Enklawa, jednego w których w archiwum będzie on opublikowany, że tam się pojawi jako pierwszy, a odcinek, który był pierwszy, prawdopodobnie będzie jako trzeci, dlatego że jako drugi będzie jeszcze odcinek audycji, która kiedyś była, ale została już zamknięta w Enklawie i archiwum, więc przypada takie przerzucenie audycji Epicentrum, którą zamknąłem, a kiedyś ją prowadziłem, ostatni z 31 grudnia ostatniego. A odcinek opublikowany 1 stycznia z materiałem głównie nagranym na żywo 8 września zeszłego roku. Pierwszy odcinek tej audycji Spisek Szlachetnych ma ponad 5 godzin i w związku z tym Martin, założyciel właśnie Radia Enklawa, zasugerował, że do grupy docelowej tej właśnie słuchaczy Enklawy lepiej zacząć czymś krótszym. No to dzisiaj właśnie odcinek taki, myślę, że wyjdzie krótszy i w nim będę Wam mówił o tym, o 5 takich sformułowaniach, pojęciach, które są używane na nazywanie rzeczy w Kościele katolickim, czy to przez samych katolików, czy przez nominalnych katolików, czy przez niekatolików też. Czasem specjalnie właśnie zależy niekatolikom na psuciu nazw, a czasem sami to robią przez nieuwagę. No, ja się przyznaję, jestem katolikiem, tak jak to w opisie można wyczytać. I od czasu do czasu będę takie odcinki robił, w których będę to wprost się do tego przyznawał, a nawet tematycznie będą wokół tego skupione. Tak więc, drogi słuchaczu, jeżeli chcesz prawidłowo, na przykład jesteś katolikiem, czy jesteś chrześcijaninem innym niż katolik, ale szanujesz katolików na tyle, że czy w ogóle szanujesz logikę, szanujesz dyskurs taki rzeczowy na tyle, że chcesz używać prawidłowych pojęć, czy to zgadzając się, czy to polemizując z nauką Kościoła, czy jako niechrześcijanin chcesz to robić, bo oczywiście są wojujący ateiści, tacy, którzy uważają, że, a nawet nie tylko ateiści, nawet o dziwo chrześcijanie są tacy, co uważają, że katolikom i Kościołowi katolickiemu, czyli ich wspólnocie, należy się manipulacja, wyśmiewanie, tylko przekręcanie i tak dalej. I im gorzej jest reprezentowane to, w co oni naprawdę wierzą, tym w sumie lepiej, bo się wkurzą, się im zrobi na złość, czy też innych się wprowadzi w błąd. No, zdarzają się takie przypadki, niestety zdarzają się. Ale miejmy nadzieję, że będzie ich jak najmniej i że temu się przysłuży między